0: Dla.
1: Znak potoku. Ochrona prywatności. Znak potoku. Nie chcę otrzymywać e-mail z problemem znajomych.
0: A propos tego, że...
1: Wszelkie prawa zastrzeżone. Odśwież. Przycisk.
0: Jacek chce mnie śledzić. Zresztą tą jego prośbę już zaakceptowałem.
1: Przenieś. Archiwizuj. Odpowiedz.
0: Chodzę sobie po mailach.
1: Utwórz. Przycisk.
0: I na przykład chciałbym stworzyć maila. Więc utwórz. Znalazłem przycisk do tworzenia wiadomości. Wybieram ten przycisk.
1: Edycja.
0: Do.
1: Tryb znaków.
0: Napiszę sam do siebie. Michal... Małpa to będzie klawisz 7, 3, 4, 5.
1: Małpa, Michal.
0: Małpa, dziwisz.
1: Kropka.
0: Net. I teraz skaczemy sobie dalej.
1: Dodaj kontakt, przycisk. Michal dziwisz, dom, Michal, DW, ukośniku, DW, temat.
0: DW i tak dalej.
1: Temat, pole tekstowe.
0: Temat.
1: Stuknij dwukrotnie, aby edytować. Test.
0: I teraz wprowadzamy sobie słowo test w temacie.
1: Treść wiadomości, przecinek, temat, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, test.
0: Mamy test. Treść wiadomości. I teraz chcę wpisać jakąś wiadomość, więc znowu sobie klikam.
1: Sentenca, 17 punkt. Temat, test, pole tekstowe, treść wiadomości, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, przecinek, pozdrawiam, Michal. Odstęp do IS, odstęp M. A, I, L, odstęp, D, O, W, Y. Przecinek, test, odstęp, Z, O, B, A, C, Z, Y, M, Y, odstęp, C, O, odstęp, Z, odstęp, D, E, G, O, odstęp, T, W, Y, J, D, Z, I, E. Kropka, wyjdzie.
0: Wpisałem jakąś króciutką wiadomość, natomiast problem jest taki, że niestety, jeżeli będę odstęp. Chciał wpisywać polskie znaki, na przykład chcę wpisać literkę O.
1: Jeden.
0: To wychodzi jeden. Próbowałem przełączać się na Braille 8-punktowy, na Braille 6-punktowy. Teraz jestem na Braille'u 8-punktowym, ale mimo tego, że przełączyłem się na Braille 6-punktowy, to również to nic nie dawało. Przypominam, litera D ze spacją, tak po Braille'itowskiemu mówiąc akord. Kiedyś spotkałem się z takim określeniem jeszcze za czasów notatników Braille'ite 2000 i to jest no, całkiem fajne określenie właśnie, akord, więc akord D. Akordem D kasujemy zamiast punktem siódmym, więc sobie teraz skasujemy tę jedynkę.
1: Jeden. Odstęp.
0: O, i teraz szukamy przycisku wyślij.
1: Temat, test, pole tekstowe, treść wiadomości. Anuluj, przycisk.
0: Może gdzieś u góry, o właśnie.
1: Test, nagłówek, a, temat, test, pole tekstowe, temat. Anuluj, przycisk, test, nagłówek, wyślij, do, wyślij,
0: gdzie my tu mamy przycisk wyślij? Tu jest przycisk wyślij. Klikam.
1: 450, FMF, PNG, obrazek.
0: Poszło. Proszę Państwa, udało się wysłać maila, udało się skorzystać z iPoda przy pomocy linijki brajlowskiej. Oczywiście, no zapewne przy większej wprawie można by to robić jeszcze sprawniej. Można by tu naprawdę robić dużo rzeczy. Na przykład odkryłem, że spacja i sześciopunkt to jest włączanie i wyłączanie kurtyny, czyli tapnięcie trzema palcami trzykrotne.
1: Kurtyna włączona. Kurtyna wyłączona.
0: Więc przypuszczam, że to urządzenie naprawdę jeszcze ma dosyć dużo skrótów, których zapewne jeszcze po prostu nie odkryłem, no bo ciężko tak od razu wszystkiego się dopatrzyć. Pokrętło na przykład realizujemy za pomocą spacji i punktów 5, 6 oraz 2, 3.
1: Wyrazy, wiersze, nagłówki, łącza.
0: No właśnie, i w tył to były punkty 5, 6 i spacja, a w tył?
1: Nagłówki. Wiersze, wyrazy, znaki.
0: I tak dalej, i tak dalej. Jest tych opcji naprawdę sporo. Mi osobiście bardzo się podoba sposób reagowania na różnego rodzaju rzeczy w iPodzie i przy współpracy z BrailleSense'em, bo po prostu wystarczy, że na cokolwiek, na jakąkolwiek literę zareaguje danego słowa, które jest poleceniem, wystarczy nacisnąć jeden z tych malutkich klawiszy routingu nad linijką brajlowską i to po prostu działa. Jeszcze z takich rzeczy, które myślę, że warto pokazać, to chociażby króciutko edytor tekstów.
2: Edytor tekstów.
0: Uruchamiam go z ekranu głównego.
2: Początek dokumentu.
0: Początek dokumentu i tak naprawdę możemy już zacząć pisać, więc wpiszmy coś króciutkiego. Tradycyjnie wielka litera to będzie z punktem 7.
2: T. O, to, jo, e, te, jest, te,
0: To jest test. Poniżej drugi. Test.
2: Drugi test.
0: Drugi test. Oczywiście edytor ma menu. Możemy to menu sobie wywołać klawiszem F2.
2: Plik lewy nawias, F prawy. Edycja lewy nawias. Idź do lewy nawias. Przeczytaj lewy nawias. Rozkład lewy nawias. Plik lewy nawias, F prawy. Rozkład lewy nawias.
0: Za pomocą menu plik możemy chociażby to zapisać, co nam się może przydać.
2: Zapisz lewy nawias, S prawy nawias, Enter kreska.
0: Powiedzmy, że chcemy zapisać to nasze dzieło, króciutkie, w jakiejś lokalizacji, więc teraz naciskam tu punkt 8.
2: Okno dialogu zapisz jako. Nazwa pliku dwukropek, noname.hbl, pole edycji listy rozwijanej.
0: No name, więc warto by wpisać jakąś nazwę. Notatka, dajmy na to. No i teraz tabulatorem, czyli F3, poruszam się po okienku.
2: Typ dwukropek, HBL, lista rozwijana.
0: Typ, możemy zapisać to jako HBL.
2: Doc, lista rozwijana.
0: Myślę, że jako doc najlepiej, bo to taki uniwersalny format.
2: Potwierdź, przycisk.
0: Potwierdź, anuluj.
2: Brak listy 0, łamanie 0, element listy. Nazwa pliku dwukropek, notatka, kropka.
0: I na razie tu nie ma żadnych rzeczy w tym katalogu. Czy my możemy się z tego wycofać na przykład?
2: Work folder 11, tak. Łamanie 11.
0: Możemy się wycofać klawiszem 7 i możemy zapisać to gdziekolwiek byśmy sobie życzyli.
2: Work folder 11, łamanie, upload folder 10, temp folder 9,
0: teraz jestem
2: osób daty folder
0: w
2: 8,
0: głównym
2: folder 7, łamanie 11,
0: oknie flash diska i na przykład chcę to zapisać w moich dokumentach. My documents jest taki folder. Więc wchodzimy
2: brak
0: sobie
2: listy,
0: tu.
2: Zero, łamanie, zero,
0: brak listy. Znając życie, to było to już tu do zapisania wcześniej. No ale zawsze warto obejrzeć sobie takie okienko, zobaczyć co tak naprawdę tu mamy. Więc teraz
2: nazwa
0: przechodzę sobie tabem.
2: Kropek, doc, lista roz...
0: Jest
2: potwierdź, przycisk.
0: Potwierdź.
2: Zapisywanie kropka,
0: i punkt 8.
2: Kropka. 50 czytanie. 5, 6. Notatka kropka, doc, twórz, drugi.
0: Trochę mu to zajęło, to trzeba przyznać. Podejrzewam, że dlatego, że to urządzenie zapisało ten plik w formacie doc, czyli w takim formacie uniwersalnym, który na przykład będziemy sobie mogli otworzyć za pomocą programu Microsoft Word. Ten edytor oczywiście ma jakieś podstawowe możliwości. Jeszcze taka informacja z instrukcji obsługi, którą wyczytałem, że jeżeli chcemy wpisywać wielkie litery czy cyfry, to również najlepiej jest to robić w brajlu komputerowym, czyli przypomnijmy cyfry z punktem 8, litery z punktem 7. To zapewni nam kompatybilność zapisywanych notatek z systemami, chociażby Windows. Będziemy mogli to przerzucić do komputera. No i będziemy oczywiście mogli przeedytować tą naszą notatkę sporządzoną w notatniku Braille Sense on Hand, chociażby w programie Microsoft Word. Kończąc już powoli tą dzisiejszą audycję Tyflo Podcastu, chciałbym powiedzieć kilka swoich refleksji na temat urządzenia. Nie jest to urządzenie złe. Jeżeli kogoś będzie stać na Braille Sense on Hand, to myślę, że można się pokusić. Mamy linijkę brajlowską, niedużą, bo niedużą, ale jednak mamy urządzenie, które ma te podstawowe funkcje, które notatnik powinien mieć, no i ma kilka dodatkowych rzeczy, chociażby kartę sieci bezprzewodowej, dzięki której możemy połączyć się z internetem, możemy przejrzeć strony, możemy sobie radia internetowego posłuchać, co jest ciekawą rzeczą. Jeżeli korzystamy z Twittera, to także nam się to przyda. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że no takie urządzenie nie zastąpi nam nigdy komputera, a jest od niego znacznie droższe. Więc trzeba się zastanowić, czy naprawdę nam jest taki notatnik brajlowski potrzebny. Jeżeli tak, to myślę, że to jest całkiem ciekawa propozycja, choć oczywiście warto potestować także inne urządzenia, jeżeli tylko będę miał możliwość potestowania kolejnych notatników, to nie omieszkam tego uczynić i oczywiście na łamach Tyflo Podcastu nagrać jakieś kolejne audycje, w których również z takiej właśnie perspektywy, z perspektywy zupełnie nowego użytkownika, bo ja chciałbym przypomnieć, że ja ten notatnik testuję od kilkunastu dni. A mimo tego, że niespecjalnie nawet wgłębiałem się w instrukcje, no oczywiście trochę instrukcje poczytałem, bo musiałem, bo tak zupełnie bez instrukcji byłby jednak problem skorzystania z niektórych możliwości tego urządzenia, ale jednak sobie poradziłem. A z czasem na pewno dałbym radę nauczyć się skrótów i zdecydowanie szybciej operowałbym różnymi funkcjami notatnika Braille Senson Hand, który, przypomnę, był bohaterem dzisiejszego odcinka Tyflo Podcastu. Ja już bardzo serdecznie dziękuję. Mówił te słowa i notatnik dzięki uprzejmości firmy ECE testował dla Państwa Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Złotowicz, autor aplikacji Grmapa, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, Grzegorzu, która istnieje już 10 lat.
6: Powiesz tak, coś? Dokładnie 28 czerwca 2012 roku wydałem pierwszą wersję Grmapy i ze zdziwieniem odkryłem niedawno, że to już 10. rocznica, kilka dni temu. Więc dokładnie tak i wymawiasz prawidłowo Grmapa, no nie ma co tam kombinować, jest okej. Okay.
5: Rozumiem, a że przy to, okazji do... to jest od Grzegorza, tak?
6: Skoro Jacek powiedział dzień dobry, to dla tych, co słuchają wieczorem, powiem dobry wieczór. Oczywiście przy okazji też. Tak, od Grzegorza i po to, żeby się nazwy nie dublowały, no bo tam mapa, no to wiadomo. A taki najprostszy, bez wysiłku pomysł na to, jak zrobić w miarę unikalną nazwę, która się nie będzie dublować z już istniejącymi.
5: Możesz przybliżyć trochę, czym jest Grmapa? Na czym polega? Co robi ta aplikacja?
6: Jest to programowanie, które pozwala na przeglądanie map geograficznych, map terenu przy pomocy dźwięku przestrzennego i tekstu wypowiadanego mową syntetyczną. Czyli robi mniej więcej, służy do tego samego w założeniu dla niewidomych, do czego osoby widzące mają takie zwykłe mapy, które sobie otwierają w komputerze, na stronach internetowych albo w telefonach, że po prostu jakiś fragment interesującego ich terenu mogą sobie wyświetlić na ekran i go przeglądnąć w sposób dla nich wygodny, czyli wizualnie. My tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc jako alternatywa można sobie tą mapę przeglądać przy pomocy właśnie klawiszy strzałek i nie tylko, różnych innych jeszcze skrótów, korzystając z danych dostępnych na otwartośródłowych, dostępnych albo w projekcie OpenStreetMap, o którym jeszcze pewnie powiemy, i w takim polskim projekcie UMP, czyli kiedyś uzupełniająca mapa Polski, teraz to już zmienili nazwę na uniwersalna mapa Polski, ale taki jakby równoległy do OpenStreetMapy projekt mapowy.
5: No ja też używałem kiedyś Grmapy, nawet pozwoliłem sobie na bezczelność wysłania ci takiej sugestii co do interfejsu,
6: który tak, pamiętam, że jest źle, że jest fatalnie, że tam nic nie widać, on nie może patrzeć, ja pamiętam, tak, było.
5: Nie, wcale
6: tak.
5: Nieprawda, nie to napisałem.
6: Nic tam nie może
5: patrzeć. Przede wszystkim, że wyszukiwarka powinna być taka bardziej intuicyjna. Z tym miałem problem.
6: Znaczy ja powiem tak, z Grmapą to był taki trochę dłuższy, znaczy wkrótko streszczając dłuższy temat, to był taki pomysł, który mi chodził po głowie wiele lat, żeby jednak mieć dostęp do czegoś więcej niż tylko punkty. No, w czasach przed Grmapą w zasadzie bezwzrokowo można było przeglądać sobie tylko punkty. Wtedy jeszcze w Lodestone Seeing Assistant Move to chyba jakieś tam pierwsze, raszkujące pierwsze wersje powstawały w Ariadne GPS i innych aplikacjach tego typu. To wszystko pracowało na punktach. No i zresztą niestety do dzisiaj właściwie też tak pracuje. No a mapa jednak to coś więcej, no bo no, punkty możemy, jakieś budynki, jakieś małe obiekty, no to nie ma znaczenia, czy to jest punkt, czy obrys budynku, ale w przypadku dużej rzeki, ulicy, czy wielu ulic, które sobie biegną w określony sposób, to ich się już nie da za pomocą punktu pojedynczego pokazać. I to miała właśnie w założeniu GRMAPA uzupełnić te braki, czyli pozwolić przeglądać coś więcej niż tylko punkty w sposób w miarę wygodny, żeby sobie mógł użytkownik budować w głowie, w wyobraźni, taki pozawzrokowy model przestrzeni po prostu.
5: No właśnie, bo to ktoś mógłby się zastanawiać, po co w ogóle osobom niewidomym dostęp do map, skoro i tak nie mogą ogarnąć tej przestrzeni wzrokiem, no to no, co im powie, że no nie wiem, jakiś punkt jest gdzieś, a drugi punkt jest gdzieś, a ulica biegnie ze wschodu na zachód. Czy to cokolwiek powie? No dalej.
6: W przypadku osób niewidomych ten problem konieczności dostępu do danych mapowych jest nawet bardziej palący niż w przypadku osób widzących. Po pierwsze, dlatego, żeby mogły sobie mentalnie się przygotować, siedząc w domu, do wycieczki w jakieś miejsce, zdobyć o tym miejscu wiedzę, jak tam biegną ulice, jakie tam są jeszcze różne inne obiekty. I później, będąc tam już w tym terenie, wspomagając się programami do nawigacji satelitarnej w smartfonie, mając jednocześnie właśnie w wyobraźni jakiś model tego terenu, w którym są, no to na pewno będzie im dużo łatwiej z tego w tym miejscu się przemieszczać. Ale też w takim drugim trybie, czyli będąc już w tym miejscu i mając dostęp do danych mapowych, mogą zyskać wiedzę, której w inny sposób nie zyskają. Czyli nawet stojąc 3 metry od sklepu, osoba widząca sobie po prostu rozejrzy się i wie już, jakie ma obiekty w okolicy, że ten sklep tutaj po prostu jest. W przypadku niewidomych, no to tylko informacja z programu do nawigacji albo właśnie wcześniej zdobyta z takiej pełnej mapy im tą wiedzę jest w stanie dostarczyć.
5: No dobra, ale cały czas mówisz o tej nawigacji, a tak na zdrowy rozum to pierwszym jakby sposobem to powinno być coś dotykowego, żeby można sobie było taką mapę, taki plan palcami obejrzeć i w ten sposób zapoznać się z mapą. A o tym w ogóle nie mówisz.
6: Oczywiście, że masz rację. Mapy wypukłe chyba wszyscy niewidomi znają ze szkoły, no bo tam one są najczęściej używane. I to jest świetny nośnik informacji do tego, żeby na przykład pokazać, jak się mieści Polska w ramach Europy, jak wygląda Morze Bałtyckie, czyli do takich wielkoskalowych map, dużych obiektów, że można je sobie w relacji z innymi obiektami łatwo obejrzeć ręką. No to mapa wypukła, tłoczona, czy brajlowska, czy tłoczona na jakichś innych takich, przy pomocy innych technologii, jest super rozwiązaniem. Natomiast ona ma też istotne mankamenty, gdyż na przykład nie ma możliwości, żeby sobie takie mapy wytwarzać na zamówienie, że tak powiem, w domu, czyli żeby w ciągu kilkunastu na przykład minut móc mieć mapę skrzyżowania ulicy Żelaznej i Złotej wraz z przyległościami, które nas w danej chwili interesują i żeby się tam dowiedzieć, gdzie jest pizzeria, a gdzie jest świetny sklep z telefonami i serwis telefonów komórkowych. No to oczywiście przy takiej małej skali to tutaj mapy, te duże mapy wypukłe się nie sprawdzą. One też mają drugą wadę, że są statyczne, to znaczy czyli po prostu nie zmieni się już nic na takiej mapie, jeżeli ona zostanie raz wydrukowana. Nie ma możliwości dostarczenia jakichś dodatkowych informacji użytkownikowi, chociaż są pewne próby zaradzenia temu problemowi, tak dla celów edukacyjnych, czyli takie jakieś, już teraz nie podam nazwy, zresztą żeby nie robić product placementu, to nawet może i lepiej, takie rozwiązania,
5: nie,
6: gdzie...
5: Ja się nie boję, jak uważasz, że warto podać, to podaj.
6: Okej, gdybym pamiętał, to bym podał. Natomiast rzecz polega na tym, że tam na jakimś takim wyposażonym w czujniki dotykowe, coś w rodzaju ekranu dotykowego, tylko pewnie w jakby mniejszej rozdzielczości na urządzeniu, możemy sobie położyć wydruk mapy brajlowskiej i później, jeżeli dotkniemy jakiegoś punktu i on jest tam wprowadzony w ten system, czyli jest do niego przypisana jakaś informacja, to może zostać odczytana mową syntetyczną. Więc teraz zyskujemy w ten sposób pewną dodatkową informację. Jak sobie klikniemy w Warszawę, no to możemy dostać na przykład informację, ile, no, jaka jest jej powierzchnia, ludność, tam tego typu zagadnienia, czy jakiekolwiek inne, które tam osoba przygotowująca taki model wpisze. Natomiast no, jest to taka w sumie niewielka interakcja, to jest fajny gadżet, może do celów edukacyjnych nawet i przydatny. ale do takich rozwiązań, o których mówiłem, do rozwiązania takich problemów, o których mówiłem, żeby się móc w jakiś konkretny teren wybrać, a wcześniej przygotować się do tej wycieczki właśnie przeglądając taką mapę i wiedzieć, że tu jest jakiś nasz, powiedzmy, nasza kwatera, do której się wybieramy. Tam jedyne 300 metrów dalej jest interesująca nas restauracja, ale teraz to, czego nam punkty nie powiedzą, to może być bardzo istotna informacja, że między tymi dwoma punktami na przykład przebiega trasa szybkiego ruchu albo rzeka i do najbliższego mostu to trzeba by się było przemieścić jeszcze tam dużo.
5: I coś takiego kiedyś przeżyłem rzeczywiście w Wadowicach. Co myśmy się wtedy nachodzili, żeby dotrzeć do Romana, do domu, bo się okazało właśnie, że tam jest pomiędzy nami, a ich domem jest rzeka. Nagle się okazało, że albo wpław, albo trzeba zasuwać kilometr w jedną stronę, a potem kilometr drugą. No natomiast bywa. Powiem Ci, jak ja sobie z tym radzę. Otóż najczęściej jest tak, że albo Ewa patrzy mi na te mapy i mi opisuje, jak to wygląda, jak że tam na przykład pójdziesz do przodu, tam będziesz miał przejście przez jezdnię, potem skręcisz w prawo i już dalej sobie idziesz spokojnie. Albo też korzystając z map Google'a, ale po swojemu, ja sobie wyznaczam trasę, zaznaczam sobie pieszą i wtedy sobie można przejrzeć, no tak, prawie krok po kroku, jak dojść na takiej liście. Więc ja sobie mniej więcej tak radzę, a muszę Ci szczerze powiedzieć, że ja na przykład planów dotykowych ja w ogóle nie rozumiem.
6: Muszę Ci szczerze powiedzieć, że ja też. No to świadczy o naszym słabym stopniu zrehabilitowania, nie powinniśmy się tym chwalić, powinniśmy nad sobą pracować. Jest to ciekawe zagadnienie. Tutaj jest, myślę, że w ogóle temat na pewno na jakieś kolejne spotkanie z kimś bardziej kompetentnym ode mnie, no bo trudno, żeby, skoro się obaj ze sobą zgadzamy, to żeby jakąś dyskusję tutaj utworzyć. Natomiast na pewno jest to trudny do osiągnięcia kompromis między z jednej strony ograniczeniami rozmiaru takiej mapy, czy nawet atlasu, bo można zrobić mapę podzieloną, czy jakiś większy teren podzielić na obszary i w wielostronicowym atlasie to umieścić. Natomiast tak czy inaczej ograniczenia tej kartki A4 czy nawet A3 są konkretne i niezmienne, jeżeli chodzi o ich o rozmiar nośnika. Jednocześnie na tym nośniku chciałoby się umieścić jak najwięcej informacji, a jeszcze jakieś napisy w Braille'u, które też zajmują miejsce. Skutkiem tego powstaje coś, co zazwyczaj, żeby mogło spełniać swoją funkcję, czyli być w miarę szczegółowe przy tam założonej skali, no to musi być mocno tam nadziobane tych elementów.
5: Tak, co sprawia, że skomplikowane i niezrozumiałe.
6: Staje się to nieczytelne.
5: Ale poczekaj, nie, bo ja się z tobą nie zgadzam, że to jest nasza wina, że tego nie umiemy czytać. Może to nie jest to narzędzie po prostu. Może to nie jest, może
6: znaczy na pewno to się świetnie mapy się sprawdzają świetnie na pewno do takich dużych, wielkoskalowych zagadnień typu tam jak wygląda tam Hiszpania czy Półwysep Iberyjski, żeby to pokazać dzieciom na geografii, jakoś trochę tam niewiele pamiętam, bo mnie to mało interesowało, ale osoby bardziej ode mnie zainteresowane, no to miały dużo, dużo radości i też dużo wiedzy dzięki temu z tych lekcji geografii w podstawówce, tak jak je sobie przypominam. Natomiast przy takich właśnie wielkiej ilości szczegółów, gdyby chcieć wszystkie rzeki w Polsce umieścić na tym kwadraciku, który byłby tam wielkości 20 na 20 cm, no to już zrobiłoby się pewnie gęsto, jeszcze jakieś inne miasta, powiaty, no to naprawdę można by spokojnie tą mapę zapchać szczegółami. I tu chyba jest właśnie też problem tej statyczności, że gdyby istniał wyświetlacz, o którym jakoś trochę marzę, ale jeszcze pewnie sobie pomarzę, wypukłej grafiki pozwalający wyświetlać też dodatkowo punkty o różnej wysokości i mający trochę lepszą rozdzielczość niż graffiti, które ma tam te pół na pół, 5 na 5 mm, to wówczas na takim wyświetlaczu można by sobie było płynnie zmieniać tą szczegółowość, że na przykład chcę sobie teraz przeglądać siatkę rzek.
5: Wisłę i Odrę, a potem jeszcze dopływy, tak?
6: Dokładnie i można by to sobie wtedy naprawdę fajnie oprogramować, żeby mieć rzecz idealną, a gdybym chciał mieć trasę, no to wtedy chowam te mniej istotne elementy i to wtedy dawałoby no w ogóle bardzo duże możliwości interakcji z czymś takim, no ale takiego urządzenia jak na razie jakieś wyświetlacze są, ale one są albo mają słabą rozdzielczość jak graffiti, albo mają mało punktów jak tam pewne inne, już teraz też nie pamiętam nazw, gdzie tam tych coś na zasadzie jest to skonstruowane jak te linijki brajlowskie z takich mniej więcej samych modułów.
5: Tak,
6: no i takich punktów brajlowskich tam jest chyba 30, czy 20 na 30, czy jakoś tak, więc tutaj mamy niewielką w sumie ramkę, którą można z jednej strony łatwo objąć dłonią, że tak powiem, cały skanować ją jedną ręką i to jest może taki był zamysł, a z drugiej strony można ją też pewnie przewijać po jakichś obrazach i w ten sposób sobie ten obraz też po kawałku składać w głowie. Ale nie miałem do czynienia z takim urządzeniem, więc też się nie wypowiadam, czy to jest rozwiązanie optymalne. Natomiast jakiś taki wyświetlacz, coś w rodzaju takich tymczasowych wydruków 3D, które by się były w stanie szybko wygenerować, później również szybko przekształcić coś innego, no byłoby świetną sprawą. Ale no, chyba sobie jeszcze na to poczekamy.
5: No to może odłóżmy na razie te... Kiedyś rzeczywiście trzeba będzie podyskutować na temat przydatności tego, bo tak, ja się nie zgadzam, żeby na nas zwalać, że my nie umiemy. Bo ja się na przykład Braille'a nauczyłem bardzo szybko, czytam bardzo źle, bardzo powoli, ale nauczyłem się go szybko. A Tyfloplan dla mnie to jest zawsze po prostu zestaw kresek, z których nic nie rozumiem, a mapami, kiedy widziałem, posługiwałem się bardzo sprawnie. Nie miałem z tym żadnego problemu. Więc mówię, odłóżmy to i przejdźmy sobie do map cyfrowych w takim razie, bo GrMapa jest właśnie taką mapą cyfrową, taką próbą poszukiwania przełożenia mapy takiej graficznej na coś dostępnego. No i tych sposobów jest sporo. Ty wybrałeś akurat metodę na szachownicę.
6: To jest fajny, znaczy ciekawy program dla mnie jako autora i pewnej liczby nielicznych, zresztą niewidomych, którzy się nim potrafią posługiwać. Znam sporo osób, które próbowały z dużym zacięciem przez kilka czy kilkanaście dni mniej więcej regularnie jakoś tam się wdrażać w to narzędzie, ale z jakiegoś powodu im się nie udało. Po prostu takie składanie sobie przestrzeni z puzli do nich nie przemawia. No, ale też jest właśnie kilka osób, zakładam, czy o kilku przynajmniej wiem, które się posługują biegle i skutecznie tym narzędziem. Rozwiązanie jest w zasadzie mało innowacyjne, bo przyjąłem takie założenie, że skoro mapy te wyświetlane ludziom widzącym na stronach internetowych czy w aplikacjach, one są budowane z takich wygenerowanych na serwerze na ogół tak to jest, że są takie wygenerowane na serwerze obrazki, czyli właśnie kafelki o kwadratowe i z takich kwadratowych kafelków każdy ma 256x256 pikseli, zależnie od ustawionego powiększenia można sobie oddalać, przybliżać tą mapę, no to tam jest ileś tych zestawów dla każdego powiększenia, jest inny zestaw tych kafli i po prostu zadanie programu wyświetlającego taką mapę polega na tym, że sobie odpowiednie kafelki zaczytuje z serwera i je obok siebie układa na ekranie i w ten sposób powstaje obrazek. Więc idąc tym torem postanowiłem spróbować podobnego rozwiązania, czyli takiego przekładając to samo mniej więcej 1:1, że mamy sobie jakieś miejsce, w którym jesteśmy i to jest kwadrat obok domyślnie 10 metrów i możemy się wokół nas jest też przestrzeń podzielona na taki polak właśnie, takie pola szachownicy kwadratowe o tym samym rozmiarze. To nasze aktualne pole jest anonsowane przez syntezator mowy, jak na nie wejdziemy strzałką, a oprócz tego pola w promieniu 5 pól są anonsowane ikonami dźwiękowymi, czyli inna jest ikona dźwiękowa dla drogi, inna tam dla jakiegoś lasu, ogródków działkowych,
5: tak,
6: no jest tam kilkadziesiąt.
5: Tak,
6: jest oczywiście. Tam tych ikonek dźwiękowych kilkadziesiąt, one są rozmieszczane w przestrzeni, jeżeli się przesuwamy na przykład na północ, i nagle słyszymy huk ciężarówek daleko po lewej stronie, za chwilę będzie on trochę bliżej po lewej stronie, to znaczy, że ta droga, że docieramy właśnie w pobliże drogi, która prawdopodobnie biegnie na południowy zachód. My idziemy na północ, to się tam do nas przybliża na południowy, tak, na południowy zachód. I tak sobie można z takich właśnie puzli składać powoli tą przestrzeń. Co jest wygodne, no jeżeli ktoś taką posiada odpowiednią do tego wyobraźnię przestrzenną, żeby sobie tak tą przestrzeń w głowie budować. Mi to się jakoś tam sprawdza. Wielu osobom, jak mówię, nie bardzo i na to tak jakby sposobu chyba na razie nie ma, aczkolwiek jeszcze będziemy fantazjować na ten temat w dalszej części pewnie naszej rozmowy. Natomiast no nie jest to rozwiązanie idealne, to jest rozwiązanie takie, które dało się zrobić bez konieczności używania przez użytkownika jakichś dodatkowych narzędzi, bo wystarczą słuchawki. Lepiej słuchawki niż głośniki, gdyż w którejś tam wersji dodałem też wtedy jeszcze w miarę nowoczesną rzecz, czyli HRTF, czyli tak zwany dźwięk trójwymiarowy, ten binauralny.
5: O, a to nie wiedziałem, to ja chyba muszę znowu pobrać tą mapę swoją.
6: Proponuję tak, na pewno dać szansę. Warto może było to zrobić nawet przed audycją, no ale nie żebym tam coś sugerował. Natomiast ostatnia wersja ukazała się chyba w 2016 roku. Że tak powiem, założenia, ale no, nie powiedziałem najważniejszego właśnie, bo trochę już mnie gdzieś tam wybił z tematu, albo zmieni, albo ja wpadłem już z dygresji w dygresję. Rzecz polega na tym, że to zakładałem, że to jest tylko taki pewien proof of concept, czyli taki dowód, że się tak da, że chcę szybko sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. Coś w rodzaju prototypu i miałem nadzieję, że ktoś ten temat podchwyci, że jakaś fundacja pewnie, albo stowarzyszenie, albo jakieś inne może firma weźmie gdzieś skądś, pozyska solidne dofinansowanie, zatrudni solidnych programistów i z poważnym aparatem matematycznym w głowie, w którym tam ja osobiście widzę u siebie pewne braki i zrobią to na błysk, zupełnie od nowa, coś jeszcze lepszego niż to, co było dotychczas i będziemy wszyscy łącznie ze mną zachwyceni, że ktoś poszedł dalej. Natomiast jak gdyby zdziwiło mnie, że nikt nie był nawet zainteresowany spróbowaniem, a przynajmniej nic o tym nie wiem. No i nic, jakby jakiś zastępnik fajny na razie nie powstał niestety.
5: Powiem ci, jaką ja dostrzegałem największą słabość tej grmapy. Ona by się na pewno bardzo fajnie sprawdzała w Nowym Jorku, gdzie ulice są z północy na południe, ze wschodu na zachód, ale w naszych miastach, które się tak no, tworzyły dość chaotycznie, te ulice biegną jak popadnie i trzeba jakoś tak spróbować sobie te ulice wyobrazić po tym, no, jakie z tych kwadratów nasze ulice zahaczają o te ulice. Dla mnie to był problem na przykład.
6: I to był też tak zwany most wanted, czyli najbardziej pożądany, oczekiwany i najczęściej zgłaszany przez użytkowników mankament tego rozwiązania. Ja się z nimi wszystkimi zgadzam i z tobą też się oczywiście dzięki temu zgadzam, co jest dobre, znaczy nie wiem, czy takie dobre dla dyskusji. Natomiast były z tym rozwiązaniem dwa problemy istotne. Po pierwsze, żeby to wprowadzić, może dlatego się zakończył rozwój, bo ponieważ właściwie Grmapa, cały ten podstawy silnik jakoś tam działająca, pierwsza wersja powstała w ciągu właściwie 3 tygodni twórczego, że tak powiem, szału, gdzie tam wieczorami u weekendy siedziałem już tylko nad tym, niczym innym się nie zajmowałem. Zresztą mój poemacik satyryczny w 2016 roku napisany też powstał w okolicach 3 tygodni. Więc jakiś taki jest, to nawet ciekawe dla mnie, że to taki ten okres twórczy.
5: Cykle masz, tak?
6: Tak, coś takiego właśnie, takie fale. To było robione na szybko po to, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa i może ktoś później zrobi to lepiej, jak już wspominałem. Natomiast ten pomysł, o którym ludzie... Mi to nawet nie przyszło do głowy, żeby to tak zrobić z powodu, o którym za chwilę powiem. Natomiast ten pomysł, o którym ludzie wspominali, był przy tych założeniach projektowych, które przyjąłem, w ogóle całkowicie niewykonalny. Trzeba byłoby to, że tak powiem, skuć do fundamentów i zrobić od początku inaczej, na zupełnie innych założeniach. To już tam nie wchodząc w szczegóły implementacji, no to tak po prostu na tym poprzestanę. A drugi problem jest taki...
5: A na czym polega ten pomysł, jak ludzie by chcieli to...
6: Na tym, że jeżeli sobie jestem na ulicy X, ona sobie biegnie jakimś łukiem, to ja sobie mam iść, tak jakbym szedł tą drogą, iść strzałką w górę, w dół, czyli do przodu, no to na przykład strzałka w górę byłaby pójściem ileś tam metrów do przodu. I teraz to by było świetne, gdyby było właśnie w Nowym Jorku, gdzie ulice zakładam, że są proste, no to też tak fajnie by się wtedy podróżowało, wędrowałoby się tymi ulicami i byłoby super.
5: No tak.
6: Natomiast w przypadku właśnie łuków cała koncepcja by się niestety musiała sypnąć, gdyż jeżeli coś tam skręca pod niewielkim kątem na przestrzeni na przykład 300 metrów, no to może się okazać, że przeszliśmy 300 metrów, wydaje się nam, że idziemy prosto, a tymczasem już jesteśmy obróceni o na przykład nawet 45 albo 90 czy 60 stopni w lewo. I wtedy się okazuje, że nam się wydaje, że my nadal mamy... znaczy właśnie tutaj to jest wadą tego rozwiązania, jest wtedy przewiduje, że jest szybkie urwanie się, czy szybkie... szybka utrata tej perspektywy, w której się poruszamy. Jak mamy kwadratowe pola, chodzimy wschód, zachód, północ, południe, chociaż to nie jest akurat, można sytuację w Grmapie też zmienić, ale tak zakładajmy, że mamy taką odpowiednik mapy tradycyjnej, gdzie ta północ jest na górze, południe na dole, no to to jest, ta perspektywa się nie zmienia, jest to ciągle, ta przestrzeń się nam nie obraca. W przypadku, gdybyśmy mieli podążać ulicami, to, to co chwila następowałyby jakieś takie subtelne, mniej lub bardziej obroty. Tak. I jakby się sumowały, to okazywałoby się, że człowiek ma inne zupełnie wyobrażenie.
5: O, też myśli, mam takie wrażenie.
6: Tak, myśli, że szedł prosto. Ale też łatwo to, myślę, że do dziś dnia jest to łatwo sprawdzić, gdyż zanim zabrałem się do napisania grmapy, to chyba z rok wcześniej, czy kilka miesięcy wcześniej, trafiłem na genialny program, który mnie zachwycił swym właśnie pomysłem. W ogóle nic tutaj nie ma innowacyjnego w tym pomyśle moim, bo trafiłem na taki program TEAM, prawie jak Microsoft Teams, tylko bez tego S i nie Microsoft, czyli Tutor for Editable Audio Maps. Mówiąc tak, aha, jak się pisze, a mówię tak, jak się pisze, żeby łatwiej było sobie to w Google'ach znaleźć. To jest na SourceForge'u do dziś dnia jeszcze pewnie dostępne. I tam gościu właśnie przyjął takie rozwiązanie, o jakie ludziom chodziło, że sobie idziemy ulicami i w zasadzie jeden krok to nawet, to nie jest tam jakaś ilość metrów chyba, tylko, czy, a może nawet i jest. I jeżeli dojdziemy do jakiegoś punktu decyzji, czy decision point, on to chyba nazwał, czyli na, punkt decyzji to jest takie miejsce, w którym można iść gdzie indziej niż prosto, czyli na przykład mamy skrzyżowanie albo tak, jakieś rozwidlenie i tym podobne. Nawet nie, bardziej to, bo to trochę z perspektywy taksówkarza, żeśmy chodzili, czyli idziemy ulicą, chodników. No w OpenStreetMapie są jakoś, czasami chodniki są, natomiast rzeczywiście to, ta ścieżka, ta siatka ulic to jest, jakby można powiedzieć, tym punktem była wyjściowym. Ja się tym bawiłem kilka godzin w okolicy tutaj, gdzie mieszkam, dobrze dosyć znanej, i za żadne skarby nie byłem w stanie, jeszcze gorzej mi z tym było pracować niż bym było z pewnie Tyflomapą. Zupełnie mi to do mnie nie... Coś nagle było z lewej strony, potem za chwilę się okazywało, że gdzieś się mi to przesunęło, już jest z tyłu. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, nie mam wiedzy, że gdzieś... A tam rzeczywiście to tak jest, że te ulice tutaj dosyć są właśnie kręte, takie łuki. No i sprawa tych obrotów to jest jakiś problem. Na to nie mam zupełnie pomysłu, jakby należało ludziom sygnalizować te obroty. Może...
5: No, bo tutaj myślę sobie, że można by było taki zarzucić pomysł, że to mogłoby się dziać właśnie w przestrzeni takiej binauralnej.
6: No tak, tylko że jeżeli idziesz ulicą i ty chcesz iść prosto, bo idziesz prosto, no to i nie chcesz... Znaczy powiedzmy, można by też skopiować trochę ten pomysł znany z gier audio, tych różnych racingowych typu Top Speed, że jak ta ulica czy trasa naszej drogi skręca w lewo, no to my wtedy siłą rzeczy, jeżeli nie skręcamy, to spadamy na prawą stronę, czyli zbliżamy się do prawej krawędzi i dostajemy jakieś ostrzeżenie dźwiękowe po prawej stronie, że już jesteśmy na poboczu albo blisko pobocza, i wtedy trzeba byłoby tą strzałeczką sobie tam o ileś stopni skręcać i kontynuować. No być może to by może i zadziałało, też by wymagało sporej pracy po stronie użytkownika, że to nie byłoby takie sobie tap-tap i już jestem gdzieś na drugim końcu miasta.
5: No ale coś takiego zrobiono w gierkach, nie wiem, czy to bawiłeś się tym, Papa Sangre.
6: Nie załapałem się, zanim ja przekonałem się do spróbowania tych telefonów głaskanych, to już zostało z App Store'a wycofane. Szkoda. Więc niestety za późno. Ale tak, trochę słuchałem jakiejś audycji, jakiegoś gameplaya, troszkę ktoś gdzieś pokazywał, no i było to rzeczywiście ciekawe, świetna sprawa.
5: No dobra, to chyba jednak powinniśmy zawrócić trochę, bo to jest jakieś na przyszłość, a wróćmy, właśnie, może, później... po co są te mapy? I powiem ci też, że ja na przykład bardzo chętnie korzystam z aplikacji do nawigowania, ale prawie nigdy sobie nie generuję tras, tylko kieruję się na azymut, na punkty, które sobie poustawiam. Nie wiem, czy tak samo, czy tworzysz sobie trasy, czy generujesz sobie na podstawie jakiegoś algorytmu trasy?
6: Jeżeli chodzi o trasy, no to trochę to zależy od przeznaczenia, do czego danej trasy chcę użyć. Dlatego, że jeżeli chodzi mi o to, żeby sobie stworzyć, przejść 12-kilometrowym jakimś spacerem po Campinosie, to w zasadzie żadna znana mi i nieznana pewnie, ale znana mi nawigacja żadna nie jest mi w stanie wyznaczyć trasy w taki sposób, jaki mi byłby potrzebny, czyli tylko na bazie szlaków turystycznych, która będzie mniej więcej zaczynała się w jakimś miejscu, kończyła się w jakimś miejscu i będzie nie krótsza niż 12 km i nie dłuższa na przykład niż 15. One wszystkie no, wytyczają sobie trasę albo jakąś optymalną, albo najkrótszą. No wiadomo, zakładają, że chce człowiek jak najszybciej przejść z miejsca A do miejsca B. A tymczasem nie zawsze jest to prawda. Czasem chcemy sobie pospacerować po lesie.
5: Nie, no ale załóżmy, że chcesz na przykład dojść do tego miejsca, gdzie jest jakaś, nie wiem, konferencja. Tam się musisz dobić albo do jakiegoś urzędu. Wbijasz sobie adres albo nazwę tego miejsca i w ten sposób masz jakoś tam punkt taki w przestrzeni zapisany. I do niego można nawigować.
6: Tak, to prawda. Natomiast i teraz właśnie, jeżeli jest to jakiś teren mało skomplikowany, to się świetnie nawet sprawdza, że możesz sobie nawigując na punkt docierać w pobliże w sposób mniej lub bardziej uporządkowany, mniej lub bardziej skutecznie, dlatego że sobie docierasz, jesteś już 30 metrów na przykład od tego punktu i nagle się okazuje, że trafiłeś na płot, no bo dotarłeś od strony zupełnie nie tam, gdzie jest to wejście, albo nie tam, gdzie prowadzi jak gdyby droga. No ale to zawsze się takie coś może oczywiście przydarzyć w każdej sytuacji, więc jeżeli chodzi o odpowiedź na twoje poprzednie pytanie, nawigacji takiej prostej na azymut, to używam w sytuacji, gdy w miarę teren jest nieskomplikowany, jakoś go tam znam i mniej więcej wiem, gdzie ten punkt jest, a do niego chcę sobie po prostu
5: właśnie
6: dotrzeć.
5: Bo ty ostatnio szukałeś teatru przecież i trafiłeś do teatru.
6: Tak, i to była droga na azymut w Rabce Zdroju, zgodnie z zasugerowany nieco żartobliwie zadanym pytaniem mojego tutaj rozmówcy, jak myślisz, ile jest teatrów w Rabce Zdroju, pomyślałem, że na pewno jest jeden i to jest ten jeden, który mam w punktach w bazie, no więc sobie do niego się wybrałem, ale czy to było na azymut? Chyba właśnie nawet niekoniecznie. Dlatego dobra, znowu zmieniłeś temat i nie odpowiedziałem na poprzednie pytanie, że jeżeli teren jest troszkę skomplikowany albo dla mnie mniej znany, no to sobie chętnie wtedy korzystam jednak z tego wyznaczania trasy zakręt po zakręcie, gdyż zakładam, że ono mnie uchroni od pewnych komplikacji, że na przykład będą dwie ulice bardzo blisko siebie rozwidlające się pod niewielkim kątem i ja dotrę do tego punktu, o którym mi chodziło w promieniu tam 50 albo nawet 70 metrów, ale się okaże, że jestem nie na tym rozwidleniu, które było mi potrzebne. Albo gdzieś tam jeszcze coś zmylę. W przypadku Rabki Zdroju, no to jest w ogóle też ciekawe miejsce, które zresztą niniejszym tutaj polecam, bo te uliczki tam się krzyżują właśnie pod różnymi kątami takimi ciekawymi. Sporo jest oczywiście też zmiany wysokości, no bo tutaj co chwila pod górkę gdzieś coś z górki. No nie jest to taki teren łatwy, lekki, łatwy i przyjemny do spacerowania, żeby sobie tak po prostu, pewnie jak ktoś już by tam dłużej mieszkał, to nie byłoby problemu, natomiast jako nowy, w miarę rzadko bywający tam człowiek, no to jeżeli chciałem sobie w miarę szybko dotrzeć do tego teatru, to na pewno skorzystałem z zakręt po zakręcie i to jeszcze z tymi ulepszeniami, które tam kiedyś wprowadziłem w tym silniku używanym przez MUWA, czyli że sobie można dostać też dodatkowe wskazówki dla niewidomych, czyli na przykład nie tylko informacje o tym, gdzie trzeba skręcić, ale też informacje o tym, żeby przejść jakieś ulice i iść prosto, które to normalnie w tych mapach googlowskich i nie tylko są po prostu te informacje nieistotne dla użytkownika. On ma mieć wiedzę, kiedy ma jakiś manewr wykonać, a to, że ma przejść jeszcze po drodze augustyńską, borską i jakąkolwiek jeszcze inną, no to oczywiście już te informacje mu nie są potrzebne. Dla nas one mają takie znaczenie, że wtedy wiemy, że tu gdzieś będzie skrzyżowanie, to się trzeba skupić, zobaczyć, posłuchać, czy nic nie jedzie, czy są światła i tym podobne. W przypadku jeszcze bardziej skomplikowanego terenu, czyli to jakby ktoś już był w tej Rabce Zdroju, którą tutaj reklamuję, to polecam sobie wycieczkę na grzebień. Nie jest to wysoka górka, łatwo tam w sumie można trafić, nawet chyba na azymut trudniej wrócić, dlatego że tam mniej więcej jak się wraca, to tak co kilkadziesiąt albo nawet metrów są jakieś różne dziwne odgałęzienia, które mogą zaprowadzić pod niewielkim kątem, więc można je zupełnie nawet zignorować, a za chwilę za 100 metrów się okazuje, że idziemy już w zupełnie innym kierunku niż chcieliśmy, no bo one lekkim łuczkiem sobie ta droga skręciła w zupełnie inną stronę niż na początku prowadziła. I wtedy trzeba sobie wrócić do poprzedniego i w takim przypadku, i tu to rzeczywiście spraktykowaliśmy z Jolą właśnie w terenie, że świetnie się sprawdzają też w tej Walhalli zmodyfikowanej, zaimplementowanej w Move'ie, te tak zwane dodatkowe punkty naprowadzające, które no są takim, powiedzmy, najbliższym możliwym zamiennikiem tego, czego brakuje, czyli przebiegu ulic, to znaczy, że jest punkt wstawiony tak, no, z różną częstotliwością, ale jeżeli jest jakaś droga zakręca, no to tam właściwie nawet i co 10 metrów możemy mieć jakiś kolejny punkt. Dzięki temu z jednej strony jest to irytujące, bo nam co chwila to odhacza te następne punkty trasy, a z drugiej strony jest świetne, bo prawie że bez wysiłku z naszej strony możemy, mamy cały czas wiedzę, że jesteśmy jakby, idziemy prawie że za rękę z przewodnikiem i wiemy, kiedy jesteśmy na tej trasie, jak przestaje już piszczeć, to znaczy, że się od niej jednak chyba oddaliliśmy. Więc to jest takie też dodatkowe w takim skomplikowanym terenie, gdzie jest dużo rozwidleń i gdzie lepiej jednak się trzymać tej wyznaczonej trasy, to jest tryb, który się świetnie sprawdza.
5: Chyba kojarzę to rozwiązanie, to było w którejś... A może w ogóle zacznijmy od tego, bo może nie każdy wie, co masz na myśli mówiąc Move. Jak rozumiem, chodzi o Seeing Assistant Move.
6: Tak, Seeing Assistant Move, aplikacja, przy której od razu powiem, nie jestem obiektywny, bo pracuję też w zespole, który zajmuje się rozwojem tego i innych narzędzi z serii Seeing Assistant, ale głównie zajmuję się tymi komponentami po stronie serwera, więc jeżeli ktoś ma problemy jakieś czy pomysły na interfejs, to proszę nie do mnie. Natomiast... Tak, właśnie przypuszczałem, dlatego od razu uprzedzam ewentualne następne sugestie. No nie jestem obiektywny, ale też trochę jestem o tyle, że korzystam z tego narzędzia na co dzień i to nie tylko z obowiązku służbowego, ale też właśnie zupełnie prywatnie, bo jest to jedyny znana mi aplikacja dla niewidomych, która z jednej strony pozwala sobie bezproblemowo wczytać trasę w GPX-ie z dowolnego źródła, którą możemy, nie wiem, sobie ściągnąć z netu, jakiś ktoś gdzieś, są takie serwisy, też nie pamiętam nazwy, słabo się przygotowałem, ale są takie serwisy, na których ludzie udostępniają jakieś swoje traki z przejazdu jakimś gdzieś rowerem albo jakiejś przebieżki i tak dalej. Powiedzmy, nie chcemy się bawić w grmapę, w dziobanie tam po tej szachownicy i sobie składanie tej trasy samodzielnie, ręcznie, w sposób długotrwały, tylko sobie przejść tym jakimś szlakiem, który gdzieś ktoś wrzucił do netu. To oczywiście tutaj Move jest chyba jedyną mi znaną aplikacją dla niewidomych, w którym możemy sobie takiego GPX-a wczytać i on tą trasą później pozwala nam podążać. Pamiętam takie czasy z początków, kiedy jeszcze, zresztą dość długo korzystałem z Lodestone'a Nokiowego. On miał swoje pewne plusy, na przykład takie, że można było bez wyciągania telefonu z kieszeni tych wszystkich funkcji nawigacyjnych używać, ale miał jedną koszmarną wadę, czyli konieczność przeliczania sobie w głowie robienia całej tej matematyki geograficznej, czyli jak miałem wiedzę, że jakiś punkt następny czy gdzieś tam kolejny punkt trasy mam na północny wschód i jednocześnie miałem wiedzę, że aktualnie idę na północny zachód, no to musiałem sobie w głowie obliczyć, że teraz w takim razie w najbliższą możliwą drogę trzeba skręcić w prawo, no żeby ten kierunek się zmienił na taki bardziej zgodny z oczekiwaniem. A świetną funkcją, którą można sobie w Move'ie włączyć, jest takie wskazywanie kierunku do śledzonego punktu, które polega na tym, że sobie trzymając telefon na płasko, pokręcamy nim trochę na zasadzie jak gdyby wirtualną laszorą, jak gdybyśmy skanowali przestrzeń przed sobą i jak już przycelujemy górną krawędzią urządzenia w tym kierunku, gdzie jest ten następny punkt, no to tam zależnie od ustawienia on nam zawibruje albo zapiszczy i jeszcze nam dodatkowo może też podać ten komunikat o tym, ile tych metrów do tego punktu nam zostało.
5: Taki wyklucz miejsc, tak po prostu?
6: Trochę tak. I jest to rzeczywiście o tyle rewolucja, że w ogóle już mogłem się spokojnie zwolnić z tej matematyki geograficznej w głowie, no co spowodowało, że zaczęło to nawet być jeszcze bardziej przyjemne takie spacerowanie dla relaksu niż wcześniej. Też troszkę znajomi, nawet ja to nie zwróciłem uwagi, ale jakoś tak byli trochę pod wrażeniem, żeśmy sobie spacerowali po tej Lapce, że gdzieś tym parkiem, który nie jest może bardzo prosty w takiej obsłudze bezwzrokowej, bo tam też jest sporo tych ścieżek i właśnie idąc gdzieś tam do jakiegoś punktu, to żeśmy przebiegli prawie że truchtem, no to może przesadzam, ale w bardzo szybkim tempie nam się udało ten park przeciąć, idąc właśnie po tej trasie złożonej wcześniej, wyznaczonej przez Move'a. Ja tam no, nie miałem takiej świadomości, że to było jakoś super szybko, no ale jakoś to tam, powiedzmy, że ktoś tam zauważył, że to dla niego no, to był jakiś tam wyczyn, natomiast w ogóle to ode mnie nie wymagało żadnego wysiłku, tylko po prostu trzymanie się jak pies tego śladu, który tym machnięciem telefonem trzeba sobie było co jakiś czas tam sprawdzać. Tak, no i rzeczywiście całkiem przyjemnie to działało, to prawda.
5: Okej, okay. A jeszcze takie jedno słowo, którego nawet ja nie... Znaczy, znam słowo, a nie wiem, co w tym kontekście znaczy, mianowicie Valhalla. Co to jest?
6: Valhalla to jest... Jak się wpisze Valhalla w Google'a, czy w inną wyszukiwarkę, to wychodzi... To jest taka jakaś znana gra, w którą niestety sobie...

0: użytkownikowi się dostarczy z jakiegoś źródła, na przykład z OpenStreetMap. Czyli importujemy te dane, on sobie gdzieś tam sobie zapisuje w sobie znany sposób i następnie bardzo szybko, efektywnie jest w stanie wyznaczać te trasy z tymi modyfikacjami przeze mnie wprowadzonymi, z których korzysta MOVE, no to jeszcze z tymi dodatkowymi właśnie wskazówkami dla niewidomych albo z tymi punktami naprowadzającymi, które akurat punkty naprowadzające to są też w tej zwykłej niemodyfikowanej Walhalli, one są wtedy
1: kalibrujące po prostu, jakby, tak?
0: Znaczy można sobie ten kształt tras wyświetlić wtedy na ekran, na zasadzie dostajemy te punkty kształtu tych dróg, że to ona niekoniecznie idzie prosto, może sobie zakręcać właśnie łukiem, może tam coś z nią się dziać i takie, no i wtedy przy pomocy tych punktów dodatkowych można w miarę łatwo zwizualizować dla kogoś na ekranie taką trasę.
1: A skoro już do tego doszliśmy, cały czas mówisz o OpenStreetMap, to jest taki otwarty projekt, gdzie ludzie sami tam rysują te ulice, rysują budynki, oznaczają, nie wiem, chodniki, wejścia do budynków i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że z tego narzędzia korzysta Seeing Assistant Move, ale on chyba też korzysta z innych źródeł, tak? Czy coś pomieszałem?
0: OpenStreetMap to jest rzeczywiście taka trochę Wikipedia tylko dla map. Mhm. To rysowanie, no to trochę może się źle kojarzyć w takim sensie, że sobie w Paincie coś rysujemy, gdzieś to wrzucamy jako obrazek, to tak właśnie nie jest. Mapy tworzy się z terenu na ogół, znaczy nie tylko, ale powiedzmy, że na ogół tworzy je się z terenu w ten sposób, że sobie ktoś jedzie na rowerze albo idzie piechotą z włączonym odbiornikiem GPS, w którym co sekundę się odkłada ten jego aktualne położenie. I taki ślad przejścia może sobie później wczytać do programu, do edytora mapowego, no i go po jakiejś tam obróbce, opisaniu, że to jest droga tego a tego typu, że z taką nawierzchnią i o takiej i takiej nazwie. Taki obiekt może później wrzucić do tego repozytorium danych mapowych OpenStreetMap. Rzecz polega na tym, że to nie są rysunki, jakieś grafiki, dla nas jak gdyby siłą rzeczy też niedostępne, tylko to są dane semantyczne o tym, jak biegnie w przestrzeni jakaś droga, gdzie się dokładnie znajduje jakiś punkt, albo z obrysami różnych obiektów, od pojedynczych budynków do na przykład jeziora Śniardwy włącznie. I oprócz tych informacji takich o kształcie czy o położeniu, też mamy informacje semantyczne, czyli właśnie co to jest za obiekt, jaki jest jego typ, jak się nazywa, czasami też godziny otwarcia, numery telefonów, adresy URL, czy na przykład dodatkowe tam jeszcze informacje typu na przykład link do Wikipedii. I tak stworzona mapa, tworzona przez w tym momencie też już chyba 15 lat, bo to mniej więcej w 2007 wystartowało, jeżeli dobrze kojarzę. Przez, no nie wiem ilu, ale wielu pasjonatów z całego świata, no dąży do kompletności. Jest też ona, dzięki temu, że jest edytowana przez społeczność, może być lepszym źródłem informacji niż mapy komercyjne, gdyż mapy komercyjne są tworzone przez relatywnie pewnie niewielkie zespoły ludzi. Aktualizacje są wydawane w jakichś interwałach czasowych co kwartał lub ewentualnie rzadziej lub częściej.
1: To nie jest do końca tak.
0: A tutaj w OSM-ie, jeżeli nastąpi jakaś zmiana, zamknięcie drogi albo otwarcie, no to może już następnego dnia, jeżeli ktoś tam się tym terenem zajmuje, interesuje i to naniósł tą zmianę, no to może już następnego dnia być to widoczne w systemie. A oczywiście przez to, że jest to społecznościowe, to tak jak z Wikipedią, mogą też się pojawiać błędy, bo ktoś coś nieumiejętnie wrysował albo ktoś coś wręcz celowo popsuł. No i do czasu, gdy ktoś inny tego nie wykryje, no to już jest ta weryfikacja, tak jak z Wikipedią, weryfikacja przez tych bardziej doświadczonych członków społeczności.
1: Okej, okay, ale mapy Google i mapy Apple też mają takie elementy. Nie wiem, czy nadal można w mapach Google też rysować budynki, ale z całą pewnością można aktualizować miejsca, zgłaszać błędy i tym podobne rzeczy robić.
0: Pytanie, czy one od razu trafiają do całej społeczności, czy gdzieś tam są przez tygodniami czy miesiącami moderowane czy czekają na swoją kolej, w tej kolejce zgłoszeń. Ale tutaj już wchodzimy, znaczy główna różnica, jeżeli nawet by tak było, że w pełni można by open source'owo edytować te mapy, to główna różnica między tymi mapami

0: firmowymi, a OpenStreetMapą polega na tym, że na przykład Google pozwala sobie na stronie zakotwiczyć mapę złożoną z tych kafelków graficznych, o których mówiłem, czyli udostępnia do tego odpowiednie mechanizmy. I jeżeli masz niewielką ilość wyświetleń, no to nawet będzie to dla ciebie dostępne za darmo. Natomiast nie masz możliwości, żeby sobie pobrać tą semantykę mapową, czyli jak dokładnie przebiega, z jakich punktów, jak umieszczonych w przestrzeni składa się jakiś obiekt, jakie są jego znaczniki, dodatkowe o nim informacje, no to takie API według mojej wiedzy publicznie dostępne nie jest.
1: No ale czekaj, a za pieniądze też nie? Czy...
0: Obawiam się, że nie, bo kiedyś to badałem, ale no mówię, jeżeli się nie zmieniło w ciągu 2 lat ostatnich, a nie sądzę, bo gdzieś bym pewnie przeczytał, to raczej się tego nie udostępnia. Być może też dlatego, że wtedy łatwo byłoby takie dane wyprowadzić do innych projektów. Więc byłoby to dla firmy w sumie mało być może korzystne. Mm-hmm. A w przypadku OSM-a no to mamy pełny dostęp na bardzo wygodnej, to znaczy jakby to nie jest tak do końca Creative. Kiedyś był Creative Commons, teraz to jest ODBL, czyli Open Database License. Już nie wchodząc w te szczegóły, czym to się różni, jest to nadal licencja, która zezwala na bezpłatne używanie wszystkich tych danych do różnych celów i właśnie to otwiera ciekawe pole do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, dla nas szczególnie istotne, no, na przykład właśnie Grmapa, czy Seeing Assistant Move, albo inne aplikacje dla niewidomych, które też z tych OSM-ów, danych OSM-owych korzystają, no to nie byłoby to wiele warte, gdyby nie te dane, które przez tą społeczność tysięcy osób są regularnie czy systematycznie tworzone. W Polsce jeszcze tak w ogóle o tym no, mało się mówi, bo tak, ale jest też projekt alternatywny do OpenStreetMapy, starszy chyba od niej. OSM, jeżeli dobrze kojarzę, został uruchomiony w 2007 roku lub 2006, a projekt UMP, czyli dawniej uzupełniająca mapa Polski, obecnie uniwersalna mapa Polski, no to jest tworzony przez pasjonatów od roku 2004. Z jednej strony ma on no, takie dane, których nie ma OSM, z drugiej strony OSM też ma takie dane, których nie ma UMP, jakoś się one tam nawzajem trochę dublują, trochę uzupełniają. UMP ma taką przewagę, że jest bardziej uporządkowany, tam te zasady edytorskie są bardziej ścisłe, pilnują chłopaki i dziewczyny tego, co można tam wrzucać, a czego nie można. Koszów na śmieci na przykład w UMP nie znajdziemy. W przypadku OSM-a to tam, jeżeli ktoś miał wenę, żeby wprowadzać kosze na śmieci, latarnie,
1: spotykałem te kosze.
0: To tych obiektów tam move. Tak, można znaleźć więcej. No to też jakby dla nas... Pytanie, czy lepsza jest taka jakby porządnie, lepiej odkurzona mapa, czy lepsza jest mapa, w której właśnie takie szczególiki, smaczki by się znalazły, to odpowiedzi na to pytanie nie ma. Najlepiej byłoby mieć dostęp
1: do... A nie. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście jak najwięcej informacji, którą sobie można samemu dostosować.
0: To prawda. Natomiast, no więc jakby rozwiązując ten problem w MOVE, mamy dostęp z jednej strony bezpośrednio do tych danych pobieranych z OpenStreetMap, a z drugiej strony mamy dostęp do danych, do możliwości korzystania z baz punktów. Z bazami punktów jest historia, sięga też roku 2008, kiedy się pojawił, czy w 2007 nawet, kiedy się pojawił w sumie w Polsce, został rozpropagowany program Lodestone GPS, czyli taka pierwsza nawigacja bezpłatna dla niewidomych na Nokia. No to oczywiście był problem, że wszystko fajnie, no tylko można było sobie jakieś swoje punkty wprowadzać i właściwie na tym się trochę kończyło.
1: I wtedy wjechał Grzegorz Złotowicz na białym koniu.
0: Dziękuję. Pojawiły się takie też inicjatywy, żeby gdzieś społecznościowo zbierać te punkty w społeczności niewidomych. No i to oczywiście no nie miało racji bytu albo szansy na większe powodzenie, no bo wiadomo, każdy tych punktów swoich tam zbierze 30 użytkowników, było na przykład 200, więc mamy prostą rachubę, że będziemy mieli 6 tysięcy punktów w ciągu jakiegoś tam czasu. Ale rzeczywiście trochę się zainteresowałem wtedy bardziej tym UMP, gdzieś nawet je odkryłem, tak szukając tych danych. Był też taki serwis poi.mobilne.net dla kierowców, gdzie były zbierane w formacie i możliwe do pobrania w formacie automapy, czyli tego takiego znanego programu, zestawy właśnie różnych punktów zainteresowania. I tego tam było no, chyba około 640 tysięcy, czy jakoś tak, więc dla nas liczba zupełnie nieosiągalna, że tak powiem ręcznie. I pamiętam, że napisałem taki konwerter, który właśnie radził sobie z konwersją tych punktów z formatu automapy do formatu pośredniego tekstowego. W którym po przefiltrowaniu, czyli po usunięciu nadmiarowych informacji, po to, żeby skrócić nazwy tych punktów do 75 znaków, co żeśmy robili społecznościowo w kilkanaście osób, no, udało się wytworzyć taką bazę właśnie z tych punktów. Potem ten serwis zresztą zakończył działalność i się sprawa już uprościła, ale w międzyczasie też trochę się douczyłem, jeżeli chodzi o format, zawiły format zapisu tych danych w UMP w tym projekcie, bo tym się jakby zainteresowałem wtedy jeszcze OSM-em mniej. I na podstawie przetwarzania tych kodów źródłowych z UMP, kodów źródłowych mapowych UMP, wygenerowałem wtedy takie bazy punktów od 2009 czy 2008 roku. Takie zestawy baz punktów, wcześniej dla Lodestone'a, teraz to jest dla MUVA. Kiedyś to co miesiąc wypuszczałem aktualizację, teraz to tak mniej więcej raz do roku. I to już są miliony, to tam już teraz nawet nie patrzyłem, ile tego, jeżeli w sumie jest dla terenu Polski, no ale to są już tam no, jakieś grube miliony, jeżeli uwzględniając, że to jeszcze adresy.
1: No dobrze, ale wytłumacz mi w takim razie, po co to, skoro można pobrać bezpośrednio, nie wiem, z OpenStreetMap albo, bo jeszcze nie o tym narzędziu nie wspomnieliśmy, z Foursquare'a.
0: Jeżeli chodzi o Foursquare, to jest pewnie świetny serwis w Stanach, natomiast jeżeli tutaj sobie zobaczysz u siebie w okolicy, albo no jak kiedyś miałem okazję sobie tutaj nie tak dawno przeglądać u mnie okolice, to wyglądało to trochę tak, jakby to były, ale nie mam, no to jest moja hipoteza, że to są dane sprzed wielu, wielu lat, być może z OpenStreetMap. Z OpenStreetMapą była taka historia, że do pewnego punktu ona była na licencji Creative Commons i jest takie, powiedzmy, ostatnie wydanie OSM-a na Creative Commons, w którego można sobie korzystać jak gdyby na tych zasadach, a po zmianie licencji już te nowe modyfikacje już tej nowej, na nowej licencji no nie są kompatybilne z tym CC. I mam takie wrażenie, że być może to jest właśnie w tym Foursquare'ze dla tych innych krajów niż te, w których to jakoś aktywnie działa, to mogą być te dane OSM-owe po prostu sprzed wielu lat. Być może sprzed tej zmiany licencji, być może jakoś później, to tego nie badałem, ale mocno nieaktualne.
1: A używałeś w ogóle Foursquare'a?
0: Próbowałem się zaprzyjaźnić z Blind Square'em.
1: Aha.
0: Znaczy, mówię tak, bo tak wszyscy zachwalali, kosztuje dużo, znaczy musi być dobre. No nie, zupełnie serio nie wiem. Nie wiem, za co ci ludzie tam płacą, ale nie mówię tego jako człowiek jakoś związany z MUVA, natomiast małość, niewielka ilość tych funkcji tam dostępnych mnie przeraziła. No liczyłem, że to jest tak, że to jest super proste dla początkującego, ale jak już sobie znajdę tą jakąś zakładkę zaawansowanych ustawień, tam sobie kliknę Advanced Mode i nagle mi się objawi
1: konsolę,
0: 50, tak, być może nawet tak, ale że nagle objawi mi się jakieś tam 50 czy 70 nowych funkcji dostępnych dla zaawansowanych i za każdą z nich, że tak powiem, $1, to na pewno nie byłaby wygórowana kwota, no ale nic takiego się nie wydarzyło, więc uwzględniając tą nieaktualność danych, tam nie bardzo, nie, na ile się doczytałem, nie ma możliwości, żeby swoje bazy wczytywać, czyli to sobie z UMP wygeneruję, będę miał aktualne listę przystanków w Warszawie albo gdzieśkolwiek indziej. Nie ma możliwości sobie własnych tras wczytywać ani z GPX-a, ani z jakiegoś no, innego formatu, bo to też kiedyś pisałem jakieś konwertery między Lodestone'em, z Lodestone'a do Dotwookera, z Lodestone'a do MUVA i tak dalej, różne takie tam, żeby można było sobie tymi danymi żonglować, też gdzieś nawigator jeszcze był po drodze, po to, żeby jakoś te dane można było sobie przetwarzać na te formaty tych różnych aplikacji, ale no nie dotarłem do takiej funkcji, więc zakładam, że tym ludziom, którzy z tego korzystają, nie jest to w ogóle potrzebne. Zadziwienie mnie też ogarnęło, no bo się okazało, że jak wszedłem w wyznaczanie, ale być może też czegoś nie wiem, więc tutaj wszedłem w wyznaczanie trasy, to się okazało, że on nie ma żadnej swojej jakiejś wbudowanego silnika, tylko mi proponował tam na przykład Google Mapsem czy mapami Apple'a, że mi wyznaczy trasę. No to fajnie, ale liczyłbym trochę jednak na więcej. No nie zachwycił Blind Square.
1: No wiesz, ale Foursquare to jednak jest trochę co innego. Znaczy nie trochę, to jest zupełnie coś innego. Bo to jest takie raczej do oceniania różnych miejsc, jakichś restauracji, hoteli i tak dalej. I ta baza, nie wiem jak była rozbudowana, ale kiedy ja się tym bawiłem, to w zasadzie wszystko, co chciałem tam jakoś oznaczyć się, to wszystko to było. Choć prawdę mówiąc, oczywiście nie oznaczałem się w każdym możliwym miejscu, tylko raczej w takich istotniejszych. Więc też nie dziwne, że one były. Ale wiesz co, bo tak podsumowując, to znaczy, że mamy tak naprawdę jedno źródło tych danych mapowych, tak? Tylko OpenStreetMap.
0: No i dla Polski jeszcze UMPS, tych baz, o których mówiłem, ona ma taką przewagę nad OSMM, jeżeli chodzi o dostęp na przykład z Move'a albo z innych aplikacji. To znaczy bazy, w ogóle bazy punktów, no to jak już na początku też rozmawialiśmy, to jest taki najprostszy możliwy zamiennik mapy cyfrowej, bo mamy tylko punkty i nic pomiędzy, czy nie wiemy, czy tam jest między nimi jest rzeka, czy tory kolejowe, czy cokolwiek, ale te punkty jednak są jako jakieś takie stałe, w miarę proste też jakby implementacyjnie do ogarnięcia od strony programistycznej. Mamy punkt XY będący pozycją użytkownika, punkt X2, Y2 będący tym jakimś miejscem, o które ma na liście wyświetlone. Łatwo jest policzyć w miarę łatwo odległość, azymut i tak dalej. Ale zaletą, niezbywalną zaletą takiego rozwiązania, chociaż ono fajnie, gdyby były, żeby te bazy punktów kiedyś się zamieniły w pełnowymiarowe mapy. Natomiast zaletą samych nawet takich baz punktów jest to, że one działają offline'owo, więc jeżeli się kiedyś już w tym lesie wspominanym albo na głównym szlaku, czerwonym szlaku beskidzkim, między Rabką Zdrojem a Starymi Wielkami, gdyby mi tam się stracił zasięg, to nie mam takiego problemu, że nagle jestem odcięty od świata i już nic nie jestem w stanie znikąd pobrać, tylko jednak w tym offline'ie mam te chociażby punkty, czy chociażby jakieś własne trasy i na podstawie tych danych mam tą jak gdyby plecak z minimalnym zestawem narzędzi, które powinny mi pomóc wrócić do cywilizacji. W przypadku takich aplikacji, które korzystają tylko z internetu, jak gdyby do swoich wszystkich operacji, no to dopóki mamy ten zasięg, chociaż jedną kreskę telefonu, no to jest fajnie. Jak go stracimy, no to możemy sobie wbijać gwoździe takim telefonem, więc on nam już wtedy, ta nawigacja nic nam, czy nie jest nam w stanie wiele pomóc. Dlatego no ta offline'owość, jakkolwiek prymitywna czy prosta, uproszczona, jest jednak cenna i no oczywiście fajnie, żeby to kiedyś był, marzy mi się Grmapa na smartfony, natomiast do tego jeszcze droga z różnych powodów jakoś tam daleka, ale no, nawet mając...
1: Przekonałeś się już do iOS-a i tam mapy te aploskie są tak zrobione, że w zasadzie możesz sobie obejrzeć paluchem kształt ulic, w którą stronę one jadą, to się daje zrobić. To są jedyne mapy, które pozwalają na taką sztuczkę.
0: To prawda. Natomiast to nawet myślałem, że w ogóle wszystkie problemy się rozwiążą, że to wszystkie problemy tak jakby poznawcze, terenowe mi rozwiąże. Natomiast problem polega na tym, że jest to rozwiązanie w ogóle ciekawe. Bardzo fajnie, że ktoś nad tym się pochylił i się rzeczywiście przyłożył do tego, żeby to jakkolwiek zrobić. Natomiast dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego wąska ulica, która gdzieś tam sobie jest, jak na nią już położę paluch i wejdę w ten tryb śledzenia, jak ona biegnie, to nagle się staje szeroka na pół ekranu i zupełnie mi to jakoś zaburza tą poznawanie, możliwość poznawania tej przestrzeni w jakiś sensowny sposób. To już mówiliśmy o tej zmieniającej się perspektywie. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego po przesunięciu palcem, nie wiem, dopiero do pół centymetra czy centymetr, dopiero zaczynam dostawać info, że jestem już na krawędzi tej drogi i że lepiej, żebym wrócił na środek. Tam jest taki fajny, to też jest przemyślane, taki system powiadamiania dźwiękowego, dźwiękami o różnej wysokości, jak już zaczynamy tak wyskakiwać poza. I dlaczego ona się staje taka bardzo szeroka, a te inne rzeczy, co jakby, nie wiem, nie jest dla mnie zrozumiałe, co się dzieje z tymi innymi wtedy obiektami. Poza tym, jak już dosunę się, czy dopełznę palcem do końca ekranu, no to jest kwestia tego typu, że trzeba go oderwać, przesunąć, przewinąć tą mapę trzema palcami i wtedy gdzieś z powrotem szukać tego miejsca, gdzie żeśmy się tam... Więc nie ma tej takiej ciągłości, którą miałem w Grmapie. I poza tym jednak główny problem, ja trochę wierzyłem właśnie, że te interfejsy dotykowe pozwolą osiągnąć dużo więcej niż Grmapa, że właśnie będziemy mogli sobie szybko przeskanować jakiś obszar i zobaczyć, co tam, jak jest ze sobą powiązane. Zresztą zrobiłem taki prototyp nieudostępniany, testowy, dość dobrze pamiętam, bo to na początku pandemii, że tak powiem, pozwoliłem sobie już wykonać jego pierwsze terenowe testy w kwietniu 2020. Chodziło o to, że skoro te aplowskie mapy robią takie dziwne rzeczy z przestrzenią, to może trzeba przyjąć prostsze założenia, takie jak z Grmapy, czyli podzielić sobie ekran na przykład na 5x5 albo 3x3 pola albo 7x7. I w każdej takiej kratce A właśnie, w każdej takiej kratce umieścić taką, mniej więcej taką samą informację, jak była w Grmapie. Zakładałem, że potem wędrowanie sobie po takiej szachownicy palcem super będzie rozwiązaniem, prawie że mi zastąpi tą właśnie Grmapę. A bo jeszcze w Apple, o czym nie wspomniałem, jest ten problem, że jeżeli trafimy nie w ulicę, a pół milimetra, że tak powiem, obok, no to już wtedy się nie dowiemy, że tą ulicę tam żeśmy mamy niedaleko. A takie podzielenie na kwadraty jakiejś stałej wielkości i anonsowanie, co jest w danym polu, no to powoduje, że zawsze dostajemy jakieś info. Natomiast okazało się, że tutaj problemem głównym, którego jakoś dziwnie nie wziąłem pod uwagę, wymyślając to wszystko, jest problem taki, że ciągle dziobiemy palcem w jeden punkt. Czyli jeżeli mamy 5x5 pól, taki ekranik, to żeby odwiedzić je wszystkie, żeby się zapoznać z tym terenem, musielibyśmy odwiedzić je wszystkie. Co powoduje, że to trochę jak czytanie linia po linii. Zawiodłem. To było moje jeszcze większe rozczarowanie niż to, że premier nie zrobił otwarcia końca lockdownu na początku kwietnia przed świętami, czy tam kiedyś.
1: No właśnie, podejrzewam, że dlatego właśnie pomyślałeś o tym, że może to jednak nie jest ta ścieżka i może warto pójść w kierunku opisu słownego. Tu się wymieniliśmy paroma pomysłami jakiś czas temu. I mi się ten pomysł, prawdę mówiąc, najbardziej podoba, bo on jest chyba najmniej wymaga od użytkownika tak naprawdę.
0: No to najwięcej jest programisty i to jest rzeczywiście kłopot. Tak. Tak, no bo jeżeli mamy taką sytuację, że no ten dźwiękowy interfejs trochę się w Grmapie, trochę się to sprawdził, no bo działa, to do dziś dnia używam i jeszcze pewnie poużywam, ale tak żeby w terenie tego używać na dwóch słuchawkach, nawet z przewodnictwem kostnym, to sobie trochę nie bardzo wyobrażam takiego rozwiązania. Taki interfejs głaskany, no też chciałoby się od niego więcej, no bo znowu jak ominę ten kwadracik, to może tam właśnie być ta informacja dla mnie istotna, jak ominę o jedno pole i już przepadło, to może tworzyć jakieś opisy danego terenu w postaci ciągłego tekstu, być może typu jak w HTML-u z jakimiś linkami umożliwiającymi dostanie jakiejś informacji więcej na jakiś temat. Ale tutaj jest to ciekawy chyba jedyny kierunek, który mi w tym momencie pozostaje w takim myśleniu o jakimś takim rozwoju przyszłościowym tych map dla niewidomych, jakby to można było zrobić, żeby mniej więcej móc, żebym nie musiał wozić komputera, laptopa i Grmapy gdzieś w teren, tylko żebym mógł sobie w terenie mieć te same informacje, albo nawet lepiej dostanę, żebym je dostał w jeszcze lepszy sposób niż w Grmapie, no to chyba pozostaje tą jedyną formą takiego dostępu interfejs taki tekstowy, gdzie dostajemy opis czegoś i z możliwością powiedzmy wejścia, rozszerzenia go o, jeżeli tam trafimy na jakąś informację, która dla nas jest istotna, no to po kliknięciu, żebyśmy dostali o tym miejscu jakoś więcej, czy kierunku, ale no jest to bardzo tak, jest to na razie mało skonkretyzowane. Znaczy tu z Jackiem rzeczywiście wymieniliśmy pewne pomysły, on ma jakieś swoje pomysły takie bardziej od strony już końcowego użytkownika, jakby to było fajne i to rzeczywiście byłoby sympatyczne, gdyby się, natomiast jak ja sobie próbuję wyobrazić, jak musiałby wyglądać algorytm, który taki opis wygeneruje z tych surowych danych, to znaczy stworzy sobie najpierw w pamięci relacje matematyczne między wszystkimi możliwymi obiektami w tej przestrzeni. Później z tych relacji wybierze te najważniejsze i potem stworzy ten ładny opis, a w ogóle na przykład, że plac zamkowy ma kształt pięciokąta lub jakikolwiek inny, no to już nawet samo takie coś, czyli sam algorytm, no pewnie jest to jakoś rozwiązane, żeby taki zbiór kilkuset punktów będących obrysem placu zamkowego, żeby był w stanie stwierdzić, czy to jest na przykład kształt pięciokąta, to w takiej klasycznej...
1: No może na GitHubie już leży taki...
0: Tak, w klasycznej algorytmice wydaje się to rzeczą... No, znaczy dobra, ja pomysłu na to nie mam, pewnie mieli inni. Z kolei sztuczna inteligencja, no to jest fajną, obiecującą dziedziną, bo tutaj bez wielkiej wiedzy, to jest taka dobra właśnie, może by była dla mnie, tylko jakoś w nią nie wierzę, że bez wielkiej wiedzy matematycznej czy jakiejkolwiek innej można przez to, że tworzymy sobie model, podając mu to, co ma być, co jest na wejściu, jakiś na przykład obrazek i to, co jest na wejściu, czyli co na tym obrazku jest, jakiś opis, i dając takich próbek mu, temu modelowi, tam kilkadziesiąt tysięcy, jesteśmy w stanie ten model wytrenować, żeby on sam później tworzył opisy obrazków jeszcze nieznanych.
1: No tu jest lepiej, bo to jest informacja jest strukturyzowana bardzo.
0: Tak, dokładnie. To prawda. To jest na pewno prostsze. Tak, zakładam, że kiedyś do takiego rozwiązania, które będzie tworzyło ładne opisy, takie jakbyś ty chciał, humanistycznie poprawne i takie po ludzku po prostu fajne, że kiedyś ktoś dojdzie. Mam nadzieję, że to nie będę ja, że jednak się ktoś bardziej ogarnięty tym zajmie i zrobi to lepiej.
1: Mam nadzieję, że to będziesz ty, bo...
0: No, dzięki.
1: Skoro to jest ta ścieżka, to która trochę, pozostała, trochę, no to...
0: Brzmi to trochę jak te żartobliwe życzenia 100 lat ciężkiej pracy w kamieniołomach. Ale okej. Tak, no jest to na pewno jakiś kierunek, który mnie ciągle jeszcze kręci, fascynuje i chciałbym sobie mieć offline'owe mapy, które mogę sobie wziąć w telefonie, wyłączyć w ogóle wszelkie Wi-Fi, GSM-y, żeby jak najmniej to prądu żarło i idąc w teren, czy wybierając się, przeglądając sobie tą przestrzeń, żeby mieć takie same albo lepsze, jeszcze lepsze informacje, jakby wygodniej dostarczane o tym terenie niż daje GrMapa. No to byłoby świetne. Myślę, że do tego wcześniej czy później dojdziemy, jeśli nie ja, to ktoś inny. A jeśli ktoś inny, to też myślę, że jeszcze będę miał okazję poużywać i się tym ucieszyć.
1: No, a powiem ci, że też sobie wyobrażam taką GrMapę w postaci wirtualnej przez rzeczywistości, takiej akustycznej, że wczytujesz sobie taki kawałek miejsca i na przykład się obracasz i jakby no dostajesz też te informacje słowne, ale też słyszysz sobie, że tu jest ulica, tam są nie wiem, jakieś przystanki, tu dworzec kolejowy i tak dalej. No takie te, jak te zrobiłeś sobie te w GrMapie.
0: Te ikonki dźwiękowe, tak.
1: Te ikonki. I że wtedy chyba byłoby łatwiej zbudować sobie tą przestrzeń.
0: To jest ciekawe, no bo jeżeli obracamy się, no może to tak, problem jest inny, znaczy ja zastanawiam się, na ile są szanse, że taki procesorek, chociaż nie jest on zły, ale w telefonie, w smartfonie, na ile on byłby w stanie uciągnąć coś, co tutaj na PC-cie jest bezproblemowe, bo ja tam tych kanałów potencjalnie równolegle jestem w stanie odtwarzać, jeżeli to tak, jak chyba mówiłem, 5x5 jest pokazywane dźwiękowo, no to potencjalnie, jeżeli wszystkie byłyby zajęte, to tych kanałów równolegle odtwarzanych byłoby 25 i PC nie ma żadnego problemu z miksowaniem tego. Z pewnych prób, jak gdyby w innym przedsięwzięciu, które miałem okazję trochę obserwować, no to wynika, że smartfon już dławi się tak przy 3-4 równoległych, więc jeśli jeszcze do tego oczywiście dodamy ten HRTF, czyli ten dźwięk symulowany, dźwięk binauralny, No to może się okazać, że to się robi jeszcze bardziej trzeszczące.
1: Dobrze, no ale zanim. Taki proof of concept za 3 tygodnie, co ty na to?
0: Świetnie, no problem tutaj trochę mnie to też właśnie zniechęciło, bo jak kiedyś w 2004 roku chyba mniej więcej się zabierałem za przejście w programowaniu już porządnie z DOS-a do Windowsa, no to nie było to, żeby ten interfejs już tworzyć jakoś tam okienkowo, a nie tekstowo w konsoli, no to nie było to proste, ale jakoś w miarę szybko udało się coś tam w tej sprawie osiągnąć. Później Symbian nokiowy, którego też próbowałem ugryźć od strony programistycznej, się okazał już tak dla mnie zawiły, zawikłany i po prostu dziwny, nieprzyjazny, jeżeli chodzi o to całe środowisko, które tam trzeba było postawić, potem gdzieś te kompilacje, że te pliki trafiały do jakichś folderów ustalonych przez producenta, a nie tam, gdzie ja bym chciał i tak dalej. W ogóle robiło się z tego bardzo dziwne, dużo było dziwnych właśnie takich rzeczy. To tylko wzrósł mój podziw dla Shona Kirkpatricka, czyli dla autora tego Lodestone'a na Nokia, który zresztą też zrobił Lodestone'a na iOS-a, o tej aplikacji już my nie mówili, a warto na pewno wspomnieć, no bo to...
1: Naprawdę warto? Ja nie znam jest... kto by używał.
0: To znaczy, jak już wspominałem, to jest mój niekończący się w czasie, a też niemały szacunek dla osoby autora, wspominam o tym. Mhm. Trochę też się zawiodłem, zakładałem, że chłopak przez te 10 lat trochę gdzieś coś, czy 15, troszeczkę gdzieś poszedł bardziej, może, że właśnie może on zrobił jakieś takie już nie tylko punkty, ale wręcz też mapy. Tymczasem okazało się, że to jest praktycznie prawie że jeden do jeden kopia tego, co było koncepcyjnie na Nokii, łącznie z tym, że jak sobie czytamy jakąś mapę, bo można sobie pobrać punkty gdzieś tam jakiś z serwera, to on, sądząc na podstawie czasu trwania, też z serwera dostaje plik tekstowy, który później w telefonie żmudnie importuje do tego formatu SQL, co równie dobrze, a wielokrotnie szybciej mógłby zrobić sam serwer. Natomiast tak, no to było, to nie wiem, pewnie nie kojarzysz, a może jeszcze pamiętasz na Nokii, zanim Michał Bałamut, bo to też druga ciekawa postać, bo jak już napisałem, ten konwerter z UMP na Loadstone, no to te bazy były generowane tekstowo i na przykład tam baza Polski, całej Polski, która miała tam chyba wtedy 540 tysięcy punktów, żeby z niej korzystać w Loadstone, trzeba było ją sobie zaimportować, a nie było do tego rozwiązania na peceta, no tylko po prostu trzeba było wgrać w telefon, załadować i się podzielić ewentualnie, jak już się po 24 godzinach skończył ten import. Teraz to tak, takie były początki i we wrześniu, to znaczy po mniej więcej 8 miesiącach tego od pierwszego wydania, tu jakby ojcem kroku milowego w tej sprawie był Michał Bałamut, który napisał w Pythonie program na emulator Symbiana, który właśnie to program robił tą samą robotę, czyli tworzył taką bazę w tym nokiowym formacie i zaczytywał te punkty z pliku tekstowego i potem je wrzucał do tej właśnie bazy binarnej i tą bazę tworzył. Dzięki czemu mogłem już na komputerze te wszystkie bazy, to tam się całe wszystkie bazy w wersji binarnej się generowały kilka godzin, a nie kilka dni. No a dzięki temu, że Michał zautomatyzował ten proces, no to w ogóle była to bajka, po prostu trzeba było napisać sobie, oskryptować to narzędzie, żeby się to działo jedna po drugiej po kolei, żeby się tam wytwarzały te mapki. No były czasy.
1: No tak, no i przeszliśmy od takiego, a jeszcze chyba nawet przed Loadstone'em, jeszcze była taka aplikacja jedna, szwedzka, ja ją miałem.
0: Ariadne GPS chyba.
1: Jak?
0: Nie, Ariadne GPS, ale to nie.
1: Nie, to było na iOS-a, a tam to się nazywało MyWay, FindWay? FindWay chyba.
0: Coś było, ale to już teraz nie chcę tutaj pomieszać, także bez nazw firm, bo nie, coś tam Access.
1: Nie. No ale nieważne, to było strasznie dawno temu. Jasne. Mówię, no, kiedyś to było oparte o te bazy punktów, potem no już było tak, przez internet się dosyłało, a teraz tak naprawdę to, co nam pozostało, to szukanie tego
0: dobrego interfejsu. Dobrego interfejsu. Też są, to też w Blind Square'ze jest fajnie rozwiązane, bo trochę narzekałem, więc też powiem, że są też pewne ciekawe rzeczy. Na przykład ten taki tryb eksploracji, gdzie sobie możemy wejść w takim trybie, czy wejść w taki tryb, w którym celując górą telefonu w jakimś kierunku, dostajemy kolejną informację o nas, o punktach, które w tym kierunku się znajdują. No i znowu, trochę smutno, że tylko o punktach, bo gdyby do tego były jeszcze drogi, jakie ta nasza wirtualna, niewidzialna laska o długości 100 metrów przecina, to byłoby świetnie, być może dużo lepiej. I być może to jest jakieś trochę, już też Jacek o tym wspominałeś, gdyby to jeszcze może dodać ten dźwięk stereo, może nawet nie binauralny, ale jakieś proste nawet dźwięki umiejscawiające, trochę nam pokazujące lepiej kierunki do tych punktów. Być może to byłoby też jakieś rozwiązanie, na pewno prostsze algorytmicznie do zrobienia, bez konieczności tworzenia jakichś takich opisów słownych, a pokazujące tą przestrzeń, ale czy od tego takiego składania sobie przestrzeni, no to już nie z kwadracików jak szachownice, tylko trochę z takich kawałków tortu, gdzie my jesteśmy w centrum, a te kolejne kawałki, ich tam powiedzmy będzie 8, północ, północny wschód i tak dalej, no to z nich by trzeba było sobie to budować. No do mnie chyba by to nie przemawiało.
1: Ale to jest coś fizycznego. Ja myślę, że to też jest jakiś pomysł. To nie jest coś, że sobie palcem machasz po tym, tylko to jest coś fizycznego. Nie wykluczam, że to też jest jakieś ciekawe.
0: Tak. Być może no to pewnie też trochę jakoś jest ciekawym kierunkiem, może jakieś haptyczne rozwiązania, których jeszcze...
1: Czyli typu za 6 tygodni...
0: Rozmawiamy na ten temat. Testujemy prototyp, tak. Dzięki.
1: Kończmy już, bo dosyć długo nam się zeszło. Chociaż pewnie nie wyczerpaliśmy tematu, jak zwykle, no ale Tak, to są bardzo, bardzo fajnie sobie przeszliśmy przez tą całą historię. No, no, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się z dosyć niewielkim marudzeniem na
0: kompletność konspektu. Tak, chyba cała przyjemność oczywiście po mojej stronie. No temat, mieliśmy się zmieścić w godzinę, ja byłem pewien, że zajmie nam to 40 minut. Okazuje się, że jeszcze można by dużo, na pewno dużo więcej powiedzieć.
1: Tak, a na liczniku mamy, poczekaj, zaraz Ci powiem.
0: 2:20.
1: 78 na razie.
0: No to tak, poszliśmy na zmęczenie słuchacza, myślę, że nam się to udało. Kończ waść, wstydu oszczędź. Ale miło było, dzięki za zaproszenie, fajnie było powspominać i też się zainspirować, tak, zawsze takie rozmowy inspirują gdzieś do tego, żeby szukać dalej tych rozwiązań.
1: Czyli za 3 tygodnie jednak.
0: No, za 3 tygodnie na pewno o kolejnym pomyśle porozmawiamy jakimś, chociaż niekoniecznie na antenie, że tak powiem, tego podcastu.
1: Dzięki, do widzenia, pozdrawiam wszystkich,
0: również
1: którzy trzymają tego miejsca.
0: Tymczasem, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Tak jak mówiłem, jest 25 dzień lipca 2017 roku. W tym momencie konkretnie jakieś 3 minuty po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tyflo Radiu oraz w Tyflo Podcaście, pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzących na www.tyflopodcast.net. W Tyflo Radiu jesteśmy na żywo, dla tych, którzy będą słuchać nas później, dane istotne już podałem. A teraz przejdźmy może do tego, do głównego punktu naszej audycji, czyli o czym tak właściwie chciałem Państwu opowiedzieć. Ta audycja jest niejako taką oddaloną, odsuniętą w czasie kontynuacją zbioru audycji o kartach telewizyjnych, o telewizji satelitarnej, o sprzęcie konkretnie reklamowanym gdzieś tam i sprzedawanym pod marką TBS. TBS lub jak kto woli TurboSight to właśnie producent tego typu sprzętu, tego typu kart do komputera osobistego. Te karty wykorzystują różne standardy, jest to odpowiednio albo PCI, albo PCIe, albo zwyczajne USB, tak jak w moim przypadku. Karty te służą głównie do odbioru telewizji kablowej i satelitarnej. Jest w ofercie również tam karta naziemna, zdaje się. Tej nie miałem przyjemności testować. A ściślej w dzisiejszej audycji postaram się Państwu pokazać i omówić program dołączany, komponent opcjonalny dołączany do tych kart, mianowicie program TBS Blind Scan. Zacznijmy może od samej istoty, czym jest tak w ogóle Blind Scan. I niestety już na początku napotykamy na swego rodzaju trudności i niezrozumienie, dlatego że Blind Scan nie ma jasno sprofilowanej definicji. Blind Scan można realizować na kilka sposobów i w zasadzie każdy będzie do jakiegoś tam stopnia prawdziwy i słuszny i będzie wyczerpywał definicję terminu Blind Scan. Są sprzęty, i może tak na początek zacznijmy od sytuacji najprostszej. Jak wszyscy wiemy, gdzieś tam w satelitarnej telewizji najistotniejsze są trzy, w sumie cztery parametry. Jest to częstotliwość paczki, jest to symbol rate paczki, jest to korekcja błędów FEC oraz jest to polaryzacja, z jaką nadawany jest dany pakiet. Częstotliwość jest w miarę prostym parametrem, tu nie trzeba wiele wyjaśniać, gdzie tak naprawdę umiejscowiony jest dany multiplex. Natomiast dość istotnym parametrem jest symbol rate, czyli upraszczając, szybkość transmisji. Im większy symbol rate, tym więcej można przetransmitować, im mniejszy, tym mniej. Dlatego, że trzeci parametr, czyli korekcję, odbiornik z reguły wykrywa sobie sam. I nie ma z tym najmniejszych problemów. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedyś należało również te korekcje mu podać. Teraz nie ma z tym już aż takiego zachodu. Układy scalone, te chipsety dostarczane w kartach znają się na tym nieźle. Zatem najprostszą formą blind scanu jest sytuacja, kiedy podajemy mu parametry częstotliwość od częstotliwość do, symbol rate lub symbol rate, polaryzację pozioma, pionowa lub obydwie oraz opcjonalnie parametry typu czy DVBS, czy DVBS2, opcjonalnie również typ modulacji, czy 8PSK, czy QPSK. No to są rzeczy, które w większości chipset już sobie wykrywa, nawet w tej najprostszej wersji blind scanu, tego tak zwanego skanowania w ciemno. Natomiast w większości programów z przyczyn historycznych lub z przyczyn nieznanych do końca chińskich chipsetów te rzeczy zostały zachowane. Najprostszą formą zatem blind scanu jest policzenie wszystkich kombinacji i permutacji, czyli wstępnie podajemy powiedzmy częstotliwość od, częstotliwość do, krok co ile ma się przesuwać, symbol rate dlatego, że niektóre programy do skanowania mają do podawania symbol rate'u w ogóle wyrażenia regularne, na przykład nie musimy podawać 27300.27301.20302. Możemy podać 27100-27600.50. Będzie to oznaczało, że dla danej częstotliwości, polaryzacji itd. zostaną przeskanowane symbol rate'y 27100, 27150, 27200, 27250 itd. No bo określiliśmy skok 50. To wydaje się dość jasne. I teraz to jest właśnie ta najprostsza forma blind scanu, czyli wszystkie częstotliwości razy wszystkie SR-y razy wszystkie polaryzacje razy wszystkie komponenty podane opcjonalnie. No robi się tego, powiecie Państwo, dużo. Istotnie, robi się tego dużo. Co więcej, w odróżnieniu od programu, do którego głównie się w tym momencie odnosiłem, czyli TransEdita, blind scan TBS-u stosuje kilka ciekawych technik rozmowy z tą kartą, aby móc to osiągnąć w tempie nieco szybszym. TransEdit, czyli oprogramowanie, o którym mówiłem w poprzedniej odsłonie cyklu audycji o telewizji satelitarnej, skanując każdą z kombinacji, czekał na wpływający sygnał, a następnie go do pewnego stopnia analizował tak, żeby móc też wyświetlić na przykład podgląd kanałów, żeby móc wyświetlić, czy te kanały są kodowane, czy nie, zaznaczyć to odpowiednim kolorem, żeby móc to wyfiltrować sobie ładnie potem, na przykład do eksportu. Skaner dołączany do kart TBS te parametry nie obchodzą, więc on nie musi czekać na przykład na pojawienie się dokładne listy usług nadawanych z danego transpondera. On to ignoruje. Dlatego jest w stanie osiągnąć w dużo szybszym tempie podobny rezultat. O jego nie obchodzi, co jest nadawane w tej paczce. Jego obchodzi, czy karta satelitarna dekoduje sygnał na wejściu. O, tak mówiąc bardzo prosto. Dlatego karta właśnie... Dlatego twórcy kart TBS wpadli na nieco inny pomysł. I ten program będę chciał właśnie teraz pokazać. Przed rozpoczęciem audycji uprzednio ustawiłem już satelitę na Eutelsata 16E, satelitę, z którego transmisję prowadzą bałkańscy operatorzy głównie, ale ma on również kawałek wydzielony do transmisji w modelu SCPC, czyli w modelu jeden kanał na pakiet. Zatem nie korzystają z tego satelity, tylko wielkie platformy, które nadają całe złożone multipleksy po 15 kanałów w pakiecie, a również nadawcy mniejsi. Dlatego w tym momencie uruchamiam tę aplikację. Taka sugestia, aplikacja jest do pobrania ze strony tbsdtv.com, czyli ze strony producenta. Ale niestety nie zadziała z urządzeniami innych producentów niż TBS. No, tak wyszło. Taka kolej rynku, taka kolej rzeczy. Dobrze, uruchamiam zatem aplikację TBS Blind Scan. Nie chcę backslasha. TBS Blind Scan Select Debite Dialog Debite OK przycisk Realtek DTV Filter. Select Device. On nas prosi o wybór urządzenia. Jak możemy zaobserwować, u mnie wykrył dwugłowicową kartę plus naziemną kartę Not Only TV. Może spróbujmy na początek, bo to jest w zasięgu naszym. Użyć karty naziemnej, aby przeprowadzić blind scan. Chciałbym zobaczyć, jakie multipleksy telewizji naziemnej mogę u siebie znaleźć, o których nie wiem. Ale się niestety tego nie dowiem. Tu jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, że TBS Blind Scan obsługuje karty TBS. Zróbmy teraz zatem wykonajmy tę procedurę jeszcze raz zgodnie z zamiarami. Ok, przycisk Tuner B, pod tę głowicę mam podłączoną aktualnie antenę. Ustawienia wejścia, czyli ustawienia parametrów właśnie wejściowych. Częstotliwość początkowa. Częstotliwość końcowa. Dolna częstotliwość oscylatora. Górna częstotliwość oscylatora. I przejście częstotliwości oscylatora, kiedy ma przełączyć napięcie, kiedy ma zmienić z pasma niskiego na wysokie. Częstotliwość, na której następuje przełączenie. Jak zdążyli Państwo zaobserwować, nie ma tu w ogóle parametrów dotyczących symbol rate'u. Tego, o czym przed chwileczką mówiłem, czyli tej szerokości paczki, szerokości kanału, szerokości transmisji.
1: Godzina 19:15.
0: Dzieje się tak, dlatego że twórcy w TBS-ie zaplanowali sobie jakieś trzy takie uśrednione szerokości pasma, z których to, na podstawie których to karta, a dokładniej układ scalony w niej zawarty, będzie mógł przybliżyć sobie aktualne parametry nadawanej paczki. Zatem, jeżeli nawet, w skrócie mówiąc, on nie musi testować wszystkich częstotliwości, on może sobie dość płynnymi skokami testować na bardzo szerokim filtrze, czyli w domyśle z bardzo dużym, z bardzo dużą prędkością, ale jako, że nie musi odczytywać dokładnie, co jest w tych danych, on sobie może, będąc już blisko, mając już ją jakby na oku, tę częstotliwość, mówiąc tak potocznie, on sobie może tę częstotliwość po prostu zwężać w międzyczasie, a tym samym w końcu dojść do prawidłowej prędkości i dopiero wtedy odczytać elementarne parametry strumienia, takie jak korekcja, takie jak polaryzacja. Tego typu blind scan różni się od blind scanu takiego, w cudzysłowie, półautomatycznego, czyli wszystkie częstotliwości razy wszystkie podane kombinacje razy wszystkie podane parametry wejścia. On tu potrzebuje naprawdę elementarnych parametrów wejścia, częstotliwość od częstotliwość do. Oscylatorów tak naprawdę nie ruszamy, bo one są dla uniwersalnego konwertera zwykłego LNB, więc tu kompletnie bez specjalnego zapotrzebowania nie ma po co tego ruszać. Polaryzacja. Możemy mieć oczywiście, że wszystkie. Wybór pasma / ton 22 kHz. To jest to, o czym mówiłem, czyli pasmo niskie, wysokie, które ma przeskanować. Niskie, bez podawania tonu, od 10700 do 11700. Wysokie, od 11700 do 12750. Lub wszystkie. Ja wybieram oczywiście opcję wszystkie. Tu już mamy przycisk start. Ja natomiast zajmę się tymi szczegółowymi parametrami. Tutaj mamy listę, na której pojawią się nam paczki. Komenda DSEQC, jeżeli na przykład korzystamy z konwertera typu Z z Hotbird Astra, tutaj sobie jak widzimy, nie wspiera obrotnicy, możemy jedynie A, B, C lub D, czyli cztery pozycje konwertera typowego LNB, takiego uniwersalnego. Tu zresztą możemy sobie wybrać, jaki konwerter chcemy. Mianowicie LNB uniwersalny dla pasma Q. Konwerter dla pasma Q o polaryzacji kołowej. Z tej polaryzacji korzystają na przykład rosyjskie pakiety i rosyjska platforma Tricolor. Z tej polaryzacji czasem korzysta dla niektórych multiplexów. Lub konwerter w paśmie C. Tu z reguły satelity okołoafrykańskie działają tam, gdzie klimat nie pozwala, gdzie suma opadów także nie pozwala na posiadanie zwykłej anteny satelitarnej. Tam troszeczkę muszą warunki być inne. Output settings file name. Jak ma się nazywać fizycznie plik .ini wygenerowany przez BlindScan po ukończeniu pracy? Satellite name. Jak satelita ma być widziany w DVB Viewerze, a dokładniej ta lista transponderów, którą sobie wygenerujemy poprzez skanowanie w ciemno. Jak ma się nazywać? Na przykład utworzono niedawno, wyniesiono nowego satelitę. No i w tym momencie no, musimy go mu nadać nazwę. Ja sobie roboczo nazwałem tego satelitę, tę listę transponderów TBS, tak aby móc ją odróżnić potem od całej reszty profesjonalnie przygotowanych list. Pozycja 3560. Wracamy z powrotem, a w zasadzie należy tutaj nadmienić o dość dobrej i pozytywnej rzeczy w całym tym, w cudzysłowie, biznesie satelitarnym. Otóż format plików .ini o tam dość specyficznej składni na szczęście się przyjął i listy transponderów w formacie ini można bardzo łatwo pobrać, ale na przykład narzędziem TBS BlindScan listę transponderów można bardzo łatwo też właśnie wygenerować. TBS BlindScan umie generować pliki INI z listą transponderów, więc PROG DVB, DVB Viewer i wszystkie tego typu powinny sobie z tym ładnie poradzić. DVB Viewer, czyli w pełni dostępne oprogramowanie, z którego korzystam, radzi sobie na pewno. I teraz czym jest ta pozycja? Ano ta pozycja to wyznacznik względem południa zapisany w formie czterocyfrowej liczby całkowitej. Czyli jeżeli chcemy na przykład zrobić skanowanie dla satelity 13 stopni E, czyli dla popularnego Eutelsata Hotbird, wpisujemy 0, 1, 3, 0. No bo 3 miejsca na pozycję od 0 do 180, szerokość, jedno miejsce na wartość dziesiętną dla satelitów typu Astra, gdzie tak naprawdę tam pozycja to 19.2, a nie równo 19. Co w tym jest natomiast pułapką? Pułapką jest to, że mierzymy to względem południa, czyli o ile dość logiczny będzie zapis dla na przykład 7 stopni wschód, będzie to 0070, o tyle już odrobinę mniej logiczny będzie zapis na przykład dla satelity AMOS 4 stopnie zachód, bo będzie to właśnie 3560, czyli jakby 356 stopni wschód, poniekąd. Zatem tu sobie wpiszemy już za pamięci 0160. Tak dla Eutelsata 16E będę tworzył listę. Mamy dwa XML i INI, dwa formaty. I wróciliśmy do tego, co było. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć skan.
2: Stop przycisk. Panel info list jest 0 items, dystapet scan, minklo, band, vertical, polarization, stop start. 4%.
0: Czym się jeszcze różni TBS BlindScan od takiego klasycznego BlindScanu, który mogą państwo, o którym mogli państwo gdzieś tam słyszeć wcześniej? Ano tym, że TBS BlindScan bierze całe pasma w całości, właśnie po to, żeby móc bardzo szerokim filtrem najechać na trop danej stacji, a następnie zawężać, w końcu ją znaleźć. Na przykład TransEdit robi to odwrotnie. TransEdit, jeżeli chcemy dwóch polaryzacji użyć i dwie przeskanować, on najpierw bierze na przykład 11500, symbol rate 300, polaryzacja H, potem 11500, symbol rate 300, polaryzacja V. 11500 symbol rate 550 polaryzacja H, 11500 SR 550 polaryzacja V. Tak to wygląda w przypadku TransEdita. Tu on robi coś takiego, że najpierw 10700 do 11700, czyli to pasmo niskie, jak on sam to nazywa, H, potem pasmo wysokie H, potem pasmo niskie V, potem pasmo wysokie V. Zdaje się on tak, w takiej kolejności dobiera paczki. Tu już mamy 36 elementów. Ja przypomnę, że my jesteśmy dostępni cały czas na Skype'ie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net jest do Państwa dyspozycji i chyba powinien działać. Tak, takie mam przynajmniej wrażenie, że już wszystko jest. Właśnie uruchomiłem przed dosłownie sekundą komunikator Skype. Obserwuję cały czas, jak przebiega skanowanie. Może sprawdźmy, jak przebiegło skanowanie. Channel number, to źle przetłumaczone. Prawdopodobnie oprogramowanie jest tłumaczone w ogóle z języka chińskiego i momentami mamy tego twarde dowody, na przykład jak słyszeliśmy "This device is not support blind scan", gdy chciałem użyć karty naziemnej. Teraz możemy przejrzeć tę listę wyników. Jak ona wygląda?
2: 12 000
0: Pierwszy parametr to częstotliwość w megahercach, drugi to symbol rate, trzeci polaryzacja, czwarty standard, czy DVB-S, czy DVB-S2, piąty modulacja, czy QPSK, czy 8PSK, czy 16QM na przykład. No, ostatni parametr to FETS, czyli Forward Error Correction, współczynnik korekcji błędów dla danej paczki.
2: 12 000 17 3166 DVB-S 2 MPSK FETS 2 3 Output settings, output przycisk.
0: Output settings, teraz możemy z pełną śmiałością i świadomością nacisnąć przycisk Output.
2: Zapisywanie jako dialog na zapliku Edit Combo TBS Blind Scan Limit 0 Items.
0: Jak widzimy, wszystko ładnie się zapisało. TBS Blind Scan, to co wpisaliśmy.
2: Zapis przycisk. Zapisywanie jako dialog, potwierdzanie zapisywanie jako dialog, plik TBS Blind Scan Limit, już istnieje, nie przycisk, tak przycisk.
0: Używałem wcześniej na potrzeby testów dla różnych pozycji satelitarnych, to też plik istotnie już istnieje i zapisywanie jako ma rację. My oczywiście chcemy nadpisać. Jak widzimy, blind scan has completed. Teraz spróbuję pokazać, bo to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o program. Jedyny element, jakiego nie omówiłem, to pasek stanu, który jest dostępny dla JOSa pod standardową kombinacją, a dla NVDA także

Procentami proszę się nie przejmować, one są orientacyjne. Natomiast każdy, na przykład zmiana w polaryzacji H na V dla tego samego pasma powoduje, że pasek leci jakby od nowa. Trzeba to traktować jako cztery osobne etapy skanowania. W tym momencie spróbuję pokazać w praktyce, co udało nam się odkryć dzięki Blind Scan. W tym celu uruchamiam oprogramowanie, z którego na co dzień korzystam do telewizji satelitarnej, czyli DVB Viewer. Sprawdzamy, czy DVB Viewer. DVB Viewer już działa. Skanujemy zatem pasmo. Nazwę sobie w DVB Viewerze grupę Blind Scan. Dobrze. Następnie wybieram typ satelitarny. Paczka, czy lista transponderów, nie 22 stopnie zachód, tylko TBS, tak jak nazwaliśmy. Sprawdzę, czy paczka TBS paczka istotnie kieruje nas na 16 stopni E, tak jak wpisałem, czyli nie pomyliłem się w obliczeniach. Wybieram zatem TBS. Znowu frequency zostawiam tak, jak było. Częstotliwości oscylatorów to też, tylko kodowane, tylko niekodowane nie chcę. Dogłębne skanowanie. Tak, chcę. Skanuj zakres. Dlaczego pozostawiłem opcję dogłębnego skanowania zaznaczoną? Ano dlatego, że blind scan może czasem sytuacji, potocznie mówiąc, nie wyczuć. I jeżeli paczka jest bardzo szeroka, zakwalifikować ją jako dwie osobne paczki. A może się też okazać, że na przykład blind scan nie dotarł do jakichś mniejszych paczek, które dla odmiany to paczki są ogłaszane w tabeli NIT, czyli Network Information Table. To jest taka tabelka, o której mówiłem w audycjach ogólnych o satelitarnej telewizji cyfrowej. Mianowicie, mając na przykład 15-elementową listę transponderów, w elemencie 13 będzie zawarta tabelka NIT, no to wtedy z tej tabelki on sobie odbiornik odczyta kolejnych 40 częstotliwości do skanowania, o których ja na przykład zapomniałem albo ich nawet nie znałem. Tym samym efektywnie wydłużając listę skanowania, no i zwiększając efektywność wyszukiwania. Zobaczymy sobie. Na przykład tutaj już znalazł trzy nowe częstotliwości, które blind scan albo pominął, albo nie był w stanie wyszukać na nich sygnału, a nadawca deklaruje, że na nich coś jest. Bo to jest też przypadek, kiedy blind scan takie częstotliwości pominie. Zadaniem blind scanu w tym akurat wcieleniu, w tej wersji, w tym trybie, nie jest czytanie żadnych tabelek z multiplexu. Zadaniem jego jest jedynie stwierdzenie, czy na tej częstotliwości jest zdatny sygnał kompatybilny ze standardem DVB, czy nie. A następnie zapisanie jego parametrów do pliku INI, tak aby inne oprogramowanie mogło sobie z tego już wyciągnąć wnioski i użyć tego na przykład do wynalezienia programów. Tu już widzę, że mamy ponad 700 kanałów, a co za tym idzie, znając na tyle pojemność satelity Eutelsat, jest to sporo, powinniśmy mieć około 500 na tym etapie skanowania, czyli 60%. Więc jakieś transpondery na pewno się powtórzą. Zaraz sobie zobaczymy, jakie. Oczywiście nie będziemy tego analizować w tym momencie, bo listy, co powinniśmy łapać, czego aktualnie na satelicie nie ma, są dostępne w internecie i nadal podtrzymuję swoje zdanie, że tak naprawdę blind scan jest funkcją przydatną tylko w przypadku częstotliwości ruchomych, w przypadku tak zwanych feedów, w przypadku łapania przekazów dosyłowych, przekazów meczy,

0: przekazów reporterskich. I takie rzeczy... I do takich rzeczy tak naprawdę został Blindscan stworzony. Natomiast ja jeszcze widzę jedno zastosowanie tego programu w połączeniu z kartą dla nas, dla osób niewidomych. Jeżeli robimy jakieś korekty, na przykład ktoś nam zamontował już antenę satelitarną, ale drobne korekty w stylu ustawienie skosu konwertera jesteśmy sobie w stanie zrobić, jeżeli mamy dostęp fizyczny do anteny, do niej zwyczajnie dosięgamy lub mamy łatwe wejście na dach. W takim wypadku można za pomocą jakąś, na przykład walkie-talkie albo telefonu, konsultować się z osobą na dole, aby ta włączała skan co jakiś czas, a my w międzyczasie będziemy obserwować. Dobrze, tu jest 50 paczek, a tu znalazł 42 paczki. No czyli coś sporo się zmieniło. Różnice typu 49 a 50 czasami się zdarzają, chociażby dla Eutelsata w ciągu 15 minut mogła zniknąć transmisja okazyjna, ten tak zwany feed. No i wtedy no nic nie poczniemy, tak po prostu jest. Natomiast w przypadku stałych satelitów, na przykład Hotbirda, gdzie jest 100 parę stałych paczek, tam nie ma problemu z jakimś takim właśnie oszacowaniem tego sygnału na podstawie blindscanu, bo należy pamiętać, że niestety krzywa suwaka jakości w DVB Viewerze to jest krzywa bardzo średnia, mianowicie 93% jakości to program, który się tnie, 94% to w sumie się nie tnie, a 96% to już jest sygnał rewelacja, mało co nieprzesterowany. Dlatego o tym należy pamiętać, że ten miernik nam niewiele, on nam da orientację, ale nie da nam pewności. Natomiast w takim przypadku ustawimy się na przykład z osobą widzącą, przeanalizujemy wiązkę danego satelity, ustawimy sobie parametry najsłabszego transpondera do blindscanu i będziemy mu co chwila naciskać startuj, startuj, w końcu paczka się wczyta. Dobrze, to teraz możemy szacować z osobą widzącą albo nawet na DVB Viewera, na ten jego orientacyjny miernik, sygnał, bo prawdopodobnie jest dobry. Tymczasem tu się zeskanowało. Zobaczmy, czy jakieś... Czy jakieś ciekawe stacje... Dobrze. Jak miło. UKI 1569 BBC Bristol SD. Dobrze, może spróbujemy. Uwaga. Czyżby dosył był kodowany? Sprawdzimy. Tak, ten dosył najwyraźniej jest kodowany. Ten dosył najwyraźniej kodowany jest. Zobaczymy, czy inne stacje nam grają. On nie chce wczytywać stacji. Może te stacje spróbujemy? O, te stacje wczytał i pokazał wprost, że jest kodowana. Zobaczymy, czy wśród stacji są jakieś... Kolejny enkoder firmy UKI. Czyżby ćwiczenia wojskowe?
1: Please make yourself known to a member of staff at entrance A. Thank you very much.
0: Jakiś reporter z kamerą. Nie bardzo wiem, o co mu chodzi. Ale tak to wygląda. Znaleźliśmy transmisje ruchome, znaleźliśmy transmisje typu feed. Czyli blind scan w tym wypadku spełnił swoje zadanie takie, jakie miał spełnić. Mianowicie, jeszcze raz mówię, listy transponderów takie z reguły można znaleźć dobre. Natomiast nowe częstotliwości operatorzy, żeby zmylić pasjonatów takich jak ja, często tworzą nowe częstotliwości, zmieniają odrobinkę i te niedoskonałości, te małe nieścisłości za pomocą takiego narzędzia można dość łatwo zmierzyć i tak sobie zrobić listę transponderów, z której potem na przykład usunąć wpisy dotyczące platform cyfrowych, bo my tych paczek nie chcemy skanować, a to tylko zabiera czas. I zostawić sobie potencjalne częstotliwości na transmisje okolicznościowe, na przekazy typu feed. Dla porównania podobny blind scan przy użyciu TransEdita byłby podobnie skuteczny, może nawet lepiej, dlatego że jest jeden aspekt, z którym aplikacja Blind Scan nie radzi sobie za dobrze, o tym za chwilę. Natomiast taki Blind Scan trwałby około 12 godzin w najprostszym wypadku. Natomiast jakoś około 3 dni w wypadku takim ambitnym. Ten, jak Państwo słyszeli, trwał jakieś 6 minut, może krócej nawet. Niestety każdy, mówiąc potocznie, kij ma dwa końce i są tego złe strony, bardzo, w przypadku stacji radiowych. Mianowicie bardzo niskich symbol rate'ów, tak poniżej 2000, blind scan firmy TBS sprzętowy po prostu nie wykrywa, on nie uznaje tych transmisji. W sytuacji, gdy mamy na przykład obok siebie trzy paczki z symbol rate'em po 1000-1100, a za parę megaherców mamy oddaloną paczkę z symbol rate'em 3000, on jakby zrówna do prawej i uzna, że na tej częstotliwości, którą chciałem, jest paczka z tym podwyższonym symbol rate'em, ta paczka większa. Taki mankament, no niestety coś za coś. Szybkość wymaga pewnych kompromisów i tutaj mam wrażenie, że kompletnie nie do tego to narzędzie służy. Ono nie służy do końca do łowienia sygnałów bardzo niskich, ono służy do łowienia sygnałów efektywnych, a przede wszystkim telewizyjnych. To ewidentnie widać, że to wartości symbol rate są mniej więcej rozplanowane pod pojedyncze kanały, ale telewizyjne. Dlatego jeżeli szukam transmisji nietypowych, szukam transmisji radiowych, nadal używam TransEdita i mnóstwo czasu spędzam na tego typu przeszukiwaniu. Natomiast w sytuacjach, gdy chcę się zorientować co i jak, czy antena jest ustawiona dobrze, czy warunki sprzyjają, a przede wszystkim czy jest coś ciekawego do pooglądania, można by rzec od kulis, to wtedy szukam przy użyciu TBS Blind Scan. Mam wrażenie, że właśnie temat blind scanu wyczerpaliśmy. Wszelkie uwagi, sugestie oraz pytania. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie możliwości, odnośnie ogólnie telewizji satelitarnej z perspektywy osoby niewidomej, proszę zamieszczać je w komentarzach. Postaram się odpowiadać jak najszybciej. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję, za Państwu za uwagę i do następnego usłyszenia. Patryk Waliszewski. Miło mi było dziś z Państwem się spotkać. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Słownik ortograficzny. Zanim przejdziemy do omawiania modułów sprawdzania pisowni, najpierw powiem o ustawieniach tego modułu. Jeżeli chodzi o sprawdzanie pisowni, to mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze jest moduł, który sprawdza ortografię i gramatykę, a po drugie jest tak zwana autokorekta, która na bieżąco może korygować nasze błędy. Jeżeli wiemy, że są błędy, które robimy notorycznie, no to możemy sobie taki błąd w autokorekcie wpisać i potem program, edytor w tym przypadku Word, będzie na bieżąco go poprawiał. Teraz, gdzie znajdują się opcje zarówno autokorekty, jak i opcje modułu sprawdzania pisowni? Otóż po uruchomieniu programu Word wciskamy lewy Alt.
5: Narzędzia główne, zakładkę.
4: Dajemy strzałkę w prawo i przechodzimy na przycisk Office.
5: Przycisk pakietu Office, przycisk Alt poprzedzony przez P.
4: Tutaj dajemy Enter.
5: Menu, nowy.
4: Możemy iść do góry strzałeczką.
5: Zamknij program Word, nowy. Otwórz opcję programu Word.
4: O, mamy opcję programu Word, dajemy Enter.
5: Zamykam menu. Kategorie, pole listy, aby wybrać element.
4: I tu na kategoriach, na liście kategorii strzałkami w dół wybieramy.
5: Wyświetlane, popularne.
4: Sprawdzę.
5: Sprawdzanie.
4: Sprawdzanie, tak. Większość tych przełączników, które w tym polu są wyświetlane, są dosyć oczywiste, tak więc nie będę ich wszystkich omawiał, tylko powiem o niektórych, co robią te przełączniki.
5: Opcje autokorekty. Przycisk.
4: Otóż jak wciśniemy Enter, to przejdziemy na przycisk opcji autokorekty. To jest właśnie ten moduł, który pozwala na automatyczną zamianę wpisanego tekstu. On też oczywiście ma wiele innych funkcji, ale jeżeli chodzi o sprawdzanie pisowni, no to właśnie zamienia ten tekst w trakcie pisania. Tutaj mamy dalsze, następne opcje. Wciśniemy tabulatorem.
5: Ignoruj wyrazy pisane wielkimi literami, pole wyboru zaznaczone.
4: Wiadomo, o co chodzi.
5: Ignoruj wyrazy zawierające cyfry, pole wyboru zaznaczone.
4: Też wiadomo, o co chodzi.
5: Ignoruj adresy internetowe i plikowe, pole wyboru zaznaczone.
4: Wiemy, o co chodzi.
5: Oznacz flagą powtarzające się wyrazy, pole wyboru zaznaczone. Alt plus.
4: Tutaj chodzi o to, że jeżeli dwa wyrazy będą obok siebie, będą się powtarzały, i to pole będzie włączone, no to one będą po prostu oznaczone, czyli komputer się do tego nie doczepi.
5: Niemiecki, użyj reguł obowiązujących po reformie pole wyboru.
4: Tutaj jest to słownik dla języka niemieckiego, to nas teraz bardzo nie interesuje, dalej idziemy.
5: Sugeruj tylko ze słownika głównego pole wyboru zaznaczone, Alt plus.
4: Jeżeli to pole włączymy, to przy sprawdzaniu pisowni komputer będzie brał pod uwagę słownik główny, czyli ten słownik, który został dostarczony wraz z Wordem. Natomiast możemy sobie stworzyć własne słowniki, no ale gdybyśmy chcieli, żeby program też się nimi sugerował, to wtedy to pole musi być wyłączone.
5: Słowniki niestandardowe. Przycisk Alt plus K.
4: Tutaj mamy przycisk właśnie, który pozwala nam wejść do takiego menadżera zarządzania słownikami niestandardowymi, ale do niego nie będziemy wchodzić na razie.
5: Sprawdź pisownię w trakcie pisania, pole wyboru zaznaczone.
4: O, to pole jest dosyć ważne. Jeżeli go wyłączymy, to wtedy moduł sprawdzania przestanie działać. Jeżeli mamy mało pamięci albo komputer jest bardzo obciążony innymi programami i praca w edytorze jest dosyć problematyczna, no to możemy to pole wyłączyć i wtedy na pewno troszkę się polepszy. Nie wiem wprawdzie na ile, bo nigdy takiej sytuacji nie miałem, ale w dokumentacji piszą, że właśnie w takich sytuacjach to pole należy wyłączyć.
5: Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni, pole wyboru zaznaczone, Alt plus J.
4: Kontekstowe sprawdzanie pisowni to jest coś takiego, że jeżeli wyraz jest błędny, jeszcze tutaj powiem, że każdy wyraz, który program uzna za wyraz błędnie napisany, zostaje automatycznie podkreślony, jeżeli moduł sprawdzania pisowni działa w czasie rzeczywistym. I teraz, jeżeli mamy włączone właśnie to pole, które przed chwilą zostało wypowiedziane, czyli ono się nazywało...
5: Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni, pole wyboru...
4: O, użyj kontekstowego sprawdzania pisowni, to w tej sytuacji kliknięcie prawym przyciskiem myszki na taki podkreślony wyraz, czyli uruchomienie menu kontekstowego, sprawi, że otrzymujemy propozycję poprawy tego wyrazu. Ta propozycja jest wzięta oczywiście z modułu słownika ortograficznego. Nie zawsze ona musi być prawidłowa, ale bardzo często w tej propozycji właśnie występuje poprawnie napisany wyraz. Gdy to pole wyczyścimy, no to oczywiście komputer nie będzie nam podpowiadał, czyli tej propozycji nie będzie.
5: Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania, pole wyboru niezaznaczone.
4: Tutaj to pole dotyczy tych samych metod sprawdzania, tylko że dotyczy gramatyki, a nie w ortografii. Tak więc jeżeli włączymy to pole, no to też błędy gramatyczne będą oznaczane.
5: Sprawdź gramatykę i pisownię, pole wyboru zaznaczone. Alt plus S.
4: To pole sprawdź gramatykę i pisownię, które w tej chwili właśnie tutaj komputer wypowiedział, dotyczy modułu sprawdzania pisowni, czyli tego modułu, który włączymy po naciśnięciu klawisza F7. Wtedy taki moduł się uruchamia, który sprawdza obszar albo zaznaczonego tekstu, albo obszar całego dokumentu. Jeżeli to pole wyczyścimy, to komputer będzie tylko zatrzymywał się na wyrazach, które mają błędy ortograficzne. Natomiast jeżeli to pole będzie włączone, no to w tym momencie też będzie komputer zatrzymywał się na tych frazach, które mają błędy gramatyczne.
5: Sprawdź, pokaż statystykę czytelności, pole wyboru niezaznaczone.
4: To nas nie interesuje.
5: Styl pisania, pole kombi, opis, też ustawienia. Sprawdź ponownie dokument, przycisk, wyjątki, pole kombi. Ukryj błędy ortograficzne, tylko w tym dokumencie, pole wyboru niezaznaczone.
4: O, jeżeli to pole sobie zaznaczymy, wtedy w tym dokumencie nie będą wyświetlane te podkreślone właśnie błędy ortograficzne. Pomimo, że moduły będą działać.
5: Ok, przycisk.
4: Dobrze. Tak więc omówiliśmy ustawienia modułu sprawdzania pisowni. Teraz przejdźmy do autokorekty. Ona jest w tym samym okienku dialogowym. Tak więc przejdę na przycisk autokorekty.
5: Kategorie, opcje autokorekty. Przycisk.
4: Mam opcję autokorekty, daję tutaj spację.
5: Autokorekta polski, polska, okno dialogowe, autokorekta strona.
4: I otworzyło mi się okienko autokorekta.
5: Zamień tekst podczas popraw błędy przypadkowego.
4: I ono ma kilka zakładek.
5: Początek komu? Początek popraw. Pokaż. Autokorekta zakładka.
4: My się skupimy na zakładce autokorekta. Tu jeszcze są takie zakładki w tym okienku autokorekty jak...
5: Autokorekta matematyczna zakładka.
4: Autokorekta matematyczna.
5: Autoformatowanie podczas pisania.
4: Autoformatowanie podczas pisania. To już mówiłem przy okazji stylów, ale do tego okienka nie weszliśmy wtedy.
5: Autokorekta zakładka. Autoformatowanie zakładka.
4: Jeszcze jest autoformatowanie.
5: Tak inteligentne zakładka.
4: Tak inteligentne.
5: Autoformatowanie zakładka. Autokorekta matematyczna. Autokorekta zakładka.
4: Tak więc takie są zakładki w tym okienku, przy czym te zakładki są w dwóch poziomach, to znaczy na pierwszym poziomie chodzimy po tych zakładkach strzałką w prawo, w lewo. Jeżeli damy strzałkę do góry, przejdziemy na poziom wyższy i tam mamy właśnie dwie zakładki, po których też chodzimy strzałką w prawo, w lewo. Żeby zejść na poziom niższy, trzeba znowu wcisnąć strzałkę w dół. To teraz co na tej zakładce autokorekta możemy włączyć? Otóż możemy włączyć takie elementy jak...
5: Pokaż przyciski, opcje autokorekty, pole wyboru niezaznaczone.
4: To nas może tak nie interesuje, dalej...
5: Popraw 502p, początkowe, rsaliki, pole wyboru zaznaczone.
4: No tutaj są, większość tych pozycji jest włączona.
5: Początek zdania wielką literą, pole wyboru zaznaczone.
4: O, początek zdania wielką literą, czyli wszystko to, co jest po kropce. Jeżeli postawimy kropkę, to następna litera będzie duża po prostu. Bez względu na to, czy wciśniemy tą dużą literę, czy nie. Oczywiście w tej sytuacji czasami komputer może się pomylić i na przykład po wyrazach, które są pisane skrótami, typu NP, jak postawimy kropkę, to następny wyraz też może zaczynać się od dużej litery. Na to trzeba uważać.
5: Początek komórek tabel wielką literą, pole wyboru zaznaczone.
4: No tutaj wiadomo o co chodzi.
5: Nazwy dni tygodnia wielką literą, pole wyboru zaznaczone.
4: Też wiadomo o co chodzi.
5: Popraw błędy przypadkowego użycia klawisza C-Apslowsk, pole wyboru zaznaczone. Alt no, plus.
4: To też wiadomo o co chodzi. Jeżeli tekst będzie mieszany, to on sobie to zmieni.
5: Zamień tekst podczas pisania, pole wyboru niezaznaczone.
4: O, i tutaj ta funkcja nas interesuje. Zamień tekst podczas pisania. Jeżeli tutaj to pole włączymy sobie, ono u mnie jest wyłączone, ale gdybyśmy je włączyli, to wtedy dalej idąc z tabulatorem mamy coś takiego.
5: Zamień pole edycyjne, alt plus.
4: Pole edycyjne, gdzie możemy wpisać wyraz, który piszemy notorycznie błędnie. Ja na przykład słowo skrót piszę notorycznie błędnie. Następnie możemy powiedzieć mu
5: na pole edycyjne,
4: na co ma zamienić ten wyraz. No i w tym momencie dodajemy to do jego zestawu tych wyrazów, które on tutaj ma na liście. Jak przejdziemy tabulatorem dalej do przodu, to mamy taką listę z tymi wyjątkami.
5: Wyjątki. Przycisk. Alt plus.
4: O.
5: Ok, przycisk, wyjąć.
4: Tak więc te pole dodaj w tej chwili jest niedostępne, bo ja tu nic nie dodałem, ale zaraz dodam. I zobaczycie Państwo, jak to działa. Tak więc, gdy dodamy te wyrazy, no to wtedy po prostu wpisując błędnie napisany wyraz, jeżeli mamy z nim notoryczne problemy, po naciśnięciu spacji komputer sam nam automatycznie poprawi na prawidłową pisownię, czyli na taką, jaką my tutaj wprowadziliśmy. No oczywiście w tej sytuacji nie działa moduł sprawdzania wyrazów, czyli to on nie pobiera tych informacji ze słownika, tylko po prostu sugeruje się naszym wpisem. Czyli my musimy dobrze ten wyraz wpisać. Bo jeżeli go wpiszemy źle, no to go komputer poprawi też błędnie. Ja teraz włączę ten moduł.
5: Zamień tekst podczas pisania, pole wyboru zaznaczone.
4: O, to pole zaznaczyłem.
5: Zamień pole spacja.
4: Żeby było coś spektakularnego, co od razu będzie widać, to na przykład napiszę sobie słowo rzeka przez samo rzek.
5: Rzek. E, K, A. Na pole edycyjne. Alt plus N.
4: I powiem, żeby mi tu go zamieniał na przykład na rzeka. Oczywiście to pole też może służyć do innych rzeczy, na przykład do zamiany tego słowa na inne słowo zupełnie, prawda? Czyli jak ktoś chce być dowcipny, to może komuś taki dowcip zrobić, że może na przykład wpisać mu jedno słowo, które zamieni na zupełnie inne słowo. Ale ja tu będę chciał, żeby komputer mi to zamienił na rzekę pisaną przez RZ, więc piszę w tym pole zamień na rzeka.
5: R, E, K, A, wyjątki, przycisk. Dodaj przycisk.
4: Mam przycisk. Teraz przycisk dodaj się poda, wyświetlił, jest dostępny. Klikam na nim spację.
5: Dodaj przycisk. Alt plus D. Zamień pole.
4: Dodało do tych wyjątków.
5: Na pole. Wyjąt. Usuń przycisk. Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus S. Ok przycisk.
4: No i do tabulatorem na OK.
5: Opcje autokorekty.
4: Tutaj też pole list. Wróciłem do okienka opcji.
5: Anuluj. Ok przycisk.
4: Daję op. OK.
5: Dokument 1.
4: I sprawdzę, czy to, co wpisałem, działa. Wpiszę rzeka.
5: Rzek. E. K. A.
4: Proszę posłuchać, że jest przez samo rzek.
5: Błąd ortograficzny. Rzek. E. K. A. Poza błąd ortograficzny.
4: On mi od razu wyświetlił, że to jest błąd ortograficzny, ale daje spację. Powinien to automatycznie poprawić teraz. I zobaczymy.
5: Tak inteligentny. Cofa. A. Wielkie R.
4: Widzicie Państwo, że poprawił, prawda? Czyli po daniu spacji on automatycznie ten wyraz mi poprawia. No, gdybym ja mu zadeklarował, że ma mi tą rzekę poprawić na rzeczkę, to on by to zrobił oczywiście tak samo właśnie. To teraz jak skorzystać z tego modułu sprawdzania pisowni? Otóż mamy jak gdyby dwie metody. Pierwsza metoda to jest taka, że możemy poprawiać na bieżąco tekst, który piszemy. Czyli na przykład ja teraz napiszę słowo król przez U zwykłe.
5: K, R, U, L.
4: Dam spację. Króla w autokorekcie nie ma, tak więc on go nie poprawi sam, ale jak najadę strzałką na to słowo.
5: Spację. Błąd ortograficzny L.
4: To mi mówi, że tu jest błąd ortograficzny, prawda? Oczywiście to, żeby program odczytu ekranu wypowiadał tą informację o błędzie ortograficznym, no to musi być pewna opcja w programie odczytu ekranu włączona. Ale nie będę mówił jaka, mam nadzieję, że każdy wie, jak to w swoim programie ustawić. Tak więc teraz, jak poprawić to błędnie napisane słowo? Jeżeli usłyszę błąd ortograficzny, wciskam menu kontekstowe.
5: Menu, król, K.
4: I mam różne propozycje tego słowa.
5: Król, K.
4: Na pierwszym miejscu było król, czyli to, co chciałem. Potem w dół daję strzałkę i mam kul.
5: Król, K.
4: Jeszcze inna propozycja.
5: K, R, ul, K.
4: Też inna.
5: Król, G.
4: Jeszcze inna.
5: Ignoruj, I.
4: No i skończyły się propozycje. Czyli teraz tak. Jeżeli na tej liście, która mi się wyświetliła, jest prawidłowo napisany wyraz, no to ustawiam się na nim i wciskam Enter i komputer go automatycznie zamienia i błędu nie ma.
5: Król, K. Król, kul. Król, K. Zamykam menu. Wydruku.
4: Proszę zobaczyć.
5: Poza błąd ortografii. Spacja. Spacja. L. Ukryt. R, wielkie K.
4: I już nie ma tego błędu.
5: R, ukryt.
4: Najechałem
5: spacja.
4: I komputer mi nie sugeruje, że to jest błąd. Czasami jednak są takie słowa, które są pisane poprawnie, a pomimo to komputer je zaznacza jako słowa napisane błędnie. To są na przykład nazwy własne. Jeżeli ja bym tu teraz wpisał słowo komp.
5: K-O-M-P.
4: To on mi to też zasygnalizuje jako błąd ortograficzny.
5: Poza błąd ortograficzny P. M. O-K.
4: I co ja mogę z tym zrobić? No, dla mnie jest to wyraz prawidłowo napisany, bo odnosi się do komputera, prawda? No, ale dla komputera nie jest to wyraz prawidłowo napisany, bo takiego wyrazu w jego słowniku ortograficznym nie ma, czyli on uznaje to za błąd. W związku z czym wciskam menu kontekstowe.
5: Menu, komp, K. Komp, K.
4: On mi tu różne propozycje wyświetla.
5: Komp, K. Komp, K.
4: Ale ja idę na taką... Komp. K. Na taki przycisk.
5: Ignoruj. I.
4: Ignoruj.
5: Ignoruj wszystkie. Dodaj dosłownie.
4: Jeżeli chodzi o ignorowanie, to mam takie dwa przyciski. Ignoruj, czyli ignoruję wystąpienie tego słowa w dokumencie jako błąd, ale mogę też wziąć opcję.
5: Ignoruj wszystkie.
4: Zignoruj wszystkie. Zignoruj wszystkie powoduje zignorowanie wszystkich wystąpień tego słowa w dokumencie jako błąd. Czyli on już w tym momencie żadnego z tych słów, w tym przypadku słowa komp, jeżeli ono wystąpi po raz kolejny w tym dokumencie, nie powinien podkreślać. No, nie zawsze tak się dzieje. Tak więc biorę którąś z tych opcji, albo ignoruj, albo zignoruj wszystkie i on mi to ignoruje. Nie podkreśla tego jako błąd.
5: Ignoruj. I...
4: No, weźmiemy ignoruj wszystkie.
5: Ignoruj wszystkie. Zamykam menu. Wydruku. Poza błąd. Spacja. P. M. O. Komp.
4: Już teraz komp nie jest błędem ortograficznym.
5: Puste. Spacja. Puste.
4: Spróbuję napisać kolejne słowo komp.
5: K-O-M-P.
4: I zobaczymy, czy po wybraniu tych opcji sygnalu wszystko też zaznaczy go jako błąd ponownie.
5: Błąd ortograficzny.
4: Zaznaczył jednak. Właśnie tak jak mówię, to nie zawsze działa.
5: Poza błąd. Błąd ortograficzny.
4: No. Ale co jeszcze można zrobić? Jeżeli tworzymy własny słownik ortograficzny, na przykład mamy dużo takich pojęć specjalistycznych, które komputer nam wyświetla jako błąd, to wtedy możemy stworzyć własny słownik ortograficzny. No i w tym momencie po ustawieniu się na takim słowie, znowu wciskamy menu kontekstowe. A nie.
5: Ignoruj. I.
4: Przepraszam bardzo, tutaj nie, to nie wyjdzie.
5: Spacja.
4: Na tym kompie, więc wpiszę coś innego. Jaws.
5: S. Spacja. Błąd ortograficzny S.
4: Jaws. Mamy na przykład teraz takie słowo jaws, które też jest błędem ortograficznym. Wiemy, że ono jest napisane poprawnie, tak więc jeżeli chcemy właśnie stworzyć sobie ten własny słowniczek, który zawiera te wyrazy, które my używamy, to możemy wcisnąć na takim słowie menu kontekstowe.
5: Jaws, jaws, jaws, ignoruj, dodaj do słownika.
4: Po tych opcjach ignoruj mamy funkcję dodaj do słownika. Jeżeli tutaj damy Enter, no to w tym momencie wprowadzimy to słowo do słownika, przy czym to już jest słownik taki zewnętrzny, który my sobie sami tworzymy. Czyli gdybyśmy chcieli, żeby ten słownik był używany, w opcjach programu musimy wyłączyć to pole, żeby używał do sprawdzania pisowni tylko słownika głównego. Wtedy będzie brał pod uwagę też wyrazy z innych dodatkowych słowników. Jeżeli chodzi też jeszcze o wyrazy obcojęzyczne, a właściwie o całe partie tekstu obcojęzyczne, może nie o same wyrazy, to jeżeli byśmy chcieli je pominąć w sprawdzaniu pisowni, to trzeba w takim obszarze tekstu, który jest pisany obcym językiem, przypisać mu odpowiedni język. Czyli na przykład, jeżeli piszemy dużą partię tekstu po angielsku, to musimy zdefiniować, że ten obszar tekstu jest pisany językiem angielskim. No i w tym momencie komputer ten cały obszar powinien opuścić w trakcie sprawdzania pisowni. Albo jeżeli jest zainstalowany słownik dla tego wskazanego języka, no to użyć tego słownika do sprawdzania tej partii tekstu. Inna metoda sprawdzania pisowni to jest taka, że nie poprawiamy na bieżąco tekstu, tylko piszemy ten tekst i potem włączamy moduł sprawdzania pisowni i sprawdzamy ten tekst globalnie. I ja teraz napiszę parę zdań.
6: Reklama. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
4: Po reklamie. Napisałem takie zdanie, proszę posłuchać.
5: Jaskółki latają nisko, ponieważ zbiera się na DSCZ.
4: Tu jest dużo błędów w tym zdaniu. Między innymi jaskółka przez U zwykłe. No i tam parę jeszcze innych literówek. Jeżeli chodzi o moduł sprawdzania pisowni, to on może działać w stosunku do całego dokumentu albo do zaznaczonego obszaru. Jeżeli chcemy sprawdzić tylko konkretny obszar, wtedy ten obszar należy zaznaczyć i włączyć moduł sprawdzania pisowni. A jeżeli chcemy sprawdzić cały dokument, to nie należy nic zaznaczać i włączyć moduł sprawdzania pisowni. Skrótem klawiszowym moduł sprawdzania pisowni włącza się wciskając klawisz F7. Natomiast gdybyśmy chcieli to uruchomić ze wstążki, to ta pozycja jest na wstążce recenzja.
5: Recenzja zakładka 6 z 7. Rozwijamy to
4: strzałką w dół.
5: Dolna wstążka. Sprawdzanie pole grupy. Pisownia i gramatyka przycisk. 1 z 6. F7 alt poprzedzone przez R. G.
4: To jest taki przycisk sprawdzanie pisownia i gramatyka. Taki przycisk. Jeżeli wciśniemy na nim Enter, no to zadziała właśnie na moduł sprawdzania pisowni.
5: Wydruk.
4: Ja go teraz włączę przez F7.
5: Pisownia i gramatyka Polski, polska okno dialogowe, pole edycyjne, nie ma w słowniku, jaskółki, wielkie, J, A, S, K, U, L, K, I, sugestie.
4: Dobrze. Wyświetliło się okienko o tytule
5: Pisownia i gramatyka Polski, polska.
4: Pisownia i gramatyka. Potem powiedział komputer, że nie ma w słowniku i przeczytał ten wyraz, który według niego jest napisany błędnie. Jeżeli byśmy chcieli go sobie ponownie odczytać, to musimy użyć odpowiedniego skrótu w programie odczytu ekranu. I ten wyraz jest w tak zwanym polu edycyjnym. Co oznacza, że możemy go sami ręcznie poprawić. Albo możemy wybrać prawidłową pisownię z listy, którą komputer proponuje. Z listy poprawnych według niego wyrazów. Tak więc, jeżeli chcemy wybrać z listy, przechodzimy tabulatorem do przodu.
5: Jaskółki. 1 z 1.
4: Wielki. I mamy na liście słowo prawidłowo napisane według komputera jaskółki. Tu jest akurat jedno słowo. Gdyby tych słów było więcej, to strzałkami w górę, w dół się poruszamy po tej liście i zatrzymujemy się na słowie napisanym prawidłowo. Jeżeli wybraliśmy słowo napisane prawidłowo, idziemy dalej na przycisk.
5: Język słownika pole kombi. Polski, polska. Alt plus J.
4: A, to możemy jeszcze język zmienić, ale to nas nie interesuje.
5: Sprawdź gramatykę pole wyboru zaznaczone.
4: Tutaj jeszcze tak.
5: Ignoruj raz przycisk.
4: I mamy takie przyciski jak ignoruj raz, powoduje, że komputer pominie to słowo napisane błędnie i zaznaczy je jako sprawdzone, czyli pomimo, że ono będzie napisane błędnie, to nie będzie już figurowało na liście słów błędnie napisanych.
5: Ignoruj wszystko przycisk.
4: Ignoruj wszystko, czyli to, co mówiłem, że każde wystąpienie w tym przypadku tego słowa w dalszej części dokumentu powinno być już ignorowane przez ten moduł sprawdzania pisowni.
5: Dodaj do słownika przycisk.
4: Dodaj do słownika to samo, co w menu kontekstowym.
5: Zmień przycisk.
4: Zmień. Czyli jeżeli byśmy ten przycisk kliknęli, komputer by zmienił to słowo na to, co zostało wybrane na liście i przeszedł do kolejnego słowa napisanego błędnie.
5: Zmień wszystko przycisk.
4: Zmień wszystko. Powinien zmienić wszystkie wystąpienia tego słowa w dalszej części dokumentu. Czyli już nie powinien się pytać o poprawną pisownię, tylko automatycznie powinien zmienić te słowa.
5: Autokorekta przycisk. Alt plus A.
4: No jeszcze mamy przycisk autokorekty.
5: Opcje. Przycisk.
4: No i opcje. Dobrze, ja teraz zrobię opcję zmień. Autokorekt. Znaczy wybiorę przycisk zmień.
5: Zmień przycisk.
4: Żeby on przeszedł do następnego słowa.
5: Zmień przycisk. Alt plus A. Nie ma w słowniku. D, S, C, Z, D, E, S. Sugest.
4: Teraz zaznaczył mi słowo deszcz. Napisałem go przez S, czyli zapomniałem litery Z wpisać. No i oczywiście też mogę wybrać prawidłową pisownię tego słowa z listy, ale mogę też tutaj wyedytować. W tym celu mogę przemieszczać się po tym polu edycyjnym strzałkami w prawo, w lewo.
5: C, S, E, S, C.
4: I tutaj właśnie po literce S wcisnąć literę Z. I już słowo zostało poprawione przeze mnie, dopisana została ta litera zgubiona, prawda? Przy czym proszę teraz zauważyć, jeżeli ja się zacząłem przemieszczać po tym okienku, to komputer wykrył, że ja to słowo chcę edytować. I teraz jeżeli wcisnę tabulator, to pojawia mi się przycisk.
5: Język słownika. Sprawdź gramatykę. Cofnij edycję przycisk.
4: Cofnij edycję. Poprzednio go nie było tego przycisku, prawda? Czyli jeżeli wykonamy ruchy w tym polu, którym jesteśmy, gdzie jest wyświetlony ten błędny wyraz, jeżeli wykonamy ruchy kursorem, dowolne, nawet nie musimy nic wpisywać, wystarczy, że wciśniemy strzałki w prawo, w lewo, to automatycznie komputer uzna, że my to pole przeedytowaliśmy. No i będzie ten przycisk cofnij edycję. Przycisk cofnij edycję pozwala przywrócić pierwotny wygląd tego słowa, czyli gdybym go w tym momencie kliknął, czy na nim nacisnął spację, to słowo deszcz by się z portem zamieniło na deszcz, czyli literka Z by została cofnięta, prawda? Jeżeli natomiast ja uznaję, że zrobiłem korektę prawidłową tego wyrazu, to idę dalej do przodu na przycisk zmień, daję spację i komputer przechodzi mi do następnego błędnie napisanego wyrazu.
5: Dokument 1 Microsoft Word. Microsoft Office Word, okno dialogowe. Sprawdzanie pisowni i gramatyki zostało zakończone. Ok, przycisk.
4: No i następnego błędnie napisanego wyrazu nie ma, więc wyświetliło się takie okienko informacyjne, że sprawdzanie pisowni zostało zakończone. Tak więc, żeby wrócić do tekstu, muszę wcisnąć spację albo Enter, żeby to okienko zamknąć.
5: Dokument 1.
4: Wróciłem do tekstu i już mam tekst poprawiony. Oczywiście jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o programy odczytu ekranu, to one mają swoje mechanizmy, które pozwalają na szybkie przejście do kolejnych błędnie napisanych wyrazów, albo potrafią nawet wyświetlić listę błędnie napisanych wyrazów. No ale to już zależy od programu odczytu ekranu i tego nie będę tutaj omawiał. Teraz powiem o wstawianiu zakładek w dokument Worda. Co to są w ogóle zakładki? Zakładki są to elementy dokumentu Worda, które nie są treścią tekstu, który tworzymy, natomiast same z siebie są napisami, ale nie należą do tego tekstu. Zakładkami możemy oznaczać miejsca, do których chcemy wrócić. Zakładka musi zaczynać się zawsze od litery. W nazwie może mieć cyfrę, natomiast jeżeli zakładka składa się z więcej niż jednego słowa, to nie możemy robić między tymi słowami przerwy, tylko te słowa musimy oddzielić znakiem podkreślenia, czyli shift minus. Jak wstawić do dokumentu zakładkę? Żeby wstawić do dokumentu zakładkę, musimy się ustawić w miejscu, w którym ją chcemy wstawić.
5: Informacje o dodatkowym formatowaniu. Numer.
4: Na przykład ja teraz przejdę na stronę 5 i tam wstawię sobie zakładkę.
5: G. Znajdowanie i zamienianie okno dialogowe. Przejdź do strona. Pole edycyjne. Olejnik 1. A. P.
4: No i tu wpisuję 5.
5: Barle N. Bezpiecznie.
4: Jestem na stronie 5. Sprawdzę tu teraz.
5: Strona 5 z 204.
4: Dobrze. I wstawiam zakładkę. Żeby wstawić zakładkę, trzeba wejść na zakładkę w menu Wstaw.
5: Wstawianie zakładka.
4: O, wstawianie.
5: Alt poprzedzone przez V.
4: Tutaj rozwijamy tą zakładkę wstawianie.
5: Dolna wstążka. Tabele pol. Ilustracje. Obiekt. Czyli kształty przy. Smart arty. Wykres. Łącza pole grupy.
4: I nadajemy Enter na łącza.
5: Menu. Łącza przycisk ciśnięty. Alt poprzedzone.
4: I tu sobie wybieramy tabulatorem.
5: Zakładka.
4: Zakładka.
5: Przycisk. Zamykam menu. Strona 5. Zakładka okno dialogowe.
4: I mamy pole edycyjne, w którym wpisujemy nazwę zakładki. Ja wpiszę, to jest zakładka 5.
5: K, L, A, K, A, 5.
4: I tabulatorem idę na przycisk dodaj.
5: Dodaj przycisk. Barle N, bezpiecznie.
4: I w tym momencie wyszedłem z okienka wstawiania zakładek. Zakładka na stronie 5 została wstawiona. I teraz, gdybym chciał się do tej zakładki przemieścić, to mogę to zrobić na dwa sposoby. Albo z powrotem wejść do tego okienka, w którym zakładkę wstawiałem i tam mam wykaz tych wszystkich zakładek i mam przyciski umożliwiające przechodzenie między nimi. Oczywiście jak przejdę na zakładkę, to muszę escape'em to okienko zamknąć, no bo ono się nie zamyka. Albo mogę użyć funkcji przejdź do, czyli wcisnąć Ctrl G i na liście różnych elementów, do których się mogę przemieścić, mogę wybrać pozycję zakładka. I na tej liście mam wszystkie zakładki, które w moim dokumencie są wstawione. Teraz ja wybiorę tą drugą wersję, czyli przez funkcję przejdź do.
5: G. Znajdowanie i zamienianie okno dialogowe. Przejdź do strona. Pole edycyjne. 5.
4: On tu zapamiętał, że przechodziłem do strony, więc wykasuję cyfrę 5.
5: Spacja.
4: Wcisnę shift tabulator, żeby przejść na listę elementów, do których mogę przejść.
5: Strona. 1 z 13.
4: I tu strzałkami w dół wybiorę pozycję zakładka.
5: Sekcja. Wiersz. Zakładka.
4: Przejdę teraz tabulatorem do przodu.
5: Wprowadź nazwę zakładki, pole edycyjne.
4: Jeżeli pamiętamy nazwę zakładki, to możemy ją wpisać, natomiast jeżeli nie pamiętamy, to to jest pole edycyjne z możliwością przewijania, czyli jak będzie wciśniemy strzałkę w dół, to widzimy wszystkie zakładki, które zostały wstawione do naszego dokumentu. Niestety mój Joe's tu też nie czyta właśnie, co tu się na tym polu pojawia, tak więc zmuszę go do tego.
5: Wprowadź nazwę zakładki, pole edycyjne. Zakładka 5, ustęp.
4: Jest, zakładka 5. Teraz daję tablator na przycisk przejdź, a zaraz zresztą sprawdzę, może on jest domyślny.
5: Nie można określić domyślnego.
4: A nie, nie ma, czyli przechodzę tablatorem na przycisk przejdź.
5: Przejdź do przycisk Alt plus R.
4: Naciskam Enter.
5: Wprowadź nazwę zakładki,
4: i escape'em
5: barry and B.
4: Wychodzę z okienka przechodzenia. Sprawdzam, czy jestem na stronie 5.
5: Strona 5 z 214 wyrazy 54.
4: Jestem, przeszedłem do zakładki, prawda? Czyli w ten sposób możemy sobie na przykład oznaczyć miejsce, w którym skończyliśmy czytać. No ale to jest tak dosyć problematyczne, bo trzeba w te okienka wchodzić, te zakładki wpisywać i tak dalej. Czyli ja proponuję, żebyśmy miejsce, w którym zakończyliśmy czytać, oznaczali troszkę w inny sposób, o czym powiem wtedy, kiedy będę omawiał wyszukiwanie tekstu w dokumencie. Natomiast zakładki są dobre wtedy, kiedy chcemy robić jakieś łącza do miejsca dokumentu i chcemy po prostu skakać do tych miejsc. Ja na przykład w tej chwili pokażę Państwu, jak zrobić łącze na przykład z początku tego dokumentu, w którym jesteśmy, do tej piątej strony. Czyli przejdę na początek dokumentu.
5: Początek. Puste.
4: Jest początek dokumentu, mam pustą linię i wchodzę na pozycję wstaw zakładkę.
5: Wstawianie zakładki. Dolna wstążka. Tabele pole grupy. Ilustrat obiekt.
4: Znana już nam wstążka.
5: Kształty przy. Smart art. Wykres. Łącza pole grupy.
4: Łącza. Daję tu Enter.
5: Menu.
4: I nie wybieram pozycji zakładki, tylko wybieram pozycję hiperłącza tabulatorem.
5: Zakład. Odsyłam. Hiperłączem.
4: Dajemy tutaj Enter. I teraz przechodzimy Shift tabulatorem na takie przyciski, gdzie mówimy komputerowi, jakiego rodzaju hiperłącze chcemy wstawić. On domyślnie nam pokazuje zewnętrzne, czyli do innego pliku, albo nawet do strony internetowej. Tak więc wciskam Shift tabulator. Szybciej by było jednak tabulatorem przejść do przodu.
5: Zakład. Ręka do C. Adres port. Ok, przycisk. Istniejący plik lub strona sieci, lub przycisk ciśnięty.
4: O, tu mam grupę przycisków, które umożliwiają mi wstawienie różnych odsyłaczy, hiperłącz. Ja tu strzałkami wybieram sobie odpowiedni przycisk.
5: Lub wybierz miejsce w tym dokumencie. Alt plus L.
4: O, wziąłem opcję wybierz miejsce w tym dokumencie. I teraz strzałeczką w prawo, w lewo mogę rozwijać różne elementy, które mam w tym dokumencie. Do jakich elementów mogę wstawić hiperłącze?
5: Góra dokumentu. Nagłówki otwarte.
4: Do nagłówków.
5: Zamknięty. 2 z 3.
4: To jest takie drzewko, czyli jeżeli ja chodzę sobie strzałkami w górę, w dół, to chodzę po głównym pniu tego drzewka. Jeżeli mam informację, że coś jest zamknięte, to znaczy, że mogę otworzyć w prawo strzałeczką i w tym przypadku widzę, co pod tą gałęzią się znajduje. Jak na przykład bym teraz rozwinął w prawo nagłówki, to bym widział wszystkie nagłówki, które zostały wstawione do tego dokumentu. Ale ja chcę do zakładek wstawić hiperłącze moje, czyli schodzę sobie jeszcze strzałeczką w dół, nie rozwijam tych nagłówków.
5: Zakładki otwarte.
4: Mamy zakładki i tu strzałką w dół idziemy dalej.
5: 1, olejnik 1, 1 z 4, olejnik 2, spis treści, zakładka 5.
4: Zakładka 5, dobrze. Ta zakładka mi pasuje. Do tej zakładki chcę wstawić łącze. Teraz idę tablaterem do przodu.
5: Wstawianie hiper. Ok, przycisk. Ano. Miejsce. Tekst do wyświetlenia. Pole edycyjne. Zakładka 5.
4: Mam tutaj takie pole tekst do wyświetlenia. On tu mi proponuje nazwę tej zakładki, ale ja mu to wykasuję.
5: Stacja.
4: I wpiszę na przykład naciśnij Enter, aby przejść do strony 5.
5: I, E, I, J. R, A, J, E, 5.
4: I idę tablaterem na OK.
5: Edy, zaklad, wstawia, ok, przyd, anul, ok, przyd, barle, N, bezpiecz.
4: I zobaczymy, czy mi się teraz na początku dokumentu pojawił ten tekst.
5: Informacja, link, naciśnij Enter, aby przejść do strony 5.
4: Pole. Mam ten Enter.
5: Pole.
4: Jestem na tym Jeżeli teraz ustawię kursor w obrębie tego napisu na dowolnej literze.
5: Brak łączy. Łączę. Spacja. Y.
4: I dam Enter. No to w tym momencie ten link przyniesie mnie do strony 5.
5: Linken K, aby przejść do strony 5. Strona 5. Pole.
4: Jestem na stronie 5, dosłownie na początku tej strony, bo na początku tej strony wstawiłem właśnie zakładkę.
5: Błąd ortograficzny, tytuł oryginału, not, aha, poza błąd ortograf, strona 4, pusta.
4: Prawda? Jak dałem strzałkę do góry, to już byłem na stronie 4. Teraz jak usunąć zakładkę? Żeby usunąć z dokumentu zakładkę, znowu wchodzimy na tą wstążkę wstawianie.
5: Wstawianie zakład, dolna wstążka.
4: Rozwijamy ją strzałką w dół, idziemy tablatorem na przycisk.
5: Obie, smarta, wykres. Łącza pole grupy.
4: Łącza, dajemy tu Enter.
5: Menu. Łącza przycisk ciśnięty.
4: Idziemy tablatorem na zakładki.
5: Zakładka. Zamykam menu. Zakładka, okno dialogowe. Nazwa zakładki.
4: I tu mamy pole kombi, które wyświetla nam istniejące w naszym dokumencie zakładki. Ja teraz sobie rozwinę to pole strzałeczką. Znowu tu mi Jaws nie czyta, więc go do tego zmuszę.
5: Nazwa zakładki. Zakładka 5. Pole edycyjne kombi.
4: Mam wpisaną zakładkę 5. Idę tablatorem do przodu na przycisk usuń.
5: Usuń przycisk. Alt plus.
4: Naciskam spację.
5: Nazwa zakładki. Pole edycyjne.
4: I teraz już ta zakładka została z dokumentu usunięta. Okienko się nie zamknęło, tak więc mogę wcisnąć Escape, żeby to okienko zamknąć.
5: Barwy N. Bezpieczne.
4: No i oczywiście ten nasz link, który umieściliśmy na początku, który odsyłał nas do tej zakładki, też nie będzie działał.
5: Początek. Link. Naciśnij Enter, aby przejść do strony 5.
4: No, tak więc trzeba go po prostu wykasować.
5: R. Informacje o dodatkowym.
4: I koniec. Usunęliśmy. To by było wszystko o zakładkach.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam serdecznie, z tej strony Ala Witek. Chciałabym dzisiaj zaprosić Państwa do wysłuchania podcastu o tym, jak przygotować miodownik. Myślę, że będzie to bardzo dobra propozycja i na święta, i na karnawał, ponieważ wtedy wszelkiego rodzaju potrawy, desery, ciasta z miodem są chętnie podawane i zjadane, mam nadzieję, też. I cóż, tutaj myślę, że większych trudności nie będzie, natomiast chciałabym przestrzec przed taką kwestią, że przygotowanie takiego miodownika wymaga poświęcenia większej ilości czasu, dlatego że po pierwsze musimy osobno upiec wszystkie trzy placki do miodownika. I dodatkowo jeszcze w trakcie przygotowywania kremu przez cały czas musimy nadzorować, ponieważ krem przygotowuje się z kaszy manny na mleku, więc tutaj jakby nie można go zostawić nawet na chwilę. Będę przygotowywała w dwóch etapach, więc najpierw podam składniki, jakich potrzebujemy, żeby przygotować placki, a później na etapie kremu opowiem o tych, których potrzebujemy do przygotowania kremu, ponieważ nie chciałabym, żeby coś mi się pomyliło albo żebym o czymś zapomniała. Więc tak, do przygotowania ciasta potrzebujemy małego słoiczka miodu, potrzebujemy dwóch łyżeczek sody oczyszczonej, koniecznie świeżej, ponieważ musi być sucha, żeby po prostu aktywowała się w trakcie pieczenia ciasta. Takie rzeczy jak proszek do pieczenia czy sodę oczyszczoną staram się zawsze mieć albo używać albo tuż po otwarciu, albo w momencie, kiedy wiem, że były otwierane dopiero co. Oprócz tego potrzebujemy kostkę margaryny, 5 jajek, 3 i 1/2 szklanki mąki oraz szklankę cukru zwykłego. To może zacznę od tego, że na początek margarynę całą kostkę będę rozpuszczała z miodem w garnku. Rozpuszczam margarynę. Za chwilę dodam do niej miód. Ja tutaj używam takiego zwykłego miodu wielkokwiatowego. On do przygotowania takich placków nadaje się znakomicie, ponieważ nie jest to, nie musi to być jakiś konkretny rodzaj miodu, myślę, że jakiś spadziowy, lipowy również będzie dobrym dodatkiem. Nadtopię tylko margarynę, za chwilę przełożę do garnka również miód. Troszeczkę nadtapiam sobie najpierw na dnie margaryny, żeby miód przełożony do garnka nie zaczął mi się przypalać na karmel. To, co zostaje na ściankach, ewentualnie później przy przygotowywaniu masy będę mogła gdzieś tam łyżeczką wyskrobać i dodać do mleka, żeby ona też miała leciutko miodowy posmak. Teraz mogę sobie rozmieszać roztapiającą się margarynę z miodem. Kolejny etap to będzie mieszanie, ubijanie cukru z jajkami, więc mogę już sobie i cukier, i jajka powoli przygotowywać za ten czas, co miód się roztapia z margaryną razem. Szklankę cukru na początek. Albo dodajemy szklankę cukru zwykłego, albo szklankę bez takiego jakby trochę ciut. I to ciut można sobie zastąpić cukrem waniliowym, żeby te placki miodowe miały trochę bardziej wyrazisty smak. Tym bardziej, jeśli mamy możliwość dodać cukier taki z prawdziwą wanilią. Ale nie jest to absolutnie konieczne. Ja po prostu mam, lubię, więc sobie tutaj dodaję jajka. Dodać jajka wbijam w całości, nie oddzielając żółtek od białek. Oczywiście zwracam uwagę na to, że jeśli nie mamy wprawy takiej we wbijaniu bezpośrednio do garnka, warto to robić nad jakimś innym naczyniem, choćby zwykłym kubkiem, żeby po prostu łatwo wyjąć ewentualne fragmenty skorupki, które gdzieś tam mogą nam wpaść. Ja zawsze sprawdzam, czy żaden mi się nie oderwał, tak jakby składając obie połówki razem, i sprawdzam, czy żadnego elementu nie brakuje. Jeśli nie, to mam pewność, że nie wpadł mi. Natomiast jeśli się obawiamy, że może tak być, albo robimy to po raz pierwszy, lepiej nad jakimś naczyniem, gdzie po prostu bez problemu ten kawałek oderwany z skorupki wyjmiemy, to nie może on trafić do ciasta. Jajka wbite. Rozmieszam już zupełnie margarynę z miodem. Mieszając łyżeczką sprawdzam, czy zupełnie się roztopiła, czy nie ma w garnku żadnych już całych kawałków, ponieważ po prostu trzeba ją roztopić i wymieszać z miodem na jednolitą masę. Jednolitą maść taką odstawiam sobie tutaj na bok do przestygnięcia. Musi przestygnąć zupełnie, żeby nie zważyć, to znaczy zupełnie, na tyle, żeby nie przestała być gorąca, żeby nie zważyć jajek. Teraz wymiksuję sobie jajka z cukrem. Nie muszę ich ucierać na jakąś super gładką masę. Chodzi mi o to, że nie muszę miksować tak długo, aż żadne ziarenko cukru nie zostanie w całości. Chodzi tylko o to, żeby były dobrze ze sobą rozmieszane. Takie po prostu mniej więcej utarte. Oczywiście, jeśli ktoś chce na taką idealnie gładką masę, nie ma problemu. Tak, jajka wstępnie zostały przemiksowane. Tutaj za ten czas jeszcze, kiedy studzi się roztwór margaryny z miodem, ja przygotuję sobie mąkę oraz sodę oczyszczoną. Dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Do tych dwóch łyżeczek sody dodam teraz 3,5 szklanki mąki. Zwykłej pszennej, tortowa może być. Ja akurat używam królowej kuchni, ponieważ to jest moja ulubiona mąka, ale nie ma jakiejś ogromnej różnicy dla mnie pomiędzy nią a innymi. Mąka odmieszona. Teraz delikatnie wymieszam ją z sodą i będę powoli dodawała do ciasta, jajek i cukru, tak żeby z stopniowo zagęszczać ciasto. Rozpoczynam mieszanie na wolnych obrotach, żeby uniknąć takiej sytuacji, że mąka zacznie mi fruwać po całej kuchni. Delikatnie sobie rozprowadzam takimi ślimakowymi ruchami, tak jakbym chciała końcówką miksera.

ostatnia porcja mąki. Lekko rozprowadzam masą tą jajeczną, z tym, że opór już ciasta jest tak duży, że po rozprowadzeniu wstępnym mąki, żeby móc dalej miksować i wyrabiać, muszę dodać już resztę tych substancji płynnych, bo po prostu nie będę w stanie wymiksować takiej ilości mąki tylko z jajkami i cukrem. Przemieszam sobie więc jeszcze raz tłuszcz z miodem. Przez ten czas powinien ostygnąć na tyle, że spokojnie będziemy w stanie włożyć do garnka palec i się nie oparzyć. I w tym momencie przelewam całość do tej masy mączno-jajecznej i ostatni raz miksuję. Teraz składników jest już więcej, ale jest też więcej tych składników płynnych, więc tutaj nie ma problemu z połączeniem takiej ilości mąki z resztą i prawidłowym wyrobieniem na jednolitą masę. Ciasto musi być wymiksowane dobrze i na jednolitą masę, ponieważ jeśli będą pozostawały takie jakby większe zagęszczenia i obszary rzadszego ciasta po wylaniu, te placki nie uzyskają takiej całkowitej sztywności po upieczeniu i będą się nam albo kruszyć, albo łamać. Więc to jest dosyć istotne, żeby porządnie całość wymiksować i dobrze wymieszać. Ciasto jest wymiksowane. Teraz poopowiadam Państwu chwilę o pieczeniu. Piec zaczniemy po oddzieleniu do formy trzeciej części całego tego ciasta, które tutaj mam przygotowane. Każdą z części będziemy piec osobno. Jeśli ktoś ma oczywiście trzy albo dwie identyczne formy, może piec naraz. Natomiast jeśli mamy jedną formę, musimy piec wszystkie trzy części osobno, po to, żeby były absolutnie jednakowe, bo będą nakładane jak w torcie. Krem, znaczy ciasto krem, ciasto krem, ciasto polewa. Więc po prostu tutaj muszą być te części jednakowe. No oczywiście, żeby ze względów estetycznych całe to ciasto było równe i żeby było po prostu jednakowo przełożone i ciasto, i krem. Teraz kolejna kwestia. Jeśli ktoś piecze w formie takiej tradycyjnej, blaszanej, nie można wysmarowanej formy masłem i posypaną bułką tartą użyć, dlatego że po prostu te miodowe placki, no to nie jest ciasto, które na obrzeżach gdzieś tam tą bułkę może mieć i też nie nadaje się do obkrawania brzegów, ponieważ po prostu te brzegi muszą być równe z takiej struktury ciasta, powiedzmy sobie zamkniętej, a nie otwartej. Tak jak mają Państwo gotowe biszkopty, nie wiem, do tortu pieczonego i tak dalej, one też nie są obkrawane, tylko mają po prostu całe brzegi, że tak powiem, ze sobą, kiedy przekładamy tort masą. Więc, żeby w zwykłej, takiej tradycyjnej, metalowej formie, tudzież tortownicy, gdzie jest to jeszcze trudniejsze, upiec, należy piec z pergaminem do pieczenia. I żeby te boki były tak jakby ostro zarysowane, w momencie, kiedy wykładamy pergamin do takiej formy, musimy ostro zagiąć go przy tych dolnych kątach i później dopiero wyprostować przed wlaniem ciasta, żeby były dobrze zaprasowane te kąciki. Natomiast w formie w tortownicy okrągłej jest to jeszcze trudniejsze, bo jeszcze trudniej jest jakby po tym okręgu zaprasować tak, żeby był równo ten kąt na dole zaznaczony, żeby ten papier nigdzie się nie zwijał w taki sposób, że będą później w tym cieście jakby odciśnięte te fałdy z tego, jak będziemy papier marszczyć w formie. Najlepszym z mojego punktu widzenia jakby pomysłem są formy silikonowe, dlatego że tutaj nie mamy problemu ani z papierem, ani z

0: tym, czy forma jest okrągła, czy jest prostokątna, po prostu wkładamy trzecią część ciasta do formy i pieczemy. I nie ma problemu z tartą bułką, z papierem, także tutaj bym polecała. Zwłaszcza, że te placki po wyjęciu są na tyle sztywne, że nie ma problemu z wyjmowaniem ich z formy, nie nakłada się kremu już zaraz po upieczeniu, dopiero jak są wszystkie trzy przestudzone i odczekają sobie dzień, żeby troszeczkę zmięknąć. Więc tutaj polecam. Trzeba też wziąć poprawkę na to, że no tutaj w tych formach silikonowych po prostu nie potrzebujemy wysypywać bułką, więc też nie ma problemu później z tymi krawędziami. To jest forma taka długości 25x15. Wiem, że pieką też panie w formach okrągłych, takich średnicy 23 albo w kwadratowych 21x21. Tutaj jeszcze trochę legendy odnośnie tego ciasta. Pieczemy przez 20 minut, ponieważ ono jest cienkie i stosunkowo szybko się piecze. Pieczemy w temperaturze 160 stopni na termo albo 170 bez termoobiegu. Po upływie tych 20 minut sprawdzamy, czy ciasto się nam nie ugina. Ono ma mieć taką dosyć sztywną formę. Oczywiście nie ma być twarde jak kamień, ale nie ma mieć konsystencji takiej, że po prostu gdzieś elastycznie ta górna część ugina się i powraca, tak? Teraz, żeby oddzielić trzecią część, no ja mam na to sposób taki, że po prostu sprawdzam, pokąd całe ciasto sięga mi poziomem w naczyniu, w którym je mam, i co chwilę sprawdzam, czy już doszłam do tego momentu, kiedy jedną trzecią odlałam, bo inaczej tego sprawdzić nie jestem w stanie. Nie przeleję do formy i później dwie trzecie odleję z powrotem. Oczywiście, kiedy będą Państwo robić któryś raz już w tym samym naczyniu, będziecie Państwo świetnie zorientowani, kiedy już ta jedna trzecia została przelana. Nawet jeśli się przeleje troszeczkę więcej niż jedna trzecia, to oczywiście nic się nie stanie. Na pewno musi być tak, że ciasto przykrywa nam całe dno formy. Cienką warstwą, ale przykrywa. Więc tak troszeczkę sobie można tą formą pokołysać, żeby rozprowadzić po całym dnie równomiernie. Jeśli obawiamy się na przykład, że przelaliśmy za dużo, to można oczywiście łyżeczką ubrać, ale jeśli ta dysproporcja jest mała, to nie trzeba, spokojnie ten najgrubszy, później po ocenieniu, już po upieczeniu plaster, że tak powiem, placek dajemy na spód. Nie ma żadnego zmartwienia. Nie trzeba nagrzewać piekarnika wcześniej. Jeszcze a propos tych placków powiem Państwu tyle, że można je sobie przygotować nawet na kilka dni przed podaniem tego ciasta. Natomiast krem przygotowujemy w dniu, w którym będzie podawany, dlatego że krem jest na mleku i po prostu nie może leżeć tak długo jak cała reszta, więc jeśli wiemy, że będziemy mieli w dniu podawania ciasta mało czasu, można sobie upiec placki wcześniej, a po prostu tego dnia przygotować już tylko sam świeży krem. Nastawiam na 20 minut, na 160 stopni i z termoobiegiem pieka. I to w kwestii ciasta jest tyle. Oczywiście później po wyjęciu zabezpieczam je sobie papierem albo folią spożywczą, żeby po prostu przykrywam, tak? Żeby po prostu mi się nie kurzyło na nie, kiedy będzie stygło i czekało na pozostałe. I kolejnym etapem, z jakim wrócę do Państwa, no bo tutaj wszystkie te kolejne placki pieką się tak samo, będzie kwestia przygotowania kremu. Tak, tak jak mówiłam wcześniej, kolejnym etapem będzie przygotowanie kremu. Zacznę od zagotowania mleka z cukrem. Do przygotowania kremu potrzebujemy 7 łyżek kaszy mannej, 3/4 szklanki cukru, 750 ml mleka, 200 g masła, czyli całą kostkę, i 120 g margaryny, czyli pół kostki. I tutaj będę mieszać najpierw i zagotowywać. Najpierw będę zagotowywać mleko z cukrem, dodawać stopniowo kaszę, a po ostudzeniu dopiero rozrobioną margarynę z masłem razem, żeby przygotować z tego krem. No, na początek wleję mleko, zagotuję, więc przeleję najpierw mleko. 750 ml to będą 3 szklanki. Po przygotowaniu tego kremu, pewnie będzie się Państwu wydawało, że jest go bardzo, bardzo dużo. Ale w perspektywie tego, że zanim będziemy przekładać poszczególne placki, będziemy je jeszcze tym kremem najpierw jakby wstępnie smarować, okaże się, że wcale aż tak dużo go nie jest i że akurat taka ilość, jaka tutaj będzie przygotowywana, jest w sam raz do tego ciasta, żeby nie było suche i żeby ten krem był smaczny, wyczuwalny, żeby po prostu była go wystarczająca ilość. Teraz wsypię do mleka cukier i dozmieszam. Cukier jest rozmieszany, także pod łyżką nie czuję już w ogóle ziarenek. I teraz czekam na zagotowanie się mleka i będę powoli dosypywała odsypane wcześniej 7 łyżek kaszy mannej. Natomiast nie wsypię ich naraz, żeby nie spowodować czegoś takiego, że gdzieś będą mi się tworzyły bryłki, grudki, bo ta kasza zacznie mi się sklejać. W celu uzyskania takiej gładkiej, kremowej konsystencji będę po prostu dosypywała i mieszała powoli. I tutaj jest jedna taka bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o przygotowanie tego kremu. Właściwie to jest chyba największa trudność i taka rzecz wymagająca największej uwagi. Ta kasza nie może się nam przypalić, nie może przywrzeć do dna, nie może się nam przypalić, nie może się zrobić taka zbyt gumowa. My przez cały czas, jak dosypujemy ją do mleka i przez cały czas dosypywania kolejnych części, musimy przy tej kaszy z mlekiem stać i po prostu nie można tego zostawić, dlatego że jeśli zostawimy na moment, ona momentalnie zacznie nam przywierać do dna. Więc tutaj do zagotowania, do całkowitego wymieszania i gotowania przez chwilę, aż do uzyskania właśnie takiej kremowej konsystencji, po prostu od tego nie odchodzimy i mieszamy. To jest krótka chwila, chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość tego, że właśnie taką kaszę mannę dosyć łatwo jest tam przypalić, albo żeby zrobiły się nam takie bryłki, więc dlatego zwracam uwagę zarówno na to, że trzeba dosypywać stopniowo oraz, że cały czas trzeba mieszać. Masło i margaryna, które będziemy później dodawać do masy, warto sobie wcześniej wyjąć z lodówki, żeby były takie w temperaturze pokojowej, bo po prostu jeśli będziemy mieli je takie bezpośrednio wyjęte z lodówki, to trudno będzie nam je jakby wymieszać i doprowadzić do takiej kremowej konsystencji. Później tym przygotowanym kremem będziemy przekładać poszczególne kawałki naszego ciasta i tak jak mówiłam, trzeba je będzie wstępnie posmarować, dlatego że te placki miodowe są dosyć suche i one wpijają jakby część tej masy, więc lepiej jest najpierw tak jakby te każdego z nich jedną stronę nasączyć i dopiero później jakby nakładać po jakimś krótkim czasie właściwą już tą masę do środka. Oczywiście środkowy najlepiej byłoby nasączyć z obu stron, ale ponieważ jest to niemożliwe, bo jakoś trzeba go na tą chwilę odłożyć, to poprzestajemy na jednej. Można, jeśli ktoś ma z Państwa ochotę, dodać sobie do tej masy na przykład orzechy albo rodzynki. One też dodają takiego bakaliowego smaku. Ja akurat tutaj nie postanowiłam jeszcze, czy będę jakieś dodatkowe składniki dodawać. Nigdy przedtem nie dokładałam, więc zobaczę, jak będę robiła masę. Natomiast spokojnie można. Jadłam i bez, i z dodatkowymi składnikami te masy, więc, znaczy ciasto oczywiście z tą masą, więc jedno i drugie bardzo mi smakowało. Ja jakoś do tej pory nie dodawałam, ale może spróbuję tym razem. Mleko, jak zapewne słychać, po charakterystycznym szumie zaczyna się gotować. Więc zaraz będę dosypywała kaszę. Tutaj, ponieważ nie zagotowuję w garnku do gotowania mleka, bo jest zbyt mały na tą ilość, żebym dodawała jeszcze kaszę i później krem, muszę się oprzeć, że tak powiem, na sygnałach dźwiękowych i kiedy przestaje szumieć, a zaczyna tak jakby syczeć i lekko bulgotać, wiem, że już jest na etapie gotowania, więc wsypuję sobie pierwsze dwie łyżki kaszy i zaczynam mieszać. Rozprowadzam w mleku. Nie czuję żadnych grud. Trzeba dosypywać szybko, bo ona dosyć szybko gęstnieje. Wsypuję następne dwie. I mieszam teraz, aż do momentu, kiedy poczuję taką konsystencję, jak przygotowany dla Państwa pewnie przez mamy w dzieciństwie grysik. Na szczęście to jest kasza manna, taka błyskawiczna, więc ona się stosunkowo szybko zagotowuje. Po paru chwilach będą już Państwo czuć zapewne, jak się konsystencja zmienia na taką bardziej kremową. Ona też zaczyna w taki charakterystyczny sposób bulgotać, bo oczywiście cały czas się gotuje. Można sobie troszeczkę zmniejszyć płomień albo palnik, jeśli na elektrycznej ręce moc tego palnika. Mieszamy aż do uzyskania konsystencji takiego bardzo gęstego budynku, ale konsystencji jednolitej, bez klusek, bez grudek i w takiej konsystencji, w której poprzez to, że cały czas mieszamy, nic nie przywiera nam do dna. Kontrolujemy też łyżką, czy w któryś tam, że tak powiem, obszarach garnuszka nie dochodzi do takiego jakby nadmiernego zagęszczenia. Wtedy tam mieszamy troszeczkę energiczniej. Tak. I w tym momencie już została ugotowana kasza. Mówiłam wcześniej, że resztka miodu, który pozostanie tych placków w przypadku małego słoiczka, można sobie do kaszy dodać. Wtedy będzie miała taki jakby bardziej jeszcze miodowy smak w kontekście reszty ciasta. Kiedy wkładam gorącą łyżkę, która przez cały czas była zanurzona w kaszy, łatwiej jest mi ten przyschły do ścianek miód po prostu wybrać. Oczywiście to nie jest jakiś tam przymusowy składnik, przez to po prostu i masa staje się bardziej miodowa. Tą masę z mleka, kaszy, cukru zostawiamy i po jej ostudzeniu będzie możliwe dodanie kremu z masła zmieszanego z margaryną. Tak, myślę, że pora przejść do kolejnego etapu, czyli przygotowania ostatecznej wersji kremu, ponieważ kasza jest już przestudzona, a roztopione masło i margaryna do temperatury pokojowej. Masło wrzucam w całości, ponieważ całą kostkę zużyjemy. Tak. I pół kostki margaryny do tego. To będę miksowała najpierw na krem razem. Warto do tego wybrać margarynę niekoniecznie na taką, na której się dobrze smaży, natomiast taką, która smak ma dosyć maślany. Przemiksuję sobie najpierw na krem tłuszcze, a później jeszcze przed połączeniem lekko przemiksuję tą taką bardzo gęstą masę już w tej chwili z kaszy i mleka. Kiedy jedno jest, drugie jest roztopione do temperatury pokojowej, rozprowadzenie tego do konsystencji kremu nie nastręcza właściwie żadnych trudności. Można to zrobić w stosunkowo małym garnku, dlatego że wtedy po prostu te tłuste kostki jakby nie mają gdzie uciekać i bez problemu poddają się miksowaniu. W małym mam na myśli wąski. Tak. To jest właściwie chwila. Zaczynałam na wolnych obrotach, kontynuuję na szybkich. Przemiksuję głównie po to, żeby później łatwiej było mi mieszać w momencie, kiedy tłuszcze już dodam. Widać, że ten krem jest bardzo gęsty i nawet na dosyć szybkich obrotach trudno jest go przemiksować, ale to się zmieni trochę, kiedy dodane zostaną tłuszcze. Teraz dodam tłuszcze, starannie wybierając z garnka, żeby nic nie zostało. Jeśli nie wybierzemy tych tłuszczy tak, jak powinno to być w takich proporcjach, masa nie będzie miała takiej prawidłowej konsystencji. Nie będzie taka kremowa, będzie za to bardziej gęsta i klejąca, bo przewagę będzie stanowiła masa z mleka i kaszy. Więc tutaj warto się postarać, kiedy się już wszystko wybierze, można przystąpić do powtórnego miksowania. Zaczynam oczywiście na wolnych obrotach. Później będę kontynuowała na szybszych. Masa musi być jakby zupełnie na taką jednolitą konsystencję ubita. Jeśli zdarzy się tak, że w kaszy tej, którą będą Państwo studzić, pojawią się jakieś takie pozlepiane kulki, to po prostu należy się ich, że tak powiem, pozbyć ręcznie, zanim zaczną Państwo miksować, dlatego że później już po ubiciu tej masy po prostu szkoda będzie tego tłuszczu, który do nich przylgnie i razem z nimi gdzieś tam zostanie wyrzucony. Tutaj następną rzeczą będzie już przekładanie masą tych placków, które mamy. Delikatnie sobie teraz nałożę nożem taką jakby pierwszą warstwę, która tak leciutko się wchłonie i później będzie mi łatwiej już tą właściwą warstwę masy nakładać. Nakładam gdzieś około jedną łyżkę i jej całą zawartość rozprowadzam po powierzchni tego miodowego placka. Na razie w moim przypadku jest to ten spodni. Wieszam łyżki, przeciągam delikatnie, tak żeby nawilżyć nieco całość i odwracam do góry dnem tą część, która przyjdzie na górę i też łyżkę kremu nakładam na jej spód. Kontroluję sobie palcami, czy na wszystkich częściach mam jednakową ilość masy. I teraz każda z tych części przez tą chwilę, kiedy są nakładane kolejne porcje kremu na następne, sobie czeka, a ja w tym momencie nakładam kolejne łyżki i kolejne rozsmarowywuję porcje na tych trzech plackach, o których już cały czas tutaj mowa. Jeśli chcemy ją jakoś tam wzbogacić o na przykład rodzynki czy orzechy, to można je dodać właśnie tuż przed nałożeniem na placki kremu. Można sobie też na przykład podzielić krem na dwie części. Część kremu pozostawić jasną, a część na przykład z dodatkiem kawy zabarwić i nieco zmienić jej smak. Całość tego ciasta z kremem powinna być przechowywana w lodówce. W kremie co prawda nie ma jajek, ale jest mleko. Zresztą ogólnie oczywiście ja też powinno się wkładać takie ciasto do lodówki po to, żeby było apetyczne, bo taki rozłażący się ciepły krem na pewno nie zachęca do jedzenia, więc tutaj też to należy wziąć pod uwagę. Najlepiej oczywiście jest nakładać sobie ten krem na jakimś papierze, który później po prostu będzie można zwinąć i wyrzucić, bo oczywiście wiadomo, że i z tej łyżki trochę kapie w trakcie przenoszenia, I też gdzieś tam poza obręb samego ciasta jest stosunkowo łatwo przejechać i nabrudzić, więc trzeba też na to trochę zwrócić uwagę. Teraz, kiedy już została masa nałożona, powoli przejdę do składania tego ciasta. Jeszcze tutaj powybieram sobie resztki, wybierając z nagarnka. Proszę zwrócić uwagę, czy nie pozostały tam jakieś takie grudki z kaszy manny, których wcześniej nie udało się wyjąć. Nie powinny one trafić do ciasta. I teraz sobie je złożę. Trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie, żeby natrafiać kolejnymi kawałkami na ich poprzedników równo. Podnoszę każdy z nich, przykładam z jednego końca, tak żeby był równo, i delikatnie trzymam i opuszczam z drugiej strony. Czyli łapię od spodu z tej suchej strony, przechylam delikatnie w jedną stronę, tak żeby dotknąć końcem, i z drugiej strony dokładam. To nie jest jakieś bardzo trudne, spokojnie, robiąc to powoli i uważnie, poradzą sobie Państwo. W momencie, kiedy dojdzie już do zetknięcia tych pierwszych powierzchni z kremem, wszystko trzyma się stabilnie, nic nie ucieka, więc większych problemów nie powinno z tym być. Górną część, która jest posmarowana od spodu, oczywiście odwracamy szybko w miarę kremem do dołu i przyciskamy delikatnie do reszty. Ciasto powinno być bardzo wysokie. Trzeba starannie rozprowadzać krem, żeby z takiej nie zrobiła się nam po środku taka kopułka, żeby nie były brzegi dużo niżej niż środek ciasta. Oczywiście zawsze troszeczkę będzie ten środek wyżej, ale chodzi o to właśnie, żeby to było troszeczkę. I w tym momencie nasz miodownik jest już właściwie gotowy. Możemy sobie go albo opruszyć putrem, albo nałożyć jakiś lukier, albo polewę. I tu niespodzianka. Najbardziej polecałabym polewę zwykłą, taką gotową z torebki, która się rozpuszcza w gorącej wodzie. Dlatego, że po prostu ona tworzy taką fajną taflę, równomierną i błyszczącą. I to po prostu bardzo estetycznie wygląda na wierzchu tego ciasta. Ale oczywiście, jeśli sami mamy jakieś wypróbowane przepisy na polewę i chcielibyśmy nimi właśnie udekorować wierzch naszego ciasta, to jak najbardziej można. Ja na koniec spróbuję przypomnieć składniki. Ja mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeśli tak się zdarzy, to gdzieś tam Państwo, wracając do początku, jeszcze sobie sprawdzą, bo tych składników jest całkiem sporo. Więc na początek potrzebujemy tak: kostkę margaryny, mały słoiczek miodu, 3 1/2 szklanki mąki, szklankę cukru i 2 łyżeczki sody oczyszczonej. To jest, jeśli chodzi o ciasto. Przypomnę, że dzielimy na 3 części i pieczemy każdą z tych części po 20 minut w 160 termoobiegiem, a w 170 stopniach bez. Natomiast jeśli chodzi o masę, to jest 750 ml mleka, 7 łyżek kaszy manny, do tego kostka masła i pół kostki margaryny oraz 3/4 szklanki cukru. I oczywiście najpierw zagotowujemy kaszę z mlekiem i z cukrem, a później dodajemy po ostudzeniu te produkty tłuszczowe, czyli masło i margarynę. No i myślę, że tutaj zgodzą się Państwo z tym, co mówiłam na początku, że ciasto nie tyle jest jakieś bardzo trudne, co wymaga dość dużego nakładu czasu. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że kiedy spróbują Państwo tego ciasta, to na pewno stwierdzicie, że opłaciło się ten czas włożony w pracę nad nim poświęcić. Bo jest bardzo dobre. To jedno z moich ulubionych ciast. Mam nadzieję, że Państwa również stanie się jednym z ulubionych. I cóż, za uwagę w dzisiejszym podcaście bardzo serdecznie już dziękuję. Życzę powodzenia przy przygotowywaniu miodownika, ale również przy korzystaniu z innych przepisów, z podcastów kulinarnych. Zapraszam do kontaktu w razie ewentualnych pytań lub wątpliwości. Pytania oczywiście można zadawać w komentarzach, można się ze mną też kontaktować na Skype'ie mój nick to Luftilka. A dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam bardzo serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale w dzisiejszej audycji nie jestem sam. Jest ze mną kolejny gość, mój, a przede wszystkim wasz. Jest to Mateusz Duc. Witaj, Mateuszu.
3: Witam wszystkich serdecznie.
2: Dziś mówić będziemy o systemie, który, jak głosiły pewne, jak się okazało, bardzo niepotwierdzone plotki, miał nie być dostępny dla polskich niewidomych, a tu jednak Microsoft zrobił nam dość miłą niespodziankę, bowiem system Windows 10 w wersji mobilnej dla osób niewidomych dzięki programowi odczytu Narrator dostępnym jest, prawda?
3: Tak, lecz jeszcze jest sporo błędów. Mam nadzieję, że zostaną poprawione szybko.
2: Zanim zapytam Cię, Mateuszu, o szczegóły i poproszę Cię o jakąś prezentację na antenie Tyflo Podcastu, to takich poprosiłbym od Ciebie kilka ogólnych słów Twojego wrażenia z używania telefonu z systemem Windows 10 Mobile. Może na dobry początek, z jakim urządzeniem mamy do czynienia?
3: Dzisiaj mamy do czynienia z urządzeniem z Microsoft Lumia 435, które zostało mi użyczone przez szwagra. Gdyż urządzonko należy do mojego siostrzeńca, który zaczął chodzić do szkoły, a rodzice chcą mieć z nim jakiś kontakt.
2: No i kupili dziecku telefon.
3: Tak, a żeby był tani, no to Lumia. Najtańsza, jaka mogła być. Ten telefon możemy dostać na rynku za niecałe 300 zł.
2: No to rzeczywiście telefon jest niedrogi, a okazuje się, że jest w stanie on do nas przemówić. Jak to jest w ogóle, jeżeli chodzi o uruchomienie tej dostępności, tej mowy w tego typu telefonach pod kontrolą systemu Windows 10 Mobile? Czy jesteśmy w stanie to zrobić sami, czy musimy prosić o pomoc kogoś widzącego?
3: Jeszcze niestety nie jesteśmy w stanie tego uruchomić na dzień dobry po wyjęciu z pudełka, lecz już po uruchomieniu syntezy jesteśmy w stanie się zalogować do systemu na nasze konto Microsoft. Później, po zaznaczeniu opcji ustawienia dostępności szybkie uruchamianie, możemy skrótem włączyć i wyłączyć narratora. Mam nadzieję, że zostanie dodane szybkie włączanie od razu po wyjęciu urządzenia.
2: Mateuszu, to w takim razie takie pytanie dla naszych słuchaczy, jeżeli mógłbyś o tym opowiedzieć. Co powinniśmy zrobić, kiedy wyjmiemy telefon z pudełka i będziemy chcieli uruchomić na nim narratora? Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego samodzielnie, natomiast jak możemy poinstruować kogoś, kto widzi, a może kto niekoniecznie jest bardzo lotny
3: już
2: i obrotny w kwestiach komputerowych?
3: Przy uruchomieniu pecetowego Windowsa, tutaj się odniosę troszkę, mamy różne opcje ustawień, gdzie na boku jest widoczna opcja ułatwień dostępu. PC-towym. Tutaj na urządzeniach mobilnych w trakcie uruchomienia pierwszego telefonu wyskakuje nam wybór języka, kraju, czasu oraz na dole jest przycisk ułatwienia dostępu. Po kliknięciu klasycznym, dotknięciu przez osobę widzącą, otworzy się menu ustawień, gdzie będziemy mieli wybór narrator, lupa i tam będzie przełącznik, który pozwoli uruchomić narratora. Klasyczny jak we wszystkich innych systemach, czy to Android, czy to iOS.
2: Wystarczy to zaznaczyć i już pojawi się mowa, już telefon jest dostępny dla osoby niewidomej, tak?
3: Tak. Przemówi głosem kobiecym.
2: Czy o czymś jeszcze nasi słuchacze powinni wiedzieć, zanim rozpoczniemy prezentację? Czy na coś jeszcze powinni zwrócić uwagę, zabierając się w ogóle za korzystanie z mobilnej wersji Windowsa 10.
3: Tak, powinni zwrócić przy tym uruchomieniu, że jak zostanie włączony narrator, to od razu powinni zaznaczyć jedną opcję jeszcze, czyli szybkie uruchamianie. Wtedy będziemy mogli sami już włączać i wyłączać narrator. Oraz dostosować sobie tempo, gdyż niestety ja na razie jeszcze szybkość syntezy sprawia, że urządzenie jest mniej bądź bardziej responsywne. Niestety.
2: A na czym polega to szybkie uruchamianie? Co należy zrobić, żeby włączyć sobie wtedy narratora?
3: Jeżeli zaznaczona jest opcja szybkie uruchamianie, wtedy należy przytrzymać dłużej klawisz głośności, ponieważ tu są dwa oddzielne klawisze do regulacji głośności. Jest to wyższy klawisz, przytrzymujemy go, a później dotykamy na dole, przy dolnej krawędzi na środku, puszczamy i narrator już do nas przemawia.
2: No nie wydaje to się na zbyt skomplikowane. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze, którzy zdecydują się na zakup telefonu z Windowsem 10, nie będą mieć problemów.
3: Przyciski systemowe zajmują mniej więcej po równą szerokość, więc nie trzeba jakoś idealnie celować ten przycisk startu, bo to chodzi o przycisk start z tym przyciskiem głośności. Byle po prostu mniej więcej na środku trafić z przytrzymanym klawiszem głośności.
2: Czyli ten przycisk jest na środku?
3: Tak, on jest na środku na ekranie, na dolny, jakbyśmy mieli dolną krawędź.
2: Tam, gdzie na przykład w Androidach mamy przycisk Home.
3: Tak, on jest idealnie w tym samym miejscu.
2: Rozumiem.
3: Usytuowany. Tylko on jako dla osoby widzącej się wyświetla większy niż androidowy.
2: Czyli łatwiej jest w niego trafić. Na co może liczyć osoba niewidoma, która zdecydowałaby się na zakup takiego telefonu z mobilną wersją Windowsa. Co jesteśmy w stanie na chwilę obecną zrobić? To nagranie dzisiejsze rejestrujemy 4 stycznia 2016 roku. Ja celowo mówię o dacie, bo zapewne będzie się to zmieniać, więc żeby nam ktoś później nie zarzucił, że my o czymś nie wspomnieliśmy, a coś było, to tak tylko w ramach formalności. Co na dzień dzisiejszy mamy do dyspozycji?
3: Przede wszystkim jesteśmy się w stanie sprawnie poruszać po systemie. Tutaj zacznijmy może od gestury już na dzień dobry, bo tutaj wszystkich użytkowników zarówno Androida, jak i iOS-a zadowoli to, że poruszamy się po systemie od elementu do elementu, gestami lewo-prawo. Podstawa.
2: Czyli standardowy gest, za pomocą którego mamy do czynienia i w Androidzie, i w iOS-ie.
3: Tak. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę od razu, co do gestury, to jest gest tego potarcia góra-dół, gdzie w Androidzie też przeskakujemy element do elementu, jeżeli nie zmienimy ustawień gestury, a w iOS-ie zmieniamy wartości suwaków. Tutaj potarcie góra-dół zmienia nam tryby nawigacji, czyli czy chcemy się przemieszczać po znakach, po wyrazach, załóżmy w internecie po hiperłączach, po nagłówkach, tabelach.
2: Mateuszu, to w takim razie myślę, że skoro mamy już jakiś teoretyczny wstęp za sobą, prosiłbym cię, żebyś pokazał naszym słuchaczom, co potrafi, na chwilę obecną oczywiście, mobilna dziesiątka.
3: Już to rozpoczynam. Podświetlam ekran blokady, pod którym się przemieszczam gestem w prawo. Może najpierw przespacerujemy się po ekranie blokady, gdyż tu już jest kilka rzeczy, które mogą zainteresować naszych słuchaczy. Podświetlił się telefon.
4: Start, przycisk relapse, double tap to. Wstecz, przycisk relapse, double tap to activate, double tap to expand. Wstecz, lock screen, okienko double tap to activate.
3: Niestety jeszcze co do tłumaczenia jest, można się co przyczepić, że jest mało przetłumaczone rzeczy, ale uważam, że większość osób zrozumie.
2: Tak, natomiast tu jeszcze taka jedna rzecz. Synteza usiłuje być inteligentna i czytać angielskie teksty polską syntezą, zgodnie z fonetyką, co brzmi dość komicznie.
3: A więc tak, pierwszym elementem jest przycisk odblokowania. Następny zegarek.
4: Poniedziałek, 4,
3: dalej 4, mamy powiadomienia 4, różne.
4: Jutro od 8 do 30. Wstecz, przycisk relapse, start, przycisk relapse, double. Szukaj, przycisk relapse, double. Tak, to
3: tutaj
4: relapse, double,
3: wiele osób może się zastanawiać, szukaj, o co chodzi. Przyciski w Windowsie mobilnym stanowią fragment RGB ekranu. Czyli jak idziemy od lewej do prawej, to my zawsze do nich dojdziemy. Idąc dalej, przechodzimy na belkę powiadomień. kiedy jesteśmy już po odblokowaniu ekranu.
4: Start, przycisk relapse, double tap to activate, triple tap to expand.
2: A w jaki sposób odblokowujemy ekran?
3: Dwukrotnie stukając w klawisz, który nam tu zaraz odczyta.
4: Lock screen, okienko double tap to activate.
2: Aha,
3: lock screen, okienko. To co mówi okienko.
2: Rozumiem, rozumiem.
3: Stuknąłem dwukrotnie. Przy czym tutaj już zaapelowałem do Microsoftu o zrobienie, dodanie jakiegoś dźwięku przemieszczenia się, ponieważ niestety nie słyszymy, kiedy idziemy w prawo, jeżeli nam nie przeczyta. Nie jesteśmy w stanie sugerować. Więc musimy słuchać, co do nas mówi syntezator, się nie zorientujemy, czy się przemieściliśmy inaczej.
2: Okej.
3: Okay. Niestety. Więc tak, pierwszym elementem zawsze na samej górze ekranu jest tak zwane szybkie uruchamianie. Ono pozwala w szybki sposób odpalić jakąś tam konkretną aplikację czy jakąś funkcjonalność. Aktualnie znajdujemy się na ekranie, na którym są tak zwane kafelki, czyli obiekty graficzne, które są skrótami do aplikacji wszelkich, które sobie tutaj dopniemy na podstawowy ekran.
2: I jak te kafelki wyglądają? To są takie prostokąciki albo kwadraciki, tak?
3: Tak. Prostokąty, kwadraty.
2: Łatwo jest w nie wcelować palcem?
3: Oczywiście. Zaraz zademonstruję może tryb eksploracyjny, jak wygląda eksploracja po ekranie, bo to całkiem ciekawa sprawa. W wielu miejscach niestety musimy się posłużyć eksploracją. Nie musimy aż tyle precyzji używać jak w Androidzie na przykład. Palec znajduje się mniej więcej na blisko górnej krawędzi ekranu. Dotykam.
4: Telefon, żółży średni wax 2, 1 of 18, double tap to activate, triple tap to select.
3: I mamy kafelek telefonu na przykład. Jadę w prawo
4: telefon,
3: palcem.
4: Virgin Mobile,
3: ja eksploracyjnie cały czas.
2: Aha.
3: Tutaj mamy ponownie aplikację telefonu, gdyż to urządzonko jest dual SIM-em, czyli mamy dwie karty.
2: Rozumiem.
3: SIM. Jest tu zarówno do dzwonienia, jak i do internetu karta. Teraz się troszkę poprzemieszczam, czy to będzie słychać. Jadę w dół.
4: Microsoft N21X1. Wiadomości.
3: Jak się gdziekolwiek ruszymy palcem eksploracyjnie, to natrafiamy na kafelek jakiś. Więc jeżeli chodzi o trafianie w same kafelki, nie jest problematyczne.
2: Okej. Tam byłeś jeszcze u góry na tym pasku, tak? Jak się domyślam, to jest taki pasek statusu, ten kafelek telefonu, tak. Przy okazji on taką rolę pełni.
3: Nie.
2: Poniekąd,
3: kafelek to już jest na ekranie kafelki. Telefon.
2: A, rozumiem.
3: Nie dotknąłem u samej krawędzi, tylko tuż pod krawędzią.
2: Okej.
3: Zaczął się pierwszy kafelek, bardziej z lewej to ten palec się znalazł i był pierwszy kafelek telefonu. Jako aplikacji telefonu.
2: Dobrze, to pokażmy jeszcze może przy okazji ten pasek u góry, który tam jest. Co tam mamy? Czy możemy coś z niego odczytać?
3: Już prezentuję. Najłatwiej się na niego przedostać poprzez najpierw dotknięcie na dole, na trykolu z klawiszy systemowych i iście w prawo. To jest bardzo prosty sposób na dostanie się u góry.
4: Start, przycisk relapse, double tap to activate, triple tap to expand.
3: Dotknąłem startu. W ogóle nie celując, praktycznie tylko na dolnej krawędzi, na środku. Idę w prawo.
4: Przycisk relaps, double tap to act. Godzina 21.34 stycznia.
3: Przeszedłem w prawo, usłyszałem godzinę. Idę w prawo.
4: 5 słupki wirżu, 1 of 5.
3: Status z sieci, pierwszej karty.
4: 3 słupki Virgin Mobile, 2 of 5.
3: Status dla karty drugiej.
4: 4 słupki Wi-Fi.
3: Status Wi-Fi.
4: Lokalizacja, 4 of 5.
3: Informuje nas, że jest włączone GPS. W tym momencie?
4: Bateria 72%, 5 of 5.
3: Poziom naładowania baterii. W Windowsie pojawiły się dwie rzeczy. Akcje podstawowe i akcje pomocnicze. Chodzi o to, że pod stuknięciem dwukrotnym w coś interpretuje to jako tak zwane akcje podstawowe, czyli odwzorowuje to tutaj, jakbyśmy kliknęli lewym klawiszem myszy na Windowsie. Jak względem widzący.
2: Czyli po prostu standardowa aktywacja, zatwierdzenie
3: standardowa
2: danej operacji.
3: Tak. Aktywacja. A w przypadku trzykrotnego stuknięcia szybkiego, jednym palcem, wykonujemy operację dla akcji pomocniczych, czyli tak jakbyśmy mieli kontekstowy na Windowsie klasycznym.
2: Rozumiem.
3: To się przydaje właśnie przy kafelkach i suwakach. Tutaj od razu, że obsługa suwaków to jest dwukrotne stuknięcie zwiększa wartość, trzykrotne stuknięcie zmniejsza wartość na suwakach.
2: A to bardzo ciekawy sposób, aczkolwiek nie należy on chyba do najbardziej intuicyjnych, bo można by się bardzo zastanawiać, o co tu tak naprawdę chodzi i jak ten suwak aktywować. No ale skoro już to wiemy, to, to po prostu już nie musimy się tego domyślać.
3: Działa to płynnie, powiem szczerze.
2: Rozumiem. To Mateuszu, to może pokaż, bo podwójne stuknięcie, no to wiadomo, jak to będzie funkcjonowało. Tu myślę, że żadnej rewelacji w tym nie ma. Natomiast to potrójne stuknięcie, to menu kontekstowe takie, co mamy przy jakimś kafelku, gdy stukniemy trzy razy na jego ikonę?
3: Powiedziało nam, że jest selected, czyli wybrane. W momencie. I rozwija nam się takie menu, w którym możemy
4: odpiąć telefon, rzuć przycisk kabel, tam to
3: odpiąć kafelek,
4: zmienić
3: rozmiar kafelka.
4: Telefon,
3: w tym przypadku więcej opcji nie mamy na podstawowym ekranie dla kafelków.
2: Mateuszu, a jak pojawiło się to menu, to jak ty do niego przeszedłeś? Po prostu palcem w prawo?
3: Prawo, po prostu w prawo idziemy.
2: Rozumiem.
3: Nic nas nie obchodzi. Po prostu w prawo.
2: Okej. Co zatem dalej mógłbyś pokazać? No telefon to, prawda, takie podstawowe operacje, jakieś zadzwonienie do kogoś, wysłanie wiadomości. Czy mógłbyś coś pokazać z takich rzeczy?
3: Już. I tutaj już niestety miałem się opowiedzieć o pierwszym błędzie, który zauważyłem poważniejszym i zgłosiłem to, że w telefonie musimy się posłużyć eksploracją, żeby otworzyć klawiaturę. Niestety. Ale nie jest to jakieś bardzo ciężkie do zrobienia. Zaraz to zaprezentuję. Mam nadzieję, że zostanie to poprawione. Gdyż jest to ewidentny błąd, ponieważ chcemy przejść w prawo klasycznie na klawiaturę telefonu, to nam przeskakuje na historię połączeń. Niestety. Zostało to, zgłosiłem to już do Microsoftu i zobaczymy, jak to będzie. A żeby otworzyć teraz klawiaturę tym eksploracją, to dotykamy blisko prawego rogu górnego palcem.
4: Konsola wybierania numerów, 3 of 3 double tap to select.
3: I to jest całkiem spory kafelek, który mówi konsola wybierania numerów. Dwukrotnie stukamy.
4: Selected, konsola wybierania numerów.
2: No i spróbuj do mnie teraz zadzwonić.
3: I teraz po prostu palcem dotknąłem gdzieś niżej, nie? Po prostu. Aha. I teraz mogę wybierać numer, nie?
4: 5J, double tap to activate.
2: No to mój
3: mogę
2: numer.
3: Się przemieszczać eksploracyjnie po tej klawiaturze, sekundka.
2: Aha.
3: A mogę się przemieszczać
4: 7, RS, 8, TV,
3: w ten sposób oto. Czyli w prawo idąc, albo w lewo. 8,
2: czyli 7, wbijając 7, daną cyferkę, musisz stuknąć daną dwukrotnie.
3: Dwukrotnie. Tak, w iPhone'ie też stukamy dwukrotnie.
2: No akurat w iPhone'ie to odrywamy palec. Przynajmniej ja to tak mam skonfigurowane. W zależności od metody wprowadzania. Ja akurat wolę tę metodę, szczerze mówiąc.
3: No ale to rozumiem. No,
2: możemy i tak jak mówisz, to rzeczywiście jest taka opcja.
3: Tak. Czyli 6...
4: 7, 8, 9, fixes, double tap to activate. 69. 8, TV, 6, MN, 5, JKL, double tap to activate. No i domingview. 6, MNO, double tap to activate.
3: Teraz bacisz tu.
4: 5, JKL, double tap to activate. Select, 695.
3: Dobrze.
2: 918.
3: Pamiętam, tylko chciałem teraz, żeby pokazać, że da się sprawdzić, co wpisaliśmy. Dotykamy ponad klawiaturą byle jak, ponieważ okienko jest całkiem spore i nam odczytuje, co chcemy. To jest taki szybki sposób, żeby po prostu przeskoczyć. Chodzi o to, że nie trzeba jakoś specjalnie celować w tym Windowsie, tak szczerze, żeby gdzieś trafić na wiele rzeczy, które chcemy znaleźć.
4: 0 double tap to activate. Znak 9, fixes double tap to activate. No i domain view. Ukryj klawisze przycisk double tap, 1 double tap to activate. No i domain view. 8, TV double tap to activate. No i domain view. No i domain view. 0 double tap to activate. No i domain view. 2, ABC double tap to activate. Ukryj klawisze przycisk double tap to activate. 3, DF double tap to activate.
2: No to teraz może sprawdźmy, czy dobrze wpisałeś.
4: 3 of 3. 695, 918, 803.
2: Super.
3: Udało się.
2: No to spróbujmy zadzwonić.
4: Tak. Usuń przycisk MIDI.
3: Idę w prawo. Przeczytało mi twój kontakt MIDI. ponieważ był zapisany w kontaktach.
4: Jeden, dwa, trzy,
3: idę w prawo.
4: 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka double, 0 double, tap to activate. Znak klatka double, mini klawiatura, przycisk double, tap to activate. Połącz, przycisk double, tap to activate.
3: Znajdziemy oczywiście klasyczny przycisk połącz. Stukamy dwukrotnie.
2: No i czekamy. Na razie nic się nie dzieje.
3: Bo niestety jestem na zastrzeżonym tym numerze.
2: A rozumiem, a ja mam włączoną
3: blokadę.
2: Opcję, tak, blokadę połączeń zastrzeżonych. Dobrze, to w takim razie ja mam wiadomość od ciebie, tu w kontaktach, u siebie, więc ja spróbuję do ciebie zadzwonić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
3: Momencik, bo coś chyba nam...
2: Coś padło.
3: No niestety minus sprzętu niskobudżetowego. O tym niestety trzeba powiedzieć. Czasami niestety może się zawiesić.
2: I zawiesił się teraz tak permanentnie?
3: Ale tak, tylko nie zawiesił się narrator, tylko niestety się zawiesił Windows.
2: O!
3: System coś nam próbuje wstać, ale niestety niskobudżetowy telefonik. Dobrze, że to się stało, bo przynajmniej jestem w stanie pokazać, że jesteśmy w stanie nawet zrestartować w takiej sytuacji. Nawet jeżeli telefon nie, czy jest rozbierany, czy nie. Trzymamy długo power i wtedy system Windows 10 Mobile się restartuje.
2: Czy to w jakiś sposób słychać, że on się restartuje? Jest jakiś dźwięk? Czy...
3: Jeżeli się wyłączy i będziemy mieli potem już okienko, żeby się włączał, to telefon nam zawibruje.
2: Okej, no to zrestartuj w takim razie.
3: Telefon wstaje. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wstaje, bo poczułem wibrację. Może lepiej, że się to stało, gdyż miałem okazję pokazać, że nawet z takiej sytuacji jesteśmy w stanie wyjść. Cało.
2: To się zgadza.
3: Zanim telefon się uruchomi, napomnę jeszcze, że jest to niska specyfikacja, dwurdzeniowy procesorek, najbardziej podstawowy ze Snapdragonów i 1 GB RAM, ale niestety jest to dosyć wolna pamięć operacyjna.
2: Rozumiem. Właśnie, a propos tego uruchamiania. Skąd będziemy wiedzieli, że telefon się włączył?
3: Zaraz do nas narrator przemówi.
2: A, już tak od razu.
3: Tak. Przynajmniej na razie zawsze do mnie przemawiał. Jeżeli by się stało, że nie przemówi, to głośność i byle jak na środek.
4: Ekran startowy
3: Windows. Ale chyba przemówił.
2: Teraz...
3: Przemówił tym razem sam. Razem sam przemówił.
2: Rozumiem.
3: Tym razem sam przemówił, tylko wiadomo, musi się to niestety wczytać.
2: No to co?
3: Ale
2: to,
3: jesteśmy na
2: to ja spróbuję
3: to
2: teraz...
3: To proszę, zapraszam.
2: Połącz. No i dzwonimy teraz do Mateusza. Zobaczymy, czy odbierze.
3: Dzwoni.
4: Połączenie. Brak następnego elementu. Brak następnego elementu. Ignoruj przycisk double.
3: Jeżeli słyszymy brak następnego elementu, idziemy w drugą stronę.
4: Gestem. Brak poprzedniego elementu. Brak poprzedniego elementu. Odbierz przycisk double, tap to activate.
3: Znajdujemy przycisk odbierz gestami.
2: Halo?
3: Halo, halo?
2: I słychać. I działa.
3: Działa.
2: Działa. Czy jesteś, Mateuszu, w stanie przełączyć to na głośnik? Tak z ciekawości, skoro już rozmawiamy o aplikacji telefonu.
3: Głośnik? Halo?
2: Halo?
5: Halo?
2: Działa.
3: Słychać?
5: Działa.
2: Zadziałało.
3: Lewo, prawo. Zadziałało. Lewo, prawo gestem wszystko robimy.
5: Gestem lewo, prawo.
3: Tak, gestem lewo, prawo.
5: Po prostu tą jakby eksploracją. Nie eksploracją, tylko tymi takimi standardowymi gestami.
3: Tak, lewo, prawo, jak znajdziemy odpowiednią opcję, to stukamy dwukrotnie klasycznie. Klasycznymi gestami, znanymi z innych systemów.
5: No to bardzo fajnie. To rzeczywiście, całkiem sympatycznie to działa. I nawet wydaje mi się, że dość wyraźny jest ten dźwięk.
3: No, słychać całkiem przyzwoicie na głośniczku, jak na takim telefonie.
5: Zgadza się. Myślałem, że będzie to gorzej brzmiało.
3: Nawet nie ukrywam, że nawet nie trzeszczy jakoś tragicznie, nie ma trzasków. Nie przyzwoita dokładnie. Jakość.
5: No. Dobrze, no to w takim razie teraz ja się rozłączę.
3: Okej.
2: Okay. Ja już w tym momencie jestem z mojego studyjnego mikrofonu. Jak słyszeliście, działa to całkiem fajnie. Mateuszu, to może teraz jakiś SMS.
3: Przy czym jeszcze tutaj napomnę, że po rozłączeniu się rozmówcy zostajemy rzuceni na ekran główny. Tak generalnie wszędzie chyba to się dzieje. Na ekran główny systemu. Z kafelka.
4: Wiadomości. Żurnały 1x1518 dabel tam
3: to aktywuje. To wiadomości, to SMS-ik.
2: Tak.
3: Wszedłem do aplikacji SMS-ów. Oczywiście pod odpowiednią kartą SIM.
2: Tak, bo mamy jakby ten kafelek jest taki jakby podwójny, tak? Czy to są dwa kafelki? Jak to jest?
3: Nie, dwa kafelki oddzielne. Oddzielny jest do telefon, tu jest karta New, to jest do rozmów. I oddzielny kafelek telefon Virgin, to jest internet. Tak samo mamy z wiadomościami. Wiadomości New, wiadomości Virgin.
2: Rozumiem.
3: W ustawieniach systemowych ustawiamy, co ma dana rzecz robić. Jako jakby telefon wiadomości
2: okay.
3: danej karty.
4: Konwersacje.
3: Wejdziemy. I przede wszystkim jak natrafimy na ostatni element, to mówi, że
2: Brak poprzedniego elementu.
4: Potwierdzam. Doszło. Jarosław Pińczyński.
3: Tutaj mamy konwersację.
4: Alibank. Klara. Mama. Babcia Maryś. Nowa. Wybierz przycisk nawet.
3: Gestem w prawo znajdujemy nową wiadomość.
2: A nawet mogłeś zrobić prościej, bo już miałeś konwersację ze mną.
3: Tylko chciałem to pokazać w sensie...
2: Rozumiem. Nową wiadomość. Dobrze.
3: I teraz tak, znowu w prawo.
4: Wybierz kontakt, przycisk double tap to aktywuj.
3: Możemy wybrać kontakt z listy kontaktów. Był przycisk.
4: Wybierz kontakt, przycisk double tap to aktywuj. Editable text.
3: Editable text to jest pole do wpisania.
2: Aha.
3: A następny jest dołącz, to pozwala dodać kolejne pole, jakbyśmy chcieli do kilku osób wysłać wiadomość.
2: Rozumiem.
3: Od razu.
4: Dołącz przycisk, editable text.
3: To teraz...
4: Nie jest dostępny do zaznaczenia. Dołącz przycisk, wyślij wiadomość, wyślij przycisk. Dołącz, editable text. Wybierz kontakt, dodaj adresata, editable text. Dodaj adresata, editable text. Dodaj adresata, editable text. Dodaj adresata,
3: dodajemy osobę.
4: Insertion point after end of line.
3: I teraz wyświetliła nam się klawiatura. Oczy w ustawieniach możemy wybrać, czy chcemy pisać dwukrotnym stuknięciem literkę, żeby wpisywało, czy po oderwaniu.
2: Mhm.
3: U mnie jest to ustawione na po oderwaniu. Więc ląduje byle jak na klawiaturze.
4: To. Nauka. Nauka. Spacja. M. J.
3: Szukam kontaktu.
4: Telefonu 695 918.
3: Jak słyszymy,
2: znalazłem. Teraz.
3: Po klawiaturze mogliśmy się przemieścić. Powiedział nam, że jest brak następnego poprzedniego elementu. Jeżeli fokus się zatrzyma całkowicie na klawiaturze, to dotykamy powyżej.
4: Wiadomości window, dodaj adresata, edytem.
3: Stuknęliśmy dwa razy, wybrało.
4: Widzi, 1 of 2 double tap to select.
3: Żeby potwierdzić, pokazuje, że wybrało, faktycznie.
4: Dodaj adresat, wybierz kontakt, editable text. Wybierz kontakt, przycisk, editable text.
2: Jest takie trochę mylące, bo tam jest 1 of 2, czyli jakby dwie osoby, a to drugie to jest chyba nowe pole, tak, do wprowadzenia.
3: Tak, nowe pole. Wpisz wiadomość. Stukamy. No i coś wpisujemy.
4: Capital R. Capital T. T. Przycisk elapsed. R. S. T. S. S. T. T.
3: Wprowadziłem wiadomość krótką jakąś.
2: Okej.
3: Jak słyszymy, że jest brak poprzedniego elementu, stukamy gdzieś wyżej, znaczy dotykamy bardziej bym powiedział. Ponad tym. Słyszymy wyślij, standardowo gestem teraz.
2: A, i tu możemy sobie wybrać, z czego chcemy.
3: Tak. Sekunda.
2: A gdzie jest jakiś przycisk do wysyłania?
4: Wybierz kontakt,
3: Idziemy w prawo.
4: Już
3: tłumaczę dalej. Jest pole wiadomości.
2: O, jest przycisk wyślij. Był.

0: że do sterowania lewo, prawo, po tekście góra, dół. Niestety on jeszcze nie jest dostępny pod narratorem.
1: No ale miejmy nadzieję, że będzie kiedyś dostępny.
0: On nawet,
1: test
0: powiedzmy,
1: udany,
0: się nie pojawia.
1: A, to jest udany. Rozpoznawanie głosowe Apple'a. Dobrze. Czasem zawodzi.
0: Nie,
1: jak się
0: nie zawsze, nie zawsze.
1: Tak, dokładnie.
0: Jest ok.
1: Wysyłam.
2: To jest udane.
1: Tak. Przyszło. Od razu przeczytał.
0: Powiedział, że przyszło. Od kogo? Godzinę, kiedy przyszło.
1: Elegancko. Fajnie to rzeczywiście zadziałało.
0: Czasami z Androida znamy pojęcie zapchana pamięć, nie? Operacyjna.
1: Zgadza się.
0: Teraz co zrobić na Windowsie, że mamy dużo rzeczy odpalonych i zacznie nam mulić?
1: Okej, okay, no to co zrobić?
0: Dotykamy wstecz najpierw, żeby nam powiedział, że to jest wstecz. W lewym dolnym rogu jest wstecz.
1: Tak.
0: Się zaczyna i idzie jakby 1/3 tego ekraniku, dołu takiego paseczka. Trzykrotnie stukamy. I teraz niestety tu jeszcze nie mówi, ale podejrzewam, że powinno się nam już otworzyć okienko. Teraz sprawdzimy eksploracyjnie, czy się nam otworzyło okienko z wielozadaniowością. O, nawet wskoczył fokusem sam posłusznie dzisiaj. I gestem lewo-prawo się przemieszczamy.
2: Godzina 21:50. Szukaj przycisk relapse. Wiadomości double tap to activate. Bateria 67%. Wiadomości double tap to activate. Close przycisk double tap to activate.
0: Wiadomości, idziemy w prawo, mamy przycisk close. Zamknij. Spukamy dwukrotnie.
2: Custom telefon.
0: I zamknęła nam się aplikacja wiadomości. Posłusznie.
2: Close przycisk double tap.
0: Zamkniemy tu jeszcze telefon. Po zamknięciu wszystkiego rzuca nas na pulpit główny.
1: Czyli tak jak w przypadku rozłączenia się rozmówcy.
0: Tak, tak. Teraz kilka słów o... Gdzie znajdziemy wszystkie aplikacje, które mamy zainstalowane? Żeby to zrobić, trzeba przesunąć dwoma palcami ekran, tak jakby go odsunąć w lewo.
2: Polecenie jest niedostępne. Kontakty średni 2x2, 4x18, double tap to activate, triple tap to select.
0: I ukaże nam się lista aplikacji, gdzie będziemy mieli różne programy, które są preinstalowane oraz te, które zainstalujemy ze sklepu, który niestety jeszcze ma drobne problemy, teraz nie mówię pod kątem narratora, gdyż da się to obsłużyć. Tutaj bardziej chodzi o to, że po próbie zainstalowania czegokolwiek pojawia się komunikat, jak na razie przepraszamy, spróbuj ponownie za chwilę, problem po naszej stronie, czy jakoś w ten sposób. Jesteśmy w stanie sobie ustawić normalnie budzik. Od tak, żeby nie zaspać do pracy.
1: Zgadza się.
0: Może pokażę, bo to jest całkiem sympatyczna rzecz też.
1: Dobrze.
2: Alarm i zegar.
0: Alarm i zegar. Pierwsza pozycja na liście, bo programy są listą. Prostą listą alfabetycznie ułożoną.
2: Alarm i zegar. Alarm i zegar window. Selected. Karta alarmu 1.04. Alarm. Godzina 7. Tylko raz. Wyłączone. 1.02. Double tap to activate. Triple tap to select. Alarm. Noce. Tylko raz. O. Przycisk przełączenia alarmu. Przełącznik. Alarm. Godzina 4.
0: Idę cały czas gestem w prawo.
2: Wyłączone. 2.02. Double tap to activate. Triple tap to select. Alarm. Tylko raz. O. Przycisk przełączenia. Pasek aplikacji. Double tap to expand.
0: To były alarmy, które są już.
1: Tak, zdefiniowane.
0: Tak. Żeby je ułatwić, oczywiście stukamy dwukrotnie. Standardowo. Znajdujemy przycisk nowy. Stukamy.
2: Pasek aplikacji double tap to expand. Zapisz przycisk double tap to activate. Więcej przycisk. Nowy alarm. Nazwa alarmu.
0: Nazwa alarmu.
2: Nazwa alarmu. Editable text. Alarm double tap.
0: Którą możemy sobie zdefiniować.
1: No myślę, już jest wpisane.
2: Godzina. Godzina 7. Godzina. Godzina 7. Selektor godziny. Przycisk double tap to activate.
0: I tutaj nam się pojawia właśnie to z tymi paskami, co już wcześniej wspomniałem.
2: Selected 16, 9, 17.
0: Tutaj wygląda to tak, że otwiera nam się takie, że mamy trzy elementy do godziny najpierw.
1: Tak.
0: Jeden jest wcześniej, jeden jest później. Na środku jest ustawiona godzina aktualna. Żeby przestawić, to stukamy albo tą, co jest wyżej, albo tą, co jest niżej, że wcześniej, później.
1: Mhm.
2: Selected

0: 9.17. Selected 14.9.17. Selected 13.9.17. Selected 12.9.17.
1: Jeżeli przejdziemy w prawo teraz, to możemy wybrać sobie jakąś poprzednią statystykę.
0: Selected 11.9. Selected. Selected. Selected 8.9.17.
1: 8.
0: 01.8.17 double tap to select.
2: Albo pierwsza nawet.
0: Selected 02. Selected 01.9.17.
1: Ponieważ tu jest to tabelarycznie niestety ustawione.
0: Selected 00.9.17.
1: Jakby troszkę.
2: To znaczy, czy nie jest to lista?
1: To są to jakby dwie kolumny. I po prostu jak trzeba dotknąć lewej strony ekranu, żeby mieć godzinę, po prawej stronie są minuty.
2: Rozumiem.
1: Da się to zrobić. Siódma.
0: Selected 57, 9 o 17.
2: 57 na przykład mamy.
0: 9 o 17.
1: Tak?
0: 54, 13 o 17, double tap to select. Selected 57.
1: Tutaj polecam skorzystać trochę z eksploracji, jeżeli coś nie chce nam zachwycić gest.
0: 02, 00, 7 o 00, 7 o 17, selected 00.
1: Wybrane.
0: Selected 59, 9, select. Selected 59.
1: No i mamy godzinę, nie? Ustawioną?
2: Tak.
1: W tym momencie.
0: 55, 13. Alarmy i zegar. Zamknij przycisk double tap to activate. Godzina 7 selected. Requires selection contain. Selected 15. Expanded 63% vertically scrolled. 0. Selected.
1: Momencik.
0: 15. 0.
1: Coś nam tu kurczę fotos przeskoczył w tym momencie.
0: Nie wiem. 57, 11. 58, 10 o 17 double. 57, 3, 13 o 17, da. Selected, 7, 9 o 17.
1: Bo jest wybrana ta godzinka, którą chcemy.
0: 5 o 17. Odrzuć przycisk double tap to activate. 0, 3, 5 o 17. Odrzuć przycisk alarmy i zegar window. Zamknij przycisk double tap to activate. Podręczne okno. Odrzuć przycisk double. Alarmy. 0, 2. Alarmy. Podręczne okno.
1: Tutaj musimy eksploracją przejechać w dół. Słyszymy odrzuć.
0: Przycisk double tap to activate. Akceptuj przycisk double tap to activate.
2: I akceptuj.
1: I są te dwa klawisze. Jak je znajdziemy, dosyć łatwo można je wyświecić eksploracją. Ponieważ ja w utle nie celuję, po prostu jadę i one trafiają, nie?
2: Rozumiem.
1: Jest to... Widać, że jest to prostsza eksploracja niż w Androidzie. Dajemy akceptuj. Jeżeli nie chcemy zmieniać nic w ustawieniach tam na sztab dzwonka czy standardowy alarm, to po prostu znajdujemy zapisz. Chyba, że chcemy coś jeszcze dodać, to po prostu
2: jedziemy jakąś tam na przykład częstotliwość pojawiania się tego alarmu i tak dalej.
1: Tak. Możemy dać zapisz po prostu.
0: Nazwa alarmu. Nowy alarm. Więcej przycisk. Zapisz przycisk double tap to activate. Alarmy i zegar window. Karta alarmu. 0 of 4. Alarm. Godzina 7. Tylko raz. Wyłączone. 1 of 3 double. Alarm.
2: No i pojawiło nam się dodatkowe coś. Dodatkowy alarm.
1: Tak, dodatkowy alarm, który właśnie dodaliśmy i możemy czy go włączyć, wyłączyć.
2: Pokażemy przeglądarkę? Jak ona tam
1: oczywiście, ponieważ tu...
2: Dobrze.
1: Chciałbym pokazać stronę dosyć złożoną.
2: Dobrze. A jaka to będzie strona?
1: Tabletowo.pl. Wybieram ze względu na dosyć sporą złożoność strony, a chciałbym pokazać, że naprawdę łatwo można nawigować.
2: Okej.
1: Okay. Po tym wszystkim.
2: Okej.
1: Okay. Znajdujemy Microsoft Edge albo wśród kafelków, jeżeli mamy dodane, albo wśród listy aplikacji. Otwieramy. Czekamy, aż nam się załaduje. Przeglądareczka Microsoft Edge, która zastąpiła Internet Explorera. Również w Windowsie mobilnym. I teraz pierwszy gest w prawo, to jest pasek aplikacji.
0: Więcej przycisk double tap to activate.
1: Więcej to jest od domeni aplikacji.
0: Karty przycisk double tap to activate.
1: Karty. Pozwala nam się przełączać pomiędzy kartami otwartymi.
2: Tak.
0: Odśwież przycisk double tap to
1: activate. Odśwież. Żeby odświeżyć jakąś stronę, kiedy potrzebujemy.
0: Raport zabezpieczeń. Microsoft Corporation US. Przycisk double tap to activate. Wyszukaj lub przeglądaj. Edit double text. Account.microsoft.
1: Znajdujemy wyszukaj lub przeglądaj. To jest pasek adresu właśnie.
2: Mhm. No i tu trzeba wpisać adres.
1: Tak. Już mi to powinno wyskoczyć z historii.
2: O, jest.
1: Tabletowo.pl. Czekam, aż nam się załaduje strona. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów właśnie o tych trybach nawigacji, gdyż tutaj w internecie one całkiem ciekawie się spisują. Więc wykonuję gest maźnięcia. Tu i w górę i jak słychać, zmieniają się że elementy.
2: Ale to jest w dół i w górę, czy w, albo w dół, albo w górę?
1: Albo w dół, albo w górę.
2: Rozumiem.
1: Te zmieniamy wartości w iOSie, w ten
2: aha,
1: sam sposób.
2: Aha, okej. Okay.
1: Musimy wejść w treść strony. I teraz mamy akapity po blokach tekstowych. Wiersze. Tabele. Linki. I na przykład wybrałem linki. No to gestem w prawo.
2: Jest szkoda, że tak czyta dziwnie.
1: No niestety zgłosiłem to również. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią.
2: Link double tap to activate. Najpierw musimy wysłuchać, a później dopiero jest, że to jest jaka jest treść tego
1: recenzje.
2: Linku.
1: Recenzje.
2: Tak, że to są recenzje.
1: No niestety, powiem tak, jeszcze trzeba to dopracować, ale już całkiem ciekawie to wygląda. Nie ukrywam.
2: No
1: teraz
2: tak.
1: Zmienimy. Nagłówki. 4 stycznia 2016. Katarzyna Pula 3 stycznia 2016 roku. Katarzyna Pula 2 stycznia 2016 roku. Najnowsze wpisy. Nowa seria smartfonów LG K7 i K10. No i znajdujemy jakiś wpis sobie na stronie.
2: Aha.
1: Tapiemy dwukrotnie. Żeby sobie na przykład otworzyć jakiś artykuł, który ma nagłówek w formie takiej jakby łącza. Połączony. I weszliśmy. Stuknąłem, więc... Powiedziano, że nie ma tutaj nagłówka. To żeby wygodnie sobie przeczytać artykuł, najlepiej sobie przestawić na akapity. Akapity. Teraz gestem w prawo.
0: Nowa seria smartfonów LG K7 i K10. Przede wszystkim mają wyglądać na droższe niż są w rzeczywistości.
1: To był nagłówek tekstu.
0: Godzina 19.15, 4 stycznia 2016 roku. Smartfony LG pod względem wzornictwa jakoś nigdy do mnie nie przemawiały. Każdy producent stara się jednak udoskonalać swoje produkty zarówno pod...
2: Można sobie jeszcze, tu Mateuszu widzę, jest ten taki tryb do czytania, możesz sobie go włączyć. To taka informacja też dla naszych słuchaczy, bo zauważyłem, że coś takiego się pojawiło. I wtedy zostanie nam jakby wyfiltrowana sama główna treść artykułu. Szkoda, że dźwięku żadnego nie mamy, kiedy strona się wczytuje, bo tak naprawdę nie mamy żadnej informacji, czy już coś się wczytało, czy coś jeszcze się wczytuje, czy w ogóle ma zamiar się wczytać. Tego mi brakuje.
1: Ja tu właśnie się zająłem bardzo, żeby Microsoft pomęczyć w temacie różnych nawet funkcji, powiadomień, niepowiadomień. Zobaczymy, czy coś odpowiedzą. Będę to na pewno śledził i informował o postępach prac. Tutaj od razu powiem, że narrator w tej formie, w jakiej działa, to działa od niespełna 2 miesięcy.
2: No to rzeczywiście niedługo.
1: Więc to jest młody twór, ale wygląda całkiem przyzwoicie już.
2: To jeszcze
1: już
2: a propos,
1: to się da obsłużyć.
2: To jeszcze a propos narratora. Czy ten głos, który mamy, to jest głos jedyny polski, czy mamy jeszcze coś?
1: Nie, ale jest jeszcze męski głos, lecz moim zdaniem jest on dużo słabszy.
2: A mógłbyś go pokazać?
1: Już go pokazuję. Przyciskiem start wychodzę do pulpitu. Przesuwam w lewo, żeby wysunąć tą listę aplikacji. Korzystamy z wyszukiwarki na liście, żeby nie człapać tyle. Wpisujemy po prostu U.
0: Ustawienia. 1 of 1 double tap.
1: I pierwszym wynikiem są ustawienia. Wchodzimy w nie dwukrotnym stuknięciem. I teraz idziemy w... Gestem w prawo.
0: 10 double tap. Start, ekran. Konta, 5 of 10. Twoje konta, poczta, e-mail. Czas i język, 6 of. Mowa, region, klawiatura. Ułatwienia dostępu, 7 of 10 double tap.
2: Chyba to.
1: Tak, ułatwienia.
0: Narrator, 1 of 5. Narrator, 1 of 5 double tap.
1: Narrator.
0: Ustawienia window. Narrator. Słuchaj opisu. On, narrator. Narrator to program do odczytywania zawartości wszystkich. On, szybkie uruchamianie narratora, przełącznik double tap do toggle off. To ustawienie zostanie włączone. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zwiększania głośności i naciśnięcie przycisku start spowoduje włączenie narratora.
1: To jest właśnie ta opcja, o której już wspomniałem.
0: Głos.
1: Głos, teraz jest nagłówek.
0: Wybierz głos.
1: To jest nagłówek, wybierz głos.
0: Wybierz głos, kobieta, pole kombi.
1: I tu jest dopiero pole kombi, które rozwijamy dwukrotnym stuknięciem.
0: Selected, kobieta, 1 od 2. Mężczyzna, 2 od 2, double tap.
1: Teraz prezent... usłyszą tutaj wszyscy teraz głos męski.
0: Wybierz głos, mężczyzna.
2: No tak trochę rzeczywiście, dziwnie czyta.
1: Taki trochę taki, nie wiem, ja bym to określił. Taki trochę wypity.
2: No, być może tak. No, albo taki człowiek, taki, który by najogólniej i najoględniej mówiąc szukał jakiejś zwady, zaczepki z kimś.
1: Nie polecam go osobiście. Potestowałem go w innych miejscach, więc ja mówię, osobiście polecam bardziej ten żeński, ponieważ
2: panią.
1: Jest bardziej zrozumiały.
2: Okej, okay, rozumiem.
0: Selected, mężczyzna. Wybierz głos, mężczyzna. Selected, mężczyzna, 2 of 2. Wybierz głos, mężczyzna. Szybkość. Wybierz głos, mężczyzna. Wybierz głos. Wybierz głos, mężczyzna. Kobieta. Wybierz głos, kobieta. 1 of 2, double tap to select. Wybierz głos, kobieta, pole kombi.
1: Sporo to mam kobietę.
2: Tak.
0: Szybkość. Slider 15 double tap to decrease value, double tap to decrease value.
1: I tutaj mamy szybkość.
2: I nie? Mamy suwak. Słuchaczek. Tak.
1: Dwukrotne stuknięcie.
0: 16.
1: I zwiększyłem.
2: A gdy będziesz chciał zmniejszyć?
1: 16. Trzykrotnie stukam. W suwak.
2: To możesz jeszcze pokazać?
1: Dwukrotnie.
0: 16.
1: Jest 16. Było 15 wcześniej. I teraz trzykrotnie, żeby zmniejszyć.
0: 15.
2: Aha.
1: I zostało zmniejszone.
2: Zadziałało.
1: Działa.
2: Działa. A ja myślę, że jeszcze tu dużo rzeczy można by było pokazywać, bo to tak naprawdę no, jest pełnowymiarowy system operacyjny i coraz więcej aplikacji się pojawia i można z tego naprawdę dobrze korzystać.
1: Ja bym tu jeszcze pokazał górną belkę powiadomień
2: dobrze.
1: I szybkich ustawień.
2: Dobrze.
1: I ściągamy ją po prostu jednym palcem, przesuwając od góry. I on nam mówi, że centrum akcji jest w pełni otwarte.
2: Aha.
1: I teraz w prawo. Żeby przełączyć, to trzykrotnie musimy stuknąć. A żeby wejść w ustawienia sztat sieci bezprzewodowej, to dwukrotnie tapiemy. To ustawienie.
2: Rozumiem.
1: Przy czym, jeżeli mamy jakieś powiadomienia na tej belce, to czytamy sobie powiadomienie. I następnym elementem jest przycisk odwołaj powiadomienie i po prostu usuwa nam z tej beleczki daną rzecz.
2: A, jeżeli w ten sposób to działa. Mm-hmm.
1: A żeby to zwinąć, to idziemy w prawo.
0: Brak powiadomień. Brak następnego elementu. Brak następnego elementu.
1: Aż usłyszymy.
0: Uchwyt umożliwiający zamknięcie centrum akcji. Double tap to activate.
1: Uchwyt umożliwiający zamknięcie tego menu. Stukamy dwukrotnie. Menu zostało zamknięte.
2: No rzeczywiście, no może opis mógłby być troszkę lepszy, ale widocznie tu jeszcze po prostu pewne rzeczy nie są dopracowane.
1: System jest stabilny, naprawdę jest stabilny. To trzeba powiedzieć, przyznać, że to jest system mobilny, który Microsoftowi się udał. I jak na tak wolnym urządzonku działa całkiem przyzwoicie. Ponieważ pozwolę się tutaj głębiej zapoznać z tym urządzeniem, nawet na kilka dni użytkować dla drugi telefon. I nie było problemu, żeby ten ktoś użytkować, chociaż no jak widać są błędy.
2: A jak często się zawieszał? Bo dziś udało się go wysypać dość łatwo w trakcie tej prezentacji.
1: To był sam Windows, ale już tłumaczę, dlaczego, ja już wiem, dlaczego się wysypał. Cudowny Microsoft. To jest stary sam błąd, który jest na Windowsie 10 PC-owym, czyli jeżeli chcemy zrobić jakąś większą operację, a włączy się nam aktualizacja, to zawieszenie jest murowane.
2: No ja szczerze mówiąc nie doświadczyłem tego, a mam jeden komputer z Windowsem 10 i nie spotkałem się z
1: Ja taki błąd
2: takim.
1: Mam akurat.
2: Rozumiem.
1: To jest nowy build z przedwczoraj akurat u mnie.
2: Okej. Okay. No być może tak jest u mnie. Ja nie mam tych wersji testowych. Ja mam wersję tę produkcyjną, że tak powiem. No nie, a ty jesteś, jak rozumiem, ty masz u siebie te wersje testowe, tak?
1: Ja mam wersję ten Business Technica Preview.
2: Rozumiem. A na tym telefonie jest normalna, standardowa...
1: Tak, ale niestety ma ten błąd z tego Technical Preview, z PC-towego też. Teraz może o błędy w kontekście dostępności.
2: Dobrze.
1: Oraz braki. No, najpierw braki. Pierwsza rzecz, no to uruchomienie samemu od zera. Tutaj trzeba by popracować. Oraz, tak jak już wspominaliśmy przy tym internecie, jakieś oznajmianie, ładowania, czy przechodzenie. I wszędzie się pojawia problem z fokusem czasami, że dotniemy, czy tam przejdziemy, a niestety fokus kursorem nam nie przesunie. Nie ma kursora tam, gdzie byśmy chcieli czasami.
2: I wtedy trzeba eksploracją zadziałać, tak?
1: Tak, ale na szczęście te kafelki są, konstrukcja systemu jest taka, że ta aplikacja nie sprawia jakiegoś dużego problemu, na szczęście. W aplikacji telefonu jest właśnie ten problem, że przestykuje nam do tej listy, jeżeli ostatnich połączy, jeżeli chcemy przejść gestem w prawo i musimy skorzystać z tej konsoli wybierania eksploracją. To jest błąd. Kolejny błąd zaobserwowany w aplikacji aparatu, że lubi się telefonik zamyślić, jako system, ogólnie system się lubi przemyśleć, że czasami sam narrator przestaje nam w ogóle reagować, będzie tylko nieznaleziona następnego elementu, czy poprzedniego elementu i wtedy musimy wyjść z tej aplikacji.
2: Ale nie powoduje to wtedy zawieszenia całego telefonu?
1: Nie, tylko trzeba wyjść z tej aplikacji. Następna rzecz...
2: A w jaki sposób z niej wyjść, Mateuszu?
1: Na środku, akurat na szczęście nam powie, że to jest przycisk start i dwukrotnie stuknąć ten przycisk start.
2: Okej.
1: Okay. Następnie problemy się pojawiają... Problemy się jeszcze pojawiają właśnie w tym menedżerze aplikacji, które pokazywałem, żeby zamykać aplikację. Nie mówi nam, że on jest otwarty. Ten więc musimy sobie sprawdzić, on dopiero nam powie, aż to tam że o widoku, czy powie, że aplikacji, czy nawet trafi na przycisk zamykania jakiejś aplikacji i wtedy musimy się zorientować.
2: No tak, trzeba po prostu to gdzieś tu podziałać właśnie eksploracją, tak? Ale nie jest tak, że nam nie powie w ogóle, nie udzieli takiej informacji, tylko nie powie sam z siebie automatycznie.
1: Tak. Kolejny minus to jest przy tych wiadomościach, tam jest mylące w tych wiadomościach, właśnie tak już wspominaliśmy wcześniej, że są te dwa pola. Co to jak wprowadziłem,
2: tak.
1: Żeby wysłać wiadomość.
2: Jest jak w informatyce, plus jeden. Tak trochę.
1: Dokładnie.
2: Natomiast...
1: Kolejny błąd.
2: Tak.
1: Jeszcze jest jeden poważny błąd, który tutaj alarmuje, żeby to zostało zrobione. Bardzo istotny błąd aplikacji poczty. Że jak chcemy usunąć coś z kosza, bądź przerzucić do kosza, to aplikacja się wysypuje pod narratorem.
2: Mateuszu, tak w takim razie, bo pokazujemy ten telefon, pokazujemy jego możliwości, ale powiedz mi, dla kogo to jest urządzenie? Przypomnijmy może w ogóle, jaka to jest Lumia. Jaki
1: Lumia
2: to jest model?
1: 435.
2: 435. To jest telefon, jak sam wspomniałeś, budżetowy. Co dla jednych będzie na pewno ogromnym atutem, bo nie wykosztujemy się, tak? Około 300 zł trzeba zapłacić, żeby mieć taki telefon. Natomiast moje pytanie jest takie, w twojej opinii, w twojej ocenie, dla kogo to jest? Czy to jest dla użytkownika zaawansowanego, niezaawansowanego, wymagającego, niewymagającego?
1: Powiem tak, jest to telefon bardziej dla mnie, dla użytkownika, który podstawowego, który potrzebuje zadzwonić, napisać SMS-a, ewentualnie tą pocztę sobie sprawdzić, czy tam coś w necie zaszukać tak prosto, nie, coś mega złożonie, ale chciałby, żeby ten telefon mu działał sprawnie, do tych podstawowej funkcji, żeby trzymał długo na baterii.
2: A właśnie, jak mały, to jest z baterią?
1: No i tutaj, przez to, że to jest telefon mały, nie ma jakiejś mega specyfikacji, baterię ma około tam 1500 mAh jest jej rozmiar.
2: I na ile szczerze, ona nam wystarcza?
1: Jeżeli jest użytkowana, powiedzmy tak przeze mnie, na wyłączonym ekranie, w zależności co robimy, samo dzwonienie, takie średnie, to telefon nam potrafi przetrzymać 4 doby.
2: To sporo.
1: Jeżeli SMS-ujemy, co jakiś czas odczytamy SMS-a, napiszemy SMS-a na wyłączonym ekranie, to zgaszonym, czas spada do 3 doby. A jeżeli coś tam korzystamy więcej, to jest 1,5 do 2 doby.
2: Rozumiem. No to rzeczywiście, jak na dzisiejsze telefony, to jest to dobry wynik, bo na iOSie na przykład ciężko coś takiego, na iPhone'ach. Natomiast ja ze swoich obserwacji, bo ja tego telefonu nie miałem w rękach, natomiast słuchając swojej prezentacji, no muszę uczulić naszych słuchaczy na jedną rzecz. Trzeba być dość jednak mimo wszystko sprawnym manualnie, bo no ten telefon jest telefonem tylko i wyłącznie dotykowym. On ma jakie klawisze? Ma klawisze do regulacji głośności. On ma włącznik.
1: Głośności i włącznik to są wszystkie klawisze fizyczne.
2: Tak. A mimo wszystko, no mimo tego, co mówiłeś, że gdzieś tam powiedzmy te kafelki są dość duże, że nie ma problemów z celowaniem w te przyciski, to jednak no pojawiały się problemy. Gdzieś ten fokus nam uciekał, działy się różne rzeczy tego typu i to jakby pokazuje, że system jest jeszcze niedopracowany.
1: Że... Tak, ale trzeba podkreślić, że narrator ma status beta cały czas.
2: Tak. To jest też istotna kwestia. Natomiast no tak ja zastrzegam, wiesz, bo no, nasi słuchacze wiem, że są gdzieś tam też entuzjastami różnych nowinek, ale też musimy lojalnie uprzedzić, że żeby później nie było rozczarowania, tak, że coś nam tu nie działa do końca tak jakbyśmy
1: chcieli.
2: Wiadomo,
1: to jest. Ja jeszcze powiem tak, tutaj dzisiaj już nie będę w stanie zapoznać, ale już mi wyskoczyła aktualizacja kolejna, w której jest informacja o new option of accessibility.
2: Więc miejmy nadzieję, że kolejne aktualizacje będą dodawać nowych usprawnień, nowych funkcji i że po prostu Windows 10 w wersji mobilnej będzie działał coraz lepiej. A dzisiejszą prezentację najnowszego systemu Microsoftu w wersji mobilnej przedstawił dla Was, drodzy słuchacze, Mateusz Duc. Mateuszu, dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: Ja również dziękuję wszystkim.
2: I ja również żegnam się. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Podcaście.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu wtorek, pierwszy dzień czerwca 2021 roku, Dzień Dziecka, więc składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim młodym słuchaczkom i słuchaczom Tyflo Podcastu i tym wszystkim, którzy wewnętrzne dziecko w sobie pielęgnują. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu, a dziś Tyflo przeglądają Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Mikołaj, przywitasz się?
6: Dobry wieczór,
2: jesteś. Ja też jestem, Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na Tyflo Przegląd. Odcinek numer 86. Jest szansa, że to będzie najkrótszy w historii Tyflo Przegląd, bo wyjątkowo w tym tygodniu informacjami nam nie obrodziło, co nie oznacza, że informacji dla was nie mamy. Owszem, mamy, jest trochę tych informacji, będziemy się nimi z wami dzielić, więc teraz przejdźmy do szczegółów. O czym dziś będziemy mówić, o tym jak zawsze opowie Robert.
4: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie dodatek do NVDA Clip Tools polegający na zarządzaniu schowkiem. Open Link With, prosta wtyczka do NVDA pozwalająca na wyodrębnienie linków z tekstu. Aktualizacje monitorów Mantis i Hameleon. Access Find, krytyczne spojrzenie na pierwszą na świecie wyszukiwarkę dostępnych stron internetowych. Far Cry 6 z dodatkową dostępnością. Czy grywalne dla niewidomych? Nie wiadomo. Nowe zabiegi w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych. Webable. Wszystkie informacje z dziedziny dostępności zebrane w jednym miejscu. Jeśli czymś się interesujesz, z pewnością jest na to Reddit. PasteNow. Podziel się czym chcesz na jak długo chcesz.
2: No sami widzicie, niewiele jest tych informacji, ale oczywiście wszystko może ulec zmianie, a to dzięki wam, bo Tyflo Przegląd to jest audycja, w której my oczywiście dzielimy się informacjami, które znajdziemy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście i wy również w tej audycji brali aktywny udział i podzielili się swoimi znaleziskami, swoimi ciekawostkami, informacjami dotyczącymi osób niewidomych i niedowidzących, no bo w końcu my nie mamy monopolu na wiedzę. A zatem czekamy na was. kontakt.tyflopodcast.net. Z poziomu tej strony możecie do nas pisać. Możecie także oczywiście wklikać się na naszego radiowego Zooma. tyflopodcast.net/zoom. Z kontaktu też zresztą tam się dostaniecie. No i Facebook. Facebook jest także do waszej dyspozycji. Na profilu Tyflopodcastu jest właśnie w tym momencie transmisja tej naszej audycji i możecie komentować to, o czym my tu sobie wesoło będziemy rozmawiać, pisząc po prostu pod tą transmisją. Zatem zapraszamy was bardzo serdecznie do brania aktywnego udziału w naszej dzisiejszej audycji w Tyfloprzeglądzie numer 86. Taka informacja jeszcze uzupełniająca to, co tydzień temu, o czym tydzień temu rozmawialiśmy. Otóż dziś pojawiła się, czy tam wczoraj nawet pojawiła się aktualizacja dodatku NVDA Remote, a właściwie nie dodatku, tylko takiej próby przeportowania NVDA Remote na iOS-a. Ja próbowałem się tym bawić, no i niestety na nowych wersjach NVDA dalej jest z tym jakiś problem, są z tym kłopoty, nie chce to do końca działać tak jak powinno, więc przed autorem mam wrażenie, że jeszcze trochę pracy, żeby wszystko działało. Też intensywne prace trwają nad nowym NVDA, prace trwają nad poprawianiem dodatków, żeby one były kompatybilne z tym programem odczytu ekranu w jego najnowszej wersji. Przy NVDA Remote też, jak tam zaglądałem, coś się dzieje, więc jest szansa, że też i te błędy bezpieczeństwa, o których wspominaliśmy w poprzedniej audycji, zostaną naprawione. Może to się zdarzy, tym bardziej, że poprawka jest i tak naprawdę to od autorów zależy, czy ją wrzucą do kolejnego wydania, czy też nie. No i tyle takich przynajmniej moich rzeczy, o których jeszcze chciałem wzmiankować, a o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Czy wy coś jeszcze byście chcieli odnieść się do czegoś, o czym wspominaliśmy tydzień temu? Chyba nie. No dobrze, no to w takim razie przy NVDA pozostajemy, bo teraz będzie o dodatku. Dodatku do zarządzania schowkiem. Clip Tools. O tym wie więcej Mikołaj.
5: Tak, na razie dodatek jest w dość bardzo wczesnej fazie rozwoju, przepraszam, w dość wczesnej fazie rozwoju i ma dwie funkcje. Prostego wyczyszczenia schowka. Co się przydaje, no na przykład jeżeli mamy w tym schowku coś prywatnego i nie chcemy przez przypadek tego gdzieś potem wkleić, bo no czasami nam się zdarza, że coś wydaje nam się, że potem skopiujemy, nie skopiujemy, wkleimy i wyślemy komuś, powiedzmy, nie wiem, zamiast linka, którego chcieliśmy wysłać, numer naszej karty, a oczywiście wiadomo, że nie o to chodzi, to możemy w tym dodatku bardzo szybko, jednym skrótem, no, sobie schowek wyczyścić. Możemy też jednym skrótem otworzyć sobie edytor prosty, w którym wyświetli nam się to, co w tym schowku się znajduje. Możemy sobie to szybko wyedytować, kliknąć OK, kliknąć Zapisz i w tym momencie zawartość naszego schowka zostanie zaktualizowana. Jest to, myślę, też przydatna rzecz, bo czasami nam się kopiuje jakiś dłuższy fragment tekstu, nie wiem, skopiujemy powiedzmy sobie całego tweeta, bo nam tak najwygodniej, ja chcemy wysłać komuś linka z tego tweeta jednego konkretnego, to musimy otworzyć edytor, wkleić, wziąć, wyciąć, tu wyciąć, tam wyciąć, skopiować jeszcze raz, wkleić, zamknąć edytor, nie zapisuj i wtedy dopiero mamy linka. A tak, otwieramy jedno pole, mamy od razu tutaj schowka, edytujemy, enter, dziękuję, dobra, wszystko jest zrobione. Więc pomysłów na zastosowanie tych funkcji jest trochę, ale na tym nie koniec. Autor dodatku mówi, że jeszcze trochę tych funkcji właśnie związanych z pracą wokół schowka, wokół tego dodatku będzie. Mówi się o integracji w tym do środka w jednym dodatku starego dodatku Clip Copy bodajże, czyli kopiowania tego, co NVDA mówi do schowka. No, co jeszcze, czy może kiedyś, jeszcze na pewno się mówi o automatycznym ogłaszaniu przez NVDA, gdy jakakolwiek aplikacja skopiuje nam coś do schowka i NVDA nam powie, co do tego schowka zostało skopiowane, co też jest, myślę, przydatne. Często mamy na stronach jakieś przyciski typu kopiuj, nie zawsze wiemy, czy te przyciski się uruchomiły, czy nie. No, więc jeszcze trochę tych funkcji ma być. Kto wie, może jakieś funkcje z JOS-a typu dodawanie do schowka, typu wiele schowków, kto wie, zobaczymy. Ale fajnie, fajnie, że jest coś takiego, fajnie, że coś takiego powstało. No i czekamy na więcej.
2: Czekamy na więcej, a teraz...
4: A podstawowe pytanie ma, czy ten dodatek działa z tą betą NVDA, nową, która się ukazała? Bo powiem szczerze, te wszystkie dodatki poleciały, w tym wypadku moich 14.
5: Ale dodatek jest bardzo nowy, więc nawet jeśli nie działa, to podejrzewam, że
2: istnieje prawdopodobieństwo, że będzie działał i to dokładnie. A co do Robercie, tych dodatków, które ci poleciały, jak to powiedziałeś, to kwestia jest taka, że te dodatki są ukompatybilniane. Tak trochę na ostatnią chwilę, ja bym powiedział, bo teraz na liście deweloperów NVDA, a właściwie deweloperów dodatków, to tam no bardzo gorąca dyskusja. Ja zrobiłem to, a ja poprawiłem tutaj. O, to już działa, to już jest okej, więc spokojnie, nie stracisz tych wszystkich dodatków. Większość dodatków, która jest w miarę regularnie aktualizowana, doczeka się aktualizacji i będzie kompatybilna z nową
4: wersją.
2: Miejmy
4: nadzieję, mam nadzieję, że nie stracę Captcha Solvera, bo to jest bardzo ciekawy dodatek, a może być różnie.
2: O tym dodatku szczerze mówiąc nie wiem, bo on chyba nie jest...
6: Chyba jest.
2: Bo on chyba nie jest na stronie NVDA. To nie jest oficjalny dodatek taki rozwijany przez społeczność, tylko trzeba go gdzieś tam sobie skądś ściągnąć, no to musiałbyś ewentualnie sprawdzić.
6: Z tego, co wiem, to jest nowa wersja.
2: No widzisz, no to już dobrze wiedzieć. A tymczasem dodzwonił się do nas Arek. Arku, ty jakieś nowości masz dla nas zapewne. Witaj.
7: Dzień dobry. Ja dzisiaj przychodzę z paroma rzeczami. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że zrobiłem dodatek do ZDSR-a, który pozwala korzystać z DIPLA. Do tłumaczenia, jak ktoś jest w grupie oficjalnej ZDSR Exchange and Communication na Telegramie, to może sobie pobrać tenże. Dodatek działa w taki sposób, że jest sobie klucz API zaszyty w pewnym miejscu i nie trzeba klucza wpisywać. To może ulec zmianie, bo mnie to trochę kosztuje niestety, więc to może ulec zmianie i być może będzie trzeba sobie w pewnym momencie wpisać własny klucz. No, na razie działa. Druga rzecz jest taka, że już mogę ogłosić, bo już to mam praktycznie na finiszu, tylko ostatnie testy zrobić i będzie wydane. Zrobiłem aplikację, która powiedzmy jest klientem do jednej funkcji ZDSR-a na telefon komórkowy i dzięki temu możemy przesyłać dane między ZDSR-em a telefonem. Jak na przykład mamy jakiś długi artykuł, to po prostu klikamy na przykład w Androidzie udostępnij, siup, logujemy się naszym kontem tym zd.hk i sobie idzie do czego? Do ZDSR-a w drugą stronę. Też możemy robić. Niestety problem z tym jest taki, że aplikacja będzie na Androida. Chciałem, żeby była na iPhone'a, ale no, każdy z was wie, jaką Apple ma politykę. Niestety nie mam Maca. Na początku bawiłem się tak, że wysyłałem komuś, kto miał Maca, ktoś to kompilował, ale to, no, zajmowało to zbyt wiele czasu. Więc
2: a czy nie dałoby się tego Arku zrobić jako skrót, tak zapytam, z ciekawości?
7: Nie, bo to API wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.
2: Rozumiem.
7: I tego typu rzeczy, chociaż... nie wiem. Jakbym zrobił jakieś API, które stałoby na moim serwerze na przykład i które by uwierzytelniało się jakoś z zewnątrz, powiedzmy, z serwerami ZDSR-a, to może, tylko czy deweloperzy samego ZDSR-a by wyrazili na coś takiego zgodę.
2: No to już nie do nas pytanie, to już z nimi musiałbyś porozmawiać na ten temat.
5: Fakt jest też taki, że z iOS-em jest jeszcze jeden problem, bo Mac to Mac, to by się jeszcze jakoś dało obejść, ale druga kwestia
7: App Store'a.
5: To jest App Store.
7: To bo znaczy, żeby to by mu obszedł. Po prostu Chengdu by to wydało, powiedzmy, oni by to wydali jako swoje, no nie, do App Store'a.
5: I... no tak, jeżeli mają konto.
7: Mają. I tak. Teraz jeszcze, także to też będzie do pobrania jako APK na ZDSR Communication and Exchange za parę dni.
2: Jak się w ogóle, Arku, może kilka słów powiedz, gdzie jest ta grupa, jak się do niej dostać, jeżeli ktoś by
7: już
2: był zainteresowany.
7: Już wam podam linka do tejże.
2: Wiesz co, to jeżeli to jest jakiś bardzo długi link, to może prosiłbym cię, żebyś wrzucił w komentarzu.
7: Nie, on jest
2: aha, okej,
7: okay,
2: okej.
7: Ten link nie jest długi, tylko po prostu nie jestem go pewien do końca, ale sprawdzić, żeby źle nie powiedzieć. t.me/zdsrgroup. Jedno słowo. t.me/zdsrgroup.
2: Okej. Okay. I tam to jest na Telegramie, jak rozumiem, więc
7: tak.
2: Każdy, kto ma
7: może,
2: konto, to
7: każdy
2: może sobie tam zajrzeć.
7: I teraz jeszcze taka jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, też z Chin. Odkryłem taką platformę do grania, coś jak nasz Quentin, tylko że to jest na troszkę innej zasadzie, tam inne gry są, są też gry zręcznościowe, więc ciekawie. Platforma się nazywa po prostu Playbar. I to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie pograć, czy w jakieś szachy, co mnie bardzo cieszy, są wojenne szachy tak zwane, czyli zamiast figur szachowych mamy jednostki i musimy zajmować tereny i tak dalej. Są też takie proste gry typu biegniemy przed siebie, tak zwane endless runnery, gdzie po prostu sobie biegniemy, unikamy przeszkód, mordujemy wrogów i tak dalej. Jest paręnaście takich minigier. Mówię o tym dlatego, że twórcy, zgłaszam do twórców problem zachodnich graczy i twórcy chcą dodać wyjście na schowek, czyli żeby gra cały swój tekst kopiowała do schowka i będzie można sobie w to pograć bez problemów.
2: Teraz jak rozumiem, tu mamy znowu standardową barierę pod tytułem język chiński.
7: No i tak, można kopiować sobie Ctrl-C do schowka, co prawda każdy tekst, ale to jest może być dla niektórych niewygodne, chociaż w niektóre gry się tak grało ongiś, jak jeszcze nie było tych wszystkich wynalazków typu, nie wiem jak się nazywa ten program do tłumaczenia japońskich gier. To jest moduł do non-visual. JGT chyba to się nazywa. Jak jeszcze nie było tych wynalazków, to się tak grało w gry. Ja to jeszcze doskonale pamiętam. No niemniej jednak można sobie pograć. Jest tam parę takich dużych gier, jak na przykład na polski wolno tłumacząc Skarby Imperatora. W sumie miałem wobec tej gry dziwne na początku uczucia. Dziwnie się ta gra zachowywała, dziwnie było to wszystko słychać, ale w gruncie rzeczy się przekonałem i w sumie przyjemnie się w to gra. Taka gra, gdzie musimy wraz z innymi graczami szukać skarbów na czas i unikać pułapek. No takie bardziej rozbudowane Sonor Island, bym powiedział. Tak w dużym skrócie. Gra jest dostępna na Windowsa, na Androida i na iOSa, ale z wiadomych przyczyn my, jako że nie wszyscy rozumieją chiński, jesteśmy ograniczeni do wersji na Windowsa raczej. I teraz skąd sobie to pobrać? Przedyktuję linka, bo też nie jest jakiś bardzo długi. www.dovnload.521cloud.cn/windows/player.zip www.dovnload.521cloud.cn/windows/player.zip
2: Swoją drogą, Chińczycy mają rzeczywiście ciekawe te adresy. 5, 6, coś tam, cloud, to no taki...
6: Według mnie nic nie przebije 15kankan.com i pipipan.cn.
7: Co tam jeszcze śmiesznego było? 126.com, swoją drogą bardzo dobry provider poczty. Sky808.com, no oni mają ciekawe.
2: Oni mają jakieś takie zamiłowanie do cyferek, do liczb w adresach.
7: Tak, albo na przykład do 3/6 mają zamiłowanie, bo na przykład oficjalna strona komentarzy z Kimilidera to jeshuo666.com, a to wynika stąd, że Lianelian to wsparcie techniczne.
2: Mhm. Rozumiem. No dobrze, Arku, czy coś jeszcze masz dla nas? Jakąś informację? Czy na razie tyle?
7: Tyle na razie.
2: Okej, okay, to dzięki w takim razie za telefon, no i jeżeli coś jeszcze będziesz miał, to dzwoń do nas, zapraszamy serdecznie. Jak i zresztą pozostałych słuchających nas, zapraszamy na Zooma, możecie też pisać do nas na Facebooku. I z tej okazji skorzystał Piotr i Piotr zadał pytanie, może wy będziecie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ono brzmi tak. Dobry wieczór, wiecie coś o smartfonach Honor? No tylko, Piotrze, gdybyś mógł sprecyzować, jakich informacji poszukujesz, tak. Bo...
6: Znaczy, inaczej. O smartfonach Honor na ten moment wiem tyle, że ma wyjść nowa seria... Nie pamiętam, jak ona się teraz nazywała. W każdym razie jest to seria, która wejdzie i będzie miała usługi Google'a dostępne. Honor 50, która ma zadebiutować 16 czerwca. I w sumie tyle wiem. No, poza tym, że Honor jakby jest spadkobiercą rynku Huawei, które jest na czarnej liście, no to nie wiem nic więcej.
4: Natomiast wiele może powiedzieć wam Paweł Masarczyk na temat Honora, ponieważ sam był jego użytkownikiem przez długi, długi czas. Natomiast niestety go nie ma tutaj z nami dzisiaj.
2: No ale za tydzień będzie, więc może rozszerzy.
4: Prosimy to pytanie, że tak powiem,
2: i Piotrze,
4: przypomnieć.
2: I Piotrze, sprecyzuj może, gdybyś mógł, sprecyzuj po prostu, o co chciałbyś nas zapytać konkretnie na temat tych smartfonów. Tak, Paulino?
6: Na szybko doczytuję, że ta nowa seria 50 ma mieć urządzenia napędzane Snapdragonem 778G, a w przypadku modelu Pro Plus to będzie Snapdragon 888, czyli ten topowy procesor, czyli tam w 16 czerwca w Szanghaju będzie premiera, prezentacja smartfonów i ta informacja została ujawniona na jakimś filmie na Weibo jakiś czas temu.
2: Ale Paulino, skoro jesteś przy głosie, skoro jesteś przy mikrofonie, to powiedz nam o kolejnym dodatku do NVDA. Tym razem jest to dodatek o nazwie Open Will Link With. I tak naprawdę w nazwie się już trochę mieści informacja o tym, co ten dodatek robi, ale o szczegółach to na pewno powiesz więcej ty.
6: Tak, malutka, prościutka, no powiedziałabym prymitywniutka, ale nie chcę obrażać, wtyczka, która ma za zadanie wyodrębniać z zaznaczonego bądź skopiowanego do schowka tekstu linki i dać nam narzędzia do ich otwarcia, szybkiego, łatwego i tak dalej. No więc działa to tak, że możemy sobie przypisać dwa skróty. Jeden skrót wyodrębnij linki z zaznaczonego tekstu, drugi skrót wyodrębnij linki ze skopiowanego tekstu. Robimy to przez ustawienia zdarzenia wejścia Open Link With, jest gałąź na drzewie i tam są dwie możliwości właśnie do przypisania. I tak, jak sobie ten tekst jakoś tam zaznaczymy czy skopiujemy, no to mamy, jak naciśniemy ten skrót odpowiedni, to mamy listę linków do otwarcia. I tak, jeżeli wciśniemy Enter, to otworzy się nam domyślną przeglądarką ten link, ale możemy też otworzyć jakieś inne przeglądarki, w sensie musimy mieć otwartą kartę w przeglądarce jakąś i wtedy on, to znaczy on, ten dodatek pod tabem wylistuje nam przeglądarki, w których możemy to otworzyć. Nie wiem tylko, jak jest z przeglądarkami Portable, ale pewnie też są obsługiwane, bo sprawdzam tylko na tych, które mam zainstalowane, tak na szybko. Natomiast problem tego dodatku jest taki, że na przykład, nie wiem, mamy tekst, możesz go pobrać pod linkiem i w następnej linii https://coś tam.exe i jakby dodatek nie umie sobie czasami rozdzielić tego, bo jakby Enter nie jest dla niego spacją. I jeżeli ten tekst brzmiał, możesz pobrać to pod linkiem, no to będzie link linkiem https://. I jak wciśniemy Enter, to nam wyskoczy okno App Store'a, że potrzebujesz nowej aplikacji do... znaczy tego Microsoft Store, że potrzebujesz nowej aplikacji do otwarcia tego elementu, czy tam tego odnośnika.
2: Protokołu typu linkiem, tak?
6: Tak. I właśnie w tym jest problem, że to nie umie dobrze rozdzielać, nie jest inteligentne. To jest po prostu taki malutki dodatek, który w zamierzeniu ma po prostu otworzyć jakiś tam...
2: Ja myślę, że to może poprawić, że tam ktoś, tak, kto się tym zajmuje, to po prostu przeoczył w założeniach zapomniał parsować znaku końca wiersza i tyle.
6: Tak, więc ja myślę, że jeżeli się to zgłosi, a zamierzam to napisać do twórcy, to może wyda nową wersję. Dodajmy, że jest to dodatek zgodny z najnowszymi wersjami NVDA. Więc można go pobrać z GitHuba. Nie jest to oficjalny dodatek, jednak po szybkim rekonesansie nie wydaje mi się w żaden sposób podejrzany. Niemniej jednak nie biorę odpowiedzialności za wersję nowsze niż 2.4, a nawet za 2.4, bo też nie jestem jakąś programistką niesamowitą. Natomiast link będzie w komentarzu. I ten link prowadzi do repozytorium na GitHubie. Tam mogą znajdować się nowe wersje.
2: W międzyczasie Piotr sprecyzował swoje pytanie. Dodał, chodziło o usługi Google. No ale tam chyba już...
6: Będą.
2: Tych... A, będą. Tak. Będą. Czyli będą.
6: Będą, bo w Honorze będą. Mhm. Właśnie po to jest, jakby po to Honor jest, jakby przejął rynek Huawei'a, żeby mieć te usługi Google'a, bo tylko Huawei jest na czarnej liście.
2: Na czarnej liście. Okej. Okay. No to się tu sprawa wyjaśniła. A teraz kilka słów o aktualizacji monitorów brajlowskich. Mantis i Chameleon, czy Chameleon. O tych monitorach więcej opowie Mikołaj.
5: Tak. Tak. Mantis i Chameleon. Tak naprawdę oczywiście monitory Humanware'a, o których myśmy tutaj kilka razy już nie raz i nie dwa mówili, doczekały się teraz aktualizacji i weszło kilka nowych funkcji. Pierwsza rzecz to jest rzecz, której w Polsce chyba do tej pory nie znaliśmy, a w Stanach Zjednoczonych, no, gdzie APH Humanware króluje, była ona na BrailleNote'ach bardzo często używana, czyli exam mode. Exam mode, tryb egzaminu, tryb, w którym monitor brajlowski może być zablokowany na określony czas przez na przykład nauczyciela, tak żeby mógł wspierać tylko określone funkcje, żeby uczeń sobie nie wyszedł poza to, co mu na egzaminie wolno. W tym przypadku, w przypadku akurat mantisów i chameleonów, ten tryb polega na tym, że możemy zablokować urządzenie tak, że będzie działało tylko z komputerem, tylko w trybie terminala, nie będzie możliwy do użycia przez dany czas notatnik. Efekt tego jest taki, że no, uczeń musi korzystać tylko i wyłącznie z komputera, no, na który zakładamy, że jest ekran, zakładamy, że ktoś patrzy, a nie może sobie zerkać po drodze do swoich notatek. Drugą funkcję, jaką wprowadzono, to jest funkcja szybkich notatek. Możemy sobie jednym skrótem otworzyć z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie, taki nasz gdzieś tam podręczny plik, w którym sobie umieszczamy jakieś takie nasze szybkie notatki. Nie musimy się doszukiwać, gdzie ten plik jest, zamykać obecnego dokumentu, otwierać nowego, co nam trochę zajmuje, a jeżeli nam ktoś chce coś szybko, powiedzmy, podyktować, naciskamy sobie tylko jeden skrót, od razu możemy pisać do naszych szybkich notatek, piszemy, wychodzimy, jesteśmy tam, gdzie byliśmy, no a potem sobie możemy to w wolnej chwili już gdzieś wyciągnąć i przenieść tam, gdzie trzeba. Trzecia funkcja to jest obsługa plików PDF.

0: To też jest dość przydatną rzeczą, żeby sobie można było takie pliki czytać. Tam jest ograniczenie, że chyba do 5 megabajtów, do kilku megabajtów te pliki mogą tylko mieć. Jeżeli będą większe, to nie wejdą, nie obsłuży ich to urządzenie, bo tam podejrzewam, że pamięci RAM jest nie za wiele, no bo to urządzenie też nie jest nie wiadomo jak skomplikowanym notatnikiem. Czwartą funkcjonalnością jest wsparcie języka hiszpańskiego, więc jeżeli ktoś chce, to może również z takiego języka korzystać. No i tutaj zaczyna się powoli, z tego co widać, spełniać to, o czym APH i Humanware mówiło, jak te Mantisy i Chameleony wchodziły, czyli jakieś rozszerzenie się na rynki międzynarodowe. Bo Humanware no, zaczyna gdzieś tam to sprzedawać międzynarodowo w coraz większej ilości krajów. W Polsce, z tego co wiem, oficjalnej dystrybucji jeszcze nie ma, ale skoro no, widzimy, wchodzą nowe języki, to też pytanie, kiedy, jeżeli w ogóle, taka oficjalna dystrybucja u nas w Polsce będzie.
1: Miło by było, bo to w końcu jakaś kolejna oferta na rynku i rzeczywiście no, byłoby z czego korzystać, bo jak widać z tego, o czym Mikołaj opowiada, to dosyć interesujące urządzenia. A czy interesująca jest wyszukiwarka dostępnych stron internetowych Access Find? Paulina zna odpowiedź na to pytanie.
2: Jest interesująca, ale chyba bardziej pod względem socjologicznym niż pod względem technologicznym. Ponieważ tak jak napisałam w jakby headzie tego newsa, chciałabym krytycznie spojrzeć na ten projekt. I właśnie specjalnie to napisałam i podkreśliłam od razu, ponieważ nie chcę, żeby to było odczytane tak, że ja się będę zachwycać teraz tym wynalazkiem, ponieważ zacznijmy może od opisu. Według twórców Access Find, czyli notabene twórców naszego już znanego dobrze Accessify, niecałe 2% stron internetowych jest dostępne dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Wychodząc tym osobom naprzeciw, zespół chce stworzyć, a w zasadzie już jest w trakcie tworzenia, wyszukiwarki tych dostępnych stron. Można się na listę takich dostępnych stron wpisać, jeżeli się jest założycielem strony. I to podkreślmy, ja nie mogę wejść i napisać, że ej, słuchajcie, ta strona, na przykład, nie wiem, tego sklepu jest dostępna i fajnie się z niej kupuje. Nie, to musi zrobić założyciel tego sklepu. I z listy tych stron, które tam będą dostępne, będzie można wyszukać coś, co będziemy chcieli no, tam znaleźć. Czyli na przykład, no, stawia nas to w takiej, jakby, nie wiem, dla mnie to jest dziwne, bo jak ja szukam na przykład, nie wiem, sobie banku, żeby założyć konto, to raczej bardziej mnie interesuje to, jaka jest oferta danego banku, niż to, jak strona banku jest dostępna, bo raczej nie znam takiej strony, która jest kompletnie niedostępna, tak
1: To
2: całkiem.
1: znaczy inaczej, Paulino. No, w ten sposób to może niekoniecznie. No, mnie interesuje.
2: To znaczy,
1: Mnie
2: tak, ja
1: interesuje,
2: rozumiem.
1: jak dostępne.

0: Wykonywać nie chciałaś i nagle z konta coś ci zniknęło.
1: Znaczy, więc ja bym sądzę, tu, bo to więc się ja bym potwierdzę tu, zawsze.
0: No tak, ale na przykład to potwierdzenie może być dla ciebie też nieczytelne. Na przykład przez aplikację, która nie będzie do końca dostępna. Więc ja tu z tą dostępnością
1: znaczy,
0: to bym powiedział,
1: że... Okej, przyznaję.
0: No, bo dostępność jest, tylko ja mam... Dostępność jest bardzo istotna moim zdaniem i jest dla nas decydującym bardzo często czynnikiem przy wyborze danej usługi czy produktu. Tylko ja już mam takie... Tak się trochę niepokoję, jak słyszę, że za tworzenie takiej wyszukiwarki wzięli się ludzie od nakładek dostępnościowych.
1: Tak.
0: To już to budzi mój większy niepokój.
1: Mój też, dlatego to podkreśliłam, natomiast no też nie chcę dyskredytować projektu tych osób wprost tylko dlatego, że są tymi samymi osobami od AccessiBuy. Natomiast no, uważam, że jednak Google będzie bardziej używanym przez nas silnikiem wyszukiwania, ponieważ niekoniecznie strona musi mieć zadeklarowaną dostępność, żeby była dostępna. Więc no cóż.
0: No dobrze, ale o samej wyszukiwarce. Udało ci się coś za jej pomocą znaleźć?
1: To znaczy nie. Tak jak powiedziałam na początku, ta wyszukiwarka jest jeszcze w trakcie tworzenia.
0: W trakcie tworzenia.
1: Będą mogły się dopisywać jakieś organizacje czy firmy do tej wyszukiwarki, natomiast obecnie jest to na etapie promowania i jeszcze dopracowywania szczegółów.
0: A czy to nie będzie przypadkiem tak, że na przykład bardziej promowane będą, ja się tak obawiam, to oczywiście jest wróżenie z fusów, bo nie mam żadnych dowodów na to, ale czy na przykład nie okaże się, że w tej wyszukiwarce bardziej promowane na przykład będą, powiedzmy, strony, które będą korzystały z tej nakładki AccessiBuy, albo...
2: Takie informacje do mnie docierają, że także komu ma być, co no nie jest uważam dla nas dobrą opcją. No po pierwsze dlatego, że ta nakładka nie działa i o tym już niejednokrotnie mówiliśmy.
0: Owszem.
2: Po drugie dlatego, że bardzo często jest tak, że my jesteśmy sobie w stanie znaleźć jakąś stronę w zwykłym Google'u, która wcale wymogów WCAG nie spełnia. Podejrzewam, że jeżeli byśmy dokładnie znaleźli jakikolwiek polski bank, to żaden z nich nie będzie w 100% dostępny.
0: To znaczy, słuchajcie, to w ogóle oczywiście, ja bym powiedział nawet więcej. W zasadzie to podejrzewam, że strona, która jest zgodna z wytycznymi WCAG na poziomie potrójnego, a to nawet prawdopodobnie w ogóle nie istnieje.
2: A to swoją drogą.
0: Więc nie ma tak naprawdę w 100% dostępnej strony internetowej zawsze dla każdego. To dostępność, no bardzo często dlatego się mówi, dostępność jest procesem. Nie da się zrobić dostępności raz i powiedzieć, to my już w sumie idziemy do domu, bo dostępność właśnie się stała i jest zrobiona. Po prostu to jest proces. Tak więc wydaje mi się, że to... Dobrze, Mikołaju, mówisz, tak? Dostępnej w 100% strony, jeżeli strona będzie gdzieś tam, powiedzmy, nawet jakoś miała problemy z dostępnością, to my sobie poradzimy. No, a mnie po prostu zastanawia bardzo, jakie będą kryteria twórców tej wyszukiwarki w dodawaniu stron do niej. I o to mi tu cały czas chodzi. I mam dziwne przeświadczenie, że będzie to dodawanie stron przede wszystkim tych, które zdecydują się na nakładkę. Także tak to, jeżeli chodzi o Access Find, o wyszukiwarkę dostępnych treści. A czy rzeczywiście dostępnych, to się wszystko okaże. A teraz Far Cry 6, taka gra, która ma mieć dostępność, ale pytanie, jaka to będzie dostępność? Mikołaju, ty wiesz coś na ten temat.
2: Dokładnie. Bo to jest kolejny tytuł od Ubisoftu, w którym ta dostępność jest obiecana. I tak naprawdę nie wiadomo, no, dostępność jakaś będzie. I dla wielu grup którzy mają jakieś lżejsze i mniej, że tak powiem, przeszkadzające w graniu niepełnosprawności, myślę, że to będzie

0: Bardzo duża rewolucja, bo mówi się na przykład o napisach, o informacji tekstowej, o tym, jakie dźwięki słychać, co na przykład dla osób głuchych się bardzo przyda, o wielu takich rozwiązaniach. No pytanie właśnie, co z niewidomymi? Pytanie właśnie, co z niewidomymi? Bo tak, powiedziane jest, że będzie screen reader i że jest wywiad w ogóle przeprowadzony przez serwis Can I Play That, który no właśnie sprawdza takie mainstreamowe gry i tworzy recenzje, kto w co może grać i co dla kogo jest dostępne. No i tenże serwis właśnie przeprowadził wywiad z twórcami tej gry. Zresztą dość no, popularna seria wśród osób widzących. I pojawiły się tam w wywiadzie jakieś wzmianki o screenreaderze, o tym, że menu będzie odczytywane głosem, o tym, że tam poszczególne ekrany, które były tam wspomniane, jakieś ekrany ekwipunku, że to wszystko będzie odczytywane syntezą mowy. Pojawiły się wzmianki o tym, że no, będzie taka funkcja, żeby kursor nam skakał od razu po opcjach. Że nie musimy pływać tym kursorem i nie wiadomo, gdzie jesteśmy, tylko będziemy mieli taką opcję, żeby no, od razu nam się kursor przemieszczał z jednej opcji do drugiej. Co osobom niewidomym no, będzie zdecydowanie przydatne. Ale czy i na ile dokładnie ta dostępność będzie, to o tym się jeszcze myślę musimy przekonać. No bo z jednej strony ewidentnie tutaj widać, że coś na temat osób niewidomych ktoś pomyślał, skoro no, są mówiące menu, są jakieś efekty dźwiękowe, wspomina się o tym, ale z drugiej strony, no jak widzieliśmy też na przykładzie bodajże Assassin's Creed Valhalla, tam też miały być jakieś mówiące menu i jakieś efekty dźwiękowe, no ale wyszło na to, że to jednak nie wystarczyło i że to jednak nie było do końca tyle, żeby osoby niewidome mogły w to grać. Mówi się o tym, że jakoby ta gra miała zawierać w sobie wszystkie, przy jej tworzeniu były wykorzystane wszystkie lekcje, jakich Ubisoft się nauczył na podstawie dostępności wszystkich swoich poprzednich gier. Tak, tutaj cytując słowa deweloperów. No tylko pytanie, ile z tego będzie wystarczające dla nas, bo ewidentnie widać, że coś jest w tej kwestii robione i bardzo dobrze, że jest coś w tej kwestii robione. No, ale obawiam się, że nie może być jeszcze niestety tak, że zanim w te gry będą mogli grać niewidomi, to jeszcze trochę czasu musi upłynąć.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Kiedy gra się ukaże, no to może ktoś się pokusi z perspektywy osoby niewidomej na jakiś gameplay i gdzieś będziemy mogli się przekonać o tym, jak ta gra jest grywalna dla nas. A teraz zupełnie zmieniamy temat, choć do dostępności to my jeszcze wrócimy i to za moment. Teraz będzie o dostępności, ale zabiegów, nowych zabiegów w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych. Informacje na ten temat ma Robert.
2: Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych rozpoczęła zabiegi, wykonywanie zabiegów kapsulotomii i iridotomii, jak również innych zabiegów drobnych, takich chirurgiczno-okulistycznych. No i teraz, zanim powiem, co to jest ta iridotomia i co to jest ta kapsulotomia, to powiem, jak się dostać na taki zabieg. Otóż, jeśli jesteśmy pacjentami przychodni, no to wiadomo, że oni nas tam odpowiednio pokierują. Natomiast jeśli nie, należy dostarczyć skierowanie do poradni okulistycznej, do przychodni wystawionej przez lekarza powszechnej opieki zdrowotnej. No i wtedy można takie zabiegi wykonać pod pewnymi warunkami. A, i co jeszcze? I takie zabiegi możemy wykonać albo na NFZ, albo prywatnie oczywiście. To zależy od tego, jak i co, prawda? No i jeżeli chcemy to wykonać, należy przedstawić przed wizytą, dostarczyć badanie morfologii i glukozy naczczo i APTT. Nie wiem, co to jest APTT. Wybaczcie. I te badania nie mogą być wykonane później niż na 7 dni przed wizytą. Mogą być wcześniej, ale nie mogą być później. No i teraz, co to jest ta kapsulotomia i co to jest ta iridotomia? Bo ja też jestem ciekawy i mogę wam powiedzieć, że kapsulotomia jest to zabieg korygujący zabieg usunięcia zaćmy. Ponieważ czasami po zabiegu usunięcia zaćmy, który został prawidłowo przeprowadzony, pojawia się problem, że mętnieje tak zwana soczewka i trzeba zrobić otwór laserowy w tylnej torbie soczewki, aby człowiek widział lepiej. I teraz te zabiegi w centralnej przychodni są robione nowoczesnym sprzętem laserowym. I powiem szczerze, laser jak i laser SLT, i tutaj są cyferki, powiem szczerze, które mi nic nie mówią, więc te wszystkie informacje Państwo dostaniecie w linku pod audycją w komentarzu, bo ja dałem oczywiście specjalny link do tego, i co i jak również na stronie przychodniapzn.pl można to przeczytać o sprzęcie i tak dalej. Ja się na nim nie znam, mogę coś przekręcić, więc wiem, że no, przychodnia PZN-u słynie z specjalistów i raczej mało tam osób narzeka na tęże placówkę. No więc wykonują takie zabiegi i ten zabieg właśnie kapsulotomii może być wykonany. On jest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych, trwa od kilku do kilkunastu minut. No i po zabezpieczeniu oczywiście oczu może taki pacjent pójść do domu i poprawę widzenia zauważy już bardzo szybko po takim zabiegu kapsulotomii. Tam są jakieś robione rzeczy z soczewką, nakładana jest jakaś soczewka nagałkowa. Ja do końca się nie znam na tym, proszę Państwa. Można to wszystko przeczytać, będzie w komentarzu pod audycją. Natomiast kolejna rzecz, to już troszeczkę mi bliższa, to jest zabieg iridotomii, bo zabieg iridotomii jest używany przy leczeniu niektórych postaci jaskry. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że w przypadku jaskry mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem płynu wewnątrzgałkowego. I można zrobić jakiś odpowiedni tam otwór w tęczówce oka, czy gdzieś tam laserem, który spowoduje, że płyn z tylniej części oka przepłynie do przedniej części oka, co spowoduje duże zmniejszenie ciśnienia i przestanie wtedy uszkadzać nerw wzrokowy i nie zrobią się jakieś wzrosty, które mogą stać. Mało tego, bardzo dobre wykonanie takiego zabiegu iridotomii powoduje to, że jesteśmy w stanie odstawić leczenie farmakologiczne. Ja tylko pamiętam, że wtedy, kiedy miałem jaskrę, był taki okres, znaczy jaskrę się ma cały czas, ale był taki okres, kiedy musiałem brać krople, Timoptik i tam Oftensim i takie rzeczy, żeby obniżyć ciśnienie wewnątrzoczne. No tylko, że ja to robiłem, tam byłem leczony w innej klinice na to, chyba jakąś podobną metodą, albo w każdym razie dużo, dużo dawniej. No teraz można tą metodą iridotomii, ten zabieg wykonać w centralnej przychodni rehabilitacyjno-leczniczej. I ten zabieg też jest wykonywany metodą ambulatoryjną i też trwa ten zabieg dość krótko i poprawa jest lub może być dość znaczna. Myślę, że fachowcy mogą się bardziej w tym temacie wypowiedzieć, a nie koniecznie ja, no ale skoro możemy to wykonać na NFZ bezpłatnie, no oczywiście płatnie też, ale bezpłatnie też, więc może warto się tym zainteresować, jak ktoś potrzebuje. Natomiast jeszcze są zabiegi usuwania guzków gradówki. To jest gradówka to jest taki guzek zapalny, który się pojawia na oku w wyniku zablokowania gruczołów łojowych lub gruczołu Meiboma. Nie wiem, czy dobrze nawet mówię tego Meiboma, czy tak się to nazywa. W każdym razie są różne fazy leczenia tych guzków gradówki. W każdym razie guzki gradówki powodują pogorszenie widzenia przez ucisk na rogówkę. I te guzki można w tej przychodni też ładnie usunąć, jak również można usunąć inne niepotrzebne, jak to nazwać, wykwity, które są, które występują na oczach, mogą wystąpić. To są prosaki, torbiele i inne tego typu. I też można w centralnej przychodni przy pomocy lasera, tudzież skalpela usunąć, oczywiście umawiając się na wizytę. Ja tylko jeszcze przypomnę, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna Polskiego Związku Niewidomych mieści się przy ulicy Karmelickiej 26 i adres strony internetowej przychodniapzn.pl. Można tam odczytać wszystkie telefony, maile i tak dalej. Ja też je podam i będą one w artykule i w linku w komentarzu pod audycją. Będzie można przeczytać dużo, dużo więcej niż to, co ja tutaj Państwu opowiedziałem albo próbowałem opowiedzieć.
1: No to chyba można tyle. Też zapoznać po prostu ze szczegółową ofertą przychodni PZN.
2: Tak, tak, też i ze szczegółowymi opisami tej operacji, bo wiecie, jak ja to, bo to ja czytałem to i to są jakieś soczewki na żelowe, jakieś takie różne.
1: No to jest rzecz to, specjalistyczna.
2: To są fachowe rzeczy.
1: Tak, to jest rzecz specjalistyczna, którą
2: wymiękam, przepraszam.
1: Tak, którą rozumie i być może no, osoba, która, której problem bezpośrednio dotyczy, bo
2: tak,
1: się
2: tak, albo lekarz okulista, specjalista,
1: no to lekarz to nawet nie być może, tylko powinien te rzeczy wiedzieć, co to
2: natomiast
1: jest.
2: Natomiast niekoniecznie redaktor tyfloprzeglądu. Redaktor tyfloprzeglądu
1: tak,
2: tylko
1: tym bardziej,
2: powie,
1: że my przede wszystkim...
2: Albo nawet podredaktor, że my jest wszystkim, taka możliwość i proszę bardzo, można skorzystać.
1: My przede wszystkim zajmujemy się technologiami i ta dziedzina jest tam bliska. Okulistyka, wybaczcie, niekoniecznie. A teraz będzie o dostępności, a konkretnie o pewnej stronie, która to skupia różnego rodzaju informacje z dziedziny dostępności. Nazywa się WebAble. Tę stronę wynalazł Mikołaj. Cóż tam ciekawego mamy?
0: Tak, i stoi za całym przedsięwzięciem bodajże korporacja gdzieś powiązana z Freedomem. Bo to oni z tego co wiem za tym stoją. Idea strony jest dość prosta. Zgromadzenie w jednym miejscu, oczywiście w języku angielskim, wszystkich newsów, wszystkich informacji z dziedziny dostępności, które mogą się osobom niepełnosprawnym przydać. Strona jest dość prosta, mamy no takie główne kategorie, mamy taką główną kategorię, mamy też podkategorie, nie wiem, na przykład kultura i sztuka, technologia i wszelkie no, związane z dostępnością newsy, które w tych kategoriach gdziekolwiek w internecie się pojawią, o których ta strona wie, po prostu zostaną tam umieszczone. Są to zwykłe linki, możemy sobie w linka kliknąć i zostajemy w tym momencie przekierowani już do źródłowego artykułu, który ta strona zaindeksowała. Mamy też pole do wyboru, pole do, przepraszam, do wpisania, gdzie możemy podać adres bodajże kanału RSS. Jeżeli wiemy, że jakaś strona w języku angielskim takie dostępnościowe informacje umieszcza, to możemy zaproponować, żeby autorzy tejże strony WebAble dodali ten nasz kanał, który my im tam podrzucimy, jako jeden z kanałów, z których te informacje wskakują. No i w ten sposób dołączy on do bazy, z której te newsy, te artykuły są brane. Więc w taki sposób, nie bez konieczności samodzielnego gdzieś tam sprawdzania źródeł, przeszukiwania sieci, a może te strony by warto, a może te strony by warto, jesteśmy sobie w stanie wejść po prostu na WebAble, przejrzeć i przeczytać różne dostępnościowe newsy, bo twórcy WebAble sami nam przygotują listy źródeł, z których takie newsy warto brać i sami nam skompilują taki raport po prostu z tych właśnie źródeł, co w dziedzinie dostępności w tym momencie się dzieje i na co warto zwrócić uwagę. No więc jeżeli ktoś język angielski zna, to myślę, że warto raz na jakiś czas sobie wejść, zajrzeć i poczytać, co tam nowego. Może coś dla siebie ciekawego znajdziemy, bo wiadomo, że nie każdy wszystkie źródła będzie obserwował. A my też myślę, że
1: od czasu do czasu tam zajrzymy.
0: Zajrzymy, jeżeli coś ciekawego będzie, to też oczywiście opowiemy o tym w tych przeglądzie.
1: Tak jest. Zbliżamy się do końca naszej sekcji z informacjami Tyflo. W związku z tym moje pytanie, czy ktoś z was jeszcze chciałby się czymś podzielić?
0: Ja bym chciał, ja coś mam, ale na razie mam to trochę połowicznie, bo wiem, że wyszedł nowy głos od Akapeli, polski głos, nazywa się Gosia. Problem jest taki, że za żadne skarby nie jestem w stanie zmusić strony z demem Akapeli do tego, żeby była posłuszna, żeby działała i żeby cokolwiek dla mnie odtworzyła. Próbowałem w tym momencie trzy przeglądarki Windows, jedną przeglądarkę na Windowsie i dwie przeglądarki na Macu i na żadnej z tych trzech przeglądarek nie jestem w stanie w dostępny sposób tego zrobić. Jeszcze tutaj z tą stroną będę się starał powalczyć i jeżeli mi się coś uda, to może wam będę w stanie głos zademonstrować, bo sam jestem ciekawy, jak brzmi, ale no na razie z tego co widzę, to strona demo Akapeli po prostu jest tragicznie dostępna i się po prostu, no na razie jeszcze nie doszukałem sposobu, jak sobie z tą stroną poradzić, żeby to zadziałało tak, jakbym chciał.
1: A to aż dziwne, bo to kiedyś dobrze działało. Pamiętam, że bez problemu można było odsłuchać te sample demonstracyjne, no ale widać, coś popsuli i teraz ich nie słychać. Parafrazując klasyka. A ja jeszcze mam też z gatunku informacji dla osób niewidomych i o niewidomych traktujących taką ciekawostkę. Aplikacja Be My Eyes. Aplikacja, która oprócz tego, że łączy wolontariuszy i niewidomych, żeby sobie nawzajem mogli pomagać, to także ma ten taki kącik profesjonalny. No i tam można się łączyć z konkretnymi organizacjami na terenie naszego kraju. Nie mam informacji, że w Polsce coś się ruszyło w tej kwestii, ale na przykład mam informację, bo dosłownie przed momentem taka wiadomość do mnie spłynęła, że w Szkocji jest już opcja, aby niewidomi, którzy mieszkają tamże, mogli łączyć się z taką organizacją. Ona się bodajże Visibility Scot nazywa. To jest organizacja, która pomaga w różnego rodzaju kwestiach związanych chociażby z utratą wzroku. Są w stanie podpowiedzieć, jak sobie radzić, jeżeli coś takiego nas w życiu spotka. Więc jeżeli na przykład mamy osoby niewidome, które nas słuchają i mieszkają w Szkocji, a podejrzewam, że może tak być, no to taka informacja szczególnie dla nich. Oczywiście, no wiadomo, raczej język angielski byłby tu mile widziany, ale pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to problemem. W aplikacji Be My Eyes taka możliwość jest. No dobrze, to teraz krótko w technikaliach, bo w technikaliach to ja chyba tylko dziś opublikowałem dwa tematy i one też nie będą jakieś długie, bo są to dwa odnośniki, które na przełomie tego tygodnia udało mi się dla was wygrzebać. Pierwszy odnośnik to strona findaredit.com, findaredit.com. Reddit, myślę, że serwis bardzo dobrze znany, szczególnie tym, którzy władają językiem angielskim. Problem tylko w tym, że tych redditów to, czyli takich jakby kategorii, w obrębie których można dyskutować na różne tematy, jest naprawdę mnóstwo. No jest jakaś tam wyszukiwarka, można próbować coś znaleźć, ale twórcy strony findaredit.com pokusili się o skatalogowanie tego wszystkiego. No i mamy tam na stronie takie główne kategorie, jakaś muzyka, rodzina i relacje i innych jeszcze kilka głównych takich kategorii, jakaś tam technologia zdaje się też jest i tak dalej, i tak dalej. No i później mamy podkategorie, a tych podkategorii jest naprawdę dużo. Można sobie przeglądać te reddity, przeglądać i od razu sobie przeczytać, o czym się w danym miejscu dyskutuje. Więc jeżeli ktoś ma jakieś nietypowe hobby albo po prostu chciałby zobaczyć, o co w tym reddicie chodzi, na jakie tematy można podyskutować, bo nie ma pomysłu, a wszak dostępnych klientów tej usługi nie brakuje, sama strona też dostępna jest całkiem nieźle, no to można popróbować i można się pobawić. Strona, przypomnę raz jeszcze, findareddit.com, findareddit.com. Druga strona, którą znalazłem, to jest strona PasteNow, pastenow.me/create. To jest strona, jakich wiele w internecie, bo po prostu jest to strona służąca do tego, żeby się danym tekstem podzielić, bo głównie tego typu strony służą do umieszczania tekstów, kodów źródłowych, jakichś odnośników też, no różne rzeczy tam ludzie publikują, ale generalnie raczej jeżeli jest to jakiś zbiór multimedialny, no to musi być umieszczony gdzie indziej, a w takich miejscach zwykle publikuje się linki. Natomiast tu jest to o tyle ciekawe, że te linki po jakimś czasie wygasają i możemy dosyć skutecznie zarządzać tym, bo możemy na przykład zadecydować nawet, że link będzie ważny tylko przez 5 minut i puszczamy go w sieć, a jak ktoś już nie zdąży, no to trudno, jego strata. Maksymalnie do 24 godzin możemy sobie taki tekst udostępnić na taki okres czasu. Może to być przydatne dla co niektórych, czasem zachodzi taka potrzeba, żeby udostępnić coś tylko na określony czas, żeby to na zawsze gdzieś tam w sieci nie pozostało, chociaż oczywiście, no wiadomo, każdy może sobie coś takiego skopiować i udostępnić to gdzieś później na swoim własnym serwerze albo w jakiejś innej usłudze, no tego nikomu raczej nie będziemy w stanie zabronić. Ale jeżeli komuś byłaby taka usługa potrzebna, no to raz jeszcze pastenow.me/create. Będzie link w komentarzu zarówno do tej strony, jak i do katalogu z redditami, więc spokojnie wszystko sobie będziecie mogli kliknąć bezpośrednio z naszej strony internetowej, jeżeli teraz nie pamiętacie tych adresów. No dobrze, czy ktoś z was jeszcze chciałby coś dodać, bo jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze tematy, to byłoby to już na tyle.
3: Ja na szybko jeszcze dodam, że wyszła ostatnio aktualizacja Firefoxa, która wprowadza wygląd Proton. Jest to jakiś odświeżony design i obawiałam się jakichś zmian w dostępności czy innych utrudnień. Natomiast przyznaję się, że dawno nie korzystam z Firefoxa, więc nie mam porównania, ale chyba wszystko wygląda dla nas po staremu.
1: Ja dziś korzystałem z Firefoxa, nie zaobserwowałem żadnych problemów.
3: Ale nie, bo to jest, bo na razie to trzeba to włączyć we flagach.
1: We flagach.
3: W konfigu.
1: Okej, okay, bo dziś akurat widziałem, że jakiś, ale też dość dawno nie używałem Firefoxa, a dziś mi przyszła aktualizacja, więc no to może już od jakiegoś czasu ona tam sobie leżała, ale akurat dziś miałem taką potrzebę, żeby skorzystać z tej przeglądarki. To nie zauważyłem problemu, ale to jeżeli we flagach, no to faktycznie nie zmieniałem, ale może ktoś zmieniał, może ktoś testował i by się chciał
3: mówię,
1: z nami podzielić.
3: Z tego co wiem, to nie ma obaw, bo wszystko jest chyba po staremu.
1: No czyli...
2: Ja czekam, aż przestanie mi się zgłaszać narzędzie tam awarii w przeglądarce Mozilla Firefox.
3: To mnie od tej przeglądarki odstręczyło.
2: Bo ono się zgłasza naprawdę dosyć często. Kiedyś tego nie było, teraz to jest po prostu... No, raz na trzy razy.
1: Słuchajcie, niestety, problem jest taki, że każda przeglądarka ma jakiś problem. Chrome bardzo lubi konsumować zasoby, Firefox lubi się wysypywać. I tak naprawdę z dostępnych silników to to głównie mamy te dwie. Tak, ewentualnie może ktoś mutacji jakiś popróbować. Na przykład Brave'a, o którym to z Mikołajem kiedyś robiliśmy też audycję i o którym rozmawialiśmy. Gdyby ktoś miał ochotę, to ja ze swojej strony mogę śmiało polecić. Całkiem przyjemna przeglądarka. I dba o naszą prywatność troszkę lepiej niż inne. Dobrze. Czy coś jeszcze? Skoro nie, to w takim razie, no mówiłem, dziś rekordowo krótki tyfloprzegląd, ale no i czasem tak być musi, czasem tak się musi zdarzyć. W tym tygodniu po prostu jakoś w informacje nam nie obrodziło, a też jesteśmy w uszczuplonym składzie, bo po prostu tak akurat, a nie inaczej wyszło. Ten tydzień w ogóle też taki krótszy, długi weekend tak naprawdę nam coraz to wielkimi krokami się zbliża kolejny, także na dziś to tyle. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. I mówiący te słowa Michał Dziwisz, kłaniamy się do następnego Tyfloprzeglądu za tydzień, we wtorek po 20. Już podejrzewam, że w większym składzie.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy 11 dzień kwietnia 2017 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś po raz kolejny krótka audycja i po raz kolejny bardzo krótka prezentacja aplikacji, która być może w pewnych warunkach okazać się przydatną, dlatego że po prostu no, nigdy nie wiemy, przy czym przyjdzie nam pracować. Ja wychodzę z takiego założenia i prezentuję Wam takie narzędzia, z jakimi ja sam osobiście w swojej codziennej pracy się spotykam, żebyście wiedzieli, czy w ogóle takie aplikacje są dostępne, jak są dostępne, że w ogóle takie aplikacje istnieją i nie zawsze muszą to być aplikacje do, no nie wiem, odkrywania koła na nowo, tak? Bo to są po prostu użyteczne narzędzia, które mogą się Wam na co dzień przydać. I tak też właśnie będzie w dzisiejszym programie. Dziś będę chciał Wam zaprezentować bardzo prosty program, który nazywa się File Optimizer. Jego zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, optymalizacja różnego rodzaju typów plików. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ich rozmiar, pokażę dziś to na jednym typie pliku, na pliku PDF, który spróbujemy zmniejszyć drastycznie. W tym pliku oczywiście jest sporo grafik, bo to będzie taki plik PDF, który rzeczywiście miałem okazję z nim pracować i rzeczywiście go zmniejszać. Niektóre pliki PDF no, nie mają aż tak spektakularnych rezultatów. No ale jednak, co by nie mówić, spotykamy się w pracy od czasu do czasu z takimi rzeczami. No i warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. W ogóle na dobry początek to muszę powiedzieć, po co taka aplikacja, po co ten cały File Optimizer? Przecież teraz mamy duże dyski twarde, no i to nie jest jakaś tam wielka potrzeba, żeby optymalizować te pliki, żeby zmniejszać ich rozmiar. A poza tym jest przecież tak dużo różnych algorytmów kompresji, jak chociażby zipy, albo 7-zipy, albo inne jeszcze narzędzia. Owszem, to się wszystko zgadza. Tylko kwestia jest taka, że ostatnimi czasy zdarza mi się pracować nad jednym z serwisów internetowych. Ja go nie projektuję oczywiście graficznie, natomiast no, publikuję tam różnego rodzaju treści, umieszczam tam różnego rodzaju materiały multimedialne i tak dalej, i tak dalej. I w tym serwisie mamy taką zasadę, że wszystkie pliki, a jest to serwis, no, w którym raczej nie umieszczamy materiałów audio, tylko przede wszystkim są to grafiki, są to pliki PDF, taki po prostu tradycyjny serwis dla widzącego użytkownika. Więc tam umieszczamy pliki zdecydowanie multimedialne, no i warto zadbać o to, żeby te pliki multimedialne jednak troszeczkę odchudzić, przy okazji nie pogarszając ich jakości, bo to też nie o to chodzi, żeby zubażać w jakikolwiek sposób te pliki. Natomiast no, jest narzędzie, które nam to umożliwia i w niektórych przypadkach naprawdę potrafi zdziałać całkiem sporo. Program File Optimizer, ja nie podam adresu strony internetowej, z której można pobrać ten program, bo on jest po prostu dość ciężki, jak na taką prezentację audio. Ale jeżeli wpiszecie sobie w Google'a hasło File Optimizer, piszemy File Optimizer, to jest jeden wyraz, jedno słowo, F duże, O duże, F, I, L, E, O, P, T, I, M, I, Z, R, tak to piszemy. Jeżeli wyskoczy Wam pierwszy wynik z serwisu SourceForge, sourceforge.net, to jest właśnie ten serwis i ten plik i ten program, który sobie możecie pobrać. Możecie pobrać go w wersji przenośnej jako plik zip, możecie pobrać go sobie także w wersji takiej instalacyjnej, która nam się integruje z menu kontekstowym, no i możecie wtedy tego programu używać stacjonarnie na waszym komputerze, a możecie sobie właśnie taką przenośną kopię gdzieś tam zainstalować na pendrive'ie, chodzić sobie z nią i optymalizować ile dusza zapragnie. Instalacja jest bardzo prosta, ja już program mam zainstalowany na swoim komputerze, tam klikamy tylko install i czekamy, aż się wykona nam magiczne mambo jumbo. To tyle. Później klikamy tylko close i już jest wszystko zrobione. Program ma kilka użytecznych opcji, z którymi Was zapoznam, a przynajmniej z częścią z nich Was zapoznam, bo tak naprawdę program jest graficzną nakładką na różnego rodzaju optymalizatory. Jeżeli ktoś zada sobie dostateczną ilość trudu, żeby poczytać plik pomocy do tego programu, to dowiecie się, z jakimi konsolowymi podprogramami ta aplikacja się integruje i co tam właściwie ten program jest w stanie robić. Więc można sobie poczytać i wtedy będziecie wiedzieli, jakie typy plików konkretnie są procesowane przez jakie dodatki. Ja teraz spróbuję przekierować syntezę, żebyście sobie mogli tego posłuchać. O, przekierujemy syntezę. Tak, jest synteza. Mam nadzieję, że ją słychać. Słychać. Więc ja teraz uruchamiam program File Optimizer, żebyście mogli zapoznać się z jego bardzo prostym interfejsem. Jest sobie ten programik uruchomiony już. Jak słyszycie, całkiem sprawnie mu to poszło. I cóż my tu mamy? Mamy File Optimize Help. To jest wszystko spod Alta. Cóż mamy w menu plik? To jest dodanie plików, usunięcie, wyczyszczenie, wyczyszczenie wszystkich plików, listy plików, otworzenie, czyli otwarcie konkretnego pliku, otwarcie foldera, które zawiera dane pliki i wyjście. Cóż my tu mamy w kolejnym menu Optimize? Optimize All Files. To jest polecenie służące optymalizacji tych wszystkich plików, które mamy wczytane do programu. Możemy zatrzymać i możemy także skorzystać z opcji. To jest wszystko. Jeszcze w menu Help mamy Help Topics, czyli tematy pomocy, informacje o programie. Możemy także wesprzeć autora jakoś tam finansowo. Program jest darmowy i może być także wykorzystywany komercyjnie, więc jeżeli ktoś potrzebuje go do celów zawodowych, to nie ma najmniejszego problemu, tylko po prostu tak autor do nas się uśmiecha szeroko, ładnie i prosi, że jeżeli to nie byłby problem, no to zawsze można by go wspomóc jakąś tam niewielką kwotą, albo i większą, w zależności od tego, na ile kto sobie może pozwolić i ile kto chce wpłacić. No i jeszcze o programie. Tu mamy dodatkowe takie okienko. To jest tyle, a teraz najważniejsza rzecz. Załóżmy, że chcemy sobie wczytać jakieś pliki. Więc teraz ja mogę użyć menu kontekstowego i szczerze mówiąc zawsze tak robię, bo też my tu mamy takie menu kontekstowe w tym programie i wygląda ono następująco. To wiadomo, to już też było. Tak, Add Files. Add Files. Tu są już wszystkie te opcje, które były w tych poszczególnych opcjach menu. Więc ja osobiście używam zwykle menu kontekstowego, jest najprościej. Więc ja sobie wybieram Add Files. I teraz sobie przejdziemy na dysk Samsung. I teraz wybierzemy sobie informator 34 slovak final.pdf, czyli ten plik, który będę chciał zoptymalizować. Ja sobie dodałem na razie ten plik, ale jeszcze nie rozpocząłem procesu optymalizacji, bo będę chciał wam coś pokazać. Wejdziemy sobie na dysk Samsung. Wybierzemy sobie informator i sprawdzimy, jaki ma rozmiar. 42 MB. Dobrze. Więc ja teraz używam menu kontekstowego i wybieram Optimize All Files. Mógłbym użyć także skrótu, ale przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc używam tej opcji menu. No i teraz się zaczyna. Troszeczkę nam program się zamroził. I mamy teraz informację, że 0 bajtów i tak dalej, że w zasadzie no to nic się tu specjalnego nie dzieje. Ale spokojnie, on się optymalizuje. On się optymalizuje, jest uruchamiany w tym momencie specjalny plugin, który jest dodany do File Optimizera, bodajże w przypadku plików PDF to jest Ghost Script, no i ten Ghost Script w tym momencie optymalizuje nam ten informator. W przypadku plików PDF w opcjach programu można sobie troszeczkę jeszcze nawet zażyczyć większej optymalizacji, ale ja tego nie będę robił, bo ja nie będę chciał jakichkolwiek strat. A autor wyraźnie ostrzega, że jeżeli tam poszalejemy, no to po prostu możemy stracić na jakości plików graficznych, bo one będą jakby osobno optymalizowane w takim przypadku. I może tam już dojść do kompresji stratnej. Cały czas mamy 0,1 plik, 0 w ogóle tu się nic teoretycznie nie dzieje, ale spokojnie, dzieje się. Plik jest optymalizowany jakąś nawigacją obiektową. O, i tu jeszcze możemy sobie obejrzeć okno główne programu. Możemy także wyłączyć te opcje. Domyślnie pliki lądują w koszu. Oryginalne pliki lądują w koszu. Właśnie, i tu jest informacja, że jest running, Ghost Script, on cały czas optymalizuje nasz plik PDF, no to chwilę trwa. I to właśnie kłóci się z tym, co autor napisał w pomocy, dlatego że według autora to przede wszystkim pliki graficzne powinny zajmować dłużej, optymalizacja tych plików powinna zajmować dłużej. Z moich obserwacji to przede wszystkim PDF-y strasznie długo się optymalizują, pliki graficzne, jakieś pliki JPG i podobne, no to nie ma z tym najmniejszego problemu, one optymalizują się bardzo, bardzo szybko i też mają całkiem niezłe wyniki. Jeżeli chodzi o pliki audio, na przykład pliki MP3, które dla niewidomych, no siłą rzeczy, są dość ważnymi plikami, tak myślę, to niestety nie mam dobrych wiadomości. File Optimizer potrafi optymalizować te pliki, ale efektów jakichś bardzo spektakularnych nie ma tam. Kilkanaście, kilkadziesiąt kilobajtów można zaoszczędzić. Zobaczmy na tytuł okna, co się tu dzieje. File Optimizer, zdaje się, że się zrobiło. Właśnie, done, a właściwie done. Pojawiła się informacja, że w tym momencie plik został zoptymalizowany. Tak, dokładnie. Więc pojawiła się informacja, ile bajtów zostało zachowanych, oszczędzonych, zoptymalizowanych, ile nam się tu uratowało. No to odświeżmy sobie okno eksploratora. I zobaczmy informator. A tu jeszcze jakiś plik tymczasowy został, którego tak naprawdę później i tak nie będzie, który nam zniknie. Informator 34 slovak.pdf. Zobaczmy na rozmiar. Właściwości informator 34, brak atrybutów, znowu utworzony rozmiar na dysku 15,8 MB. Było ponad 40 MB. No, przyznacie, że to jest całkiem sporo i to jest całkiem spora optymalizacja. Różnie oczywiście będzie na plikach różnych typów to wyglądało, bo nie zawsze będzie tak kolorowo. Na PDF-ach naprawdę dość fajnie można to pokazać i nie ukrywam, że właśnie dlatego pokazałem to na tym przykładzie, żeby wam zademonstrować, że jednak ten program coś tam ciekawego potrafi. Więc teraz chciałbym jeszcze tak pokrótce pokazać wam opcję tego programu. Nam gdzieś się zamknął, więc ja go jeszcze raz uruchomię. Użyjemy sobie menu kontekstowego i przejdziemy sobie do opcji. Pierwsza zakładka, zakładka General. Keep file attributes, czyli jeżeli mamy te wszystkie typy, atrybuty pliku, właściwości pliku, na przykład jakieś tam ukryty, archiwalny i tak dalej, możemy zażądać, żeby program to zapamiętywał i żeby to się nie zmieniało. Tu mamy jeszcze Optimization Level, czyli jak bardzo ten program ma optymalizować. Tu mamy dziewiątkę, czyli najlepszy, a jest to zostawione domyślnie na samym środku. Tu mamy priorytet, z jakim ten program ma katować nasz procesor. Domyślnie no, idle, czyli tak standardowo, żeby nam się tu nic złego nie działo, żebyśmy mogli jeszcze na tym komputerze coś robić. Cóż my tu mamy jeszcze? Check for updates. To jest właśnie dotyczy tego automatically, jak ma sprawdzać, czy są jakieś aktualizacje. Ustawione jest na automatycznie. I poziom logowania, to ostatnie to jest. Tu mamy jeszcze jakieś pole. A, exclude mask, czyli zdaje się, możemy wykluczyć pewne typy plików z optymalizacji. Ale szczerze powiedziawszy, nie próbowałem tej sztuki. Jeżeli nie chcemy, żeby oryginalne pliki leciały do kosza, możemy sobie to pole wyboru zaznaczyć. Don't use recycle bin. Nie używaj kosza. Cancel OK i restore defaults, czyli przywróć ustawienia domyślne. Następna zakładka to jest zakładka Appearance. I tu w zasadzie nie mamy zbyt wiele do zmieniania. Możemy sobie zmieniać jakieś tam wizualne style i możemy włączyć interfejs wstążkowy. Ale po co? I tu już zaczynamy wchodzić w rzeczy związane z optymalizacją poszczególnych typów plików. Mamy CSS, exe, GZ, HTML, JPG, JS, czyli pliki JavaScript, Lua, MP3, PDF, PNG, XML, ZIP. I tyle. I tu już sobie wybieramy poszczególne ustawienia dotyczące optymalizacji poszczególnych typów plików. Na przykład w przypadku powiedzmy w przypadku HTML-a, bo to jest dość ciekawe i to jest optymalizacja, że się tak wyrażę, no troszkę stratna, bo sam autor uprzedza, że jeżeli będziemy optymalizować pliki HTML albo pliki CSS, to możemy później mieć problem z ich edycją w edytorach typu jakiś FrontPage, Dreamweaver albo podobnych, bo te edytory dodają własne linie kodu, które ten program będzie usuwał. To nie są standardowe linijki kodu HTML na przykład, ale to są jakieś zewnętrzne takie tagi, które nam po prostu śmiecą w tym pliku. Więc no, robimy to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Najprawdopodobniej optymalizując HTML-a za pomocą rozwiązania, które nazywa się Tidy. To jest taki rozwijany już od iluś lat program dbający o czystość kodu. uzyskamy ten kod dość fajny. Oczywiście możemy nie uzyskać w pełni walidowalnego kodu HTML, ale no, zawsze może się to zdarzyć, że coś nam jednak pomoże ten program Tidy. Natomiast jest to domyślnie wyłączone. Tak, jest to domyślnie wyłączone. W przypadku HTML-a na przykład. Możemy to włączyć, możemy sobie zaznaczyć to pole wyboru Enable Tidy. I w tym momencie pliki HTML, HTML będą optymalizowane z użyciem narzędzia Tidy. Tam w ogóle w katalogu plugins File Optimizera znajduje się całkiem sporo różnych pluginów, różnych programików konsolowych do różnego typu plików, więc tu mamy tylko kilka zakładek. Na przykład pokażę jeszcze zakładkę PDF, bo to jest też dość istotne. Bo przy okazji pliku PDF mówiłem, o co tu chodzi. Właśnie, i tu mamy na liście do wyboru kilka profili. None, no down sampling, czyli po prostu no, bez jakiejkolwiek rekompresji, bez konwersji stratnej obrazów, które są w pliku PDF. Bo jeżeli wybralibyśmy na przykład takie rzeczy, no to w tym momencie nam by tu się po prostu te pliki PDF w odpowiedni sposób optymalizowały, a niektóre obrazy i w niektórych presetach zdaje się, że we wszystkich oprócz tych, oprócz tego, oprócz prepressu, zostałyby skonwertowane do obrazów czarno-białych. No to rzeczywiście zoptymalizowałoby nam się, ale jeżeli chcielibyśmy zachować kolorową grafikę, byłby problem. Ja zostawiam to na tej domyślnej opcji, czyli na none, a i tak uzyskuję całkiem niezły efekt, przynajmniej w przypadku niektórych plików PDF. Czy coś jeszcze? Tak naprawdę, no, warto sobie poczytać już dokładnie informacje dotyczące poszczególnych narzędzi konsolowych, co one tak naprawdę robią z tymi plikami. W pomocy do File Optimizera te informacje nie są zawarte, więc jeżeli będziecie chcieli pozaznaczać jakieś tam poszczególne opcje w tych konkretnych zakładkach, bo na przykład będziecie bardzo chcieli optymalizować pliki zip albo podobne, no to już warto też zapoznać się z narzędziem konkretnym, które jest odpowiedzialne za optymalizację tego typu plików. Także w ten sposób właśnie działa File Optimizer. Ja w tym momencie zamknę ten program, no bo tak naprawdę pokazałem to, co chciałem pokazać w dzisiejszym programie, czyli to, jak można go prosto uruchomić i jak można prosto z nim działać. A jeszcze jedno pokażę, bo to jest, myślę, że dość istotne. Jak zoptymalizować plik bez otwierania File Optimizera? Korzystamy z narzędzia, właściwie z menu, wyślij do. I tu mamy folder, tu mamy File Optimizer. Możemy z tego bez problemu skorzystać, jeżeli nacisnę teraz Enter. O, to właśnie nam się optymalizuje już plik PDF. Jeszcze raz jest mielony, już automatycznie, tym razem nie muszę klikać żadnego Optimize All, ani niczego podobnego, on po prostu automatycznie w tym momencie jest optymalizowany. Więc to tyle, ja sobie wyłączę już ten dźwięk z waszych uszu. O, i przełączę na swój własny odsłuch. I tak to wygląda, i tak to działa, i tak przedstawia się program File Optimizer. Mam nadzieję, że komuś się przyda, mam nadzieję, że do czegoś uda wam się wykorzystać to narzędzie. Jest bardzo proste, a jakieś efekty daje i można sobie z niego skorzystać. Nie namawiam w żadnym wypadku do optymalizowania w tym momencie wszystkich swoich plików, bo nie ma to, uważam, sensu, ale czasem przydaje się, szczególnie jeżeli publikujemy coś w sieci, żeby jednak troszeczkę zmniejszyć objętość czy to plików graficznych, czy innego rodzaju plików multimedialnych. Pamiętajmy, że no jeszcze limity nasi operatorzy komórkowi przede wszystkim cały czas mają limity transferu, więc dla użytkowników bądźmy mili, a oni nam się też, myślę, że w jakiś sposób odwdzięczą. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu wtorek to 27 dzień sierpnia 2024 roku. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. No właśnie, i w takim składzie, że to aż dziwne, że na żywo w Tyfloradiu, nie w Radiu DHT, i że nie będziemy mówić dziś o mediach, tylko będziemy mówić dziś o aplikacjach różnych supermarketów, bo po drugiej stronie jest Milena Wiśniewska. Witaj.
5: Dzień dobry, drodzy słuchacze, cześć. Na początku oczywiście muszę to dodać, bo nie byłabym sobą, chociaż jakaś dobra w miarę akceptowalna muzyczna inauguracja tej audycji.
1: Ja się bardzo cieszę.
5: Nie jesteś dla mnie tak łaskawy.
1: No nie, tu nie mam country na Creative Commons, niestety.
5: No i całe Boże szczęście.
1: Tak, epizod country musi się pojawić i nawiązanie do tego jakże zacnego gatunku muzycznego w każdej praktycznie naszej audycji, ale dziś właśnie, dziś tak jak powiedziałem, nie będzie o mediach, będzie o supermarketach, aplikacjach supermarketów. Ja jeszcze dodam, zanim się rozkręcimy i zanim zaczniemy o nich opowiadać, właściwie ty zanim zaczniesz prezentować te aplikacje, bo ja akurat używam ich zdecydowanie mniej, to dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić, jeżeli macie ochotę o coś zapytać, albo macie ochotę podzielić się swoimi jakimiś wrażeniami związanymi z użytkownikami różnych aplikacji marketowych, to zapraszamy bardzo serdecznie. 663-883-6600 to jest nasz telefon już teraz do waszej dyspozycji. Jest YouTube, jest Facebook, jest kontakt.tyflopodcast.net, który za chwileczkę będzie do waszej dyspozycji. Jest też WhatsApp, jeżeli macie ochotę wysłać nam tak zwaną głosówkę. Tyle tytułem wstępu, a teraz możemy już przejść powoli do rzeczy, czyli do tego, co my właściwie dziś będziemy opisywać i w jakim zakresie.
5: Tak, tak jak powiedziałeś, zajmiemy się aplikacjami popularnych supermarketów. Oczywiście nie wszystkich, ponieważ tych supermarketów jest sporo, ich aplikacji jest sporo, dlatego też dołączam się do tej prośby, żebyście dzielili się jakimiś swoimi refleksjami, jeżeli będziecie je mieć, odnośnie do aplikacji, którym tutaj nie poświęcimy miejsca, ponieważ no nie sposób jest używać wszystkiego i nie sposób gościć w każdym supermarkecie i sprawdzać, jak ta aplikacja działa w praktyce, więc my tutaj się głównie skupimy na trzech marketach. Postaramy się powiedzieć o Lidlu, o Biedronce i zajrzymy jeszcze do Aldiego, taki przynajmniej jest plan, więc od razu to sygnalizuję, po to, żeby wam powiedzieć, że jeżeli używacie jakichś innych aplikacji, bo wiem, że na przykład i Netto, i Kaufland mają te aplikacje swoje, ja je mam w telefonie swoim, natomiast nigdy ich nie używałam jakoś tak intensywnie, dlatego jakieś takie moje wrażenia nie byłyby zbyt pogłębione, stąd jeżeli chcecie się podzielić waszymi opiniami, to jak najbardziej na nie czekamy. No i my będziemy mówić o tych naszych spostrzeżeniach z perspektywy systemu iOS, bo że Michał jest iPhone'iarzem, to wiecie, że ja to już też się właśnie dowiadujecie, jeżeli nie wiedzieliście, więc jeżeli ktoś na przykład by chciał powiedzieć co nieco na temat aplikacji Lidla czy Biedronki na Androidzie, bo może to tam działa inaczej, lepiej, gorzej, no to też jak najbardziej przyjmiemy, bo my tutaj nie mamy tej perspektywy.
1: Dokładnie.
5: Od razu uprzedzamy wszelkie ewentualne głosy, które się mogą pojawić, że w zasadzie no przecież nie mówimy tutaj o jakichś aplikacjach specjalistycznych. Może z perspektywy części użytkowników nie są one szczególnie złożone, no ale właśnie z perspektywy części użytkowników i mamy nadzieję i wierzymy w to i nawet jesteśmy pewni tego, że znajdzie się taka grupa użytkowników, dla których te nasze prezentacje dzisiejsze będą przydatne, bo nie mieli styczności jeszcze z tego typu aplikacjami albo dowiedzą się w ogóle, że one istnieją i co można przy ich pomocy zrobić.
1: Poza tym też warto pamiętać o tym, że te aplikacje, mimo tego, że sporo za ich pomocą zrobić się da, no to nie są zawsze tak bardzo oczywiste. Jeszcze wczoraj, kiedy sprawdzaliśmy różne rzeczy, to na przykład w aplikacji Biedronki to i owo nam wyszło, co wcale nie musi być tak bardzo oczywistym rozwiązaniem dla niektórych użytkowników i moglibyście na przykład pomyśleć, że pewne opcje są niedostępne, a się okazuje, że no one rzeczywiście tak literalnie to niedostępne są, ale jak się uprze człowiek, to no, coś tam zrobi. No, oczywiście prawą ręką przez lewe ucho. Dokładnie. No to co?
5: Po to mamy te różne opcje, tak.
1: To od czego zaczynamy?
5: Żeby z nich korzystać. A jeszcze tylko chciałam dodać taki disclaimer, jak to się teraz mówi, że to, o czym teraz mówimy, ten poziom dostępności, ten wygląd tych aplikacji, to jest wygląd na dzień dzisiejszy. Wiem, że tak się nie mówi po polsku. Nieważne. Jest 27 sierpnia, tak jak powiedziałeś na początku audycji i nie mamy żadnej gwarancji, że jutro któraś z tych aplikacji nie zostanie w nagłym trybie przebudowana, że nie przyjdzie do niej jakaś aktualizacja, która to i owo poprawi albo popsuje pod kątem dostępności, czy w ogóle układu samej aplikacji, więc
1: albo że zupełnie nowa aplikacja się nie pojawi.
5: Tak, nawet aplikacja Lidla kilka tygodni temu, zdaje się, doczekała się takiej przebudowy. Nie zmieniło się jakoś super dużo, ale dla mnie akurat

0: TSUA, tak więc to jest stan na dzisiaj. No właśnie, bo te aplikacje się w czasie zmieniają i temat tego typu aplikacji pojawił się w Tyflo Podcaście lat temu 9, więc w ogóle inne czasy, inna rzeczywistość używania smartfonów. Sama smartfona nie używałam wtedy jeszcze. I aplikacją pierwszego z supermarketów, któremu się tutaj przyjrzymy, którego jestem częstym gościem, tej aplikacji poświęcili swoją audycję Kazimierz Parzych i Piotr Rakowski. Koledzy opowiadali wówczas o aplikacji Lidl. I tak jak powiedziałam, od tego czasu zmieniło się sporo, ponieważ Lidl nie reklamuje już aplikacji właśnie pod nazwą po prostu Lidl, tylko dodali tam sobie jeszcze plusika i mają w tej nazwie Lidl Plus. Natomiast no, sprawa jest nieco bardziej złożona, bo no właśnie, za chwilę wyjaśnimy to sobie dlaczego, ale może najpierw w ogóle po co te aplikacje są, co my możemy przy ich pomocy zrobić tak na dobrą sprawę. Jedna rzecz no to jest taka, że chcielibyśmy się zapoznawać z ofertami danych sklepów, czyli z jakimiś promocjami, które są dostępne. No nie będę Was oszukiwać, jestem łowczynią promocji. To jest już po prostu taki etap w moim życiu, że szukam okazji, co by tutaj móc zaoszczędzić, gdzie i na czym. Oczywiście za chwilę się pojawią komentarze, no tak, ale te promocje to są takie małe, tutaj wiecie, po 10%, tutaj 20 groszy, ale grosz do grosza, a będzie wiadomo co, więc tak czy inaczej lepiej oszczędzić niż nie oszczędzić, nawet jeżeli by to miały być przy każdych zakupach jakieś tam niewielkie ilości. Więc chcemy przeglądać te oferty i część z tych sklepów umożliwia nam przy użyciu tej aplikacji, przy skanowaniu jej w trakcie zakupów, uzyskanie właśnie jakichś promocji, których nie uzyskalibyśmy, gdybyśmy nie mieli właśnie tej karty danego sklepu. Czasami można mieć ją też w formie karty takiej fizycznej, ale no my tutaj przedstawimy, jak to ma wyglądać, jeżeli chodzi o aplikację. No i ten wspomniany przeze mnie Lidl, żebyście w ogóle wiedzieli, jak to wygląda, jaka jest filozofia promocji w tym sklepie. No wiadomo, możemy sobie iść do sklepu, kupić dowolną rzecz, której chcemy, której potrzebujemy. Natomiast Lidl dwa razy na tydzień, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, zmienia swoje gazetki. Mamy gazetkę, która obowiązuje od poniedziałku do środy i mamy gazetkę, która obowiązuje od czwartku do soboty lub niedzieli, jeżeli mamy niedzielę handlową, tak jak to było w zeszłym tygodniu. No i w każdym z tych przedziałów czasowych mamy właśnie jakieś oferty. Oprócz tego są też oferty jakieś przemysłowe, jakieś ubrania, jakieś rzeczy do ogrodu i tak dalej, ale bardziej się skupimy właśnie na tych spożywczych właśnie gazetkach, bo tam te pozostałe są, zdaje się, często na jakiś tam dłuższy przedział czasowy niż te 3 dni, natomiast mnie przede wszystkim interesuje jedzenie, bo jedzenie jest ważne. No i chcielibyśmy móc zapoznać się właśnie z ofertą Lidla na ten dany czas, czyli obecnie mamy do czynienia z gazetką od poniedziałku do środy. Jeżeli może pamiętacie audycję Kazimierza i Piotra sprzed lat 9, albo w ogóle przychodzi Wam do głowy takie coś jak gazetka sklepu, no to nie kojarzy nam się to z jakąś super dostępnością, no bo w takiej gazetce mamy często właśnie jakieś obrazki z opisami, z informacjami, z takimi danymi, ile to kosztowało, ile to teraz będzie kosztować, więc no oczywiście w dzisiejszych czasach jest już trochę lepiej niż 9 lat temu i można tam się bawić, kombinować z rozpoznawaniem przy pomocy różnego typu aplikacji, poszczególnych fragmentów tych gazetek, ale no nie oszukujmy się, najlepiej to by było, żebyśmy to wszystko mogli mieć w formie tekstowej, żeby już nie cudować, nie zastanawiać się, tylko móc sobie przeczytać te kolejne oferty. I teraz uważajcie, bo jest hit. Lidl, z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, poza tą aplikacją Lidl Plus, którą reklamuje, która jest najistotniejsza z jego perspektywy, utrzymuje wciąż aplikację Lidl bez plusa. Ona ma w App Store jakoś strasznie mało ocen, bo 153, jak widziałam, a tamta Lidl Plus ma jakieś kilkaset tysięcy.
1: No pewnie dlatego, że już nikt jej nie promuje, jest, tak nadzieję, naprawdę. Żeby też...
0: No tak, ale czemu jej nie wywalili stamtąd, że w ogóle oni ją utrzymują jakkolwiek. Aczkolwiek no utrzymują, niemniej jest ona zaniedbana nieco, natomiast to i owo można przy jej pomocy zobaczyć, więc od niej sobie zaczniemy w ramach takiej ciekawostki, chociaż kolejna ciekawostka, do której ostatnio dotarłam, jest taka, że w zasadzie ta aplikacja może nie będzie za moment jakoś super potrzebna, natomiast ja w ostatnim czasie to rzeczywiście nie

0: Ukrywam, że zaglądałam sobie trochę do Lidla, trochę do Lidl Plusa. Więc teraz zajrzymy sobie do aplikacji Lidl, tej bez plusa. I w niej mamy właśnie domyślnie, słyszycie, jesteśmy ustawieni na kupuj online, a to jeszcze tego nie powiedziałam, że owszem, część z tych marketów stawia tutaj na taki segment zakupów internetowych, zakupów jakichś właśnie niespożywczych, bardziej ogrodniczych, przemysłowych, odzieżowych i innych. Natomiast my się skupiamy na sytuacji, w której idziemy do sklepu i sobie kupujemy, najlepiej to w ogóle jedzonko, ale inne rzeczy też. I mamy zaznaczone kupuj online, ale ja sobie zaznaczę oferta stacjonarna. I teraz, co mi się tutaj pojawi?
1: W tym tygodniu.
0: W tym tygodniu. Czyli jesteśmy na tym, co nas interesuje.
1: Dowiedz się więcej.
0: No to nie wiem, nie będę się dowiadywać.
1: Dowiedz się więcej. Ryneczek Lidla. Ryneczek Lidla. Najlepsze okazje. Najlepsze okazje.
0: Ryneczek Lidla to jest nazwa na sekcję poświęconą warzywom i owocom. Dlaczego to tutaj się wyświetla dwa razy? Nie pytajcie mnie, dlaczego najlepsze okazje wyświetlają się dwa razy. Też nie pytajcie mnie, za chwilę sobie wejdziemy w którejś z tych.
1: Najlepsze okazje.
0: No i trzeci raz najlepszych okazji. I w każdych prawdopodobnie jest to samo, więc naprawdę nie mam pojęcia, czemu to tak wygląda. No ale w sumie komu przeszkadza ten urodzaj, ważne, że coś tutaj można przeczytać.
1: Najlepsze okazje. Gotowi do szkoły.
0: Moda. No i tutaj już mamy jakieś inne produkty, grzybobranie, ogród, coś tam. Za chwilę sobie wrócimy do którejś z tych takich spożywczych sekcji. Brakuje mi tu jednej rzeczy. Nie mam pojęcia, czemu w tym tygodniu ona się nie wyświetla, bo Lidl jeszcze jest znany z tych tak zwanych swoich tygodni tematycznych. Z reguły poświęconych jakimś krajom i produktom charakterystycznym dla danego państwa. Chociaż niekoniecznie, bo na przykład się zdarzają tygodnie XXL, gdzie można upolować produkty w jakichś takich większych porcjach. Były też tygodnie wege, ale nie jestem pewna, kiedy ostatnio taki tydzień był. Teraz mamy tydzień włoski, więc mam wrażenie, Michale, że my to trochę przewidzieliśmy w ostatnim RTV, bo to tam
2: prawda.
0: Były takie akcenty włoskie, więc jakby tak nieco profetycznie. I nie wiem dlaczego, bo często tutaj właśnie się wyświetla też sekcja poświęcona temu tygodniowi tematycznemu. Nie wiem czemu ona się tym razem nie wczytała. Ale wejdźmy sobie na przykład w ryneczek Lidla, bo owoce są smaczne, zdrowe i chcemy być fit. O, pełnia lata, urodzaj w rabatach. Świetnie, bardzo się cieszę. I teraz. Dobra, teraz o co chodzi. Czemu on tutaj wyświetla nam jakieś 0 euro? Wszystkie dane w tej aplikacji z jakiegoś powodu nie mają przypisanej waluty naszej polskiej, polskiego złotego, tylko euro. Ale to nie jest tak, że cena się przelicza na euro, tylko po prostu zamiast złotego jest napisane euro. Więc jeżeli coś ma kosztować 3 złote 40 groszy, to będzie napisane 3,40 euro. Bo tak. No ale jak my już to wiemy, to możemy sobie po prostu w głowie podmienić euro na złote. Jeżeli jest napisane 0 euro, tak jak tutaj, to oznacza to, bo on jakoś sobie tego nie umie przetworzyć, że to jest produkt, na który będzie lub jest kupon w aplikacji Lidl Plus, do której sobie przejdziemy później, a on nam tutaj z jakiegoś powodu nie jest w stanie wyświetlić, po ile będą te brokuły, bo przecież nie będą za darmo, więc te brokuły wrócą jeszcze do nas w tej drugiej aplikacji, ale już jak to widzimy, to się możemy nastawić, oho, będzie promocja na brokuły. Brokuły też do nas, Michale, wracają, bo przed audycją już mieliśmy dyskusję na ich temat.
2: O brokułach, tak jest.
0: Nie jesteśmy fanami, a akurat Michałowi przyjdzie dzisiaj spożyć, jak chcesz spożyć więcej, to spoiler, możesz iść jutro do Lidla.
2: Nie, dziękuję, wystarczy mi to, co będzie w kolacji.
1: Nektarynki, luzem, 0 euro, tylko w sklepach stacjonarnych 26.08.
0: No i to samo jest z nektarynkami, bo mamy na nie kupon, przy czym w przeciwieństwie do tego poprzedniego, brokuły są tylko jutro, natomiast nektarynki są od poniedziałku do środy. No ale może wreszcie znajdziemy coś, co nie będzie na kupon.
1: Polskie pomidory malinowe, luzem, 0 euro, tylko w sklepach
0: stacjonarnych. No też akurat niestety.
1: Winogrona jasne, luzem, 0 euro, tylko w sklepach stacjonarnych.
0: No złośliwe.
1: Pasta sałata masowa z korzeniem, 2,99 euro, tylko w sklepach stacjonarnych 26.08.28.08.
0: Czyli możemy sobie podmienić te dane w głowie i powiedzieć, że ta sałata będzie po 2,99, a w zasadzie już jest i będzie jeszcze do jutra i tak dalej.
1: Polskie ogórki gruntowe, luzem, 7,99 euro.
0: No już nie będziemy tego dalej czytać, bo chyba wiemy, o co chodzi. Podobnie nam się to zachowa, gdy wejdę w najlepsze okazje i tutaj będą jakieś takie promocje innego typu.
1: Rzeźnik, polska kaczka, puszka Państwa przyjął 8,99 euro. Tylko w sklepach stacjonarnych 26.0. Ilos Segunda XXL 14,99 euro. Tylko w sklepach stacjonarnych 26.08,28.08.
0: Przy czym mam wrażenie, że on tutaj nie wyświetli nam wszystkich pozycji promocyjnych. No ale wiecie, zawsze coś, już zawsze się czegoś można stąd dowiedzieć. I chyba jak przejdę po tych wszystkich okazjach najlepszych... A, Pilos to jest marka własna Lidla tych wszystkich produktów mlecznych, bo jak często bywamy w supermarketach, to też kojarzyć możemy taki motyw jak marki własne supermarketów, które właśnie mają różne swoje nazwy w zależności od tego, z jaką sekcją mamy do czynienia. Na przykład w Lidlu wszystkie orzechy są jako Alesto, a w Biedronce jako Bacador. No i tak właśnie wszelkie sery, śmietany w Lidlu, czy mleko, czy jogurty, które są ich, przez nich wyprodukowane, to jest Pilos. O, i zobaczcie, że samo mnie przeniosło do tego ryneczku Lidla, jak ja nawet nie wyszłam z tych najlepszych okazji. Przeniosło mnie do tamtej sekcji, z której się również mogłam dostać z tamtego poprzedniego widoku. Więc coś tutaj można przeczytać. Nie wiem, dlaczego to tak działa, ale no istnieje wciąż. Myślę, że dość tej aplikacji już nie ma co poświęcać jej miejsca.
2: Trzeba tylko po prostu pamiętać, żeby złotówki zawsze sobie, a właściwie euro zamieniać sobie w głowie na złotówki, ale nie trzeba przeliczać, tylko na jakby szczęście. Znak sobie po prostu podmienić.
0: Tak. Ale sam przyznasz, Michale, że to zaskakujące, że to tak się dziwnie wyświetla. No
2: tak, bardzo
0: że
2: międzynarodowo.
0: Że te sekcje się tam mnożą i że złotówka to jest właśnie euro. Jest aplikacja, która jest pilnowana przez Lidla, która jest reklamowana, o której możecie słyszeć, czyli Lidl Plus. To jest teraz ważniejsze dla nas wszystkich. Jesteśmy tutaj. Ta aplikacja ma strukturę następującą. Zaczniemy sobie od tego i będziemy tak wędrować po tych poszczególnych jej sekcjach.
1: Pasek kart, zaznaczone, start, karta, 1 z 5, gazetki, karta, 2 z 5, kupony, karta, 3 z 5, kupony, karta, sklep online, karta, 4 z 5, więcej, karta, 5 z 5.
0: I te poszczególne karty sobie będziemy omawiać po kolei, żeby w miarę możliwości nie pominąć tutaj żadnego elementu, żeby nam nic nie umknęło, więc raczej właśnie taka konwencja, a nie bardziej problemowa, jak tutaj zrobić jakieś konkretne rzeczy. A więc na tym ekranie głównym mamy, czyli jesteśmy teraz w tej pierwszej karcie start, mamy sporo różnych rzeczy.
1: Cześć, Milena Niesiona Włoń.
0: No cześć.
1: Winnica Lidla, nagłówek.
0: No nie będziemy
1: Lidla,
0: kupować
1: Lidla,
0: alkoholu, jest wcześnie.
1: Malbork, Ul, Degaule 89,
0: to jest mój
1: więcej,
0: sklep.
1: Otwarty, znak potoku zamknięcia o 22, niedziela, w tym tygodniu, sklep nieczynny.
0: No nie mamy niedzieli handlowej.
1: 3-4, regulacja. Specjalny kupon, karuzela okazji z 26.08,2 dni do końca.
0: O. Mam coś, słuchajcie, specjalnie dla Was. Wczoraj byłam na zakupach w Lidlu, zeskanowałam aplikację, o tym jak to zrobić opowiemy sobie później i za każde takie skanowanie aplikacji i zrobienie zakupów przy jej pomocy otrzymujemy coś w nagrodę. Tak zwany specjalny kupon, czyli kupon na jakiś tam konkretny produkt. I za chwilę dowiecie się, na co uzyskałam ten kupon. Jak to w ogóle wygląda? W zasadzie, jeżeli robi się zakupy w Lidlu, to się można spodziewać, co się akurat otrzyma i kupon na jaką rzecz, ponieważ te kupony przychodzą w takich seriach. Z reguły ta seria się zaczyna od początku danego miesiąca, chociaż nie zawsze, więc liczę, że z wrześniem w końcu będą jakieś nowe produkty. I są to rzeczy właśnie zależne od tego, ile wydamy pieniędzy. To znaczy, są takie trzy przedziały. Od zera, no, złotych, chociaż oczywiście za tyle nie możemy kupić, do 50, od 50 do 100 złotych i powyżej 100. To kiedyś miało swoje inne nazwy, do 50 zł była zdrabka srebrna, do 100 była złota, powyżej 100 była jakaś diamentowa. I te produkty się nam układają w takie serie, to znaczy na przykład właśnie w tej serii, którą mamy teraz, pierwsze zakupy, jakich dokonujemy w ramach takiej serii, czyli z początkiem nowego miesiąca, załóżmy, że zapłacimy 4 zł i za to na przykład dostaniemy kupon na bułkę pszenną 2 plus 2 gratis. Potem zapłacimy za następne, nie wiem, 13 zł, czyli dalej się mieścimy w tych 50, to dostaniemy kilo cebuli. Potem dostaniemy jakiś tam ryż na mleku, lody kaktus i coś tam jeszcze. To są tego typu produkty, natomiast jeżeli gdzieś tam pomiędzy te zakupy, za które zapłacimy mniej, wkradnie nam się coś, za co zapłacimy więcej, typu 80 zł, to już trafimy na jakiś taki produkt z wyższej półki, tak? Możemy powiedzieć, że się przenieśliśmy na kolejną półkę i tam będą jakieś tam nieco lepsze te produkty, ale nie powiem Wam, co teraz jest dostępne, bo z reguły robię więcej tych zakupów, a na jakieś mniejsze kwoty, więc raczej dostaję te właśnie specjalne te kupony mieszczące się w tym takim niższym przedziale, a jakbym zapłaciła ponad 100, no to to już w ogóle jest szaleństwo. No i teraz co mi się takiego... Aha, może zanim Wam pokażę, co mi się jeszcze trafiło, to... Taki protip na życie. Widzicie, że mam tutaj dwa dni do końca. Jeszcze raz pokażę.
1: Specjalny kupon. Pędzele okazji z 26.08,2 dni do końca.
0: Dziś jest 27, czyli ten kupon dostałam 26, a więc wczoraj mam dwa dni do końca. Od zrobienia zakupów mam 3 dni na, że tak powiem, właśnie... No bo ten kupon nam się od razu w kuponach nie pojawia, tylko na to, żeby tutaj w niego wejść, żeby kliknąć co należy i żeby on się w tych kuponach pojawił. Więc czasami możemy sobie odwlec w czasie ten moment, jeżeli na przykład już chodzimy do Lidla często, wiemy, czego się możemy spodziewać, że na przykład to będą bułki, ale nie potrzebujemy bułek tak od razu, tylko będziemy ich potrzebować za dwa dni, no to po co od razu ten kupon tutaj uzyskiwać, skoro możemy poczekać, żeby te bułki dostać świeższe. I gdybym ja poczekała jeszcze te dwa dni, no to ten kupon, który tutaj mam dla Was, on by mi zniknął i bym w ogóle z niego nie mogła skorzystać. Ale jestem i wchodzę w niego, w te właśnie karuzele okazji. To tam wizualnie wygląda tak, że ta karuzela się jakoś kręci i w ogóle, ale na szczęście jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Najgorzej to było w okolicach mistrzostw tych piłkarskich, które mieliśmy w lipcu, bo Lidl jakoś tam bardzo się w nie zaangażował i wtedy zamiast karuzeli to mieliśmy jakieś strzelanie goli i to było niestety niedostępne z naszej perspektywy, to znaczy można było wyłączać voiceovera i klikać w ten ekran, natomiast no, było to irytujące, rzeczywiście na szczęście skończyło się euro i skończył się tam ten układ, mamy teraz powrót do tej karuzeli. Roulette button on. Czyli rozumiecie, może jeżeli łatwo dać językiem angielskim, że to chodzi o to, żeby właśnie włączyć tę karuzelę. Uwaga, odpalam, będzie się kręcić, zresztą tu obok mam napisane...
1: Wciśnij zielony przycisk, aby zakręcić kołem.
0: No to wierzę, że on jest zielony.
1: Roulette button on. Wygaszony.
0: On teraz się wygasił. Co się dzieje w tym momencie?
1: Roulette button on. Wygaszony. Kręcąc kołem, akceptujesz warunki prawne ważności pływa 29.08.2024.
0: Tutaj mam, widzicie, coś takiego, przy czym mi nic nie mówi, ale możemy się domyślić, że to jest właśnie akceptacja tych warunków prawnych, o których on przed chwilą powiedział, więc robię to.
1: Przycisk. Cześć.
0: A. No i niestety czasami się tak dzieje, że nie wyświetla mi się ta karuzela od razu. Z reguły powinno to być tak, że już mi się w tym momencie powinno wyświetlić, co otrzymałam w ramach tej karuzeli. Teraz ona mi gdzieś zniknęła, pojawiła mi się w kuponach, więc może przejdziemy do kuponów, które były trzecią zakładką, żeby tutaj Was nie trzymać w niepewności, co takiego dostałam na tę karuzelę. Przejdę przez inne kupony i potem Wam omówię, jak tymi kuponami się posługujemy.
1: Wszystkie sklepy online. Kończę z okazji. 2 znak plus 2 gratis. Bułka pszenna. Kupon wygasa dzisiaj.
0: Oj, to była poprzednia jakaś karuzela moja.
1: Kończę z okazji. 50% taniej. Cegła żółta 1 kg znak potoku opakowania. 3 dni do końca.
0: 3 dni do końca. Czyli to jest właśnie to, co zrobiłam teraz, bo mamy 3 dni na zakręcenie karuzelą i potem 3 dni na wykorzystanie tego.
2: I czyli istny cebula deal ci się trafił po prostu.
0: Tak. I nie wiem, od czego to zależy, bo liczyłam właśnie, że to się zachowa porządnie, czyli że ja zakręcę karuzelą, zaakceptuję te warunki i od razu mi się pojawił kupon, a mnie wyrzuciło na ten główny ekran i musiałam wtedy przejść do kuponów. Czasem się dzieje tak, czasem tak. To jest audycja na żywo, więc nie jesteśmy, rozumiecie, w stanie tutaj Wam pokazać wszystkich przypadków i przewidzieć tego. To są tylko sprzęty i aplikacje, więc sami rozumiecie. Tak więc weszłam do kuponów, czyli do trzeciej zakładki, żeby to zobaczyć, ale o tym, jak aktywujemy kupony i takie rzeczy robimy, to opowiem może później nieco, bo obiecaliśmy sobie, że w miarę możliwości jednak będziemy iść według struktury tej aplikacji, ale właśnie a propos dealowania, no to tak jak powiedziałam, załóżmy teraz, że dzisiaj robimy zakupy, czyli nasz kupon, nasza karuzela jest gotowa przez 3 dni, żebyśmy nią zakręcili. My chcemy trochę odwlec w czasie to, bo akurat właśnie się domyślamy, jakiego produktu się możemy spodziewać, że to będzie ta cebula, ale nie potrzebujemy teraz tej cebuli. Chcemy troszeczkę odczekać, żeby była świeższa, ale chcemy z niej skorzystać. Więc możemy sobie trzymać ten kupon przez 3 dni, czyli od wtorku do piątku. On tam będzie nam mówił, że 3 dni do końca, potem 2 dni do końca, potem, że kończy się jutro i kupon wygasa dzisiaj. Jak widzimy, że kupon wygasa dzisiaj, czyli to by się wydarzyło w piątek, to wtedy kręcimy naszą karuzelą i potem mamy jeszcze 3 dni, czyli do poniedziałku na wykorzystanie tego kuponu, więc we wtorek możemy kupon uzyskać tak naprawdę przy robieniu zakupów, a skorzystać z niego dopiero w poniedziałek. Więc tak podrzucam taki deal, że nie ze wszystkiego trzeba korzystać od razu, bo można sobie właśnie tutaj o 3 dni opóźnić samo kręcenie i potem samo skorzystanie. Kiedyś to było tak, że 7 dni po prostu był ważny dany kupon, licząc już i kręcenie, i korzystanie z niego, a teraz no tak naprawdę na to samo to się przekłada, tylko tak jak powiedziałam, mamy tu 3 dni i tutaj 3 dni. Więc taki deal. Dobrze, ale nas interesuje nasza aplikacja. Moment, bo troszeczkę chyba zwolniłam niepotrzebnie aż tę syntezę. I zatrzymaliśmy się tutaj. Uwaga. O co z tym chodzi? Ależ spieszę z informacją, słuchajcie. No... Nie da się tego uniknąć. W tej audycji poznacie nieco zarówno moich preferencji zakupowych, jak i dowiecie się, ile wydaję na rzeczy, ale nie da się tego uniknąć. W każdym miesiącu można powiedzieć, że zapełniamy taki pasek postępu, dokonując poszczególnych zakupów. No kończy się miesiąc, więc rozumiecie, że wydałam już trochę. Nie oceniajcie mnie, dobrze? Czy to dużo, czy to mało, czy to jak. Wydałam tyle, ile słyszeliście. I za osiągnięcie poszczególnych progów otrzymujemy też konkretne kupony.
2: Ale wiesz co, ta liczba, w sensie te liczby, które tam się pojawiły, to one są dość enigmatyczne, bo tam było 300, 500, 1000.
0: No właśnie, poczekaj.
1: Kupon plus 330 zł i 3 grosze.
0: To jest tyle, ile wydałam w tym miesiącu. W sierpniu wydałam 333 zł i 3 grosze. Żeby nam to się zrobiło bardziej jasne, to wchodzimy w to, co obok jest, czyli...
1: Więcej informacji, przycisk. Więcej informacji, kupon plus.
0: Proszę bardzo. I teraz...
1: 169 zł i 97 groszy do następnego kuponu.
0: Czyli do tego następnego progu, który będzie wynosił 500 zł. Gdybym jeszcze wydała tyle przez 4 dni, ale pewnie nie wydam. I
1: 330 zł i 3 grosze.
0: No to jest to, co mam teraz.
1: Zgromadzono.
0: No, zgromadzono tyle.
1: Do końca. 4.
0: Twój wiemy postęp. Już.
1: 330 zł i 3 grosze.
0: No to już złotych. Też wiemy.
1: 1000 zł.
0: Czyli mam jeszcze do osiągnięcia takie progi jak 500 zł i 1000 zł, za które mogę coś dostać.
1: Kupon do zdobycia. 50% taniej dolut milka z posypką kakaową lub drożdżówka z serem, za wydane minimum 200 zł, wykorzystane.
0: Czyli jak uzbierałam 200 zł na tym, to dostałam kupon, za który mogłam mieć 50% taniej albo tego, albo drożdżówkę, albo tego donata. I mam ten kupon wykorzystany, bo akurat ktoś z członków mojej rodziny chciał to zjeść, więc ja co prawda nie jem słodyczy, ale wykorzystałam ten kupon, bo go dostałam. Ale jak wiecie, no ja się nie zatrzymałam na 200 zł, bo kupowałam dalej jak szalona.
1: 50% taniej jelmet weselek puszysty śmietankowy ukośnik z ziołami lub świeże jaja wielkości M, za wydane minimum 300 zł, wykorzystany.
0: No i tutaj mieliśmy właśnie 300 zł, co jak wiecie już też osiągnęłam. Można było albo kupić serek, albo kupić jajka, a jajka się zawsze w domu przydadzą, to chyba oczywiste. Więc kupiłam te jajka i teraz, gdybym kupowała dalej jak szalona przez 4 dni...
1: Jeden znak plus jeden grafis Red Bull Sugar Free lub Classic, za wydane minimum 500 zł.
0: To bym mogła mieć Red Bulla, ale zasadniczo nie obchodzi mnie to, bo ani ja tego nie piję, ani ja tyle nie wydam. Natomiast oczywiście nie jest zaskoczeniem, że najlepsze oferty są, jak wydamy najwięcej.
1: 5% rabatu gwiazdka na zakupy za max 200 zł, za wydane minimum 1000 zł.
0: No i to wspaniałe, prawda? Bo zawsze mieć 5% rabatu od jakiej tamkolwiek kwoty, no to, to już jest coś, no ale... Nic z takich rzeczy nie przychodzi za
2: ale
0: darmo.
2: Ale najpierw 1000 trzeba wydać.
0: Najpierw trzeba 1000 wydać, więc no, tak to wygląda. I wtedy taki kupon pojawia się w sekcji kupony, do której sobie później przejdziemy. Czyli tam już byliśmy, żeby obejrzeć tę karuzelę okazji i on się wtedy nazywa kupon plus, ale akurat no, nie mogę wam tego teraz pokazać, bo nie mam żadnego takiego, bo jak wiecie, to, które dostałam, to wykorzystałam, a żadnego nowego nie mam i do końca miesiąca mieć nie będzie. Czy Michale, to już się rozjaśniło, co
2: tak,
0: oznaczają te wszystkie liczby?
2: Teraz wszystko jasne.
0: No wspaniale.
1: Tak.
0: No jak działa kupon plus, to już nie musimy tego czytać, bo wam to wyjaśniłam chyba. Gest potarcia działa, żeby wyjść z tego widoku. Dobrze, bardzo miło, że się ze mną witasz, bo cofnął mnie jakby do początku tego ekranu. A tutaj on bardzo chce im pokazać jakieś produkty przemysłowe, czy inne takie. Więc ja wam może pokażę, bo to rzeczywiście nas mnie interesuje. Ustawię się teraz na widoku, może nie tyle na widoku, ile na pierwszej karcie, czyli start, tak? Ja położyłam palec na dole ekranu, po lewej stronie mam kartę start i cofnę się o jedno, to znaczy wykonam gest przesunięcia palcem w lewo. tak najłatwiej jest to znaleźć, co jest tutaj dla nas opcją kluczową. Można, wiecie, chodzić po tym ekranie, przesuwać, ale zanim nam tutaj, wiecie, przeskoczymy jakieś te wszystkie jesienne inspiracje, ogrody, coś tam, kupony i tak dalej, to tak jest po prostu łatwiej, bo to jest rzeczywiście pozycja, która jest tuż przed tymi kartami. Karta Lidl Plus. I to jest to, co jest dla nas istotne, jeżeli chcemy aplikację przy zakupach skanować. To znaczy właśnie przy tej okazji później otrzymywać te jakieś kupony i inne takie rzeczy, takie sytuacje. A, tak w ogóle, jakby byli jeszcze jacyś spryciarze, bo może ktoś sobie teraz pomyślał, okej, okay, to na przykład pójdę do Lidla, kupię jogurt, potem natychmiast kupię bułkę, a potem kupię jeszcze masło, to ja dostanę za to 3 zdrapki z rzędu. To tak nie działa. Nie wiem dokładnie ile, ale musi upłynąć ileś minut od jednych zakupów do drugich, żeby on kolejną zdrapkę przyznał. On jak najbardziej wtedy, ten pasek postępu się przesunie, ten nasz dorobek, żeby zbierać na kupon plus, ale kolejnej zdrapki nie otrzymamy, jeżeli zrobimy zakupy minuta po minucie, więc już od razu wszelkich spryciarzy tutaj uspokajam wasze zapędy, to tak nie zadziała, oni przewidzieli to. Ale nasza karta Lidl Plus, jak w nią wejdę, to...
1: Przycisk.
0: On chce ode mnie
1: przycisk.
0: Touch ID, ponieważ akurat jestem użytkowniczką iPhone'a SE tego z 2022 roku. Jak Michał by w to wszedł, to by chciał od niego Face ID, bo tak ma iPhone'a, nie pamiętam tam którego, ale tego, który, tak, 13, który chce jego twarzy. Nie musi być wcale tak, że on was zapyta o właśnie to uwierzytelnienie. Dlaczego to robi, to myślę, że o tym sobie powiemy później, ale tak czy inaczej, czy was o to zapyta, czy nie, no to właśnie przy pomocy tego, co się tutaj teraz wyświetla, skanujemy naszą aplikację przy zakupach. I tutaj też widzimy,
1: 77,
0: to jest jakiś numer tej karty chyba.
1: Aktywowane kupony
0: 0, bo akurat nie mam żadnego włączonego. Jakbym włączyła te cebule, no to wiemy, że byłoby pokazywane, że 1 na przykład kupon. Więc tutaj możemy sobie sprawdzić, a czy miałam włączyć kupon przed zakupami, ale czy na pewno to zrobiłam? No jeżeli tutaj mamy 0, no to wiadomo, że ten kupon nie jest włączony. Jeżeli w trakcie zakupów nam się przypomni, że a miałam włączyć ten kupon, no to aplikacja jest już zeskanowana, to trzeba ją wtedy zeskanować raz jeszcze po włączeniu tego kuponu. Wtedy kasa to traktuje jako podmianę karty i pyta, czy chcesz zmienić kartę, no to trzeba jej powiedzieć, że tak. Jeżeli robimy to z kimś przy kasie samoobsługowej albo przy zwykłej kasie, ktoś nam to zrobi, natomiast już właśnie po zeskanowaniu samej karty, jeżeli włączymy kupon, a nie zeskanujemy tej karty po raz drugi, no to ona nam nie zadziała i nie zadziałają nam te rabaty. I no i do tego właśnie, czemu tutaj mnie prosiło o uwierzytelnienie, wrócimy sobie, jak sądzę, żeby nie zamotać w tych wątkach. I to są takie właśnie rzeczy najważniejsze, które mamy na tym głównym ekranie. Gest potarcia też zadziałał, więc lubimy to. Druga sekcja, czyli gazetki. Gazetki, jakie są, to wiemy, ale dokonałam odkrycia życiowego ostatnio, bo rzeczywiście wyszła pewna aktualizacja tej aplikacji. I słuchajcie, co się dzieje.
1: Oferta tygodniowa, nagłówek, zaznaczone, inspiracje, gazetki, przycisk.
0: Mamy takie dwie sekcje, inspiracje i gazetki. Gazetki są takie, że jak rzeczywiście w nie wejdę, to nam się odpali strona internetowa z obrazkami, a inspiracje.
1: W tym tygodniu, rynek Lidla.
0: Ryneczek Lidla, czyli coś, my już znamy to hasło. Włażę tutaj.
1: Łącznie 10 prób. Polska sałata masłowa z korzeniem. 40% taniej. 4,99 gwiazd. 2,99. ZN. Jedna sztuka. Znak potoku gwiazd. Kacena na przyrodniczko. 4,99 groszy. Ukośnik. Jedna sztuka. Polskie ogórki gruntowe. Luzem.
0: Czyli pięknie to nam tutaj widać, te rzeczy z ryneczku Lidla, te, które widzieliśmy w tamtej aplikacji Lidl zwykłej, tego nie było jeszcze do niedawna. W gazetkach były gazetki i tyle.
2: I tu już nie ma euro.
0: I to już nie ma euro. I jeszcze jest takie, tutaj ładna rzecz, tylko nie wiem, czy akurat to znajdę. Chyba nie. Ale gdy wyjdę teraz z tego ryneczku, wejdę w najlepsze okazje, czyli te inne rzeczy. Pamiętacie, że ta tuszka z szyją też była w tamtej aplikacji, dlatego mówię, że my już jej w sumie nie potrzebujemy, bo mam wrażenie, że tutaj się importują te same dane, które do tej aplikacji Lidl bez plusa, tylko się jakoś przetwarzają normalnie i normalnie to widać. To też widzieliśmy to. ale stąd, czyli właśnie te iksplistacje, woda mineralna. O, słyszałeś jakieś takie słowo? Sześciosztuk. Tutaj są też 12 sztuk na przykład. No ja słyszałam o sześciopaku, ale o sześciosztuku to jeszcze nie, więc to słowo poznałam niedawno dzięki Lidlowi, że ono w ogóle istnieje. I też właśnie nie widzę tutaj w tym tygodniu tej sekcji poświęconej tygodniowi włoskiemu, więc nie ma jej tutaj, to i nie ma jej w tej aplikacji bez plusa. Dlatego też nie wiem właśnie, czy to jest reguła, że teraz one się nie będą pojawiać, te sekcje z tygodniami tematycznymi, a szkoda by było, jak sądzę. Więc widzicie, że tutaj się da te rzeczy przeczytać, a z aplikacją się nie ma co męczyć. I tak samo tutaj też dalej będą jakieś sekcje poświęcone produktom niekoniecznie spożywczym. Więc w sekcję gazetki już nie będziemy wchodzić, bo tam się, tak jak powiedziałam, na stronie odpali taki widok na pewno zdecydowanie mniej komfortowy i nie będziemy się z nim bawić. Sekcja trzecia, karta trzecia, w której już byliśmy.
1: Pasek kart, kupony, karta,
0: 35. Czyli kupony. I jeżeli chodzi o kupony, no to właśnie jest to wszystko. To są te wszystkie propozycje, które ma dla nas Lidl, na które możemy uzyskać jakiś rabat, skanując aplikację przy zakupach, ale to nie jest tak, że to się wydarzy samo, kiedy tylko zeskanujemy aplikację. I tych kuponów mamy tutaj kilka rodzajów. Bo jeżeli chodzi właśnie o ten bieżący tydzień, bo właśnie kupony z reguły są na ten czas, na jaki obowiązuje gazetka, czyli tak jak teraz od poniedziałku do środy, ale zdarza się na przykład kupon na dany konkretny dzień, albo na piątek, sobotę, albo na sobotę, niedzielę, albo tylko na środę, co za moment zobaczycie.
1: 8. Kupon plus. 330 przecinek, pasek, gazetka.
0: A czemu mi to teraz tu pokazuje?
1: Oferta, karta.
0: Pasek,
1: tak, zaznaczone, kupony, zaznaczone. 330 przecinek, kupon, 8.
0: Jakie rzeczy związane z kuponem plusem?
1: Online, nagłówek.
0: Ja, gdzieś mnie tu chyba przysunął, a ja nie życzyłam sobie tego.
1: Online, nagłówek, sklep online, kupon online, przycisk. Kupon online, 41, online.
0: Przesunę się, przesuwam się w tym momencie gestem przesunięcia trzech palców.
1: Kupony aktywowane, kupony. Zero. Wszystkie sklepy.
0: I teraz to się będzie wyświetlało tak, jak trzeba. Przesunął mnie gdzieś na koniec, nie wiem z jakiego powodu, pierwszy raz to widziałam.
1: Online. Nagłówek. Wszystkie sklepy Lidl w Polsce. Tylko 28.08.2024. Jeden znak plus jeden gratis. Brokuły 500 gramów, znak potoku opakowanie. Ważne jutro od 0. 30 do 23. 59.
0: Czy to są te brokuły, które widzieliśmy w aplikacji tej Lidl bez plusa, które nam pokazywał, że kosztuje 0 euro? No bo tak. Nie umiał sobie tego przetworzyć, bo jest jakieś dziwne. A tutaj już widzimy, że tylko jutro będzie kupon na brokuły, więc Michał biegnie. Natomiast to nie jest tak, że my możemy sobie teraz na zaś, o, żeby pamiętać, to sobie wejdę w ten kupon, już go włączę, bo dopóki ten kupon jest nieaktywny, to znaczy w ogóle jest nieważny, no to...
1: Obowiązuje tylko 28.08.2024.
0: Tutaj mamy takie informacje.
1: Obowiązuje tylko 28.08.2024. W celu skorzystania z akcji należy aktywować kupon i zeskanować dwa opakowania produktu. Cena regularna 6,99 zł ukośnik opak. Ważne jutro od 0, 30 do 23, 59. Informacje. 500 gramów ukośnik jeden opakowanie. Limit w ramach akcji. Dwa opakowania, maksymalnie jeden gratis. Z uwagi na charakter produktu cena regularna może różnić się od aktualnej ceny regularnej w sklepie.
0: No tak, bo na warzywa coś może być inaczej.
1: 82904. Przycisk. Dostępności warunki. Jeden znak plus jeden gratis. Aktywuj. Wygaszony.
0: I widzicie, przycisk aktywuj jest wygaszony, bo zrobi się on aktywny dopiero jutro, kiedy faktycznie kupon będzie ważny, więc nie możemy sobie tego włączyć na zaś.
1: Wszystkie sklepy.
0: Ale weźmy jakiś.
1: Nie są mielone wieprzowe złopatki. Kończy się jutro.
0: Jakiś inny kupon. Rzecz, która się tutaj zepsuła przy ostatniej aktualizacji, to jest taka, że jak ja teraz jestem na tym mięsie mielonym wieprzowym z łopatki, które jest aktywne od wczoraj do jutra, jak przesunę się w lewo, bo bym się chciała cofnąć do poprzedniego kuponu, czyli do tych brokułów,
1: online.
0: To się cofam.
1: Wszystkie sklepy.
0: Jakby, wiecie, znowu do tego online, do tego początku, nie mogę się tak bezpośrednio cofnąć gestem po prostu przesunięcia jednym palcem w lewo, ale to działało kiedyś lepiej, więc zamiast jednego palca w lewo, to ja się przesuwam trzema palcami w tym momencie w dół, czy jakbym chciała stronę przewinąć i wtedy...
1: Wszystkie sklepy. Online. Na wszystkie sklepy w Polsce. Tylko 28.08.2024. Jeden znak
0: i wtedy jakoś dojdę do tych brokułów. Ale no właśnie w prawo możemy się przesuwać bez problemu, a w lewo to jakoś tak działa gorzej. I wezmę sobie jakiś kupon, który ja bym chciała włączyć, bo bym z niego jutro skorzystała.
1: 1,79 zł ukośnik SZT. Przy zakupie 6 sztuk. Mleko UHT 3,2.
0: Nie to.
1: Jeden znak plus jeden gratis. Kiełbasa żywiecka XX.
0: Też nie to.
1: 53% taniej. Awokado has dojrzanie z...
0: Też nie to.
1: 60... Wszystkie sklepy.
0: O, widzicie, chciałam się przesunąć w lewo, bo nie byłam pewna, on już mnie przesunął do wszystkie sklepy, więc...
1: 50% taniej, nektarynki z potoku luzem, kończy się jutro.
0: O, nektarynki sobie bym kupiła. Brzmi jak plan, bo mówiłam, że owoce, warzywa smaczne i zdrowe i w tym momencie robię...
1: Cena za 1 kg pośmiertnego.
0: Potem mam te wszystkie informacje, co, po ile, to już nie będę tego czytała, żeby nie było, że jestem chodzącą reklamą Lidla. Tylko na końcu mam.
1: Dostępności warunków 50%. Aktywuj przycisk. Aktywuj.
0: I teraz ten przycisk będzie mi oznajmiany jako
1: aktywowany przycisk.
0: Czyli widzę bez problemu, że ten kupon się włączył i jest git. Ale pokażę Wam jeszcze jeden kupon przypadkowy.
1: 50% taniej, druga tańsza SZT, wszystkie płatki co 500 gramów, kończy się jutro.
0: Dlaczego pokazuję akurat płatki? Nie będę kupowała płatków, bo tak się składa, że mam ich dużo, ale są czasami takie sytuacje, w których na kupon obowiązuje ileś rodzajów danego produktu, no bo płatków w sklepie Cronfield, czyli to są też płatki marki własnej, mamy tych płatków od groma i jeszcze trochę. I tutaj jakbym już czytała Wam te wszystkie informacje, które są po drodze, to by nam powiedziało, że lista produktów objętych promocją jest w zakładce kod produktu.
1: I
0: klikniemy sobie w ten kod produktu w takim razie. Bo pamiętacie, że w tych brokułach to nam powiedziało konkretne cyfry, tak? Które są w tym kodzie produktu, no bo brokuły są jedne. A płatków jest dużo.
1: Nie płatki owsiane. 1, 4, 9, 9, 7, 2. Biomusli 97336. Cumflakes 1, 7, 8, 2, 0, 8.
0: I tak dalej, i tak dalej. Więc możemy się tutaj dowiedzieć, które produkty obowiązują, bo czasami są na przykład wybrane cukierki. No to które wybrane? No chcemy się dowiedzieć, no to musimy tutaj wejść, żeby to sprawdzić. Aż sama powiem Wam, zgłupiałam trochę, bo akurat kupuję płatki owsiane górskie i tutaj widzę, że są płatki owsiane górskie pod jakimiś dwoma kodami. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, które kupuję. No nie mówiąc o tym, że w sklepie, jeżeli oczywiście robimy zakupy z kimś i mamy wątpliwości co do produktu, czy to jest rzeczywiście ten, na który jest promocja, no to ten kod można sobie sprawdzić, czy na pewno są na nim te cyferki, które widać tutaj. Także to jest dostępne bardzo pięknie. Jesteśmy w naszych kuponach.
1: 33% taniej przy zakupie 2 sztuki, płyn do płukania, różne karuzele okazji, 50% taniej.
0: O, to nasza jest dzisiejsza cebula.
1: 2 znak plus 2 gratis, bułka pszenna, kupon wygasa dzisiaj.
0: Czyli już wiecie, trochę czasu minęło od tej bułki, już jej nie kupię, chyba żebym dzisiaj poszła.
1: 17% taniej, pieczarki mini 250 gramów, znak potoku opakowania, kończy się jutro.
0: O, a tutaj znowu kupony jakieś wchodzą. Skąd się one tu wzięły? To znaczy tutaj jeszcze często lubią się po drodze pojawiać jakieś kupony na produkty takie niespożywcze, typu jakieś akumulatory, coś tam, albo jakieś rzeczy do ogrodu, albo jakieś ubrania. Akurat chyba widzę, że nie ma tutaj niczego takiego.
2: A tym razem ale mamy pieczarki, więc jak najbardziej
0: mamy pieczarki, mamy
1: 20% taniej.
0: Mamy pierś z indyka i tak dalej. Ale dlaczego w takim razie tak się dziwnie zrobiło, że na początku były tamte kupony, te wszystkie brokuły i nektarynki, potem były karuzele, te dwie, które miałam, a tutaj są jakieś inne. Dlatego, że te pierwsze kupony, czyli właśnie nektarynki, brokuły, płatki, płyn do płukania, mięso z łopatki, one są wspólne dla wszystkich osób, które mają aplikację Lidla. I mogą je zobaczyć osoby, które nie są w niej, no właśnie, zalogowane, bo żeby używać tej aplikacji, to trzeba założyć w niej konto. Co robiliśmy dawno temu, nie ukrywamy, i ty, i ja, więc nie jesteśmy na bieżąco z tym procesem, ale no, co tam było? Maila trzeba było podać, hasło jakieś,
2: numer telefonu,
0: zapamiętane w kluczu, pękło kluczy, numer telefonu i chyba trzeba było wybrać sklep. Ten, który jest naszym sklepem, to co mi tam czytało, że sklep na ulicy De Gaulle'a. I z tym pamiętam, że miałam jakiś kłopot. Natomiast to było 3 lata temu i nie mogę obiecać, że to wygląda tak samo albo inaczej, no bo mam to jedno konto Lidl i nie będę tego zmieniać. W każdym razie wszyscy mogą podejrzeć te kupony. A te kupony, pieczarki, pierś z indyka w plastrach, czy też
1: 30% taniej, pomidorki pustawkowe 500 gramów.
0: Na przykład to są kupony, które każdy z Was będzie miał inne i które są widoczne tylko dla osób zalogowanych. One nie wynikają z żadnych rabatów za zakupy, które już zrobiliście, czy coś w tym stylu, tylko po prostu one się jakoś tutaj losowo pojawiają. Często mam wrażenie, że losują się z tej samej puli. Na przykład często mam tutaj rukolę, albo jakiś ser pleśniowy, albo serek w stylu włoskim. A tutaj mam jeszcze co?
1: 15% taniej, chleb włoski pszenny, kończy się jutro. 15% taniej, twaróg krążek półtłusty, kończy się jutro. 25% taniej, szynka lub schab wiejski, kończy się jutro. Sklep online, kupon online, 31%.
0: A tu są jakieś.
1: Bez dopływania są dwukomorowe loan.
0: No już biegnę.
1: Przycisk.
0: Dobra, czyli to są wszystkie kupony. Jeżeli teraz Michał wejdzie w tę aplikację, możesz, Michale, zeksperymentować, możesz pokazać, jakie ty masz z kolei kupony w tej właśnie sekcji, te, które są na końcu. Może masz te same akurat, co ja, może się to samo wylosowało, może masz coś lepszego.
2: A to czekaj, to już to robię, już odpalam sobie aplikację Lidla. I
0: przed audycją mówiłeś, że nie wiesz, gdzie to znaleźć, ale mam nadzieję, że teraz już...
2: No, mam też taką nadzieję. Jestem w zakładce kupony. Tylko o. O, aktywowane kupony 0.
1: Wszystkie sklepy w Polsce, tylko 28%,
2: 1%
0: gratis.
2: Tak, to
0: kolega syntezatora mowy nie zwolnił, ale właśnie wytrzymacie to.
2: No to mogę zrobić.
1: 90%, 80%, 75%.
2: O, proszę bardzo.
1: Logo, inne. Jeden znak plus jeden gratis. Kiełbasa żywiecka XXL.
2: Kończymy. No to też.
0: To mieliśmy wszyscy.
1: 93% taniej. Awokado has dojrzały znak potoku dwie sztuki.
2: To też.
1: Logo, inne. 57% taniej. Wiadomo, jak znak potoku luzem. Kończy się jutro.
2: O,
1: logo, inne. 50%
2: czekaj.
0: A czemu tobie jakieś logo inne mówi?
2: Nie wiem.
1: Logo, inne. 50% taniej. Nektarynki znak potoku luzem.
2: A nie, też to było.
1: Logo, inne.
0: Nie mam pojęcia skąd to.
1: Przy zakupie dwie sztuki, punkt do płukania, różne rodzaje.
2: Też.
0: Bo u mnie tam jest puste między tymi kuponami. Jakby nie jest taki element, w którym
2: nic nie mówię. Może, wiesz co, mam jakieś rozpoznawanie ekranu albo coś takiego. Gdzieś tam coś mi tu podpowiada.
0: Ale, o, 15...
2: O.
0: O, ja tego nie miałam.
2: No i widzisz.
0: No mówiłam, że to tańczy trochę, nie?
1: Z dodatkami różne rodzaje, kończy się jutro. Logo, in. 25% taniej. Jogurt z musem owocowym, kończy się jutro.
2: O, tego nie było.
0: Właśnie nie miałam.
1: Logo, inne. 25% taniej, punkt do prania, różne rodzaje, kończy się jutro.
0: Też nie było.
1: Logo, inne. Sklep online, kupon online, 31%
0: o,
1: taniej.
0: To już.
1: Bez kadopływania są dwukomorowe loan, kończy
2: no,
1: się jutro.
2: No to
0: było.
2: Tak.
0: Przy czym właśnie zobaczcie, że te kupony takie indywidualne, że tak powiem, one są z reguły na jakieś mniejsze wartości. Tam
2: no
0: nie
2: prawda.
0: Będziecie mieć nigdy 50% czy coś. To są jakieś tam do 30%. Na przykład często jest tam burata, na którą jest 17%. A że burata sama w sobie nie jest taka też super tania, no to czasami w ogóle się warto zastanowić, czy one się opłacają jakkolwiek. Ale jak macie, wiecie, w domu kogoś z aplikacją Lidla, to warto sprawdzić, czy ta osoba będzie miała tutaj właśnie jakieś inne kupony, bo akurat
2: może
0: coś
2: się uda. Innego, tak.
0: Bo w tych wszystkich karuzelach to będziemy mieć zawsze to samo w tych samych seriach, no chyba, że ktoś tam zrobi na przykład większe zakupy czy coś, ale tutaj właśnie jest to, co się może różnić. Przy czym, a to też myślę, że warto powiedzieć, ostatnio w Tyflo Przeglądzie chyba ktoś wspominał o tej aplikacji Stokart. Dobrze pamiętam, że ktoś coś, czy dzwonił w coś mówił na ten temat. Czyli to chodzi o te aplikacje, w której sobie można, akurat nie używam tego, ale znam ludzi, którzy używają, można sobie zeskanować karty z tych poszczególnych sklepów i nie trzeba mieć tam fizycznej aplikacji, nie wiem, Rossmana czy tam czegoś, można sobie od kogoś, kto już te aplikacje ma, zeskanować kartę i potem jej używać. No i w takim razie sobie myślicie, okej, to sobie na przykład wezmę do aplikacji 100 kart kartę kogoś z mojej rodziny i jak będzie miał tutaj w tej sekcji jakieś fajniejsze kupony niż ja, to sobie z niej skorzystam. A Lidl niestety z tym nie działa. Próbowałam to robić z kimś, kto ma aplikację 100 kart. Zeskanował ten ktoś moją aplikację Lidla i moją kartę, będąc w sklepie właśnie próbował tego użyć i to mu pokazało jakiś błąd wtedy na kasie. Więc niestety, no trzeba po prostu z tą aplikacją, z tym telefonem się udać bezpośrednio do sklepu, żeby skorzystać z tych rabatów, które my mamy. W przeciwieństwie do Biedronki, gdzie możemy mieć po prostu ileś tych kart od wszystkich członków rodziny, krewnych, znajomych, od wszystkich pozbierać. Więc no tam to jest taki plus tej Biedronki. Czwartą zakładkę sobie ominiemy, bo... Sklep online, tak jak powiedziałam, tym się nie zajmuję, nigdy niczego nie kupowałam, więc się nie będę mądrzyć, ale w piątej zakładce mamy parę rzeczy przydatnych,
1: czyli więcej,
0: czyli wszystko po prostu, co się nie zmieściło gdzie indziej. I co tutaj się wydarzy? O, Lidl Pay. I teraz nam się, moi drodzy Państwo, wyjaśni, dlaczego, jak weszłam wtedy w kartę Lidl Plus, pamiętacie to, co skanujemy przy zakupach, dlaczego mnie poprosiło o uwierzytelnienie przy pomocy Touch ID. Bo oczywiście w Lidlu możemy sobie w każdym sklepie zapłacić kartą, gotówką itd., ale jest coś takiego, taki szmer bajer, że robiąc zakupy nie musimy wyciągać na dobrą sprawę nawet karty, jeżeli aktywujemy właśnie tę usługę, jaką jest Lidl Pay. Wtedy przy dokonywaniu zakupów, jeżeli już zeskanujemy sobie wszystkie produkty i aplikacje, którą możemy skanować notabene na początku robienia zakupów, pomiędzy poszczególnymi produktami, na końcu, no kiedy ogólnie chcecie, na to nie ma jakiejś zasady. I jeżeli chcemy płacić i wybierzemy opcję Lidl Pay i mamy to dobrze skonfigurowane, to od razu zacznie nam wychodzić paragon. Podobnie, jeżeli płacimy przy kasie, w której jesteśmy obsługiwani i możemy mówić do pani, do pana, płacę Lidl Pay, wtedy właśnie ta osoba to zaznacza i nie musimy nawet karty wyciągać, tylko od razu nam się zapłaci samo, ponieważ nasza karta płatnicza jest tam podpięta, no tylko właśnie, żeby to zrobić, trzeba ową kartę płatniczą podpiąć, co zrobiłam jakieś 3 lata temu, dlatego też poprosiłam kolegę Michała, który był tak dobry, że zrobił to teraz, żeby sprawdzić dla Was, jak to obecnie wygląda, bo tak jak powiedzieliśmy, rzeczy lubią się zmieniać i robiłeś to wczoraj, więc Twoja wiedza na ten temat powinna być aktualna. No to
2: robiłem
0: jak było
2: to
0: z tym
2: wczoraj, zgadza się, robiłem to wczoraj nawet 2 razy, tak z ciekawości, bo sprawdziłem też opcję usuwania karty. I wszystko działa bez większego problemu. Jedyny taki myk, na który trzeba uważać, to jest to, co ty zresztą pokazałaś już w pewnym momencie, czyli ta zgoda na warunki.
0: A, to co mieliśmy przy karuzeli okazji.
2: Tak, dokładnie. I tam jest dokładnie ten sam ekran, gdzie mamy takie jakieś nieopisane coś, co tak naprawdę jest wyrażeniem zgody na te warunki działania usługi Lidl Pay. A potem to już mamy taki prosty formularz, w którym podajemy numer karty, podajemy datę ważności i kod CVV, czyli ten trzycyfrowy kod, który mamy też na naszej karcie płatniczej. No i następnie to już bardzo mocno zależy od tego, z jakiego banku korzystamy. U mnie w przypadku aplikacji ICO pojawiło się powiadomienie, które musiałem wywołać i następnie zaakceptować. Tam nastąpiła, tak się włączyła tak zwana ta blokada 3D Secure, którą trzeba było po prostu potwierdzić. Trzeba było na kwotę 0 zł, co ciekawe, to tak śmiesznie się wyświetliło, że tak, tak, że podpięcie karty, że tu transakcja 3D Secure, Lidl, więc wszystkie dane były też wyświetlone, było wiadomo, co się dzieje, no i musiałem to po prostu potwierdzić, następnie podać, akurat w moim przypadku, mimo tego, że mam aktywną w aplikacji bankowej biometrię, to musiałem podać PIN, następnie pojawiła się informacja, że teraz możesz wrócić do aplikacji Lidl. No i kiedy wróciłem do tej aplikacji, no to po prostu pojawiła się informacja, że karta została podpięta. I to tyle. I tak naprawdę nie miałem tam żadnych problemów z podaniem żadnych danych. Te wszystkie pola do wprowadzenia zarówno numeru karty, daty ważności, jak i tego kodu są dla nas dostępne. Możemy tam wszystko wpisać, co jest nam potrzebne. No i to po prostu działa.
0: Natomiast ja miałam jakieś problemy z tym, to było 3 lata temu, niemniej nie wiem do końca, z czego one wynikają, bo mam konta w dwóch bankach i z jakiegoś powodu się uparłam, nie wiem, o co mi wtedy chodziło, żeby podłączyć pod to kartę z banku, nie oceniajcie mnie, z banku Pekao S.A., tak wiem, jak wygląda ta aplikacja, ale trzymam to konto jakoś jeszcze, bo nie mogę się zebrać, żeby coś z nim zrobić i nie wiem, dlaczego się uparłam, żeby wtedy tamtą kartę podłączyć. O, co coś musiałam mieć na myśli, ale nie wiem, może nie miałam pod ręką numeru tamtej mojej drugiej karty, no coś musiało być na rzeczy. I tam po prostu próbowałam to ustawić i co chwilę mi się pokazywało jakiś, że błąd, że nie można, że coś tam, aż w końcu, bo się upierała mnie, zrobię to, muszę to zrobić i w końcu zaakceptowało, dlatego teraz nie kombinuję z usuwaniem karty i z czymś takim, bo nie chcę mieć znowu problemu, bo nie wiem, czy to był jakiś indywidualny problem mojego banku wspaniałego, o którym myślę bardzo ciepło, jak wszyscy użytkownicy jego aplikacji, czy też po prostu trafiłam może na jakieś chwilowe problemy i to akurat się zbiegło w czasie. To mógł być ten pierwszy powód, więc uczulam, że może to ewentualnie się tak wydarzyć.
2: Ale jak rozumiem, nie miałaś tam problemów z wprowadzeniem tych danych
0: karty. Ale dostępnościowych problemów nie było. Nie przypominam ich sobie przynajmniej, bo to było, mówię, wiosną 2021, więc...
2: No to całkiem możliwe, czasy, że to była kwestia po stronie banku, może właśnie ta autoryzacja 3D Secure. Jeszcze parę lat temu przecież to nie wszędzie to działało i bywało tak, że niektóre bramki płatnicze absolutnie w ogóle tego nie wymuszały, więc podpinało się kartę i tak naprawdę nie trzeba było niczego potwierdzać ani w aplikacji, ani na stronie naszego banku, a nagle się okazywało, że z konta nam coś tam schodzi.
0: Mm-hmm. Tak więc, jeżeli nie będziecie mieć tego skonfigurowanego, jak będziecie wchodzić w kartę Lidl Plus, to nie będzie was prosić o uwierzytelnienie się odciskiem palca, czy też waszą twarzyczką, no bo nas o to prosi, dlatego że no, mamy zapłacić, wiecie, poważna rzecz, no to musimy dać znać temu telefonowi, że to ja, no, ja na pewno chcę potencjalnie tutaj użyć moich pieniędzy.
2: Jeszcze jedna rzecz co do konfiguracji tej karty i podpięcia tej karty, to przed w ogóle wszystkim, zanim po raz pierwszy ją podpinałem, to teraz mi się przypomniało, trzeba nadać PIN w aplikacji.
0: A faktycznie, jest coś takiego, ale potem spokojnie tak. Najbardziej można ustawiać właśnie Touch ID czy coś tam.
2: Tak, biometrię ID, po prostu.
0: Ale jeżeli nie chcecie ustawiać biometrii, to można to odpalać PIN-em.
2: Zgadza
0: albo
2: się.
0: Jeżeli chcecie dać komuś właśnie wasz telefon, żeby zapłacił, a nie ma tam ustawionej biometrii swojej ta osoba, no to możecie powiedzieć, mój PIN do Lidla jest taki właśnie i ta osoba w danym momencie jest w stanie tym zapłacić. A natomiast oczywiście, jeżeli skanujemy aplikację, mamy włączonego Lidl Paya, to nas nie obliguje do tego, żeby nim płacić, bo właśnie na przykład teoretycznie ja chcę zeskanować swoją aplikację, żeby skorzystać ze swoich rabatów, ale robię te zakupy dla kogoś, mam kartę tej osoby, to jak najbardziej mogę dalej wybrać kartę, żeby nie było, nie ma problemów. Można także, jakbym teraz wróciła do tej karty Lidl Plus, tam mamy taką opcję zapłać Lidl Pay, ona włączona jest w tym momencie, można kliknąć przełączyć ją na wyłączoną, jeżeli z jakichś powodów nie chcemy z tego w tym momencie korzystać. Także chyba w samego Lidl Paya, Michał, już nie będziemy teraz wchodzić, no bo nie będziemy tego konfigurować.
2: Myślę, że nie,
0: prawda?
2: Myślę, że nie.
0: Więc myślę, że to jest jasne.
1: Moje zakupy.
0: Moje zakupy. Moi drodzy, to jest ten moment, kiedy ujawniam swoje konsumenckie nawyki.
1: Moje zakupy. E-paragony.
0: Ponieważ można tutaj przeczytać listę swoich właśnie transakcji dokonywanych w Lidlu, po prostu listę wszystkich transakcji, jakie dokonaliśmy. Można chyba dodawać te paragony do ulubionych, ale tego nie robię, bo mi to nie jest potrzebne, więc to zostawimy. Natomiast z reguły to działa dobrze, w tym sensie, że jesteśmy się w stanie przesuwać do jakichś rzeczywiście starszych transakcji, takich nawet, które robiłam w 2021 roku, od kiedy używam aplikacji, ale czasami z jakiegoś powodu przesuwa mnie na przykład o pół roku wstecz i dalej już nie idzie, bo nie. I nie wiem, od czego to zależy. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, kiedy nam to jest potrzebne, z reguły chcemy zobaczyć coś w jakichś tam ostatnich zakupach, żeby się dowiedzieć, nie wiem, oddać komuś pieniądze, rozliczyć się i tak dalej, i tak dalej.
1: Zamówienia online.
0: A, tutaj można też widzieć zamówienia online. A, i z jakiegoś powodu muszę kliknąć w te e-paragony, bo coś tutaj się odkliknęło. A, oznaczone gwiazdką to byłoby te, które bym sobie dodała do ulubionych, ale nie mam żadnych, u mnie jest aktywna ta opcja wszystkie. Czyli mamy zakupy z wczoraj. Rozumiem, że wszyscy chcą wiedzieć, co wczoraj kupiłam w Lidlu.
2: Oczywiście.
0: Ależ uprzejmie was proszę.
1: Lidl SP, ZO, O, SP, K, 2024, 08, 26. Śniadanka 30%, 330 gramów. 1 gwiazdka, 5,25, 5,25. Wielkie C.
0: Rukolamy, nie wiem, co to C znaczy, ale sobie jest.
1: Rukolamy, 100 gramów. 1 gwiazdka, 4,49, 4,49. Wielkie C. Kapusta PKMU.
0: Czyli kapusta pekińska młoda.
1: 0,718 gwiazdka, 8,996,45.
0: To jest, mam nadzieję, zrozumiałe, tak? Mamy informację, ile ważyła, ile było za kilogram i ile potem ostatecznie to wyszło.
1: Wielkie C. Sztuce.
0: I to jest koniec, łącznie było tyle i dalej mamy jeszcze jakieś informacje, to nie wiem, co to znaczy, różne tam wartości, pewnie podatki, nie podatki. Numer jakiś. O tej godzinie tam byłam.
1: Lidl Pay 16,19.
0: Czyli widzimy, że płaciłam Lidl Payem.
1: Razem PLN. 16,19. 153 łączniki. Aby zwrócić produkt, weź ze sobą oryginalne opakowanie. Na zwrot produktów przemysłowych masz 30 dni od daty zakupu. Ocenę zdobądź szansę na wygraną w loterii Lidla. Ankieta i regulamin.
0: Tak, biegnę.
1: 153 łączniki. 153 łączniki. Sprzedawca. Lidl Pay 100% i transakcji. 1450. 153 łączniki.
0: Nieważne, chyba takie liczby.
1: Malbork. Ul. Degaule 89. Ul. Degaule 89.
0: 8. To już wiecie, gdzie jest mój Lidl.
1: Pasek kart.
0: No i to tyle, ile mogliśmy się z tego dowiedzieć. Ale jeszcze tak w ramach ciekawostki znajdę jakiś inny paragon, będę miała dać jej zagadkę, tylko...
1: 19 sierpnia, 16 roku PROT, znak plus 7, 36 zł, 93 grosze.
0: Co Michale, jak myślisz, znaczą tutaj te liczby przy tym paragonie z 19 sierpnia? Jakieś 16 i jakieś 7, o co w tym chodzi?
2: To może jakieś rabaty?
0: Tak, 16 to znaczy, że kupiłam 16 produktów, a 7 to znaczy, że wykorzystałam wtedy aż 7 kuponów.
2: A.
0: Jak mamy to plus 7. Akurat Okay. Właśnie na wczorajszym paragonie nie miałam żadnych kuponów, dlatego wam to chciałam pokazać, a to był jakiś taki obfity dzień, kiedy dużo kuponów mi pasowało i z tych dodatkowych, które dostałam, to wam mogę wejść i pokazać, jak te rabaty tutaj się pokazywały. Nie wszystko było na rabaty, ale część rzeczy była.
1: 2 gwiazdka, 2,99, 5,98. Wielki A. Cegą DPL, 150 gramów. 1 gwiazdka, 3,29, 3,29.
0: I teraz uwaga.
1: Wielki C. Lidl plus rabat. -0,63.
0: Bo miałam jakiś kupon, jakiś tam mały procent właśnie w tych takich tylko moich kuponach na ten serii. Zaoszczędziłam 63 grosze i tak się, moi państwo, zdobywa bogactwo.
1: Oliwki Best 370 ml.
0: Czyli oliwki bezpestkowe.
1: 3,85, 7,70.
0: Mogłam wziąć dwa słoiczki, no to co, nie wezmę.
1: Wielki C. Lidl plus rabat. -1,46.
0: Mówiłam, że grosz do grosza.
1: Masło X. 3 gwiazdka 6,99, 20,97. Wielkie C. Lidl plus rabat. Minus 9,00. Płatki owsiane gór. 1 gwiazdka 0,99.
0: Akurat na płatki nic nie było, tylko była jakaś taka super cena, że kosztowały niecałą złotówkę z jakiegoś powodu.
1: Śniadane 12%. 1 gwiazdka 3,62. Wielkie C. Lidl plus rabat. Minus 0,72. Piratki szynka w PL. 1 gwiazdka
0: 4. Czyli piratki szynka w plastrach.
1: 4,19. Lidl plus rabat. Minus 1,05. Drożdżówka z serem. 1 gwiazdka 2,8.
0: O, to była właśnie z tego kuponu plus, pamiętacie? Aha. Mówiłam, że za 200 zł to było.
1: Minus 1,41. Bułka pszen. 4 gwiazdka 0,83,32. Wielkie C. Lidl plus rabat. Minus 1,68. Wtuła. 5,98. Kwota 23,00%. 1,12.
0: To jest nieistotne, ale tu nam jeszcze pokażę.
1: 95. Kwota C 5,00%. 1,47. Suma.
0: Jakieś ważniejsze.
1: 2,59. Razem. 36,93.
0: Czyli tyle wydałam.
1: 8,4,1,4,5,8.
0: Cokolwiek.
1: Numer. Je. 12.
0: Jakieś numer.
1: 12. 15.
0: Czyli o tej porze tam byłam?
1: Lidl Pay 36,93. Razem PLN.
0: 36,93. No już wiem o tym. To też już o tym wiemy.
2: 153 łączniki to jest naprawdę informacja, której potrzebujemy.
0: Tak.
1: 150 kupony zrealizowane.
0: I teraz mam kupony zrealizowane i zobaczycie.
1: 3,99 zł ukośnik 1 sztuka przy zakupie 3 sztuki. Masło ekstra gold 83%.
0: Czyli jeżeli mam jakieś kupony zrealizowane, to tutaj widzimy nadal, jakie to były.
1: Kupon obowiązuje tylko 19.08.2024. Wyczerpanie zapasów we wszystkich stacjach. 19% tak. Kupon obowiązuje 19% taniej za gołdę w plastrach.
0: No i tak dalej, i tak dalej. To już może nie będę ich wszystkich pokazywać, tylko faktycznie mogliśmy tutaj podejrzeć, z których kuponów skorzystałam, tak? Jak sobie to chcę przypomnieć. Także to można sobie wszystko w wygodny sposób zobaczyć, więc możemy chyba wyjść z tych paragonów. Bardzo pięknie, że nam działają gesty potarcia. Nie zawsze tak jest, nie w każdym sklepie. Pa, pa, pa. Wyszłam z tych...
1: Zamówienia online.
0: To zamówienia online, to też nie obchodzi.
1: Oferty. Moje zakupy. Oferty.
0: Oferty. To kolejna rzecz. Kolejny typ rabatów, który możemy uzyskać skanując aplikację Lidl. No ale przecież mieliśmy już kupony. Czy masz, Michale, jakąś koncepcję, czym się różnią oferty od kuponów?
2: Nie mam pojęcia.
0: Kupony trzeba włączać, oferty nie. Po prostu trzeba zeskanować aplikację i te rabaty się wtedy nabijają, więc możemy sobie przejrzeć oferty na ten tydzień. One też są wspólne dla wszystkich. Także widzicie, no trzeba być czujnym, co jest kuponem, co jest ofertą.
1: Oferty Lidl Plus. Już dostępne. Minus 60% druga sztuka. 9,99 ZN z rabatem 6,99 zł ukośnik SZT Polędwica Sopocka XXL 26.08.28.08.
0: Także jak chcecie polędwicę, to do jutra.
1: 255 ukośnik 1 opad.
0: No może jeszcze jakąś jedną, przy nie będziemy całej oferty ich czytać.
1: 20% taniej. 23,09 18,29 ZN 1 kg znak równości 36,58 zł. Gulasz wołowy.
0: No i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest tego z reguły jakoś super dużo, ale tak to właśnie wygląda. Chyba nawet w ten gulasz mogłabym wejść.
1: Gulasz wołowy. Przycisk.
0: Coś tu o nim przeczytać.
1: 23,09. 18,20. ZN. 1 kg znak równości 500 g kośnik 1 opak. Rzeźnik. Gulasz wołowy.
0: Tak, rzeźnik to jest nazwa marki własnej tych wszystkich mięsnych produktów w Lidlu.
1: Cena przed obniżką kośnik cena poza promocją. 23,09 zł kośnik SZT. Obowiązuje od 26.08 do 28.08. Informacje. 500 gramów ukośnik 1 opakowanie z rabatu można skorzystać wielokrotnie.
0: Właśnie. To dobrze, że mi o tym przypomnieli. Każdy kupon możecie wykorzystać raz. On, jak zostanie zużyty, to wam zniknie. Kiedyś były jakieś takie błędy, że kupony nie znikały i można było po wielokrotnie z nich korzystać i to było śmieszne, ale tego już nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o oferty, no to w czasie ich obowiązywania możecie skorzystać wiele razy, więc jak kupicie raz na przykład tę polędwicę w poniedziałek, to potem możecie ją kupić we wtorek, ona wam nie zniknie. Więc taka jest jeszcze istotna różnica. Dobrze, że tu weszłam, bo bym zapomniała o tym szczególe. Także chyba to myślę, że jest też jasne, o co chodzi w ofertach. Ich nie trzeba włączać, ale bez aplikacji nam nie zadziałają.
2: W międzyczasie pojawiło się pytanie na YouTubie. Dykteusz Mięcikotka do nas pisze.
0: Dzień dobry.
2: Cześć, czy ta apka pozwala integrować zakupy z dostawą kurierską do domu? A jeśli jest to możliwe, jakie są wymagania?
0: Powiem szczerze, że nie robiłam tego nigdy, aczkolwiek widziałam, że czasami w kuponach mi się pojawia tam coś takiego, że kupon przy dostawie, jakiś tam rabat, coś takiego, natomiast przyznam, że nie robiłam tego nigdy, także jeżeli ktoś z was ma tutaj doświadczenia i odpowie naszemu pytającemu lepiej niż ja, bo ja nie odpowiedziałam, to dawajcie znać, bo tak jak powiedziałam, nastawiam się raczej na to, że chodzę po prostu do sklepu i z tego korzystam. Wyszłam z tych ofert. Tutaj mam listę zakupów i też przyznam, że tego akurat nie robię. Możemy dodawać produkty do listy zakupów. Jak w to wejdę, to mi nie przeczyta nic, bo nic tutaj nie mam, więc nawet nie bardzo wiem, jak można te rzeczy dodawać.
1: Sklepy.
0: sklepy, no więc też jakiś pewnie wykaz sklepów, nie będziemy już takich chyba opcji analizować. Moje konto Lidl.
1: Sklep online.
0: Tego też nie będziemy kupować. No a w moim koncie Lidl, czy mamy tutaj coś ciekawego poza jakimiś danymi osobowymi?
1: Pasek kart. Moje konto Lidl. Przycisk.
0: Aha, to weszłam w moje konto Lidl i muszę wejść w nie jeszcze raz, więc ma to sens.
1: Przycisk. Moje konto Lidl. Moje konto Lidl. Przycisk.
0: O co mu chodzi?
1: Moje konto Lidl. Moje konto Lidl. Nagłówek poziomu 3. Lidl logo niekompletny adres w jednym lub kilku twoich adresach brakuje informacji.
0: No przecież... No o co mu chodzi? Wczoraj nawet aktualizowałam to. Natomiast wybaczcie, nie będę tutaj danych osobowych przy was wypełniała.
1: Przycisk.
0: A, to jest kolejne miejsce, do którego bym się mogła dostać, z którego bym się mogła dostać do paragonów.
1: Logo mnie.
0: Jakieś.
1: Logo logowania i bezpieczeństwo. Logo dane osobowe. Logo adresy. Przycisk. Logo informacje rozliczeniowe. Przycisk. Logo preferencje marketingowe.
0: No to chyba już w te takie drobiazgi nie będziemy wchodzić w uzupełnienie jakichś tam danych osobowych, to myślę, że to jest nieistotne. Tam jeszcze w którejś z tych sekcji jest coś takiego, że możemy odpowiedzieć na pytania dotyczące jakichś naszych preferencji zakupowych i niby, że on w oparciu o to będzie jakoś lepiej do nas dostosowywał oferty, ale no nie wiem, wydaje mi się, że te oferty i tak są jakoś ustandaryzowane, więc tak czy inaczej będziemy dostawać pewnie to samo, także...
2: Tylko, że Lidl będzie więcej o nas wiedział.
0: No właśnie, więc... Kiedyś tam coś wypełniłam, ale nie przywiązuję się do tego szczególnie. No to wydaje mi się, że interfejs Lidla mamy przejrzany. Tak, chyba, że Michale tam coś dostrzegłeś podczas przeglądania tej aplikacji.
2: Nie,

0: która mało mleka daje, inne takie rzeczy. Czy my dzisiaj staniemy po którejś stronie w tej wojnie? No nie wiem, czy mamy do tego prawo, bo jak najbardziej pokazujemy tutaj rzeczy, nie naszą rolą jest wystawiać opinie takie na zasadzie ten sklep jest arbitralnie lepszy, bo coś tam.
1: Co najwyżej, ale można się wypowiedzieć o dostępności aplikacji.
0: Tak, a jakieś wnioski myślę, że się w tej sprawie nasuną. Przejść możemy do Biedronki. Biedronka. I jeżeli chodzi o Biedronkę, to tutaj już pierwsza rzecz, której nie lubię, bo nie wiem jak ty, Michale, ale ja lubię, jak jest struktura aplikacji jakoś tak konkretnie ukazywana przy pomocy tych kart, a tutaj jak próbuję przejść na dół, to mamy tutaj te opcje różne, ale one
1: ale
0: nie
1: wiadomo,
0: są
1: co to jest
0: sygnalizowane jako karty, więc nie omówimy tego na tej właśnie zasadzie, czyli już jestem zdenerwowana, nie? Bo lubię, jak jest porządek i wtedy sobie wszystko znajdę.
1: Oczywiście.
0: Natomiast jakbym szła sobie tutaj gdzieś tam od góry.
2: Idź podkreślenie, Biedronka, podkreślenie, logo.
0: No, już zaczynają jakieś dziwne rzeczy.
2: Notyfikacją, podkreślenie, menu, przycisk.
0: Cokolwiek.
2: Witaj, Milena.
0: O, ale kulturalni są chociaż następni.
2: Bank produkciaków, sprawdź liczbę zebranych naklejek i wymienione nagrody.
0: Nie chcę żadnych naklejek od was.
2: Hello, podkreślenie, VIP, przycisk. Twój sklep, ul, Sucharskiego 2, otwarte. Zamknięcie o 23. Przycisk.
0: No może jeszcze zdążę.
2: Czas na toast. Przycisk.
0: Tak.
2: Wyprawka szkolna. Biedronkowy
0: wód. I to są takie przycisk. Różne sekcje.
2: Biedronka tańsza. Biedronka home.
0: Których przyznam szczerze, że nie używam, bo jak nawet wejdę w jakieś
2: bank produkciaków. Przy. Her. Wita. Obe. Przy. Woseba.
0: Na przykład w coś takiego.
2: Zbiórka pet. Przycisk.
0: Na przykład w tę wosebę, czyli to od kawy. No wejdę w to, niech to będzie.
2: Woseba. I podkreślenie, co podkreślenie 24. Sprawdź, wygaszony.
0: To widzę tylko tyle. Rozpoznawanie ekranu też nic tutaj nie daje.
1: I przycisk sprawdź jest jeszcze w dodatku
0: jest wygaszony, więc coś tu pewnie widać, ale nie wiem co, więc
2: i podkreślenie, co podkreślenie.
0: Skoro prosicie o close, to ja to życzenie jest dla mnie rozkazem. Zostawmy to w tym momencie. Bo za chwilę trafimy na rzecz, jak sądzę, bardziej przydatną, jak sobie tak będziemy, tak, będziemy iść. Te nawiązania do alkoholu to może nie są o tej porze bardziej potrzebne. Uwaga! No to jest to, co tygryski lubią najbardziej, moi drodzy. Aplikacja Biedronki, która w ogóle tak notabene w tym kształcie, to jest chyba całkiem młodą aplikacją, bo przez kilka lat Biedronka miała coś takiego jak Twoja Biedronka, a nie Biedronka po prostu. I to też inaczej działało, chyba było bardziej nastawione właśnie na przeglądanie tych ofert, a tutaj też mamy, tak jak w Lidlu, możliwość przeglądania zarówno gazetek, jak i uzyskiwania rabatów, kiedy skanujemy tę aplikację. A ta aplikacja Biedronka, to wydaje mi się, że z 3 lata to ona może mieć. Nie jest ta jej historia taka bardzo długa. Też jeszcze dodam, żeby nam to nie umknęło. Również mam tutaj system z gazetkami, które są na 3 lub 4 dni, czyli poniedziałek, środa, czwartek, sobota lub niedziela i ewentualnie jakieś tam promocje, które wchodzą po drodze. No i mamy możliwość korzystania z takich promocji spersonalizowanych i taką promocją jest właśnie, taką opcją jest Shake-O-Mat. Czyli jak za chwilę w to wejdę, no to shake, słowo shake w języku angielskim znaczy co? Oprócz tego, że możemy w McDonaldzie kupić shake'a, to shake to znaczy trząść, więc chodzi o to, żeby sobie wytrząść jakąś ofertę. Chociaż jak wam za chwilę pokażę, wcale nie trzeba trząść, można inaczej do tego dojść. I jeżeli chodzi o takie oferty, ile ich w ogóle jest, to kiedy Shake-O-Mat do Biedronki wszedł, mieliśmy jedną taką ofertę dziennie, którą sobie można było wytrząsnąć i każdy wtedy mógł uzyskać jakąś inną ofertę. Natomiast teraz są dwa Shake-O-Maty możliwe do wytrzęsienia na dobę. Przy czym to też nie działa tak fajnie, że sobie wstanę rano i już się od razu dowiem, jakie tam dwie oferty mam możliwe do wytrzęsienia w danym momencie, ponieważ musi upłynąć trochę czasu od wytrzęsienia pierwszej oferty do drugiej i to, ile czasu tego musi upłynąć, zależy od momentu, w którym się zabierzemy za trzęsienie. To znaczy, jeżeli będziecie trząść na przykład o godzinie 8 rano, wytrzęsiecie pierwszą ofertę, to musicie poczekać jakieś, zdaje się, 1,5 godziny, żeby móc wytrząsnąć drugą. Jeżeli po 9 rano, to już tylko godzinka. Jeżeli po 10, to 45 minut. A teraz, skoro ja to robię wieczorem, to w ogóle powinno to bardzo szybko pójść, bo specjalnie dla was dzisiaj nie korzystałam z Shake-O-Matu, więc ominęły mnie być może jakieś super promocje. Zaraz się to okaże, czy rzeczywiście mnie ominą. No chyba, że jeszcze tam popędzę do 23.
1: No właśnie, do 23 jeszcze masz czas.
0: Ale wątpię. No i w związku z tym tego czasu za chwilę powinno

0: wpłynąć bardzo mało. Jak słyszycie tutaj szejkomat, mogę w to wejść, chociaż, no właśnie, pójdę pokażę, co jest dalej, jak się będę przesuwała w prawo. Bo mam tak.
1: Ladybuk, obrazek. Potrząśnij i odbierz swoją super ofertę. Potrząśnij, przycisk.
0: No i na przykład jak kliknę to, bo to jest przycisk, to wtedy przycisk to w ogóle
2: to się absolutnie nie
0: działa.
2: Nie
0: to się nic nie dzieje. I tak naprawdę mógł kliknąć chyba tutaj w kilka rzeczy. Na przykład chyba w to. Czyli shakeomat cover, czy jakaś taka okładka, ale w te elementy, które tam były wcześniej, też mogłabym kliknąć. Czyli tak naprawdę we wszystko chyba można kliknąć z wyjątkiem tego przycisku, bo on niczego tutaj nie robi. Ale jak już jestem, to nie będę kombinować. I jak to teraz wygląda?
1: Wytrząśnij, przycisk.
0: Mam przycisk wytrząśnij.
1: Progres ukośnik 0. Obra, potrząśnij telefonem. Shakeomat podkreślenie BG. Obra,
0: no i mogłabym, mogłabym teraz zacząć tym telefonem poruszać, ale nie będę tego robiła, bo zauważcie, że mam przycisk.
1: Wytrząśnij.
0: To naciskam go i przesuwam się w prawo.
1: Progres ukośnik 6. Obrazek.
0: Czyli już mój progres ma 6, a chyba ma dojść do 10.
1: Wytrząśnij. Przycisk. Wytrząśnij. Wytrząśnij. Przycisk.
0: No i chyba coś się...
1: 3. 0,0. Opak. Cena przed obniżką. 5.99-49% mniej. Cena regularna. 5.99-50% taniej.
0: Co tu słyszymy?
1: Ser żółty w plastach rycki Adam. 135 gramów.
0: Ser rycki. To była moja pierwsza oferta na dzisiaj. I chyba, czy wyjdę z tego gestem potarcia? Oczywiście, że nie, bo on tutaj nie działa w tej pięknej aplikacji.
1: Nic podkreślenie, losy podkreślenie 24.
2: Ale masz taki ładny przycisk. Losy 24.
0: No przynajmniej dobrze, że mogę stąd wyleźć.
1: I... Szakeomet, 1 znak plus 1 gratis, 3.
0: I zobaczcie, że już tutaj to tak widać.
1: 5.99-49%. Skarty moja Biedronka. Szakeomet, wykość. 12.00 w nocy i 17 sekund.
0: I teraz przesunęłam się w lewo i mi czyta jakąś 12 w nocy. To chodzi o to, że do drugiego shakeomatu mi zostało 17 sekund, ponieważ
2: tak,
0: jest 0, bardzo 0, późno.
2: 17.
0: Tak, on wie, że już jest mało czasu, więc nie każe mi czekać godzinę, gdybym jednak chciała na tego sucharskiego pobiec do tej Biedronki. To za chwilę, za parę sekund da mi możliwość, żeby...
1: Obrazek.
0: O, chyba coś tutaj się musiało odświeżyć, skoro on zaczął gadać sam do siebie. I mogę zrobić drugą Biedronkę, klikam, znaczy shakeomat drugi, klikam w cover. O, dziękuję. Przecież ten to umiał poprawić humor, nie? Pokrzepić.
1: Najniższa cena, 3 kropki, napój gazowany, co cola 0 cukru, 330 ml.
0: No powiem ci, że nie czuję się zmotywowana. Tam oczywiście wcześniej były ceny tej Coca-Coli, ale akurat w takim momencie mnie wyrzucił. A, tu mam list add, czyli pewnie mogę to dodać do listy zakupów, ale też tego rzeczywiście nie używam. Ale właśnie, skoro jestem przy tej Coca-Coli, to nie wiem, czy Michale widziałeś, że przy jakimkolwiek produkcie, który nam się wyświetla w aplikacji,
1: 99.
0: Puszka. No wiem, bo ile ona kosztuje, na.
1: Napój gazowany, co cena za jedna sztuka, przy zakupie 4 sztuki.
0: A, Boże, tyle mam tego kupować.
1: Napój gazowany, co cena za...
0: No, a czemu to tak tańcuje?
1: Puszka, cena...
0: Powiem wam, że nie wiem, o co chodzi tej Coca-Coli, więc może czemu ona nie chce mi zrobić tego, co ja bym chciała.
1: Nic podkreślenie, co podkreślenie.
0: Może wejdę...
1: 41% taniej przy zakupie. Szakeomet, 1 znak plus 1 gratis, 3, 0, 0, przeciwne.
0: W ten ser i mi się to wyświetli, to co bym chciała.
1: Cena x, trzecia, limit 2 sztuki, max, 1 sztuka, gratis.
0: To fajnie.
1: 22 zł, dostępny w twoim sklepie.
0: O, dostępny w twoim sklepie. Bo słyszeliście, że mój sklep to jest ten sklep przy ulicy Sucharskiego i że tam to podobno jest dostępne. I mogę jeszcze zrobić.
1: Sucharskiego 2, Malbor. Ostatnia aktualizacja, dziś rano.
0: Znaczy, przynajmniej dzisiaj rano było dostępne. Z reguły rzeczy się pokazują, że są dostępne, ale może kiedyś się komuś pokaże coś innego. Co więcej.
1: Sprawdź w innych sklepach. Przycisk. Sprawdź w innych sklepach.
0: I to nie we wszystkich sklepach, jakie są na świecie, tylko.
1: Występny. Ul. 23. Nowy staw. Szakeo, skarto moja Biedronka, 1 znak plus 1 grat, 3, 0,
0: to już wiem.
1: Cena z x, trzecia, limit, serżu, 2, dost, idź podkreś, ul, słuchaj, ostatnia aktualizacja.
0: Czyli gdzieś to tam było, no przecież zrobiłam, czemu to tak jakoś. No właśnie tak ta aplikacja chodzi, że niby wszystko można tutaj zrobić, ale lubi się ona zachowywać w nieprzewidywany sposób, bo...
1: Idź podkreślenie, hec, podkreślenie, ciecle, podkreślenie, znak, podkreślenie, 20, o, dostępny, ul, Sienkiewicza, 20, Malbork. I podkreślenie, hec, podkreślenie, ciecle, podkreślenie, znak, podkreślenie, 20. O, dostępny. Ul, Koszalińska 3, Malbork.
0: Widzicie, ile mam tych Biedronek?
1: Podkreślenie, hec, podkreślenie, ciecle, podkreślenie, znak, podkreślenie, 20. Dostępny. Ul, Główna 2, Malbork.
0: No i to ja tam jeszcze pokażę jedną i jedną w miejscowości Nowy Staw, co jest też całkiem blisko. No i taki towar jak ser to z reguły będzie pokazywało, że jest dostępny wszędzie. Czasami będzie inaczej z produktami takimi mięsnymi, bo Biedronki się dzielą na dwa typy Biedronek. Takie, które mają tak zwane mięsne lady, które nie mają mięsnej lady. Czyli mięsna lada, gdzie można sobie no właśnie z lady kupić jakieś tam mięso. I czasami jest promocja właśnie na przykład na mięso z szynki czy jakieś tam inne, tylko w sklepach bez lady mięsnej. Akurat mój sklep, ten na Sucharskiego, ma ladę mięsną, ten na Sienkiewicza nie ma jej, więc jak jest coś w sklepach bez lady mięsnej, no to w tym moim sklepie to będzie niedostępne, no bo on ma ladę mięsną, więc ta promocja mnie nie będzie obowiązywać. Nie wyjdę stąd po ludzku. I teraz jakby Michał wszedł w swoją aplikację, czego już może nie będziemy robić, bo chyba pokazałam to wystarczająco jasno, to mógłby również Wam pokazać i miałby tutaj jakieś inne produkty. Czyli słuchajcie, w rodzinie warto się zgadać. Każdy ma aplikację Biedronki. Jedna osoba ma jakieś dwa produkty na Shakomat jednego dnia, druga ma inne i można po prostu tak pokombinować i robić deale. Mi się zdarza przy jednych zakupach w Biedronce mieć ileś paragonów, bo jedną rzecz nabijam na moją aplikację, drugą na aplikację kogoś tam z rodziny, bo akurat coś tam ta osoba ma na Shakomacie.
2: Ale chyba, że ktoś zrobi głupotę i z ciekawości zrobi to tak zwane konto połączone, czy jak ono wspólne, się tam nazywa, wspólne. Chyba. Tak, tak.
0: Dostęp wspólny.
2: Tak, dostęp wspólny. No to wtedy dostajemy możliwość oczywiście z poziomu jednej aplikacji podglądania, co tam zostało kupione i obserwowania tego, kto na przykład na drugim telefonie wytrząsnął coś z Shakomatu, ale to się niestety nie mnoży i mamy niestety ograniczoną ilość tych rzeczy do wytrzęsienia, no też w ilości dwóch na dzień.
0: No właśnie, i Michał tak zrobił i teraz no musi, na rzeczy dobrze by było, żeby się odseparował od tamtego drugiego konta, bo dwa jest jednak mniejsze niż cztery, a tak to mógłby mieć cztery
2: oferty
0: dziennie.
2: A to się zgadza, ale na całe szczęście można to zrobić, więc będę z tym kombinował po naszej dzisiejszej audycji.
0: No wiecie, w wielu aplikacjach to ma jakiś tam sens, żeby robić właśnie jakieś tam rodzinne dostępy i tak dalej. Akurat tutaj chyba średnio, no plusem tego jest zapewne to, że mamy widok na transakcje, które robiła jakaś tam właśnie ta druga osoba, z którą mamy ten wspólny dostęp, no może to komuś jest potrzebne, żeby to widzieć. No ale z drugiej strony właśnie, czy aż tak bardzo, no każdemu pozostawiam to do oceny, dlatego ja tego nie konfigurowałam i konfigurować tego nie będę, chociaż ta opcja gdzieś nam się tutaj po drodze chyba wyświetli. Dwie jeszcze uwagi o Shakomacie. Jedna to jest taka, że zdarzało się mi kiedyś, ostatnio chyba nie, więc mam wrażenie, że to jest naprawione, że shakeowałam coś i nie mogłam przeczytać, co to jest za produkt. To znaczy on się pokazywał w jakiejś formie obrazkowej, a nie tekstowej. Przynajmniej no właśnie voiceover sam z siebie tego nie odczytywał. Podobno to były sytuacje, w których ten Shakomat na jakimś innym tle w ogóle się wyświetlał, więc tam jakiś występował problem, ale dawno tego nie miałam, więc chyba to się nie dzieje już.
2: Ciekawe, czy to jest na przykład charakterystyczne dla jakiejś konkretnej grupy produktów, czy...
0: No właśnie, tak miałam chyba zawsze z pomidorami suszonymi na przykład. One Aha. przychodziły i był problem, a dawno ich miałam,
2: są.
0: Aby mi się przydały. Natomiast druga rzecz, że zdarza mi się tak, że trzęsę, to znaczy widzicie, że wciskam po wytrząśnij. Niby to się wytrząsa, ale voiceover gdzieś tam głupieje, przestaje mi czytać i wtedy, że tak powiem, ubijam tę aplikację z tego z poziomu tego ekranu przełączania aplikacji, wchodzę do niej jeszcze raz i już na tym głównym ekranie wtedy widzę tę ofertę wytrzęsioną, więc czasami on się zawiesza przy trzęsieniu, rzadko, ale się zdarza. Na szczęście teraz nam się tutaj to nie wydarzyło, ale uczulam, że wtedy możemy tę ofertę przeczytać. Też jest ona do wykorzystania tylko raz i gdybym ja teraz wykorzystała na przykład tę Coca-Colę, to już ona by mi się tutaj nie wyświetlała, wyświetlałby mi się tylko ten ser rycki, który dostałam. I jak... Nie wylazłam z tego widoku. Jak mnie denerwuje to, jak nie działa gest potarcia. Przecież prościej by było, nie trzeba by było przychodzić do jakichś...
2: Żeby Lidl z Biedronką miały zamiar tak konkurować na dostępność tych aplikacji. To by było
0: właśnie,
2: super.
0: Nie widzę tutaj jakiegoś przycisku do powrotu, ale można wcisnąć start i chyba wtedy... Nie, chyba wtedy też nie. Bo się zaraz to skończy tak, że ubiję tę aplikację i... Nie, jeszcze raz wcisnę start. Informacje o dostępności towaru. No nie wiem, czemu on się na mnie uparł. Nie wiem, słuchajcie, wezmę tę aplikację, zrobię tak, co ja się będę po prostu...
1: Najlepszy wynik wyszukiwania, Biedronka, idź.
0: i włączę ją jeszcze raz. Nie chciałam tego uniknąć, ale po co się będę męczyć i szukać, jak mogłam tak to zrobić i czasami się denerwuję i tak to robię.
2: A co ciekawe, jeszcze taka jedna informacja dla tych, którzy na przykład rzadziej odpalają aplikację Biedronki, no to ona ma tendencję do wylogowywania nas.
0: O Jezus, tak, bo w ogóle właśnie w tej aplikacji taką podstawową metodą naszego uwierzytelnienia jest numer telefonu, nie dam chyba mail, nie wiem, czy tam gdzieś maila się podaje.
2: Nie, numer telefonu.
0: Ale numer telefonu. I zdarzało się tak, były takie błędy na początku roku, że ona non-stop wylogowywała ludzi. Po każdym praktycznie zamknięciu, jak się wchodziło tam od nowa, to ona wylogowało cię, zaloguj się jeszcze raz. I wtedy trzeba było wpisać numer telefonu, następnie przechodzi taki kod, który sobie trzeba przepisać, sześciocyfrowy.
2: Na szczęście już teraz on się automatycznie może
0: tak,
2: wkleić.
0: Nie trzeba tam go przepisywać, masz rację.
2: Z wiadomości. A kiedyś to nie działało jeszcze niedawno.
0: Tak, masz rację. Więc pewnie jak ty tam rzadko wchodzisz, to cię częściej wylogowuje i właśnie był taki błąd na początku roku, kiedy aplikacja dostała jakąś taką solidną aktualizację i ludzie się też na to bardzo denerwowali, więc może was kiedyś wylogować i właśnie tak sobie trzeba z tym poradzić. Dobra, czy ta aplikacja już się ogarnęła, jak ja tak zrobiłam? Tak, ogarnęła się. Mamy te nasze dwa szyjkomaty i teraz mam...
1: Skarta moja Biedronka, 50% taniej, 11,95 KG, cena przed obniżką, 23,98, 50% mniej, cena regularna, 23,98, 50% taniej, kartówka wieprzowa bez kości pakowana różno w Ukrainie.
0: Jakieś takie wybrane produkty z gazetki mi tutaj pokazuje, które z kartą moja Biedronka mogę kupić.
1: Skarta moja Biedronka, drugi 76% taniej przy zakupie 2,4,49, opak, pierogi ruskie nasze smaki, 400 gramów, cena za jedna sztuka, biedronkowe oszczędności.
0: No, czyli no, coś mi tutaj takiego wyrzucił. Nie wiem, czy wszystkim tutaj wyrzuca to samo, czy nie. No bo wiecie, gazetki jak wyglądają, tak wyglądają, więc lepiej to czytać tak. Tutaj mamy jakieś biedronkowe oszczędności, czyli następne coś.
1: Biedronka Home, sklep internetowy.
0: Aha.
1: Wybrany dla ciebie z gazetki.
0: O, jeszcze coś wybrał dla mnie z gazetki.
1: 60% taniej, 1,99 KG, marchewka luz, ukośnik KG, 62% taniej, 1,49 KG, ziemniaki polskie wczesne, ukośnik...
0: No i tak dalej.
1: 6,99 KG, winogrono jasne bezpestkowe.
0: Więc coś tutaj możemy przeczytać, możemy także sprawdzić dostępność tych rzeczy, według tego wzoru, który wam pokazywałam w naszym sklepie, zarówno wybranym, jak i w tych innych sklepach. No więc no, znowu, zawsze lepiej tak, niż się męczyć z gazetkami. No i to są w sumie rzeczy na tym głównym ekranie. Jak wiecie, tutaj nie ma takiej struktury aplikacji, jaką byśmy lubili, więc ja sobie w tym momencie przejdę palcem na dół. O właśnie.
1: Start,
0: no czyli to jest ta główna sekcja. Skaner, czyli to chyba to jest to cudeńko do skanowania cen przy produktach w sklepie, albo że mogę wpisać jakiś kod i on mi wtedy powie, ile to kosztuje, ale tego nie używałam. I moja Biedronka, to jest właśnie to,
1: moja Biedronka,
0: w co muszę kliknąć.
1: I podkreślenie Biedronka, podkreślenie logo. Notyfikacją, podkreślenie, witaj.
0: Chyba, tylko że to się nie klika z jakiegoś powodu właśnie zawsze. No już się przywitaliśmy, Biedronko.
1: List, moja Biedronka, moja Biedronka. Praca, przy, ptasie mleczko.
0: No na pewno, no. Słuchajcie, to jest właśnie to, co się powinno kliknąć i gdzie im się powinno wyświetlić to logo tej Biedroneczki, bo to tak wygląda, żeby mogła zeskanować aplikację w sklepie. Tylko, że to tak działa z voiceoverem, że to raz się klika, raz się nie klika. Ja próbuję, jestem bardzo zdeterminowaną osobą. Jeszcze raz spróbuję kliknąć. Może tobie, Michale, to się uda prędzej niż mnie. Kliknąć w tę moją Biedronkę. O. Jak widzimy coś takiego, to znaczy, że nam się właśnie odpaliła ta karta, czyli to, co musimy zrobić, żeby kartę zeskanować, żeby móc skorzystać z tych rabatów, które są tylko z kartą, czy też z naszego szyjkomatu. Jak widzimy ten barcode i tam takie inne rzeczy. Ale czemu on się klika za którymś razem? Nie pytajcie, też mnie to irytuje.
1: 62% taniej, 1,39.
0: Ale jednak się wyświetlają te wszystkie inne rzeczy.
1: Listy,
0: czyli te listy zakupów, tak jak powiedziałam, to zostawiamy, nie wszystkie funkcje przecież trzeba używać, ale więcej też mamy trochę przydatnych rzeczy.
1: Więcej.
0: Mam nadzieję, że mi w to wejdzie po ludzku.
1: Twój sklep,
0: no już wiemy, wszyscy gdzie mieszkam.
1: Bacowe,
0: a nie, bądź się teraz uparł, żeby być w tej sekcji z kartą, bo dlaczego nie?
2: Nie wiem, że zaraz mi znowu mówię. Tak samo.
0: Jak to było w pewnym filmie, jestem człowiekiem spokojnym do czasu, aż się zdenerwuję. Nie, kochani, aż taka nie jestem. Do widzenia.
1: Kalkulator, spotlight, B. Najlepszy, U, I, idź. Biedronka. Start. Obrazek.
0: Chyba, że Michał miałbyś jakiś inny pomysł na to, niż ubijanie tego i wchodzenie w to jeszcze
2: nie,
0: raz.
2: Wydaje mi się, że to... Wiesz, jakbym z tej aplikacji jakoś regularnie korzystał, to może coś, na coś bym wpadł, ale tak to...
0: No bo jak gest potarcie nie działa, przycisku jakiegoś close, no on czasem jest, czasami go nie
2: czasem
0: ma.
2: Nie ma.
0: Czasami działa wejście po prostu w to start, czyli w taką główną tę stronę, ten taki widok pierwszy. Ale chyba weszłam więcej, bo tak tutaj dźwięki... Dobra, po kolei.
1: Mój list, więc, cześć, Milena. No. Ustawienia konta. Ustawienia konta, przycisk.
0: Ustawienia konta i tutaj będziemy mieć te ważne rzeczy, prawda, których szukamy.
1: Ustawienia konta, twoje dane, przycisk.
0: No do danych to myślę, że nie będziemy w to patrzeć, to pewnie się da, na pewno się da to wypełnić.
1: Ustawienia konta, moja Biedronka, przycisk.
0: To, czego nie robimy, jeżeli nie chcemy być jak Michał i sobie ograniczać możliwości oszczędzania poszczególnych małych grosików, więc nie będę tego konfigurowała.
1: Zarządzanie kontem.
0: Zarządzanie kontem, to musimy pokazać, prawda? Bo tutaj mamy dwie kluczowe opcje. Pokaż najpierw jakie.
1: Twoje zgody. Autoryzacja konta numerem telefonu włączone. Paragon włączone. Autoryzacja konta numerem telefonu włączone.
0: I teraz o co chodzi, jak ja przynajmniej rozumiem tę autoryzację konta numerem telefonu. Bo zawsze było tak, do niedawna jeszcze, że można było zautoryzować kartę Biedronki przy kasie, albo właśnie skanując samą kartę, albo kartę fizyczną, bo można coś takiego jeszcze mieć, albo te karty zeskanowano w aplikacji StoCard, albo po prostu podając numer telefonu danej osoby, na którą była karta. Ale teraz, jak w to wchodzę, w tę autoryzację numerem telefonu, o, widzicie, że znowu nie będzie działał gest potarcia, bo mamy znowu przycisk back, jak będziemy stąd chcieli wyjść.
1: Autoryzacja konta numerem telefonu.
0: I teraz co tu jest napisane?
1: Wyłączając opcję autoryzacji swojego konta Moja Biedronka za pomocą numeru telefonu w kasach, dostęp do autoryzacji pozostanie jedynie poprzez skanowanie kodu karty Moja Biedronka w aplikacji mobilnej lub fizycznej karty.
0: Czyli wychodzi na to, że jak to jest wyłączone, to nie możemy właśnie zautoryzować karty podając tylko jej numer telefonu. Czyli jeżeli ja bym miała to wyłączone, to nie możecie pójść do sklepu i kupić tej coli na moją kartę, no bo macie co prawda mój numer telefonu, ale to nie zadziała. Tak przynajmniej to rozumiem, no bo kiedyś działało bez właśnie jakichś takich opcji. Ale ja mam to włączone, więc nie żebym coś sugerowała, ale są wśród słuchaczy osoby, które ewentualnie... Jeżeli ktoś ma spośród słuchaczy mój numer telefonu, nie będę go tutaj podawać, ja nie chcę kupić tej Coca-Coli. Do 23 jeszcze jest opcja, żeby podać mój numer i sobie kupić te 4 puszki Coca-Coli. Także kto pierwszy, ten lepszy, bo potem to zniknie. Bo ja mam tę opcję włączoną, ona była domyślnie wyłączona. No i właśnie.
1: Wyłączając opcję autoryzacji swojego konta.
0: Mam tutaj tylko to. Autoryzacja konta i te informacje. A gdzie jakiś przycisk, włącz, wyłącz, pole wyboru, przycisk, nic się nie dzieje. I tutaj przychodzi nam z pomocą opcja dostępna w naszych iPhone'ach, czyli...
1: Wyrazy, znaki, nagłówki, rozpoznać czynności, rozpoznawanie ekranu, wyłączone, włączone.
0: Włączyłam na pokrętle rozpoznawanie ekranu.
1: Autoryzacja konta numerem telefonu.
0: I teraz zobaczcie.
1: Autoryzacja konta numerem telefonu. Wróć, przycisk, przełącznik, włączone.
0: Ona jest włączona.
2: Jakieś pole wyboru, nie wiadomo w ogóle co ono robi, ale no w polskich realiach rozpoznawanie ekranu tak właśnie działa, że wykrywa nam kontrolki zazwyczaj bez przypisanego do nich jakiegokolwiek tekstu, więc musi nam to wystarczyć. I akurat na tych ekranach, gdzie mamy tak naprawdę tylko jeden konkretny parametr do włączenia lub wyłączenia, wystarcza.
0: Bo się możemy domyślić, że o to tutaj chodzi. Wtedy możemy sobie wyłączyć rozpoznawanie ekranu, zrobić wróć i do widzenia. No ja tutaj tego nie przełączałam w tym momencie, bo mam to włączone, bo tak chcę. No aż tak to nie chcę. Dlaczego wylazłam aż stąd, to nie pytajcie. Dobrze. To była ta autoryzacja konta, a drugie to jest e-paragon. Biedronka w ogóle to jest poniekąd taki sklep mem, można powiedzieć, bo ludzie troszeczkę się z nich natrząsają. Po pierwsze z uwagi na te ich wojny z Lidlem, po drugie z uwagi na te palety, które stoją w sklepach i ludzie tam się oni zabijają i nie mogą przejść. I ostatnio jest nowy temat memów związanych z Biedronką, czyli taki, że ludzie robią zakupy, kupują jakieś dwie rzeczy, wychodzi im paragon i po prostu wychodzi kilometrowy paragon z tej kasy, bo nie dość, że musi wyjść sam paragon, to jeszcze jakieś vouchery, inne cuda, vouchery na zasadzie, jak zrobisz zakupy za 250 zł, to zaoszczędzisz 25 zł, a jak za 120 zł, to zaoszczędzisz tam 12 zł i tak dalej, czego nigdy nie użyję, bo moje zwyczaje zakupowe są takie, że kupuję często, ale mniejsze ilości, więc no nie ma po prostu szans, żebym to wykorzystała, więc ludzie się z nich śmieją, że niedługo dojdziemy do tego, że po prostu całą kasę, całą gazetkę ta kasa będzie drukowała, bo tak bardzo Biedronka będzie chciała wypromować wszystkie tutaj swoje okazje, jakie oferują w danym czasie. No i pojawiła się taka informacja, ktoś napisał na tym nieszczęsnym portalu X, że aby trochę zaoszczędzić drukowanie tych wszystkich paragonów przez tę kasę, to trzeba właśnie sobie włączyć w aplikacji e-paragon, żeby on powstawał w samej aplikacji, a nie drukował się w kasie. Bo aplikacja Biedronki, co też za chwilę pokażę, wyświetla nam listę transakcji. Można tak samo jak w Lidlu zobaczyć wszystkie rzeczy, które się kupiło, ale z jakiegoś powodu chyba te listy transakcji same z siebie nie mają statusu e-paragonów. Coś tam pewnie nie jest napisane na nich i nie są to e-paragony, a chyba w Lidlu były, bo przecież on je tam tak nazywał. Na czym polega różnica między taką zwyczajną listą właśnie z zapisem z danej transakcji, a e-paragonem, nie pytajcie mnie, ale o coś im tam chodzi. I właśnie opcja e-paragon umożliwia nam wygenerowanie e-paragonu w samej aplikacji i to, że on się później nie wydrukuje w kasie. Kasa nam wtedy podaje, samoobsługowa, taki ładny komunikat: dostarczono e-paragon. Ja już od dłuższego czasu słyszałam taki komunikat przy kasach u innych ludzi i sobie myślę, jak oni to zrobili? Dlaczego mi tak nie mówi? Przecież mi też się pokazuje ta lista transakcji. To się okazuje, że to nie są e-paragony, tylko po prostu transakcje, dopóki ja tego tutaj nie włączę, a domyślnie rzeczywiście jest wyłączone i działa to na takiej samej zasadzie, a więc konieczne jest włączenie rozpoznawania ekranu, żeby móc to pole zaznaczyć, żeby nam się pojawiły e-paragony i generowały się i były, żeby przy kasie było to dostarczone e-paragon, ale mam złą wiadomość. Bo e-paragon co prawda się generuje w aplikacji, a więc nie drukuje się już w kasie. Ale jeżeli mają się wydrukować jakieś vouchery, to one się wydrukują tak czy inaczej. Więc oszczędzimy może trochę papieru z samego paragonu, ale te vouchery, że jak wydasz 300 zł, to zaoszczędzisz 30 zł, ale zanim to jeszcze w ogóle zrób fikołka i kup jeszcze coś tam, tak jak ostatnio miałam, bardzo to było śmieszne, wino, że brzoskwinie będą tańsze, tam o 2 zł na kilogramie, ale żeby to zrobić, to musisz, kupić winogrono.
2: Tak, tak. Strasznie no, ma to zabawne. Sens.
0: więc te rzeczy i tak mi się przy kasie wczoraj wydrukowały, no ale no, taka opcja jest, a przypuszczam, że taki e-paragon właśnie w aplikacji to potem może mieć wartość, jeżeli chodzi o jakieś tam zwroty produktów ewentualne. A już nie musimy, jeżeli będziemy się obawiać, że coś tam będziemy zwracać, kolekcjonować tych paragonów papierowych, z tego papieru, co się nawet podobno do recyklingu nie nadaje, kasy się przez to zapychają, no daj się spokój. Więc żeby jeszcze to tych voucherów nie drukowało, a one się by gdzieś generowały elektronicznie, to już w ogóle bylibyśmy w sytuacji idealnej.
1: Zarząd, podkreślenie 24.
0: No, pięknie, jest wspaniale.
1: Zarządzanie kontem, przycisk, zarządzanie kontem, wspólne konto moja Biedronka, zarządzanie
0: kontem. Aha, nie, to już muszę tu wrócić, bo w zarządzaniu kontem były jeszcze jakieś sytuacje.
1: Usuń konto, wyloguj się.
0: Aha, usuń konto i tak dalej. A gdzie w takim razie zgubiłam?
1: Autoryzacja konta numerem telefonu.
0: Gdzie w takim razie moj...
1: Zarządzanie, twoje dane, ustawienie, podkreślenie, więcej, listy, ustawienie konta, twoje dane, przycisk. Podkreślenie, podkreślenie, cześć, historia transakcji,
0: o.
1: Płatności bit bez kodu, ustawienie konta, przycisk, pomoc i kod, więcej, cześć.
0: Tutaj w tej sekcji więcej mamy jeszcze
1: płatności bit bez kodu, wyłączone, przycisk.
0: Właśnie, płatności bit bez kodu, czyli coś, czego przyznam, że nie używam, dlatego, że gdybym w to weszła, to by nam tutaj wyczytało, że te płatności bit bez kodu są dostępne tylko dla kilku banków. Dla mojego wspaniałego, ukochanego banku PKS A są one dostępne, ale no przyznam, że nie zawracałam już sobie tym głowy, bo i tak no, to nie jest chyba dużym problemem, żeby zapłacić po prostu kartą przy kasie, więc tej opcji tutaj nie pokażę, ale mamy historię transakcji. Czyli podobnie jak w Lidlu możemy sobie to zobaczyć, przy czym no właśnie może to być e-paragonem, a może to być takim wykazem kupionych produktów. I to tak działa... No właśnie. Bardzo dużo niepotrzebnych sytuacji. No i no, czy ja weszłam w to, przepraszam?
2: No właśnie wygląda jakby... O, jest!
0: No, spokój się, to jest, tylko po drodze jest 300 innych rzeczy.
2: No tak.
0: O, i zobaczcie, czyta mi ikon receipt. Receipt po angielsku paragon, czyli to, co mam, to, co kupiłam wczoraj.
1: 26 sierpnia. Ul. Sucharskiego 2.8.2.2.0.0. Malbork. 39,72 zł.
0: Tyle wydałam w tej Biedronce, to jest paragon, a to, co miałam poprzednio...
1: I podkreślenie heron, podkreślenie lit. Od transakcji. Obrazek. 25 sierpnia. Sucharskiego 2, o, 1 zł i 42 grosze.
0: Nie wiem, co kupiłam tylko za tyle, ale to była, widzicie, to jest tylko transaction, czyli to nie był e-paragon. I wejdę sobie w ten wczorajszy, żeby zobaczyć, jak nam się to tutaj będzie wyświetlało. A, weszłam w to ul Sucharskiego i tak dalej. Tak jakbyście chcieli wiedzieć, że w to się wchodzi.
1: 26 sierpnia 2024 roku. I podkreślenie download, podkreślenie 24. Przycisk.
0: Nie wiem, co mogę sobie pobrać.
2: Może jako plik PDF.
0: Po co?
1: Biedronka, podkreślenie, full, podkreślenie, logo. Obra, sklep 2091 ul, Sucharskiego 2, 8, 26 sierpnia 2020, paragon niefiskalny. Mielowu peszyn 500 gramów.
0: Nie wiem, czy to jest dla was jasne, ale chodzi o mięso z szynki.
2: Mielowu peszy.
1: Wielkie C. 1. X. 11,49. 11,49 C. Rabat. Minus 6,10. 5,39 C. Mielowu peszyn 500 gramów.
0: I tutaj jest drugie, bo trzeba było kupić dwa, żeby ta promocja wyszła. Lidl by już nam to podliczył, że dwa razy cena tego mięsa i tam odliczyłby rabat, a on tutaj każdą jedną rzecz wykazuje osobno.
1: 1. X. 11,11, rabat, minus 5,39,
0: brzosk parek plus. Brzosk parek plus, czyli wiecie, o które brzoskwinie chodzi. Wiesz, Michał, o które brzoskwinie chodzi.
2: Wiesz
0: te co? Te paraguayo, czyli inaczej te ciasteczkowe, inaczej okay, ufo, czyli okay, takie płaskie.
2: No to wiem, to już wiem.
0: Bo teraz na nie jest
1: 0,33, x, 9,99, 3,30, rabat, minus 0,99.
0: Bo teraz na nie jest rabat z kartą. Jakbym tam dalej poszła tymi wybranymi dla ciebie, czy jak to się nazywało, to by nam właśnie powiedział, że z kartą teraz brzoskwinie są taniej.
1: 2,31 c, jogurt Skyr 150 gramów.
0: No i tak dalej, on ma te swoje skróty, chodzi o jogurt Skyr, więc możemy ewentualnie przejść do końca, żeby zobaczyć, czy on coś tutaj ciekawego jeszcze pisze. Bo pewnie was nie interesuje, co ja kupuję, chyba że was o to obchodzi, ale nie wiem, w sumie musielibyście mówić.
1: X, 16,8,3, rabat. Minus 5,3,50, sprzedaż opodatkowana C, 39,72, wtuca 5%, 1,89, suma tu,
0: 1,89,
1: 39,70, ladybuk, od taniej, dzięki rabatom oszczędzasz, 33,28 zł.
0: I widzicie, jak się robi deal w życiu,
2: i
0: ile zaoszczędziłam?
2: Tak jest.
0: Cały czas mówię, tak się dochodzi do bogactwa.
1: Bardzo dobre, obrazek, 2,4,08,26,97,391,4,2,0,91. Kart płatnicza.
0: Bardzo to jest po polsku, prawda?
2: No, jak wszystko
0: kart
2: tutaj.
0: Kart płatnicza.
1: 39,72.
0: Już wiem, ile zapłaciłam.
1: Reszta. 0,00.
0: No trudno, żeby, skoro kart płatnicza.
1: Numer transakcji. 9739. Kasa numer. 14. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
0: No może przyjdę kiedyś, tylko byście mogli tę swoją aplikację ogarnąć i to bym przyszła tym bardziej. Także tak to się przedstawia, tylko że powiem wam,
1: podkreślenie 24.
0: Oczywiście, że mnie denerwuje to, nie żebym rzadko, nie żebym często potrzebowała tego, ale patrzcie. Znaczy, w ogóle ja nie skanuję tej aplikacji jakoś super regularnie, bo nie koniecznie zawsze jest to potrzebne. Nie wszystko jest na kartę rabatowane, a nie ma tutaj tak jak w Lidlu, bo wiecie, w Lidlu czegokolwiek nie nabiję, to mi ten pasek postępu tam rośnie i mogę te kupony plus zdobywać. Tutaj nie ma czegoś takiego, więc akurat jeżeli coś nie jest na kartę, to mi się nie chce jej skanować, bo widzieliście, jak się ją włącza, a mi się w sklepie nie chce z tym mocować, czy ona mi się z tym voiceoverem odpali, czy nie. Dlatego tych transakcji nie mam tak dużo. Chyba w lipcu nie mam w ogóle żadnej z moją kartą, co znaczy, że nie byłam w Biedronce. Mam te...
1: Transakcją 25 sierpnia. Ul 1 zł. I z podkreślenie. Transakcją 21 sierpnia. Ul. Słuchaj, 4 zł. 98 groszy. I z podkreślenie. Herobot. Szukasz starszej transakcji? Zobacz starsze transakcje.
0: No i dlaczego? Co go boli, żeby tutaj od razu wszystkie wyświetlić? Lidl wyświetla od razu wszystkie, a ten wyświetla sobie 3.
1: Zobacz starsze transakcje.
0: I muszę w to kliknąć. I on jeszcze niestety lubi tak sobie trochę tańczyć, w tym sensie, że jakbym weszła w którąś z tych starszych transakcji, już tego nie będę robić, bo to jednak dosyć czasochłonne, bym weszła w nią, to jak z niej wyjdę, a chciałabym dalej oglądać jakieś stare paragony, to on mnie znowu wyrzuci na początek tej listy, nie? Na, wiecie, do tych najnowszych. I to jest jednak trochę irytujące, bo ja na przykład bardzo chcę z jakiegoś powodu, mam jakiś powód, żeby znaleźć coś, co kupiłam 3 miesiące temu i nie pamiętam, który to był dokładnie dzień. I właśnie chcę to zweryfikować, a on będzie mnie z uporem godnym lepszej sprawy przerzucał do tego, co jest na górze. Także no, nie wiem po co, ale tutaj nam się umiejscowią rzeczywiście wszystkie zakupy, które będą robione na naszą kartę, też na nasz numer telefonu, więc jak ktoś kupi na mój numer telefonu kole, to będę o tym wiedziała. Czasami widzę u siebie jakieś paragony, I nie wiem, to znaczy no, listy w tych transakcji i nie wiem skąd się one wzięły, czy ja takie rzeczy kupowałam, a to po prostu akurat musiałam dać komuś z rodziny mój numer telefonu, moją kartę, ktoś tam sobie coś nabił, bo miałam akurat jakiś rabat, kupił sobie przy okazji inne rzeczy i stąd to się tam wzięło, bo przypominam, że tutaj taka opcja jest w Lidlu, musimy się udać bezpośrednio z tym telefonem. Czy Michale coś jeszcze zwróciło twoją uwagę, kiedy korzystałeś z aplikacji Biedronki?
2: Nie, niespecjalnie. Wydaje mi się, że to no, zdecydowanie mniej dostępna, mniej wygodna jest po prostu. To no coś w porównaniu tam, do Lidla.
0: Gdzieś tam jeszcze są te gazetki, ale sami wiecie jak to jest.
2: No z tymi gazetkami to tak.
0: Wolimy to mieć w wersji tekstowej, więc chyba rzeczywiście też to wszystko, co najważniejsze, przejrzałam, jeżeli chodzi o Biedronkę.
2: Jeszcze jak tak się przygotowywaliśmy do tej audycji i rozmawialiśmy na temat tych różnych aplikacji, to wspominałaś, że ty na przykład, jeżeli chodzi o informacje o produktach, to korzystasz na przykład z Messengera, prawda?
0: A, tak. Wspominałam o tym i ty też, zdaje się, próbowałeś, bo Biedronka odpaliła jakiegoś takiego swojego chatbota na Messengerze. Już chyba nie będziemy tutaj z nim teraz gadać, ale można do niego na przykład napisać jakieś hasło w stylu oferta. On cię wtedy zapyta, jakie oferty potrzebujesz, tam owoce i warzywa, mięso czy coś. No to ja mu piszę owoce i warzywa i on mi wtedy odpowiada, co prawda robi to zdjęciem, no ale czymże to jest w dzisiejszych czasach? Wrzucamy sobie to zdjęcie, żeby nam to rozpoznała jakaś tam sztuczna inteligencja czy inny mechanizm i możemy się z tym zapoznać i mamy to rzeczywiście pod ręką, a nie gdzieś tam się przekopywać przez tę gazetkę, gdzie też byśmy mogli oczywiście pewnie te zdjęcia sobie jakoś pobrać i porozpoznawać, ale jak mamy takie pojedyncze zdjęcie właśnie tylko, dajmy na to, z ofertą na mięsa, no to już wrzucamy to sobie gdzieś tam, co naprawdę nie jest, tak jak powiedzieliśmy, problemem, bo tych aplikacji mamy bez liku do wyboru, do koloru, kto którą lubi, tej będzie używał i możemy to sobie jakoś tam sprawdzić. A więc to jest chyba wszystko z tej aplikacji. No i obiecaliśmy coś jeszcze. To już chyba nam nie zajmie aż tyle czasu, ale ostatnio w moim mieście i w twoim też, tylko w twoim chyba szybciej,
2: tak,
0: wydarzyła się rzecz ważna. Został otwarty kolejny supermarket, taki, który się reklamuje takim hasłem w telewizji, że jak już raz stamtąd coś weźmiesz, to potem zawsze coś już z tego marketu. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.
2: Ale wiesz, wiem, co, zanim do Aldiego przejdziemy, to odbierzmy może telefon, bo w końcu
0: oczywiście
2: mamy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Witajcie, Paweł Podolski z tej strony się kłania.
0: Cześć.
2: Cześć, Pawle.
3: Ja tak właśnie w nawiązaniu do tematu audycji chciałem powiedzieć, że no ja osobiście wolę aplikację biedronkową z uwagi na jedną prostą rzecz, bo tutaj pokazywaliście skanowanie aplikacji, które jest ciężko pojąć zarówno w Lidlu, jak i w Biedronce, ale Biedronka ma fajne to, że i właściwie i tak musimy iść z kimś do takiego supermarketu, bo raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś z obsługi pomógł, przynajmniej u nas, bo raczej w Biedronce no, brak ludzi do pracy. I jak już jesteśmy na przykasie, to wystarczy podać swój numer telefonu. Nie trzeba brać żadnej karty, moja Biedronka, żadnej apki. I te rabaty też nam się w większości przypadków naliczą.
0: No tak, chyba że właśnie teraz się zrobiło to, co pokazywałam, z tym, że to jest domyślnie wyłączone, że przez ten numer telefonu ta aplikacja się tam autoryzuje, co właśnie też mnie zaskoczyło, że ostatnio to tak działa. No ale rzeczywiście, no możemy to jak najbardziej zrobić i wtedy nie musimy niczego skanować, a w Lidlu, tak jak rzeczywiście mówisz, no trzeba to zeskanować, tak jak mówiłam, trzeba iść fizycznie z tym telefonem. No więc to jest taki, no mankament tego Lidla, no nie można powiedzieć, że nie.
3: I jeszcze co warto tutaj nadmienić, gdzieś tam słyszałem, że Biedronka ma wprowadzić paragony, robią to stopniowo, sukcesywnie w coraz większej ilości sklepów, co da nam tyle, że jeżeli sobie tą opcję włączymy w aplikacji, będziemy się mogli na stronie zalogować i taki paragon pobrać, dzięki czemu no jakby łatwiej się dowiemy, ile za co zapłaciliśmy. No bo te papierowe paragony, to wiadomo, że tego nikt nie czyta i też nie zawsze wie, wiadomo, jak się kupuje, ile co kosztuje, nie?
0: No to ile za to zapłaciliśmy, to już mogliśmy to zobaczyć wcześniej, bo tak jak pokazywałam jeszcze przed
3: wyjściem. No tak, jeżeli sobie patrzymy właśnie w aplikacji i robimy taką listę zakupów, no brakuje mi jeszcze czegoś takiego, żeby komuś, nie wiem, udostępnić tą listę, żeby ktoś nam, nie wiem, poszedł na zakupy, czy w sklepie, żeby nam ktoś pomógł.
2: No jest to wspólne konto też, tylko wtedy ma to swoją cenę w postaci tych mniejszych ilości szejkomatów, tak? Że tak. Ono się jakby łączy z tym.
0: Ale pewnie lista zakupów wtedy byłaby tak, wspólna, tak, faktycznie, jeżeli ktoś by to tworzył.
3: No szczerze powiem, to brakuje mi właśnie takich aplikacji, które by świadczyły, tak jak kiedyś Tesco miało e-zakupy, to była super sprawa i nie mogę przeżyć, że tego nie ma. I
0: nic no nie ma już Tesco, nie a nie zakupy. No są jakieś te, są chyba jakieś opcje, prawda, tych zakupów online'owych i takie tematy gdzieś tam się pewnie przywijały przez Tyflo Podcast.
2: No tak, tylko to też zależy od lokalizacji niestety.
0: Tak, oczywiście.
3: Dokładnie, gdzie kto mieszka.
2: Tak.
3: No w każdym razie pomysł na audycję fajny, słuchamy naprawdę z zainteresowaniem. Trzymajcie się jego prowadzenia audycji.
2: Dzięki Pawle bardzo. Za telefon. Do usłyszenia.
0: Bardzo miło to słyszeć, więc Pawle, dzięki jeszcze raz. A my przechodzimy do ostatniej aplikacji, którą chcieliśmy pokazać. Co prawda nie mamy z nią do czynienia zbyt długo, no bo tak jak powiedzieliśmy, ten sklep i w moim, i w twoim mieście nie ma jeszcze długiego stażu. U mnie to dopiero będzie jutro tydzień, u ciebie nieco dłużej, ale też nie za długo. Natomiast tak czy inaczej ta aplikacja nie sprawia takiego wrażenia, żeby trzeba było nie wiadomo jak długo się jej przyglądać, o czym powiem za chwilę, bo nie ukrywam, że próbowałam też zaglądać na przykład do aplikacji Kauflandu. Jest u mnie Kaufland. Nie wiem, czy u ciebie, Michale, jest w mieście Kaufland.
2: Oj, wiesz co? To bym się musiał zastanowić. Nie, jest.
0: U mnie też jest, ale akurat jakoś tak nie po drodze mi po prostu, więc nie korzystam z tej aplikacji. Założyłam tam tę swoją Kaufland Card, natomiast no nie będę tutaj wam pokazywać, jak chodzę po tej aplikacji, jak błądzę po niej, bo nie mam po prostu takiego doświadczenia, tam jakieś punkty lojalnościowe się zbiera, takie rzeczy, więc nie ukrywam, że bardzo chętnie byśmy przyjęli jakiś komentarz na temat chociażby tego Kauflandu, albo może część drugą takiej audycji ktoś zrobi, kto ma doświadczenie z innymi aplikacjami niż ja.
2: W Kauflandzie od czasu do czasu jest trawka dla kota.
0: Aha, no to może, Michale, właśnie warto, żebyś ogarnął tę aplikację, może zapłacić za tę trawkę i potem będziesz miał z tego jakieś
2: bile. Bonusy,
0: ale dzisiaj mi przyszło fajne powiadomienie akurat z aplikacji Kauflandu, to taka mała dygresja. Poinformowali o swojej promocji słowami uczeń bez jedynki, to jak Kaufland bez promocji na artykuły szkolne. I uważam, że to akurat całkiem zabawnie im się udało, więc tyle o Kauflandzie mogę powiedzieć, bo rzeczywiście ta aplikacja wydaje się trochę bardziej złożona i wymagałaby większej analizy. Natomiast... A, no, dlaczego ja mam włączone jakieś... No, wyłączone. Aha, dobra. A czemu on mi dalej robi takie dźwięki, jak ja bym miała jakiś jakieś rozpoznawanie?
1: Dostępne czynności.
0: Wchodzimy sobie w Aldiego, moi drodzy, i tutaj już poczujemy się lepiej, bo...
1: Pasek kart, zaznaczone. Start, karta, oferta, karta.
2: Są zakładki.
1: Przepisy, karta, 305. Przepisy. Moja lista. Karta. 405. Więcej. Karta. 505.
0: Więc jest porządek, jest porządek. Podstawowa rzecz na temat aplikacji Aldiego, jeżeli dobrze to rozumiem, bo tak jak mówię, nie mam z nią jeszcze długiego doświadczenia, chodzi o to, że ta aplikacja w przeciwieństwie do Lidla czy Biedronki nie daje nam sama z siebie jakichś rabatów, w tym sensie, że tutaj nie ma opcji, żeby ją gdzieś zeskanować. Ona służy do informowania nas o ofertach Aldiego, a niekoniecznie do tego, żeby za jej pomocą jakieś tam jeszcze dodatkowe rabaty uzyskiwać. Ale na tym głównym ekranie, to jest tak naprawdę, ten ekran jest pewnym mankamentem tej aplikacji i nie mam pewności, jak on się tutaj zachowa, bo na nim pojawiają się pewne rzeczy, do których odniesienia znajdziemy również w tych kolejnych zakładkach, czyli na przykład w ofertach czy w przepisach, ale tutaj można jeszcze pewne inne rzeczy uzyskać, więc zobaczymy, jak on tutaj będzie się teraz...
1: 6,99.
0: No właśnie, pokazuje mi jakieś oferty, możemy kliknąć cała oferta, ale do ofert to my sobie wejdziemy zaraz. Ja bym chciała jednak do czego innego go zmusić, tylko nie wiem, czy mi się to uda, bo właśnie jakoś tak się próbuje tutaj przesuwać też gestem trzech palców i nie wiem, jak to... Bo wiesz, Michale, o co mi chodzi, o tę taką prezentację ich... O, tutaj mam wybrany mój sklep. Fun fact.
1: Otwarte jeszcze przez 56 minut.
2: Wow.
1: Otwarte jeszcze przez 56 minut.
0: Krótko. A no właśnie, jakiś... Fun fact jest taki, że... Czy tobie już się to nie wydaje znajome?
2: Bardzo.
0: W sensie?
2: No, w pobliżu jednego z tych sklepów, który już wymieniałaś.
0: Dokładnie. Oni tego Aldiego wybudowali bardzo blisko tamtej Biedronki, co nie jest szczególnie mądrym posunięciem, ale nie pytajcie. Dlatego wam musiałam pokazać tak w ramach ciekawostki, że oba te sklepy są w tym samym bardzo podobnym miejscu. I gest potarcia działa, więc tak to można ogólnie pracować. Tylko, że właśnie to, czego nie lubię w tej aplikacji... Przesuwałam się właśnie gestem trzech palców. Nie wiem właśnie, jak to dokładnie tutaj zrobić, bo czasami mi się tutaj pokazują te oferty, te przepisy, ale jakoś mu wymusiłam ten widok, w którym mamy.
1: Chemia domowa, artykuły higieniczne, kosmetyki, sosy, dressingi, przyprawy, tłuszcze i octy, produkty do pieczenia.
0: I jak będę klikała w któreś z tych, to mogę zapoznać się z asortymentem sklepu Aldi. Zdaje się, że bez cen, ale przynajmniej możemy zorientować, jakie produkty tam w ogóle są, co myślę, że jest spoko.
1: Słodycze, lody, napoje i sokie.
0: No Michale, w co mam kliknąć?
1: Kawa.
2: W kawę oczywiście.
0: Głupio się pytam.
1: Kawa. Dodatki do kawy.
0: No ha.
1: It's search. Dodatki do kawy.
0: Nie pytaj mnie, czemu dodatki do kawy są najpierw. Nigdy to nie byłam, bo nie piję kawy.
1: Zawilet do kawy, CMO.
0: Aha.
1: Opak, 200 gramów. Filtry do kawy. Opak, 100 sztuk. Kawa mielona.
0: O, no to już coś.
1: Kawa mielona, milk. Opak, 500 gramów. Kawa mielona, gold.
0: Dobra, a czy mogę w to wejść? Chyba
1: kawa
0: mogę.
1: W toku. Opak, 250 gramów. Markus. Kawa mielona, gold. 100% arabika. Dodaj do listy zakupów. Gwiazdka, teksty, gwiazdka i informacje prawne.
0: Czyli tu możemy dodać do listy zakupów, tamta lista potem też jest zakładką, więc wygląda to przejrzyście i możemy chociaż, no, nie dowiemy się, ile co kosztuje, ale chcemy sprawdzić, czy w Aldi jest na przykład jakiś tam, nie wiem, twaróg czy coś. No to możemy to sprawdzić. Pytanie, jak często to jest aktualizowane, no bo sklep na pewno zmienia też swój asortyment.
2: A czy masz wiedzę, czy tylko my nie mamy dostępu do tych cen, czy to
0: a
2: tak
0: a przyznam,
2: wszyscy?
0: Że nie mam tej wiedzy. Jakoś, no tak to wygląda, jak tutaj nam czytało to wszystko, co tu jest napisane. Ale nie, wydaje mi się, że wszyscy. Chyba teraz tak sobie przypominam, że chyba tego tutaj jednak nie widać.
2: To może kiedyś dodadzą i ceny.
0: I co więcej, jak mamy te tutaj wszystkie sekcje z tymi rzeczami, to znajdziemy też nasze marki, czyli lista tych wszystkich marek własnych, możemy się dowiedzieć, która marka nazywa co. Tak jak wam mówiłam, że produkty mleczne w Lidlu to jest Pilos, jakieś... mięso to jest rzeźnik, wędliny to jest Peacock albo Dulano, te takie trochę droższe i tak dalej, to tutaj możemy się zapoznać z tymi nazwami i co się pod nimi kryje.
1: Punkt do mycia naczyń. Alio. It's search.
0: Na przykład marka Alio, tak?
1: Punkt do mycia naczyń. Opak, 500 ml. Tabletki do zmywarki Alinone. Opak, 40 sztuk. Sól do zmywarki. Opak, 2 kg.
0: Znaczy Alio to są te wszystkie takie jakieś rzeczy do mycia naczyń.
1: Nagłyszczak do zmywarki. Opak, Albona.
0: Albona to jest co?
1: Kakao w proszku. 200 kg opak. Bułka tarta. 400 g opak. Budynek o smaku czekoladowym. Opak. 3x40. Asia Grand Garden. Mleczko kokosowe.
0: Asia czy Asia. Czyli chodzi o jakieś takie azjatyckie rzeczy. No i całą tę listę możemy sobie przeczytać, czyli też jakkolwiek zorientować się, czego w ogóle w tym sklepie możemy szukać. To myślę, że jest spoko.
2: Oczywiście.
0: Dobra, ale jeżeli chodzi o tę samą strukturę aplikacji, druga karta oferty. No i to jest, powiem wam, hit i właśnie dlatego się tym Aldi dzisiaj zajmujemy. Weszłam, moi państwo, w oferty i widzimy tutaj różne daty.
1: Od 26.08.2024, od 27.08.2024, od 28.08.2024.
0: Bo w Aldi mamy gazetkę od poniedziałku do soboty lub niedzieli i ewentualnie mogą wchodzić jakieś tam rabaty w ciągu tygodnia na jakiś tam pojedynczy dzień albo coś takiego. Czyli nie tak jak w Lidlu, że dwie gazetki na tydzień, tylko jedna i ona się pokazuje... Ja już ją w sobotę widziałam, tę gazetkę, która jest od tego tygodnia. Albo właśnie, to jest jeszcze taka rzecz, jak prędko sobie możemy planować zakupy w tych poszczególnych sklepach. Gdybym robiła tę audycję jutro, co jest niemożliwe, bo Tyflo Przegląd ma swoją stałą porę i to jest środa, albo w niedzielę, co jest tym bardziej niemożliwe, to na przykład będąc w aplikacji Lidla, byśmy przy kuponach, gdyby mi pokazywała, przy niektórych byśmy widzieli dni do odblokowania jeden, ponieważ już właśnie w środę widać kupony, które pojawią się od czwartku i oferty, które pojawią się od czwartku, jak również gazetka, która pojawi się od czwartku, więc w środę możemy sobie już zaplanować nasze zakupy. Wyjątkiem są te kupony, które pokazywałam, że są inne u mnie i inne u Michała, bo one się pojawią dopiero w czwartek, więc wtedy należy się ich spodziewać. I analogicznie w niedzielę się pojawiają rzeczy na poniedziałek, z wyjątkiem tych kuponów, które są różne i one się pojawią dopiero też w poniedziałek. Natomiast w Biedronce tak nie ma łatwo, bo gazetki, jak i wszystkie inne rzeczy pojawiają się w poniedziałek i w czwartek i ludzie im piszą na Facebooku. Ludzi to denerwuje, bo widziałam, że jesteście proszeni o to, żeby tak jak Lidl dodawać te rzeczy wcześniej, żeby sobie można było zaplanować zakupy, a oni dodają właśnie gazetki w dzień rozpoczynania się określonych promocji. A w Aldi możemy to sobie zaplanować no już z dwudniowym wyprzedzeniem, jak nie nawet wcześniej, to jeszcze muszę dokładnie wyczaić, kiedy oni to wrzucają. Więc mamy te poszczególne daty. No i teraz.
1: 31. Festiwal Oli w supercenach. Supercena. 49,99. O,
2: są ceny.
0: I są ceny i jest wszystko. Jest Festiwal Oliw, czyli teraz ma jakąś taką akcję z oliwami. Nie wiem, czy się jakoś bardzo zaprzyjaźnię z tym Aldim, bo wiecie, już poznaliśmy po tej audycji, że jestem łowczynią promocji i oszczędzam każdy grosz, a tutaj te promocje jakoś mnie na razie nie przyciągają tak super, ale co im właśnie muszę oddać, to widok tej aplikacji i jej przejrzystość, więc no pod tym kątem mają u mnie plusa. Więc przejdę te oliwy, żeby nie było, że tylko one się tutaj wyświetlają. O! Farmer Aldik, są takie reklamy z tym farmerem Aldikiem, że on coś zaprasza, czyli to są wszystkie rzeczy zielone, że tak się wyrażę.
1: 52% taniej. 16,99. 7,99. Winogrona zielone bezpestkowe. Cena za KG. 16,99 zł to najniższa cena sprzed pierwszej obniżki. 37% taniej. 7,99. 4,99. Ogórki szklarniowe. Cena za KG. 7,99 zł to najniższa cena sprzed pierwszej obniżki.
0: I tak dalej, więc widzisz Michale i widzicie, drodzy Państwo, że pięknie tutaj wszystko widać, bo jak skończy się farmer Aldik, to się zaczną jakieś tam inne rzeczy. Właśnie teraz jest tydzień, oni też mają tygodnie tematyczne, w zeszłym tygodniu jak Aldi się u mnie pojawił, to był tydzień ukraiński, teraz jest tydzień śródziemnomorski chyba i tam jest trochę jakichś włoskich produktów, trochę francuskich i to wszystko się tutaj będzie wyświetlać.
2: Mogliby teraz to jeszcze ewentualnie jakoś nagłówkami porozdzielać.
0: Tak, bo ja, jak mnie interesują właśnie te, bym chciała teraz przejść do tych śródziemnomorskich, to muszę przez te wszystkie zielone się przekopać. No ale w porównaniu do innych, no to przyznasz, że to jest bardzo duża przejrzystość, że wszystko, całą tutaj ofertę możemy przeczytać. I jak pójdę na górę, na przykład sobie wybierzmy czwartek, bo z jakiegoś powodu jak klikam środę, czyli jutrzejszy dzień, to on mi pokazuje rzeczy, które będą od soboty, więc to jest jakiś błąd, coś jest tutaj może nieuzupełnione, ale kliknę w 29, on mi tutaj mnie co prawda nie informuje, że to jest jakieś zaznaczone albo jakieś tam, to jest taki po prostu element, ale uwierzcie mi, że on działa.
1: Oferta od czwartku do soboty.
0: Widzisz, od razu się tutaj zmieniło na ofertę od czwartku do soboty, nie?
1: 15% taniej. 4,71. 3,99. Chleb na maślance. Sztuka 550.
0: No i jakieś tam inne rzeczy, które będą właśnie tylko od czwartku do soboty, a wcześniej ich nie ma. Więc uważam, że tak trzeba żyć i tak bym chciała widzieć tę ofertę wszędzie indziej. Więc chyba nie będziemy już czytać tak dogłębnie ich ofert, bo widzicie, że tutaj te poszczególne dni, w te poszczególne dni sobie można klikać i patrzeć, jakie tam ewentualnie rzeczy dochodzą, ale taka główna gazetka to wchodzi w poniedziałek.
1: Przepisy.
0: Niby nic, prawda? Bo jakieś przepisy kulinarne, dlaczego sklep mam je proponować? Ale powiem Wam szczerze, że jak tak przeglądałam te przepisy Aldiego, to wyglądają całkiem smakowicie i też można tu chyba wszystko dobrze przeczytać, chociaż jak w to próbowałam klikać, to nie zawsze mi to od razu działało. Ale zobaczymy. Czyli możemy dodawać je do ulubionych. Jak widzieliście, jakieś tam przepisy mi próbowało na główny ekran wyrzucać, ale tam on, no ten główny ekran jest taką wadą tej aplikacji, bo on tam wszystko próbuje pokazywać, co też jest w tych innych zakładkach, niekoniecznie to jest zawsze potrzebne.
1: 40 minut. Łatwe. Lawecate, fundent czekoladowy. 30 minut.
0: Przeczytam kilka, Michale, wybierzesz, co, na co chcesz przepis poznać.
2: Okej.
1: 35 minut. Średni. Muffinki czekoladowe. 20 minut. Łatwe.
0: Mów, jak cię coś zainteresuje.
1: Ciasto czekoladowe z truskawkami. 1 godzina. Łatwe. Muffinki z borówkami. 15 minut.
0: Kolega jest wybredny.
1: Sernik z borówkami.
2: Dobra, zobaczmy ten sernik z borówkami.
0: Sernik z borówkami. Dobra, go. Sernik z borówkami. No i właśnie, dlaczego się w niego nie klika? Mówiłam, że czasami to tak jakoś idiotycznie działa. Spróbujmy w coś następnego. Szybkie ciasto ze śliwkami. Szybkie ciasto ze śliwkami. No też nie. I o co mu chodzi? Wierzę, że w coś mi w końcu...
2: A może w którąś z tych innych rzeczy, typu łatwe albo czas przygotowania?
0: Łatwe. No też nie.
2: Też nie.
0: Aha. Nie, no wiem, że nie wybrałam.
1: Kliknij serduszko, aby łatwo zapisać przepisy w swojej kolekcji. Wszystkie przepisy. It's hard. Leczo. Leczo. Leczo. Leczo.
0: O, ale w leczo weszłam z jakiegoś powodu, więc nie wiem czemu to tak. Chociaż przed chwilą poklikałam w jakieś rzeczy i nagle mi się w to kliknęło, no trudno powiedzieć. Ale jak już kliknęłam w to leczo...
1: 30 minut. Leczo. Składniki. Przygotowanie. Składniki.
0: Składniki.
1: Składniki. Przygotowanie. 40. Składniki. Przycisk. Składniki. Odznacz. Tego potrzebujesz. Dla 4 porcji.
0: A.
1: 2. Papryki czerwone. 2. Papryki żółte. 2. Papryki zielone. 2. Cebule. 3. Ząbki czosnki.
0: No i tam takie inne cuda. A jak wejdę w przygotowanie, bo to jest przycisk, więc powinno się zachować po ludzku.
1: Odznacz. Na porcję. 1. Jeden. Papryki i cebule pokrój w paski. Czosnek posiekaj. 2. Na patelni rozgrzej olej. Dodaj pokrojoną kiełbasę i podsmaż ją. Potem dorzuć.
0: No i tak dalej, i tak dalej. Więc jak już wejdziemy w to, w końcu, co nie wiem jeszcze od czego to zależy, że raz to wchodzi, raz nie, no to jest jakaś to baza przepisów, a naprawdę patrzyłam, że sporo tam wygląda spoko.
2: No, to prawda.
0: Tylko właśnie, tylko co mnie zastanawia, spróbuję jeszcze może raz w ten sernik wejść, czy jemu się teraz odwiedzi to, co? Bo już się zbliżamy do końca, więc... Bo naprawdę chciałabym wam powiedzieć, czym on robi tak.
1: Sernik z borówkami. 30 minut, średni.
0: No nie będzie, sernika nie będzie.
2: A jakoś, nie wiem, na przykład dwa razy z przytrzymaniem, jakbyś w to kliknęła?
1: 30 minut.
0: Nie, to nie robi nic.
2: Też nic.
1: Szybkie ciasto, 20, sernik, 20, nie wybrać, kliknij serduszko, aby łatwo zapisać przepisy swojej kolekcji. Wszystkie przepisy, leczo.
0: A i potem je znowu przesuwa do tego lecza, że te jakieś wszystkie przepisy
2: i teraz jak przejdziesz dalej tutaj, do tego sernika...
0: No właśnie, coś dobrze mówisz.
1: 20, ciastoczek, muffinki z borówkami, sernik z borówkami. Przepisy.
2: O, aha. Czyli po prostu tu mamy jakby dwie listy. Pierwsza lista nic
0: czyli
2: nie daje.
0: Czyli na tamtej nie ma co klikać.
2: Tak, a dopiero ta druga.
0: No ale jak już daje, to daje przepisy. Jak trzeba. Spróbujemy coś jeszcze na tej drugiej liście. Może coś już niesłodkiego, co? Żeby już tak... O, proszę.
2: O, no i jest.
1: 40 minut.
0: No i składniki, przygotowanie. A te składniki to same z siebie się pokazują, jak widać. A jak wejdę w przygotowanie...
1: Przygotowanie, odznak, przygotowanie, przycisk, na porcję, zabierzmy się do pracy.
0: No.
1: Jeden, w miejsce wymieszaj mąkę, drożdże i sól, dodaj oliwę i stopniowo wlewaj.
0: No i to wszystko tutaj jest, więc...
2: Szkoda jedynie, że to wszystko jest w formie takiego jednego wiersza, tak? Jednego wiersza tekstu.
0: No ja bym to sobie gdzieś pewnie skopiowała, żeby to móc przeglądać wygodnie.
2: A to też akurat do tego, żeby to sobie skopiować tym gestem voiceovera, to akurat jest dobre, że to jest w jednym bloku.
0: No tak, to jest prawda. Ja bym to na tym zrobiła właśnie. Ten gest i wrzuciła to sobie do jakiejś notatki i wtedy mogę to sobie, wiecie, poprzeglądać, jak tam będę chciała.
1: Moja lista,
0: no to widzieliśmy, jak, gdzie tam dodawać te rzeczy do listy zakupów, ale ja tych rzeczy nie robię, nie tworzę, więc
1: więcej.
0: Tego nie ma. A więcej to chyba nie szczególnie tu się dzieje.
1: Nie chcesz przegapić kolejnych nowych ofert? Pozwól nam powiadomić cię.
0: No to mam włączone powiadomienia.
1: Oferty. Nie chcesz przegapić oferty. Przełącznik. Włączone. Listy zakupów.
0: A, czyli tutaj...
1: Listy zakupów. Przełącznik. Włączone.
0: Tylko możemy sobie wyłączyć czy włączyć takie...
1: Powiadomimy cię o nowościach na temat produktów z twojej listy zakupów.
0: Pola. Aha, czyli nowości na temat artykułów z mojej listy, ale nie mam...
1: Aktywne przypomnienia o produktach. Zero. Informacje prawne.
0: Żadnej listy.
1: Lokalizacja.
0: No i to tyle, co tak naprawdę w tej zakładce jest, więc nie szczególnie dużo ciekawego. Ja mam te powiadomienia włączone, więc Aldi do mnie pisało nawet jak jeszcze nie było go w moim mieście, że tam jakieś produkty są. Także powiem wam, że to się prezentuje spoko i dlatego odważyłam się wam tę aplikację pokazać, chociaż tak jak powiedziałam, nie mam z nią długiego doświadczenia, bo nie wymaga jakiejś dogłębnej analizy. No i co? Chyba wyczerpaliśmy to, o czym chcieliśmy powiedzieć. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy żadnego elementu.
2: Też mi się tak wydaje.
0: Czy coś...
2: Jeżeli mielibyśmy tak podsumować te aplikacje i ich dostępność, no to chyba najgorzej wypada tu Biedronka niestety. Potem drugie miejsce, co byś dała? Lidl czy...
0: Wiesz co, mnie akurat... Coś mi się tutaj przyciął internet, więc gdybyś mógł swoje pytanie powtórzyć, to byłabym zobowiązana.
2: A to proszę bardzo. Powiedziałem, że jeżeli chodzi o dostępność i pod względem dostępności, to chyba najgorzej wypada Biedronka.
0: Biedronka.
2: Drugie miejsce? Lidl czy Aldi?
0: No chyba jednak ten Lidl, chociaż trudno mi te aplikacje porównywać, bo tak jak powiedziałam, tutaj w Aldi, jak widzicie, nie mamy kuponów, takich rzeczy do włączania, tam po prostu jest tego więcej, ta aplikacja jest do przyjrzenia oferty, więc no nie możemy porównywać jeden do jeden tego, no bo Aldi nie ma części tych rzeczy, które ma Lidl, ale jednak w tym Aldi po prostu tak ładnie to wszystko widać. Rzeczywiście wszystko, a nie że jakieś tam wybrane pojedyncze z gazetki, coś tam, że to rzeczywiście bardzo moją uwagę tutaj zwraca. I jednak to chyba byłoby pierwsze miejsce, ale tak jak powiedzieliśmy, to nie jest takie oczywiste. Na Biedronka to nam się tutaj pięknie zaprezentowała, to sami widzieliście.
2: Przed milionami słuchaczy.
0: To nie jest stadowisko w tej wojnie między Lidlem a Biedronką. Wnioski każdy wyciągnie sam.
2: Jak kiedyś będą robić wojnę dostępnościową, co raczej nigdy nie nastąpi, no to wtedy.

0: tego trochę, ale nie ma już tego w moim mieście, więc przestałam się tym interesować. I inne tam oszą i takie rzeczy, których nawet u nas nie ma. Ty, Michale, coś chyba patrzyłeś kiedyś w aplikacji Żabka, zdaje się, mówiłeś, ale...
1: Patrzyłem i jak szybko ją zainstalowałem, tak szybko po prostu z niej zrezygnowałem, bo tam ja się w niej po prostu kompletnie pogubiłem.
0: To wspaniałe doświadczenie, tak. Czyli jednak może być gorzej niż w Biedronce. Coś te stworzonka tutaj nie mają szczęścia i inne tam żyjątka. Tak więc na to czekamy i co? Jeżeli nikt do nas już, od nas
1: nie dzwoni,
0: nic już
1: nie
0: chce,
1: pisze, to myślę, że możemy kończyć.
0: To możemy stąd iść, tak. Iść spożywać produkty zakupione tak w sklepach przy okazji rabatów. Z Michałem usłyszycie się jutro i z całą gwardią od Tyflo Przeglądu, a ze mną usłyszycie się już nie w Tyflo Radiu, a na antenie Radia DHT w sobotę podczas najbliższego wydania magazynu RTV, a w Tyflo Radiu może kiedyś. To swoją drogą takie trochę zaskakujące, bo no dosyć często w tym Tyflo Radiu mnie słychać, jak tam się odpalają jakieś archiwalne wydania magazynu RTV, nawet przed naszą godziną 19 się włączyło jakieś takie stare sprzed 7 lat. Zrobiłam chyba 3 podcasty, no takie właśnie typowo podcasty, Tyflo podcasty, nie na żywo, ale na żywo w ramach samego Tyflo podcastu, to byłam dziś tutaj pierwszy raz, więc no, lepiej
1: później. To pozostaje mieć nadzieję, że nie ostatni.
0: Tym bardziej było mi miło, więc piszcie o waszych wrażeniach, waszych obserwacjach i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, to jest Tyflo Radio, czyli część składowa pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, który nazywa się Tyflo Podcast. Jesteśmy z wami na www.tyflopodcast.net. Tam nas znajdziecie, tam możecie nas słuchać i tam coraz więcej audycji się pojawia. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że się tak dzieje, skoro coraz więcej audycji i to również coraz więcej takich audycji, powiedziałbym, na żywo, bo no nie da się ukryć, że Tyflo Radio rośnie w siłę. Nawet kiedy mnie tu nie było przez pewien okres czasu, to coraz więcej audycji na żywo się pojawiało. Pytanie do naszego realizatora, bo jakoś tak, Tomku, zniknąłeś z odsłuchu i nie wiem, czy jesteśmy na antenie, czy nie jesteśmy.
4: Jesteśmy,
3: jak rozumiem. Jesteśmy, dobrze. A zatem witam jeszcze przy okazji realizującego dzisiejszą audycję Tomka Bileckiego. No i witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest Dawid Pieper. Witaj, Dawidzie.
5: Witam wszystkich.
3: Dawid, no jak zresztą sami drodzy słuchacze słyszycie, jest człowiekiem młodym. Dawidzie, czy naszym słuchaczom mógłbyś zdradzić tę tajemnicę, ile lat liczysz?
5: W tej chwili 13. Więc niezbyt dużo.
3: Niezbyt dużo, ale już coś ciekawego zrobiłeś. Już coś ciekawego zrobiłeś, mianowicie od pewnego czasu w różnych miejscach internetu, chociażby na Klango, na różnego rodzaju forach dyskusyjnych czy listach dyskusyjnych, w których to udzielają się głównie osoby niewidome, zaczęła się pojawiać informacja o takiej grze, która nazywa się Srebrny Labirynt. O tej grze dziś będziemy mówić i właśnie Dawid jest autorem tej gry. Zatem, Dawidzie, zanim o samej grze, ja bym chciał, żebyś króciutko powiedział naszym słuchaczom właściwie, co skłoniło cię do stworzenia tego tytułu? Skąd pasja w ogóle komputerami? Skąd pasja programowaniem? Jak to się u ciebie zaczęło?
5: Więc tak, programowanie zacząłem się interesować już dość dawno temu, to było chyba w drugiej klasie. To dlatego, że tata skończył studia informatyczne, na czym nie chodziło tutaj głównie o programowanie, ale coś tam zapamiętał w C++ i mi długo tłumaczył, jak działa właśnie komputer, chociaż nie uczył mnie programowania, gdyż już pozapominał tego. Później zacząłem się interesować

0: tworzeniem stron internetowych w HTML-u, a potem zacząłem programować. Do samego stworzenia serwernego labiryntu przyczynił się fakt, że istnieje bardzo mało gier dla niewidomych. Tutaj kiedyś w Tyfloradiu była właśnie audycja między innymi z Irinem o grach dla niewidomych i wtedy padło takie stwierdzenie, nie pamiętam kto je powiedział, że niestety gier powstaje coraz mniej, te które powstają są płatne i jeszcze gorsze od poprzedników. Dlatego postanowiłem na przekór stworzyć grę darmową i lepszą.
1: I w ten sposób... No i efekt... Efekt jest jaki jest, czyli mamy srebrny labirynt. Czy ta gra jest dobra, to z pewnością ocenią nasi słuchacze i użytkownicy tej gry. Można oczywiście do nas dzwonić, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. To jest, przypomnę, numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login Skype'owy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. podcast.net. Można dzwonić, zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania do Dawida, no to oczywiście zachęcam, abyście mu zadawali te pytania. No w końcu nie co dzień mamy do czynienia tu w Tyfloradiu z twórcą gier audio. Kiedyś zdarzyło nam się gościć ludzi z Orange Labs, którzy to mieli zdecydowanie, podejrzewam, większe zaplecze techniczne niż Dawid i stworzyli grę 1812 Serce Zimy. No niestety ta gra długo się nie utrzymała. Projekt został zawieszony i z tego co wiem, to już ta gra nie będzie kontynuowana, mimo tego, że gdzieś tam w archiwach Orange Labs zapewne jeszcze znajdują się scenariusze na kolejne odcinki, na kolejne części gry 1812 Serce Zimy. A Srebrny Labirynt jest i ma się dobrze. Więc Dawidzie, skąd pomysł w ogóle na taką, a nie inną grę? Bo jak zapewne wiecie, gry, przede wszystkim gry audio, to są z reguły bardzo proste konstrukcje, no a tu się trzeba jednak troszeczkę nagimnastykować. Więc może zanim o pomyśle, skąd taki pomysł, to może powiedz Dawidzie pokrótce, jako autor, na czym to właściwie twoja gra polega?
0: Powiem tak. Wymyśliłem sobie, że był kiedyś taki kraj, Serwinta, któremu niejaka, a właściwie niejacy cienie, skradli srebrny kryształ. Tutaj, żeby nie zdradzić dużo fabuły, powiem tylko, że mamy ciągły problem, do czego służy ten srebrny kryształ. Gdyż podejrzewamy, że nas okłamano, jeśli chodzi o jego działanie. Ale postanowiliśmy ruszyć na poszukiwania, a może po drodze czegoś się dowiemy. Oczywiście, jak to w takich grach bywa, dowiemy się, ale to już po dłuższym czasie rozgrywki, gdyż gra jest dość długa. Myślę, że z 10 godzin łącznie się nad nią przechodzi, przynajmniej z tego, co rozmawiam z innymi osobami właściwie.
1: A tobie jako autorowi jak długo zeszło przejście tej gry? Próbowałeś w ogóle przejść tak od początku do końca? Ile czasu grałeś?
0: Tak, 3-4 godziny.
1: Aha, no tak, no ale ty to już wiesz co, gdzie może
0: czekać. Tak, ja wiem
1: czekać.
0: Dokładnie gdzie, jakie... Nie mam dużo uproszczeń, też wiem gdzie warto na przykład zapisać grę, bo co będzie za niebezpieczeństwo.
1: Dobrze, ale wróćmy do fabuły gry. Jest jakiś kryształ, tak? I ten kryształ trzeba odnaleźć. To na razie, tyle na razie zrozumiałem. I ten kryształ, domyślam się, ukryty jest w labiryncie.
0: Tak.
1: Zgadza się?
0: Przynajmniej takie dostajemy informacje. Tak, że jest ukryty w labiryncie.
1: No i co dalej? Wchodzimy do tego labiryntu
0: i
1: na co
0: labiryntu.
1: Możemy się tam napatoczyć?
0: Na różne pułapki, ale również przedmioty, bo gra jest na tyle rozbudowana, że jest interfejs przedmiotów, jakieś miksturki i różne inne przedmioty. Jest ciekawsze, na przykład jest kryształ, który pozwala nam wezwać smoka w jakiejś trudnej chwili, który nam pomoże. Jest termometr, który się przydaje do sprawdzenia temperatury, gdyż zaklęcia, o których zaraz powiem, są często uzależnione właśnie od temperatury. I wiele innych przedmiotów, o których teraz nie będę mówić, na przykład mapa. A jeśli chodzi o zaklęcia, to są na przykład możemy latać, możemy szybciej chodzić, możemy się teleportować. Pracuję teraz nad kolejną wersją, w której na przykład będziemy mogli zmienić się na jakiś czas w ducha i przenikać przez ściany, żeby szybciej się gdzieś dostać.
1: właśnie, to nie są, od razu mówię, odgłosy ze Srebrnego Labiryntu, tylko po prostu u Dawida jakieś prace remontowe trwają.
0: Tak. Niestety zamknięcie nic nie dało.
1: Dokładnie. W Srebrnym Labiryncie, jak rozumiem, żadnych robót wiertniczych nie ma, odkrywkowych.
0: Nie, nie. Srebrny Labirynt, okay. Ogólnie rzecz biorąc, odkąd został zbudowany, nikt w nim nie przebywał.
1: Dobrze, więc to już wiemy, jakie... No i czy na coś jeszcze możemy trafić w Srebrnym Labiryncie? Oprócz
0: tak,
1: tego, co wymieniłeś?
0: Na walki na tyle są rozbudowane, że nie jest to opis, że coś tam się stało. Z początku tylko ci słabsi przeciwnicy są opisowi, gdyż to by było za dużo pisania skryptów. Ale z biegiem czasu walki się stają coraz bardziej zręcznościowe. Z początku walczymy mieczem. Potem zaczynamy znajdować różne księgi, dowiadujemy się, jak walczyć również mentalnie. Możemy spróbować opanować naszych przeciwników. Na koniec dochodzi magia i pięć zaklęć, których możemy użyć podczas walki.
1: Wspomniałeś o tym, że w grze się walczy. Więc tak. Może co nieco na ten temat, jak wygląda ta walka. Czy ta walka polega na tym, że musimy w danym momencie odpowiednio naciskać, no nie wiem, strzałki na klawiaturze, czy chodzi o to, żeby nasłuchiwać, z której strony ktoś nas atakuje, czy jeszcze jakoś inaczej to rozwiązałeś?
0: Niestety chciałam zrobić, żeby było takie nasłuchiwanie z której strony. I tak pracowałam, ale niestety brakuje mi dość osób, by opracować taki dźwięk. Dlatego walka polega na nasłuchiwaniu, kiedy atakować, kiedy zasłoni się na przykład tarczą. Akurat walki zwykle nie są przestrzenne, czyli stoimy w miejscu i walczymy, tylko w niektórych się poruszamy. I w takich
1: Rozumiem.
0: Walkach na przykład chodzi no.
1: O, właśnie w tym momencie pojawiła się informacja od naszego realizatora, że mamy telefon, jest z nami Mateusz. Witamy Cię, Mateuszu.
2: Witam bardzo serdecznie. I
1: słuchamy.
2: Mam pytanie odnośnie do Ciebie, Dawidzie.
0: Tak, słucham. Słucham.
1: Mateuszu, prosimy o zadanie pytania. Jesteś na antenie.
2: Czy gra, którą realizujesz, Dawidzie, Srebrny Labirynt, i o której bardzo głośno mówisz na Klango, z tego co zdążyłem zauważyć, to tak naprawdę ma być na wzór gry tekstowej, czy ma być ona na wzór gry książkowej, czy na wzór gry audio, która będzie posiadała tylko dźwięki i tak naprawdę nic więcej?
0: Nie, właściwie żaden z tych gatunków nie pasuje, jakby to opisać. Jest to gra bardziej robiona jak gry dla osób widzących, gdzie dużą rolę spełniają dźwięki, ale nie jest to jakaś gra na przykład na poziomy, że jak była piracka pamięć, musi zbierać karty, a normalna gra fabularna.
1: Czyli tak. Dobrze, a skoro już jesteśmy przy tym pytaniu Mateusza, to ja jeszcze pozwolę sobie rozwinąć tę myśl. Chyba, że Mateuszu, jeszcze chciałbyś o coś zapytać?
2: Chciałem zapytać również o to, czy gra 1812 Serce Zimy będzie miała jeszcze drugą okazję rozwoju, bo mówiono o drugiej części książki.
0: No dobrze, skoro jest ta audycja, to już zdradzę, że jest szansa, choć bardzo nikła. W tej chwili trwają negocjacje o to, żeby odkupić z Orange Labs, ale niestety jest to nikła szansa, gdyż chyba nie mamy zbyt dużych szans.
2: A co dzieje się z grą pod tytułem... Jezu, a co dzieje się z grą pod tytułem Mistrz Gry? Czy to w ogóle jeszcze ten pomysł będzie istnieć kiedyś?
1: No to ja myślę, Mateuszu, że to pytanie należałoby zadać twórcom Klango, bo o ile pamiętam, to właśnie oni stworzyli coś takiego, co nazywało się Mistrz Gry. To był chyba w ogóle jakiś taki projekt, który miał umożliwienie tworzenia kolejnych gier. Ten Mistrz Gry to była taka jakby demówka pokazująca możliwości tego narzędzia, o ile dobrze pamiętam, ale to było jeszcze za czasów, jeszcze przed Klango Playerem, w tym tak zwanym salonie Klango. To stare czasy.
2: 2.0.
1: I myślę, że w ogóle no, to nie temat nawet na te audycje, bo nie mamy takiej wiedzy.
2: No bo Klanga
1: trzeba
2: upada.
1: By zapytać. No tak, Klanga upada i trzeba by było pytać po prostu panów z firmy Simplito, co mają zamiar dalej z tym projektem robić. Dobrze, Mateuszu, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia. 123-834-835 oraz tyflopodcast.net to namiary na nas. Możecie dzwonić, możecie pytać. Tylko ja bym bardzo prosił, żeby jednak może pytać o kwestie związane z grą Srebrny Labirynt, bo dzisiejsza audycja poświęcona jest właśnie tej grze, a nie żadnym innym produkcjom. Ale skoro Mateusz już zahaczył o to, jaka to jest właściwie ta gra, napisany przez ciebie, Dawidzie, Srebrny Labirynt, to ja zapytam tak trochę przewrotnie, mimo tego, że jest to audycja dla osób niewidomych i słabowidzących, ale być może ktoś ma jakichś widzących znajomych i chciałby im zaproponować, żeby spróbowali sobie zagrać w grę Srebrny Labirynt. Powiedz, na co widzący użytkownik może liczyć?
0: Z tego co powiem, bo już były próby grania przez osoby widzące, nawet jest pewna, o czym napisana Klango recenzja, napisana przez osobę widzącą, jeśli chodzi o takie aspekty wzrokowe, może liczyć na okienko z napisem Srebrny Labirynt i ciemny ekran.
1: Rozumiem, ale czyli to tyle. Nie ma żadnej wizualizacji tego, co się dzieje
0: i co jest odwzorowywane dźwiękiem. Niestety nie, jako osoba niewidoma nie jestem w stanie zrobić ani żadnej bitmapy namalować, a już wolę z kolorowaniem pikseli się nie bawić, bo jeszcze bym coś zepsuł i bym jeszcze bardziej odstraszała go.
1: Rozumiem. Czyli tu trzeba polegać tylko i wyłącznie na słuchu. Więc wróćmy do Srebrnego Labiryntu. Jesteśmy w środku, chodzimy sobie po różnego rodzaju lokacjach, staramy się znaleźć ten magiczny kryształ. Czy ten magiczny kryształ to jest cel sam w sobie, czy też jeszcze po drodze możemy znaleźć różne rzeczy, bez których odnalezienie tego magicznego kryształu będzie niemożliwe?
0: Okaże się w trakcie drogi, to mogę zrobić, bo to jest przy samym początku, że cienie były sprytniejsze niż nasz lud myślał i uznały, że znalezienie jednego kryształu będzie zbyt łatwe, więc jak to bywa w książkach, podzieliły go na 7 części, trzeba te 7 części znaleźć. A żeby
1: utrudniłeś.
0: Ostatnią część, która jest częścią czasu, czyli pełnego spełnienia, trzeba znaleźć wszystkie 6 pozostałych. No, a żeby znaleźć część 7, to dzięki mojemu koledze, który ogólnie zajmuje się paleontologią, trzeba jeszcze znaleźć, jako że to jest część czasu, trzeba się poruszać po różnych erach, mezozoik i tak dalej, i tak dalej, powalczyć sobie z dinozaurami, a dopiero później ją znaleźć. I oczywiście dużo jest też na czas grania, że jest możliwość pauzy, bo są misje, które na przykład trzeba wykonać w 2 minuty, bo na przykład coś ucieka, albo jakiś korytarz się zawali i tak dalej.
1: Rozumiem. A w takiej dwuminutowej misji, którą trzeba wykonać, mamy również możliwość zapisu stanu gry? Czy to jest tak, jak ja pamiętam taką inną grę audio, Descent into Madness, że tam można było zapisywać swoją pozycję tylko w konkretnych lokacjach, że nie dało się zapisywać nigdzie indziej. Jak to jest rozwiązane u ciebie?
0: Myślę nad czymś takim, ale te lokacje albo by musiał stać tak na korytarzu, że ona nie wpadnie, albo by trzeba było dokładnie wiedzieć, gdzie ona jest, gdyż mimo wszystko trudno operować tak zwykle, jak na możliwości pojedynczej osoby. Zapisać grę możemy teoretycznie zawsze i wszędzie, ale są takie sytuacje, kiedy właśnie grę nie można zapisać. Po prostu na przykład jest zablokowany dostęp do menu. My wciśniemy escape, żeby otworzyć menu gry, a usłyszymy tylko coś z tyłu pip. Ale to akurat są takie sytuacje, w których to jest uzasadnione.
1: A możesz podać jakieś przykłady?
0: Na przykład podczas walki to by było o tyle problematyczne, że na przykład zapisujemy grę, tylko później włączamy grę, zapobiły, przez chwilę nie będziemy słuchać, bo jeszcze łapiemy odpowiednie klawisze, a w tym czasie giniemy, dlatego. Ale też jest podczas gry na czas czasem.
1: Czyli jeżeli jest gra na czas, to nie ma opcji, żeby zapisać ten stan, tak?
0: Zależy jeszcze kiedy. Czasami jest, czasami nie ma. To zależy jeszcze od gry, bo na przykład jest taka misja, którą trzeba zrobić w pół godziny i to jest dużo czasu i wtedy jest zapisane, gdyż ta misja trwa naprawdę długo.
1: Rozumiem. A jak to jest z ilością stanów zapisu gry? Do czego zmierzam? Czy w grę Srebrny Labirynt może grać tylko jedna osoba? Czy mamy tam możliwość stworzenia jakby kilku użytkowników, którzy w obrębie jednej instancji gry są na przykład w różnych miejscach tego Srebrnego Labiryntu?
0: Z początku był jeden zapis, ale postanowiłem to rozszerzyć, a pomysł wziąłem z gry, o której już było dużo mówione, Serce Zimy, i są trzy profile, tak jak tam.
1: Są trzy profile, rozumiem.
0: Jedyną wadą, bo już mi się nie chciało tak rozbudowywać, jest to, że ustawienia dla wszystkich roli, głośności i tak dalej są wspólne. Bo już nie chciało mi się pisać dodatkowego kodu.
1: No właśnie, o kodzie i oprogramowaniu przez osoby niewidome to myślę, że też sobie chwileczkę porozmawiamy w trakcie dzisiejszej audycji, ale powiedziałeś już co nieco, Dawidzie, na temat gry, ale nie powiedzieliśmy jeszcze bardzo istotnej rzeczy, o której myślę, że trzeba było powiedzieć na samym początku. Mianowicie, skąd właściwie tę grę pobrać?
0: Ach tak, o tym też zapomniałam. Jest strona srebrnylabirynt.pl. Tutaj w nazwie strony labirynt nie ma żadnych myślników. Po prostu jakby jeden wyraz, srebrnylabirynt.pl.
1: Rozumiem. I tam wchodzimy, pobieramy.
0: I tam jest ikonka po grze i gramy.
1: Dobrze. Jakie wymagania są dla tej gry? Są jakieś specjalne, czy w zasadzie każdy komputer z systemem Windows, bo podejrzewam, że to dla Windowsa jest gra tworzona, tak? Będzie w stanie udźwignąć tę grę.
0: Więc tak, jest to... Windows jest wymagany tutaj dość stary, przynajmniej milenium, bo po prostu nie uda się tego uruchomić na przykład na 98. Co dalej? Musi być RAM-u 512 MB. A przynajmniej zalecam to, żeby gra się strasznie wolno działała. Procesor nawet tu nie ma co mówić, bo jest właściwie z procesora to prawie nic nie zawiera. Musi być zamknięty każde inne okienko, gdyż gra działa w dość wysokim profilu systemowym i może dojść do jakichś niechcianych errorów. I jeszcze jedna rzecz, grę można również uruchomić na niektórych wersjach Linuxa, kiedy ma się sterowniki uruchamiające pliki .exe.
1: Czyli jak rozumiem, chodzi ci o ten programik, który nazywa się bodajże Vine, tak? Do uruchamiania...
0: Tak, Vine czegoś, tak, na przykład jest ich więcej.
1: Znaczy, rozumiem.
0: Z tego co wiem, gdyż tam nie sprawdzałem, ale teoretycznie powinno działać.
1: Rozumiem. No dobrze, więc to już jest informacja, która myślę użytkowników chętnych do spróbowania świata Srebrnego Labiryntu usatysfakcjonuje. A ja jeszcze zapytam, bo skoro to jest gra dla osób niewidomych, no to przede wszystkim myślę, że warto też powiedzieć, jak programy odczytu ekranu zachowują się z tym programem, z tą grą. Czy trzeba na coś zwracać uwagę? Czy trzeba pamiętać chociażby, żeby screen reader wyłączyć w trakcie rozgrywki? Czy on sobie może spokojnie nie pracować, a my będziemy tak robić
0: więc
1: swoje.
0: Więc tak. Jest taki mały problem, choć łatwy do minięcia i screenreadera nie trzeba wyłączać, że podczas gry nie obsługujemy tylko strzałek Entera i na przykład kiedy ktoś ma czytaj ustawioną opcję, czytaj znaki lub czytaj słowa, na przykład wciskamy klawisz A, który pozwala nam dojść do menu magii, wybieramy jakieś zaklęcie i wciskamy Enter i w tej chwili gracz czyta A. A co dopiero podczas walki, gdzie operujemy na bardzo dużej części kreatury, dlatego zalecam na przykład uśpić gadacza NPDI i Window Eyes, z tego co się orientuję, mają taką możliwość. Nie wiem jak Joss,
1: Joss
0: nie widziałem Jossa.
1: Joss również.
0: Joss zalecam również ma taką możliwość.
1: Dobrze. Pojawiło się pytanie, ja teraz postaram się pytanie odczytać. Autorką tego pytania jest Ewelina. Witam, czy gra, o której opowiadacie, zawiera poziomy? Czy w tej grze przechodzimy ileś poziomów i na tym koniec? Czy jest to gra w stylu gry platformowej? Pozdrawiam. No to Dawidzie, co ty na to odpowiesz?
0: O poziomach już wcześniej mówiłem, że jest właściwie ani poziomów trudności nie ma, ani jakichś poziomów typu poziom pierwszy, po prostu jest to jeden wielki świat, tak jak w grach osób widzących, o ile ktoś miał okazję oglądać. A jeśli chodzi o grę platformą, to oczywiście mapy są ograniczone. Z dużą łatwością przyszedł fakt, że to jest labirynt. I właśnie dlatego gra była z labiryntem, na przykład jakąś grą na podstawie, no nie wiem, pierwsze co proponowali użytkownicy, to była gra na podstawie Harry'ego Pottera. A gdyż trzeba by było jeszcze jakieś dźwięki, na które nie mam szans, jakieś wiatr, żeby wiedzieć co gdzie jest. A w tym wypadku jest teren ograniczony przez właśnie ściany i można ją bez trudu przechodzić. Mapa ma oczywiście granice, jednakże zwykle granicami mapy są drzwi lub przejścia na inne mapy i dlatego właściwie tych granic nie można zauważyć.
1: Wspomniałeś o tym, że stan gry w Srebrnym Labiryncie można zapisać, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o powrót do początku? To znaczy, czy my tu mamy ileś żyć, które mamy do wykorzystania, czy na przykład w momencie, gdy przegramy jakąś walkę, to cofamy się o ileś, czy musimy zaczynać wszystko od nowa, jeżeli byśmy tego stanu gry nie zapisali, no czy na przykład działa to jeszcze jakoś inaczej to rozwiązałeś?
0: Rozwiązałem to w ten sposób, że mamy punkty życia. To akurat, bo lubię grać w gry RPG na zasadzie, że jest osoba, która opowiada świat i gram. I tam jest coś takiego jak wytrzymałość postaci zwykle, że na przykład jest 10 punktów wytrzymałości i za różne akcje tracimy. I stąd pomysł punktów życia. Że na przykład z początku mamy jeden punkt życia i kiedy go stracimy, to koniec. Ale później możemy zdobyć więcej punktów życia, na przykład zdobywając nowy poziom postaci. I maksymalnie w grze można mieć 10 punktów życia. Chociaż to nie jest tak, że każdy przeciwnik zabierze nam jeden, bo możemy spotkać na przykład taką osobę, która bardzo irytuje graczy. Jakiś wąż, który nas zatruje i tracimy szybko życie i trzeba się leczyć, albo jakiś, tam był chyba ork, czy coś w tym stylu, co nam zabierze 3 punkty życia przy ataku i nie mamy na to wpływu. Może jeszcze więcej, jeśli nieumiejętnie będziemy grać. A
1: Rozumiem. Jeśli
0: zginiemy, to radzę się. Nie, to od razu wracamy do menu, albo nowa gra, albo zapis wczytać.
1: Na samym początku, bo pamiętam, że swego czasu próbowałem wejść w świat Srebrnego Labiryntu, mamy do czynienia z tak zwanym samouczkiem, jak dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: Może powiedz naszym słuchaczom, czym ten samouczek różni się od faktycznego Srebrnego Labiryntu? Jakie są różnice i co my tam właściwie robimy w tym samouczku?
0: W samouczku dowiadujemy się jak grać, więc najważniejszą różnicą, jeśli chodzi o mapę samouczku w porównaniu z innymi mapami, jest to, że mapa jest faktycznie ograniczona. Jest to 15 na 20 pól i jeśli sobie wyjść, po prostu natrafimy na ścianę. Naszym zadaniem jest wtedy przejść wszystkie pola tej mapy. Znajdziemy tutaj różne jakieś mikstury, możemy też zginąć. Ogólnie daje to pojęcie o takich podstawowych rzeczach jak walka, zaklęcia, ale nie ma tych samych ścian jako takich i nie ma też jakichś większych walk klawiszowych, są tutaj tylko opisówki. Ale mimo wszystko, z tego co tutaj zbieram opinie, samouczek daje pojęcie o grze, o tym jak grać, a wszystko co jest trzeba później się dowiedzieć, na przykład z jakimi klawiszami walczyć, jest powiedziane bezpośrednio przed daną walką.
1: Czyli zawsze, za każdym razem dostajemy informacje na temat tego, co powinniśmy zrobić, czy też to działa tak, że kiedy z danym zagadnieniem spotykamy się pierwszy raz, taka informacja się pojawia, a później już musimy ją zapamiętać?
0: Jakby to powiedzieć, czasami tak, na przykład części kryształu możemy znajdować całkowicie osobno, jak nam się podoba, w jakiejkolwiek kolejności. Dlatego, kiedy szukamy tych części i spotykamy jakąś walkę, zawsze jest to wyjaśnienie, które można posunąć, gdyż nie chcemy się już nowych zmiennych wprowadzać, gdyż już jest w labiryncie zbyt długo i się dość długo uruchamia. To jest już niby krótko, ale pół minuty trochę trwa. I dlatego postanowiłem, że to będzie wprowadzenie zawsze dostępne, ale możliwe do pominięcia klawiszem Enter. później, rozumiem, kiedy już przechodzimy na grę taką, bo to nie jest koniec, jak znajdziemy kresz, to będzie dalej gra trwała. Więc wtedy już jest każde objaśnienie jeden raz i później już zapamiętujemy.
1: No to w tym momencie przyznam, że mnie zaskoczyłeś. Powiedziałeś, że kiedy znajdziemy kryształ, gra trwa nadal. To kiedy ta gra się kończy?
0: Kiedy wrócimy do naszego miasta, będziemy pewni, że wszystko jest fajnie. Ale oczywiście fajnie nie będzie, bo cienie nie wiedzą jeszcze, że skradliśmy kryształ. Postanowiły sobie oblężyć miasto, wszędzie panuje głód, musimy odpędzić te cienie. Z początku mamy problem, bo nie wiemy jak, my jesteśmy jedni, plus 20 elfów i jak właściwie walczyć z tymi cieniami. Ja dopiero później sobie przypomniałam o srebrnym krysztale i po wygranej walce z cieniami kończy się gra.
1: Czyli tak naprawdę to, co opowiadasz, to będzie wymagało jeszcze podejmowania przez nas jakichś akcji, czy to jest taka bardziej historia na zakończenie, którą w tym momencie opowiedziałeś?
0: Nie, będziemy jeszcze różne akcje robić, będziemy negocjować z cieniami. To jest akurat bardzo rozbudowany system negocjacji. Będziemy walczyć, będziemy jeszcze sobie torować drogę. To jest akurat z tego, co się zorientowałem, tylko jedna osoba poza mną na razie od dnia premiery, którą rozmawiałem, przeszła ten akurat poziom, bo reszta beta testerów jest tyle i się nad tym męczy.
1: No to skoro powiedziałeś już o dniu premiery, to kiedy Srebrny Labirynt miał premierę?
0: 1 lipca. To było akurat...
1: 1 lipca tego roku.
0: Tego roku, tak. Miał...
1: Rozumiem. Więc dokończ Dawidzie, bo tu tak, dostałem informację poza anteną od naszego realizatora, ale jak się domyślam, tego nie było słychać, także spokojnie, antena jest twoja.
0: Dobrze, więc mówię o dniu premiery. Zaplanowałem go już dawno temu, tak sobie pomyślałem, że uczniom zrobię jeszcze jedną radość z rozpoczęcia wakacji. Wątpiłem, żebym zdążył, gdyż gra wtedy przechodziła ciężki okres pod tytułem tworzenie kolejnych menu. Właściwie wtedy wszyscy się nudzili, to było 2 tygodnie, kiedy nie wyszła żadna nowa wersja. Ja się nudziłem jeszcze bardziej nad pisaniem tego samego skryptu. Na szczęście gra wyszła i skończyłem ją przed premierą, co mi dało jeszcze czas na poprawę. Prace się skończyły, jeśli dobrze pamiętam, 12 czerwca.
1: Rozumiem. A teraz pytanie od naszego słuchacza. Mateusz do nas napisał pytanie następujące. Witam, czy gra w wersji finalnej wymaga bibliotek programistycznych do poprawnego uruchomienia? Pozdrawiam. No bo rzeczywiście kiedyś tam pobrałem sobie jakąś wcześniejszą wersję Srebrnego Labiryntu, to trzeba było jeszcze sobie jakiś plik doinstalować.
0: Tak, Wtedy jeszcze był ten problem, że ja pisałem jeszcze skrypt. W całym swoim labiryncie był dostęp do skryptu. Każdy, kto trochę się zna programowaniem, mógł się do niego dostać. Właściwie wtedy gra była bardziej interpretowana niż całkowicie wykonywalna. Gdyż chciałem mieć łatwość edycji w każdym miejscu, gdzie się znajdę. I dobrze zrobiłem, bo gdybym tego nie zrobił, to by pewnie nie zdążył na premierę, gdyż laptop się zepsuł, dokładnie coś tam z płytą główną. I teraz dokończałem już grę na komputerze stacjonarnym. I wtedy rzeczywiście były potrzebne biblioteki programistyczne, tutaj kilka DLL-ków, ale teraz już w wersji finalnej te DLL-ki są połączone z odpowiednimi plikami. Moja ulubiona metoda copy-wklej i wszystko działa bez oby bibliotek sprawdzałem.
1: No i bardzo dobrze, bo to wymagało gdzieś tam interwencji użytkownika, który musiał się jeszcze dodatkowo bawić, no a nie każdemu się chciało. Wiadomo, teraz każdy użytkownik chce, żeby było jak najprościej. Wspominałeś także o beta testerach. Nie mogę nie zapytać, jak wiele osób zainteresowało się grą na początku, bo ty pierwszą informację o Srebrnym Labiryncie puściłeś na Klango, tak?
0: Tak, to było na Klango, bo szukałem osób, które by powiedziały, czy dalsze... Znaczy i tak bym dokończył, ale chciałem wiedzieć, czy według nich dalsze prowadzenie labiryntu ma sens. To było jeszcze w poprzednim roku, pod koniec poprzedniego roku, ale to nie były pierwsze osoby, które wiedziały o Srebrnym Labiryncie, bo wiedziały dwie osoby, które były beta testerami od samego początku. które są osobami niewidomymi i miałem okazję poznać. Była to niejaka Magdalena Rataj i Jakub Nowicki, którzy później właściwie chyba były jednymi z czterech beta testerów, które doprowadziły labirynt do samego końca. To wtedy jeszcze wiedział mój nauczyciel informatyki Włodzimierz Piotrowski i nauczycielka orientacji przestrzennej pani Agnieszka Rusakiewicz, ale rzeczywiście nikt inny nie miał najmniejszego pojęcia, że coś takiego jak srebrny labirynt istnieje. I dopiero kiedy puściłem informację, okazało się, że wszyscy są za, poza kilkoma osobami, które narzekały na przykład na coś takiego, że jak to było, że w grze jest zbyt wolno, Agata mówi, ale cóż, zawsze będzie jakaś krytyka.
1: Dokładnie, sposób, wszystkich się nie zadowoli, co racja to racja.
0: W ten sposób później, to było na Klango chyba ze 3 miesiące była tylko ta informacja, w tym czasie pojawiała się mała informacja na stronie Tyfloświatu. I w ten, po tych 3 miesiącach przypomniało mi się, że istnieje coś takiego jak Tyflos, tam dawałem zwykle jakieś rady informatyczne, ale pomyślałem sobie, że może warto napisać o tych, że tutaj się spotkałem z większą krytyką, ale na szczęście przebrnąłam. Na Tyflosie pisałem o labiryncie 3 razy. Było to wtedy właśnie w marcu, później pisałem w czerwcu, a potem już w dniu premiery. I ta ostatnia dyskusja trwała chyba najdłużej, bo ponad 2 tygodnie, jeśli dobrze pamiętam.
1: I jaka była reakcja na wersję finalną? Powiedziałeś, że była krytyka na początku, a później jak to wyglądało? Później użytkownikom już zaczęło się podobać, czy nadal krytycznie byli nastawieni?
0: Nie, na końcu dostałem chyba na Tyflosie tylko jedną taką krytyczną wiadomość. Ogólnie bardzo z tego, co się zorientowałem, gra się spodobała, chyba że po prostu już te osoby, które mi się nie podobały, nie wypowiadały się, ale nawet dostałem kilka przeprosin za to, że tak podchodzili do tej gry, że po prostu nie chciałem się instalować i po samym tytule sądzili.
1: No, to jest ciekawe, bo Srebrny Labirynt to jest raczej tytuł, który mnie osobiście by gdzieś tam zaintrygował, a nie zniechęcił. No, ale jak widać, gusta są różne. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Przypomnę, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Również jest do waszej dyspozycji. Na Skype'ie możecie także pisać, z czego skorzystał ponownie Mateusz, który zadał następne pytanie. I jeszcze jedno pytanie. Kiedy jest planowana pierwsza testowa wersja dziedzictwa Eragona? O, to jest coś, o czym nie wiem, więc może Dawidzie od razu mnie oświecisz oraz pozostałych naszych słuchaczy.
0: Mało osób wie, jest to planowany następny projekt. Jednakże nie mogę powiedzieć, jaka jest planowana wersja, gdyż nie mam bladego pojęcia. Gra ta będzie o tyle ciekawsza, że zgłosiły się firmy do współpracy i będzie to gra, której ja będę się zajmować programowaniem. Będę miał, o ile się wszystko uda, lektorów, będą odpowiednie osoby, które zajmą się dźwiękiem, ale niestety mam w tej chwili osób, dźwięk jest chętnych bardzo dużo, ale lektorów mi brak. W tej chwili mam chyba coś koło 15 lektorów. Jeśli wszystko się zbierze, natychmiast przystąpię do pracy.
1: Zatem czekamy z niecierpliwością. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Za moment porozmawiamy o tworzeniu takiej gry, bo już powiedzieliśmy co nieco o Srebrnym Labiryncie jako o programie, no ale jak ja tak słucham informacji o tym, co w tej grze się dzieje, jak wiele różnych elementów na nią się składa, no to nie mogę cię nie zapytać o to, jak właściwie ty to wszystko połączyłeś w sensowną całość, ale o tym za chwilę, teraz odrobina muzycznego wytchnienia. No właśnie, już jesteśmy na antenie. Tak. To jest cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo, na antenie Tyflo Radia. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry Srebrny Labirynt, a gościem dzisiejszej audycji jest autor tej gry, czyli Dawid Pieper. 123 834 835 35 to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to nasz Skype. Można dzwonić, można pytać, można też pisać. No i piszą ludzie, piszą. Kamil napisał. A czy ta gra Dziedzictwo Eragona będzie płatna, czy także darmowa? Dawidzie, pytanie do ciebie.
0: Cóż, pytanie dosyć dziwne, bo biorąc pod uwagę, że gra będzie na podstawie książki, raczej żeby była płatna, musiałbym jeździć, pisać ze wszystkimi osobami, z Christopherem Paulinem jako osobą, która tą książkę napisała, z niejaką Pauliną Brightem, która ją przetłumaczyła, z wydawnictwem, które ją wydało i tak dalej. I myślę, że 10 tysięcy by mnie kosztowało samo kupienie praw do zrobienia takiej gry. Nie, gra będzie całkowicie darmowa.
1: Okej, okay, no to jeszcze jedno pytanie. Myślę, że odpowiedź już padła, ale warto odpowiedzieć na nie jeszcze raz, no bo się słuchacze pytają. A jak słuchacze pytają, to odpowiadamy. Pytanie od Sebastiana. Mam pytanie, gdzie można pobrać taką grę? Domyślam się, że chodzi o Srebrny Labirynt, zatem Dawidzie, proszę, powtórz. Gdzie można ją pobrać?
0: Więc tak, grę Srebrny Labirynt można pobrać na jej stronie, czyli bez żadnych dodatkowych znaków interpunkcyjnych, srebrnylabirynt.pl. A jeśli chodzi o taką grę, jeśli dobrze rozumiem, może chodzi o inne gry audio, to na pewno jest strona audiogames.net, audiogames.net, gdzie po przetłumaczeniu Labiryntu, nad czym trwają prace na język angielski, również się on pojawi.
1: Zatem czekamy na to z niecierpliwością. Zawsze to będzie taki miły akcent, skoro pojawi się jakaś polska produkcja na międzynarodowej scenie gier audio. Dawidzie, a teraz pozwól, że przejdziemy do tematu związanego z tworzeniem gry jako takiej. Jeszcze nie o technice, bo o technice porozmawiamy sobie na samym końcu. Ale chciałbym ciebie zapytać, skąd ty w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby zrobić grę w labiryncie i skąd ci się wzięła ta fabuła? Czym się inspirowałeś?
0: Czym się inspirowałem? Bo tak powiem, miałem to już stare czasy, już mówiłem wcześniej o niejakim Jakubie Nowickim, który pisze książkę teraz Poszukiwaniu jednorożców. Chociaż tytuł trochę mający i książka, jak mi czytał fragmenty, mi się wydawała naprawdę fajną książką i myślę, że jest taka, ale nie mówię teraz o książce. Postanowiłem, to było dawno temu, też napisać jakąś książkę i zacząłem pisać. Książka nie była najlepsza, ale wtedy wymyśliłem sam wątek owego srebrnego kryształu. Pracę późno z książką przerwałem przez to, że miałem dużo innych zajęć. I stąd pomysł samego srebrnego kryształu. Jeśli chodzi o labirynt, kiedyś istniała, a właściwie powstała taka gra, którą napisał ktoś z Ameryki, jakiś, ile on miał lat, jakiś 9-letni chyba chłopiec, w Game Makerze, to jest program do tworzenia gier. Nie była ona jakaś zaawansowana, nazywała się Kaczy Labirynt. I ogólnie, szybko powiem, chodziło o przejście jednej sali z labiryntem. Niestety nie była to jakaś dobra gra tutaj i tak podziwiam osobę, która miała 9 lat i stworzyła coś takiego. Jest to gra całkowicie bez programowania stworzona, że kiedy idziemy, spadają na ziemię kryształy, potem one latają i w ten sposób przechodzimy jedną mapę labiryntu. Niestety nie daje ona rajdy, nie zalecam do pobierania, gdyż wystarczy pójść ze 15 pól w górę i już przejdziemy ją, ale to był akurat pomysł na sam moduł labiryntu, właśnie motyw. Potem nazwa srebrny, oczywiście od srebrnego kryształu i tak powstał tytuł. Z początku on się nazywa Labiryntem, o czym też pisałem w ciekawostkach na stronie. Nazwa się zmieniła po tym, jak uznałem, że jeśli chcę, żeby gra była wysoka w Google, wpisanie samego słowa labirynt przyniesie pełno innych efektów, a w tej chwili, jak piszę srebrny labirynt, to chyba 7 pierwszych wyników od góry jest srebrnego labiryntu, potem ze 5 jakiegoś jubilera, który sprzedaje wisiorki w kształcie labiryntu srebrne ze srebra, potem znowu srebrny labirynt i tak na zmianę srebrny labirynt i jacyś jubilerzy. No i to jest akurat sam pomysł na tytuł. Dlaczego akurat postanowiłem stworzyć grę audio? Właśnie dlatego, że gier audio jest mało. A jako osoba, która interesuje się i zajmuje programowaniem, stworzenie gry nie wydaje mi się aż takie trudne. No, poza tym, że jest strasznie czasochłonne.
1: No właśnie, a jak to było z fabułą? Bo słuchając ciebie, kiedy opowiadasz o tym, co dzieje się w Srebrnym Labiryncie, że tu mamy jakiegoś smoka, tu mamy jakiegoś węża, tam jeszcze mamy co innego. Powiedz mi, jak ty to wszystko ogarnąłeś? Jaki miałeś sposób na jakby stworzenie tej fabuły, czy no nie wiem, właśnie na podstawie tej książki, którą gdzieś tam sobie kiedyś pisałeś, później próbowałeś to przepisać na język programowania, czy jeszcze jakoś inaczej? Jak sobie radziłeś z tym, żeby nad tym chaosem zapanować, bo jednak no, taki labirynt to nie jest jakieś bardzo małe pomieszczenie, tych plansz jest sporo, a obiektów również jest sporo. Jak sobie z tym radziłeś i skąd czerpałeś pomysły?
0: Książki akurat nie przepisałem. Właściwie moje pomysły pochodziły z trzech pierwszych rozdziałów książki. W książce w ogóle nie powstał Srebrny Labirynt, ale to mi wystarczyło na samo natchnienie, co zrobić. Potem zacząłem tworzyć samouczek i okazało się, że samouczek był samouczkiem dla mnie, gdyż na podstawie samouczku dowiadywałem się, jak pisać taką grę audio, gdyż mimo wszystko gier audio tak łatwo się nie pisze, jak można sądzić. A kiedy już napisałem samouczek, stworzyłem pierwszą mapę, która już miała być mapą labiryntu. Jednakże okazała się być mapą wprowadzenia, czym też napisałam. I potem rozpoczyna się labirynt. Postanowiłem trochę się pobawić skryptami. I następną rzeczą było to, że trzeba złapać uciekającego złodzieja. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, gdyż dotychczas stanowi to jeden z największych kłopotów graczy, którzy grają po raz pierwszy. A potem stworzyłem korytarz i tak to było coraz dalej. Kolejne korytarze, kolejne komnaty. W początku były bardziej puste niż później. Potem pojawiły się osoby z propozycjami. Zwłaszcza podziękowanie tutaj dla Jakuba Nowickiego, Mateusza Jagłońskiego i Arkadiusza Świętnickiego, którzy mnie zasypywali pomysłami. Niestety muszę stwierdzić, że około 70% tych pomysłów nie znajdzie się w labiryncie, gdyż chyba stworzenie trwałoby dwa razy tyle, ile trwało.
1: A możesz podać przykład jakiegoś takiego ekstremalnie trudnego w implementacji pomysłu?
0: Więc tak, mieliśmy znaleźć statek w jakimś porcie, wsiąść na ten statek i popłynąć dalej do jakiegoś innego portu. Tylko oczywiście na ten statek mieli napaść piraci, miała być bitwa morska, a to by pewnie rok zajęło.
1: Aha, i to wszystko miało się dziać w obrębie labiryntu, tak?
0: Tak. Znaczy, no co prawda Dawidzie... coś w stylu statku jest, ale bitwy morskiej nie ma.
1: No to Dawidzie muszę przyznać, że ten labirynt musiałby być naprawdę sporych rozmiarów.
0: Nie wiem, myślę, że jest 2 giga.
1: No, więc rzeczywiście byłoby to spore gmaszysko, no ale skoro powiedziałeś, że jest coś jakby statek, to możesz to rozwinąć? Co tam wymyśliłeś ciekawego?
0: To nie ja wymyśliłem, to był pomysł znowu Jakuba Nowickiego, który tutaj często do mnie przyjeżdżał, żeby ze mną pracować nad labiryntem. Znaczy, nie znał się na programowaniu, po prostu mówił mi, co mogę robić. A z biegiem czasu i tak nauczył się programowania przez to, przynajmniej konsolowego, ale miał pomysł, że bo bardzo lubię z nieznanych mi przyczyn wodę, jak coś tam trzeba pływać. Więc jego pomysłem, w połączeniu z pomysłem Magdaleny Rataj było, że będziemy musieli zanurkować do wody. Najpierw tajemnicze ziele, nazwane wodniczką, a był to motyw z Harry'ego Pottera i Czary Ognia, w której jest niejakie skrzeloziele. I po znalezieniu wodniczki będziemy mogli przez pół godziny nurkować i zabrakli nam powietrza. I to właśnie było to zadanie pół godziny, o którym wcześniej mówię. I musimy znaleźć pewną płytę teleportacyjną, która nas przeteleportuje do wspomnianego portu czasu. W owym porcie czasu dalej trzeba nurkować, walczyć z rybami, walczyć z jakimiś mutacjami ryb, nawet kilkoma naraz, z jakimiś plezjozaurami i cokolwiek to jest. Znaczy, z tego co mi wyjaśnił, jest to jakiś gatunek ichtiozaura, tyle tylko powiem, albo i dinozaura, no nie wiem, jeśli słucha tej audycji, to później zrobi mi wielki wykład. Ale ogólnie jest to coś w stylu statku, gdyż sam interfejs niewiele różni się od interfejsu, który by przybrało statek, gdybym go stworzył.
1: rozumiem. Więc kolejny ciekawy pomysł i ja po raz kolejny zapytam, jak ty nad tym wszystkim zapanowałeś? No nie wiem, tworzyłeś sobie jakieś notatki, że dajmy na to w pomieszczeniu takim mamy taki obiekt i jeszcze coś takiego, z takim obiektem można wchodzić w interakcję w taki sposób, czy jakoś inaczej, no bo tego jest sporo. Ja cały czas się po prostu próbuję sobie wyobrazić, jak ty sam dla siebie tworzyłeś taką, no nie wiem, taką powiedzmy roboczą dokumentację tego, co w tym labiryncie mamy, żeby się nie pogubić.
0: Niestety tej dokumentacji nie zrobiłem i teraz żałuję, bo to by mogło być uproszczenie dla beta testerów. A wszystko było dość proste. Zamiast pisać kolejnych definicji, gdy każdy obiekt ma kilka definicji, czy tam jak to się w różnych językach programowania różnie nazywa, postanowiłem, że każdy obiekt będzie oddzielną klasą. Każda klasa będzie w oddzielnej kategorii. Gdyby jakiś obiekt miał kilka klas i to się zdarzyło. Później każda kategoria będzie odpowiadać danej mapie. I dlatego na przykład w folderze maps jest mapa jakiś numer. Każdy obiekt będzie miał unikalną nazwę. I dzięki temu po prostu przemieszczając się metodą bardzo słynną, jak to się nazywało, Fint, wszystko jakoś nad wszystkim zapanowałem. Mam też, nie chcę się tutaj chwalić, po prostu mam bardzo dobrą pamięć.
1: Rozumiem, rozumiem. No to rzeczywiście, jeżeli masz bardzo dobrą pamięć, to dzięki temu byłeś w stanie nad tym wszystkim zapanować. A skoro masz dobrą pamięć, to tak zapytam, czy pamiętasz może, jaka jest liczba unikalnych obiektów, różnych rzeczy, które stworzyłeś w labiryncie? To są dziesiątki, setki, może tysiące?
0: Ups, to będzie pewnie coś koło. Coś ponad 1000, myślę, że z 2000 będzie.
1: Rozumiem.
0: Znaczy, jeśli zaliczymy jako obiekt poszczególne postacie, nie, myślę, że z 2000 tego będzie. Biorąc pod uwagę, że w samym samouczku, bo z Trilla Labyrinth chciałem stworzyć jako grę przeglądarkową, niestety okazało się to niemożliwe, gdyż próbując zrobić taki prosty samouczek, mapa o wymiarach 20x15 pól i ujrzałem ku swemu wielkiemu przerażeniu, że obiektów w nim jest około prawie 400. Przepisanie tego wszystkiego jako JavaScript to już nie wiem sam ile. Potem następne mapy, które już nawet samouczkiem nie są. Nie. Biorąc pod uwagę, że samouczku 400 obiektów będzie, to z 2000 tego na pewno nie będzie. Będzie dużo więcej.
1: Natomiast wydaje mi się w ogóle, że taka gra jako gra przeglądarkowa byłaby chyba troszeczkę ciężka do grania przez osobę niewidomą, bo pamiętajmy, że nasze czytniki ekranu domyślnie nam wszystko to, co jest na stronach internetowych, interpretują w sposób bardziej liniowy. Czyli na przykład powiedzmy taką siatkę labiryntu troszkę dziwnie by nam odczytywały, podejrzewam, no chyba, żeby zastosował jakieś nietypowe mechanizmy.
0: Tutaj mi z pomocą, chociaż rezygnowałem i nie mam planu tego wprowadzić, przyszły takie języki jak JavaScript i Flash, ale niestety, jak mówię, było to zbyt dużo obiektów do przepisania, gdybym teraz nagle stracił Trilla Labyrinth, domena zniknęła, wszystkie pliki zniknęły, nie robiłbym tego od nowa, gdyż wiem, ile to co zajęło.
1: Niestety. No. Nie będzie gry przeglądarkowej, będzie gra taka zwyczajnie uruchamiana w okienku i
0: choć
1: będzie
0: może multiplayer mówić. Będzie.
1: O, to by było bardzo ciekawe. To by było bardzo ciekawe, bo myślę, że bardzo sympatycznie byłoby sobie pograć w takim srebrnym labiryncie i jeszcze natrafić na kogoś żywego, z kim można by było na przykład, no nie wiem, porozmawiać albo wejść w jakąś inną interakcję. Zawsze to ciekawiej niż grać tylko i wyłącznie z komputerem.
0: Tak, też nad tym myślałem. Pracuję w tej chwili nad wersją rozszerzoną. Ona będzie płatna, to będzie około chyba 10 zł. Ma to dwa cele. Po pierwsze, dzięki temu będę mógł zakupić jakieś rzeczy, które pozwolą mi dalej rozwijać labirynt, o ile ktokolwiek będzie chętny, bo już rozumiem, że nie każdy jest chętny do takich wydatków. A po drugie, będzie to możliwość jakiegoś zdobycia więcej czasu na robienie labiryntu, na przykład zamawiając stworzenie jakichś dźwięków. Jeśli chodzi o tą wersję, będzie tam możliwość właśnie nowych zaklęć, przedmiotów, poruszania się myszą i multiplayer. W tej chwili jestem na fazie poruszania się myszą, i informuję, że miała być data premiery 1 września, wszystko przesuwam, gdyż pomyliłem klawisze i zamiast tworzyć nową klasę insertem, usunąłem całą klasę myszy i w ten oto sposób robię całą wersję rozszerzoną od nowa.
1: Ale... No widzisz, to szkoda, że nie zrobiłeś sobie żadnej kopii zapasowej, ale tak to niestety bywa, kiedy się napracujemy i cała nasza praca obraca się w niwecz. A szkoda, bo już myślę, że gracze, którzy polubili Srebrny Labirynt, no byliby z pewnością w stanie wydać kilka złotych na nawet i taką płatną wersję, jeżeli byłbyś w stanie zaoferować im coś ciekawego. Dobrze, Dawidzie, czy coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy o samym Srebrnym Labiryncie mógłbyś naszym słuchaczom powiedzieć? Jakie może jeszcze powiedz o planach dalszych? Bo okazuje się, że gra, którą stworzyłeś, to nie jest tylko i wyłącznie labirynt jako tak, później wracamy do miasta, ty cały czas ją rozwijasz. Czy będziesz rozwijał ją o kolejne elementy już poza labiryntem, czy będziesz raczej udoskonalał labirynt?
0: Będę raczej udoskonalał labirynt. Mam jeszcze w planie zwiększyć możliwości podczas bitwy, jakieś rzeczy bardziej charakterystyczne dla RTS-a, ale to nic nie gwarantuje. Zobaczę, na ile moje zdolności pozwolą, gdyż nie miałem niestety okazji spotkać się z żadnym programistą, który by mnie tego nauczył i to było z początku kursy, kiedy kursy przeczytałem, była to już metoda po prostu prób i błędu.
1: I co, tworzenie takiej gry wymaga cierpliwości, prawda?
0: Tak, na pewno nie mogłem tej gry całkowicie napisać w C++, gdyż do gry audio są potrzebne takie elementy, które w C++ by się pisało strasznie długo. Na przykład język, który wybrałem, jest mało popularny, RGSS, który na przykład jakiś skrypt, choćby samo stworzenie okna, jest to napisanie kilku linijek, naprawdę kilku. A w C++ na przykład napisanie WinAPI to jest właściwie dość trudne. O tyle, że kiedy się zrobi literówkę, to trudno znaleźć, gdzie ta literówka była. Gdyż albo to jest strasznie dużo linijek, albo strasznie mało przejrzysty tekst. Choć elementy labiryntu rzeczywiście były napisane w C++.
1: No i tu już przechodzimy do kolejnego ciekawego zagadnienia. Ja zawsze się cieszę, kiedy mogę porozmawiać z kolejną osobą niewidomą, która zajmuje się programowaniem i która w tym programowaniu odnosi sukcesy. Bo to jest tak, że z tym programowaniem no niekiedy są problemy. Trzeba pomyśleć, trzeba pogłówkować i przede wszystkim trzeba być cierpliwym. A w przypadku braku wzroku no niestety jesteśmy pozbawieni różnego rodzaju podpowiedzi, które oferują nam wizualne edytory do pisania programów komputerowych w różnego rodzaju językach. I o tym myślę, właśnie o twoich, Dawidzie, potyczkach programistycznych porozmawiamy za chwileczkę. O tym również, jak taką grę tworzy się od strony technicznej. Bo to jest też interesujące. Myślę, że kiedy spotkalibyśmy się tu z autorem jakiejkolwiek gry audio, to z racji tego, że jest ich tak mało, każdy miałby swój inny przepis na sukces. O twoim przepisie porozmawiamy za momencik. Teraz muzyczna przerwa. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy z Dawidem Pieperem na temat gry Srebrny Labirynt. tyflopodcast.net to nasz Skype. 123 834 835 to nasz numer telefonu. Czekam na wasze pytania. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry, która nazywa się Srebrny Labirynt, a moim gościem jest Dawid Pieper, czyli autor tej gry. Przypominam, że można do nas dzwonić i pytać, jeżeli ktoś ma na to ochotę, jeżeli ktoś chce o coś zapytać autora. No, okazja nie byle jaka. 123 834 835 to nasz numer telefonu. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. A teraz, Dawidzie, przejdźmy do części technicznej, czyli jak to właściwie u ciebie było z tym tworzeniem gry już takiej, od takiej strony programistycznej, ale może zanim o grze, to w ogóle od czego się zaczęło? Bo już na początku wspomniałeś, że pasją do komputerów zaraził się twój tata. Natomiast jak to u ciebie było z programowaniem? Właściwie no... No sporo osób interesuje się komputerami, ale niekoniecznie od razu programuje. No, a jak to u ciebie było?
0: To było tak... Właściwie zaczęło się to od bardzo dziwnego pytania. A mianowicie...

0: wiedziałem, jak się programuje, otworzyłem notatnik, gdyż myślałem, że język programowania to coś w stylu angielskiego i napisałem, otwórz okno dialogowe, zapisałem to jako plik okno dialogowe.exe i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pojawiło się, że nie jest to prawidłowa aplikacja systemu Win32.
1: Ale miałeś okno dialogowe.
0: Tak, miałem.
1: Z przyciskiem OK.
0: Tak, przynajmniej coś osiągnąłem. Później już oczywiście już dowiedziałem się bardzo o co chodzi z ową kompilacją, ale to już dopiero chyba w 5 klasie przypadkiem. Wcześniej się interesowałem tworzeniem stron internetowych w HTML-u, dlatego że jak zwykle zauważyłem, gdyż zawsze lubiłem przejść w programach, taką opcję w Mozilla Firefox, która nazywała się pokaż źródło strony. I się zastanawiałem się, dlaczego tu są takie dziwne znaczniki, jak na przykład head, między znakami mniejsze i większe. Przejrzałem stronę, patrzę, takiego znacznika nie ma. Więc pobrałem sobie kurs HTML-a i czytałem. I coś tam w HTML-u napisałem, ale to też była chyba 3 klasa. A potem już zająłem się programowaniem jako takim. A przynajmniej myślałem, że zajmuję się programowaniem. Bo w Pascalu napisałem niezwykle zaawansowany program nazywający się tabliczka mnożenia, który był oczywiście na dodatek programem konsolowym. Wpisywaliśmy maksymalny zakres licznika pierwszego, licznika drugiego, czy tam czynnika, przepraszam. I ile chcemy rozwiązać przykładów, on podliczał nam punkty i był tak pięknie zaawansowany, że gadacze się w nim gubiły. A ja byłem z siebie bardzo dumny, że napisałem program w Pascalu. No, i na tym zaprzestałem przez chyba miesiąc. Oczywiście programu ten nikt nie widział aż do niedawna, kiedy postanowiłem go pokazać jako dla śmiechu pewnym osobom. No, i oczywiście nic z tego programu nie wyszło, gdyż gadacze się jak to zwykle w paskalowych aplikacjach pogubiły. Ale potem jeszcze zająłem programowaniem jako takim, więc pobrałem sobie kurs, czego to było, jakiegoś znanego języka, bodajże C++ czy C. I zacząłem czytać. I się zorientowałem, że jakoś dziwnie nic nie rozumiem. Postanowiłem więc przerwać programowanie w ten sposób, rozumiane jako aplikacja binarna. I zająłem się PHP. I z jakiejś przyczyny tutaj wszystko rozumiałem. I programowałem sobie w PHP. Napisałem, dzięki temu później potrafiłem napisać stronę srebrnego labiryntu, której jest tam możliwość dodawania komentarzy, zgłoszenia błędu, kontaktu, propozycji. A wszystko w jednym pliku, oprócz zapisanych plików tekstowych, czyli właściwie cała strona z całą masą linków jest w jednym pliku PHP. I to akurat wtedy zaprzestałem PHP, znaczy jak napisałem skrypcik, który kopiował jakiś tam plik. I wróciłem do programowania jako takiego, ale wtedy zająłem się językiem... Jaki to był język? RGSS, tak. Ale też bardzo podstawowym, chociaż już nareszcie napisałem jakieś okienko, którym był wielki, autotekst tego okienka, widzisz na okienko, wciśnij przycisk OK, aby je zamknąć. OK, przycisk. Ale i tak było to jakieś osiągnięcie. Wtedy się zająłem dalej pogłębianie więcej w RGSS i w końcu w nim napisałem grę. Ale sama gra w RGSS by była dosyć prosta, gdyż język ten się skupia na odtwarzaniu dźwięków i takich różnych rzeczach, które się robi, że nie musimy korzystać z żadnych bibliotek. Piszemy po prostu audio set play, a potem 3 parametry, czyli jaki plik odtwarzamy, jaka głośność i jaka wysokość. Ale mimo wszystko brakowało w nim wielu funkcji z C++a. Stąd wtedy zacząłem się uczyć C++a. Było to chwilę przed rozpoczęciem prac nad labiryntem. Poznawiam konsolowy wszystko, a kiedy zacząłem się zajmować już WinAPI, już labirynt powoli rozkwitał. I w ten sposób później jeszcze dorobiłem Pythona, bo myślałam, że mi się przyda, oczywiście się myliłem. Programowanie wsadowe, które do niczego się nie przydało poza tym instalatorem. I jeszcze takie drobne języki, coś tam podstawy z Java, i LUA i tak dalej. No i w ten
1: to
0: sposób...
1: Jak na swój wiek, Dawidzie, to już masz, że tak powiem, niezłe portfolio, którego mógłby ci pozazdrościć nie jeden absolwent kierunków informatycznych nawet, bo to różnie później z tą informatyką bywa. Jak sam nawet powiedziałeś, twój tata studiował informatykę, a programowania zapomniał, a jednak no,

0: Bo ty sobie już tu w kilku językach programowania jakieś tam pierwsze kroki stawiałeś i stawiasz, więc dobrze, dobrze. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. A teraz o samym srebrnym labiryncie, RGSS. Może coś więcej o tym języku powiedz, bo jak się domyślam, właśnie w nim gra jest stworzona, tak?
1: Sam silnik, tak, więc powiem co nieco o owym języku. Jest to język, który napisała firma Enterbrain. Jest on oparty na języku Ruby, chociaż język Ruby jest mało słynny, no. Chyba, że mówimy o Ruby on Rails. Ale Ruby jest programem, językiem zaawansowanym bardzo. Możemy zrobić z nim wszystko, ale brakuje w nim trzech bardzo ważnych funkcji. Mowa o okienkach, odtwarzaniu dźwięku i obsłudze klawiatury. RGSS dostarcza tych funkcji, a poza tym właściwie od Ruby'ego się niczym nie różni. Został on napisany do programu RPG Maker, który jest ogólnie służy do tworzenia gier dla osób widzących, które nie mają pojęcia o programowaniu. Ale jest edytor skryptów, który ja postanowiłem nic nie wykorzystać i w ten oto sposób napisałam grę w edytorze skryptów, korzystając również z bazy danych i gotowych wzorców. I jestem bardzo wdzięczny firmie Enterbrain za to, że w programie, jak jest napisany, który całkowicie z użyciem grafiki i bez żadnej znajomości programowania pozwala na stworzenie gry, stworzył ją niewidomy i to grę audio, bez żadnej grafiki, ale...
0: To jest bardzo dobra informacja. To może powiedz naszym słuchaczom, bo może ktoś by chciał ci zrobić konkurencję i też się pobawić w programowanie, w tworzenie gry. Skąd można pobrać ten program? Bo to
1: więc
0: może być istotne.
1: Sam program można pobrać ze strony rpgmaker.pl, ale jest on programem płatnym, a jego cena, jeśli się nie mylę, jest to dość duża. Jest to $195, ale za
0: no
1: to...
0: No więc jest... jeżeli ktoś by chciał sobie taki program kupić, no to już z pewnością będzie sobie musiał pozwolić na taki wydatek. A powiedz mi, jest jakaś darmowa wersja? Mam na myśli oczywiście darmową, legalną wersję, nie mówię o tu żadnych wersjach.
1: Więc tak.
0: Z drugiego obiegu.
1: Jest taka mała na twierdzy RPG Maker, o której już mówię. Można pobrać darmową, legalną oczywiście wersję. Jest jednak pewna drobna różnica. A mianowicie, jeśli chcemy skorzystać z tej wersji, musimy napisać w grze podziękowanie i musimy w owej grze na tyle się nagimnastykować, żeby zdobyć materiały, gdyż instalator stawia przed nami pewne wymaganie. Instaluje różne części programu w różnych miejscach dysku, nie wiem jaki to ma cel, i trzeba te wszystkie części programu wrzucić do jednego folderu. Kiedy to się zrobi, wszystko można robić. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem po co tak zrobili.
0: A może po prostu to też jakiś taki srebrny labirynt z kryształami.
1: Może.
0: To może jakbym mógł cię prosić, Dawidzie, żebyś przeliterował adres strony internetowej, bo być może nie wszyscy wiedzą, jak to wpisać.
1: rpgmaker.pl. Oczywiście można też strony angielskiej, na której tylko jest możliwy zakup, gdyż na rpgmaker.pl jest możliwość tylko pobrania owej wersji, o której mówiłem. Są tam również gotowe skrypty, niestety żadnego nie użyłem w stronę labiryncie, gdyż przykładowy skrypt jest to Price Changer odnoszący się do samego silnika. Jest tam jakiś battle system, który jest całkowicie graficzny i tak dalej. Osobiście dostałem jakiś czas temu redaktora owej twierdzy, piszę tam skrypty bardziej przydatne dla gier audio. Jest tam również zamieszczony srebrny labirynt. Łącznie z recenzją, którą napisała niejaka Cleo, czyli osoba całkowicie widząca. Jestem zadowolony z owej recenzji.
0: No właśnie, a jak widzącym się gra w srebrny labirynt, skoro już wspomniałeś o takiej recenzji?
1: Cytując fragment owej recenzji. Po pierwsze, gra męczy. A chodzi o to tutaj, że jak to są uwagi, jest to gra na tyle męcząca, że trzeba się skupić całkowicie na słuchu, który jest dla osób widzących dość rzadko używany zmysłem, z taką intensywnością przynajmniej. I trzeba jeszcze się skupić, przetwarzać. Z tego co wiem, żadna osoba widząca, z którą miałem okazję się spotkać i próbowała sobie labirę zagrać, nigdy go do końca nie przeszła. Aczkolwiek i tak z dobrymi efektami idzie. Lepiej niż niektóre osoby niewidome, które próbowały zagrać. Ale to mam pewne podejrzenia, że owe osoby nie są w wieku na przykład 7 lat, więc się nie dziwię.
0: Rozumiem, a do tego jednak potrzeba trochę cierpliwości, a wiadomo, no z cierpliwością z wiekiem, cierpliwości z wiekiem, kiedy się nabywa. Więc wróćmy do tego tematu związanego z grą. Wspomniałeś, że stworzyłeś Srebrny Labirynt właśnie w programie RPG Maker, natomiast później jeszcze powiedziałeś, że zacząłeś tam dodawać różnego rodzaju wstawki w C. I teraz moje pytanie jest takie, kiedy ci przestał wystarczać ten program?
1: Mniej więcej w momencie, kiedy doszło do takiej sytuacji, że musiało coś się przekopiować, zapisać do pliku. RGSS ma pewne moduły zapisywania do pliku, jednakże są one mało przejrzyste. Jest to szyfrowane w języku binarnym. Na przykład kiedy zapisuję do pliku liczbę 100, jeśli dobrze pamiętam, jego zapis czytany do pliku wygląda jak jakieś pełno znaczków, których nawet gada się nie stanie czytać. Dolar, procent, hash, gwiazdka, jakieś znaczki oczywiście pomiędzy tym, i kropka, i to jest chyba całość. Więc właściwie trochę trudny do odczytu ten tekst, zwłaszcza gdybym chciał go później odczytać przez inne języki. Dlatego tutaj użyłem, czego to było? Była to biblioteka DLL napisana w C++ i wtedy, no, mimo wszystko biblioteki DLL są chyba najczęściej używane w innych językach, jeśli chodzi o wstawki. No chyba, że mowa o wstawkach w Assemblerze.
0: A za Assemblera się próbowałeś zabierać, czy jeszcze nie?
1: Tak, ale jakoś za długo się pisze w nim. Próbowałem napisać prosty Hello World, ale co prawda udało się, ale to jest prędkość pisania zwykłej wiadomości tekstowej. Ile tam było linijek? Coś koło 20.
0: Tak, tak, to niestety wymaga trochę zabawy. Więc tak, czy jeszcze jakieś takie rzeczy musiałeś samemu pisać, na przykład już bezpośrednio w kodzie, oprócz właśnie tych kwestii związanych z manipulacją na plikach? Czy to w zasadzie tylko tyle?
1: Mhm. Nie, niestety.
0: A coś jeszcze więcej może na ten temat?
1: Musiałem pisać menu wszystkie. Autorzy prolog, sam moduł odpowiedniego odtwarzania tekstu, bo chodziło mi o to, że miał się odtworzyć dźwięk i przerwać po wciśnięciu klawisza Enter i tak dalej. Ogólnie zajęło to całkiem sporo linijek. Właściwie jeśli chodzi o skrypty, co tam jeszcze pisał? Menu, możliwość zapisywania gry. Właściwie całość gry poza mapami była pisana w skryptach, chociaż części map też. Czyli właściwie wszystko, co znajdziemy sobie na labiryncie, nie licząc map, było pisane. Łącznie z tym, że dźwięk kroków siąc, bo domyślnie tego nie było.
0: A kolejne moje pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się w Srebrnym Labiryncie na użycie konkretnego głosu? Nie wolałeś skorzystać z wbudowanej syntezy SAPI albo z programu odczytu ekranu, który aktualnie w systemie posiada użytkownik?
1: Przyczyny były dwie albo trzy, zaraz zobaczymy. Po pierwsze, problem był taki, że RGSS jest niedostępny dla gadaczy. Mogę wyświetlić jakiś tekst w oknie dialogowym, który gadacz odczyta, ale tekstem jest zatwierdzony klawiszem OK. Nie ma możliwości zmiany kontrolek w trakcie pracy aplikacji, chyba że wszystko jest zrobione bitmapą, co daje pewne ograniczenia, że za każdym razem musiałbym tworzyć na nowo okno, a w tym przypadku gadacz by czytał całe okno na nowo. Rozsądniejsze rozwiązanie by było rzeczywiście SAPI, ale przyczyny są tutaj dwie, dlaczego SAPI nie wybrałam. Po pierwsze, myślałem, że gra będzie również grę chętnie zagra ktoś widzący, jeśli się nie myliłem. I dlatego, łącznie, żeby na przykład PZN mógł ją obejrzeć, żeby dostać certyfikat, postanowiłem korzystać z budowanej syntezy, gdyż nawet PZN, z tego co się orientuje, synteza nie jest normalnie wklepana na komputery. A po drugie, okazało się, że ArcGIS nie współpracuje z SAPI. Musiałbym pisać dodatkowe biblioteki DLL, a one mimo wszystko trochę miejsca zajmują. Poza tym mój kompilator się burzy przeciw wszystkim funkcjom związanych z SAPI. Podaje następujący błąd. Błąd znajduje się w linii X, ale nie mógł zostać zidentyfikowany.
0: Rozumiem.
1: Więc musiałbym jeszcze zakupywać ramy typu C++ Builder.
0: No tak, a to już trochę więcej trochę więcej zabawy, wydatków. No a po co, skoro i tak efekt jest taki, jaki jest. No i trzeba przyznać, że efekt jest całkiem niezły w postaci gry. A teraz tak technicznie i odchodząc już zupełnie od srebrnego labiryntu, czego na co dzień używasz do pisania programów? Kiedy masz coś do napisania, to korzystasz z jakiegoś środowiska programistycznego, czy po prostu zwykły, najprostszy notatnik?
1: Pakiet, którego na co dzień używam, jest tutaj dostępny na komputerze, więc mogę go łatwo wymienić. Jest to oczywiście program RPG Maker. Jest to program DevC czy tam DevCPP. Nie jestem jeszcze pewien, która forma jest poprawna. Jest oczywiście to notatnik. Jest to środowisko Ruby 193. Czasami jest to Python, jeśli coś w Pythonie muszę napisać, choć już tu chyba nie wspominałem, że jakoś Python nie przypadł mi do gustu. Jest to program Notepad, który o tyle jest fajny, że pozwala na ustawienie strony kodowej, która jest potrzebna, jeśli chcę odczytać jakiś plik w danym języku. No, a poza tym jest jeszcze pełno programów, których używam do innych operacji, jak nagrywania dźwięku i w tym z wejścia liniowego, na przykład w tym przypadku jest to Klango.
0: No więc całkiem ciekawy zestaw narzędzi. Pewnie z czasem, kiedy będziesz korzystał czy z różnych języków, czy kiedy twoje potrzeby wzrosną na pisanie bardziej zaawansowanych programów, jeszcze też się pewnie ten zestaw powiększy. Dawidzie, myślę, że o srebrnym labiryncie powiedzieliśmy całkiem sporo. Nie będziemy zdradzać fabuły gry tak do końca, bo nie. Przecież chodzi o to, żeby można było sobie w tę grę pograć i żeby była satysfakcja. Nie będziemy wszystkiego zdradzać, ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze, tak myślę, że już na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jakie plany masz dalej, jeżeli chodzi o tworzenie czy gier, czy programów komputerowych? Co chciałbyś w najbliższym czasie jeszcze osiągnąć?
1: Plany są dość rozległe. Tutaj już wspominam o dziedzictwie Eragona. Ale tak sobie myślę, że zanim wszystko się zbierze, ile osób trzeba, chcę stworzyć po drodze, albo później, w zależności jak szybko do tego dojdzie, kolejną grę. Nie będzie to już gra fabularna, gdyż gier fabularnych w tej chwili, licząc Srebrny Labirynt, istnieją dwie. Niestety druga jest, sami nie widziałem, jest niby, ale to już mówię, wzorując się na opiniach innych osób, gorsza. Osobiście nie miałam szansy jej zobaczyć, ale liczę dziedzictwo Eragona, będą wtedy trzy gry audio. To wystarczy. Chcę stworzyć grę dość inną niż gry, które powstały. I z tego, co się sprawdziłem, żadna gra audio jeszcze taka nie powstała. Będzie to, powiem, gra stworzona jako bitwa morska z jakimiś piratami i tak dalej. Dość popularna wśród osób widzących, z tego, co się orientuję. Kiedy stworzę grę, chcę zajmować się bardziej za tworzenie aplikacji. Chcę stworzyć aplikacyjkę malutką, a dokładniej program, który będzie całkowicie dostępny dla niewidomych samym środowiskiem programistycznym. Kompilator mogę jakiś wykorzystać, gdyż niestety jeśli chce się pobawić na przykład w RPG Makerze, muszę się bawić myszką, korzystać z różnych screenreaderów i to jest na tyle męczące, że wśród nieznanych polskich chyba jestem jedyną osobą, która wykorzystuje wszystkie funkcje tego programu. Chyba, że jest jakaś, której nie znam. Ogólnie rzecz biorąc, przez Cerebrum Labirynt już byli chętni do nauki programowania. Na przykład był niejaki Arkadiusz Kozioł, który teraz chciał się uczyć programowania. Jednakże jest tutaj mały problem, gdyż, jakby to powiedzieć, przestawia się z języka PHP na RGSS i jest to dla niego dość trudne. Na przykład w RGSS nie ma czegoś takiego, co jest w językach typu Pascal czy C++ czy PHP, że jest średnik na końcu linii. A tutaj w RGSS-ie, kod chyba gdzieś nawet opublikowałem fragment kodu labiryntu, jest po prostu pisany bez średników. Jeśli są warunki, to nie używam tutaj żadnych klamer, po prostu kończę warunek słowem end. Bardziej to przypomina Pythona niż C++.
0: Rozumiem. A co do tych jeszcze aplikacji, oprócz środowiska programistycznego dla osób niewidomych, jeszcze może jakieś plany? Czy na razie nic więcej?
1: Planowałem napisanie kontynuacji Clango. Napisałem do Simply to wiadomości i straciłem już rachubę, coś koło 20 czy 30 od ostatniego pół roku. Ostatnio wysłałem dzisiaj rano. Niestety nie ma żadnej odpowiedzi na owe wiadomości, więc myślę, że z tego nic nie będzie. Zastanawiam się nad napisaniem alternatywy dla planu, jednakże to jest plan trochę dalszy. I nawet nie jestem pewien, czy zostanie wcielony w życie.
0: Ale w każdym razie powodzenia zawsze warto życzyć i życzę Ci, Dawidzie, powodzenia, bo no, trzeba wspierać młode talenty, a trzeba przyznać, no, stworzenie gry może wymagającej gdzieś tam jeszcze jakichś poprawek, udoskonaleń, ale w tak młodym wieku no, budzi uznanie. Przypomnijmy jeszcze może na koniec, skąd można pobrać srebrny labirynt?
1: Jest to strona bez żadnych dodatkowych znaków interpunkcyjnych srebrnylabirynt.pl.
0: I tam wchodzimy sobie na stronę i pobieramy, ściągamy na dysk twardy, uruchamiamy i gramy. I ile powiedziałaś? 10 godzin? 12 godzin?
1: Coś tak? Koło. Jeśli jeszcze chodzi
0: wyciętych z życia?
1: Jeśli jeszcze chodzi o programowanie w języku RGSS, jako że nigdy nie powstał żaden pełen poradnik, zacząłem pisać poradnik do tworzenia gier w tym języku. Jest to głównie poradnik skupiający się na aplikacjach, ale jest omówione wszystko właściwie, co jest potrzebne do gier audio. Jest on, będzie się składał z 5 części, na razie 3 napisałem. Jestem w trakcie pisania 4 i wkrótce opublikuję. Jest on dostępny na stronie dpieper, jak Dawid Piper, bez żadnych kropek, po prostu jeden wyraz, dpieper.pl.
0: A zatem zachęcamy do odwiedzenia również i tej strony. Będzie co czytać, jest co czytać, a będzie jeszcze więcej, jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się w tworzenie gier audio właśnie z wykorzystaniem tego narzędzia, z którego ty korzystasz, czyli właśnie RGSS. To myślę tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Dawidzie, za uczestnictwo w audycji. Życzę powodzenia w kolejnych Twoich programistycznych przedsięwzięciach.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: A przypomnę... Ja również pozdrawiam, a przypomnę, że gościem Tyflo Radia był w dzisiejszej audycji Dawid Pieper, autor gry o nazwie Srebrny Labirynt. A dzisiejszą audycję poprowadził specjalnie dla Was Michał Dziwisz, zrealizował ją Tomek Bilecki. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: kalendarzu to czwartek, 20 dzień lipca 2023 roku. My rozpoczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie, Michał Dziwisz przy mikrofonie. Przy drugim mikrofonie słyszany już w tym tygodniu Wojciech Dulski. Cześć Wojtku.
4: Czołem. Mam nadzieję, że piesek za oknem, a kotki u nas nie będą, zwłaszcza u mnie, nie będą się tutaj jakoś uaktywniały.
3: No to się okaże, to się wszystko
4: ani
3: okaże.
4: Ani sprzętów nie uaktywniały, tak, no u mnie kocur jest taki zdolny, że lubi sobie podotykać, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay.
3: Że będzie okej okay i że spokojnie dziś... O właśnie, kotek się odezwał. I że w dzisiejszej audycji nic nam nie przeszkodzi i że sobie porozmawiamy na temat różnych aplikacji, na temat aplikacji takich trochę do domowego budżetu, które to, no chcąc nie chcąc, trochę nam zawsze z tego budżetu zabierają. Bo dziś będziemy mówić o aplikacjach, które pomagają albo wręcz umożliwiają rozliczanie się za media, za prąd, za gaz. Porozmawiamy też o aplikacji mObywatel, bo ostatnio sporo się o tej aplikacji też mówi w kontekście jej dostępności, która to się pogorszyła. Zobaczymy, jak też z nią rzeczywiście jest. Jakimiś takimi wrażeniami się podzielimy związanymi z tą aplikacją z naszej perspektywy. No wy też oczywiście możecie dodać coś od siebie, jeżeli tylko macie ochotę. Przypominam, jesteśmy na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, no to śmiało kontakt tyflopodcast.net, Facebook, YouTube i tyflopodcast.net/Zoom. To są miejsca, gdzie możecie się z nami skontaktować. Aplikacje na Windowsa i na iOSa również są do waszej dyspozycji. No to Wojtku, jak tak zapytam najpierw tak bardzo, bardzo ogólnie, jak to jest z tą dostępnością aplikacji, twoim zdaniem, tych firm, które no tak czy inaczej jednak nas jakoś tam zmuszają do tego, żebyśmy albo korzystali z nich, albo no, kogoś poprosili o pomoc, albo jakkolwiek, no ale jednak rozliczali się z nimi w cyklach, no, często miesięcznych.
4: Tak, jest bardzo różnie. Ta dostępność jest albo większa, albo mniejsza. Niestety ona nie jest całkowita. No i tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że albo tak, albo nie, albo zero, albo jeden. Natomiast ja uważam, że jednak jakieś szarości też występują, jest ich całkiem sporo. I ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć, pokazać dwie aplikacje oprócz Obywatela. I będą to Mój Tauron i aplikacja PGNiG. Generalnie ta druga, czyli właśnie aplikacja PGNiG, jest no, bardzo przyzwoicie dostępna. O troszkę gorzej jest z Tauronem. Więc to niestety to nie jest tak, że te aplikacje są całkowicie dostępne i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. No i to jest oczywiście powód tam do, no nie wiem, czy wstydu, ale powiedzmy, że chwały to nie przynosi jej twórcom, bo bądźmy też szczerzy, to są, no jak w przypadku PGNiG, no to jest, że tak powiem, sprzedawca taki, bym powiedział, publiczny, tak? On dociera, to nie jest taka, chyba, że się mylę, ale chyba to jest jednak państwowa spółka. Jak to jest z Tauronem, to chyba nie, no nie, no Tauron jest prywatny chyba. No a mObywatel, no to już jest troszkę inna kwestia.
3: Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o aplikację energii, konkretnie aplikację Mój Licznik, którą też dziś postaram się zademonstrować. Przede wszystkim to muszę dodać, że to nie jest aplikacja, za pomocą której rozliczymy się za prąd. To jest aplikacja, która nam pozwoli odczytać informacje dotyczące tego, ile my tego prądu zużywamy, jak to wygląda, jakie jest zużycie na przykład w tym miesiącu, jaki jest stan naszego licznika, który musimy podać, jeżeli oczywiście chcemy się w ten sposób rozliczać. Bo w przypadku energii na przykład, nie wiem jak to jest w przypadku Tauronu, to możesz sobie oczywiście zażyczyć, żeby oni automatycznie wystawiali ci fakturę. Natomiast ma to jeden zasadniczy minus, który jest szczególnie teraz widoczny, kiedy prąd, no, co by nie mówić, podrożał. Mianowicie oni wystawiają te faktury za mniej więcej 2 miesiące. No, na przykład w moim tutaj domu, w moim mieszkaniu, wszystko jest na prąd. Kuchnia, no, płyta, no wszystko, tu nie ma gazu. Tu po prostu nie ma gazu. Tu cokolwiek może być zasilane, to jest zasilane prądem. Więc no 1 miesiąc to okej. To jeszcze jesteśmy w stanie jakoś tam przeżyć. Natomiast no 2 miesiące to już zaczyna się robić spora sumka, więc ja wolę ten stan licznika podać. Ja pokażę aplikację, nie będę pokazywał dziś tego serwisu internetowego, bo powiem szczerze, oni go ostatnio zmienili i ja na razie mam doświadczenie z podaniem tej kwoty raz. Z podaniem tej kwoty raz i też miałem z tym problem, więc że można to podać tylko raz, jakby można dokonać jednej próby, która powiedzie się, to po prostu wolę sobie to jednak zachować dla siebie. Natomiast ewentualnie gdzieś tam w komentarzu, jak już będę faktycznie wiedział, co tam jest nie tak z tym serwisem i co jest nie tak z tą jego dostępnością, bo oni go zmieniali ostatnio i mam wrażenie, że pewne rzeczy mogły wynikać z kwestii dostępnościowych tej nowej witryny energii, ale coś mogło też wynikać po prostu zwyczajnie z jakichś prac serwisowych, bo mi się w końcu udało ten stan licznika podać, natomiast no nie było to proste i tam wiele rzeczy się nałożyło. Natomiast aplikacja Mój Licznik od Energii to jak najbardziej jest obsługiwalna, tak bym powiedział. Są pewne problemy, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Najważniejsze rzeczy na pewno jesteśmy w stanie odczytać.
4: Mhm. A takie pytanko mam, czy to jest aplikacja, czy to się nazywa Energa, czy Energia?
3: Energa,
4: bo właśnie wiem, że sprzedawcą jest Energa, nie? To tak kojarzę bardziej.
3: Tak, a aplikacja nazywa się Mój Licznik.
4: A, okej, dobra, bo mówiłeś o Energii, więc jakby... dobra. To powiem tak, jakby odchodząc troszkę od tych kwestii dostępnościowych, ale myślę, że to też warto jakby naświetlić, bo często sobie z tego nie zdajemy sprawy, na przykład zwłaszcza jak się usamodzielniamy na przykład i zaczynamy sami mieszkać, no i nagle się okazuje, że trzeba podjąć jakieś tam no dość ważne decyzje, kluczowe samemu, tak? Trzeba pewne rzeczy przewidzieć. No to ja powiem ci tak, Michale, że u nas w domu, w mieszkaniu, to znaczy, ja mam i prąd, i gaz, bo na prąd mam no, na przykład płytę indukcyjną, piekarnik, takie rzeczy, mikrofalówkę, lodówkę, wiadomo. Natomiast gaz jest u mnie wykorzystywany do ogrzewania i do dostarczania ciepłej wody, bo mam po prostu kocioł gazowy, tak?
3: No tak, u nas jest sytuacja taka, że wszystko jest z ciepłowni miejskiej, jeżeli chodzi o wodę, tak? Ogrzewanie, woda, to wszystko, tak, to wszystko mamy już po prostu, no, trzeba to oczywiście opłacać w ramach zaliczek, natomiast, no, to nie jest tak, że ja jeszcze tu coś mam dodatkowo, ja mam po prostu tylko te sprzęty kuchenne, no i całą resztę, tak, i to jest na prąd, tu w ogóle gazu nie ma.
4: Mm-hmm. No i widzisz, ja kiedy się tutaj przeprowadziłem, to poprzedni właściciel otrzymywał prąd od Orange, no i ja pomyślałem sobie, no okej, skoro tak było, to może niech tak będzie przez jakiś czas, no i okazało się właśnie, że te rachunki przychodziły tak bardzo nieregularnie właśnie, co półtorej miesiąca, co 2 miesiące, i mnie to zaczęło no, delikatnie wkurzać, więc ja postanowiłem się przenieść do Tauronu. I w Tauronie jest kilka takich wariantów. Ja mam taki wariant, że rozliczam się co 2 miesiące na podstawie prognoz. Czyli oni się mnie jakby pytają, no, co pan tam ma w domu, ile pan tego używa i tak dalej, i tak dalej. No i podejmujemy pewną próbę jakby... obliczenia kosztów, o tak, ile tych kilowatogodzin będę zużywał. Ja tam sobie pewną wartość przyjąłem. Chciałem się, w sumie byłoby to dla mnie wygodniejsze i chciałem się rozliczać co miesiąc na podstawie spisywanego licznika. Ale co się okazało, Michale? Otóż u nas, i chyba to jest powszechna praktyka w Tauronie niestety, generalnie za podanie im stanu licznika, ja go podaję. To nie przychodzi inkasent, ktoś od nich, ja go podaję. Za taką czynność muszę zapłacić około 7 zł. No więc generalnie dla mnie bez sens, bo...
3: Droga impreza.
4: Może nie jest to jakieś mega drogie, tak? Ale jednak. Ale generalnie to jest bez sensu dla mnie, więc ja sobie ustaliłem pewne prognozy i generalnie raz chyba na pół roku, jeśli dobrze pamiętam, inkasent przychodzi, czytuje sobie licznik, albo ja mogę go też podać w aplikacji. No i jest to porównywane, czy jest tego za mało, czy jest tego za dużo. I chyba raz do roku, o ile dobrze pamiętam, następuje takie skorygowanie, tak? Czy mam coś do dopłaty, bądź też czy mam jakiś zwrot. I jeszcze, jeśli mogę słówko, to ja tutaj osobom właśnie, które mają w Tauronie prąd, polecam zapoznanie się z taryfami. Tego się niestety nie da. Znaczy, może inaczej. Co się da zrobić w aplikacji Mój Tauron? Na pewno da się zapłacić, da się podać licznik i niestety nie wiem, dlaczego nie da się sprawdzić faktur. Ja tego nie potrafię zrobić z VoiceOverem i patrzyłem też bez VoiceOvera i niestety jest to jakiś problem. Nie wiem, czy to jakaś kwestia problemu z aktualizacjami, z aktualizacją tej aplikacji. Oni na szczęście te faktury przysyłają mailowo, więc to też nie jest jakiś duży problem, bo sobie można wtedy ją podejrzeć. No ale faktury sobie w ten sposób nie podejrzymy. Natomiast możemy też się zalogować do konta w Tauronie w internecie. No i generalnie to na pewno sobie zrobimy i to jest właśnie bardzo wygodne, bo też da się płacić na przykład Apple Pay. Ja mam akurat taką sytuację, że mam podpięte dwa liczniki z dwóch lokalizacji w moim Tauronie, no i jakby tak na zakładkę płacę, załóżmy w styczniu płacę jeden rachunek, na jednym mieszkaniu, w marcu drugi, tak? No i potem tak dalej to sobie idzie. Natomiast w pewnym momencie ja też sobie gdzieś wyczytałem na blogu, że Tauron ma taryfy. No niby tam coś kiedyś słyszałem, czytałem, ale tak naprawdę nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. A sprawa jest w sumie dość prosta. Chodzi o to, że generalnie mamy taką powszechną taryfę G11 i ona to jest taka standardowa taryfa, którą jesteśmy jakby obejmowani przy przystępowaniu do umowy z Tauronem, tak? Czyli mamy jedną tam jakąś stałą stawkę i ona obowiązuje sobie. Natomiast jest też coś takiego jak taryfa G12 i G12W. I G12 to jest taka taryfa, kiedy od poniedziałku do piątku mamy tańszy prąd w wybranych godzinach, ale poza tymi godzinami jest on delikatnie droższy. Natomiast z tego, co czytałem, i jak potem się okazało, to była prawda, są na ten temat dokładne wyliczenia, jest to bardzo opłacalne. Ponieważ tak, mamy od 13 do 15 tańszy ten prąd i od bodajże 22 do 6. To jest taryfa G12, a w taryfie G12W dochodzą nam jeszcze weekendy, czyli od piątku 22 do poniedziałku do 6 rano i wszystkie dni ustawowo uznane za święta w naszym kraju. I powiem tak, Michale, że już to sprawdziłem, bo w tym roku, bodajże w marcu chyba, czy w kwietniu, a przechodziłem na tą taryfę w tamtym roku jakoś, nie pamiętam kiedy, ale przechodziłem, no to tak jakby miałem zwrot, miałem nadpłatę, że nie musiałem płacić za 2 miesiące, tak jakby, tak? Czyli za taki jeden okres rozliczeniowy. Więc generalnie, jeżeli ktoś nie ma problemu, że może puścić sobie pralkę w nocy, albo w godzinach 13-15, albo w weekendy, no to albo na przykład, nie wiem, piekarnika używa, tak, od 13 do 15, to jest to fajna opcja, tym bardziej, że takie sprzęty jak lodówka, jak, no, co tam jeszcze działa non-stop, no mój kocioł gazowy też działa, tak czy siak, takie sprzęty tak muszą działać. Natomiast jak sobie policzymy, to naprawdę wychodzi na to, że w tej taryfie G12W jest taniej.
3: No to rzeczywiście to jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy u mnie akurat by się to sprawdziło, bo u mnie akurat dosyć dużo sprzętu pracuje, no i to też w tych godzinach takich, kiedy ten prąd jest droższy, więc...
4: No tak, jeżeli nie pracują na okrągło, to się może nie opłacać, tak?
3: Więc to po prostu tak, więc to nie wydaje mi się, żeby akurat tak to było opłacalne, akurat w moim przypadku, ale rzeczywiście to warto się tym zainteresować i warto o tym wiedzieć. Ja jeszcze dodam, że akurat w przypadku energii, no przynajmniej w moim przypadku właśnie, jest bardzo fajna rzecz związana z dostępnością i to teraz jest u nas już od jakiegoś czasu. Pytanie, czy na przykład, i pytanie jak ma z tym Tauron, ale no. Czy u was montują już te inteligentne liczniki?
4: Nie wiem, raczej nie.
3: A widzisz, bo no, u nas już...
4: Ale mogę gadać głupoty, może jak ktoś nas słucha i wie, to poprawcie mnie.
3: U nas montują i właśnie dzięki temu mogłem sobie przejść na te funkcje podawania tego stanu licznika i mogę to robić sam. Dlatego, okay. Że właśnie ta aplikacja Mój Licznik służy do odczytu informacji, jakie mamy z tego licznika.
4: Tak.
3: Bo on tam co jakiś czas komunikuje się z centralą, on na pewno robi sobie taki jeden odczyt i on jest uwzględniany w ogóle w taki jakby najważniejszy. Ten odczyt robi sobie po północy i on tam wysyła informacje na serwer. Natomiast oprócz tego, to jeszcze też te informacje i te dane są aktualizowane na bieżąco. Może nie tak, że wiesz, co do sekundy, tam co parę godzin jest jakaś aktualizacja na serwer wypychana, taka pomniejsza i możesz sobie sczytywać, jak to wygląda to twoje zużycie prądu. Tam są jakieś też w ogóle ładne wykresiki dla osób widzących, że od razu wiesz, patrzysz i widzisz, aha, to w tym momencie było więcej zużywane, tak, w tym momencie mniej. Tam sobie można porównywać na przykład też w tej aplikacji, jak to było w, powiedzmy, poprzednim okresie, w poprzednim roku na przykład i tak dalej, no
4: tak,
3: i tak dalej.
4: Bo osoba to są widząca takie... widzi wykres, więc tak. Jak się wybrusza do góry, no to wiadomo, że pewnie było więcej tego. Mhm.
3: Dokładnie, więc to są takie rzeczy.
4: Ale powiedz mi, on się łączy z twoją aplikacją radiowo, czy jak to, czy...
3: On nie prosił mnie o uprawnienia Bluetooth, a przynajmniej nie pamiętam tego, więc nie.
4: Aha, on, czyli on wysyła na serwer.
3: On wysyła na serwer, tak. To jest, zdaje się, po prostu z użyciem jakiegoś modemu GSM.
4: Tak, no, tak.
3: Tak, i on się po prostu łączy co jakiś czas, aktualizuje te dane. No i to po prostu działa.
4: Okej, i ty sobie po prostu w aplikacji jakby łączysz się z serwerem. Okej, rozumiem, bo myślałem, że on jakby tobie wysyła, wiesz, bezpośrednio na telefon.
3: Nie. To fajne. Nie łączę się z licznikiem, tylko właśnie łączę się z serwerem. Co oczywiście czasem skutkuje, że to nie działa, bo akurat Energa to ma takie historie, że u nich pewne rzeczy dość... Jak tam się już coś wywali, no to lubi nie wstać dłuższą chwilę.
4: A no jeszcze w ogóle warto chyba o tym powiedzieć, bo nie każdy chyba, nie wiem, może ma świadomość, ale z tego co ja wiem, to Polska jest tak trochę podzielona między tych dostawców prądu, bo właśnie w swoim obszarze, czyli na północy powiedzmy tak bardziej, no to właśnie chyba Tauron nie za bardzo jest dostępny. Popraw mnie, czy się mylę, ale wiem, że Tauron to jakoś tak bardziej południe Polski, nie?
3: Zdaje się, że tak jest, ale ja tu nie jestem ekspertem, więc nie będę zmyślał, powiem szczerze.
4: No, bo to jest też, wiem, że właśnie Wielkopolska jest głównie objęta Ineą i tak to właśnie wygląda. No, na pewno w Krakowie jest też Tauron.
3: Tam są oczywiście te jeszcze takie opcje pośrednie, tak? Właśnie no, jak wspomniałeś, jakiś Orange, coś tam od Plusa można mieć też prąd i tak dalej, i tak dalej. To jest kilku takich dostawców. Natomiast no, ja korzystam akurat no, od lat z energii właśnie.
4: Natomiast co do gazu, no bo tak jak wspomniałem, mam też gaz, to od początku jakby też miałem oczywiście propozycję właśnie gazu z Tauronu na przykład, ale summa summarum to się cieszę, że zostałem w PGNiG, bo ich aplikacja jest całkiem fajna. Nie była taka, to jakby ostatnia aktualizacja sprawdziła. Ja tam oczywiście pisałem kiedyś, no ale sam wiesz jak to jest, można pisać różne rzeczy, a co się potem z tym dzieje, no to
3: No to różnie bywa.
4: Pan Bóg wie, tak. No ale okazało się, że być może nie tylko ja pisałem pewnie i ostatnio była taka dość pokaźna aktualizacja, pokaźny update. No i ta aplikacja wygląda naprawdę całkiem ciekawie. No i tutaj mogę się co miesiąc rozliczać. Co prawda, no licznik muszę spisywać przy pomocy osoby widzącej, ale tutaj od czego jest na przykład Be My Eyes. Mogę poprosić tego wolontariusza, z którym się połączę, o odczyt i to bardzo fajnie działa. Mogę ten odczyt tam wklepać. No i jakby tutaj nie ma żadnych chorych opłat za to, że ja im łaskawie podam tak jakby ten, tak, prąd. No,
3: ten stan licznika. Mhm.
4: Tak, tak. Natomiast tutaj już nie wiem czemu, nie da się Apple Payem płacić, trzeba blikiem. No, tutaj to jakby w każdej beczce miodu, tak, musi być ta łyżeczka dziegciu, nie?
3: To jeszcze a propos płatności w przypadku energii, to powiem tyle, że Apple Payem to chyba nawet da się płacić. Tylko, no w moim przypadku nie ma to specjalnie sensu, bo jest Windows, bo używam Windowsa. Natomiast tam są dwie metody płatności.
4: Pierwsza ale z poziomu aplikacji.
3: Nie,
4: bo jakby...
3: nie. Tak jak wspominałem, nie ma możliwości płatności z poziomu aplikacji. Z poziomu serwisu. Są dwie metody. Pierwsza, najstarsza, najbardziej tradycyjna. Indywidualny numer rachunku.
4: Oj tak.
3: Dostajesz numer rachunku, kopiuj sobie pan i zapłać ile trzeba. No można. Druga metoda to jest płatność elektroniczna. No i tu, co prawda nie 7 zł, ale złotówkę sobie doliczają, bo to Blue Media, jak dobrze pamiętam.
4: To znaczy
3: pamiętam.
4: Tak, no to w przypadku PGNiG też tam to jest chyba 0,49, bo to też tam, ale to są, wiesz, to są już takie, powiedzmy, grosze.
3: No
4: tak?
3: Złotówkę idzie przeżyć, tak? No.
4: Tak, tak, tak.
3: Dokładnie.
4: To tym bardziej, że no, ja też mówię, no, mam tę wygodę, że mogę sobie z poziomu telefonu wszystko ogarnąć.
3: A ja sobie płacę akurat blikiem, bo mam zapamiętany, wiesz, blik z konkretnego numeru telefonu, więc nawet nie muszę wpisywać kodu, bo to jest ta opcja blik bez kodu.
4: Tak,
3: potwierdzam w aplikacji. Poszło.
4: No szczerze mówiąc, to jest dla mnie, tak, na przykład duży minus, że nie da się płacić, bo no jednak fajnie byłoby sobie, wiesz, gdzieś jechać czy coś, pyk, otwieram aplikację i płacę. No ale może i to się pojawi kiedyś.
3: Może, bo chyba Energa nie ma jako takiej aplikacji. Ja kiedyś szukałem i pod hasłem Energa to mi wyskakiwały jakieś właśnie te sportowe rzeczy, o których ty
4: tak,
3: wspominasz.
4: Tak, Energa Basket Liga, tak, no bo tak, ja właśnie tak, stąd tak, kojarzę, tak, tak, tak. Tak.
3: A no jedyne co dodatkowego to właśnie ta aplikacja Mój Licznik, no i ten serwis transakcyjny, który tam służy do opłacania. Chociaż skoro oni wydali teraz nową wersję tego serwisu, to może coś szykują.
4: Może. Także jak ktoś ma prąd w Enerdze, warto zapytać, zadzwonić, napisać. To zawsze jest tak, że gdzieś tam ta kropla drąży skałę. Jak będzie tych zapytań wiele, to coś się może poprawi.
3: Tak, i sprawdźcie sobie, jeżeli jesteście w zasięgu energii, bo ja też nie wiem, jak to wygląda, czy już u wszystkich pomontowali te liczniki inteligentne. Być może nie. U nas na przykład to było jakoś 2 lata temu była wymiana licznika, coś koło tego. Więc to też nie jest jakaś taka bardzo stara sprawa. Natomiast no, warto sobie sprawdzić, czy ta aplikacja Mój Licznik zadziała i czy będziecie mogli sobie to na bieżąco odczytywać, bo to jest, no, to jest duże ułatwienie. Fajna rzecz.
4: To prawda. No to co, Michale, myślę, że możemy po tym...
3: Myślę, że tak.
4: Delikatnie przy długim wstępie przejść sobie do już praktycznych tutaj kwestii. Od czego zaczynamy?
3: No to skoro tak ten gaz potraktowaliśmy drugoplanowo, to może na dobry początek PGNiG.
5: Jeszcze 5.
4: Dobra.
5: Ustawienia. Strona Roborock. Blok.
4: Aplikacja nazywa się trochę dziwnie, dlatego ją przeliteruję może.
5: Nawigacja w pionie. Czynności. Wejście ekran. Asus Outer. Wyrazy. Szybkość mówię. Znaki. M. Blok. M. Wielkie B. Wielkie O. Wielkie K.
4: M. Bok. Tak to się nazywa. Nie wiem, czy będziemy potem wrzucali, Michale, linki pod audycją, żeby to może było łatwiej pobrać.
3: Myślę, że można.
4: Można potem, bo kiedyś to nazywało się jakoś inaczej, teraz nazywa się właśnie MBOK. Aplikacja.
5: BOK.
4: Dobra.
5: BOK.
4: Odpalamy sobie. Tutaj, co ciekawe, nie ma żadnych haseł do wpisywania, nie ma żadnej geometrii, no po prostu odpalamy. Jak już się raz zarejestrowaliśmy, zalogowaliśmy, to po prostu wchodzimy. Jak wyglądał u mnie ten proces, bo to był proces taki, no, może jeszcze niezbyt taki scyfryzowany. Generalnie trzeba było pójść do mojej lokalnej gazowni, jak to się mówi, założyć konto, dostałem maila, no i już potem mogłem sobie hasło utworzyć i zalogować się w tym PGNiG, już tak to będę na aplikacji PGNiG. No dobrze.
5: Podaj nowy odczyt.
4: Więc tak, tutaj ta aplikacja ma taki bardzo, myślę, prosty ekran główny, nie ma tam zbyt wielu wodotrysków. Przejdźmy się po nim, aby to sobie zobaczyć.
5: Nie przeszkadza. 20.55. Wyświetl faktury. Brak nieopłacone. Opłacone. Brak nieopłaconych faktur po terminie. Brak nadpłaty ponad wystawione faktury. Wyświetl faktury. Przycisk. Ostatni odczyt. 579 metrów sześciennych. Podaj nowy odczyt. Przycisk. Zaznaczone. Start.
4: No. I to oznacza, jak słyszeliście, tylko tyle, że nie mam na szczęście faktur, które nie są zapłacone po terminie, żadna faktura nie jest, że mój ostatni odczyt to było tyle i tyle. No i w sumie to jest wszystko. I tak naprawdę z poziomu tego głównego ekranu już moglibyśmy się nawet szybciutko przenieść, klikając sobie
5: ostatnio. 579, podaj nowy odczyt, przycisk.
4: Na przykład, podaj nowy odczyt. Moglibyśmy się tutaj przenieść, zobaczmy. Klikamy sobie to dwukrotnie.
5: Odczyty. Wybierz punkt odbioru. HZ 9,
4: tu mamy 0, oczywiście 7, podane cyferki, literki, które nam określają nasz punkt odbioru, co też nie jest w sumie bez... Jest to istotne o tyle, że gdybyśmy musieli komuś podać, no, w gazowni na przykład, czy no to się przydaje, żeby sobie ten odczyt, ten licznik właśnie spisać, punkt odbioru.
5: Stan licznika, pole tekstowe.
4: Tu mamy pole tekstowe, kiedy klikniemy sobie w to pole.
5: Punkt wstawiania na końcu.
4: Pojawiła nam się klawiaturka, jak najbardziej dostępna.
5: 8, 8, 6, 6. 2, 2.
4: No i w tym momencie ja sobie wpisałem jakiś tam taki, że tak powiem, randomowy, fikcyjny odczyt.
5: Data odczytu 01.08.2023.
4: No, słyszymy tutaj datę odczytu.
5: Stan licznika, pole tekstowe, edycja 862, tryb obrazów. Zapisz odczyt, przycisk.
4: Gdybym chciał go zapisać, to tu bym kliknął. Mogę sobie jeszcze...
5: Symulacja rachunku.
4: Zobaczyć, jakby ten rachunek wyglądał, czyli go zasymulować.
5: Zamknij. Ilość KWH, okres dystrybucyjna zmienna.
4: I w tym oknie...
5: Symulacja rachunku, dystrybucyjna zmienna. Ilość metrów sześciennych, 200... Okres, ilość metrów sześciennych, 283.0. Okres, 2020, 168 zł i 8 groszy.
4: I taka byłaby opłata prognozowana. I często tak jest, że te opłaty się po prostu gdzieś tam pokrywają, więc możemy to sobie podejrzeć.
5: Ilość KWH, 3000... Paliwo gazowe. Ilość KWH, 3105.0. Paliwo gazowe. Ilość metrów sześciennych, 200, okres, 2023, 764 zł i 48 groszy. Ilość KWH, 3105.0, opłata abonamentowa. Ilość metrów sześciennych, z okres, 2010 zł i 60, ilość KWH, dystrybucyjna stała. Ilość metrów sześciennych, okres, 11, ilość KWH, 0.
3: A co to są te kolejne wartości, które i te kwoty?
4: No, to się pomyliłem, bo generalnie rachunek byłby troszkę wyższy, niestety.
5: 10 okres, ilość metrów, opłata abonament, ilość KWH, 764 zł i 40.
4: Taki byłby niestety rachunek, ponieważ rzeczywiście, no tak, bo ja miałem tam 579, a wpisałem sobie 800 coś, czyli to, wiesz...
3: No to już całkiem sporo wtedy się
4: tak,
3: jednak okazuje.
4: Tak, co to są za wartości? To są wartości, tu masz jakby rozbitą tę opłatę na takie...
3: Jakaś tam opłata przesyłowa, zużycie i tak dalej, i tak dalej.
4: Tak, na te takie różne elementy. I tak to wygląda. Oczywiście odczyt. Ja tego nie będę zapisywał.
5: Zapis odczyt, historia pomiaru.
4: Więc...
5: symulacja, data odczytu, stan, haze, wybieg, przy... odczyty, odczyty.
4: Więc sobie z tego...
5: odczyty, odczyty.
4: Wyjdę... w prawym górnym przycisk. Rogu jest taki przycisk.
5: Podawanie odczytu, grupa taryfowa 12T.
4: Ach, to akurat przez przypadek sobie kliknąłem w taki przycisk pomocy.
5: Przycisk, przycisk.
4: Więc z tego wyjdę.
5: Być może. Data odczytu.
4: Tutaj są takie pewne przyciski, które nie są zaetykietowane. Przeważnie właśnie są to przyciski, które nam pozwalają się cofnąć.
5: Wybierz punkt odbioru. Przycisk. Odczyty. Odczyty. Jest godzina zamierza. Odczyty. Nagłu. Odczyty. Nagłu. HZ. Gdzie start? Karta 1 z 5.
4: Ja sobie po prostu przejdę na zakładkę główną ekranu startowego. Natomiast tych zakładek jest kilka.
5: Faktury. Karta 2 z 5. Odczyty, karta 3 z 5. Umowa, karta 4 z 5. Więcej, karta 5 z 5.
4: Tak to właśnie wygląda.
5: Faktury, karta 2 z 5.
4: No i na przykład na zakładce faktury pokaże nam się lista z wynikami, z naszymi fakturkami. Nie możemy tutaj dostać dostępu jakby do pełnej faktury. Tę pełną fakturę sobie musimy wydobyć z maila. Natomiast tutaj możemy sobie kliknąć w poszczególny wynik na liście i wtedy po prostu nam się pewne takie szczegóły, nawet takie całkiem dość konkretne, pojawią. Zobaczmy sobie na przykład na tej liście, co my tu mamy.
5: Ukośnik 4045835 4. Ukośnik 0007, ukośnik 23 termin. 27.07.2023 122,58 zł. Zapłacona.
4: No tak, i to jest informacja o tym, do kiedy była faktura, że została opłacona, etc. I jak sobie w to kliknę.
5: Ukośnik 40458, no to... podgląd faktury PDF.
4: Teoretycznie jest ten podgląd, natomiast dla nas, jako osób niewidomych, które no korzystają z czytników ekranowych, to jest niestety niedostępne. Więc osoba widząca jak najbardziej sobie z tym poradzi, my niestety nie.
5: Adres. Orlotrwo, okres rozliczeniowy. 02-06, termin płat. 27-07, zużycie. 336 kWh. Data sprzedaży. 01-07-2023. Data wystawienia. 13-07-2023.
4: No i to była moja ostatnia faktura.
5: Ukośnik 404-5835.
3: Za gaz.
4: I potem sobie, Boże, za gaz oczywiście, o prądzie będzie trochę później. No i tutaj już potem wyskakujemy na listę faktur. Tu jeszcze u góry jest przycisk, pole
5: faktury
4: do filtrowania.
5: Faktury. Ukośnik, filtruj.
4: No właśnie, no tutaj gdybyśmy chcieli sobie pofilcować te faktury jakoś po dacie, czy zobaczmy sobie, co tutaj.
5: Opa, typ, datot, siatka, filtruj, data wystawienia, datot, wybierz, datę do, wybierz, typ faktury, opłacona, przycisk, nieopłacona, przycisk, rodzaj faktury, prąd, wygaszony, gaz, przycisk, usługi, wygaszony, przycisk, wybierz umowę, filtruj, przycisk, anuluj.
4: No i tak by to właśnie wyglądało.
5: Faktury. Start. Karta 1. Zaznaczone. Faktury.
4: Powracamy znowu na listę zakładek.
5: Odczyty. Karta 3 z 5.
4: No tu mamy to zaznaczone. Już, gdzie byliśmy.
5: Stan licznik. Zapisz.
4: Tutaj mamy...
5: AZ. 9.
4: Tutaj mamy...
5: Stan licznika. Pole tekstowe. Edycja. Tryb wyrazów. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania. Usuń.
4: Usuwamy sobie ten, bo tutaj nam się klawiaturka otworzyła, usuwamy sobie tę wartość.
5: Zapisz odczyt, historia pomiarów.
4: Natomiast pod spodem jest też ciekawa rzecz, bo możemy sobie sprawdzić, jaka była historia odczytów. I jeżeli kogoś to interesuje, ktoś sobie lubi sprawdzać, porównywać, ile to też w jakim miesiącu zostało tych metrów sześciennych zużytych, no to...
5: Data, typ odczytu.
4: Mamy tutaj
5: stan licznika.
4: Wszystko.
5: 12.07.2023. Odbiorcy. 579 metrów sześciennych. 01.06.2023. Odbiorcy. 550 metrów sześciennych.
4: Więc widzimy, że zostało zużytych 29 metrów.
5: 09.05.2023. Odbiorcy. 530 metrów sześciennych.
4: No tutaj troszkę mniej z kolei, bo tylko 20 metrów, jeśli dobrze...
5: 03.04.2000 odbiorcy. 471 metrów sześciennych.
6: A tutaj z kolei już no, nieco więcej. Co oczywiście wynika z tego, że w zimie czy w zimnych miesiącach tego gazu troszkę więcej się zużywa w moim przypadku, no a w lecie troszkę mniej.
5: Wybierz punkt odczyty.
6: Okay.
5: Na główek, odczyty. Na...
6: I przycisk. Teraz się musimy stąd wydostać. O, właśnie takim trochę przyciskiem jakimś nietaetykietowanym.
5: Zaznaczone. Odczyty. Umowa. Karta szeryjska.
6: Następnym zaznaczone. Przyciskiem, umowa, następną zakładką 5. To jest umowa. I tu mamy informację o naszej
5: HZ.

0: Alta 1.
1: No i tak to, tak to.
2: A uruchomienie polecenia zapłaty to chodzi, jak rozumiem, o to, żeby nam automatycznie z banku pobierało, tak?
0: Wniosek o zwrot nadpłaty. Uruchomienie polecenia zapłaty.
1: Sprawdźmy to, bo tak mi się wydaje.
0: Przycisk. Wybierz umowę. Moje ID służy, wybierz, moje ID służy do zdalnego potwierdzania tożsamości. Pozwala na bezpieczną weryfikację twoich danych za pomocą bankowości elektronicznej przez przekazanie nam twojego imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego. Wybierz umowę, dla której chcesz wypełnić wniosek. Orląt Lwowskich 11, autoryzm.
2: A, czyli no, prawdopodobnie tak, przez moje ID trzeba się zalogować,
1: tak, trzeba się zalogować.
2: Tak, i potem by to poszło.
1: No tak, aczkolwiek no jest to tyle bez sensu, że ja nie mam prognoz, więc ja sam zgłaszam swoje odczyty, nie? No więc to będzie zawsze inna kwota. Bo gdyby to były prognozy stałe, to okej. Okay.
2: Chyba że działałoby to w ten sposób, że po zgłoszeniu dopiero to automatycznie pobierałoby ci z konta, że ty nie musiałbyś już jakby za to pamiętać o wykonaniu tego przelewu. No zawsze jakiś jeden krok mniej, aczkolwiek w Polsce te polecenia zapłaty to są stosunkowo mało popularne. To u naszych zachodnich sąsiadów bardzo lubią z tego korzystać, ale tam chyba po prostu no, różne firmy czy instytucje, od których bierzemy różne usługi, też tego wymagają, że po prostu no, to polecenie zapłaty jest mile widziane.
1: Tak, no przychodzi mi do głowy takie rozwiązanie, że gdyby to była na przykład osoba starsza, to możemy u siebie w aplikacji dodać taki rachunek od tej osoby, taki licznik, no i właśnie włączyć to, żebyśmy my nie musieli już o tym pamiętać, tak? Załóżmy, nasza mama czy nasza babcia ma gaz, my jej to załatwiamy, no ale wiadomo, wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, na urlop, możemy zapomnieć, a tak po prostu to się będzie opłacało same.
2: Zgadza
1: Także,
2: się.
1: No jest to fajna opcja nawet, trzeba przyznać. Ale my się z tego
0: przycisk
1: wycofujemy.
0: Zmiana danych umowy. Przycisk. Wybór grupy taryfowej. Przycisk. Wniosek o zwrot nadpłaty. Przycisk. Uruchomienie polecenia zapłaty. Przycisk.
1: No i tak to tutaj mniej więcej wygląda. Te opcje sobie można oczywiście przejrzeć.
0: Więcej.
1: I zakładka więcej.
0: Zalogowany jak? Umowy. Przycisk. AZ, 9, nowa umowa, przepisanie umowy, rozwiązanie umowy, zmiana danych umowy, wybór grupy taryfowej, pomoc, kontakt, uruchomienie polecenia zapłaty, zalogowany jako Wojciech Tulski 20, ustawienia, powiadomienia, oferta dla ciebie, kontakt.
1: I tu mamy takie rzeczy, mamy tu też
0: powiadomienia, ustawienia,
1: które sobie możemy jeszcze wkliknąć się w nie.
0: Szukaj.
1: Zgody. Niestety czasami tak jest, że jak się stoi na przycisku szukaj na tym polu edycyjnym, to ono się lubi samo włączyć.
0: Dane logowania.
1: Więc właśnie.
0: Szczegóły konta.
1: Dobra.
0: Dane logowania. Zgody. Płatności cykliczne. Powiadomienia.
1: No i
0: szczegóły konta. Szukaj.
1: Tutaj.
0: Szczegóły konta.
1: Możemy sobie wejść w szczegóły konta.
0: Szczegóły konta. Historia zmian. Pozostałe konta albo dane aktywacyjne. Powiązane konta. Pozostałe konta ebok.
1: No właśnie, bo tu, tak jak wspomniałem, możemy sobie dodać jakieś konto właśnie od osoby nam bliskiej, albo jeżeli mamy kilka rachunków na przykład.
0: Historia zmian. Urządzenia zaufane. Usuwanie konta. Start.
1: No i tutaj to sobie można poprzeglądać, jak ktoś ma taką aplikację.
0: Być przycisk.
1: Do czego zachęcamy, to
0: zgody. Dane logowania. Zgody.
1: Nasze zgody.
0: Płatności techniczne. Powiadomienia. Start. Powiadomienia.
1: I tak to wygląda. Może jeszcze tutaj zerknijmy.
0: Powiadomienia. Start. Powiadomienia. Powiadomienia.
1: Aha, i tutaj niestety powiadomienia są, bo to już właśnie teraz zauważyłem, są przełącznikiem, który dla VoiceOvera jest nieczytany. Trzeba by VoiceOvera włączyć, kliknąć sobie, co dla osoby niewidomej no jest średnio łatwe, a wręcz trudne.
0: Płatności cykliczne. Powiadomienia.
1: Tego przełącznika się nie... chyba, że...
0: Głośno, złagodzenie, język, nagłówki, rozpoznawanie, nawigacja, rozpoznawanie ekranu.
1: Właśnie.
0: Wyłączone, włączone.
1: Chyba, że w ten sposób.
0: Dom, zegar, przełącznik, wyłączone, strzałka w prawo, zegar, przełącznik, wyłączone, wyłączone, wyłączone.
1: No i...
0: Zegar, przełącznik, wyłączone.
1: Co prawda, anonsuje nam tu jako zegar.
0: Strzałka w prawo, poczta, strzałka w prawo, zegar, przełącznik,
2: a jakbyś z przytrzymaniem w to?
1: Przytrzymaniem, słynne z przytrzymaniem, już patrzymy. Nie.
0: Zegar. Przełącznik. Wyłączone. Wyłączone.
1: Niestety, ten przełącznik chyba w żaden sposób z VoiceOverem nie chce współpracować. No tak.
0: Nagłówki.

0: Rozpoznawanie ekranu. Wyłączone. Włączone. Wyłączone.
1: Dobra. No i tak to wygląda. Tak ta aplikacja. Tak ta aplikacja wygląda, jest dość prosta, dość przejrzysta, tak jak wspominałem, no dużo się dalej zmieniło, jeżeli chodzi o tę wersję poprzednia, była dużo gorsza, naprawdę tutaj było kiepsko, co prawda, no jeszcze czekamy na przykład, aby można było płacić przy pomocy Apple Pay, ale jest blik, także no myślę, że tragedii nie ma.
2: To ja teraz myślę, że ja mogę pokazać aplikację energii, mój licznik. Zobaczymy, Instagram. Jak też to będzie.
3: A czy jakieś wiadomości? Coś,
2: nie,
3: coś?
2: Na chwilę obecną, Na chwilę obecną nie. To znaczy nasz słuchacz Pysio jedynie napisał, że po co ta mowa tak szybko to denerwuje. Wydaje mi się, że ta mowa
3: tak
2: jest
3: szybko?
2: Wolno
3: dobrze,
2: ustawiona.
3: Dobrze, możemy zwolnić, nie ma problemu. Że tak powiem, słuchacz nasz pan.
0: Fokoleo, wejdź, asusał, wyraz, szybkość mówienia, 60%, 55%.
3: Myślę, że 55% będzie chyba już zadowalający dla każdego.
2: To ja teraz odblokowuję, muszę też zresztą sobie...
3: Chyba, że to my za szybko mówimy.
2: Chyba nie, to chyba chodziło raczej o syntezę. Też sobie zmniejszę.
4: Face ID.
2: Dobrze. I
4: uwaga. Ustawienia.
2: I próbujemy...
4: Spotlight. Znak P. O. L. L. I. I. C. C. Najlepszy. Mój licznik.
2: Mój licznik.
4: Zaznaczone. Mój licznik. Logowanie.
2: Tak.
4: Przycisk.
2: I oczywiście 1, tu mamy logowanie.
4: Rejestracja.
2: Mamy też
4: przycisk.
2: Rejestrację. 2, 2. Można się zarejestrować. Ja już mam tu
4: mój licznik. Wersja
2: konto,
4: 2. 1,
2: więc,
4: wersja 2. Zapamiętaj.
2: Więc się loguje. Dane są automatycznie zapamiętywane, więc też nie ma z tym problemu.
4: Przełącznik. Włączone.
2: O, jest pole wyboru.
4: Stuknij
2: do tego.
4: Dwukrotnie. Zaloguj się. Przycisk.
2: No i się logujemy.
4: Licznik.
2: I teraz... Licznik generalnie ma kilka zakładek. Na samym dole, jak to zwykle w przypadku takich aplikacji.
4: Pasek kart, zaznaczone, licznik, karta, 1 z 4.
2: I w ogóle na iOSie. Mamy zakładkę licznik.
4: Zużycie, karta, 2 z 4.
2: Zużycie.
4: Symulator, karta, 3 z 4.
2: Symulator.
4: Moje konto, karta, 4 z 4.
2: I moje konto. I teraz
4: symulator,
2: jesteśmy już na pierwszej zakładce i teraz warto zobaczyć sobie to, co mamy u góry.
4: Taryf, odczyty, licznik.
2: O.
4: 1, 1, 6, 4, 1.
2: To, te cyferki, które tu są, to jest numer punktu, bo tu też można mieć w aplikacji kilka punktów i się między nimi przełączać.
4: Zaznaczone, informacje, przycisk.
2: Tu mamy informacje.
4: 1, 2, odczyty, przycisk.
2: I mamy odczyty.
4: 2 z 2, taryfa. G11.
2: No właśnie.
4: Typ. Odbiorca. Sprzedawca. Energaobrót S.A. Numer PP. 590.
2: No i tutaj jest numer tego punktu.
4: Adres PP.
2: Tu jest adres.
4: Pasek kart.
2: I
4: zaznaczone.
2: To jest tyle.
4: Licznik.
2: Czyli to jest
4: karta.
2: Taka standardowa informacja gdzieś tam powiedzmy, żebyśmy wiedzieli za jaki punkt się rozliczamy. Mnie najbardziej w tej aplikacji interesuje... Wejście.
4: Zaznaczone. Odczyty. Przycisk.
2: Tutaj.
4: 2 z 2. Licznik.
2: Wchodzę sobie do odczytów. To jest właśnie to, co wspominałem, że jest u góry. U góry mamy właśnie takie przyciski, między którymi możemy się przełączać.
4: 1, 1, 6. Informacja.
2: To jest to
4: przycisk.
2: Konto.
4: Zaznaczone.
2: Informacje. Przełączamy się na odczyty i mamy.
4: A znak plus strefa 1, 20.
0: 2059.
4: 2023, 0. 4688.589.
2: I to mnie najbardziej interesuje.
4: Zaznaczone. A znak plus strefa 1, 20, 07, 2023, 0, 4600.
2: I tu, tam jest potem to 0 i ta duża, duża liczba, tam te 4000 coś. To jest informacja, którą ja podaję na stronie energii, no, żeby po prostu uaktualnić stan licznika. To jest rzecz, która jest najistotniejsza. Tu też, podobnie jak w przypadku tego, co pokazywał Wojtek, podajemy bez danych po przecinku. Więc podajemy pełne wartości, pełne liczby.
4: Odczyt danych został wykonany zdalnie przy użyciu inteligentnego licznika energii elektrycznej. pasek kart.
2: No właśnie. I tutaj mamy też jeszcze taką informację, kiedy, bo ta data to dotyczy właśnie tego, kiedy został ten odczyt wykonany, czyli tam 20 lipca, no czyli dziś o godzinie 0, o północy, taki główny ten odczyt został przeprowadzony. I to jest wszystko w tej pierwszej zakładce, w zakładce licznik.
4: Zużycie.
2: Teraz mamy zużycie. To nas interesuje, to w takim jakby cyklu bieżącym, co tu się dzieje. Ale ta zakładka zużycie też nam się rozgałęzia na kilka elementów. Znowu szukam tego palcem u góry.
4: Zaznaczone, a znak plus, przycisk, licznik.
2: Tu mamy ten licznik, a znak plus. Tu mamy ten rodzaj taryfy.
4: Zaznaczone, wykres.
2: No właśnie, a plus to jest jeszcze chyba coś innego. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie pamiętam dokładnie, co oznacza ten A plus. Natomiast interesuje nas to.
4: Zaznaczone. Wykres.
2: Tu mamy
4: przycisk,
2: wykres.
4: Podsumowanie. Przycisk.
2: Podsumowanie.
4: 24, markery. Przycisk.
2: Markery.
4: Alert.
2: Alert.
4: Kalendar. Wygaszony. Przycisk.
2: Tu mamy kalendarz.
4: Wykres zużycia energii za lipiec 2023.
2: No właśnie, jest wykres zużycia energii za lipiec 2023.
4: Previous. Przycisk. Next Val. Strefa całodobowa. Całkowite zużycie energii. 177,082.
2: Tak, więc 177 kWh na razie zeszło mi w tym miesiącu. Więc...
4: KWH.
2: Teraz KWH.
4: Pasek
2: właśnie,
4: kart.
2: KWH. I teraz...
4: Next Val. Przycisk.
2: Tu mam dwa przyciski.
4: Wykres.
2: Next Wall.
4: Previous.
2: A wcześniej
4: przycisk.
2: Jeszcze jest Previous.
4: Pisak. Wykres.
2: Więc mogę sobie kliknąć na przykład w ten Previews.
4: Previews, pisak, wykres.
2: I to służy do tego, że ja się po prostu tu przełączam pomiędzy różnymi miesiącami.
4: Next Val, strefa całodobowa.
2: Bo teraz...
4: Całkowite zużycie energii, 263,334.
2: No właśnie, tu mam już inną wartość, bo to jest za czerwiec.
4: KWH, pasek kart.
2: To jest za czerwiec, a tutaj jeszcze...
4: Next Val, previous, wykres zużycia energii za czerwiec, kalendar, wygaszony, kalendar,
2: tu mam jeszcze
4: wygaszone.
2: Coś takiego, co jest wygaszone, ale mimo wszystko warto w to kliknąć, bo tu mam kalendarz.
4: Zakres dat.
2: I teraz...
4: Nagłówek, dzień, przycisk.
2: Mogę sobie tu wybrać, że na przykład chcę sprawdzić, jakie zużycie energii było danego dnia na przykład. Więc sobie zaznaczę, bo mogę wybrać dzień.
4: Tydzień. Przycisk, zaznaczone. Miesiąc, rok,
2: albo
4: przycisk.
2: Rok.
4: Dzień, przycisk.
2: Powiedzmy, spróbujemy
4: 1,
2: sobie wybrać dzień.
4: Zaznaczone. Dzień, tydzień, miesiąc, rok, przy 01.06.2023. Porównanie. Przełącznik. Wyłączone.
2: I teraz tu jest porównanie, czyli mogę porównać ustawienie. Ten dzień z dniem w roku poprzednim. Jakbym na przykład chciał sprawdzić, czy jak to wyglądało, to zaznaczymy to sobie.
4: Włączone. 01.06.2023.
2: Tak.
4: Zatwierdź. Przy 1.
2: Teraz...
4: Zaznaczone. Wybieracz. Regulacja.
2: I tu wybieram
4: 712.
2: Sobie. Właśnie,
4: zatwierdź.
2: Bo tu mam...
4: Porównanie. 01.06.
2: Tu mam tę pierwszą datę.
4: 01.06.2023. Zatwierdź.
2: Tu sobie wybieram,
4: 1.
2: Że okej. Okay,
4: zaznaczone.
2: Powiedzmy 1 czerwca
4: 2023.
2: Zaznaczone.
4: Czerwca. Zatwierdź. Przycisk. 01.06.2023.
2: Ale chyba 01.06 teraz mogę wybrać
4: zaznaczone 2022 zatwierdź 01.06.2022 przełącz porówna 01.06.2023
2: tak w tym momencie mogę sobie wybrać, że porównuję dzień z jakimś innym dniem. No to zobaczmy na przykład, jak to wyglądało 1 czerwca na przełomie lat, tak? Rok temu, a teraz. Czy zużyłem więcej, czy mniej?
4: Porównanie.
2: Zobaczymy, jak on mi to w ogóle wyświetli.
4: Zatwierdź. Przycisk.
2: Wybieram zatwierdź.
4: Licznik. 1, 1, 6, a znak, podsumowanie, markery, alert, cele, porównanie zużyć, previous, przy, next, strefa całodobowa, całkowite zużycie energii. 9,215. KWH. Pasek kart. Licznik,
2: no,
4: karta,
2: tu...
4: KWH, 9, cał, strefa całodobowa, next val, preview, porówna, kalendar, porównanie zużycia dzień, 01.06.2023 z dzień, 01.06.2022.
2: No i wszystko byłoby fajnie.
4: Previews, przycisk.
2: Tylko niestety.
4: Pisak, next val, przycisk.
3: Michale,
2: no?
3: Wiesz co, ja może spróbuj, tak mi do głowy przyszło, spróbuj nie nawigacją lewo-prawo, tylko spróbuj sobie może przerzucić trzema palcami strunę.
2: Wiesz co, zaraz to spróbuję, bo...
4: Całkowite zużycie energii. 9,215.
2: No to mam 9,215.
4: 9,200 KWH.
2: Ale
4: 9, pasek kart.
2: Nie mam
4: KWH.
2: Informacji, a 9, chyba, całkow- że...
4: Strefa całodobowa. Next, previous. Przycisk,
2: spróbuję
4: previous.
2: Użyć na przykład pisak, tego.
4: Next, całkowite 7,531
2: o.
4: KWH. Pasek kart.
2: Jak to
4: całkowite
2: wygląda teraz?
4: Strefa cał... Next, val, previous. Wykres zużycia energii. Kalendar. Wykres zużycia energii za dzień 31.05.2023.
2: Nie, niestety on po prostu nie wyświetla tego porównania, facebook. Wiesz?
4: Teraz?
2: Mam takie wrażenie.
4: Previo, next, strefa cało, next wal, przycisk,
3: nawet jak sobie
4: przewidziałeś,
3: tak? Tą stronę.
2: Tak,
4: strefa całodobowa,
2: tak.
4: Całkowite zużycie 9,215.
2: Próbuję jeszcze, ale to w ogóle nic nie daje, widzisz? To nic nie daje. Mogę ustawić to porównanie, niestety nie mogę tego porównania odczytać. A fajnie by było na przykład wiedzieć, chociaż no mógłbym oczywiście zrobić to na zasadzie ręcznej, tak? Mógłbym sobie wybrać jedną tę datę, sprawdzić drugą i sobie zapisać.
3: Tak,
2: ale szkoda,
3: zajęło, ale
2: tak,
3: to...
2: ale szkoda, że ta aplikacja nie pozwala na sprawdzenie.
3: Albo nie pozwala z voice-overem.
2: Tak, z voice-overem, tak, oczywiście, no bo na pewno to się gdzieś wyświetla.
4: Kalendar.
2: Co my tu mamy jeszcze?
4: Podsumowanie. Przycisk.
2: Tu jest podsumowanie.
4: Zaznaczone.
2: To zobaczmy.
4: Średni pasek kart.
2: I to też jest mało czytelne, bo zobacz.
4: Strefa cała. Wykres zużycia energii. Kalendar.
2: Mam tak.
4: Strefa całodobowa. 9,215 kWh. 100%.
2: Tak, no 9 przecinek to jest dlatego,
4: wykres zużycia energii za dzień. Kalendar.
2: Że za dzień. Za dzień. Musiałbym teraz...
4: Zaznaczone. Podsumowanie. Przycisk.
2: Zrobić.
4: Wykres. Przycisk.
2: Musiałbym to przestawić.
4: Licznik. Previo. Next. Strefa całodobowa.
2: Spróbujmy.
4: Wykres. Kalendar. Wygaszony.
2: Sobie
4: przycisk.
2: Zmienimy
4: kalendar.
2: Tak, jak był.
4: Wygaszony. 01. Porówna. 0. Rok. Miesiąc. Tydzień. Miesiąc.
2: Miesiąc.
4: Zaznaczone. Rok. Czerwiec 2000. Porównanie.
2: Nie chcę porównywać.
4: Przełącznik. Wyłączone.
2: O,
4: wyłączone.
2: Jest domyślnie wyłączone.
4: Wyłączone. Zatwierdź. Czerwiec 2000.
2: Czerwiec.
4: Czerwiec 2000. Wybieracz. Regulat. Lipiec 2020. Lipiec. Zatwierdź. Lipiec, tak? 2023.
2: Lipiec
4: zatwierdź.
2: 2023.
4: Przycisk.
2: Zatwierdzam.
4: Licznik.
3: I nawet wybierasz taki jest, tak? Taki,
2: tak,
3: na
2: taki
3: na
2: iOS-owy. Tak, o, tak. Jest, ładnie. Jest. Dobra.
4: Strefa całkowita. 107. Całkowita. Strefa
2: i już mam znowu te...
4: 177,08.
2: 177.
4: Całkowita. Previous. Wykres. Kalendarz. Alert. Markery.
2: Natomiast tyle dobrych wieści.
4: Podsumowanie.
2: Bo zobacz...
4: Przycisk. 2,4. Zaznaczone. Średnia dla taryfy G11. Twoja średnia. Zużycie maksymalne. 16 lipca. Zużycie minimalne. 1 lipca. 5,241. 741,913. 8,854. 14,645. KWH. KWH. KWH. KWH.
3: A, rozumiem, rozumiem.
2: No to bardzo mądrze tu rzeczywiście, tu trzeba się naprawdę zastanawiać. Ja mam wrażenie, że to zużycie minimalne to jest chyba czytane na początku. Potem
3: tak,
2: jest...
3: A potem się...
2: Tak, potem,
3: tak, po kolei,
2: potem jakieś to zużycie, albo jakaś średnia, albo coś, ale te zużycie maksymalne jest odczytywane na samym końcu, te 14.
3: Końcu.
2: No to by się jest... zgadzało.
3: A no bo to tylko teraz pytanie, czy to tak jest, że rzeczywiście, czy to po prostu tabelka jest źle przystosowana, tak?
2: Wiesz co, no to chyba to nie jest w ogóle żadną tabelką, to jest po prostu takim elementem, który sobie mogę, wiesz, zobaczyć.
4: Pasek, średni, stref, wykres zużycia energii za lipiec,
2: jeszcze...
4: kalendarz, wykres zużycia energii za lipiec 2000, alert, markery, zaznaczone, markery, przycisk.
2: Coś takiego jak markery.
4: Licznik. Jeden, a znak, wykres, podsumowanie, zaznaczone. Markery. Alert. Przy. Kalendar. Hard description. Previous. Hard description label.
2: No, fajnie.
4: Next. Stan. Początek. 5,241.
2: Stan początek, czyli chyba, czyli tu możemy sobie jakby ten miesiąc rozciągnąć. Możemy sobie tu oglądać, jak to wygląda, że na przykład pierwszego dnia lipca zużyłem tam 5,41.
4: KWH. 1 lipca.
2: Tak.
4: Stan, koniec.
2: Teraz na koniec.
4: 5,52.
2: Czyli teraz, czyli dziś, no to już na pewno będzie więcej, bo jeszcze się dzień nie skończył, a już mam 5,52.
3: No tak.
2: Więc no to jest takie, tu też się można bawić, można sobie tym kalendarzem też próbować manewrować, można sobie jakieś różne czasookresy. Też na przykład tu można sobie w tym przejrzeć godzinowo, że na przykład o jakiej godzinie jakie zużycie energii było. No tego myślę, że już nie będę aż tak szczegółowo pokazywał, bo tu po prostu trzeba...
3: Znaczy wiesz, to jest fajne o tyle, mhm. to jest fajne o tyle, że przykładowo puszczasz sobie pralkę.
2: No tak.
3: I ta pralka sobie pierze od 12 do 15 mhm. i ty sobie potem patrzysz, że aha, ta pralka zużyła mi tam, nie wiem, przykładowo 5 kWh. Mówisz, kurde, no to rzeczywiście dużo ta pralka coś bierze, bo trzeba kupić nową albo trzeba coś. Nie, więc to jest fajne, bo raczej osoba niewidoma ma problem z tym, żeby sobie podłączyć urządzonko i sprawdzić, ile są takie urządzenia oczywiście pomiarowe. Tak?
2: No chyba, że będzie to urządzenie z jakąś aplikacją.
3: No chyba, że tak. Ale tutaj mamy już jakby to prościej nawet dla użytkowników właśnie energii, nie wiem jak to zmieniać.
2: Bo to jest energa, więc energii.
3: Energii, tak? Mhm. Dobra, więc no, to jest fajny bajer.
2: Tak, jest to fajny bajer. Rzeczywiście ta aplikacja Mój Licznik nie jest najgorsza, jeżeli chodzi o dostępność. Tu jest parę rzeczy, które ja bym widział fajniej. Na przykład przecież iPhone potrafi opisywać dźwiękowo wykresy. No dlaczego by tego nie dodać, wiesz? I sobie, że można było sobie wszystko przeczytać.
3: Tak,
2: więc byłoby super. Natomiast no niestety no mamy to, co mamy, a mamy to, co pokazuje. Jest jeszcze funkcja alert, czyli jeżeli nam przeskoczy
4: jeden, a znak plus
2: zużycie prądu jakoś nadmiarowo.
4: Wykres, podsumowanie, markery, cele, hard descript, previous, next, wartość markera, KWH, 14, pole tekstowe.
2: O, tutaj.
3: A, ustalasz sobie, tak?
2: Tak, ustalam, że po prostu chcę dostawać alert, jeżeli to przekroczę.
3: Jeśli będzie warunek spełniony, tak?
2: Tak, to... tak. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi się ten alert pojawił, tak powiem. A wydaje mi się, że zdarzyło mi się przekroczyć tę 14, więc coś z tym alertem jest nie do końca tak.
4: Pasek kart zaznaczone.
3: Tutaj, tak jak mówię, moim zdaniem braki ta aplikacja ma pod względem funkcjonalnym. No to tak. Jakby nie, to że nie da się płacić. Przede wszystkim.
2: No dokładnie. Ale też mam wrażenie, że ta aplikacja nie do tego jest. Ona jest po prostu taka, wiesz, żeby sobie ten licznik sczytać, żeby sobie zobaczyć, co mamy, a jak chcesz płacić, no to zapraszamy na naszą stronę.
3: No też taka trochę nazwa jakby wskazuje
2: dokładnie,
3: na to, prawda?
2: Dokładnie.
3: Mój licznik, nie?
2: Dokładnie.
3: Ale jest źle.
2: Nie jest źle. Jest, myślę, że dosyć interesująca. I teraz mamy sobie jeszcze
4: Simulator.
2: Tu powiem szczerze, nigdy się tym jakoś specjalnie nie bawiłem, a może szkoda.
4: Next 2, strefa G11, aktualna, strefa całodobowa, 177,082 kWh. G12, strefa 1, dzienna, strefa 2, nocna.
2: No i tu mamy właśnie te strefy.
4: G12R, strefa 1,
2: i teraz,
4: G12, pasek, zużycie.
2: I teraz mogę...
4: G12, strefa 1, dzienna. Strefa 2, nocna.
3: To możesz sobie zasymulować?
2: Tak, mogę sobie wybrać, ale nie będę miał oczywiście kwot.
3: No nie, ale strefa 1, pytanie, czy możesz sobie zasymulować? Jakby to...
2: G11. No poczekaj, już właśnie to robię.
4: G12, strefa 1, dzienna. Strefa 2, nocna. 122,166 kWh, 54,916 kWh.
2: Czyli tu mi pokazuje, że właśnie w ten sposób to wyglądało, że 122 kW zużyłem w tej pierwszej strefie, a 50 parę w tej drugiej. Czyli,
3: no, czyli mniej.
2: Czyli mniej.
3: A daj na tą G12W na przykład właśnie, ona tam na samym dole
4: G12,
3: była.
4: G12W, strefa 1, dzienna, strefa 2, nocna. G11, aktualna,
2: już
4: pasek
2: patrzymy.
4: K, zużycie, G12W, strefa 1, dzienna, strefa 2, nocna, 83,621 kWh, 93,461 kWh.
2: O, ale tu już wygląda to lepiej, bo w tej drugiej strefie, czyli może nawet parę złotych bym zaoszczędził. To jest mniej więcej, to jest dość równo, ale... Bo ta druga
3: zaoszczędziłbyś, bo no. Tak jak mówię... zróbmy takie proste, że tak powiem, wyliczenie matematyczne. Mamy 24 godziny w ciągu dnia.
2: No.
3: I od 22 do 6, czyli mamy 8 godzin, tak? Dobrze, to ja to liczę, tak? Czyli mamy 10 z tych 24 godzin. Dobrze mówię, tak? 13, 15, 22.
2: Wiesz co, ale nie, to chyba w ten sposób nie działa. Ja przynajmniej, mam takie wrażenie, że on po prostu, on pobiera informacje dokładnie, ja mogę sprawdzić dokładnie, kiedy i ile energii zostało zużyte. I on to po prostu... I on to po prostu przekształca teraz na te strefy, więc pokazuje mi, że gdybyś był w tej strefie, to w tej pierwszej części zużyłbyś tyle, a w tej drugiej zużyłbyś tyle.
3: No jasne, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę kilka warunków. Przede wszystkim, jaka jest twoja stawka bazowa? Ja na przykład za kilowatogodzinę płacę przykładowo w tej normalnej strefie, niech to będzie 40 groszy, tak? Mhm. Kiedy na przykład to jest kwota, gdybym miał, załóżmy, G11. Natomiast mam G12W i przykładowo teraz tak.
2: No teraz w tej G11 to te kwoty to są mniej więcej, powiem ci tak. To
3: one już są wyższe, jasne, że tak.
2: Zdecydowanie wyższe, bo to mniej więcej jest złotówka za KWH.
3: Tak, tak. Ja tylko mówię jakby przykładowo. Też weź pod uwagę, że zależy wszystko od tego, kto kiedy umowę podpisywał i jakie miał w tej umowie warunki. Bo też często jest tak, że to są skomplikowane kwestie, ale może być tak na przykład, że możemy sobie zastrzec, że ta cena będzie wzrastała, ale nie więcej niż i tak dalej, nie? Mhm. Ale to jakby po prostu, to weźmy tam złotówkę. Czyli normalnie płaciłbym złotówkę w taryfie G11, ale skoro mam taryfę G12W, to płacę przykładowo złoty 10 od pomiędzy 7 a 12, a pomiędzy już 13 a 15 płacę z kolei 8 zamiast złotówki na przykład, tak?
2: Tak, tak, tak. No to, teraz... tu właśnie mając te dane z tego symulatora, to trzeba by było po prostu to sobie policzyć, czy to się rzeczywiście kalkuluje, bo może być tak, żeby się opłacało.
3: No wiesz, ja odsyłam chętnych i ciekawych do takiego artykułu. Jak ten autor wyliczył to właśnie w ten sposób, że no mamy 24 godziny i 10 z nich jest tańszy, jeśli ja dobrze pamiętam. No i potem przemnażamy sobie to razy 7 dni w tygodniu, no i potem razy, wiadomo, tam tygodnie. I tak jak mówię, są takie urządzenia, które pracują non-stop. No bo lodówka pracuje non-stop.
2: No tak.
3: Ale rzeczywiście wtedy bardziej opłaca się na przykład jakąś płytę indukcyjną puścić między 13 a 15 na przykład, albo między 22 a 6. Pralkę tak samo opłaca się bardziej puścić w nocy lub w weekend. No nie wiem, co tam jeszcze, jakaś piekarnia, czy tam coś, wiesz? Te takie urządzenia, bo one będą zużywały więcej prądu, no niestety poza tymi strefami, tak?
2: No zgadza się, tak, i po prostu dlatego mówię, ja wiem, Wojtku, o czym mówisz, natomiast właśnie dlatego wspominam, że mając te dane, to trzeba by było po prostu odwołać się do cennika.
3: Do cennika i też każdy używa inaczej. No ty wspomniałeś, że u ciebie chodzi tak, nie wiem, komputer, tak? Komputery.
2: Dokładnie, no bo zobacz, bo te na przykład te ilości tych kilowatogodzin, nawet wziąwszy pod uwagę weekend, czyli że jeszcze weekendy się wliczają, one są mniej więcej równe. No jest tam troszkę różnicy.
3: Chyba tam była dycha różnicy.
2: Tak,
3: chyba,
2: ale czy to nam pokryje koszt tego, że jednak w tej jednej strefie będzie drożej? No nie byłbym wcale taki pewien w tym momencie.
3: Jasne, dlatego to jest jakby...
2: No ale warto się tym pobawić, bo tych stref tu mamy ileś, no i to już trzeba by było po prostu się zainteresować 65% kwestią.
3: I fajnie, że u ciebie jest to w tak prosty sposób dostępne, bo no niestety w Tauronie jest tam powiedzmy cennik, tak, i to sobie trzeba samemu jakby przekalkulować, nie?
2: Tak, a tutaj z racji tego, że to jest ten licznik inteligentny, no to on po prostu... No zlicza to wszystko co do godziny, Niemalże, tak, co do godziny, bo to no możesz tak, sobie tak. potem, wiesz, wszystko posprawdzać. Jak to wygląda i później właśnie sobie zrobić taką symulację. Mamy tutaj tych ileś różnych rzeczy. I to jest w zasadzie tyle. No tu mamy jeszcze...
4: Dostosuj, dodaj, przycisk, dostosuj, pogoda, TFT33, regulacja.
2: To nie to.
4: Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę.
3: Też można dostosować.
4: Aznak plus, zaznaczone.
2: Właśnie się odblokował telefon.
4: Moje konto.
2: No i tu jest moje konto, więc tu takie podstawowe jakiejś rzeczy.
4: 15.
2: Typu,
4: data aktywacji konta.
2: Data aktywacji 15, konta.
4: 09/2022/19. Data ostatniego logowania.
2: Dokładnie.
4: 20/07/2023/19. 52. Zmień hasło. Przycisk. Zmień e-mail. Przycisk. Usuń konto. Przycisk. Pytania i odpowiedzi. Przycisk. Pasek kart.
2: I to jest w zasadzie wszystko w tej aplikacji. Jak sami widzicie, ona jest dość prosta. Nie powinna nikomu przysporzyć trudności. No, może te... przeglądanie jakichś raportów historycznych, jeżeli ktoś miałby ochotę. No to tu będzie troszeczkę więcej problemów, ale też się da. No dobrze, Wojtku, to w takim razie, skoro ja pokazałem aplikację Mój Licznik Energii, to teraz przejdźmy do energii twojej, tylko że nie do energii, a Tauronu. Aplikacja Mój Tauron.
1: Dobrze, ta aplikacja niestety w porównaniu z no, twoim licznikiem i aplikacją PGNiG niestety nie jest tak dostępna. Była ostatnio bardzo duża aktualizacja, nawet przez chyba bodajże miesiąc prawie nie dało się korzystać z mojego Tauronu, no ale ona jakichś takich zmian dostępnościowych niestety nie przyniosła.
2: Za to ma ta twoja aplikacja jedną niezaprzeczalną zaletę, za jej pomocą można się rozliczyć, a w przypadku tej mojej, tak. No to niestety takiej możliwości nie ma, ona jest tylko rzeczywiście do zarządzania tym inteligentnym licznikiem, do odczytywania z niego danych, a rozliczenia trzeba dokonać na stronie energii.
1: To prawda, ja tutaj mogę się rozliczyć w bardzo w ogóle wygodny sposób, bo mogę sobie po prostu faktury opłacać przez Apple Pay. Jeżeli ktoś ma telefon z systemem Android, no to pewnie Google Pay też tutaj będzie zaimplementowany. Jest tylko mały problem z odczytywaniem faktur. Ktoś ponoć to umie zrobić, pisał, że jest to dostępne. Ja mam z tym problem, więc no, te fakturki sobie ewentualnie można sprawdzać mailowo. No i tutaj już w odróżnieniu od aplikacji PGNiG mam prognozy. Tam płaciłem sobie co miesiąc, podawałem odczyt stanu licznika, a tutaj...
0: Ekran wygaszony.
1: A tutaj... Mam prognozy, a to dlatego, że właśnie Tauron sobie za każde takie podanie licznika życzy bodajże około 6 albo 7 zł. No jest to dziwne dla mnie, nie podoba mi się to, bo to niby nie są to duże kwoty, ale wiadomo, ziarnko do ziarnka, albo grosz do grosza i będzie kokosza. No więc ja tutaj sobie... przy podpisywaniu umowy, czy tam przy przedłużaniu umowy, postanowiłem takie prognozy założyć i po prostu co 2 miesiące dostaję fakturkę i tam co roku po prostu przychodzi, co pół roku przychodzi agent, czy inkasent bardziej chyba.
2: Inkasent,
1: właśnie, nie agent. Trochę inna forma i inne to ten inny zawód. No, więc przychodzi i sprawdza ten licznik, spisuje, sprawdza, czy to się pokrywa, prawda, z tymi moimi prognozami. No i co roku po prostu albo mam nadpłatę, albo mam dopłatę. Muszę coś dopłacić. Tak to wygląda. Do aplikacji Mój Tauron się możemy zalogować poprzez, na 3 sposoby w sumie, bo i poprzez podanie PIN-u, albo możemy sobie hasłem się logować, co jest, wydaje mi się, takie trochę mało wygodne. Ja wybrałem sobie logowanie Face ID, czyli biometrią, no w przypadku oczywiście starszych iPhone'ów to będzie czynnik linii papilarnych.
0: Przed 27. Tak, mój Tauron. Ustawienia. Mój Tauron.
1: I właśnie się loguję.
0: Uwaga, Face ID. Trwa uwierzytelnianie Face ID. Face ID uwierzytelnione. Mój Tauron. Najbliższe płatności. Nagłówek.
1: I od razu, jak słyszycie, mamy przed sobą nagłówek najbliższych płatności. To jest pierwszy z kilku ekranów, które nam tutaj się pojawiają.
0: I control tip, przycisk. To być jest, może, pomoc.
1: Właśnie, przycisk, który został przez VoiceOver nawet rozpoznany jako pomoc. Jest on o tyle przydatny, że możemy z tego poziomu na przykład sobie zamówić rozmowę, możemy sobie zadzwonić, no bo jednak nie zawsze pamiętamy te numery.
0: Wskazówka 1, ukośnik 4. Button, przycisk. Najbliższe płatności, typ umowy. Tutaj dowiesz się, jakie umowy, na prąd lub gaz, dotyczą twojej płatności.
1: I możemy tutaj też właśnie, jak słyszymy, mamy tutaj też taką formę samouczka. Więc to sobie może włączmy na razie.
0: Wskazówka 1, ukośnik, wskazówka 1, button, najbliższe płatności, dalej, przycisk, wstecz. Tutaj dowiesz się, jakie umowy, wstecz, wygaszam, wstecz. Tutaj najbliższe płatności, button, wskazówka 1, button,
1: o,
0: przycisk,
1: taki
0: button.
1: Niezaetykietowany button, który nam służy do wyjścia. Jakbyśmy chcieli sobie bezpośrednio zadzwonić,
0: to przycisk, w lewym, być może, telefon.
1: O właśnie, w lewym dolnym rogu ekranu, w prawym dolnym rogu ekranu mamy taki przycisk. I
0: co cel? Być
1: kliknięciu
0: może. Telefon. Pasek kart. Więc punkty obsługi klienta.
1: Pojawiam nawet punkty obsługi klienta.
0: Przydatne telefony. Punkty obsługi. Zamów rozmowę. Zamów serwisanta. I co są tak, co se? Przycisk.
1: No
0: być może. I co cel? Być może.
1: I zobaczmy, co też my tutaj ciekawego mamy na tym ekranie głównym.
0: Prąd. Siemianowicka 20. Przycisk. I co edit. Nazwa własna. Wygaszone. I prąd. Siemianowicka 22, ukośnik 4, 41 902 Bytom, numer płatnika 2162484 9, płatność, termin, wybrano, do zapłaty 157,30 zł, 15.09.2023, szczegółowe informacje.
1: Mamy tutaj dużo informacji, jak to sobie rozbijemy na czynniki pierwsze, to się dowiemy, jaki jest adres tego punktu poboru prądu, do kiedy jest faktura, znaczy do kiedy faktura jest płatna oraz jaka jest kwota tej faktury. No i mamy tam przycisk więcej szczegółów, ale no niestety ja, chyba że jeszcze spróbujemy
0: rozpoznawanie użyć ekranu. Nawigacja, rozpoznawanie ekranu włączone.
1: Bardzo przydatnej funkcji, czyli rozpoznawanie ekranu.
0: Przełącznik włączone, przycisk, przycisk, przełącznik, włącz, przycisk, przycisk.
1: Który to przycisk będzie powodował włączenie.
0: Pole tekstowe.
1: No nie, tutaj mamy edycję, włączyła nam się edycja,
0: klawiatura ukryta.
1: Ponieważ każdą z tych faktur możemy sobie nazwać, żeby tam nie czytało, że tam prąd, ulica jakaś tam, to nazywamy to, przypuśćmy, płatność 1, licznik 1, licznik 2 i tak dalej, i tak dalej.
0: Pole tekstowe.
1: Więc tego sobie trzeba wyjść.
0: Pole tekstowe, przycisk, przełącznik, wyłączone, przełączone, przycisk, najbliższe płat, i co, 520, zapłać. Zaznaczone. Zapłać wszystko. Prąd, siemianowy przycisk.
1: Już sobie sprawdzimy. Prąd, no właśnie, siemianowy. Jak dla mnie ten przycisk, który nam umożliwiłby podgląd tej faktury, jest no nie za bardzo dostępny.
0: Włączone.
1: Włączymy sobie jeszcze raz.
0: Nagłówki. Rozpoznawanie ekranu.
1: Rozpoznawanie
0: włączone
1: ekranu. To jest bardzo, słuchajcie, przydatna funkcja w VoiceOverze, żeby sobie przejrzeć ten ekran, czy jest tutaj jakaś. Czy są takie przyciski, których no, normalnie nie widzimy, nie słyszymy, a one się pojawiają właśnie.
0: Przełącznik. Strzałka w prawo. Przycisk. Strzałka. Przełącznik. Włączone. Zaznaczenie. Pole tekstowe. Przycisk. Przełącznik. Włączone. Przycisk. Pomoc. Przełącznik. Włączone. Zaznaczenie.
1: To jest zaznaczenie, czyli ta faktura jest wybrana do zapłaty.
0: Przycisk.
1: To już było.
0: Pole tekstowe. Przełącznik. Włączone. Zaznaczenie.
1: No i to jest już następna faktura, więc chyba, no nie wiem, ja tego nie potrafię zrobić.
0: Strzałka w prawo. Przycisk.
1: Pozostaje się jakby po prostu sugerować tymi fakturami, znaczy tymi fakturami wspomagać, które mamy po prostu dostępne w mailach.
0: Strzałka w prawo.
1: To nie, to
0: strzałka w prawo. Strzałka w prawo. Przycisk. Wyłączone. Strzałka w prawo. Przycisk. Rozpoznawanie ekranu. Włączone. Wyłączone. Nagłówki. Dobra. Przycisk. Szczegóły umowy. Przycisk. Do zapłaty. Prąd.
1: No jest dobrze. Mamy tutaj na tej liście faktur nasze faktury. Jeżeli sobie cofniemy się w lewo.
0: Zapłać wszystkie. Zaznaczone. Hecka. Zapłać. Przycisk. 525,16 zł.
1: To słyszymy, że mamy do zapłaty taką kwotę. Ona się bierze stąd, że po prostu mamy do jakby
0: zapłać. Przycisk.
1: Płacimy za zaznaczone faktury. Więc im więcej faktur zaznaczymy, tym oczywiście zwiększy się kwota do zapłaty.
2: Czyli to jest taka zbiorcza płatność po prostu.
1: Taka zbiorcza płatność. Zaznaczenie. Możemy tego dokonać, a możemy właśnie klikając w ten przycisk.
0: Zapłać. Zaznaczone. Hetzklet copy. Przycisk. Tidzempty. Być może. Zapłać. 0 zł.
1: Teraz odznaczyłem wszystkie faktury, no i...
0: Do zapłaty.
1: Słyszymy.
0: 0 zł. Zapłać. Tidzempty. Przycisk.
1: To jest przycisk jakby... Ja teraz cały czas się posługuję nawigacją lewo-prawo.
0: Zapłać wszystkie. Prąd. Siemianowicka 22 był. Przycisk.
1: I teraz pod spodem...
0: I co edit. Przycisk. Nazwa własna. Wygaszony. Tidzempty. Przycisk.
1: Zaznaczam sobie
0: zaznaczone.
1: Tą fakturę. Słyszymy, że zaznaczone. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak się stało.
0: Najbliższe płatności. I control tip. Przycisk. Być może. Do zapłaty. 157 zł i 30 groszy.
1: I to się zgadza, bo w jednym miejscu płacę tyle, w drugim miejscu płacę trochę inaczej. Zaraz to możemy sprawdzić
0: I co nazwa zaznaczone. Tidzempty.
1: Odznaczamy. Sprawdzamy, że jest...
0: Do zapłaty. 0 zł.
1: 0 zł.
0: Przycisk. I co edit. Nazwa własna. Wygaszony. Poletek z Tidzempty.
1: Mamy...
0: Prąd. Orlot Lwowskich 11 ukośnik 6. 41 902 bytom. Numer płatnika. 2188981 0. Płatność. Termin. Wybierz. Do zapłaty. 367 zł i 86 groszy.
1: Inna kwota.
0: Przycisk. I co edit. Przycisk. Nazwa własna. Wygaszony. Tidzempty. Przycisk.
1: Zaznaczamy.
0: Zaznaczone. Tidzempty. Najbliższa płatność. I co to tip. Do zapłaty. 367 zł i 86 groszy.
1: No i w tym momencie klikamy
0: zapłać.
1: Zapłać i przyniesie nas do okna, gdzie będziemy mogli taką płatność wykonać. I tam jest, uczciwie stwierdzam, dostępne wszystko jak najbardziej. Więc jest ok. No i mamy tych faktur, jakbyśmy szli po prostu w dół, to byłyby następne faktury do zapłaty za następne, jak gdyby... terminy.
2: A jak jest z metodami płatności? Tu można Apple Pay zapłacić?
1: Tak, tak, tak. Mówiłem o tym, że właśnie można i blikiem, i Apple Pay i pewnie w przypadku androidowych...
2: Google Pay.
1: Google Pay, dokładnie. Te zakładki...
0: I co cel? Przeciw. Pasek kart. Więcej.
1: No właśnie.
0: Karta.
1: Mamy
0: 1 z 4.
1: Na początku więcej, potem mamy...
0: Zaznaczone. Płatności. Faktury. Kart. Liczniki. Karta.
1: I tutaj de facto 4 mamy tak, no...
0: Faktury.
1: Mamy faktury,
0: karta,
1: gdzie 6-4. Mamy również w pewnym sensie to samo, co na poprzednim ekranie, tylko tutaj mamy...
0: Zapłać. 1890 zł i 8 groszy.
1: No, troszkę większą kwotę do zapłaty, bo tu możemy sobie jak gdyby domyślnie już zapłacić wszystkie jakby faktury, które mamy dla nas jakby zafakturowane, tak? W sensie wszystkie kwoty. Czyli za cały okres jakby przyszły. No jeżeli mamy, przykładowo, mamy teraz nowy okres rozliczeniowy i mamy wystawione faktury na najbliższy rok, to możemy z tego miejsca sobie te faktury opłacić. Nie wiem, czy ja to tak to wyjaśniłem w miarę sensownie, Michale?
2: No myślę, że tak, tak.
1: Dobra, bo to czasami to mnie to też trochę przerasta. Kiedyś pamiętam, że te faktury dało się jakoś odczytywać i powiem Ci szczerze, że nawet mimo tego, że no mogłem to zrobić, to szczerze było to mega, mega skomplikowane.
0: Zapłać. Przycisk. Zaznaczone. Hetzklet copy. Przycisk.
1: No i są
0: być
1: tutaj
0: może.
1: Wszystkie...
0: Zaznaczenie.
1: O właśnie, nawet tutaj.
0: Zapłać to... wszystkie. Przycisk. Nagłówek. Filtruj faktury. Nagłówek.
1: Możemy tu filtrować faktury. Możemy też sobie podejrzeć szczegóły.
0: Nazwa własna. O. Zaznaczone. Tidzempty. Przycisk. Nazwa własna. Siemiano. Zaznaczone. Tidzempty. Nazwa własna. Orlot Lwowskich 11 ukośnik 6. Nazwa własna. Zaznaczone. Tidzempty. Przycisk. Nazwa własna. Zaznaczone.
1: Wszystkie te faktury są do zapłaty.
0: Nazwa zaznaczone. Przycisk. Faktury archiwalne. Przycisk. Nagłówek. Faktury archiwalne. Nagłówek.
1: I tu mamy faktury archiwalne.
0: I co cel? Przycisk. Pasek kart. Więcej. Karta. Jeden z płatności. Karta. Dwa z cztery.
1: Przeniosę na te płatności. Tu gdzie mamy
0: najbliższe
1: faktury,
0: płatności.
1: Możemy sobie jeszcze sprawdzić.
0: Przycisk.
1: Coś takiego.
0: Prąd.
1: Pod siemianowicą.
0: Przycisk.
1: Przycisk.
0: Przycisk.
1: Gdy są szczegóły.
0: Przycisk.
1: Jak ktoś
0: lista wpłat. Przycisk.
1: Mamy tu listę płat i szczegóły umowy.
0: Szczegóły umowy. Przycisk. Szczegóły salda.
1: Szczegóły salda.
0: Przycisk. Numer konta wpłaty.
1: Czyli takie rzeczy, gdzie możemy sobie podejrzeć na właśnie...
0: Przycisk.
1: Jaką mamy taryfę.
0: Szczegóły umowy.
1: To też właśnie o tym wspominaliśmy, Michale, nie pamiętam, czy że są te taryfy są różne, tak? Że ty
2: tak.
1: Masz taką standardową, G12.
2: Nie, G11,
1: przepraszam, tak. Ja mam G12W, tak. No i tutaj możemy sobie podejrzeć, jak to, jaką tę taryfę mamy.
0: Szczegóły umowy, przycisk.
1: Szczegóły umowy.
0: Przycisk.
1: Więc tutaj sobie można...
0: Do zapłaty, prąd, siemianowicka, liczniki, karta.
1: Jest
0: 404.
1: Zakładka z licznikami i na tej zakładce możemy sobie...
0: Odczyt kontrolny, nazwa własna, numer F, siemianowicka 22, ukośnik 4, 41 902 Bytom, 1, 0, 5, 5, 8, 3, 7, 7, 9. Odczyt możliwy przez 25 dni.
1: No, czyli był wykonany chyba odczyt kontrolny, tak z tego, co tutaj rozumiem, no i był podany ten odczyt kontrolny. Te cyferki, no, mi za dużo nie mówią, ale...
0: Odczyt kontrolny.
1: Tak to jest. I...
0: Odczyt kontrolny, podaj, przycisk.
1: Mam tu też przycisk do podania. Czasami tak się zdarza, to też sobie warto przypilnować, że... ci inkasenci nie przychodzą i jest ten odczyt kontrolny jakiś fałszywy. Ja nie do końca wiem, jak to jest możliwe w sumie, ale miałem taką sytuację kiedyś, że właśnie pod koniec mojego okresu rozliczeniowego dostałem jakąś strasznie wysoką fakturę. No i okazało się po prostu, że inkasent tego odczytu nie dokonał. Oni sobie jakoś coś tam powyliczali. No i w momencie, kiedy ja im podałem faktyczny stan licznika, to okazało się, że faktura jest zupełnie inna. Więc warto sobie tego pilnować i sobie warto tutaj wejść właśnie w tą zakładkę.
0: Odczyt kontrolny. Podaj.
1: No i możemy sobie sami podać. Na każdej zakładce w sumie, czy na większości zakładek mamy ten przycisk do połączenia się, co nie jest takie wcale głupie. I się może też przy
0: 21.30
1: przydać.
0: Pasek kart. Więcej. Płatności. Więcej. Karta. 1 z 4. Wyloguj.
1: Zajrzyjmy sobie jeszcze do karty więcej, do zakładki więcej, bo tutaj będziemy mieli...
0: Przycisk. Przepisz licznik.
1: O właśnie.
0: Powiadomienia. Oferty. Załatw online. Wyszukaj planowane. Wyłączenie. Zgłoś awarię. Wyszukaj planowane. Wyłączenie awarię.
1: I tutaj powiem od razu, że niestety to nie działa. Tutaj trzeba się jakoś zalogować, podać swoje dane, ale na szczęście mamy... numer na pogotowie energetyczne. Ja to może pokażę, bo generalnie...
0: Wyłączenia planowanej awarii. Nagłówek operatorzy systemu dystrybucyjnego dokładają wszelkich starań, żeby... 1. Brak prądu tylko w twoim domu, ukośnik. Sprawdź bezpieczniki. 2. Skąd? 3. To najprawdopodobniej planowane wyłączenie lub awarie. Zapisz się na form. Wyszukiwania wyłącz. Wypełnij poniższy form. Podaj adres. Nagłówek, poziom, miejscowość.
1: No i
0: poletek
1: tutaj
0: wymagane.
1: Niestety, mimo wypełniania tych formularzy na sposoby wszelakie nie umiałem.
0: Zlokalizuj się auto. Ulica. Poletek. Numer domu. Numer mieszkania. Numer mieszkania. Sprawdź. Sprawdź wyniki dla obszaru. Zgłoś awarię. Przez internet. Opcja dostępna dla wszystkich klientów Tauron. Wybierz w celu zgłoszenia awarii. Pogotowie energetyczne 991.
1: No właśnie,
0: poziom 2.
1: No i tutaj w sumie nie musimy nigdzie szukać w internecie, tylko wystarczy wejść do Taurona i mamy już...
0: Dla dzwoniących z obszaru działalności operatora systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A. Bezpłatnie, całodobowo. Informacja o wyłączeniach. Nagłówek 32 303 0 991. Nagłówek
2: no,
0: poziom 2.
2: Jeszcze dodatkowa infolinia.
1: Tak, bo no, generalnie Tauron działa raczej albo tylko i wyłącznie na obszarze południa Polski, więc oczywiście inny będzie nieco numer w Krakowie, pewnie z prefiksem 12. Na Śląsku mamy 32.
0: Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności Tauron Dystrybucja S.A. Połączenia płatne według stawek operatora. Najczęściej zadawane pytania.
1: No i
0: nagłówek poziomu 2.
1: Wiadomo, nie? Tylko
0: połączenia
1: nie
0: płatne według stawek operatora. Całodobowo.
1: Nie ma numeru?
0: Najczęściej zadawane. Dlaczego w ogóle zdarzają się wyłączenia prądu? Rozwin-
1: to jest dobre
0: przycisk.
1: Pytanie.
0: Empty placeholder.
1: No ale...
0: Przycisk. Empty placeholder. Przycisk. Empty placeholder. Przycisk. Empty placeholder. Dlaczego w ogóle połączenie... Najczęściej zadawane... Sose. Przycisk.
1: Po prostu close.
0: Odczyt licznika.
1: Dobra.
0: Odczyt kontrolny. Więcej.
1: Dobra,
0: karta. Wyloguj. Z oferty. Powiadomienia. Odczyt kontrolny. Na powiadomienia.
1: Co ciekawe, tutaj wszystko jest w miarę...
0: Nagłówek. Sose. Przycisk. Aktualnie nie masz żadnych powiadomień. Aktualnie nie masz żadnych powiadomień.
1: No właśnie, tutaj byłyby te powiadomienia, to jest w miarę nawet spoko.
0: Powiadomienia.
1: Też
0: na sosę.
1: Fajna
0: przycisk.
1: Funkcja.
0: Podaj. Pasek kart. Więcej. Wyloguj. Oferty. Załatw online. Wyszukaj planowane. Zgłoś awarię. Pomoc. Ustawienia.
1: O właśnie, ustawienia. To chciałem sobie tutaj...
0: Powiadomienia.
1: Zobaczyć.
0: Szybkie logowanie. Powiadomienia.
1: I tu też mam powiadomienia, o to bardziej mi chodziło.
0: Włącz wszystkie powiadomienia.
1: O właśnie.
0: Przełącznik. W- włączone.
1: I mamy tutaj całkiem sympatyczny przełącznik działający tak albo nie. On off, włączony.
0: Powiadomienie o nowej fakturze. Przełącznik włączone.
1: Niestety powiem wam tak szczerze, że mam tu wszystko powłączane, ale jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło dostać żadnego monitu. Najczęściej właśnie dostaję po prostu tylko maile. Tak to, przepraszam bardzo, wygląda. No ale warto sobie to włączyć, może to potem gdzieś tam...
2: Może kiedyś zadziała.
1: Może kiedyś tak.
0: Icon back, powiadomienia. Icon back, przycisk. Icon back.
1: Nawet wstecz, ładnie.
0: Szybkie logowanie. Zaznaczone. Szybkie logowanie.
1: O, i myślę, że to jest opcja, którą sobie warto na pewno przejrzeć tutaj to miejsce.
0: Ustaw numer PIN. Przełącznik. Wyłączone. Wygaszone. Przycisk. Zmień numer PIN. Ustaw Face ID. Przełącznik. Włączone. Przełącznik. Włączone.
1: No właśnie, czyli mamy tutaj to, o czym mówiłem. Czasami trzeba się właśnie też zalogować hasłem. No gdybyśmy mieli taką sytuację, że aplikacja by nam się... na przykład musielibyśmy ją wyinstalować, to trzeba to hasło jednak pamiętać, ale ogólnie to albo PIN, albo Face ID. Ja korzystam właśnie z Face ID.
0: Zaznaczone. Regulamin licencje. Zaznaczone. Szybkie logowanie. O aplikacji. O aplikacji. Powiadomienia. Zaznaczone. Szybkie logowanie.
1: Tak naprawdę...
0: Regulamin licencje. Ustawienia.
1: To jest
0: nagłówek.
1: Wszystko.
0: Sosę. Przycisk.
1: Również
0: być może.
1: To zamykamy.
0: Odczyt kontrolny.
1: Aha. Pasek kart. Znowu nas wyrzuca niestety do, na kartę liczniki. To taki urok tej aplikacji.
0: Oferty. Załatw online. Wyszukaj planowane. Zgłoś awarię.
1: No i co?
0: Pomoc.
1: I to...
0: Ustawienia. Wyloguj.
1: O.
0: Ustawienie.
1: Możemy się wylogować.
0: Powiadomienia. Przepisz licznik. Przycisk. Więcej.
1: Coś tu jeszcze
0: więcej.
1: Jest.
0: Oferty. Powiadomienia. Odczyt kontrolny. Nie. Nazwa własna. Numer.
1: Znowu nas wyrzuciło na...
0: Pasek kart. Zaznaczone. Liczniki.
1: Nie wiem,
0: karta.
1: Czemu tak się,
0: 404.
1: Czemu tak się dzieje. Więc no ogólnie aplikacja mniej dostępna niż PGNiG, ale jesteśmy sobie w stanie sprawdzić, jakie mamy płatności do zrealizowania, możemy je opłacić i to jest, myślę, przy największy plus tej aplikacji, bo jednak nie każdy ma tę cierpliwość, żeby się logować do stron internetowych. Nie każdy ma tę możliwość, bo też często na przykład ja płacę faktury jadąc pociągiem, autobusem, mam chwilę, to po prostu wyjmuję telefon i sobie płacę. Także no, jeżeli chodzi o tę dostępność, nie jest rewelacyjnie, ale można i da się.
2: Tak, zdecydowanie i dobrze, że te aplikacje zaczynają się pojawiać. Dobrze, że operatorzy różnych mediów, z których to korzystamy, no, po prostu dają nam tego typu narzędzia, no bo w dzisiejszych czasach smartfon to jest urządzenie, które mamy zawsze ze sobą. I już coraz rzadziej jest tak, że człowiek siada do tego komputera, żeby opłacić rachunki, żeby porobić jakieś tam przelewy. No to wszystko realizujemy już z poziomu naszego telefonu, więc dlaczegoż by nie móc też opłacać różnego rodzaju mediów, takich jak chociażby prąd czy gaz, również z telefonu? Dlaczego nie móc sobie tego wszystkiego sprawdzać, jak to wygląda, robić odczytów, wysyłać tych odczytów? No wszystko to pozwala, na wszystko to pozwalają te aplikacje, które ty, Wojtku, zademonstrowałeś. No w moim przypadku to jeszcze jest pieśń przyszłości, chociaż no, trzeba przyznać, u mnie to z kolei działa lepiej ten licznik.
1: Tak, bo sobie można posprawdzać, jak ktoś jest ciekawy. To jest na pewno bardzo duży plus. No ja zachęcam do korzystania z tych aplikacji, bo to po prostu wygoda i jeszcze raz wygoda i tylko trzeba mieć nadzieję, że ta dostępność się zwiększy, ale powiem tak, że szczerze i tak gdzieś tam, jeżeli mamy jakąś dziwną fakturę właśnie za wysoką, no bo jeżeli jest za niska, to pal 6, cieszymy się, prawda?
2: Ale no, jeżeli tak jest.
1: Ale jeżeli jest za wysoka, to i tak zawsze kończy się telefonem na biuro obsługi i jakimś tam wyjaśnianiem właśnie i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, no, możemy sobie sami nawet skorygować licznik, czy tak jak w przypadku PGNiG, możemy sobie ten licznik spisać, więc no, nie jest źle.
2: Zgadza się, a też tak sobie myślę, że im więcej użytkowników wylogu, korzystających z czytnika ekranu będzie zgłaszać też różne problemy z dostępnością aplikacji, no które występują, bo to się nie oszukujmy, te problemy są i one są wszędzie. I jeżeli coraz więcej użytkowników będzie to zgłaszać, to jest szansa, że ktoś się w końcu tym przejmie i zacznie coś z tym robić.
1: Ale oczywiście, no to jest to, co ja zawsze powtarzam, że kropla drąży skałę, tak jak w przypadku innych naszych aplikacji, znaczy innych aplikacji, z których korzystamy. Naprawdę piszcie, zgłaszajcie, bo to naprawdę gdzieś tam wydaje mi się, że coraz lepiej już wygląda. No, przykładem choćby ta aplikacja PGNiG, tak?
2: Zgadza się. No cóż, no to w takim razie zachęcamy do korzystania, miłego rozliczania i oby jak najniższe rachunki pojawiały się na waszych kontach. Dziś to już tyle na antenie Tyflo Radia, w Tyflo Podcaście. Aplikacje PGNiG i Tauron prezentował Wojciech Dulski. Dzięki Wojtku.
1: Dziękuję.
2: I ja pokazywałem mój licznik energii. Dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Ala Witek. Dzisiaj w moim krótkim podcaście będę chciała przedstawić, jakby to powiedzieć, urządzenie, przyrząd kuchenny, przydatny, nazwijmy to kulinarnym estetą. Dlaczego? Dlatego, że kulinarny esteta to ktoś taki, kto kosteczkę w sałatce, ćwiartki owoców, czy też słupki marchewki w zupie musi mieć pokrojone równo. Oczywiście tutaj przesadzam z mówieniem, że jest to urządzenie tylko dla kulinarnych estetów, bo jest to też urządzenie pomocne w tym, żeby sprawnie i szybko przygotować sobie sałatkę, pokroić warzywa, jajka, czy też jakieś inne rzeczy, jeśli chcemy pokroić je w kosteczkę, na przykład wędlinę do sałatki, czy też do innych potraw, w których powinna być ona pokrojona. A mianowicie mówię o prostym mechanicznym urządzeniu Nicer Dicer Plus. Ja mam to urządzenie chyba od 2 lat i właśnie w takich prostych kuchennych czynnościach jest bardzo pomocne. Na początek powiem, z czego się składa, później w krótka demonstracja tego, jak działa, ponieważ tutaj żadnej wielkiej filozofii w tym nie ma, także króciutko przedstawię Państwu. A więc tak, części składowe, zaczynając od spodu, to jest taki przeźroczysty pojemnik, taka jakby wanienka, prostokąt, która ma u spodu gumowe nóżki, żeby urządzenie się nam nie ślizgało. Na to przychodzi taka jakby prostokątna rama plastikowa. I tą ramę zakładamy sobie na brzeg tej wanienki, że tak to nazwę. Teraz tak, kolejną rzeczą jest pokrywa. Pokrywa ma od strony zawiasów taką wytłoczoną kratkę, która po naciśnięciu przycisku znajdującego się na górnej części pokrywy jakby się bardziej wysuwa, co ułatwia nam jej czyszczenie. W drugiej części, tej dalszej od zawiasów, patrząc od spodu pokrywy, posiada taki jakby krzyżyk do zakładania elementów, które później będą przetłaczały nam produkty przez te krzyżyki do krojenia. Zawiasy zakłada się bardzo prosto, znaczy przez zawiasy tą pokrywę, bo wystarczy postawić na sztorc, docisnąć lekko i już jest założone. Teraz jeśli chodzi o keraty, które tak nazywam, są to takie trochę kratki, jak były kiedyś w starych frytownicach, tylko z cieńszymi tymi przegródkami. Mamy do dyspozycji takie całkiem drobne kratki, które mogą służyć właśnie do krojenia warzyw, wędlin, jajek, czy czego tam chcemy do sałatek. Tak samo oczywiście owoców do sałatek owocowych. Mamy trochę grubsze kratki, które mogą nam służyć albo jeśli lubimy w sałatkach czegoś większe kawałki, albo na przykład jeśli kroimy sobie jakieś, powiedzmy, nie wiem, mięsko do zupki, albo jeśli kroimy jakieś warzywa, które chcemy pokroić

znaczenia. One tylko przepychają, natomiast o grubości tych kratek właśnie decyduje to, którą z połówek tej ramki włożymy akurat od strony zawiasów, żeby nie przepadały nam z drugiej strony przez tę jakby drugą część tej kratki warzywa i gdzieś tam nie zostawały. Mamy nakładaną na tą drugą kratę, której aktualnie nie używamy, taką jakby tabliczkę małą plastikową z uchwytem. Ją zakładamy tak, aby znajdowała się poniżej tego plastikowego obramowania. Wtedy jest założona prawidłowo i nie przeszkadza, nie wystaje nam przy krojeniu. Teraz kolejną taką płytką podzieloną na dwie części jest taka kratka do dzielenia właśnie na przykład pomidorów na ósemki lub ćwiartki, jajek na ósemki lub ćwiartki, jabłek na ósemki lub ćwiartki. Zarówno w kratkach, jak i właśnie w tych takich ósemkach i czwórkach nie ma problemu z tym, żeby założyć się odwrotnie, bo po pierwsze założyć się odwrotnie nie da, a po drugie bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie po ostrości tych przegródek stwierdzić, czy zakładamy prawidłowo, zanim jeszcze przyłożymy do tej ramki. I tutaj z kolei mamy odwrotną sytuację. Ramka jest założona. Kroimy tylko i wyłącznie po stronie prawej. Więc jeśli chcemy ósemki mieć pokrojone, pomidory, czy tam jajka, czy jabłka, to używamy tylko tej prawej połowy. Dlatego, że z kolei na pokrywie nakładka przychodzi tylko do założenia właśnie na czwórki albo na ósemki, na tą bardziej oddaloną od zawiasów część pokrywy. I też, mimo że wygląda ona na taką, która mogłaby kroić tylko na ósemki, nie ma to znaczenia, bo o jakby grubości tych, czy to będą ćwiartki, czy ósemki, czy takie węższe, czy grubsze części danego owocu, czy warzywa, decyduje to, którą stroną odwrócimy ramkę. Założenie tej części tutaj na początku może się wydawać dosyć trudne, natomiast po kilku próbach będziemy tą plastikową część właśnie dzielącą nam owoce i warzywa na ósemki czy czwórki mocować bez większego problemu. Cóż mogłabym jeszcze powiedzieć? Aha, ostatnim akcesorium jest taka, powiedzmy sobie, pokrywa z takimi silikonowymi, no właściwie nie silikonowymi, plastikowymi, ale takimi elastycznymi zapięciami. Kiedy już sobie wszystko tam przepchniemy przez kratę albo przez te ćwiartki, jak tam będziemy chcieli i chcemy na przykład przechować to w lodówce do momentu, aż będziemy robić sałatkę, żeby nam nie wysychało, żeby nie przechodziło żadnymi innymi zapachami, możemy sobie właśnie tą pokrywą nakryć i szczelnie z boków pozamykać, tak żeby to naczynie się nam nie otwarło. Oczywiście możemy to zrobić dopiero po zdjęciu całej tej plastikowej ramy wraz z pokrywą i mamy wtedy takie naczynie do przechowywania sałatki czy też półproduktów na sałatkę w lodówce. Dwie rzeczy, które są minusem, jedna to jest taki minus, a druga powiedziałabym bardziej zastrzeżenie, czy uwaga, żeby uważać na to. Więc minus, jak za chwileczkę Państwo zobaczycie przy twardszych rzeczach, takich jak na przykład ogórki konserwowe, jabłka, czy też jakieś inne rzeczy, no niestety ten trzask w momencie, kiedy jest przepychany, jest dość głośny i jest nieprzyjemny, więc na pewno nie jest to do używania gdzieś tam późnym wieczorem czy wczesnym rankiem. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że przy myciu po prostu trzeba uważać, żeby od tych kratek ostrych, czy też od tych podziałek na ósemki czy czwórki, no najzwyczajniej w świecie nie pokaleczyć sobie palców. Ale uważam, że przy takim ostrożnym użytkowaniu można spokojnie z tego korzystać. Tutaj też jest to, ja osobiście nie myję, ale nie wydaje mi się, żeby, to znaczy nie myję ze względu na to, że nie próbowałam, a nie dlatego, że budzi to jakieś zastrzeżenia, ale nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z elementów mógł ulec uszkodzeniu, jeśli będziemy myć w zmywarce, więc jeśli ktoś się obawia, to myślę, że jak najbardziej do zmywarki można włożyć. Wszystkie elementy możemy sobie

0: schować do pudełka i w przechowywaniu też nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Jest wielkości mniej więcej takiego średniego właśnie pojemnika do przechowywania żywności. Całość jest wykonana z plastiku, tylko te oczywiście podziałki i kratki są zrobione z metalu. To tyle. To może teraz przejdę do demonstracji. Jeżeli mam założone te ósemki, tutaj akurat będę chciała sobie podzielić na 8 części jajko. Biorę je po prostu w całości. Tak przykładam do tej części, na której będę chciała pokroić, czyli na tej na ósemki. I ponieważ, tak jak mówiłam, kroimy na tej połowie bardziej zewnętrznej, więc tutaj leciutko sobie tak na ten krzyżyk jajko nabijam, żeby stało na sztorc. Zamykam pokrywę, przyciskam i jajko miękkie, więc cała sprawa odbyła się po cichu. W środku, pod spodem, w naczyniu mam jajko podzielone na 8 idealnych części. Nie będę tutaj pokazywać z kolejnym jajkiem na 4, bo odbywa się to identycznie, więc jasna sprawa, że nie ma to żadnego sensu. To już zdejmuję. Natomiast teraz założę drugą kratkę i powiem, jak wygląda sprawa przy krojeniu na kwadraty, na kratki. Przy czym pokażę z miękkim i z twardym warzywem, żeby mieli Państwo porównanie właśnie niestety co do tego nieszczęsnego hałasu. Zakładam sobie oczywiście na ramę, tutaj kratki, tak jak mówiłam wcześniej, żeby nie przelatywało mi z tej strony, z której nie powinno. Zakładam sobie tą taką tabliczkę. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli chcemy coś kroić w słupki, to tak jakby z szerokości plastrów będzie wynikało, jak długie będą te słupki, tak? Natomiast jeżeli chcemy kroić w kostkę, no to patrząc mniej więcej na to, jaki jest prześwit w tych kratkach, kroimy sobie na takiej grubości plasterki. Wtedy będą wychodziły idealne sześciany. Tutaj ja na początek pokroję marchewkę. Biorę taką średniej wielkości, ona jest ugotowana, żeby była miękka dla porównania. I kroję sobie ją na takie trzy plastry. Po mniej więcej takiej grubości jest ten mniejszy prześwit. To będzie gdzieś, ja wiem, chyba niespełna centymetr. Tak mi się wydaje. Zakładam kratę częścią marchewką znajdującą się w części bliżej zawiasów, tak żeby zaskoczyła porządnie. I teraz przepchnę ją przez tą kratę. O, dźwięk jest mniej więcej taki, czyli niezbyt głośny. Marchewka już przekrojona, pokrojona na drobniutkie kratki. Znajduje się w pojemniku pod spodem. Natomiast teraz pokażę Państwu, jak wygląda kwestia z ogórkiem. Znowu na tą stronę, której nie będę używała, zakładam sobie tą tabliczkę, o której wspominałam wcześniej, żeby owoce czy też warzywa mi tam nie przelatywały. I teraz biorę sobie ogórek, też kroję go na plastry mniej więcej grubości tych kratek, prześwitu w tych kratkach, czyli gdzieś mniej więcej około 1 cm. I właśnie teraz będzie niestety głośno. O, mniej więcej taki dźwięk jest przy tych warzywach twardszych, dlatego, no, tak jak mówiłam, nie jest to na pewno do używania gdzieś późno wieczorową czy wczesną poranną porą. Ja sobie tutaj jeszcze przepchnę resztę ogórka i resztę marchewki. Cóż, uważam, że to jest takie urządzenie po pierwsze fajne, dlatego że jest proste i że właśnie kroi nam w takie równe, zarówno te ćwiartki, ósemki, jak i kratki. Poza tym, dlaczego uważam, że jest lepsze od takich szatkownic na korbkę czy coś takiego? No więc dlatego, że każda rzecz, którą kroimy czy też przepychamy właśnie przez te kratownice, jest przepychana tylko raz. Nie ma czegoś takiego, że w środku obracają się jakieś nożyki i tam szatkują i kroją i mielą w nieskończoność i później wychodzi z tego jakaś taka brzydka ciapka. Kolejna rzecz, która jest też taka no powiedziałabym fajna, że można w szybkim tempie, jeśli mamy małą ilość, no wystarczy tak naprawdę kilka razy tylko przecisnąć to, bo kroimy sobie na plasterki, układamy te plasterki obok siebie, gdzieś tam na tych kratkach, przekładamy raz czy drugi, przepychamy i już mamy pokrojoną powiedzmy całą marchewkę czy tam całego ogórka, więc też wielkiej filozofii z tym nie ma. Co jeszcze? No tak jak z myciem, tak jak mówiłam, przy zachowaniu ostrożności na tych ostrych kratkach i przedziałkach nie ma większego problemu. Urządzenie też nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Jest praktyczne w tym kontekście, że możemy też przechowywać w nim żywność, więc tutaj jak najbardziej polecam. Ja przynajmniej jestem bardzo zadowolona. Myślę, że wszyscy, którzy lubią robić czy to sałatki, czy to kroić sobie w kosteczkę różnego rodzaju warzywa do zup, czy też przygotowują sobie właśnie jakieś tam, no nie wiem, choćby zwykłe jajka w sosie tatarskim, a zależy Państwu na tym, żeby wyglądało to jakoś tak sympatycznie, estetycznie, żeby było ładnie równo pokrojone, to myślę, że będą Państwo na pewno z korzystania z Nicer Dicer Plus zadowoleni. Także tutaj wiem, że mogłam o pewnych rzeczach mówić jakoś tak niezbyt jasno, bo pierwszy raz opowiadam o czymś takim. Natomiast jeśli będą Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, to tutaj jak najbardziej zachęcam do zadawania w komentarzach, w miarę możliwości będę wyjaśniała. Inna kwestia jest też taka, że po prostu jest to urządzenie stosunkowo tanie i trwałe, bo jeśli ja używam go powiedzmy od tych 2 lat i tutaj i jakieś twardsze i bardziej miękkie i średnio twarde warzywa i nic się po prostu z tym nie dzieje, no to jest to dosyć trwałe. Drugie, że jest to urządzenie proste, tutaj nawet nie za bardzo może się cokolwiek zepsuć, bo też jak miałoby się zepsuć. No a trzecia kwestia to cena, bo tego typu urządzenie powiedzmy sobie, nie wiem, na aukcji internetowej można kupić gdzieś tam za jakieś 20-30 zł, więc nie jest to wygórowana kwota. Cóż, dziękuję w takim razie Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na zakup tego urządzenia Nicer Dicer Plus, to spełni ono Państwa oczekiwania i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów, a na dziś dziękuję już za uwagę. Do usłyszenia, kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. 18 dzień grudnia w kalendarzu, mamy środę. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia, a dziś coś dla tych, którzy być może jeszcze szukają prezentów gwiazdkowych dla swoich przyjaciół czworonożnych, bo dziś będzie o inteligentnej misce firmy Xiaomi, którą to omówi dziś, opowie o niej na naszej antenie Konrad Skrzydlewski. Cześć Konrad.
3: Cześć, witajcie. No cóż, faktycznie, jak gdyby powiedział klasyk ho, ho, ho.
2: Ho, ho, ho,
3: bo,
2: tak,
3: można powiedzieć, że będę dzisiaj waszym takim małym Mikołajem, ale dla waszych zwierzęcych towarzyszy. I to niezależnie, czy te zwierzaki wasze sobie mruczą, czy szczekają, czy miauczą, czy robią inne rzeczy, to się nada dla każdego, moim zdaniem.
2: Akurat w twoim przypadku to jest kot, prawda?
3: Tak, w moim przypadku jest to kot rasy Ragdoll, jeszcze młoda istota, bo to zaledwie pół roku ma, ale już sobie świetnie z tego korzysta, ba jest wielką fanką tego smart urządzenia, no i na pewno myślę, że tak jak pokochaliśmy my je z narzeczoną, to urządzonko, i sama oczywiście użytkowniczka główna tej miseczki, no to wy też je pokochacie tuż dosłownie po pierwszym użyciu, bo to jest genialne, to co zamierzam wam dzisiaj o tym opowiedzieć.
2: A co to jest za konkretnie urządzenie? Jaki to jest model? Jak ono się nazywa?
3: W zasadzie tak. Producent Xiaomi ma w swojej ofercie mnóstwo różnych ciekawych urządzeń, a to jest moim zdaniem chyba największy zaskok dla mnie, przynajmniej w tym roku. Bo jeszcze o czymś takim nie słyszałem. Jest to automatyczne, ja bym to nazwał automatycznym karmnikiem bądź samonapełniającą się miską dla zwierząt. Dozownik karmy suchej od Xiaomi. To jest model Smart Pet Feeder 2. No i jest to po prostu nic więcej jak zasobnik na karmę połączony z miską ze stali szlachetnej i wagą. Bo ta miska jest też sama w sobie inteligentna i potrafi z bardzo dużą dokładnością sprawdzać, ile nasz zwierzak tej karmy dostał, ile zjadł i czy na przykład jest, nie jest przekarmiany albo je za mało.
2: No tak, to jest, jak rozumiem, miska na karmę suchą, prawda? To nie tak. Na karmę mokrą.
3: Nie na karmę mokrą. Myślę, że producent mógłby o czymś takim pomyśleć na przyszłość, ale karma mokra cechuje się tym, że ma różne struktury, różne konsystencje i to samo w sobie w użytkowaniu byłoby bardziej kłopotliwe. Tutaj jest to de facto temat bezobsługowy. Dlatego, że system składa się z trzech elementów. No w ogóle mogę zacząć od opakowania, bo to jest też fajna sprawa. Mhm. Przychodzi do nas w kartonie zapakowane folie i mamy w zestawie w zasadzie cztery elementy. Mamy sam zasobnik na karmę, mamy zasilacz, mamy miskę i mamy filtr taki, to jest element, który ma zapobiegać zawilgacaniu tej karmy, który się montuje w tym zasobniku.
2: Czyli żeby suche było suche,
3: tak,
2: a nie
3: suche było suche,
2: z domieszką wody.
3: Z domieszką wody. Tym bardziej, że no jest to ważne przy na przykład kotach, tak, żeby ta karma była właściwie przechowywana i podawana. Oczywiście jest to inteligentna miseczka, więc ona tutaj dba o wszelkie parametry. Bardzo prosto się to montuje, bo stawiamy zasobnik na podłodze, wsuwamy w dolną część miskę, która ma kwadratowy kształt, ona jest nachylona pod kątem, więc nawet młodsze zwierzaki będą miały łatwy dostęp do niej. I to zapobiega też osadzaniu się karmy na jakichś zagłębieniach tej miski. Zawsze ona jest wyczyszczona do zera, tak? Nie ma przypadków zablokowania się, zacięcia tej karmy gdzieś tam w tej misce. Otwieramy pokrywkę zasobnika, ona jest szczelna, uszczelniana. Montujemy w tej pokrywce, jest takie ładnie wyperforowane miejsce na ten czynnik odwilgacający i zamykamy. Napełniamy oczywiście urządzenie do maksa. No i zaczyna się zabawa. Włączamy sobie z tyłu, ono powinno z automatu się łączyć z naszym Wi-Fi. Mamy do tego aplikację stosowną, oczywiście znaną wszystkim, aplikację Mi Home i no z nią się będziemy bawić przez większość czasu.
2: Wspomniałeś o tym, że napełniamy zasobnik karmą. To ile tej karmy tam się zmieści?
3: Zdaje się, jeśli dobrze pamiętam ze strony producenta, to tej karmy tam się mieści 5 kilo, 5 litrów.
2: No, to całkiem sporo.
3: Właśnie mam sobie, teraz otworzyłem tą stronkę, żeby mieć taką małą ściągawkę. Mieści się 5 kilo karmy, więc to całkiem sporo. Oczywiście zależy też, jaka to jest karma. My z racji tego, że mamy młodszą kotkę, to tej karmy jest dużo i naprawdę na dużo jej starczy. Dlatego, że to są drobne granulki. Przy czym sam dozownik nie ma problemu z tym, żeby sobie poradzić z większymi granulkami. I no oczywiście trzeba to też sprawdzić, bo producent podaje w instrukcji, że tam podaje gdzieś w instrukcji maksymalną ziarnistość tej karmy, tam ile milimetrów może mieć. Nie pamiętam tego teraz tak dokładnie, dlatego że U nas to było po prostu tak, no, jak to mówią, plug and play, tak? Wsypane, wyskakuje na miseczkę, miska ładnie sobie to ogarnęła i działa. Ale warto to sobie zobaczyć jeszcze zanim się na przykład podejmie decyzję o kupnie, bo możemy mieć na przykład dużego czworonoga, który, na przykład psa, który jest dorosły i który spożywa karmę gruboziarnistą, suchą, i może się okazać tam w procesie eksploatacji, że na przykład jakieś tam granulki będą większe i wtedy gdzieś tam się nam zatnie w otworze. Oczywiście nie ma problemu z tym, żeby tą karmę usunąć fizycznie, tak? Bo tam mechanizm jest dość prosty, można ten zasobnik rozebrać do ostatniej części w zasadzie manualnie i można się tam dostać do tego mechanizmu ręcznie, więc gdyby coś tam się nam zablokowało, to nie ma problemu, żeby sobie to odblokować.
2: Ale z drugiej strony no też nie o to chodzi, bo jeżeli coś takiego zaczęłoby się dziać częściej, to po prostu na takim urządzeniu, no w przypadku jakiejś konkretnej większej karmy o większych granulkach, nie można polegać po prostu.
3: Dokładnie. Moim zdaniem to najlepiej działa dla kotów. To znaczy koty przez swoją specyfikę diety oczywiście powinny przyjmować więcej karmy mokrej, ale jest to idealny temat, kiedy jesteśmy zabiegani, nie wiem, mamy pracę biurową, poza domem, tak? I nie, po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego kota karmić częściej karmą mokrą. Albo mamy, tak jak u nas, mamy czworonoga i mamy kota i mamy psa. I one sobie wzajemnie gdzieś tam mogą tą karmę podbierać. Z tym urządzeniem nie ma tego problemu, bo zwyczajnie kot dostaje tyle i na przykład jest w stanie zjeść za jednym podejściem i więcej tej karmy nie ma w misce, tak? Więc pies nie zje nam tej kociej karmy i nasz...
2: Chyba, że będzie wcześniej przed miską.
3: Chyba, że będzie wcześniej przed miską. Ale to też da się łatwo ogarnąć, bo u nas na przykład ten podajnik tej karmy stoi sobie na podwyższeniu, tak? Więc kotka ma do niego absolutnie całodobowy dostęp, ale nasz Jack Russell Terrier już nie. Więc ma to swoje plusy. Rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła w zasadzie przy tej miseczce, jest to, że podłączenie jest proste, a konfiguracja jest banalna i wręcz taka, powiedziałbym, z troską o dobrostan zwierzaka. Czyli dodając to urządzenie sobie do aplikacji, wiadomo, łączymy się z siecią, która to urządzenie wytworzy, tam jest proces konfiguracji, on zajmuje tam około minutki, dwóch. Czasem będzie trzeba pobrać jeszcze aktualizację tego oprogramowania sprzętowego, ale od tej pory zaczyna się cała istota tego urządzenia, bo urządzenie nas pyta, w jakim wieku to jest zwierzę, czy to jest kot, czy pies, jaka to jest rasa kota albo rasa psa, ile waży nasz pupil, tak? Jakiej karmy używa, ma jakąś predefiniowaną bazę danych takich popularnych karm międzynarodową taką, więc tam są karmy, które możemy kojarzyć, ale są też karmy, których nie skojarzymy sobie.
2: Ta, której wy używacie, była?
3: Nie było jej, ale tu pojawia się opcja numer dwa, mianowicie możemy wybrać, że to jest karma spoza listy i wtedy dostajemy taką szczegółową jakby taką tabelkę, w której musimy wpisać, mamy podane, ile jest na przykład tego składnika, ile tego, ile popiołu i tak dalej, innych takich składników, które są w takich popularnych karmach suchych i wystarczy po prostu spisać dane z opakowania karmy. Wtedy aplikacja sobie przeliczy, że przy danej masie zwierzęcia, przy takim wieku, na przykład potrzebne jest jej tyle porcji karmy dziennie. Przy czym tutaj to jest uwaga, która dotyczy osób, które karmią swoje zwierzaki tylko karmą i suchą, i mokrą, żeby brać pod uwagę to, że jakby urządzenie bierze pod uwagę tylko scenariusz, w którym karmimy tylko tym urządzeniem. Czyli ono będzie zawsze zawyżać te wartości. U nas początkowe wartości to było 10 porcji dziennie i to było tak, że to były, zdaje się, 4 porcje rano dozowane trzy porcje w południe i trzy wieczorem, koło 18.
2: No to sporo. I,
3: tak, ale no, tak jak mówię, jakby producent zakłada, że karmimy zwierzę tylko i wyłącznie przez to urządzenie. U nas trzeba było to mocno, radykalnie zmienić. Finalnie mamy taki scenariusz ustawiony w aplikacji, że kotka nasza dostaje dwie porcje rano, porcję w południe i porcję na wieczór. No bo my też chcemy, żeby jakby była, miała tą karmę mokrą jako swoją karmę główną. A do karmy tej suchej podchodziła wtedy, kiedy ma po prostu na nią chęć w ciągu dnia. Tak, żebyśmy w międzyczasie gdzieś tam, no ja jestem w pracy na przykład, więc żeby też się nie o to, żeby nie musieć się o to martwić w ciągu dnia. Jak widzimy, że nasze zwierzę ewidentnie jest głodne, chce w jakimś tam stopniu się pożywić, a już miska jest pusta, to możemy przy użyciu aplikacji lub przycisku pod wyświetlaczem na urządzeniu wywołać dozowanie takie ręczne i wtedy tam porcja to jest chyba około 20 gram karmy na porcję. 20 albo 30 gram na porcję, mniej więcej. I wyświetla nam wtedy aplikacja, że dozowanie zakończone. Mamy w aplikacji podgląd, ile karmy zostało wydozowane w ciągu dnia, ile zostało zjedzone, ile karmy zostało, czy na przykład miska. Można sobie zaznaczyć taką funkcję, że miska będzie cały czas kontrolowana. Jeśli na przykład będzie pełna, to urządzenie nie poda więcej karmy, żeby się po prostu nie wysypywała z tej miski. Więc wszystko jest pod użytkownika, wszystko jest pomyślane tak, żeby nasz zwierzak miał dostęp do tego jedzenia przez większość czasu.
2: Czy jeżeli coś się dzieje, jeżeli na przykład przez dłuższy czas to jedzenie nie jest skonsumowane z miski, to dostajemy też jakieś powiadomienie,
3: tak,
2: jakieś alerty?
3: Tak, dokładnie, dokładnie. Dostajemy alerty, jest alert, uwaga, niskie spożycie karmy. Możemy sobie ustawić, jaki procentowy, ile procent karmy jakby może być spożyte, i powyżej tego pułapu, jeśli na przykład w ciągu dnia z tych 100% karmy nasz zwierzak zje na przykład tylko 10%, no to dostaniemy informację, że no, trzeba się przyjrzeć, co z naszym zwierzakiem jest nie tak, no bo je mało tej karmy, tak? To jest też fajne, jeśli na przykład mamy dość zapracowany dzień, się okazuje, że no, nasze zwierzę nie je, tak? I to na przykład to się powtarza w ciągu 2-3 dni. No to należałoby się wtedy przyjrzeć, czy nie ma problemu z karmą, czy może jakieś tematy jelitowe się nie wkradły, a może po prostu zwierzę jest zestresowane. Bo no, koty na przykład są bardzo wrażliwe na stres i reagują na przykład brakiem apetytu.
2: No tak.
3: U psów jest to różne, też w zależności od temperamentu rasy. No ja jestem bardziej kociarzem, powiem szczerze, więc moje doświadczenie jest najczęściej skoncentrowane na kotach, ale uważam, że to jest fajna opcja dla kogoś, kto chciałby sobie samemu sprawić sobie prezent, który jest funkcjonalny i który może mu oszczędzić trochę czasu. I takiego zwykłego, ludzkiego poczucia bezpieczeństwa, że nasz zwierzak będzie miał to jedzenie, tak?
2: Ale też przy okazji, ja myślę, że to jest dobry sposób również na takie monitorowanie tej aktywności jedzeniowej, że tak ją określę, naszego zwierzaka, no bo też nie zawsze my mamy świadomość, czy on już zjadł, czy jeszcze nie, kiedy to nastąpiło.
3: Oczywiście.
2: I dzięki temu mamy taką no, konkretną, szczegółową informację, że w tym momencie zjadł tyle, je z taką, a nie inną częstotliwością, no i dzięki temu możemy też nieco więcej wiedzieć. No, dla mnie jedyne tutaj takie zastrzeżenie w tym wszystkim to jest no, w przypadku kotów. Nie wiem, jak to jest w przypadku psów, chyba z tym nie ma aż takiego problemu, ale tak jak Konradzie powiedziałeś, koty generalnie karmi się raczej karmą mokrą. Na przykład u nas kot zjada tylko karmę mokrą, dlatego że po prostu kiedy zaczęliśmy mieszać karmę mokrą z karmą suchą, no to nasz Freddy tego nie polubił i to nawet nie chodzi o to, że on jej nie jadł, natomiast potem były różnego rodzaju kuwetowe problemy, że tak to określę.
3: Tak, zgadzam się z tym, zgadzam się z tobą, Michale, bo to jest jednak sprawa mocno indywidualna. Psy mają to do siebie, że znając specyfikę danej rasy, znając pewne psie schematy, możemy wysądować, czy na przykład nasz zwierzak będzie... Też psy mają to do siebie, że dużo rzeczy są w stanie zjeść i im to nie zaszkodzi, tak?
2: Tak, psa można bez większego jakiegoś tam stresu nakarmić czymś, co my jemy, a przynajmniej od czasu do czasu z kotem, no to już trzeba bardzo uważać.
3: No to jest trochę tak jak pies to jest takie podejście, że kupujemy dziecku samochód zdalnie sterowany i jakby to jest, dostaje pilota i już jeździ, a kot to jest, kupujemy dziecku samochód zdalnie sterowany do samodzielnego złożenia i jeszcze bez instrukcji obsługi. Trzeba się dużo rzeczy domyślić.
2: Coś w tym jest.
3: Trzeba się dużo rzeczy po kocie domyślić. Kot nie wszystko nam okaże. Często pewne problemy wychodzą po czasie, tak jak no, nasza Ciri. Z nawiasem mówiąc, ja i Michał mamy koty tej samej rasy, więc mamy bardzo zbieżne pewne doświadczenia.
2: Obserwacje również.
3: I obserwacje. Nasza Ciri na przykład ostatnio ma, dlatego powiedziałem, że pokochała tą miskę, bo dosłownie nie może się od tej suchej karmy oderwać. Ma, kręci nosem na karmę mokrą troszeczkę, jak podajemy jej saszetki, to już to jest lepiej, tak? Ale karma, którą dostaje, która jest z puszki, która też jest dobrej jakości.
2: Ta tak zwana bytowa karma.
3: Bytowa, dokładnie. Która jest z dobrej jakości, bo też z narzeczoną siedzieliśmy troszeczkę nad tym, żeby no, nasza kotka miała to, co po prostu możemy mieć najlepszego przy naszych budżetach. No to nie się to nie podoba. Tak po prostu ona podchodzi sobie do miseczki, ale niespecjalnie chce jeść, ale jak widzi, że się wysypuje z podajnika, o, to już dosłownie potrafi całe przemierzyć całe pomieszczenie w 10 sekund, nawet nie, nawet w 5 sekund, żeby się do niego dostać, tak? Więc no jest to trudność w przypadku kotów, że jak już kot ma swoje humory i swoje grymasy, no to trzeba się wspiąć na wyżyny intelektu i sprytu, żeby mu sprzedać jakieś nowe rozwiązanie. Przy czym uważam, że tak jak tutaj jasno, Michał, zaznaczyłeś, dla kotów najważniejsza jest ta karma mokra i ta karma sucha ma być, przynajmniej ja tak uważam, formą pewnego takiego wsparcia dla właściciela, w przypadku, w którym chcemy w jakimś stopniu mu tą dietę urozmaicić, chcemy też mieć, nie wiem, wyjeżdżamy gdzieś tam na 2-3 godzinki z domu, czy na dłużej, tak? I możemy wtedy bez obaw zostawić naszego pupila w domu, wiedząc, że ma wodę, będzie miał jedzenie, w razie czego na przykład ręcznie dołożyć mu te dwie porcje, na przykład trochę więcej, tak, żeby była na dłużej. Ale też nie ma takiej potrzeby, bo jak na przykład ta karma jest wydozowana więcej niż i na przykład nie zostanie zjedzona, no to też dostaniemy powiadomienie, że no zwierzę zjadło za mało, tak? No i wtedy wiemy, że okej, czyli następnym razem na przykład nie dwie porcje, a jedna, tak? Na przykład.
2: A czy na przykład można zdalnie wymusić wyrzut tej karmy?
3: Tak, tak jak wcześniej powiedziałem, można to zrobić przez aplikację lub przez przycisk. Ja to robię przez aplikację. Mieliśmy dzisiaj taką fajną sytuację, ja miałem, że no, podczas mojego snu odwiedziła mnie moja kotka. No i kręciła się wokół właśnie miseczki. No i ja stwierdziłem, że dobra, no to w takim razie skoro jesteś głodna, a koty mają to do siebie, że potrafią się w ciągu nocy obudzić i chcą jeść po prostu. Bo tak już mają, tak? Pies potrafi często zasnąć i się dopiero ożywić gdzieś tam rano wraz z człowiekiem. Koty mają swoje własne plany i chodzą swoimi ścieżkami. No to nie ruszając się z łóżka, po prostu przez aplikację, cyk, dozuj karmę, pyk, słyszałem, że się dozuje, odpowiednia ilość, przykryłem się kołdrą i poszedłem spać dalej.
2: No właśnie, czy mógłbyś, Konradzie, pokazać tę aplikację, co ona, na co ona pozwala w przypadku tej miski?
3: Może tak, tylko właśnie no, o wilku mowa, a dokładnie o kocie mowa, bo się kręci po podłodze już i zaczepia kable od słuchawek. To ja zrobię tak. Tu Państwu pokażę.
2: My jesteśmy oczywiście na żywo, więc jeżeli macie ochotę o coś zapytać i słuchacie nas w dniu premiery tej audycji, to 663883600, kontakt.tyflopodcast.net, Facebook oraz YouTube są do waszej dyspozycji.
4: 60%.
3: Ok, myślę, że na... Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Myślę, że na 60%
2: jest
3: będzie
2: okay. Odpowiednio.
4: Aby przejść do określonej rzeczy.
3: Dobrze, no to w takim razie ja sobie od razu trybem eksploracji przejdę, bo jestem na ekranie aplikacji.
4: Dodaj urządzenie. 20, dodaj. Przycisk.
3: No, jak słyszycie, aplikacja jest ciągle w budowie. Ma dopisek beta, więc się nie dziwimy temu.
4: Kamera w salonie. Kamera w sypialni. Oczyszczacz. Nawilżacz powietrza. Lampka biurkowa. Lampka nocna. Karczmasz.
3: Tak, to nasz kryptonim dla airfryera od Xiaomi, swoją drogą piękny wynalazek. Możemy też kiedyś o tym nagrać temat, bo to nam ostatnio zmieniło nasze gotowanie i nasze postrzeganie gotowania.
2: No to myślę, że warto.
3: Tym bardziej, że moim zdaniem to jest perfekcyjne. Ta marka jest perfekcyjna pod osoby niewidome, bo jest minimum kontroli dotykowej, a maksimum kontroli manualnej bądź z aplikacji. Więc piękny temat.
4: Okej. Okay. Dodatkowe ustawienia. 158. Nie? Karma zjedzona dzisiaj.
3: Dzisiaj zjadła 150 gramów karmy.
4: Postęp harmonogramu karmienia 100%. 3 gramy. Dozowanie. Karma została w miejsce.
2: Okej, okay, czyli 3 gramy zostały w miejsce, tak?
3: Tak, ja teraz mogę.
4: Karma została w dozowanie. Dozowanie. Ale wstecz. Jadalnia księżyc. Dodatkowe 158 porcje do dozowania. Jedna porcja karmy to około 10 godzin. Rzeczywista waga dozowanej karmy zależy od wielkości i gęstości granulek.
2: 10 gram.
3: 10 gram. No tak, no voiceover lubi się czasem machnąć.
4: 1. Wybieracz. Regulacja. 1 z 15. Anuluj. 1. Wybieracz. Regulacja. 1. Wybieracz. Regulacja. 1 z 15. Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół.
2: I tutaj można wybrać wybieracz, regulacja. Ile... 15.
3: Aby zmienić porcji.
4: Przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół. Anuluj. Wstecz. 1. Wybieraj. Anuluj. Okej. Ręczne wydawanie pokarmu porcje. 1.
3: O, a teraz właśnie słyszycie...
2: I zadziała się magia.
3: Zadziała się magia. Właśnie... tak, jak to określiliśmy sobie... urządzenie o kryptonimie Jadalnia Księżniczki się nam odezwało i wydozowało karmę.
4: 16, 5, dzisiejszy dziennik karmienia. 19, 26. Zdalne dozowanie porcje. 1. 18, 06. Spożycie przez zwierzę 4 gramy. 18, 04. Spożycie przez zwierzę 5 gramów. 18. Zaplanowane do wydozowania porcje. 1. 16,
2: to jest.
4: 5, spożycie przez zwierzę 12
2: gramów. 18, 16. To są godziny, tak? O której,
3: tak, to są godziny.
2: O której podchodziła i jadła.
3: Tak, to jest oś czasu i mamy do tego fajny dostęp, bo.
4: Dzisiejszy dziennik karmienia.
3: Możemy sobie to wyświetlić w formie takiego kalendarza. Ja jestem teraz w tym dzienniku.
4: Dziennik karmienia. 18 ukośnik, 12 dzisiaj. 128. ND 20 poniedziałek, wtorek, środa, druk, CZ, piątek, 105. ND 6 poniedziałek, wtorek, środa, CZ, piątek, 112. ND 3 poniedziałek, wtorek, środa, CZ, piątek, 109. ND 2 poniedziałek, wtorek, środa, 23. CZ, piątek, 126. ND poniedziałek, środa, 105. ND poniedziałek, środa, 105. ND
3: poniedziałek, środa, 105.
4: ND poniedziałek, środa, 20. Strona 10 z 13. Piątek, 20, wtorek, 26. Środa, za piątek, 203, ND1. Poniedziałek, 2. Strona 12 z 13.
2: Teraz jesteś na grudniu, tak? Ten kalendarz tak, taki jest trochę mało intuicyjny.
3: Mało intuicyjny, faktycznie.
4: Dotknięcie, powiedz rzecz. Dotknięcie, powiedz rzecz. Dwukrotne stuknięcie, cztery palce.
3: Chwileczka, przypomnij mi, jak się z pomocą
2: voiceovera... po prostu.
4: Ręczne wydawanie pokarmu, porcje. O. 1. O. 15, 07, poniedziałek, 9, wtorek, 10. Strona 13 z 13, wtorek, 17, środa, 18. Środa 18.
3: No i tu jestem teraz na tym dniu.
4: 18. Zdalne dozować 18. Spożycie 18. Spożycie 18. Zaplanowane 16. 59. Spożycie przez zwierzę 12 gramów. 16. 53. Ręczne wydawanie pokarmu porcje. 1. 15. 07. Spożycie przez zwierzę 12 gramów.
3: Chwileczka.
2: Okej. Okay. Mamy małą przerwę. To ja w międzyczasie sprawdzę, co się u nas dzieje, czy do nas piszecie, czy nie, ale na razie chyba żadnych
3: już jesteśmy.
2: Komentarzy
3: już
2: nie ma.
3: Jesteśmy. Aha, czyli komentarzy nie ma, nie. Na razie aktywności brak.
2: Tak jest.
3: No dobrze, mamy...
4: 15.07. Spożycie przez zwierzę 12 gramów. 13.56. Spożycie przez zwierzę 93 gramy.
2: O!
3: No, tutaj była ewidentnie głodna.
2: No.
3: Bo aż 90 gramów sobie spożyła.
4: 12, 38. Spożycie przez zwierzę 10 gramów. 12. Zaplanowane do wydozowania porcje. 1.
3: No i
2: a jak
3: sobie...
2: to jest z tym ustawianiem tych porcji? Bo tu masz coś takiego zaplanowane do wydozowania porcje.
3: Dokładnie. I czy... ja już tu do tego
2: no
3: przychodzę.
2: Właśnie.
4: Dzisiejszy dziennik karmienia. 19, zdali 8, spo 8, spo 8, zapl 6, spo 6, ręczne 15, spożyć 3, spożyć 2, spożyć 2, zapl 8, spożyć 8, zapl 3, spożyć 3, zdali automat stat kolekcja B, stat automatyczny harmonogram karmienia włącz. Automatyczny harmonogram karmienia W8, dozowane porcje. 2, automatyczny harmonogram karmienia. Automatyczne podawanie karmy. Po włączeniu, karma będzie podawana automatycznie każdego dnia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Włącz ukośnik, wyłącz, wybierz 4. 3, 4.
3: No i tu jest, że 4 porcje w ciągu 3. dnia.
4: Porcje. Razy. Ilość karmy do podania. Liczba posiłków.
3: Liczba posiłków 3, ale łącznie 4 porcje w ciągu dnia, tak? Bo tutaj nam voiceover czyta tak po linii, a te jakby statystyki i te dane są podane... jedna nad drugą, tak? Więc on aha, troszeczkę się gubi, bo najpierw czyta 4 i 3 jako cyfry, a potem czyta to, co jest pod tymi cyframi, tak?
2: Pod tymi, mhm.
4: 8, dozowane porcje, 2. 12, dozowane porcje, 1. 18, dozowane porcje, 1.
2: A czyli tu jest, że o której godzinie...
3: 8, tak, dokładnie.
2: Ile tych porcji ma dozować?
3: Ja sobie na przykład wejdę teraz w 18.
4: Dozowane porcje, 1. 18, dozowane porcje, dispensing team 18. Porcje do dozowania porcje, 1. Porcje do dozowania
3: i sobie porcje. Zmienię, żeby na przykład wydozował dwie.
4: Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem. Jeden. Wybieracz. Jeden. Wybieracz.
2: No nawet nie musisz nie musisz stukać dwukrotnie z przytrzymaniem, tylko po prostu w górę. Chyba. Chyba, że w tej aplikacji to tak nie działa.
4: W górę, bo w dół. Jeden. Jeden, dwa, trzy, trzy,
3: no tak, faktycznie. Działa to tak normalnie.
4: Anuluj. Anuluj. Wstecz. Anuluj. Wstecz. Anuluj. Okej.
2: O, jest okej. Okay.
3: Okej, okay. No i teraz ja to sobie zapiszę.
4: Usuń. Porcje do dispensing, edytuj harmonogram. Zakończono. Zakończono.
3: Trzeba się cofnąć fokusem po prostu do góry, jakby.
4: Autom, włącz 5, 3 porcje.
3: O, i teraz się zmieniło, czyli jest 5 porcji dziennie, 3 posiłki.
2: 3 posiłki, tak.
4: Ilość karmy do podania, liczba posiłków. 8, dozowane porcje, 2. 12, dozowane porcje, 1. 18, dozowane porcje, 2. Dodaj harmonogram powiadomienia o niskim zużyciu karmy. Dodaj powiadomienie o niskim zużyciu karmy. Włącz ukośnik, wyłącz. Wybra po włączeniu. Otrzymasz powiadomienie, jeśli zwierzak zjadł mniej niż ilość zaplanowaną poprzedniego dnia. Niski próg spożycia karmy 10%. Przycisk. Przycisk.
3: No to jest... już dalej przycisk, nic nie ma.
2: A czym jest ten przycisk? Nieopisany?
3: Jest to fragment jakiegoś UI... jakby Xiaomi, i który mi nachodzi na ten touch bar w iPhone'ie, w sensie ten...
2: A czyli tak naprawdę ten przycisk nic nie robi.
3: Tak, ten przycisk nic nie robi. No, aplikacja jest, jak można usłyszeć nieraz, momentami nieprzetłumaczona, momentalnie chaotyczna i wymaga troszeczkę takiego zapamiętania trochę tego, jak ona wygląda, bo teraz często no, ja widzę tak to, co klikam, ale warto sobie nieraz w trybie eksploracji podziałać, żeby sobie trochę po, jak to się mówi kolokwialnie, wymacać, co jest w jakim, w jakiej części ekranu aplikacji. Bo nieraz po prostu aplikacje nam wszystkiego nie wskaże od razu. Trzeba się przez pewne rzeczy przeklikać fokusem albo poszukać ich po ekranie.
4: Statystyki konsumpcji. Korekcja menu. Statystyki konsumpcji.
2: Statystyki konsumpcji. Statystyki konsumpcji. To brzmi dumnie.
4: Przycisk. Przycisk.
3: Dokładnie.
4: Dzień. Statystyki konsumpcji. Dzień. Tydzień.
2: A, i tu można sobie podsumowania takie robić.
3: Tak.
4: Tydzień. Tydzień.
3: Przejdę sobie na tydzień teraz.
4: 15 ukośnik 12. 2, 705. Nie? Całkowita ilość zjedzonej karmy. Nie?
2: Czyli 705
3: gram. Tak, 705 gram. I teraz mam wykres słupkowy, którego voiceover nie czyta.
2: A szkoda.
4: 18. 141. 141. Nie? Całkowita pozostała ilość. Nie?
2: Okej, czyli tu mamy ile zjadła, ile zostało. Okej.
4: Tak. Całkowita pozostała ilość, nie?
2: Przez czas jednego tygodnia.
4: Całkowita pozostała ilość, nie? Nie?
3: Tak, całkowita. Dokładnie.
4: Przycisk, przycisk, przycisk.
2: Okej. No dobrze, to w takim razie... Czy coś jeszcze a propos...
3: Jest coś jeszcze w tej aplikacji wstecz. Zaszyte. Ja wstecz. Sobie przejdę wstecz.
4: Wstecz. No. Statystyki konsumpcji. Kolekcja menu. Stan wkładu ze się. Kolekcja menu. Dozowania automatycznie dozuje karmę, aby ograniczyć błąd do 5 gramów. Włącz ukośnik, wyłącz. Wybrak.
2: Co to jest?
4: Kolekcja menu. Dozowania automatycznie dozuje karmę. Stan wkładu ze się. Kolekcja menu. Dozowania automatycznie dozuje karmę, aby ograniczyć błąd do 5 gramów. Włącz ukośnik, wyłącz.
3: To jest taki, że... może nam dozować karmę.
4: Kolekcja dozowania automatycznie dozuje karmę, aby ograniczyć błąd do 5 gramów. Włącz ukośnik,
3: to jest, chodzi o to, że może ta waga nasza czasem mieć takie drobne odchyły w wadze, nie? Na zasadzie jakieś tam do 5 gramów taki błąd pomiaru. Tak przynajmniej to rozumiem. No, producent tego bardziej nie tłumaczy. Ja sobie to włączyłem, no bo to... chciałem po prostu zobaczyć, jak to działa. Tak, muszę to jeszcze potestować, zobaczyć, czy wyłączenie tej opcji na coś wpłynie.
2: Jasne.
3: I to jest ta taka opcja dla mnie, która jest była chyba włączona od początku, ale nie jestem pewien teraz.
4: Stan wkładu, automatyzacja. Stan wkładu ze środkiem osuszającym wystarczająca.
2: A, i ten wkład, jak rozumiem, trzeba od czasu do czasu też wymieniać.
3: Dokładnie.
4: Części zamienne urządzenia. Wkład ze środkiem osuszającym do podajnika karmy 2. Pozostało 100%. Szacowana pozostała liczba dni użytkowania. 30.
3: Ja teraz ustawiłem, bo jakby mi aplikacja zgłosiła chyba 2 dni temu, że wymaga wymiany tego wkładu. Ja niechcący kliknąłem, że jakby akceptuję, tak? Jakby ta aplikacja uznała, że ja go wymieniłem. Dlatego, że aplikacja nie wie, czy wkład został zainstalowany, czy nie. No bo jest to część fizyczna, manualna, która nie ma...
2: Tam nie ma elektroniki.
3: Żadnej elektroniki, to jest po prostu element fizyczny do wymiany, element eksploatacyjny, więc no ja zaznaczyłem tą opcję, jakby dałem jej znać, że ja to wymieniłem, ale będę musiał po prostu udać się na stronę producenta albo zobaczyć, czy mój pobliski mistor po prostu posiada to na stanie. I kupić może za dodatkowe 2 lub 3 komplety, bo procent tu deklaruje, że to jest 30 dni, taka 1/30 dni ten wkład nam starczy. Myślę, że dałoby się z tego wyciągnąć plus minus 5-10 dni, ale lepiej nie ryzykować. Tak, jeśli chcemy uniknąć jakichś takich negatywnych skutków na naszej karmie, no to warto sobie to wymieniać częściej, tak jak zaleca to aplikacja.
2: No to skoro mówimy o dokupowaniu różnych rzeczy, no tu przede wszystkim właśnie tego wkładu osuszającego, to od razu zapytam też o cenę. Czy wiesz, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o cenę?
3: Już mówię tutaj, jeśli chodzi o cenę. Sama cena, cena samego urządzenia to jest jakieś na stronie, na polskiej stronie mistor.pl obecna cena tego fajnego urządzenia to 399 zł. Więc no jest to...
2: Za miskę trochę drogo, ale za inteligentną miskę to dokładnie. Można dyskutować.
3: Tym bardziej, że już od dawna uważam, że nie kupujemy przedmiotów, a doświadczenia. Więc jest to cena też za taką pewność, pewien taki spokój w jakimś stopniu, można powiedzieć, taki mentalny, tak? No myślę, że to jest w jakimś tam stopniu fajnie coś takiego mieć do dyspozycji.
2: No tak.
3: Jeszcze zobaczę na szybko, korzystając z tego, że jesteśmy jeszcze na wizji, w eterze.
2: To ile za te wkłady?
3: Ile za te wkłady, dokładnie.
2: Bo to warto uwzględnić gdzieś tam w budżecie, że trzeba będzie tego kupić 12 w roku. A ile dostajemy z miską w ogóle takich wkładów? Jeden?
3: Dostajemy jeden
2: czyli
3: taki wkład.
2: Miesiąc spokoju, a potem to już trzeba.
3: No właśnie. Dobrze, mamy produkty dla zwierząt. I teraz... Strona pokazuje mi wkłady osuszające do Smart Pet Feedera 1, a nie 2. Przy czym myślę, że ta cena...
2: Może to jest to samo cena, tak naprawdę też.
3: Znaczy, wyglądają inaczej. Dlatego, że wkłady do wersji drugiej są prostokątne, bardziej kwadratowe, tak? A te do wersji pierwszej są okrągłe. Wynika to po prostu z tego, że ta wersja druga Smart Pet Feedera ma wyświetlacz, który pokazuje aktualny poziom jakby w gramach, ile zostało tam zjedzonej tej karmy lub ile jest w misce i ma taki przezierny wskaźnik, który pokazuje, ile tej karmy jeszcze mamy fizycznie w zbiorniczku. Wersja pierwsza tego nie miała, tych dwóch rzeczy. I tam ta konstrukcja była troszeczkę inna. Ale cena wkładu to jest 59 zł. Więc myślę, że tutaj będzie bardzo zbliżona cena, tak? Jeszcze tutaj zaprosimy wujka Google'a do współpracy. Zobaczymy, co na tym, co powiedzą nam internety.
2: Ja na przykład widzę, że za 60 zł bez złotówki, czyli 59, mamy na Allegro 3 sztuki tych wkładów. Z kolei na przykład jakiś oryginalny, który jest tak nazwany, że to oryginalny wkład osuszający, jeden, to na przykład kosztuje 45 zł, 45,59 konkretnie. Więc te ceny no, tak się wahają, to można sobie poprzeglądać. Też widać, że tu chyba są jakieś zamienniki po prostu też, mam takie wrażenie.
3: Osobiście nie miałbym problemu, żeby to kupować na AliExpress, dlatego że miejmy jakby... powszechną świadomość, że jest to produkt chiński. Więc jakby któż się ma lepiej znać na temacie jak sami twórcy, tak? Mhm. Tym bardziej, że Xiaomi przyzwala na zamienniki, nie mają z tym problemu. Nie mają problemu z firmami, które się gdzieś tam produkują zamienniki do ich produktów. My sami mieliśmy z narzeczoną taką fajną przygodę z akcesoriami wymiennymi do naszego odkurzacza, że tam wystarczyło pogrzebać trochę na Allegro i można było znaleźć do naszego odkurzacza akcesoria typu szczotka, jedna, druga i filtr tam dosłownie za bezcen. Więc warto się rozejrzeć za zamiennikami i moim zdaniem jest to bezpieczne, dlatego że no umówmy się, jakby to grunt tylko to mieć pewność co do sprzedawcy, jakby na przykład na AliExpress, tak? Bo jeśli widzimy, tak. Że ma dużo tych produktów Xiaomi w swoim asortymencie, to można zakładać, że bierze to z tego samego źródła, z którego biorą producenci, którzy to importują do Polski. Po prostu.
2: Dokładnie. Więc to, jak sami widzicie, to mniej więcej w takich cenach. Od powiedzmy 20 zł za sztukę do 40-50 złotych za sztukę. To już po prostu trzeba sobie tam poszperać, poszukać i coś pewnie znajdziecie.
3: Oczywiście, polecam. Ja sugeruję jeszcze sobie do kompletu, jak już mówimy o takich rozwiązaniach smart, no to sobie sugeruję gdzieś tam zakupić potem w przyszłości, bo mamy też taki plan z narzeczoną, smart fontannę od Xiaomi.
2: Aha.
3: Piękny temat. Ogólnie jest wersja pierwsza. Teraz z racji tego, że niedawno wyszła wersja druga tej miski, tej mimiski, jak to ja nazywam. Mhm. No to czekamy, czy się ukaże wersja druga tej fontanny, bo to ona, jakby to jest przeciętna fontanna dla kota z czujnikiem pojemności w zbiorniczku i z dodatkowym systemem filtrującym. Więc jak ktoś chce, żeby kot miał czystą wodę zawsze i wszędzie i w zgodzie z jego naturą podawane, no to... Nie pozostaje nic innego, jak się w to wyposażyć. Przepraszam was najmocniej, ale no cóż, domofon. Uroki blokowiska, cóż. I innych elementów życia na osiedlu, ale...
2: I mamy telefon w międzyczasie.
3: O,
2: mamy
3: no
2: telefon,
3: właśnie.
2: Mieliśmy już kończyć, ale odbieramy jeszcze telefon. Sławek jest z nami po drugiej stronie.
5: No witajcie, witajcie. Ja tak na koniec jeszcze... Co do kotów się nie znam zupełnie, więc się nie wypowiadam. Natomiast jeżeli chodzi o psy, mi się wydaje, że niekoniecznie taka aplikacja jest czymś super, jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że to jakby niszczy nasze więzi z naszym, jak tutaj padło określenie, pupilem. I to zdecydowanie tak jest. Pierwsza rzecz, jak na przykład dostajemy nawet psa przewodnika, to zawsze treser mówi, musisz go dużo karmić, dużo go przytulać, wychodzić z nim na spacery. No to w tym momencie, no to trochę to jest bez sensu, bo pies, no co, karmi go robot, karmi, dostaje na przykład, bo też są, widziałem takie, no, to dozowniki wody. No to tak samo, bo ktoś, znaczy ten robot mu wody da, tak? No to może jeszcze poprośmy sąsiada, żeby na spacer, no bo jesteśmy tak zapracowani, że nawet nie mamy z nim możliwości wyjść na spacer. Także ja jestem osobiście przeciwny, jeśli chodzi o psy, bo po prostu inaczej się z psem więzi jakiś nie nawiąże i to widać. To widać po psie. Wystarczy, że ktoś z nim wyjdzie parę razy na spacer, go karmi, on natychmiast po prostu zmienia do niego stosunek i tworzy się jakaś tam głębsza relacja. No jak ja mam już trzeciego labradora, to mogę dużo w tym temacie powiedzieć. Zresztą całe życie mi jakieś tam psy towarzyszyły. I to uważam, jest to takie trochę odhumanizowanie. No, w ten sposób to można traktować rybki w akwarium, ale na pewno nie psa. A myślę, że z kotem też podobnie. Ale ja oczywiście nie mam złudzeń, że to idzie w tą stronę. No, robotyzacja idzie właśnie w tą stronę i kto wie, czy za moment nie będzie tak, że dzieci będą chodziły samopas, bo robot im da jedzenie, może robot będzie je przewijał, starsze osoby też nie będą miały możliwości liczyć na swoje dzieci, bo będzie AI i tam i po prostu, no niestety chyba to tak w tą stronę to zmierza, tak jak nie ma w tej chwili już powoli kelnerów w restauracjach, tak, tylko są roboty. No to tutaj jest podobnie, jeśli chodzi o nasze zwierzęta. Przy czym
2: z ciekawości,
5: mogę, no,
2: Sławku, trudno. Byłeś w takiej restauracji, gdzie obsługiwał cię już kelner robot?
5: Nie byłem, natomiast mój kolega...
2: Właśnie ja też, który... nie. I zastanawiam się, gdzie te roboty są.
5: Już ci mówię, w Niemczech jest pełno takich restauracji. Mój kolega właśnie mi o tym powiedział. Mieszka w Norymbergii i mówił, że jest po prostu teraz już to nagminne się robi, że tam zamawiasz sobie i tam nagle wózeczek podjeżdża do ciebie do stolika i musisz sobie odebrać tą tacę, on jedzie z powrotem do tego, do kuchni, nie? Także w ogóle już...
3: Panie Sławku, to ja w takim razie troszeczkę wyjdę trochę naprzeciw panu poglądom, bo lubię bardzo konstruktywną krytykę i bardzo mnie interesują takie właśnie, jak to ja mówię, życiowe rozkminy. Sam jestem dużym fanem technologii, ale też staram się nie zapominać o tym, co czyni jakby nasze życie kolorowym. i takim jakby wartym przeżywania. Tak? To, co pan mówi, słuszna uwaga. Uważam, że dla psów to urządzenie jest mniej... ono może spełnić swoje przeznaczenie, ale może być mniej użyteczne niż dla kociarzy. Nie zmienia to faktu, że takie urządzenie nie zwalnia nas jako właścicieli, pupili psa, kota, czy nie wiem, lamparta,

0: I taka jest jakby biologiczna prawda. Psy żyły z człowiekiem od zarania ludzkości i nie mam tutaj złudzeń, że kwestia karmienia psa jest też elementem socjalizacji tego psa. Koty są trochę jak autyści. Mogą być w własnym świecie, ze swoim człowiekiem, mają swoje schematy, mają swoje upodobania, które nieraz bardzo okazują w sposób charakterystyczny. I im nie robi różnicy, czy człowiek im to jedzenie da w formie takiej, czy w innej, bo po prostu z człowiekiem się inaczej integrują niż psy. Więc zgadzam się z panem w tej sprawie. Czy AI i jakby robotyzacja nam zastąpi ludzi? Ja, biorąc pod uwagę to, co widzę, myślę, że jest to sprawa trochę dyskusyjna, dlatego że w końcu gdzieś na etapie rozwoju tego wszystkiego, no my sobie będziemy musieli uświadomić, że no, relacja jest wszystkim, tak? Że nam tego po prostu urządzenia nie zastąpią. Może i wyprze sztuczna inteligencja i robotyka pewne zawody z użycia, ale myślę, że za to się zwolni parę innych etatów i będą potrzebni zobaczymy, ludzie w innych miejscach.
1: Zobaczymy. Chciałem powiedzieć, że ostatnio się bardzo chwali w Sopocie Rada Miejska Sopotu, że właśnie jeden z domów seniora otrzymał za chyba 500 000 robota takiego, który z tymi seniorami rozmawia, opowiada im bajki, ma sztuczną inteligencję. Ja sam myślę, nie no, dosyć, po prostu dosyć, no, dosyć. Ja rozumiem wszystko, ale jakby no, to już jest przegięcie. No, starszy człowiek na co liczy? Właśnie na tą relację, które zgubił, bo nie jest w rodzinie, prawda? Jest w domu opieki. On chce tej, łaknie tej relacji. To jeszcze bardziej niż osoba młodsza. No tak po prostu jest. Co do kotów, oczywiście, dlatego ja się nie wypowiadam odnośnie kotów. Wiem, że one tak właśnie funkcjonują. To są takie, jak to... a takie powiedzmy z taką trochę dozą autyzmu, oczywiście. Chociaż zdarzają się koty prawie tak jak psy, bo widziałem tak niesamowite koty, że tak lgnęły do człowieka.
2: Takie właśnie są ragdole chociażby, to jest jedna dokładnie z tych ras.
1: A niektóre faktycznie pamiętam, że spotkałem takie, że absolutnie chodziły własnymi drogami. Miałem nawet takie kiedyś pod opieką koty, bo no to było na zasadzie takiej, że musiałem się opiekować domem kogoś, kto wyjechał, tylko że ja tam mieszkałem. No to one w ogóle mnie ignorowały, zupełnie, kompletnie. I tylko jak chciały coś jeść, to się oczywiście łasiły, te ogony do góry, kręciły się pod nogami. Ja dawałem mokrą karmę, prawda, i potem one tylko do ogródka wyskakiwały, bo tam miały te takie drzwiczki plastikowe w drzwiach, mogły sobie w jedną, w drugą stronę przechodzić.
2: No tak, człowiek zrobił swoje, to nara.
1: No tak, no tak było.
0: Ja jeszcze mam inną obserwację. Ja z narzeczoną się zdecydowaliśmy na tą miskę z jednego względu. Chcieliśmy mieć pod kontrolą dietę naszej kotki, dlatego że ragdole mają też taką tendencję do przybierania na wadze i staramy się jej w jakimś sposobie... Miało to nam ułatwić po prostu trochę zarządzanie jej dietą i fakt, że ta miska jest wyposażona w wagę, nam parę rzeczy ułatwia, tak? To znaczy wiemy, że... Kiedy zje jakąś tam konkretną ilość tej karmy w ciągu dnia, no to wiemy, żeby na przykład jej inne porcje tej karmy mokrej trochę ograniczać albo zmienić w ogóle ten harmonogram karmienia, tak żeby utrzymać ją w dobrym zdrowiu i też żeby nie miała jakichś problemów za kociaka, tak? Gdzie no myśmy teraz się trochę zafascynowali tematem i no nasza kotka stała się kotką wystawową troszeczkę, tak hobbystycznie. Więc też chcemy, żeby żyła jak najlepiej, tak? I miała jakby i była szczęśliwym kociakiem. Więc to był też element pewnej strategii. Niemniej jednak zgadzam się, tak? Że to koty mają swoje humory, ale psy, no to jest zupełnie inny wymiar relacji. W szczególności jak pan ma.

0: Co do psów
1: chciałem jeszcze powiedzieć, że no ewentualnie rzeczywiście, jeżeli chodzi o labradory, no to taka miska miałaby sens, jeśli chodzi o precyzję w odmierzaniu tych gramów tej karmy, bo te łachudry mają takie tendencje do tycia, że rzeczywiście to no nawet chociaż genetyka u nich no jest problematyczna i często jest
0: sam tak. Sam miałem, proszę pana, labradora, świeć panie nad jej duszą, bo no niestety zginęła w tragiczny sposób, no, uroki mieszkania na wsi swego czasu. No bo miała spotkanie z ruchem drogowym, ale no miała też padaczkę niestety. Także no to jest też typowe dla tej rasy, że zdarzają się przypadki. Mi bardzo było szkoda, no ale ja też mam tą tendencję, że się zżywam ze zwierzętami, niezależnie jakie by to były.
1: Tak, więc jeszcze chciałem powiedzieć, że miałem dwa labradory, bo to niedawno jeden z odszedł, no już mają 16 lat, więc piękny wiek, ale dokładnie były na tej samej karmie odchudzającej i tak, ten który odszedł, no to idealnie zszedł z wagi, a ten, którego mam teraz, to nie może w ogóle z tej wagi zejść. I rozmawiałem właśnie ostatnio z lekarzem, że to są labradory, które mają jeszcze jakieś zaburzenie genetyczne, że strasznie trudno go w ogóle jest odchudzić, bo był badany pod kątem tarczycy, różnych rzeczy, wszystko jest w porządku, tak? A tutaj dostaje karmę taką odchudzającą i to nic nie wnosi. No jedyne, no to jakieś spacery dłuższe oczywiście. Ale no, także takie moje zdanie odnośnie tych różnych misek i wynalazków robotycznych dla zwierząt, jeżeli chodzi o psy, no to uważam, że nie jest to dobre, bo jednak pies się zżywa z tym, który go karmi, który mu daje wodę, który wychodzi z nim na spacery i to, no i to widać po prostu po psie, tak? I to widać po psie. No nawet psa nie można w żadnym wypadku na przykład uderzyć ręką, bo on sobie rękę musi kojarzyć z czymś dobrym, tak? Nigdy z czymś złym na przykład. No. Więc takie... No dużo takich tematów jest.
0: Można by, to jest temat rzeka.
1: No jasne, że tak. Dzięki bardzo, trzymajcie się.
2: Dzięki za głos w dyskusji, Sławku. Trzymaj się, do usłyszenia, pozdrawiamy. No i chyba tak naprawdę wyczerpaliśmy temat tym jeszcze głosem naszego słuchacza. Cóż,
0: fajna puenta z tego wyszła w sumie.
2: Tak, jest to rzeczywiście fajna puenta. O, wydaje mi się, że jeszcze mamy jakiś telefon. Zaraz zobaczymy.
0: Pobudziliśmy temat do rozważań.
2: Tak. Mamy telefon, odbieramy, już tutaj wpuszczamy na antenę. Maćka wpuszczamy na antenę.
0: Witaj, Maćku.
3: Cześć wam.
2: Witaj.
3: Cześć wam. Nie sądziłem w sumie, że się jeszcze dzisiaj usłyszymy po wczorajszym pożegnaniu, że tak to ujmę, już takim stricte z zamiarem
2: tyfloprzeglądowym, tak?
3: Tak, tyfloprzeglądowym. Natomiast ja dzwonię, bo tak mi się nasunęło też parę myśli w związku w sumie z telefonem Sławka i ja tak sobie myślę w sumie, że to jest dobrze wypośrodkować tak naprawdę wszystko, prawda? To znaczy, prawda, niech będzie ta AI, niech będą te różne inteligentne rozwiązania, tylko właśnie niech w tym wszystkim nie zabraknie człowieka. I teraz co ja tutaj rozumiem? A no na przykład to, bo ty, Konradzie, wspomniałeś na przykład, że ta miska też oprócz tego, że można ją dozować pokarm z aplikacji, to też ma ten przycisk. I na przykład ja sobie to mogę wyobrazić tak, że żeby tą więź z psem zachować na przykład, to ja bym to rozwiązał sobie na przykład tak, że ustawił, bo właśnie można zrobić coś takiego, żeby apka nie dozowała automatycznie, ale na przykład żeby przypominała na przykład o porach karmienia.
0: Można. Jest tam też taka zakładka jak automatyzacja. Można sobie na przykład wtedy zrobić taką fajną rzecz, że na przykład mamy czujnik otwarcia drzwi w domu, tak? Załóżmy. I mamy coś takiego, że jeśli na przykład nasz pupil wejdzie do pomieszczenia z nami, możemy to ustawić, że jeśli przybędziesz do domu w godzinach, w których wychodzimy z psem, to na przykład dostaniesz przypomnienie, czas nakarmić psa. Załóżmy. Tym bardziej, że zdrowiej dla psa jest karmić go po spacerze niż przed. Tak przynajmniej jest w przypadku naszej rasy, bo tam chodzi o tematy gastryczne. U Jack Russell Terrierów, które są trochę bardziej pobudliwe z natury, lepiej je karmić po spacerze niż przed. W każdym razie można tam sobie pewne rzeczy zaprogramować. Można po prostu też w aplikacji poprosić ją o przypomnienie w konkretnym momencie, żeby karmę nakarmić. Można oczywiście też włączyć przypomnienie, że na przykład, nie wiem, no trzeba uzupełnić karmę, bo już tam powoli robi się pusto, tak? Także to też jest do ustawienia wszystko tam w ustawieniach tej sekcji z tym dozownikiem do karmy można tam sobie różne rzeczy planować.
3: To też fajnie, no bo właśnie, bo skoro miałoby to powiedzmy w tym pom... Ja przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego, no kocham swojego psa, prawda, i mam z nim bardzo dobrą też relację, natomiast ja często, gęsto, niestety, nie wiem dlaczego, o co chodzi, ale gdzieś tam o tym karmieniu zapominam, się dzieje tyle, człowiek zapomina, pies przyjdzie, dopomni się, on już wie, że ja taki jestem, jak jest głodny, przyjdzie, się dopomni, i wtedy ja nie mam z tym problemu, od razu idę, rzucam wszystko i mu daję. I teraz to by mi poniekąd problem rozwiązało, no bo bym, prawda, podszedł, pies by skojarzył, że aha, podchodzę do tej miski ja osobiście, bo mi przypomniała apka, i co robię? No i wpiskam mu ten
0: przycisk. Przypomnienie mojej narzeczonej o karmieniu kota właśnie. Także mamy tutaj sobie taki temat, że możemy sobie... Są chyba gdzieś takie inteligentne przyciski dla psów, które można skojarzyć z aplikacją, nie wiem, Apple HomeKit albo innymi tego typu. Nie jestem znawcą tematu tak mocno, ale myślę, że no ktoś na pewno to wymyślił, bo my z naszym psem mamy, dzięki pomocy naszej behawiorystki, rozwiązaliśmy dużo rzeczy, że jak potrzebuje wyjść na spacer i widzi, że na przykład się szykujemy do wyjścia i na przykład ja idę tylko po zakupy, ale on już czuje tą potrzebę, że chciałby wyjść, to nauczyliśmy naszego Draco korzystania z przycisku. Wciska przycisk, jest nagrany spacerek, wiemy o co chodzi, więc można by to u ciebie to fajnie sobie skojarzyć, jakby znaleźć taki przycisk gdzieś tam na przykład na jakimś Mistorze, czy może na Amazonie, i połączyć go z tą aplikacją na zasadzie klik, że zwierzę chce jeść. Ok, czyli po kliknięciu dostajemy sygnał z tego przycisku albo na aplikację, że zwierzę jest głodne, więc my idziemy i fizycznie wciskamy przycisk, dozujemy karmę, jest ten element kontaktu fizycznego między nami, interakcji my i pies, więc pies
3: tak,
0: się uczy tego.
3: Tak, bo ja mu powiem, co chcesz jeść, chcesz i tego, prawda?
0: Dokładnie. Dokładnie. Psy bardzo dużo takich rzeczy, takie rzeczy rozumieją. Psy bardzo łatwo się też uczą. Przycisk, smaczki, dużo cierpliwości, trochę treningu. Możesz go na przykład nauczyć tego, żeby na przykład przychodził do ciebie i na przykład nosem wskazywał albo na przykład uderzał w ten podajnik nosem, tak? Żeby wskazał ci fizycznie, że on chce jeść, tak? Wtedy dostawałby smaczka za każdą udaną taką akcję, on by się wtedy po czasie nauczył, że okej, mój właściciel jest zapominalski, no to ja mu o tym przypomnę na swój sposób, tak? I wtedy masz problem rozwiązany, a też ten element fizyczności między tobą a twoim psem,
3: jest tej więzi,
0: pogłębianie tej relacji, tak? Myślę, że to jest piękny temat i to jest też temat, który sam będę chciał przepracować. Rozejrzeć się na rynku, czy coś takiego istnieje, bo z chęcią bym to połączył, tak? Bo mamy w domu parę przycisków, mamy je rozsiane trochę po domu. I no może będzie okazja, żeby troszeczkę wprowadzić ten moduł, trochę więcej tej takiej wygody naszej w kontekście tych rozwiązań smart home, a jednocześnie zacieśniać tą relację między nami a zwierzęciem, tak? Bo uważam, że tak jak powiedziałeś, wyśrodkowanie jest kluczem.
3: Bo nie tak naprawdę wszystko dla ludzi, tylko trzeba wszystko z głową wiedzieć, dokładnie, jak z tego korzystać, tak żeby w tym było serducho i ducha, wygoda i...
2: Ale też i w ogóle, słuchajcie, korzystanie z wszelkiego rodzaju rzeczy, jeżeli chodzi nawet o tę sztuczną inteligencję, o AI. Ja mam wrażenie, że sporo jest właśnie tej kontrowersji wokół tego, właśnie przede wszystkim dlatego, że nazywa się to inteligencją, że inteligencja to ludziom się kojarzy z czymś takim tak bardzo przypisanym nam i jak już ktoś mówi, że coś jest inteligentne i to jeszcze maszyna, sprzęt w ogóle... No to tak, to jak? To, no to jakim cudem? To przecież to nie może tak być. A ja naprawdę po moich jakichś takich doświadczeniach i różnego rodzaju pracy z tym AI, to ja mogę powiedzieć jedno, to jest naprawdę fantastyczne narzędzie, które jest w stanie nam pomóc, ale to jest właśnie pomoc.
3: Ale to jest pomoc, tak jak kiedyś
2: mieliśmy wyszukiwarkę na przykład plików na dysku, która nam wyszukuje to, czego chcemy, to teraz po prostu ta wyszukiwarka jest jeszcze bardziej złożona i jest nam w stanie podać oprócz jakiegoś tam, powiedzmy, przepisu, to jeszcze dodatkowe informacje związane z jakąś konkretną rzeczą.
0: Panowie, sekundka, dosłownie sekundka, muszę się wyciszyć.
2: Okej.
3: Okay. Spoko.
2: Tak czy inaczej...
0: Temat jest genialny, ale jedna sprawa.
2: Mm-hmm. Natomiast no tak, my będziemy tak czy inaczej już powolutku tę naszą audycję dziś, myślę, kończyć.
3: No ja w każdym razie dzięki. Ja powiem tak, jeśli chociaż o tego mojego psa chodzi, to on jest taki troszkę bardziej zapobiegawczy, on taki wyznaje tą zasadę przezorny, zawsze ubezpieczony, czyli... Ja chcę jeść, ale niekoniecznie chcę jeść teraz, tylko ja chcę już mieć nałożone. Ja
2: na
3: chcę,
2: zapas, mi nałożył. Na zapas.
3: Tak. I on sobie robi tak skumany, że on się dopomina, on się kręci koło tej miski, on chce, ja mu nasypuję, o ten fuczy, odchodzi sobie. Czasem jak jest naprawdę głodny, to zje, ale w przeważającej części przypadków nie. Dopiero za 15-20 minut zje sobie tam, powiedzmy, większość, zostawi sobie jeszcze potem na pół porcji jakieś tam i tak sobie gdzieś tam te posiłki załatwia, więc to jest przeskubaniec. I dlatego nawet mi się to przydało, bo zwłaszcza ja mam też, powiedzmy, większy dom. I ta miska też sobie jest jeszcze w ogóle gdzieś. Nie tak ani w pokoju, ani tylko jeszcze gdzieś tam. W związku z czym takie przypomnienie właśnie o porze karmienia byłoby super. To już nawet bym nie musiał mieć tej inteligentnej fontanny w sumie, tego dozownika, jeśli chodzi o wodę, bo ja już mam z automatu na przykład tak, że no dobra, nie ma tego jedzenia, bo się dopomniał, nasypuję mu, to od razu sprawdzam, czy ma tę wodę, nie? I to tak gdzieś tam z automatu działa, ale żebym sobie przypomniał łaskawie o jedzeniu, to już nie bardzo. Więc w sumie dzięki za tą audycję bardzo. I być może coś mu na jakieś urodzi. To jest też schroniskowy piesek i zastanawiam się mu teraz, czy mu kupić na jego prawilne urodzinki, czy na jego, że tak powiem, rocznicę zaadoptowania. Natomiast
2: adopciny. Kiedyś spotkałem się z takim terminem. Adopciny.
3: Dobre w sumie.
0: Adopciny.
3: No. Będzie chyba czwarta rocznica.
2: No,
3: także...
0: tak, właśnie mój kot przeszedł przez biurko. Ale ani nie pomruczał, ani nic.
3: A powiedz Konradzie, czy jeszcze są jakieś inne, powiedzmy, jakieś tam elementy eksploatacyjne, na jakie tam należy zwrócić uwagę poza tym wkładem? Czy w zasadzie ten wkład i...
0: Uważam, że ten wkład osuszający jest jedynym elementem. Mhm. Nic innego nas nie interesuje. Wiadomo, dobrze jest wziąć sobie na przykład tą miskę i wilgotną gąbką co jakiś czas ją po prostu przeczyścić z płynem i potem wytrzeć na sucho, tak, bo to jest stal antybakteryjna, więc ona to nie powinna z różnych zaburzeń zbierać, takich i nie powinna przenosić zarazków.
3: Mhm. Ale w zasadzie to tyle z takich.
0: Ale w zasadzie to tyle, tak. Dokładnie.
3: Uh-huh. I generalnie tak uściślimy, to jest stricte wyłącznie na suchą karmę i niczego innego tam nie ładować, nie?
0: Nie.
3: Mhm. Jasne.
0: Chyba ktoś do nas dzwoni.
2: Tak.
3: Ktoś
2: do nas dzwonił, natomiast się rozłączył. Dobrze, Maćku, to dzięki w takim razie za
3: dzięki telefon.
2: Wiecie. Dzięki,
3: jeszcze
2: do usłyszenia.
3: Jeszcze raz zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i dla was, i dla waszych zwierzaków.
2: Jasne.
3: To by pytanie, czy chcemy, żeby przemówiły ludzkim głosem i wszystko wygarnęły, czy nie?
2: No myślę, że nie mają czego wygarniać.
0: Dokładnie. Tak. Żyją w dobrych domach, to nie mają czego wygarniać.
3: To dobrze. No to byleby was komplementami obsypały, żebyście też się przekonali o tym,
2: i ciebie też.
0: Dokładnie. Warto, wszystkiego dobrego warto. Dla twojego pupila.
3: No. Dzięki śliczne. Trzymajcie się, chłopaki.
2: Dzięki,
3: pa, pa.
2: Do usłyszenia, pa. No to co, Konradzie? To myślę, że możemy kończyć tę naszą dzisiejszą audycję.
0: Dokładnie.
2: Inteligentna tak, miska Xiaomi. Bardzo ciekawy dokładnie. Produkt, który rzeczywiście no, w różnych sytuacjach może się przydać, zwłaszcza w takiej kwestii diagnostycznej po prostu. Jeżeli chcemy dokładnie. Mieć pewność, ile ten nasz zwierzak zjada tej karmy, ile zostawia, w jakim to jest stanie, w jakiej jest kondycji ten jego apetyt, no to myślę, że rzeczywiście może być to przydatne.
0: Dokładnie, polecamy, można to nabyć w kilku miejscach. Na pewno polecam oficjalny sklep Xiaomi Polska lub mistore.pl, bo to są dwa odrębne podmioty, które sobie handlują urządzeniami Xiaomi w Polsce. Polecam, bo warto. Po prostu warto mieć to gdzieś tam na podorędziu, nawet zapisać sobie to urządzenie jako element do późniejszego zakupu, bo kto wie, może się przyda, tak? To albo wam, albo może waszym znajomym, którzy szukają podobnych rozwiązań.
2: Okej, okay, no to z naszej strony to na tyle. Konrad Skrzydlewski dziś o tej misce opowiadał. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję wam serdecznie.
2: I do
0: cześć.
2: Usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, 186. Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w takim dość skromnym składzie Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli
6: dobry wieczór.
5: No i żeby krótko, żeby tutaj długo nie wygadać jakichś wstępów, no to przystąpmy jak zwykle do tego, co się dzisiaj będzie działo i dzisiaj żadnych rewelacji będzie czytał Michał.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. ImageChat. Kolejna sztuczna inteligencja do rozpoznawania zdjęć. Niewidomi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nie są w stanie identyfikować banknotów i chcą to zmienić. Nowości w grach. Sprawdź swoją wiedzę w zakresie dostępności po polsku lub angielsku. Nowa wersja Mony pozwala na zmianę dźwięków powiadomień. Audio Hijack 4.2 przynosi nowe efekty i poprawki dostępności. Nowa wersja i nowe głosy do syntezatora Piper. Aplikacja SenseMath na iOS pomaga niewidomym zrozumieć wykresy. Sztuczna inteligencja zacznie opisywać YouTube Shorts. Czy to kiedyś pomoże niewidomym? Aplikacja ChatGPT na iOS dostępna. Firefox dostanie wbudowanego tłumacza stron. Apple Music Classical dostępne na Androida. Emma wróci. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: No, jeszcze więcej na pewno będzie, bo tu zaczniemy od komentarza, ale zanim zaczniemy od komentarza, to najpierw sposoby, w którym możecie się z nami kontaktować. Jest ich jak zwykle kilka. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy w Tyfloradiu, jesteśmy na Facebooku też.
2: Na Facebooku też.
5: Jesteśmy w aplikacji Tyflo Podcast Dawida Piepera na Windows. Tam można na pewno... Co można tam? Chyba można napisać.
2: Można pisać, a też jest opcja, za pomocą której Zoom może zostać odpalony.
5: Tak, można też do nas zadzwonić przez telefon i można pisać z aplikacji Tyflo Centrum napisanej przez Arka Święcnicnego na system iOS. Tych metod kontaktu naprawdę jest dużo. Dobrze, to w takim razie przechodzimy już do tego, do tematów na dzisiaj. Zaczynamy od komentarza.
2: Tak, Aga do nas napisała. Napisała do nas a propos aplikacji Wislens, którą to w poprzedniej audycji demonstrował Paweł. I jeżeli chodzi o ten komentarz, no to Aga napisała do nas tak. Na moim telefonie aplikacja Wislens nie działa. To znaczy ona działa do momentu zrobienia przeze mnie zdjęcia interfejsu, a gdy tylko chcę wejść w tryb interakcji, to nie mogę kliknąć w ogóle w ten przycisk, a raczej w tę zakładkę. Od razu wyrzuca mnie do głównego ekranu aplikacji. Myślałam, że to jest spowodowane tym, że mam za stary telefon już na takie rzeczy. Okazuje się jednak, że nie tylko ja mam takie problemy na mojej ósemeczce jeszcze. Nowsze telefony, takie jak na przykład iPhone 13 Pro, też potrafią mieć ten sam problem. Co ciekawe, to nie każdy iPhone 13 Pro ma ten sam problem, co mój telefon. Ciekawa jestem, czy z ósemkami jest podobnie, czy każda ósemka ma ten sam problem. Aplikacja ma potencjał, ale jak na razie z tego, co widzę i już też ludziska opisywali to na grupce, to za dużo zachodu z tym celowaniem w ekran i tak dalej. Więcej się człowiek nad tym się napoci, niż jest to warte. No ale dobrze, że w ogóle komuś się chce takie programiki tworzyć, może jakoś te aplikacje dopracują. No sama nie wiem, w każdym razie ciekawe czasy nadchodzą, to na pewno. No ja bym powiedział, że z jednej strony tak, to może być męczące korzystanie z takich aplikacji i to w ogóle wszystkie aplikacje, za pomocą których rozpoznajemy jakieś zdjęcia, obrazki, różne tego typu rzeczy i jeszcze kiedy te zdjęcia musimy sami zrobić, to ja się bardzo często spotykam z takimi komentarzami, że to w sumie po co to, bo to i tak źle rozpoznaje, nie jest dokładne, lepiej do kogoś zadzwonić, lepiej kogoś poprosić, jest w końcu Be My Eyes albo można do znajomego zadzwonić. No i to jest wszystko fajnie, kiedy nie mamy jakiejś na przykład prośby do kogoś i nie musimy się z czymś zapoznać na przykład o godzinie 4 w nocy i nikt nie odbiera Be My Eyesa. No to w takiej sytuacji zaczyna być problem i zaczynamy doceniać tego typu narzędzia.
6: Przykład z życia znajomego, który zareagował na wiadomość, że Apple dodaje taką funkcję w iOS 17. Szkoda, że tego nie ma już teraz, bo bym nie musiał marznąć w swoim pokoju hotelowym o 2 w nocy, bo klimatyzator miał ekran dotykowy.
2: No właśnie.
6: Właśnie, nie miał jak tego obsłużyć.
5: No, także rzeczywiście te ekrany dotykowe to jest jakiś problem. No zobaczymy, może jakieś remedium w dobie sztucznej inteligencji się i na to znajdzie ostatecznie. Pamiętam jeszcze 10 czy 12 lat temu, jak były dyskusje, że będzie sztuczna inteligencja, która opisuje zdjęcia, to wszyscy mówili, haha, tego się zrobić nie da. A tymczasem okazuje się, że...
2: A tu proszę, coraz więcej możliwości i oby tak dalej.
5: No właśnie, no to w takim razie sztuczna inteligencja opisuje już zdjęcia i tu jest pierwszy news. Tak, tam się fajnie nawiązało.
6: Idealne przejście.
5: Tak, mówiliśmy w tydzień temu, że jest coś do opisywania zdjęć, to jest jeszcze jedno coś do opisywania zdjęć.
6: Tak, jak wyszedł ten ChatGPT, to tak na początku to była taka rewolucja, to się okazuje, że tego zaczęło ostatnio wyrastać jak grzyby, bo ja to znalazłem kolejną rzecz, którą ktoś wrzucił na Mastodonie. Znajdziecie link do tego w komentarzu. Usługa nazywa się ImageChat, no i po prostu to pozwala nam teoretycznie porozmawiać ze naszymi zdjęciami. Możemy sobie tradycyjnie wejść na stronę i na tej stronie załadować zdjęcie. Robimy to szukając grafiki opisane jako upload image. Jeśli my na tą grafikę naciśniemy, no to otworzy nam się normalne okienko, w którym po prostu wybieramy plik. Takie wszystkie najbardziej popularne formaty zdjęć są obsługiwane. Po wybraniu pliku zdjęcie nam się ładuje automatycznie. Jak system już je przetworzy, no to wyświetli nam się od razu pole edycji, w którym możemy zadawać jakieś następne pytania, a powyżej tego pola będziemy już widzieli taki dosyć szczegółowy opis. Widziałem osoby, które to rozwiązanie chwaliły. Ja z nim miałem różne wyniki. Takie zdjęcia, które wrzucałem na przykład właśnie do tej Lawy bodajże to się jedna z tych stron nazywała, którą poprzednio testowaliśmy, to były zrzuty ekranu z gry i też zrzut ekranu z aplikacji Audio Hijack, które w sumie wybrałem przez przypadek, no to on tam opisywał, że widział jakieś instrumenty, tam instrumentów nie było. Pytałem się go, czy widzi jakiś tekst, no i tutaj podobnie jak z tą lawą, na przykład też tutaj jak OCR-a żadnego nie ma, nie umiem mi powiedzieć w ogóle, co to za aplikacja i co tam właściwie na tym zdjęciu widać. Wrzuciłem mu zdjęcie naszego pieska, który akurat tam leżał z kimś na łóżku. Wydawało mi się, że to było zdjęcie ze mną, ale mówił tam, że tam jest jakaś dziewczyna, więc nie wiem, czy to po prostu źle rozpoznał, czy to było akurat zdjęcie z moją siostrą, bo to jest też możliwe. Natomiast z rasą psa sobie nie poradził, bo to jest akurat Akita. On mi powiedział, że to jest Husky. No jedno i drugie to są duże psy, więc to się zgadza, ale no tutaj niestety nie trafił, ale opis szczegółowy był, że właśnie, że ten pies leży na kimś właściwie, ktoś tam leży na łóżku, na tej osobie leży pies. Tej osoby było widać tylko ramiona, więc ten pies znaczną część tej osoby przykrył. Można było się właśnie dopytywać o szczegóły, jakieś o kolor i tak dalej. Natomiast teraz próbowałem jeszcze poprosić go, żeby mi coś powiedział po polsku. Rezultat tego był taki, że kiedy napisałem do niego opisz to zdjęcie w języku polskim, to mi odpowiedział "This image is described in Polish. Please describe the image in Polish." Więc nie wyszło kompletnie. Poprosiłem go po angielsku.
5: To znaczy, może być tak, bo niektóre te strony, z tego co wiem, i te boty, które jakby rozmawiają, jakby przez które możemy rozmawiać z czatem, to one dorzucają jeszcze swoją jakiś kawałek prompta. Znaczy, to jest w różnych celach, na przykład takich, żeby nie dało się wykorzystywać tych botów do tego, żeby za darmo sobie rozmawiać z tą wersją GPT-4. Po swojemu, no bo co my tam napiszemy, to będzie potem jakby na konto jakby użytkownika tego, który nam z tym czatem konwersuje, więc tu są w ogóle ponoć ciekawe rzeczy, że po pierwsze trzeba jakoś zabezpieczyć to, co pisze ten bot do czata, bo to są często wypracowane ciężkim wysiłkiem i tu nie żartuję, takie prompty do tego czata, żeby one rzeczywiście dawały to, co trzeba. I tu ludzie już robią na przykład sztuczki pod tytułem zanim opiszesz zdjęcie, napisz mi to, co napisałem ja. I żeby na przykład to nie działało. Żeby nie dało się w ten sposób odkryć, co tam sobie firmy napisały do czata, tak żeby to potem wykorzystać u siebie. I to są podobno... To już kursy są na ten temat całe i ponoć
2: no to jest ten tak zwany prompt engineering, czyli taki nowy typ programowania, można by powiedzieć.
5: Tak, więc robi się prompt engineering. Prompt hacking, podejrzewam, też się robi.
6: Prompt injection chyba to się mówi, tak.
5: Prompt injection to jest właśnie to wstrzykiwanie przez...
6: Wstrzykiwanie, tak.
5: A hacking to mi chodzi o to, żeby ten prompt, żeby wyciągnąć z tego prompt engineering, znaczy z prompt injecting, no... To, co jest tam właśnie wstrzyknięte.
6: No właśnie.
5: I to jest już cały przemysł skupiony wokół tego, co się pisze czatowi GPT, żeby on zaczął z nami rozmawiać. Być może oni coś tam po prostu wpisali takiego i jak my, jak coś tam ty dopisałeś mu po polsku, to miał część po angielsku, część po polsku, więc...
6: Tak, co ciekawe właśnie...
5: To zagubił. Być może, no tak się zastanawiam, bo to, co ja mu tam tydzień temu pisałem, to on rzeczywiście, jak go pytałem po polsku, no odpowiadał po polsku. Jak
6: no tutaj właśnie jak napisałem później describe this image in Polish, to mi po prostu odpowiedział opisz to zdjęcie po polsku, więc to przetłumaczył sobie to, co powiedziałem na polski, no ale...
5: Tak, a czat, no, tak, no czat GPT raczej nie...
6: Nie, to jest chyba jakiś więc... ich konkretny model, jest po to API, które deweloperzy mogą wykorzystywać. Nie wiem, jakie modele językowe tutaj są stosowane, mniej więcej to wygląda w ten sposób, a jeszcze, żeby dokończyć wątek, strona ma również wersję aplikacyjną, zarówno na iOS-a i na Androida. Ja o tej aplikacji właśnie dowiedziałem się najpierw. Tutaj dostałem ostrzeżenie od tej osoby, od której tą wiadomość dostałem, że aplikacja ma niezaetykietowane przyciski. No ja miałem jeszcze większe problemy, bo udało mi się jakoś do tej aplikacji wejść i pominąć ekran logowania, ale tam problem jest taki, że po naciśnięciu, powiedzmy, jednego przycisku, zawartość tej aplikacji po prostu dla VoiceOvera znikała. Jak włączałem rozpoznawanie ekranu, to on coś widział, ale te przyciski jakoś wtedy już nie chciały reagować, więc ostatecznie na aplikacji, mimo to, że pominąłem ten samouczek, który tam się wyświetla, oczywiście też aplikacja zapytała o dostęp do aparatu, do zdjęć, potem też można po prostu sobie robić zdjęcia, ale nie udało mi się niestety przez aplikację nic załadować, przynajmniej na iOSie, może na Androidzie jest lepiej, no mniej więcej strona jest i działa, więc tutaj mamy kolejne narzędzie, które ewentualnie możemy wykorzystać.
5: Od narzędzi przechodzimy do dolarów, bo jak się okazuje, Stany, no to jest taki kraj, który z jednej strony ma dużo różnych mechanizmów dostępnościowych, ale okazuje się, że czasami jest fajnie w różnych ciekawych sferach, natomiast w takich podstawach, w tym przypadku banknotach, jest słabo.
2: Jest słabo, dokładnie. Ja też myślałem, że będzie lepiej i że no, o tym się nigdy nie mówiło, bo to po prostu jest oczywista kwestia i niewidomi Amerykanie, niewidomi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są bez problemu w stanie rozróżniać banknoty. Wszak tak jak Tomku mówiłeś, no przecież w Stanach to dostępność i prawa człowieka z różnymi niepełnosprawnościami to dosyć często są podnoszone przez różne organizacje, ale okazuje się, że no z dostępnością banknotów to jest gorzej niż u nas, bo z tego co czytałem, no to te banknoty w żaden sposób nie są rozróżnialne jeden od drugiego i nigdy tak bez jakichś aplikacji, tego typu narzędzi nie wiemy, jaki banknot trzymamy w dłoni. I ostatnio, bo to już tak informacja trochę przebrzmiała, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to 10 marca w Stanach Zjednoczonych była demonstracja niewidomych, konkretnie z organizacji ACB, czyli American Council of the Blind, którzy to domagali się wprowadzenia jakiegoś zróżnicowania, jeżeli chodzi o dostępność tych banknotów, a to było nie bez kozery właśnie tego 10 marca, bo właśnie 10 marca do obiegu został wprowadzony nowy banknot 20-dolarowy. No i przy tej okazji zawsze niewidomi mieszkańcy USA mają nadzieję, że no, tym razem coś takiego się stanie, że będzie to dostępne, że jakieś tam symbole czy w jakikolwiek inny sposób zostanie to nam udostępnione, że będzie dało się rozróżnić te banknoty, no ale wygląda na to, że chyba znowu nic z tego nie wyszło. Swoją drogą, no to jest naprawdę ciekawa sprawa, chociażby można by było to rozróżniać pod względem tej długości banknotów, bo szczerze powiedziawszy, to ja osobiście zupełnie nie umiem korzystać z tych symboli, które są na banknotach. Nawet na nowych banknotach dla mnie one są mało wyczuwalne, a już nie mówię o takich banknotach, które trochę tam w portfelu przeleżą. Osobiście to się cieszę, że już praktycznie wcale nie muszę korzystać z papierowej gotówki. No ale
6: ja też
2: u nas
6: cash readerem się posilam po prostu, jak trzeba.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale u nas no to jeszcze jest ta długość zróżnicowana. Jeżeli mamy tę banknotówkę, no to możemy dzięki temu się zorientować, co tam mamy w portfelu.
5: No to przechodzimy do tematu nieco bardziej takiego luźnego, nieco bardziej rozrywkowego, nawet dużo bardziej rozrywkowego, bo nowości w grach od Piotrka teraz.
6: Dokładnie, więc dzisiaj w Tyflo Podcast jako pierwszy dowiaduję się, co będzie w biuletynie Audio Games, bo ja już go skończyłem pisać. On oficjalnie okaże się jutro, bo jutro mamy 1 czerwca, swoją drogą Dzień Dziecka, więc jeśli, no myślę, że każdy z nas jest gdzieś tam dzieckiem w głębi serca, więc no warto sobie czasami coś pograć, rezerwać się. Więc przedstawię tutaj kilka rzeczy, które się pojawiło, kilka aktualizacji. Niektóre z tych rzeczy omawialiśmy na bieżąco, ale całkiem sporo rzeczy pojawiło się w tym biuletynie, które jeszcze w Tyflo Podcaście, w Tyflo Przeglądzie nie były omawiane. Więc zacznijmy sobie od nowości. Pierwsza gra będzie ciekawa dla użytkowników Androida, bo tylko na Androidzie ją znajdziemy, a konkretnie to jest Sherlock Mysteries, czyli to jest gra, w której wcielamy się w Sherlocka Holmesa. To jest gra, w której generalnie no, musimy rozwiązywać różne sprawy. A jak to robimy? No tak jak prawdziwy detektyw. Musimy rozmawiać z ludźmi, przemieszczać się od lokacji do lokacji i poprzez nasze wywiady z osobami możemy odkrywać jakieś następne lokalizacje. Oczywiście mamy miejsce, w którym możemy wszystkie jakieś wskazówki, które odkryliśmy, zapisywać i przeglądać. Możemy nawet sami sobie notatki robić, bo w tej grze jest też taki dla nas własny notatnik. Możemy nawet czytać gazetę londyńską, która też nam będzie jakieś informacje mogła dostarczyć. Takie rzeczy, które gdzieś się dzieją w tle, które mogą być dla akurat tej sprawy, nad którą pracujemy, istotne. Co oferuje gra? No oferuje głos, więc tutaj możemy te teksty czytać i oczywiście jest wszystko dostępne z talkbackiem, ale też są aktorzy, którzy te kwestie czytają. Gra jest po angielsku, więc tutaj też taka uwaga, no trzeba jednak ten język znać, jeśli ktoś chciałby sobie pograć. Jest też mamy oryginalne sprawy, które zostały, różne zagadki stworzone dla tej gry. No właśnie mamy tutaj voice acting, czyli tak, mamy te wszystkie narzędzia, ręcznie rysowana grafika, więc jeśli ktoś może jest słabowidzący tutaj, to może też to docenić. No i to jest taka, wydaje mi się, ciekawa gra. Niestety, no i można grać bez dostępu do internetu, tylko przed rozpoczęciem sprawy musimy sobie ją na urządzenie pobrać, bo tam się jakoś te sprawy pobiera. Więc jeśli kogoś taka gra ciekawi, a macie urządzenie z Androidem, bo niestety no, na razie tej gry nie ma na innych platformach, no to możecie sobie pobrać. Następna gra to jest Gamebook, czyli to jest taka no, książka, w której podejmujemy decyzje. To jest pierwszy taki gamebook od tego konkretnego autora, który postanowił właśnie spróbować swoich sił w tworzeniu takich rzeczy. No to jest też oczywiście wszystko po angielsku, a fabuła jest taka, że to jest historia o dojrzewaniu małej dziewczynki, która została wychowana gdzieś w dziczy przez naturę, można powiedzieć, no ale teraz musi nauczyć się radzić sobie z ludzkością, no i przy okazji jakieś różne nauczki życiowe doświadczyć. No i oczywiście jak to bywa w takich gamebookach, no cały sens rozgrywki polega na podejmowaniu trafnych decyzji, bo możemy wykonać jakiś zły krok, no i przez to po prostu przegrać i musimy wtedy rozgrywkę zacząć od nowa. Takie gamebooki to najczęściej są po prostu strony internetowe i tak jest w tym przypadku. Tutaj autor mówi, że ta gra powinna działać zarówno na komputerach, jak i smartfonach, więc tutaj też znajdziecie do tego link. Następna gra też na przeglądarkę, ale już nie gamebook, a gra słowna Word Voyance, czyli to są, jak to mówią jej autorzy, to jest taka internetowa gra skrable połączone z krzyżówką, więc tutaj musimy układać słowa w taki sposób, żeby coś nam z tego wyszło na planszy, no i w ten sposób zyskujemy punkty. Co ciekawe, grę można grać właściwie na wszystkie sposoby, bo możemy grać w nią z klawiatury, z ekranu dotykowego, nawet z gamepadem, z joystickiem, to też ciekawe, właśnie takie skrable po prostu z podłączonym kontrolerem. Ale tutaj właśnie twórcy zadbali o to, żeby ta gra była dostępna dla jak największej liczby osób, więc no oczywiście tutaj mamy zarówno grafikę i osoby widzące mogą po prostu przeciągać i opuszczać te różne litery i w ten sposób układać słowa. No a my jako osoby niewidome zarówno na komputerze, jak i platformach mobilnych po prostu możemy grać z czytnikami ekranu. Gra jest wieloosobowa, możemy grać sobie z innymi osobami i co też jest fajne, to ta gra działa bardzo podobnie do gier typu Quizvanie czy Dice World, gdzie wykonujemy nasz ruch, wtedy czekamy, aż druga osoba wykona swój, ale my w międzyczasie możemy sobie tą grę zamknąć, wtedy dostajemy powiadomienie, kiedy jest nasza kolej i po prostu możemy do tej gry wrócić i w ten sposób grać z innymi osobami tylko wtedy, kiedy mamy na to czas, więc po prostu jak mamy chwilę, to możemy sobie zajrzeć do tej gry, no i później zająć się czymś innym. Następna gra, tylko teraz, żebym to dobrze przeczytał. Rococo Audio Game Fantastic. To jest właściwie takie koncept demo, bo gra jeszcze się rozwija. Ma się pierwsza taka bardziej pełna wersja ukazać jesienią. A o co będzie chodziło w tej grze? Głównie o... Będzie taka gra rytmiczna, w której będziemy musieli poskładać do kupy piosenki. Piosenki, które dostarcza nam sam autor, bo autor jest w takim zespole, który tworzy taką muzykę chiptune i synthpop, więc takie trochę klimaty retro, ale z takimi też elementami współczesnego popu, więc taka całkiem przyjemna muzyka. W tej pierwszej wersji tej gry, którą możemy pobrać na komputery z Windowsem i z Maciem, potrzebujemy zarówno klawiatury i myszki, żeby w nią grać, ale finalnie kontrolery, czyli tam gamepady, też będą wspierane. W tej pierwszej wersji właśnie mamy 4 poziomy, więc możemy sobie tak tą grę przetestować. Gra wykorzystuje dźwięk przestrzenny, no i dzięki temu właśnie musimy te piosenki poskładać. W międzyczasie też nas atakują przeciwnicy, tam chyba jakieś roboty z tego co pamiętam. No i po prostu jak my zbieramy te wszystkie elementy, to musimy jednocześnie ich unikać. No i w pełnej wersji też będzie voice acting, więc już są aktorzy gdzieś tam zamówieni, tutaj pisze autor, więc myślę, że jak ta gra wyjdzie, to będzie całkiem ciekawie, a już teraz możemy ją przetestować i zwrócić autorowi uwagę, jeśli coś nam się podoba albo nie podoba, i mieć wpływ na to, jak ta gra będzie się rozwijać. Następna gra to jest coś, co poniekąd już wcześniej było, ale to jest ciekawe, co autor chce z nią zrobić. No bo tutaj w przyszłym tygodniu szykuje nam się konferencja Plopska WWDC i na pewno będziemy o tym mówić w Flopszaglądzie, bo tu będzie, no tutaj będą nowe wersje systemów, ale też nowe sprzęty. Wszyscy mówią o headsetie rozszerzonej rzeczywistości, który Apple ma ujawnić, ale API do rozszerzonej rzeczywistości już są dostępne na urządzeniach, no i właśnie tych API wykorzystał autor takiej gry, która wcześniej się pojawiła, Ploppy Pears. To była taka gra, coś w stylu pirackiej pamięci poniekąd, bo po prostu musimy dopasowywać karty do siebie, to musimy znaleźć dwie pasujące do siebie karty. Ta gra wcześniej już była dostępna i zresztą cały czas jest, ona fajnie działa z voiceoverem. No ale autor dodał tryb rozszerzonej rzeczywistości. Na czym on polega? No zamiast pokazywania tych kart na ekranie nam po prostu, no to na ekranie widzimy nasz świat. Ustawiamy telefon sobie nad jakąś płaską powierzchnią, taką, gdzie w rzeczywistości moglibyśmy sobie taką talię kart rozłożyć. No i te karty z tej gry są po prostu rozkładane na tym stole. No i autor tutaj postarał się, żeby ta gra działała właśnie w tym trybie też z voiceoverem. Najpierw dostaniemy komunikaty i dźwięk przestrzenny, który pomoże nam zlokalizować tą planszę, bo ona po prostu się gdzieś rozłoży tam, gdzie telefon znajdzie jakąś płaską powierzchnię, no i później jak będziemy ruszać palcem po ekranie, będziemy znajdować te karty, to voiceover je i tak znajdzie. Tutaj autor ma nadzieję, że kiedy ten headset się pojawi, no to ta gra powinna już z nim w jakimś stopniu działać. Planuje być na tej konferencji WWDC i pokazać ten prototyp ludziom od dostępności z Apple'a i też właśnie czeka na ich opinię. Jest ciekawy, czy takie rozwiązanie ma sens, czy nie. No to jest ciekawe, jak właśnie można takie różne rzeczy zrobić dostępnymi, no i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, jak te słuchawki, ten headset się pojawi, jak będzie z jego wbudowanymi funkcjami dostępności. No w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy już wiedzieć znacznie więcej.
2: Jedno jest pewne, nie będzie tanio.
6: No na pewno, chyba tam po $3,000, jak nie wiem, czy nie 3,5 nawet.
2: Słyszałem, no właśnie.
6: Więc to na razie takie urządzenie to dla takich naprawdę dla testerów, programistów, no i takich bardzo zagorzałych fanów rozszerzonej rzeczywistości.
5: A z drugiej strony zobaczymy, jeżeli faktycznie będą się pojawiały jakieś na to rozwiązania. No co ciekaw jestem, czy nie będzie czegoś takiego, że ileś osób będzie brało na jakieś dofinansowanie czy coś. Okay,
6: no to będzie.
5: No bo z drugiej strony, ile linijek brajlowskich ma takie ceny? Więc no może się okaże, że...
6: To będzie miało lidar tak dalej, chociaż ta pierwsza wersja ta pierwsza wersja ma być taka dosyć toporna, to znaczy jak no, coś, no, urządzenie Apple, właśnie to są, mają być dosyć duże te słuchawki, a no dodatek jeszcze będziemy musieli przy sobie mieć baterię, która jest osobna i podłączana do urządzenia przez kabel i nie wiem, czy to jeszcze nie wymaga połączenia kablem do iPhone'a naszego, więc może kiedyś pojawi się, bo też są plany z jakimiś mniejszymi okularami, to wtedy, no ale zobaczymy, jakie aplikacje na to powstaną, to będzie miało procesor bodajże M1 albo M2, więc może tutaj jakieś rozwiązania do nawigacji, coś takie bardziej zaawansowane, wykrywanie drzwi i innych rzeczy, co już mieliśmy. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No myślę, że jeśli takie aplikacje powstaną i będą dobre i te informacje się gdzieś rozprzestrzenią, no to tak, to myślę, że ludzie będą nie tylko w Polsce brać wtedy dofinansowania na takie rzeczy, no i można mieć nadzieję, że jeśli to się będzie sprzedawało, to późniejsze generacje tych sprzętów będą po prostu mniejsze.
2: Z drugiej strony pytanie, no, jeszcze tak w uzupełnieniu tego, czy to nie jest jakaś trochę ślepa uliczka, bo nie wiem, czy słyszeliście, że Facebook na przykład, czy właściwie Meta, z tego metaversum zaczyna rezygnować i że to generalnie był jakiś niewypał w ogóle, ta cała idea.
6: No w ogóle to urządzenie na samym Apple też nie ma wielu fanów. Ostatnio coraz więcej inżynierów po prostu się odcina od tego projektu i też innych menedżerów, innych zespołów, bo tam ponoć bardzo duże pieniądze w to poszły, a no, efekty nie są takie, jak można by tego się spodziewać. No to jest bardzo drogie.
2: Microsoft, tak, zdaje się, że też się wycofał z tych swoich rozwiązań wirtualnej rzeczywistości. Także no jeszcze zobaczymy, co tu będzie. Być może Apple jakoś odmienią trendy. Kto wie, skoro no na razie nie idą w chat GPT jakoś bardzo, no to może w tę stronę. I może...
6: Z jednej strony nie, z drugiej strony zatrudniają ekspertów od Generative AI tak zwanego, czyli właśnie tego typu rozwiązań, więc chcą chyba coś też już robić w tą stronę.
2: Coś szykują, tak, ale tak, Apple coś... to dość często, no, dość długo zwleka z premierą różnych rozwiązań.
6: No właśnie.
5: Tak, za to często, jak coś pokazuje, to ma jakieś znaczenie co najmniej, także no,
6: tak, i tutaj jest... też kilku takich znanych twórców, właśnie głównie gier na takie oprogramowanie VR jest zaproszone tutaj, na przykład Beat Saber, no to już nie wiem, czy ktoś będzie kojarzył, ale generalnie znani ludzie z tego, łącznie z Johnem Carmackiem, czyli jednym z ludzi, który napisał Dooma i Quake'a, ale też ostatnio pracował w Oculusie, więc... zanim Facebook czy Meta właściwie ich wykupiła, więc no faktycznie takie znane osoby i ponoć już coś chwalą to urządzenie, no, ale zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak to będzie, a my jeszcze zostajemy w temacie gier, a teraz przechodzimy do aktualizacji, których też jest całkiem sporo. Pierwsza mamy taką grę roguelike o nazwie Fara. To jest gra też w przeglądarce, ale to jest coś w stylu gry Entombed. Jeśli ktoś pamięta, że chodzimy sobie po planszy i po prostu tworzymy postać, tutaj też mamy różne klasy do wyboru. I po prostu musimy walczyć z przeciwnikami, zdobywać nowy ekwipunek. Ta gra jest dosyć skomplikowana, mi się nie udało jakoś daleko dojść, ale są osoby, które w tym sobie całkiem fajnie radzą. O, to jest gra dla widzących, ale ma funkcję dostępności, mamy dodatkową opcję, żeby włączyć sobie syntezę. No i w najnowszej wersji, która się pojawiła, doszły też dźwięki, muzyka. To są też takie dźwięki raczej w stylu retro, ale dosyć takie przyjemne, no i trochę nam pomagają w tej rozgrywce, bo na przykład wiemy, kiedy uderzymy w jakąś postać, czy uderzymy w ścianę, albo właśnie zrobiliśmy krok w odpowiednią stronę, więc no całkiem przydatne. Następna gra, Crime Hunter, to jest taka gra, która już jakiś czas temu wyszła. To jest taka gra, w której po prostu chodzimy i zabijamy przeciwników różnymi broniami. Mamy kilka poziomów w tej grze, ale też możemy grać w takim trybie nieskończonym, nawet własne poziomy tworzyć. No i co się stało z tą grą? Pojawiła się na platformie Itch. Wcześniej była dostępna ze strony producenta, a teraz możemy ją sobie po prostu kupić na Itchu. Ci, którzy już tą grę kupili, powinni byli już dostać klucze za darmowe, więc mogą sobie po prostu do swojego konta na Itchu dodać tą grę, jeśli ją kupili wcześniej bezpośrednio od autora. Co mu to daje? No, daje mu to, że gra może łatwiej sprawdzać, czy są aktualizacje, aktywować je, więc już nie ma właściwie systemu aktywacji, bo po prostu loguje się na Itcha i sprawdza, czy gra została aktywowana. No a poza tym ukazało się kilka nowych funkcji. Po pierwsze, gra wróciła na Maca, bo był taki czas, że ona na Macu była, później nie było, bo tam były jakieś problemy z kompilacją, a teraz jest znów zarówno na Windowsie i na Macu. A poza tym mamy tryb AI Endless Mode, więc możemy popatrzeć sobie, jak sztuczna inteligencja, no tutaj wątek, jak widać, jeszcze się nie zakończył, jak sztuczna inteligencja sobie w tą grę gra i podejmuje decyzję właśnie, jakie ulepszenia sobie kupić, no i tak po prostu możemy popatrzeć, jak ta gra sama się gra, ale też są jakieś inne, pomniejsze zmiany. Więc jak ktoś chce taką grę sobie zagrać, to polecam. O Survive the Wild mówiliśmy, ale tylko wspomnę, że wyszła bardzo duża aktualizacja, więc jeśli ktoś jakiś czas temu grał, to może warto znów zajrzeć do tej gry. O Change Reaction i Silver Dollarze od firmy Draconis też już wspominaliśmy. Też tutaj jeszcze przypomnę tylko, że firma skupiła się teraz wyłącznie na platformach Apple i pomału wycofuje się ze swoich starych gier na Windowsa, więc jeśli kiedyś ich gry kupiliście, to sobie nie ściągnijcie, zabezpieczcie klucze, bo, no bo za jakiś czas może być po prostu ciężko je ściągnąć. No a teraz kilka takich gier, które często się u nas pojawiają. War Sim, gra, w której zarządzamy królestwem, dostała aktualizację z 1.05, zatytułowaną aktualizacja nekromantów, no bo teraz możemy stać się nekromantą i jeśli nie wystarczy nam po prostu zarządzanie podwładnymi takimi żywymi, to możemy sobie skrzeszać jakieś ciała i po prostu mieć pod władzą zombie, którzy będą mogli dla nas walczyć. No i oczywiście, jeśli pokonamy jakiegoś przeciwnika, to też możemy z niego zrobić zombie. Poza tym mamy 30 nowych wydarzeń na koniec roku. Każdy rok może mieć taki swój jakiś symbol, no i to nam będzie coś sygnalizowało, czy to będzie dobry, czy zły rok. Są ulepszenia w systemie kupowania milicji. Nowa jakaś lokacja związana z goblinami, no i jak zwykle są też poprawki błędów. Upheaval, kolejna gra tekstowa, taka RPG, już jest na wersji 0.009, w której dodano muzykę i efekt dźwiękowy, więc to była taka czysto tekstowa gra, no ale teraz też mamy w tle muzykę i różne efekty dźwiękowe, zarówno tła, jak i interfejsu. Oprócz tego karczmarz w grze powinien być dla nas jeszcze bardziej pomocny, dawać nam jeszcze takie bardziej przydatne wskazówki. No i jakaś nowa lokacja się tworzy, na razie jest we wczesnym stadium, ale już tam możemy wejść i coś sobie zobaczyć. No i jak zwykle też tutaj poprawki błędów. Slay the Spire, no mod do gry Slay the Spire, który ostatnio był w Tyflo Podcastie demonstrowany. Pojawiła się jego nowa wersja 0.5.0, w której dodano czytanie kolejnych ekranów gry, więc już coraz więcej rzeczy jest w tym modzie czytane. Konkretnie tutaj jest plansza najlepszych wyników oraz napisy końcowe, więc jak przejdziemy grają, to wyświetlają się, kto tą grę stworzył, no teraz to nam też będzie czytane. Oraz informacje o nowych aktualizacjach. Gdyby gra nam się zaktualizowała, no to ten mod nam to przeczyta. Tu jest taka uwaga, że mimo to, że ten ekran najlepszych wyników jest czytany, to niestety jeśli gramy w Slay the Spire z jakimikolwiek modami, no to gra niestety nie będzie naszych wyników wysyłała na tą planszę, bo po prostu to moglibyśmy jakoś te wyniki oszukać, więc to po prostu jest wyłączane i nie da się tego obejść, natomiast możemy sobie porównać nasz wynik z innymi osobami, więc i tak to jest całkiem, wydaje mi się, fajne. O Hearthstone Accessie już też mówiliśmy, że pojawiło się wsparcie dla trybu starć. Swoją drogą w Hearthstone'ie dzisiaj już została ogłoszona następna mini paczka kart, więc tam też cały czas Hearthstone się rozwija, nowe karty cały czas do niego dochodzą. Następnie mamy Brock the Investigator, to też taka gra, o której już wcześniej wspominaliśmy, w wersji 1.3.6. Jest kilka takich mniejszych poprawek. Jeśli chodzi o dostępność, no to teraz będzie nam czytane potrzebne doświadczenie, żeby osiągnąć następny poziom, bo ta gra ma takie elementy RPG. Oraz był jakiś problem, że w pierwszym rozdziale mogliśmy czasami utknąć, jeśli wyłączaliśmy i włączaliśmy funkcję dostępności. Teraz już tak nie powinno być. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się tutaj pojawia. No już oficjalnie opuściła fazę beta, dzięki czemu możemy ją sobie po prostu wykupić z tą treścią, która jest, no bo wcześniej musieliśmy subskrybować Patreona autora i po prostu miesięcznie jakąś wpłatę uiszczać, a teraz możemy sobie po prostu na Itchu i na Steamie tą grę kupić i po prostu mieć ją na własność. Oprócz tego w najnowszej wersji dodano system łask, więc możemy czasami od innych bogów jakieś łaski w grze dostać i też są poprawki w interfejsie, no i jak zwykle też poprawki różnych błędów. Project Dark to jest gra na telefony. Jest kilka takich mini gier audio, które każda z tych gier opowiada jakieś historie. Tam jest dźwięk binauralny. Tą grę bardziej szczegółowo omawiałem kilka tyflo przeglądów temu. No i właśnie a propos tych różnych odcinków, to interfejs sklepu został przeprojektowany. To była rzecz, którą często gracze krytykowali. Teraz powinno być łatwiej między innymi dostać się do zestawu, który pozwala nam wszystkie odcinki naraz kupić za niższą cenę, więc myślę, że całkiem fajnie. Wave of the Undead to jest taka gra, w

0: jeszcze utrudnić. Alter Eon, kolejny mód. W maju doszedł nowy samouczek, który pomaga nam nauczyć się typów obrażeń, bo to jest często istotne. Każda broń zadaje różnego typu obrażenia, no i różne potwory, z którymi walczymy, mogą być mniej lub bardziej reagować na konkretne obrażenia, więc teraz Grana będzie to bardziej tłumaczyła. No właśnie, możemy czasami te słabości zobaczyć. No i są poprawki z granatami, które teraz powinny po prostu działać lepiej. No i poza tym, jak zwykle, są nowe zaklęcia, nowe jakieś przedmioty i aktualizacje do systemu tworzenia nowych elementów. No i na koniec tutaj była wzmianka o tym, co zrobił Draconis Entertainment, ale o tym już wspominałem, więc na razie to wszystko ze świata gier.
1: A jeszcze w uzupełnieniu mamy komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa. Witam, pisze w ramach informacji od 16 czerwca do 15 lipca w ramach usług Games with Gold i Game Pass na Xboxa można będzie sobie pograć w grę Audio The Well Shadow of the Of the Crown. Dodatkowo 2 czerwca swoją premierę będzie miała gra Street Fighter 6, która dla nas także zapowiada się ciekawie ze względu na zapowiadane udogodnienia dostępu. Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy. Tu mamy komentarz jeszcze od Małgosi, która się cieszy, że tak dziś punktualnie zaczęliśmy. Cieszymy się. No i jeszcze mamy tutaj komentarz od Bartka. Pisze, aby serdecznie podziękować za pomoc. Jeżeli dobrze pamiętam, to było 3 tyflo przeglądy temu. Dzwoniłem do was w sprawie Pontes Media Downloader, pobrałem nową wersję i działa. Niestety jest jeden minus, podczas pobierania nie ma paska postępu. Na szczęście pozostał dźwięk, który informuje o zakończeniu pobierania. Jeszcze raz dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o komentarze, ale to nie tyle, jeżeli chodzi o różne informacje, komentarze i wypowiedzi naszych słuchaczy. No właśnie, mówiąc o tych wypowiedziach, to mam na myśli wypowiedzi głosowe tym razem, bo jest z nami słuchacz, jest z nami Roberto. Witaj.
2: Dobry wieczór, słychać mnie?
1: Słychać cię.
2: O.
1: Jesteś.
2: Super. Jestem. Dobrze, bardzo się cieszę. Chciałbym troszkę opowiedzieć, albo może poinformować, jak teraz wygląda. O jeny, tutaj mój Samsung się rozdzwonił, jakieś powiadomienie, nie wiem co to jest. W każdym razie dzwonię do was w sprawie dostępności aplikacji Bolt Food do zamawiania jedzenia i różnych dziwnych rzeczy, które się tam dzieją, zwłaszcza na Androidzie. I chciałbym o tym powiedzieć głównie dlatego, że udało mi się dość szybko nawiązać kontakt ze wsparciem i no ja podejrzewam, że nie ma co się czarować, że to ja coś przyspieszyłem. Oni na pewno mają testerów, ale w ciągu powiedzmy 2 tygodni ta najbardziej poważna sprawa, o której im pisałem, została rozwiązana, więc no ciekaw jestem. A generalnie no, aplikacja do zamawiania jedzenia, ona działa głównie w większych miastach. Podejrzewam, że w wielu wojewódzkich miastach w Polsce już będzie. A myślę, że warto się o tyle z tym zapoznać, że czasami można dostać na przykład zniżkę na całe zamówienie, jeśli na zamówienia, powiedzmy 3 zamówienia o wartości większej niż 50 zł, 60 zł. No więc czasami to się naprawdę opłaca. No i był problem z przyciskiem zatwierdzenia zamówienia. Ja to znam jeszcze z innej aplikacji do zamawiania jedzenia, ale gdyby mi nie napisało wtedy wsparcie Volta, tej innej aplikacji konkurencji, że trzeba przeciągnąć, po prostu przytrzymać i przeciągnąć na prawo, to ja bym teraz tutaj się nie domyślił, że to powinno tak działać. No i problem był jeszcze taki, że w poprzedniej wersji aplikacji ani na iOSie, ani na Androidzie to nie działało w Bolt Food.

0: teraz od niedawna z włączonym jakimkolwiek czytnikiem ekranu. Nawet z Jeshuo, jeśli, bo Jeshuo można przełączyć do takiego trybu, że on mówi, ale dotyk działa tak, jakby czytnik był wyłączony. No to tutaj niestety to też nie działało, nie można było przeciągnąć tego i nawet osoba widząca mi mówiła, że strzałka się przeciągała, ale nie działo się nic. I trzeba było ten czytnik wyłączyć i robić to po prostu na wyczucie. No a poza tym w Androidzie jeszcze jest teraz problem, że koszyka nie można tam znaleźć normalnie. To też tylko z Jeshuo, z nawigacją obiektową trzeba znaleźć element, który się w ogóle nazywał w poprzedniej, tej najgorszej wersji aplikacji, on się nazywał Busy. Busy, czyli jakby zajęte. Nie mam pojęcia czemu, ale ja wiedziałem, że to był koszyk, bo wcześniej był taki moment, że to Busy było na samym dole ekranu i jakby to było wiadomo, że to jest koszyk. No, także coś ewidentnie przebudowują. A teraz jest to rozwiązane tak, że i na iOSie, i na Androidzie na tym przycisku do zatwierdzenia zamówienia mamy czynność, która się nazywa Activate po angielsku. I w to trzeba kliknąć i ona właśnie w tej poprzedniej wersji już była, ale nie działała. A teraz jest i działa i potem się pojawia okno tam do wpisania kodu Blik, albo jest nam, albo Apple Pay, albo od razu jakby jest nam pobierana tak płatność z karty, ale i tak uważam, że warto jeszcze, ja do nich jeszcze napisałem, że tam tych problemów dostępnościowych jest kilka, a to są raczej takie, znaczy ten koszyk na Androidzie, no i na iOSie to są raczej takie mniej intuicyjne rzeczy, typu, że są pola edycji, które tak naprawdę tymi polami nie są, to jest głównie jak wpisujemy numer telefonu, to on nam mówi numer telefonu aktualnie i mówi, co jest wpisane, ale jak my wpisujemy, to słyszymy tylko ten taki dźwięk puf, puf, puf, ten Messenger miał kiedyś taki błąd, już lata temu. No i nie mamy kontroli na bieżąco, znaczy mamy, ale tak pośrednio, po prostu musimy zawsze tam najeżdżać na to pole i on mówi, numer telefonu aktualnie to i to. No także a ja do nich jeszcze napisałem, że moim zdaniem mogliby zrobić to po prostu jako normalne kliknięcie przy włączonym czytniku, bo no przepraszam, ale nie każdemu przyjdzie do głowy, zwłaszcza na Androidzie tak myślę mimo wszystko, że przycisk do zatwierdzenia zamówienia może mieć jakąś akcję, jakąś czynność, która w dodatku się nazywa po prostu uaktywnij, a nie na przykład przeciągnij i że w to należy kliknąć, żeby zatwierdzić to zamówienie. Także dobra wiadomość jest taka, że tak się wydaje przynajmniej, reagują dość szybko i mam nadzieję, że mają tych testów, że to po prostu, znaczy, no zdziwiłoby mnie, gdybym to ja był, tak? Więc podejrzewam, że oni mają po prostu testerów niewidomych, którzy jakoś tam im dają znać. No i ja jeszcze też niestety nie mogę.
1: Ja bym się, Roberto, wcale nie zdziwił, gdyby jednak to była jakaś informacja zwrotna od ciebie, a być może od kilku użytkowników też.
0: Mhm, no jeśli tak, no to tym lepiej, no to ja może spróbuję jeszcze w cudzysłowie ich zaatakować, spróbuję napisać im o problemie, który w Bolcie samym jest, tym do zamawiania przejazdów, bo na iOSie on tam czyta czas dotarcia przewidywany jako, jak to się nazywa, to jest HTML i to jest timestamp równa się coś tam, to jest taka wartość, ta jakby
2: jakiś zmienny HTML jakiś, no właśnie
0: coś takiego, to jest jakaś wartość, jakby to jest To nie są godziny, minuty, tylko to jest napisane jakoś 0,1 czy 8.
2: Jakaś surowa wartość, która tam pewnie tak. Jest konwertowana w interfejsie, ale VoiceOver ma dostęp do tej wersji nieskonwertowanej jeszcze.
0: Tak, ja się na tym nie znam, teraz pewnie powiedziałem jakąś głupotę, ale to jest jakaś wartość.
1: Może to,
0: tak.
1: Są te, może to jest ten czas liczony od chyba tam 70 roku, czyli,
2: a możliwe.
1: Czyli ten od początku systemu Unix.
2: Tak.
0: Tak, no i tam jest właśnie timestamp, coś tam mniejsze, timestamp równa się coś tam. Więc też o tym do nich napiszę, no i mam nadzieję, że to naprawią, bo uważam, że to intuicyjne. Znaczy, ale zwłaszcza teraz to z tymi zamówieniami i z tymi innymi rzeczami, no to intuicyjne nie jest. Niestety nie mam jak tego przetestować na normalnym talkbacku, bo mam Samsunga Galaxy S21, który ma już tego Samsungowego tylko i nawet jak zainstaluję ten pakiet dostępności androidowy, to jakby TalkBack mi nie działa tam. Ja nie mogę go uruchomić. Mam tylko Samsungowego TalkBacka, no i Jeszło oczywiście. No, także tak to jest i to jest znowu niestety, tak mi się wydaje, przykład sytuacji, gdzie tylko dzięki temu, że wiemy, co jak wygląda jakoś dla osoby widzącej, to jakby mamy pomysł, jak to może działać dla nas. No, w tym Wolcie się to udało rozwiązać, mówię, to przeciągnięcie. Tam na Androidzie nie, tam jest nadal potwierdź, ale tam robimy pyk-pyk i potem, tak, czyli dłuższe przytrzymanie i przeciągamy w prawo i jest dobrze, a w Bolt Foot a w Wolcie na iOS się po prostu klika i on pewnie wie, że VoiceOver jest włączony, więc traktuje to jako przeciągnięcie. No, także tak to... Tak to wygląda, ale uważam, że nadal to jest jeszcze niekompletne. To jest rozwiązane, ja to mówię po androidowemu. Czyli da się, ale trzeba jakby w ogóle pomyśleć, że jest jakieś obejście. I wtedy się.
1: No czyli tak naprawdę nie jest to rozwiązane, no jeszcze do końca.
0: No jest, tak.
1: To powinno jednak działać inaczej. Jest.
0: Tak, to powinno działać inaczej, zdecydowanie. No, także tak. No i szkoda, że ta aplikacja ma z dostępnością różnie, bo mówię, tam czasami są... Znaczy, to jest dla mnie w tej chwili aplikacja z najbardziej atrakcyjnymi promocjami, jak chodzi o to. I to nie, oni mi nie zapłacili za to, że to ja to teraz to mówię.
1: Ale to jest, wiesz, oni są stosunkowo nowo na rynku, niedawno, więc...
0: Od 2020 roku.
1: No właśnie, więc to zawsze tak jest, że na początku no, te promocje są dość atrakcyjne, jest to całkiem fajnie, to chociażby tak jak to było z aplikacją Pyszne na początku, te kody promocyjne były, ich warunki na przykład, kiedy się je dostawało, były zdecydowanie lepsze, można było sobie nawet za dosłownie tam, nie wiem, złotówkę czasem coś zamówić, bo jak się wrzuciło ten kod, a teraz ostatnimi czasy to widziałem, że te kody promocyjne nie dość, że limit zamówienia już tam jakiś mają, że to nie da się tak zamówić, żeby na przykład nam cały ten kod pokrył koszty zamówienia albo prawie w całości, to jeszcze jest limit w ogóle na wykorzystywanie tych kodów. Także,
0: ciekawe.
1: Że na przykład masz jeden kod, masz powiedzmy tyle punktów, że mógłbyś wykorzystać już kolejny kod, ale nie, musisz zapłacić pełną kwotę, bo następny kod będziesz mógł wykorzystać dopiero tam powiedzmy za miesiąc czy za ileś czasu.
0: A to ciekawe, to musiało się teraz coś zmienić, bo ja z tym takich doświadczeń nie mam, ale na Pysznym z kolei parę razy miałem taki problem, że aplikacja widziała restaurację, której strona nie widziała w tej samej lokalizacji i nie mogli mi dowieść, bo jakby dla nich się liczyła strona, jakby aplikacja ewidentnie, coś tam był, jakiś błąd i ja dzięki temu dostałem potem od Pysznego kod na 20%. Także i to trzeba też umiejętnie wykorzystywać, prawda? Jak się zamawia coś droższego, to tam...
1: Dokładnie.
0: Żeby oni zapłacili jak najwięcej. No.
1: Zgadza się.
0: Dobrze.
2: No właśnie.
0: No, a druga sprawa jeszcze całkiem inna, to chciałem tylko zapytać, bo chyba było o tym w Tyflo przeglądzie. Ostatnio jak mi się pobrała aktualizacja Thunderbirda, to dostałem komunikat, że już niedługo będzie ta jakaś nowa wersja, supernowa.
1: No tak, to jakiś czas temu mówiliśmy o tym, o nowościach w Thunderbirdzie. Swoją drogą ja sobie też ostatnio, to parę tygodni temu Thunderbirda pobrałem, bo miałem jakiś problem z beki, taki tymczasowy, coś tam z jednym moim kontem pocztowym nie chciała działać przez chwilę, potem sobie już z tym poradziłem, więc problem nieaktualny. Natomiast tam cały czas jest problem z tą autoryzacją Gmaila w Thunderbirdzie.
0: Z dostępnością, tak?
1: Tak.
0: To jest trzeba cały to czas... robić OCR-em.
1: No trzeba to robić OCR-em, a czasem OCR nie chce działać. Ja powiem szczerze, straciłem cierpliwość.
0: O matko.
1: Dobrze, że mam alternatywne rozwiązania, za pomocą których mogę korzystać z poczty, bo po prostu no to nie działa tak, jak powinno działać. Jeżeli ktoś sobie skonfigurował Thunderbirda już kiedyś, no to ma szczęście, bo nie musi tego konfigurować na nowo. Ale jeżeli ktoś teraz instaluje Thunderbirda i chce sobie skonfigurować pocztę, no zwłaszcza googlowską, i podejrzewam, że Office 365 też będzie miał ten sam problem, no to będzie kłopot.
0: No to znaczy, to ciekawe, bo ja mam tego laptopa tutaj od 2021 roku, tak. I wtedy chyba nie miałem problemu z ustawianiem Gmaila, mi się strona otworzyła po prostu.
1: No właśnie, no
2: ta aplikacja
1: teraz
2: cały czas się zmienia.
1: Tak, a teraz ta strona otwiera się w takim niedostępnym oknie, z którego...
0: Tak, że nieznany, no, nieznany. No,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie.
0: No, no tak, znaczy ja o tym mówiłem tu niedawno też, bo miałem coś z podobnego z Xchange, znaczy z kontem z uczelni, które jest na Office 365, i tam ważne było to, żeby zmaksymalizować okno, i potem ten OCR działał. Nie wiem, czy to próbowałeś.
1: Ja wiesz co, próbowałem z tym OCR-em się bawić, ale mi to nie chciało działać do końca. Jakiś tam był problem, już teraz też do końca nie pamiętam, jakie ja kroki podejmowałem. W każdym razie, no nie udało mi się to po prostu. Chwilę nad tym spędziłem, a po prostu stwierdziłem, że okej, dobra, no to trudno. I tak naprawdę obecnie, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, no to alternatywy pocztowe to ma, powiedzmy, Outlook, no bo Outlook działa bez problemu, ale nie każdy, no nie każdy ma pakiet Office.
2: No, no nawet nie do końca, bo ja ostatnio słyszałem taką sytuację, że właśnie, chyba też z Gmailem, jeśli spróbujemy go autoryzować z NVDA, to po przejściu tej strony to się nam nie zaloguje i będzie się wyświetlał komunikat, że próbowaliśmy się zautoryzować aplikację, która tam nie spełnia jakichś wymogów zabezpieczenia.
1: Wiesz co, to być może zależy od wersji Outlooka.
2: No
1: bo
2: właśnie
1: kiedyś...
2: nie. Aha. Bo właśnie nie, bo ponoć jeśli zrobimy to samo z narratorem, to działa.
1: O, a to ciekawe.
0: Ojej.
1: To ciekawa sprawa. Ja
2: nie sprawdziłem tego, ale tak słyszałem.
1: Ja z NVDA autoryzowałem kilka tygodni temu Google'a i nie było problemu. Chociaż nie, ja tam autoryzowałem Office'a 365. To jeszcze bym z tym Google'em musiał spróbować. Dobra, to jeszcze to zweryfikuję w takim razie, bo sam jestem teraz ciekaw.
2: No w każdym razie, jeśli chodzi o Thunderbirda samego, nie wiem, no tutaj ten problem z tymi stronami to jest dosyć poważny. Jeśli chodzi o inne błędy, to wiem, że Peter Wagner, który te błędy zgłaszał, dostał odpowiedź od Thunderbirda i tam nawet sporo raportów zostało ci zgłoszone. Oni nad tym pracują na szczęście. No nie wiem, czy ktoś ten problem zgłosił, jeśli nie, no to... to
0: myślę, że tak, bo to widziałem na konferencjach różnych, więc to... Wydaje mi się, że szukając jakby odpowiedzi, to znalazłem coś na jakiejś hiszpańskiej konferencji NVDA, więc podejrzewam, że ktoś to musiał zgłosić, ale tak, Peter Wagner się tym właśnie ponoć zajmował, też coś tam próbował z tym nowym Thunderbirdem. No i miejmy nadzieję, że to będzie dostępne, bo ponoć tam ma nadejść jakaś naprawdę wielka zmiana interfejsu, tak? Tej, no to ma być bodajże Thunderbird 115? Coś takiego słyszałem. Supernowa. Ale na razie to są tylko bety czy alfy nawet, tak? To tam za parę miesięcy ma wejść. No w każdym razie tylko chciałem przypomnieć, ale tak, faktycznie mówiliście o tym parę tygodni temu. Tutaj Pawła Masarczyka zapytałem i on mi mówił, że właśnie mają między innymi Petra Wagnera, który próbuje coś tutaj osiągnąć. Coś
1: no to trzymamy kciuki, żeby mu się udało.
0: Tak, że tam ponoć był taki problem, albo jest jakby problem, że się ładuje się tylko część maili, co jest z jednej strony dobrze, bo mniej obciąża, tak, jakby wszystko, ale właśnie ponoć tam to okno się jakoś dynamicznie nie odświeżało chyba, czy...
1: Tak, tam były jakieś problemy, zwłaszcza ze skakaniem na początek i na koniec listy wiadomości, ale to mówiliśmy o tym już, także myślę, że nie ma sensu wałkować tego tematu ponownie. Pozostaje mieć nadzieję, że się po prostu zmieni to na dobre z korzyścią dla nas.
0: No to dzięki w takim razie i życzę miłego wieczoru, miłej reszty audycji.
1: Dzięki, Roberto, za telefon. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia. Ja tu jeszcze widzę, że w poczekalni mieliśmy i mamy nawet jeszcze jednego słuchacza, więc od razu odbierzmy połączenie i zobaczymy, kto się z nami tym razem skontaktował. No, jeszcze prosimy o akceptację nagrywania, bo bez tego to sobie nie porozmawiamy. Na razie...
3: No to, to może tymczasem może szybciutko na temat...
4: Halo?
1: O, jest. Słyszymy się. Kto jest
4: jestem,
1: z nami?
4: Jestem. Magdalena Marciniszyn.
1: Cześć, Magdo.
4: Cześć. Chciałam porozmawiać i opowiedzieć osobom niewidomym tym razem, to znaczy temat dotyczy niekoniecznie technologii, ale wydaje mi się, że mieści się w ramach, dlatego że Tyfloprzegląd dotyczy spraw bieżących w jakiś sposób które są związane ze sprawami dotyczącymi osób niewidomych.
1: Oczywiście.
4: Otóż chciałam opowiedzieć o festiwalu Integracja Malowana Dźwiękiem, który miał miejsce w Bochni w zeszłym tygodniu i przede wszystkim zachęcić osoby niewidome do wzięcia udziału w takowym festiwalu. Ja już niestety będę miała karencję co najmniej na kilka lat. No ale od początku. Jest to festiwal, który ma na celu zintegrować osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi. Są duety, muszą być wykonane duety osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. To jest ważne kryterium. Natomiast co jest ciekawe, warsztaty są prowadzone przez, wydaje mi się, że czołowych artystów polskiej sceny. W tym roku była Adrianna Biedrzyńska, Anna Rusowicz, Natalia Lesz, Wojciech Sokolnicki, w zeszłym roku była Alicja Węgorzewska, bywał też Janusz Radek, zawsze mi się kojarzy z Andrzejem Radkiem, więc mam nadzieję, że powiedziałam dobrze tym razem. Tak, Janusz Radek, Janusz Janina Iwański i wielu, wielu, wielu innych, aha, jeszcze Majka Jeżowska. No i takie osoby ćwiczą z nami duety pod względem interpretacyjnym, pod względem udzielają nam także porad dotyczących emisji głosu. I co ciekawsze, dla osób niewidomych ważny jest też ruch sceniczny. Ja się sporo nauczyłam w zakresie ruchu scenicznego. No bo głos, umówmy się, jakoś już mam ustawiony przez wiele lat ćwiczeń. No ale ten ruch sceniczny jakoś kulał, a niestety my, osoby niewidome, musimy dbać o wizerunek, nie tylko sceniczny, a może i nawet szczególnie sceniczny, więc osoby, które nas prowadzą, są świadome faktu, że jakoś mimo wszystko na scenie musimy wyglądać. Nie jest to festiwal dedykowany tylko i wyłącznie do osób niewidomych, ale są różne niepełnosprawności też brane pod uwagę. I co ciekawsze, stara się z każdego osobnika wyciągnąć tyle, ile jest to możliwe. Czyli na przykład ja byłam w takim zdrowym sensie piłowana, to oczywiście w bardzo dużym cudzysłowie, z ruchu scenicznego, no żeby po prostu jakoś, powiedzmy, w jakiś sposób mój poziom wokalny i ruch sceniczny, żeby to nie była jakaś dysproporcja. Są osoby, które mają na przykład problem czy z artykulacją, czy z czymkolwiek i na przykład im się pomaga na przykład w interpretacji, na przykład, tak? Więc po prostu artyści starają się takim osobom naprawdę, naprawdę, naprawdę pomóc. Organizatorem jest Jerzy Turek i Fundacja Kropla Dobroci. Festiwal wygląda tak, że zwykle odbywa się od wtorku do czwartku, czyli we wtorek są warsztaty z osobami, z gwiazdami. W środę właśnie, zapomniałam powiedzieć, są próby z żywą orkiestrą, no bo to też trzeba dodać, że śpiewamy z żywą orkiestrą, nie do jakiegoś półplaybacku, który jest jednak mimo wszystko mechanicznym instrumentarium, tylko śpiewamy z żywą orkiestrą. No a w czwartek są przesłuchania, a potem jest konkurs galowy. I jeszcze w międzyczasie są albo mini recitale gwiazd, albo pokazuje się na przykład osoby które na przykład malują ustami, więc to jest takie bardzo ciekawe. Poznałam kiedyś osobę, bo ja byłam trzy razy byłam w Bochni, więc tak około tego festiwalu, można tak powiedzieć. Poznałam osobę, która maluje stopami. I było to tyle ciekawe, że po prostu mogłam ją zapytać o różne takie szczegóły od kuchni, chociaż mogę powiedzieć, że moje zainteresowanie się malarstwem nie jest jakieś tak, że tak powiem, bardzo rozwinięte, ale bardzo mnie z pewnych względów zaciekawił mnie sposób, w jaki ten człowiek maluje obraz, na przykład. No i uważam, że to jest że to są niesamowite przeżycia i bardzo, bardzo osobom niewidomym polecam wzięcie udziału w tym festiwalu.
1: Kolejne, jak rozumiem, za rok.
4: Tak, kolejne. I jeżeli będzie bliżej Bochni, to będę o tym przypominać i na pewno będę reklamować ten festiwal, dlatego że po prostu wiele dobra człowieka może tam spotkać. Organizatorzy cechują się otwartością. Na przykład mi pozwolili śpiewać z tą samą osobą, bo ja śpiewam trzeci raz z tą samą osobą. Jeżeli na przykład wiedzieli, że w jakiś sposób nam to wychodzi, że nasze głosy się zgrały, bo to nie jest takie oczywiste. Więc po prostu starają się wychodzić frontem do uczestnika w taki, wydaje mi się, zdrowy sposób, co jest ważne. A też z drugiej strony nie kładzie się nacisk, że Boże, ty jesteś taki biedny, ty nie widzisz w ogóle, dziękuj Bogu, że ty to możesz śpiewać i tak dalej. Nie ma tej całej takiej ideologii. Osobę niepełnosprawną traktuje się jak artystę, któremu trzeba pomóc w jej ewentualnych niedoskonałościach, bo niedoskonałości ma każdy. No i dlatego uważam, że bardzo polecam osobom też niewidomym, które lubią śpiewać, które potrafią śpiewać, bardzo polecam ten festiwal. A wolontariusze to nie są takie osoby z przypadku, ale to są na przykład laureaci różnego rodzaju talent shows typu Voice Kids i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się wszystko zmienia, ale raczej naprawdę wolontariusze to są albo jacyś pracownicy, albo współpracownicy teatrów muzycznych, więc to są też osoby, które mają pojęcie o śpiewie.
1: No to rzeczywiście. Więc myślę, że wydarzenie może być interesujące dla tych, którzy śpiewają i którzy chcieliby śpiewać jeszcze lepiej i wokół tego śpiewania te wszystkie czynności, tak jak wspomniałaś, chociażby ruch sceniczny, z tym sobie radzić zdecydowanie lepiej niż jest obecnie. Jeżeli ktoś ma ochotę to podszlifować, no to pewnie będzie okazja w kolejnych edycjach się zmierzyć ze sobą.
4: Tak, a ja ci powiem, że nie wiem dlaczego ten festiwal w Bochni w naszym środowisku nie jest jakoś specjalnie rozreklamowany. Teraz to już zaczyna się.
1: I to od razu zapytam, czy jest jakieś miejsce w sieci, gdzie można sobie o nim poczytać, co można sobie zaśledzić, żeby na przykład dostawać informacje o tym, kiedy ruszą zapisy na kolejny.
4: Trzeba po prostu, pewnie nie wiem, czy jest strona facebookowa na Facebooku, będę musiała to wkleić w komentarzu, ale jeżeli się wpisze w słowo Bochnia, integracja malowana dźwiękiem, to tam wyjdzie wszystko. Ten festiwal się nazywa Integracja malowana dźwiękiem, bardzo ładna nazwa, nawiasem mówiąc, ona wydaje mi się, że podkreśla tę ideę, bo też ważnym aspektem jest integracja, czyli nie występuje solo. Są osoby, których to zniechęca, że właściwie z przypadkowym człowiekiem trzeba się zintegrować, a właściwie nie wiadomo kto to, a właściwie nie wiadomo co to, a czy my się zgramy. No i raczej do tego przypadkowego człowieka raczej są na miarę wcześniej udostępnione, można się porozumieć. To też jest po prostu pewna otwartość i nas na osoby, których nie znamy. No i też na przykład wolontariuszy, którzy chcą na przykład wystąpić ze sobą niepełnosprawną, której też nie znają. Więc ta nazwa integracja malowana dźwiękiem. Będę musiała zobaczyć, czy jest ich Facebook, bo ja dowiedziałam się od znajomej o tym festiwalu i tak właściwie nie wiedziałam, co to jest, a Bochnia, gdzie ja przecież o tym nie słyszałam, a jaki tam poziom i w ogóle, a różne niepełnosprawności, więc sama miałam wiele obaw. I ważne jest, żeby mieć swój zgłoszeniowy link na YouTubie, bo po prostu chcą zaklasyfikować głos, czy to jest alt, czy to jest sopran, ewentualnie żeby kogoś przydzielić i tak dalej, i tak dalej. Więc u mnie sprawa wyglądała tak, że miałam jedną rzecz, też z jakiegoś innego festiwalu, była to że piosenka musicalowa, z musicalu My Fair Lady. Tak właściwie trochę bez przekonania to wrzuciłam, bo mówię, w sumie dlaczego nie? No i okazało się, że spodobało się i chcieli, żebym śpiewała w konwencji operetkowej i że niby znaleźli chłopaka, że ten chłopak jest młody, ale ja myślę, ojej, ale on jest młody, no to jak my sobie z tym wszystkim poradzimy? No powiem, że miałam pewne obawy, nie mówię, że nie, ale zaskoczyło od razu, no i śpiewamy już tak trzeci rok ze sobą. No, z sukcesami muszę powiedzieć, bo w tym roku akurat nasz duet wygrał główną nagrodę, więc że tak powiem, no będę miała karencję na parę lat, ale to dobrze, dlatego że uważam, że nie mogą cały czas wygrywać te same twarze. Osoby, które powiedzmy wygrały jakąś nagrodę, powinny dać szansę innym i powinny mieć karencję. To jest jeszcze ciekawe, udało nam się wygrać nagrodę w postaci nakręcenia teledysku, więc nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać.
1: Ciekawe, bo teledysk, no to jest coś, czym się rzeczywiście można będzie pochwalić. No pytanie, jaki tam budżet na ten teledysk zostanie przeznaczony, bo to też wiadomo, że od tego zależy, co można w takim materiale zawrzeć i na ile można sobie pozwolić, ale no będzie to, myślę, też jakaś fajna wartość dodana.
4: Więc dlatego mówię, bardzo się dba o laureatów, bardzo się dba o uczestników, więc naprawdę, naprawdę polecam i naprawdę można się wiele nauczyć. I no nie chcę użyć takiego tutaj slangowego stwierdzenia, pokonać bariery i tak dalej, ale chyba można w przypadku takim, że skoro na przykład osoby niewidome zachęca się do ruchu scenicznego, do tego, żeby jednak ruszyły się na tej scenie, to moim zdaniem jest to pokonanie pewnych barier, no bo po prostu kładzie się nacisk na to, na co się wcześniej i raczej się nie kładzie nacisku na festiwalach, prawda, że raczej jak osoba niewidoma jest praktycznie na scenie zostawiona trochę sama sobie i ona sobie musi sama poradzić z tym ruchem scenicznym. Nikt jej na przykład nie doradzi, czy się ubrała właściwie, czy się nie ubrała właściwie, a tutaj można, wydaje mi się, z takich konsultacji skorzystać. Akurat
1: i być może nawet niektóre osoby niewidome nie mają zupełnie świadomości tego, że coś jest nie tak. Bo kiedy mamy taki festiwal, taki konkurs, gdzie no, nikt na to nie zwraca uwagi, gdzie jesteśmy w tym, powiedzmy, własnym sosie, gdzie są wszyscy na przykład niewidomi, no to okej, jest to jakiś tam, powiedzmy, równy poziom, w którym możemy się ewentualnie wybić tym, że ładnie śpiewamy. No ale jak już przychodzi co do czego wystartowania gdzieś dalej, to powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach w muzyce, no to nie tylko o muzykę, o śpiew i o nasze warunki chodzi, a o ten show jednak coraz bardziej chodzi i o to, żeby się jakoś tam pokazać. No i fajnie, że ktoś to sygnalizuje i że ktoś zwraca na to uwagę, a przy tym jednak w takim bezpiecznym miejscu, że to jest takie wszystko, taka bezpieczna atmosfera wzajemnej pomocy i zrozumienia, ale tak. Jednak pracy.
4: Ale jednak pracy, właśnie przez dwa dni pracujemy. Najpierw pracujemy, powiedzmy, do podkładów naszych, no bo nie od razu są próby z orkiestrą we wtorek. No to we wtorek po prostu chodzi o takie generalne ośpiewanie piosenki, jakieś powiedzmy zwrócenie uwagi na walory artystyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast następnego dnia jest próba z orkiestrą i też się zwraca uwagę na pewne aspekty, czy orkiestra ma zagrać wolniej, czy orkiestra ma zagrać szybciej. I orkiestra jest też bardzo otwarta, bo ja też miałam na przykład pewne uwagi, które powiedziałam orkiestrze, bo mi bardzo zagonili drugą zwrotkę. No i spokojnie dało się to zwolnić, więc w ogóle dyrygentem orkiestry jest pan Adam Jarzmik, absolwent, znaczy dyrygentem, kierownikiem orkiestry jest pan Adam Jarzmik, a absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, więc to są profesjonalni muzycy, to nie są muzykanci, że tak powiem, no bo to tak teraz się już zaczyna naprawdę kłaść nacisk na profesjonalizm. Też jeszcze w, jeszcze jest, chyba dzisiaj jest, ostatnich parę godzin jest do zgłoszenia się do festiwalu, zaraz jak to się nazywa, Oppon w Opolu, gdzie też można zaśpiewać z żywą orkiestrą i tam może i nie ma warsztatów, warsztatów z ruchu scenicznego, natomiast są, są wizażyści, którzy zrobią ci profesjonalny makijaż, znaczy ci w sensie tobie uczestniku, tak, albo coś doradzą, prawda, więc no, mężczyźni nie potrzebują makijażu, ale ale też są, może mogą się jakoś, mogą się skonsultować, więc wydaje mi się, że teraz osoby niepełnosprawne na tych festiwalach dla osób niepełnosprawnych, no bo to się mówi, festiwale dla osób niepełnosprawnych to taka niby, tak się mówi oczywiście, że to niby taka gorsza kategoria, ale naprawdę osoby bardzo dobrze śpiewają i teraz zwraca się uwagę coraz większą na walory poza, pozamuzyczne i nie tylko, nie tylko w Bochni, ale też na innych festiwalach, takich jak mówię, w Opolu na przykład. No i aranżuje się utwory, piosenki na żywą orkiestrę, więc to też jest spora wartość dodana, tak mi się wydaje. Więc uważam, że po prostu warto o tym wspomnieć i warto zachęcać osoby niewidome, które, które mają ochotę coś przeżyć, mają ochotę pokonać swoje bariery, spotkać gwiazdy, no bo te gwiazdy praktycznie są wśród nas. Ja wiem, że to też brzmi jak jakiś kolejny utarty schemat, ale na przykład można, można się przysiąść do Majki Jeżowskiej, która sobie spokojnie je obiadek, prawda? Więc, więc można sobie po prostu też jakby nawiązać taki prywatny kontakt z gwiazdami. No i to jest też taką wartością dodaną i poznać tych ludzi.
1: Zgadza się. No cóż, to pozostaje w takim razie zachęcać wszystkich, żeby następnego roku, bo to jest festiwal, jak rozumiem, coroczny, tak?
4: Tak, to jest festiwal coroczny.
1: No to żeby zgłaszali się do Bochni po prostu.
2: Ja znalazłem stronę w międzyczasie, bo okazuje się, że strona jak najbardziej jest zarówno taka internetowa, jak i na Facebooku. Jeśli ktoś by chciał sobie właśnie zobaczyć więcej informacji, to możemy wejść na stronę festiwal.bochnia.pl przez ch pisane, lub jeśli ktoś woli bezpośrednio na Facebooka, żeby sobie zaobserwować tą stronę, no to możemy wejść na facebook.com/festiwal.bochnia i tam widzę, że się na bieżąco posty pojawiają, więc ktoś dba o tą stronę, jest fajnie prowadzona.
4: No to super, no to super, no to po prostu też też wydaje mi się, że swojego, swojego posta napiszę tam, bo napisałam już taką swoją relację, która podsumowała moją, moją bytność, moją przygodę z tym festiwalem, bo ja już trzeci rok tam jestem i za każdym razem uczę się czegoś ciekawego. Tak, i zawsze. I właśnie też, też trzeba dodać, że na przykład właśnie nie wiem, czy dodałam, że artyści na przykład są wybierani, znaczy uczestnicy trafiają do artystów też w zależności od piosenki i w zależności od możliwości głosowych. Mi się akurat trafiali zawsze bardziej klasyczni śpiewacy, bo miałam rok, w pierwszym razem miałam warsztaty z panią Alicją Węgorzewską, a dwa następne, kiedy byłam po raz drugi, po raz trzeci miałam warsztat z panem Wojciechem Sokolnickim, więc też to jakoś wydaje mi się, mądrze dobierają i naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam.
1: Okej, okay, no to dziękujemy ci, Magdo, za taką pozytywną recenzję i pozdrawiamy.
4: Pozdrawiam również.
1: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: I przechodzimy do następnego newsa w takim razie. Tych newsów jeszcze troszkę przed nami. Dzwonicie się do nas, bardzo nas to cieszy. Sprawdź swoją wiedzę w zakresie dostępności po polsku lub angielsku. Czyli quiz.
1: A właściwie quizy. I to tak naprawdę dwojakie, bo jeżeli chodzi o polską stronę, na której możemy sobie tę wiedzę z zakresu dostępności sprawdzać, to jest quizal.pl przez 2L, quizal.pl. Tam mamy różnego rodzaju testy. I to są takie rzeczywiście takie typowe testy, gdzie wybieramy sobie najpierw temat, z czego chcemy być sprawdzeni, no a potem odpowiadamy na różne pytania. Z racji tego, że to jest polska strona i tu mamy polskie testy, to też no z jednej strony jest łatwiej, z drugiej strony też one bardziej są osadzone w naszych polskich realiach, bo chociażby możemy się dowiedzieć na temat deklaracji dostępności różnych rzeczy. Możemy się sprawdzić z zakresu właśnie wiedzy odnośnie tego dokumentu, deklaracji dostępności. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na takie rodzime testy, na przykład o psach przewodnikach też jest test, quiz, to może sobie skorzystać z Quizali, czy właściwie Quizali, może chyba tak to się powinno wymawiać, ale jest jeszcze druga strona, działająca na nieco innej zasadzie, bo to nie są takie typowe testy na... Te pytania, które tam się pojawiają, odpowiadamy sobie w myślach i następnie, chcąc być uczciwymi wobec siebie, klikamy odpowiedni przycisk, który odsłania nam odpowiedź. Czyli to są takie bardziej fiszki w formie pytań. No i sobie potem odsłaniamy taką fiszkę i dowiadujemy się, o co chodzi i czy myśleliśmy dobrze i czym mamy tu rzeczywiście rację. To jest strona pod adresem trivia przez V 11y.com. Więc te linki oczywiście będą w komentarzu pod Tyflo-przeglądem, kiedy ukaże się on na stronie i będziecie mogli sobie wybrać, będziecie mogli sobie zdecydować, czy chcecie się testować po polsku, po angielsku, a może i w obu tych językach, a po angielsku to przy okazji sobie też język poćwiczycie. Na przykład są tam testy związane z technologią asystującą, z technologiami asystującymi chociażby, więc można się tym pobawić, można swoją wiedzę udokumentować jakoś, uporządkować nawet właściwie, bo nie tyle udokumentować, bo nie dostajemy tam żadnego certyfikatu, ale uporządkować. No i też dzięki temu myślę, że część naszych niewidomych słuchaczy, która być może nie ma tej świadomości, że dostępność to jest naprawdę bardzo szeroki temat. Mamy dostępności różnego rodzaju, zarówno cyfrową, jak i architektoniczną, jak i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy wchodzi w zagadnienia związane z tą dostępnością. No i to nie tylko jest tak, że to niewidomi i czytniki ekranu i to jest wszystko, jeżeli chodzi o dostępność. Nie, nie, nie, to jest znacznie, znacznie szerszy temat. A tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Arek. Witamy, Arku.
5: Dzień dobry. Czy mnie słychać?
1: Słychać.
5: O, no to bardzo dobrze, pozdrawiam. Pozdrawiam z Włoch, prawda? I co? I napisałem do was wiadomość, nie wiem, czy ona dotarła.
1: Napisałeś i dotarła. To zgadza się.
5: To dobrze, że dotarła.
1: Testy udały się.
5: Testy się udały, dobrze, bo tu wracam do pracy nad Tyflocentrum. Miałem ostatnio sporo takich rzeczy, że aż za granicą wylądowałem. No, ale tak, już jestem, aplikacja żyje. Ostatnio tak troszkę może nieładnie podbiłem po prostu numer wersji, nie zmieniając absolutnie nic, chyba, że tam jakieś pozostałości zostały z mojej ostatniej, że tak powiem, sesji, ale teraz aplikacja wraca, coś sobie pracuje, dodałem możliwość zapisywania streamów od razu, bo one czasami na tym podcaście pojawiają się z opóźnieniem. Więc stwierdziłem, że całkiem śmiesznie będzie dodać sobie taką opcję, że jak sobie słuchamy streamu, to on opcjonalnie się nam zapisuje na iCloudzie. Po co? Ano po to, że my sobie możemy na przykład od razu taką audycję albo przetranskrybować, albo jeżeli na przykład sobie nie dosłuchamy czegoś i chcemy od razu sobie dosłuchać, no to możemy sobie od razu przesłuchać, albo, no nie wiem, musimy na chwilę odejść i chcemy mieć bufor wstecz, ale nie chcemy słuchać. Jak to działa technicznie? Technicznie działa to tak, że każdy klient, czyli Tyflocentrum, łączy się z serwerem i jeżeli choć jeden klient chce nagrywać audycję, to audycja się nagrywa na serwerze. Ale później każdy klient pobiera sobie tylko tę część audycji, którą sam chciał nagrać. Czyli to nie jest tak, że jeżeli na przykład ja zacznę nagrywać Tyflo Przegląd od drugiej minuty, a jakiś przykładowy, nie wiem, Kamil od 43, to Kamil będzie musiał pobrać całą audycję od drugiej minuty, tylko będzie mógł pobrać od 43 minuty. Myślę, że to
1: ten konkretny wycinek pliku.
5: Tak, tak. Myślę, że to dość ciekawy system. Nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej, więc też dość śmiesznie się to implementowało. Muszę wam powiedzieć, że zabawy z tym było co niemiara. Ale no, nie wiem, zobaczymy po audycji, bo teraz akurat takie tematy są, że mnie ciekawią, więc chcę słuchać sam, a nie testować, więc zabieracie mi produktywność, ale to dobrze. Co jeszcze? Nowa wersja ZDSR-a się szykuje. Tutaj Piotr jest, słyszę, więc też chyba Piotr testuje, bo poszła beta otwarta.
2: Jeszcze nie zdążyłem ściągnąć, ale ściągnę.
5: Ale ściągniesz. No dobrze.
2: Ale ściągnę, tak.
5: I w nowej becie jest sporo nowego. A propos jeszcze ZDSR-a, to zaskoczył mnie problem z Thunderbirdem, o którym wy mówiliście, bo w ZDSR-ze normalnie wszystko radośnie, elegancko działa. Mogę sobie autoryzować konto Google, jak chcę. Outlooka też mogę normalnie autoryzować. Zaskoczyło mnie to, co mówiliście, że jakieś nieznane. Aczkolwiek jeszcze bardziej mnie zaskakuje to, że jak dobrze ZDSR radzi sobie z TeamViewerem, bo z tego, co wiem, z tego, co mi ludzie mówili, że wiem, dlaczego tyle osób nie chce korzystać z TeamViewera. Zbadałem temat trochę bardziej i podobno z NVDA ten TeamViewer w ogóle nie działa.
1: Tak,
5: nie
1: tam wiem, czy... jakoś to się zepsuło, pogorszyło, tak. Coś się zepsuło. Ja z TeamViewera nie korzystałem dawno, bo nie miałem takiej potrzeby, ale rzeczywiście też słyszałem, że jakieś problemy się pojawiły.
5: No a z ZDSR-em co prawda czyta hamburger przycisk, dwa przycisk, cztery przycisk, ale czyta normalnie, można chodzić po programie i nie trzeba żadnego OCR-a, ani nic. Powiedzcie mi, czy ktoś z was się bawił RIM-em na Maca, bo ja właśnie dzisiaj mam taki dzień testowania i zabaw, bawiłem się też KDE swoją drogą. No niestety dostępność Linuxa poszła w dół, ale to może po kolei. Najpierw, jeżeli ktoś z was się bawił RIM-em na Maca, to bym prosił o info, jak to
2: tak,
5: działało.
2: Kilka razy, nawet był wiele razy w Tyflo Przeglądzie wspominane, jak jakieś nowości się pojawiały.
5: No ja wiem, ale nikt tak nie mówił, bawiliście się, czy to warto?
2: Tak, ja to testowałem.
5: Aha, bo podobno jest jakiś nowy abonament.
2: Tak, o tym Paweł w zeszłym tygodniu mówił też, ale też nawet bez abonamentu zawsze masz 30 minut za darmo, jak założysz konto sobie.
5: A ile kosztuje ten nowy abonament? Bo te abonamenty były jakieś horrendalnie drogie, ja to sobie chciałem kupić, bo wiecie, ja... Nie chcę korzystać z NVDA, po prostu nie chcę.
2: Jedną rzecz, którą właśnie zauważyłem, bo ostatnio byłem ciekawy, bo RIM generalnie potrafi czytniki ekranu wykryć. Na razie ZDSR-a nie wykrywa i to będę musiał im zgłosić, chyba że to zgłosisz też ewentualnie. Rezultat tego jest taki, że on, jeśli ja na przykład włączę się z Maca z włączonym voiceoverem, no to on mówi, że tam nie ma czytnika ekranu i dźwięk jest przesyłany, tak? Więc słyszymy syntezę z ZDSR-a, ale w międzyczasie też nam się uruchamia, bo on też ma taką swoją zdalną wersję NVDA, którą tam po cichu podrzuca, jak łączysz się na przykład z komputerem osoby widzącej. I on tego ZDSR-a nie widzi, to można wyłączyć z menu, więc to nie jest coś, czego się nie da obejść, no ale jak domyślnie, to będziesz miał dwa głosy tak naprawdę, bo włączy się ten NVDA, ta mowa jest podawana wtedy przez syntezę na Macu, bardzo fajnie generalnie zrobione, no ale też będziesz słyszał dźwięk z
5: ale
2: komputera.
5: Ale ten nowy abonament to ile kosztuje? Jakbyś mógł tak mi na szybko powiedzieć, bo ja wiem, że to było, ale tak jak pamiętam...
2: $150 rocznie. Nie, to daje ci 3 godziny połączenia. To są też tańsze pakiety, jak na przykład chcesz tylko się ze swoim komputerem łączyć. To chyba takich $9 miesięcznie kosztuje. Tym się też myślę, czy się nie zastanowić właśnie.
5: No właśnie,
2: bo
5: ja też tak
2: to jest
5: myślę.
2: Jedyne narzędzie, które daje nam...
5: My już z panem Langiangiem i z Jongiem Jongwanem zaczęliśmy, mamy napisany taki dość długi dokument, już tam około 24 stron takich wordowskich jest napisanych do twórców RIM-a właśnie, jak to zintegrować. z naszą infrastrukturą, bo to będzie, nie chcę powiedzieć, że bardziej skomplikowane niż z NVDA, bo tego nie wiem, ale da to więcej możliwości, bo my im chcemy też udostępnić system, nad którym my już pracowaliśmy, jakby swojej kontroli zdalnej. No i zobaczymy.
2: No RIM jest całkiem fajnie zrobiony do tego stopnia, że na Macu instaluje własny syntezator, więc można to tak sobie skonfigurować, że załóżmy, ktoś się łączy z Windowsa na przykład i chce włączyć VoiceOvera sobie po cichu, no to ta mowa też jest wysyłana bezpośrednio, więc no...
5: Fajna sprawa. Tak. Ja bawiłem się też kilkoma aplikacjami na Maca ostatnio. Pierwsza z nich to aplikacja Paletro. Bardzo, bardzo, bardzo fajny programik, malutki. I aplikacja to jest coś takiego jak paleta komend, na przykład w VS Code, czy w Sublime, czy w Notepadzie++, w edytorach tekstu generalnie. Czy w Wordzie chyba też coś takiego jest? To jest po prostu lista wszystkich rzeczy, jakie program mniej więcej potrafi, tak?
2: I to działa wszędzie, tak?
5: Paletro dodaje taką paletę komend wszędzie, tak.
2: O kurczę.
5: I działa to naprawdę bardzo fajnie. Na przykład w Safari mogę sobie, do tego stopnia fajnie działa, że nie wiem skąd, ale on wyciąga jakieś elementy z historii nawet. Więc to jest
2: w menu ciekawe. Historia masz kilka z ostatnich stron.
5: Aha, czyli pewnie stamtąd bierze. Aplikacja jest dostępna na setupie. Też można ją kupić. Normalnie to jest chyba $8, 9, jakoś tak. No i tak, Paletro, Command Shift P naciskamy. Otwiera się nam pole edycji. Wpisujemy sobie, nie wiem, na przykład na Zoomie Windows Shift, Command Shift P, Share. I już na tablicy mam, na tabelce mam Start Share, Shift Command S, podaję też skrót, mogę sobie kliknąć. Oczywiście mi mówi Host Disabled Participant Screen Sharing, ale działa. Bardzo, bardzo fajnie. Paletro polecam. Fajny programik, bo na przykład aplikacja Wooshi, z której korzystam, nie przeszukuje pod menu. I to deweloper mówi, że to specjalnie jest zrobione. No, a Paletro przeszukuje wszystko, bo Paletro do tego służy. Lekka aplikacja, czekajcie, żebym nie skłamał, jakieś parę megabajtów zajmuje. Zajmuje dokładnie 4 megabajty, więc mały programik, niedużo zajmuje. I tak. Druga aplikacja, którą pokochałem, to ChronoSync na Maca. To jest aplikacja do kopii zapasowych albo do synchronizacji folderów. Można synchronizować w jedną stronę albo w dwie strony. Można robić backupy, można robić bootowalne obrazy dysków. Można ustawić sobie, jak program ma archiwizować usunięcia, czy ma trzymać archiwum usuniętych plików, czy ma synchronizować też te usunięcia. Program jest w dwóch edycjach.
1: Na zdrowie.
5: Dzięki, wybaczcie. Program jest w dwóch edycjach. Jest wersja Express i jest wersja, nie wiem, zwykła. Wersja Express też jest płatna, co ciekawe, ale wersja Express jest na setupie. I wersja Express to jest... warto powiedzieć, że program to nie jest subskrypcja, tak jak to teraz jest moda. Tylko to jest jednorazowa płatność. Wersja Express to jest $10 i to jest taki podstawowy na miarę możliwości tego programu, które są olbrzymie. Zresztą ja się dopiero go uczę, bo ten program mam na celowniku, żeby go tu pokazać w Tyflo Podcaście. I co? I wersja Express kosztuje właśnie te $10, ale jest dostępna na setupie, więc jeżeli macie setupa, to macie dostęp do ChronoSync Express, a duży ChronoSync to jest $50 i on pozwala właśnie robić te bootowalne obrazy, pozwala korzystać z własnych serwerów poczty do wysyłania powiadomień, ma też taką aplikację, ale to też w wersji Express działa ChronoAgent. ChronoAgent to aplikacja, która służy do tego, żeby na przykład z innego Maca sterować tym ChronoSynkiem na naszym głównym Macu na przykład.
1: Jest a z aplikacja... ciekawości, Jarku, czy ty testowałeś te bootowalne obrazy i czy my w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek z tego skorzystać?
5: Napisałem do twórców, że chciałbym prosić bardzo o licencję taką testerską, bo mam parę uwag dostępności, napisałem tam, że pracowałem przy dostępności Alfreda Piątki i tak dalej, i tak dalej. No, czekam nadal na odpowiedź. Jeżeli nie, to ja ten program i tak zamierzam zakupić, bo ja zawsze w tych podcastach chcę pokazywać te takie najbardziej wypchane wersje, że tak powiem, więc na potrzeby chociażby tego podcastu, chociaż sam z programu korzystam codziennie i na przykład on, jeżeli mamy taki dysk typowo na backupy, to program ma bardzo fajną możliwość, bo potrafi automatycznie podmontowywać i odmontowywać dyski zewnętrzne, czyli mamy dysk podpięty do komputera i on podmontowuje dysk tylko na czas robienia backupu, czyli jeżeli nie korzystamy z tego dysku, to żeby on niepotrzebnie nie chodził, to on jest odmontowany. I to jest naprawdę kozacka funkcja. Tego na przykład nie ma w Time Machine Macowym, który jest solidny. Ja nigdy nie miałem problemów z Time Machine. Ludzie tam narzekali, że tam Time Machine coś nie kopiuje, coś tam. Nie wiem, ja się nie spotkałem nigdy z tym, żeby Time Machine mi czegoś nie skopiował. Natomiast no chociażby ta funkcja, jest możliwość backupu na chmury na przykład, co też jest bardzo, bardzo fajną opcją, jeżeli na przykład chcemy sobie kopiować. Co jeszcze? Jest wsparcie skryptów, czyli możemy uruchamiać skrypty przed backupami, po backupach. Możemy wybierać, co ma być kopiowane. Mamy wyrażenia regularne, jeżeli na przykład tak chcemy sobie to wybierać. Mamy możliwość wybieranie, jak głęboko mają sięgać backupy, czyli do ilu podfolderów. Mamy archiwizację, mamy możliwość testowych backupów, czyli robimy sobie backup, otrzymujemy loga, jakby co by się stało, gdyby ten dry run taki znany z chociażby jak to się rzecz nazywało? Rsync chyba? To narzędzie takie linuxowskie.
1: Tak, Rsync.
5: Ale swoją drogą Rsync też jest na Macu wbudowany by default. Jeżeli ktoś lubi, no to nie musi się takimi rzeczami bawić jak ChronoSync na przykład, bo ma wbudowany po prostu w system bardzo potężne narzędzie.
1: No tak, tylko to jest tam kwestia po prostu znajomości tak, przełączników.
5: Ale jest
1: różnych.
5: Też taki program Rsync GUI for macOS. Program jest dość dostępny, ale jest toporny, no ale jeżeli ktoś nie chce płacić za ChronoSync'a, to też się bawiłem. Powiem wam, że teraz jak jestem we Włoszech, to znowu się obudziła we mnie bestia i testuję kilkadziesiąt programów dziennie nawet, więc tak. Ale ChronoSync to program, który zostanie ze mną na dłużej. Wreszcie znalazłem na Macu coś, co choć w niewielkim stopniu zastąpi mi program, którym się zachwycałem na Windowsie, czyli Image for Windows, czy też SmartSync Pro, o którym chciałem kiedyś robić podcast, ale jakoś nie było okazji, bo SmartSync Pro to też jest całkiem solidne narzędzie na Windowsa, swoją drogą, jeżeli ktoś chce sobie synchronizować dane między komputerami, ale nie skończyłem jeszcze mówić o ChronoSyncu. Jest też aplikacja Chrono Monitor i ona pozwala monitorować wszystkie te nasze synchronizacje, backupy i inne zadania, jakie mamy w ChronoSyncu z poziomu naszego iPhone'a. I jest jeszcze inna aplikacja od nich, która nie pamiętam jak się nazywa. I ona to jest menedżer plików na iOS-a generalnie. Taki sobie, no, może ujdzie, ale pozwala on nam synchronizować iPhone'a z Maciem. I możemy na przykład robić backupy naszego Maca na iPhone'a. Co jest ciekawe.
1: Ciekawe, no.
2: To ciekawe. Może to zachęci kogoś do kupienia sobie większego iPhone'a.
5: Mhm. Czekajcie, nawet wam zaraz powiem jak ta aplikacja się nazywa. Jakoś tak śmiesznie. ChronoSync, tak wiem, że jest. ChronoSync, oczywiście. I aplikację płacimy raz i mamy na zawsze, nie, że jakoś wersję, mamy wszystkie update'y. Chrono Monitor, ChronoSync. Szukam tej aplikacji. Aplikacja to jest jednorazowa, faktycznie płatność, mamy tak, Total Commander, no. ChronoSync, Chrono Agent.
1: To ewentualnie
5: Interconnex. Interconnex. Okej, okay, Intercomex. Także tak. Co jeszcze? Rozczarowała mnie dostępność Linuxa. Tak, ostatnio się pobawiłem z nudów, sobie zainstalowałem, wiecie, Linuxa. I co? I chociażby pierwsza konfiguracja GNOME'a jest całkowicie niedostępna, w sensie trzeba tap, enter i mamy, miejmy nadzieję, że się cholera wklikamy. No i tak, no, jakieś bugi, powiem wam raz, dwa.
1: A to nie jest kwestia Arku jakiejś konkretnej dystrybucji?
5: Testowałem, wiesz co, testowałem Fedorę. Dobra, tam Fedora, okej, okay, niech się zachowuje jak chce. Później zainstalowałem Archa na czysto. A wiesz, jak działa Arch? Sam dobrze wiesz, jaka to dystrybucja.
1: No, sporo dłubania, żeby to wszystko
5: Więc zainstalowałem Archa na czysto i później na czysto postawionym Archu, gdzie był tylko kernel ALSA i SPGAP, postawiłem Gnoma i było to samo.
2: O. Słyszałem, tam jakiś pokaz slajdów na początku się wyświetla gdzieś Devin Brater, bodajże na Macedonie pisał, że faktycznie jakieś błędy były tam. No niestety niektóre rzeczy są problemy, zwłaszcza z tym GTK 4, które niby miało być bardziej dostępne w teorii, no a w praktyce na przykład aplikacja terminala pod właśnie tego najnowszego Gnoma jest też niedostępna, bo po prostu interfejsy do udostępnienia tego typu rzeczy po prostu były nieukończone, no a że im się spieszyło, to po prostu tak to wyszło.
5: No więc niestety desktopowy Linux jeszcze gorzej. Jest jedna aplikacja, też się was zapytam, to pewnie głównie Piotr, ale bardzo mi brakuje aplikacji Pidgin z

0: poprawki dostępności w Windowsie 11. Rozwiązaliśmy problem, który ma nawet NVDA i cały czas go ma, że menu start czasami gubi fokus. No, w najnowszych buildach Windowsa już ZDSR nie gubi fokusu. Czytane są od nowa wyniki wyszukiwania w menu start w najnowszych insiderach, z czym też był problem. Poprawki w IME, czyli w odczytywaniu kandydatów, to głównie chiński, japoński i tego typu rzeczy. Poprawki we wsparciu widgetów. Wreszcie naprawiany błąd z niepoprawnym odczytywaniem stanu procesora. I najważniejsze, domorosły system kaszowania w Chromie zrobiony, inspirowany tym, co jest w Firefoxie, czyli Chrome jeszcze bardziej przyspieszy. Zresztą sam ZDSR też jeszcze bardziej przyspieszy, bo usługa zostaje przepisana, usługa uruchomieniowa programu, więc sam ZDSR też jeszcze bardziej przyspieszy, głównie start, głównie uruchamianie ZDSR, z którym wiem, że niektórzy mają problemy, bo tam się niby wolno uruchamia. No, on się dość powoli uruchamia, jeżeli nie wyłączymy sobie silników mowy. Teraz to już nie będzie problem. Taka mała zmiana, a cieszy na angielskich systemach, w sensie na systemach innych niż chiński. Domyślnie włączone będą tylko SAPI 4 i SAPI 5, czyli te Sky Voice i tak dalej będą domyślnie wyłączone.
1: A ten głos Katrin też będzie włączony domyślnie przy instalacji?
0: Katrin będzie w instalatorze mówiła i będzie do zaznaczenia, czy ją chcemy, czy nie. Żeby było tam, wiesz, trzeba w management wchodzić i tak dalej. No i myślę też, dajcie znać w komentarzach, bo ZDSR, nie wiem, czy ty, Piotrze, korzystasz po angielsku, czy może korzystasz z mojego spolszczenia, ale ZDSR jest w pełni spolszczony już od jakiegoś czasu, w sensie tak w pełni, co do chyba, nie spotkałem się, żeby ktoś narzekał.
1: Nie akurat po angielsku, ale się to cieszy, bo no, naprawdę jest aplikacja świetna, jak widać tutaj właśnie często w sytuacjach, w których nam NVDA czy jakiś inny czytnik ekranu nie zadziała, ZDSR bardzo często może nam pomóc, więc...
2: No to i może też warto wspomnieć o tym, jaka jest cena ZDSR-a i gdzie go w ogóle można kupić.
0: Bo właśnie... Dlaczego ja chcę zrobić nowy podcast o ZDSR-ze? Podcast był relatywnie niedawno, bo był w 2020 roku, ale w ZDSR-ze zmieniło się bardzo dużo, bo chociażby doszła tak zwana wersja młodzieżowa, ta wersja Youth, która jest wersją, bo jak pamiętacie, ZDSR był czytnikiem ekranu, który był aktywowany donglem.
2: Kluczem, tak.
0: Kluczem sprzętowym i teraz te dongle już powoli wychodzą z użycia, bo zapukał do naszych drzwi ARM, a niestety sterowników do donglów pod ARM nie ma, do tych, z których my korzystamy, do Sentineli, więc z dongami się trzeba będzie wkrótce pożegnać, ale jest też ta wersja młodzieżowa i ta wersja młodzieżowa, ta wersja Youth Pro, to jest koszt $26 miesięcznie, można ją sobie nabyć. Jak ktoś chce sobie nabyć tego ZDSR-a, to napiszcie sobie na adres nuno@zd.hk. To jest, że tak powiem, mój służbowy adres, na który można pisać i tam można uzyskać informacje. To się płaci PayPalem.
2: A to jest tylko wersja taka abonamentowa na zasadzie miesięcznego rozliczania, czy są jakieś
0: Można jeszcze
2: typy?
0: Kupić dongla po prostu. I to jest tylko abonamentowa wersja, można jeszcze kupić dongla za $232, no bo wiadomo, koszty wysyłki niestety i ten dongiel przez to taki jest przeskok między wersją sieciową a wersją z donglem. No ale wersja z donglem nie wymaga w ogóle połączenia z internetem, jest gotowa zaraz po zainstalowaniu na przykład systemu.
2: No i powiedzmy w ciągu roku to nam się ten dongiel zwróci, tak? Bo tu, jak wspomniałeś, to jest abonament miesięczny.
0: Abonament roczny, przepraszam, to ja w takim razie jakieś głupoty powiedziałem.
2: No właśnie, bo to tak się...
0: Okej. Przepraszam bardzo, te głupoty mówię, to dobrze, że mi mówisz. Panie, to $26 rocznie, a nie miesięcznie. to przepraszam bardzo.
2: No to już wygląda lepiej.
0: Tak, to jest $26 rocznie, dlatego jest, mówię, no przeskok głównie wynika z kosztów wysyłki, no bo to wiadomo, dongle idą z Chin, też z tymi donglami jest, czasem wiem, że ja na przykład miałem problem, na szczęście tylko ja chyba miałem taki większy problem z dostarczeniem dongla, bo wiem, że parę osób też ma dongle i nikt nie narzekał jakoś solidnie, ja się cieszę, że tylko ja miałem problemy, bo jeżeli... Ja się nie dziwię, że ludzie się potem denerwują, bo to jednak dość duże pieniądze.
2: A jak to jest jeszcze od razu?

0: Od razu zapytam, w przypadku tej licencji internetowej, to jest przywiązane na sztywno do jednego komputera, czy to można sobie instalować?
1: Można sobie, jest menedżer autoryzacji wbudowany bezpośrednio w program. Co więcej, program nagradza za to, że z niego korzystamy, bo jeżeli za uruchomienie programu z tą wersją sieciową dostajemy punkty, te punkty 31 grudnia się podliczają, w sensie ten program liczy, kto ile tych punktów. Na zasadzie, później tam program sobie liczy, ile osób, ile jakby do podziału tego jest i na tej podstawie dostajemy na przykład jakąś zniżkę na następny okres tego programu, więc jeżeli my z niego korzystamy po prostu regularnie, no to on tanieje wraz z tym korzystaniem, tak? Więc to tak to wygląda, no program się rozwija, jak widzicie, cały czas.
2: Ta grupa na Telegramie ożywiała bardzo fajnie.
1: Tak, grupa na Telegramie ożyła, bo teraz mam trochę więcej czasu, żeby znowu robić jakieś tutoriale czy inne rzeczy. Też dużo kontentu naprodukowałem. Niestety problem z tym kontentem, który ja naprodukowałem do ZDSR-a z tymi różnymi tutorialami czy jakimiś innymi rzeczami jest taki, że one są porozwalane. Jeżeli kogoś interesują wtyczki do ZDSR-a, to może je znaleźć na mao.s.lten.blog. Tam jest kilka pluginów, które napisałem do ZDSR-a. Jest na przykład wtyczka, która informuje o wcięciach w tekście dźwiękiem, ale zrobiłem to trochę inaczej, jak to jest w JOS-ie na przykład, bo możemy sobie dostosować długość tego piszczenia, możemy sobie dostosować częstotliwość tego piszczenia, co ile ma się ten dźwięk podwyższać, bo wiem, że też są problemy, osoby, które mają problemy ze słuchem na przykład, z myślą o takich osobach na przykład jest w tej wtyczce możliwość zmiany tej długości tego piszczenia albo częstotliwości i przeskoku, czyli można sobie ustawić, domyślnie jest tak, że zaczyna się od 120 Hz i jeden tap to jest 30 Hz, ale można sobie na przykład ustawić, że jeden tap to jest, nie wiem, 60 Hz, albo 70, albo 100, jak ktoś tak lubi, chociaż nie polecam. No i można też sobie grać piosenki na wcięciach, jak ktoś lubi. No. Także tak. Co jeszcze jest? Jest wtyczka, która dodaje wsparcie DIPLA do ZDSR-a, tego płatnego DIPLA, więc jest dużo znaku, więc jest dokładne to tłumaczenie.
0: Ale klucz własny trzeba mieć, tak?
1: Nie trzeba.
0: Aha.
1: Okay. Wtyczka ma swój. Jest wtyczka, która imituje NVDA Controller Client. Czyli jeżeli ktoś gra w gry i chce grać w ZDSR-a, to ten. Ale ta wtyczka, która imituje NVDA Controller Client, jest lepsza niż sam NVDA Controller Client, bo nowa wersja tej wtyczki korzysta z tego ZDSR-owego systemu kanałów, czyli możemy sobie ustawić, każdy program może mieć swoje własne parametry głosu i może mówić niezależnie od ZDSR-a. Swoją drogą, kanały to jest taka, moim zdaniem, największa nowość w ZDSR-ze, która naprawdę mi ratuje życie, że tak powiem, bo jak coś czytam na przykład, czy coś, to mam wszystko na innej karcie, mogę nagrywać sobie podcast na przykład i na drugiej karcie mieć podgląd z tego, co mówię, skrypt. Więc to te kanały to jest taki jakby wirtualny mikser. Chyba tak to można, Piotrze, określić, no nie? Bo ty chyba miałeś z tymi kanałami do czynienia, że każdy moduł ZDSR-a, czy to schowek, czy to, nie wiem, czy to monitory na przykład możemy...
2: Tak, możemy sobie po prostu, nagrywamy podcast, ustawiamy sobie mowę naszą główną na to kartę, gdzie nagrywamy ten podcast, ale na przykład powiadomienia możemy sobie zostawić gdzieś indziej, więc nam przez przypadek nie nagra się na przykład jakaś poufna wiadomość, która akurat przyszła, bo zapomnieliśmy coś wyciszyć, albo właśnie schowek.
1: Regiony Aria Live można przekierować na inną kartę. Schowek, monitor, no i każdy program może mieć swój kanał. A nawet więcej kanałów niż jeden. Jeżeli tylko więcej twórców aplikacji czy gier zaczęłoby z tego korzystać, to by było fajnie. Bo niestety wszyscy ludzie nie chcą z tego korzystać, no bo są te biblioteki pokroju Tolka czy Universal Speech. A niestety te biblioteki przez swoją naturę muszą, że tak powiem, równać w dół, no nie? No bo ciężko jest zrobić interfejs, który jest abstrakcją czegoś i jednocześnie korzysta ze wszystkich funkcji, wszystkich screen readerów, bo to się...
2: No inna sprawa, że ZT to jest chyba taki pierwszy, który faktycznie coś więcej zaoferował, bo wcześniej to tylko tak naprawdę mieliśmy możliwość, żeby coś wypowiedzieć, tak, albo wyświetlić w Braille'u i to wszystko przez te API, ale to już takie rozmowy techniczne, więc...
1: No, ale tak, ZDSR. A trwają prace też nad nowym API, bo w ZDSR-ze jest taka funkcja Shift numeryczny Enter, ten, jeżeli mamy adres w schowku, to możemy otworzyć ten schowek, ten adres, jeżeli mamy obrazek w schowku, to możemy go zapisać i wpadliśmy z deweloperami na pomysł, że śmiesznie by było rozszerzyć to API szybkich akcji dla deweloperów, czyli na przykład, jeżeli mamy plik w schowku, to Shift Enter, to będzie taka premierowa wtyczka dla tego interfejsu, to Shift Enter będziemy mogli wysłać ten plik lub kilka plików ze schowka na transfer.sh. Także takie nowe API powstaje sobie do Zendensera, jeżeli ktoś by chciał sobie rozszerzyć funkcję tego programu, no to będzie miał kolejną możliwość ku temu.
0: No okej, Jarku, czy jeszcze dla nas masz jakieś wieści?
1: Czy jeszcze mam dla was... Tak, a propos jeszcze aplikacji pyszne.pl. Powiem, bo przyjechałem teraz do tych Włoch i pyszne to jest aplikacja Just Eat w gruncie rzeczy. I co ciekawe, aplikacja Just Eat wygląda zupełnie inaczej niż aplikacja Pyszne. Moim zdaniem wygląda dużo lepiej. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Może ktoś z was mi powie, dlaczego to jest ta sama firma, w sumie ta sama marka wręcz, a aplikacje są różne dla różnych krajów? Czyli, chociaż Just Eat jest chyba globalniejszy, bo jak się rejestrowałem, to kazało mi wybrać region, gdzie jestem. Tylko nie zobaczyłem, czy była Polska, niestety. Możliwe, że można korzystać z aplikacji Just Eat zamiast tej pyszne.pl.
2: Ja słyszałem, że właśnie one raczej są podobne, więc mi zaskoczyłeś, no ale nie miałem okazji tego testować.
1: Właśnie,
2: więc...
1: właśnie nie, no bo na przykład w pysznym nie ma czynności. A tutaj mam czynności, mam zupełnie inaczej.
2: Wiesz co, chyba jakieś czynności były, na pewno w koszyku
0: jakieś
2: na przykład,
0: były, jak tak, ustawiasz
1: w koszyku tak, ale tutaj na przykład mam informacje o produkcie są czytane jako podpowiedzi voiceovera, a nie są po prostu na sztywno w tekście.
2: Może jakaś nowsza wersja tej bazy.
1: Ciekawe to jest właśnie, z czego to wynika, bo tak mnie to zaskoczyło, że inaczej trochę to wygląda. A no to ciekawe, że mi mówicie, to nie wiedziałem. No, a tak poza tym, no to co, WWDC będzie? Czy będzie ktoś relacjonował tutaj z ekipy?
2: Na pewno w Cyfroprzeglądzie będziemy więcej mówić później o tym, co było oficjalnie i pewnie nieoficjalnie też.
1: No bo ja oczywiście rączki zacieram na macOS 14 głównie. Mam nadzieję, że rozwiążą jeden irytujący błąd. Co ciekawe, teraz już nie będzie sobie można wejść na pewną stronę z profilami i pobrać sobie tych profilów. Apple się za to zabrało. Moja kontrowersyjna opinia jest taka, że to dobrze, bo może przez to, że będzie mniej feedbacku, to będą brali ten feedback bardziej na poważnie.
2: Oj, ja właśnie wchodziłem do tego programu właśnie między innymi z tego powodu, to proces weryfikacji to też mi trochę zajął, bo coś tam utknęło w systemie, ale się udało, więc...
1: No więc właśnie to
2: zobaczymy.
1: Zobaczymy, jak to będzie. No ja, a to trzeba jakoś wejść do tego programu, bo ja mam konto deweloperskie po prostu kupione.
2: Jak to przy rejestracji u ciebie wyglądało? Bo ci opowiem, jak u mnie było. To tak przy okazji, jakby ktoś chciał sobie wykupić takie konto, jakby właśnie ktoś chciał, bo to jest koszt 420 zł rocznie, jakby
1: tak, ja
2: ktoś chciał.
1: Ja kupowałem konto deweloperskie z myślą o Tyflocentrum.
2: Mm-hmm. I co, wtedy ci to od razu przeszło?
1: Od razu mi przeszło. Podałem imię, nazwisko. Pytali się mnie, czy chcę tworzyć płatne aplikacje. Ja powiedziałem, że no thanks, I'll configure it later. Bo jak gdybym chciał tworzyć płatne aplikacje, no to musiałbym dowód osobisty weryfikować i tak dalej. Ja stwierdziłem, że jak będę chciał jakieś płatności w aplikacji dodać do czegoś, to sobie to...
2: A to teraz wygląda niestety nie tak. U mnie to było tak, że podałem imię i numer telefonu, na następnym ekranie adres, a potem wyświetlił mi się komunikat, że twoja rejestracja wymaga weryfikacji. I tutaj się zaczęła rozmowa z supportem, która trwała prawie tydzień, bo najpierw support mi powiedział, że ja po prostu coś źle wpisałem, co mnie zdziwiło, bo zweryfikowałem wszystko. Nawet próbowałem to na innym koncie osobnym założyłem. Mniej więcej to się skończyło tak, że musiałem supportowi wysłać zdjęcie dowodu i dopiero wtedy mi to dopiero dzisiaj przepuścili i założyli to konto.
1: On to ciekawe, bo ja się troszkę
2: obawiam. Więc chyba coś w międzyczasie musiało zostać zaoszczone i to teraz można tylko przez aplikację zrobić na iOSie.
1: Ciekawe, czy jak będę przedłużał konto deweloperskie, to czy mnie to się będzie tyczyło?
2: Myślę, że nie, bo tu już tą subskrypcję masz, ale no nie wiem, jak to.
1: To w takim razie wolę to chyba wcześniej przedłużyć, bo jeżeli coś nie będę mógł zainstalować bety na premierę, to się zdenerwuję troszkę, więc dzięki.
2: No tylko chciałem to szybciej zrobić, bo mówię tak, na pewno nie będę tego robił 5 czerwca. No ale mniej więcej właśnie, jakby ktoś chciał, albo właśnie zainteresowany tworzeniem aplikacji na systemy Apple, no to tak wygląda właśnie założenie takiego konta, które potrzebujemy właśnie między innymi, żeby coś w App Store publikować, czy właśnie, żeby dostać się do tych wersji beta deweloperskich, a nie publicznych.
1: Zawsze wychodzą troszkę szybciej. App Store Connect a propos tworzenia aplikacji na system iOS. Czy na lepsze, czy na gorsze? Ciężko mi powiedzieć. Nie znoszę App Store Connecta. Jest to niesamowicie nielogiczny system, moim zdaniem przynajmniej, ale teraz jak dodajemy ludzi do grupy w test flycie, to przynajmniej możemy to zrobić normalnie spod strzałek i spacji, a nie musimy rutować myszki i klikać. A jeszcze, przepraszam, że tak rozfragmentowane, ale ważna moim zdaniem nowość w ZDSR-ze w obliczu nowej sieci, to taka, że możemy dostosować, jak się zachowuje spacja i enter w internecie. Czyli możemy sobie wybrać, czy klawisz spacji, czy entera ma się zachowywać domyślnie, czyli tak, jak to przewiduje strona, czy ma wykonywać się domyślna akcja systemowa, czy też ma wykonywać się symulowane kliknięcie. I to się przydaje na niektórych stronach, gdzie są elementy klikalne, które reagują tylko na myszkę. Ustawiamy sobie, że strona ma wykonywać enter czy spację, symulując po prostu kliknięcie myszy i już wszystko działa. Także gdyby wtedy to było w ZDSR-ze, to mógłbym normalnie spacją i enterem dodawać ludzi do test flighta. A teraz już mogę normalnie, bo Apple poprawiło to w App Store Connectie, więc fajnie, przyda się, mam nadzieję, jeszcze kiedyś. No i tak, no, z niecierpliwością czekam na to WWDC, szczególnie na macOS-a nowego. Większość ludzi czeka raczej na iOS-y, no i ja inaczej troszkę, ale iOS też mnie ciekawi, bo może coś ciekawego zobaczymy. No już dowiemy się za niecały tydzień.
0: Ciekawe, czy to już teraz będzie to otwarcie sklepów, otwarcie instalacji aplikacji, czy jeszcze trzeba będzie na to poczekać?
1: Apple chyba nie dało jeszcze oficjalnej wiadomości, czy to będzie, więc...
2: Przecieki, zobaczymy. Czas mają do przyszłego roku, więc bardzo możliwe, że to będzie w tym roku.
1: No bo to chyba Mark Gurman, a on raczej jest...
2: A raczej się nie myli, właśnie.
1: Także ciekawe. No zobaczymy. Dzięki, nie zabieram wam już więcej czasu, wracam do słuchania i do pisania kodu.
2: Dzięki.
0: Dzięki, Arku. Pozdrawiamy.
1: Więc przypominam, że istnieje coś takiego jak Tyflocentrum, bo wiem, że wiele osób już pewnie zapomniało.
0: No, ale... ci, którzy otrzymują informacje o tym, co w nadchodzącym tygodniu na antenie Tyfloradia się pojawia, to myślę, że nie sposób, aby zapominali, ale... bo tam zawsze link jest podany do test flighta.
1: O, właśnie ChronoSync się włączył i się zaczyna backup robić, ale powiem wam, że dziwi mnie to, bo najnowszą wersję Tyflocentrum, tą, w której dodałem absolutnie nic, zainstalowało 85% wszystkich subskrybujących, więc fajnie.
0: To dobrze, że aktualizują.
1: Widzę, że aplikacja jest potrzebna, bo gdyby nie była, to ludzie by jej nie instalowali.
0: Zgadza się.
1: No, więc dzięki i do usłyszenia.
0: Dzięki, Arku, do usłyszenia, pozdrawiamy.
2: Jeszcze a propos setupa, na koniec taka informacja, którą dzisiaj też dostałem. Setup też uruchomił plan rodzinny. Jakby ktoś chciał sobie założyć dla kilku osób, to nam daje... To kosztuje, bodajże $15 miesięcznie i to nam daje dostęp dla 3 osób. To wychodzi właśnie około $5 na głowę, więc jeśli chcemy się złożyć, to można w ten sposób.
1: A to fajnie, to dobrze wiedzieć. Tam też są aplikacje na iPhone'a, więc, więc może się uda.
2: Odsyłamy do twojego podcastu o setupie i też do artykułu w Tyfloświecie, jakby ktoś chciał więcej wiedzieć.
0: Tu jeszcze taki komentarz na YouTubie od naszego słuchacza Grzegorza. Ja się tam nie zgodzę odnośnie Linuxa, o tym, co Arek mówi. GNOME może ma swoje problemy, ale spróbuj Mate'a. Jest bardziej dostępny i lżejszy.
3: To w takim razie teraz znowu newsy. Newsy... W zasadzie teraz będzie taki mały maratonik newsowy od Piotrka, Bo w zasadzie w tej rubryce Tyflowieści zostały tylko właśnie newsy Piotrka. Na początku tutaj nam algorytm wskazał nowości z aplikacji, więc czy od tego zaczniesz, czy od czegoś innego?
2: Myślę, że możemy po prostu pójść tego, tak jak tutaj jest. No właśnie, nowości w aplikacjach tutaj dzisiaj są trzy, ale o aplikacjach będzie jeszcze więcej później. Po pierwsze Mona i Spring zresztą też. Ukazała się wersja 5.3 obu tych aplikacji, tak trochę znienacka, w której pojawiła się jedna nowość, ale jak dla nas fajna, bo możemy sobie w końcu dostosować dźwięki powiadomień. To jest coś, o co osoby niewidome prosiły bardzo dużo. Ja nawet ze znajomymi twórcy, i to już jakiś czas temu, to będzie parę miesięcy, to chyba nawet jak nie ponad rok, bo ja już to pierwszy raz wysłałem jeszcze za czasów Springu, wysłaliśmy paczkę dźwięków, które stworzyliśmy w takim projekcie Currently Untitled, o którym kiedyś w przeglądzie było. No i autor właśnie te kilka tych dźwięków zaimplementował. Jeśli chcecie sobie to skonfigurować, zarówno na iOSie i na Macu, po zaktualizowaniu aplikacji wchodzimy w ustawienia, w powiadomienia push, później klikamy na swoje konto, bo każde konto może mieć osobne ustawienia powiadomień i co za tym idzie też osobne dźwięki. Później klikamy dostosuj, to jest taki przycisk, który znajdziemy na dole konta, obok, poza wszystkimi przełącznikami do każdego typu powiadomień. Jak już tam wejdziemy, no to mamy konkretne powiadomienia, nowe odpowiedzi, nowe osoby, które nas obserwują, aktualizacje ankiet, jeśli jakaś osoba, której włączyliśmy sobie powiadomienia, napisała post, dla każdego z tego powiadomienia możemy sobie wybrać osobny dźwięk. Co ciekawe, też aplikacja oferuje nam eksport, więc jeśli nam się te dźwięki podobają i chcielibyśmy je sobie zapisać do, nie wiem, żeby ustawić sobie jako dzwonek na przykład, to możemy to też z poziomu aplikacji zrobić, ale no to jest bardzo fajnie zrobione. Tych dźwięków jest całkiem sporo, one są takie raczej krótkie, przyjemne, więc mi się osobiście bardzo podoba to, że w końcu ta opcja się pojawiła. No i to tylko powoduje, że ta aplikacja jest jeszcze fajniejsza. W ogóle jakby ktoś ją chciał kupić, to jest chyba dzisiaj ostatni dzień tańszych cen, bo od jutra, od początku czerwca, one o około 20% wzrosną, więc warto się tym zainteresować, jeśli was ciekawi Mastodon, no i szukacie fajnej aplikacji do jego obsługi. Następna aplikacja też poniekąd związana z dźwiękiem, ale troszeczkę pod innym kątem, czyli znany Audio Hijack, taki killer app na Maca, który pozwala nam przechwytywać dźwięk z różnych źródeł i coś z nim zrobić, czy to nagrywać, czy przetwarzać, czy wysyłać na jakiś serwis albo audio, czy wideo tak jak YouTube, albo po prostu na słuchawki. No i pojawiła się wersja 4.2, w której doszło kilka ciekawych nowości. Po pierwsze, pojawiły się trzy nowe typy efektów. Po pierwsze, mamy parametryczny korektor. Więc wcześniej mieliśmy dostępne w aplikacji dwa korektory. Pierwszy taki bardzo prosty bass i treble, więc tutaj wysokie i niskie tony. Mieliśmy też 10-opasmowy korektor, no ale jeśli ktoś szuka czegoś jeszcze potężniejszego, no to teraz pojawił się trzeci typ korektora, w którym sami sobie możemy ustawiać pasma. I to tak jak ktoś korzystał z takiego typu narzędzi w programach tak jak Reaper, czy na pewno Logic albo GarageBand pewnie też mają coś takiego. Możemy sobie dowolnie dodawać tyle pasm, ile chcemy i ustawiać ich częstotliwości i poziomy. Tutaj mamy wszystkie typy tych pasm, tak high shelf, low shelf, high pass, low pass i tak dalej, więc no tutaj wszystko mamy i możemy sobie bardzo precyzyjnie konkretne częstotliwości wzmacniać lub wyciszać. To jedno. Mamy też speech denoise, czyli odszumianie mowy. To jest też oparte o jakąś sztuczną inteligencję. To jest taki otwartośródłowy algorytm, jak jego dźwięk poznaje. On chyba w OBS-ie też jest stosowany na przykład. No, jest całkiem przyzwoity. To nie jest oczywiście coś aż tak dobrego jak na przykład to, co mamy w Wavesie, ale całkiem fajnie sobie radzi. Na pewno jakieś szumy nam zniweluje. Tak samo też dobrze radzi sobie na przykład z dźwiękami z klawiatury, więc jeśli chcielibyśmy odszumić odgłosy wciskania klawisza albo jakąś muzykę w tle, no to jak najbardziej ten klocek speech denoise nam w tym pomoże. I mamy jeszcze trzeci klocek nowy, to jest fear filter, czyli to jest taki efekt, który pozwala nam zastosować tak zwane impulsy. To są takie pliki dźwiękowe, których są zapisywane takie obrazy pogłosów jakiegoś pomieszczenia albo jakiegoś sprzętu, czy to mikrofonu, czy wzmacniacza. I to nam pozwala po prostu zrobić tak, żeby dźwięk, który my wpuszczamy do tego klocka, czyli dźwięk z naszego mikrofonu, czy z jakiejś aplikacji, zrobić tak, żeby ten dźwięk brzmiał tak, jakby się wydobywał z tego miejsca. Czyli możemy nagrać sobie, powiedzmy, pogłos w jakimś pomieszczeniu, no i wierną kopię tego pogłosu później nałożyć sobie na ten nasz dźwięk. No i teraz Audio Hijack też ma taki klocek, który pozwoli nam takie impulsy tak zwane w ten sposób zastosować. Oprócz tego są aktualizacje z niektórymi z klocków, które już tam są, między innymi klocek System Audio pozwala nam teraz dodawać kilka aplikacji do listy wykluczeń jednocześnie, bo to klocek System Audio akurat przechwytuje cały dźwięk systemu domyślnie, ale możemy sobie właśnie jakieś pojedyncze źródła wykluczyć. Są też aktualizacje w mikserze, tutaj bardziej takie wizualne zmiany. No właśnie, tutaj generalnie są takie zmiany bardziej wizualne, ale coś, co nie jest zmianą wizualną, to są poprawki w VoiceOverze, z dostępnością z VoiceOverem tej aplikacji. Między innymi możemy przejść do globalnego okna aplikacji. Szczerze nie wiem, gdzie to okno jest. Muszę jeszcze się w aplikacji rozejrzeć. Ale poza tym są też inne poprawki. Możemy szybciej poruszać się po aplikacji klawiszem Tab, jeśli ktoś tak woli. Ale też elementy klocków są troszeczkę lepiej odczytywane. Często niektóre efekty, na przykład, nie wiem, efekt balansu na przykład, był tak zrobiony, że wcześniej musieliśmy wejść z nim w interakcję, jeśli chcieliśmy przeczytać, jaką ma ustawienie. A teraz, jak poruszamy się po prostu po tej siatce, no to VoiceOver nam automatycznie będzie więcej informacji czytał. Czyli właśnie w przypadku balansu, no to nam przeczyta ten balans, czy głośność, lub jeśli dodamy sobie jakiś klocek, który przechwytuje konkretne urządzenie, audio lub aplikację, kiedyś musieliśmy go nazwać sobie konkretnie, a teraz VoiceOver nam zawsze, oprócz tej nazwy, którą my nadamy, też przeczyta, jak ten klocek jest ustawione, więc takie dosyć istotne zmiany, które nam się bardzo mogą przydać. No i tutaj producent przypomina, że są bardzo, oczekują na jakieś sugestie, więc jeśli mamy jakiś problem z obsługą Audio Hijacka czy innych ich programów z VoiceOverem zresztą, to można śmiało do nich pisać i będą starać się te błędy, zmiany poprawiać, czy nasze sugestie wcielać. To jest darmowa aktualizacja, więc jeśli ktoś ma już wykupionego Audio Hijacka 4, to po prostu możecie sobie wejść do aplikacji i ona automatycznie zresztą sprawdza aktualizację, ale też możemy to zrobić ręcznie i gorąco polecam ściągnięcie tej aplikacji.
0: I też zdaje się, że jeżeli ktoś ma trójkę, to jakaś zniżka jest, prawda?
2: Tak, bodajże chyba $30 wtedy aktualizacja kosztuje, a może chyba coś koło 30, teraz nie chcę skłamać. I przepraszam, a propos jeszcze nowości, mamy aktualizację do syntezatora Piper, o którym już wcześniej wspominaliśmy. To jest taki syntezator neuronowy, który doczekał się dodatku do NVDA. Wyszła nowa jego wersja, która rdzeń której został przepisany w języku Rust, co miało troszeczkę ten dodatek przyspieszyć. Czy on przyspieszył? Może troszeczkę, aczkolwiek no wiadomo, przez to, że to jest taka synteza neuronowa, no to on i tak nie jest jakoś bardzo responsywny. Ale oprócz tego doszło kilka innych funkcji. Mamy możliwość podkręcenia prędkości, bo jak pamiętacie może z tamtego podcastu, a jeśli tego nie pokazałem, no to prędkość 100 w tym dodatku była, no nie była jakaś bardzo szybka. No teraz możemy sobie ją podkręcić, no i wtedy to już można go całkiem sensownie przyspieszyć. Jest też obsługa wysokości, więc no jeśli NVDA na przykład czyta duże litery, czy w jakimś innym przypadku, albo chcemy sobie po prostu tą wysokość zmienić, no to da się to zrobić. No a oprócz tego społeczność zaczęła tworzyć własne głosy do tego dodatku. Niebawem ma się pokazać samouczek, jak to robić, ale zanim on się pokaże, to już kilka głosów zostało udostępnione. Co ciekawe, to no, generalnie są na razie głosy angielskie, ale zostały one stworzone na bazie otwartych źródeł, jak na przykład z nagrań z uniwersytetów. Na przykład powstał taki szkocki głos, który wydaje mi się wyszedł całkiem sensownie. Ja go szybko tylko pokażę, bo... A tutaj mamy akurat stronę tylko przeglądu, ale sobie otworzymy z powrotem stronę Hijacka może. No i ten głos brzmi całkiem fajnie, naturalnie. Oprócz tego zostały na przykład stworzone głosy na podstawie tych danych, które też na przykład były używane do stworzenia głosów RH Voice'a czy Festiwala. I na przykład mamy taki głos.
4: CLB and US. Variant combo box medium collapsed alt plus A. Speaker combo box default collapsed alt
2: plus A. Może ktoś tą barwę głosu kojarzy, bo to taki dosyć, no to ten głos był często używany do trenowania różnego rodzaju syntez. No i tutaj widać, jak radzi sobie z tym synteza neuronowa. Tutaj mamy jeszcze głos brytyjski na podstawie jakichś danych z Harvardu.
4: Harvard data NGB. Speaker combo box default collapsed alt plus A. Rate slider 100 alt plus R. Rate boost checkbox not checked alt plus T.
2: No właśnie, tutaj mamy prędkość 100, ale nie jest podkręcona. Gdybym ja włączył to podkręcenie, no to to zaczyna mówić naprawdę bardzo szybko. I jeszcze głos, który został stworzony z tylko 7 minut dźwięku.
4: Zaporto type NUS. Variant combo box medium collapsed alt plus A. Speaker combo box.
2: No i mimo to wyszło to całkiem sensownie. Zobaczymy, czy
3: ja mam
2: jeszcze...
3: mam wrażenie, że ten głos możliwe, że mógł być lepszy, tylko tam słychać coś, jakby tam był jakiś pogłos.
0: Jakiś pogłos, no, tak.
2: Coś tam
3: możliwe,
2: jest.
3: Możliwe, że gdyby to było lepiej nagrane, no być może ten głos byłby jeszcze lepszy, bo ten silnik generalnie nie jest zły.
2: Nie jest zły. Byłoby fajnie, gdyby powstała jakaś aplikacja, która by po prostu służyła do czytania tekstu. Nie wiem, jak na przykład jakby Parabolka na przykład dostała obsługę tego silnika, to myślę, że byłoby całkiem fajne.
3: Czytania tekstu albo nawet wygenerowania MP3 z takim syntezatorem, bo czytanie tekstu to też pytanie, czy ten syntezator obsługuje taki streaming, tak, że on jakby sobie generuje i sobie to mówi, tylko podejrzewam, że w związku z tym, że te procesory komputerowe to są bardziej zajęte, raz są mniej zajęte, to ciekaw jestem, ile by było takich przerw, w których syntezator musi sobie wygenerować następne zdanie, bo to tam chwilkę trwa. Ja to sobie u siebie testowałem. Ja mam naprawdę dobry procesor, tam mam i9, co prawda laptopową, ale no to jest generalnie dość szybki procesor. To jak czytam jakieś wpisy na Mastodonie, powiedzmy, angielskie, no to zanim on sobie wygenerował wypowiedź taką, którą tam czytał z 10 sekund, no to minęło powiedzmy za 2 sekundy. Więc ciekaw jestem, czy to nie byłoby tak, że jak jest dłuższe zdanie, to on sobie musi chwilkę wygenerować.
2: Będą tak, to trochę trwa.
3: Fajne przerwy. Więc mi się wydaje, że to nawet lepiej byłoby zrobić no, w ten sposób, żeby po prostu generował jakieś pliki z takimi zdaniami.
2: No można by to w ten sposób zrobić. Mniej więcej fajnie, że jak widać naprawdę można fajne efekty tym uzyskać. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą sekcję, więc możemy sobie przejść dalej.
0: To zanim może przejdziemy dalej, to ja przeczytam jeszcze komentarz Pawła.
2: Pewnie.
0: A propos aplikacji pyszne.pl. Paweł do nas napisał, że ta aplikacja to część niderlandzkiej grupy takeaway.com. Jej siostrzane aplikacje, czyli na przykład dostępne w Austrii czy Niemczech Lieferando, to ta sama aplikacja, kraj możemy nawet przełączyć w ustawieniach pysznego, a Just Eat to coś, co chyba zaczęło się w Wielkiej Brytanii. Nie słyszałem o fuzji, ale kto wie, może nastąpiła. I tyle, Piotrze, antena twoja.
3: Jeszcze ja tylko tak chciałbym sobie powiedzieć, że jeżeli się tylko dowiem, jak się trenuje głosy, jeżeli będę umiał to zrobić i będę mógł to zrobić, no to myślę, że głos Michał pojawi się na Pipera, zwłaszcza, że on pochodzi z danych, które można do tego celu wykorzystać bez żadnego problemu. A spytam się też innych dawców głosów do RH Voice'a, być może któryś zgodzi się również na udostępnienie głosu do tego syntezatora Piper. Zobaczymy, Piper w zasadzie.
2: No będziemy czekać, ma się jakiś właśnie jakiś przewodnik, jak te głosy tworzyć, ukazać. Na pewno damy wam znać, jak to się pokaże. A teraz przechodzimy do następnej aplikacji, która może się przydać osobom, które mają do czynienia z matematyką. Myślę, że zwłaszcza uczniom, ewentualnie studentom, bo to nie jest nowa aplikacja, ale ostatnio Czasami lubię sobie wejść do App Store'a i przeglądać aplikacje, gdzie wpisuję słowa klucz typu VoiceOver Accessible czy takie różne hasła. I ta aplikacja mi się pojawiła. Ona wyszła, no pierwsza jej wersja wyszła 2 lata temu, ale dostała aktualizację rok temu. Z aplikacja SenseMath, którą możemy, SenseMath pisane, możemy ją sobie za darmo z App Store'a ściągnąć na iOS-ie i na Macu zresztą też, jeśli mamy Maca z procesorem M1. No i to jest aplikacja, której zadaniem jest pomóc osobom niewidomym w rozumieniu wykresów. Jak to działa? No, bardzo podobnie do tego, co mamy na przykład w samym iOSie, bo iOS ostatnio też doczekał się API, które udźwiękawia różne wykresy, albo na przykład kalkulatorze Desmos, tylko tutaj mamy tych opcji dźwięków jeszcze więcej, bo możemy sobie włączyć i wyłączać, czy mają nam być sygnalizowane osi X i Y oczywiście, ale czy też w momenty, kiedy te osie się przecinają ze sobą, tam tych opcji jest całkiem sporo, ale jak my możemy do tej aplikacji te wykresy załadować? No, mamy samouczek, który nam pomału pokazuje te wszystkie dźwięki po kolei, takie coraz bardziej zaawansowane, ale też jakie funkcje ta aplikacja potrafi przedstawiać nam. Też to jest bardzo fajnie tyle zrobione, że te dźwięki możemy sobie włączać i wyłączać z ustawień, ale też z pokrętła. Możemy po prostu przekręcać pokrętłem w VoiceOverze i znajdziemy na nim każde osobne dźwięki, możemy je sobie włączyć i włączyć. To obsługuje różne funkcje, włącznie z funkcjami jakimiś kwadratowymi, pierwiastkami, logarytmami, tam tego jest całkiem parabole, tam jest tego całkiem sporo. I jak już wejdziemy sobie ten samouczek, albo możemy zawsze do niego wrócić, możemy do aplikacji wykresy ładować. Możemy je pisać sami i do tego celu mamy specjalną klawiaturę. Jeśli wejdziemy sobie na sekcję, na zakładkę Graphs, tam możemy dodawać własne funkcje. Może ich być kilka na jednym wykresie nawet. No i mamy specjalną klawiaturę, która oprócz cyfr i przecinka i tak dalej, oferuje nam też nawiasy i skróty do takich najczęstszych funkcji, takich jak sinus i tak dalej. To możemy sobie po prostu normalnie pisać tak jak na innych aplikacjach, czyli ustawiamy palec na jednym z tych klawiszy, go puszczamy i po prostu się nam to wpisuje, to fajnie wszystko działa. Te równania też możemy czytać, one są zagnieżone, co ciekawe, w widoku HTML, dzięki czemu VoiceOver uaktywnia to obsługę MathML-a i dzięki temu z pokrętła możemy sobie takie nawet bardziej skomplikowane równania, funkcje przejrzeć, zanim otworzymy sobie ten wykres. Niestety nie da się po samym wykresie chodzić, tak jak to możemy na przykład w samym iOSie czy w Desmosie. Ale możemy sobie prędkość tego odtwarzania ustawić, więc no jest kilka sposobów, w które możemy to zrobić. Aplikacja ma jeszcze jedną funkcję, która niestety w Polsce na razie dostępna nie jest, a na razie jest tylko w Holandii, a mianowicie możemy na zakładce książki załadować podręczniki do matematyki. Tam wpisujemy numery ISBN, ale tutaj no, polskie podręczniki nie są obsługiwane. Tutaj na razie to jest tylko w Holandii, ale jeśli to zrobimy, to aplikacja załaduje nam wszystkie wykresy w tej książce. I my wtedy możemy sobie z tej aplikacji wybrać na przykład konkretną stronę, którą chcemy zobaczyć i odsłuchać te wykresy. Możemy też zrobić tak, że jeśli wpisujemy jakąś funkcję, mamy w aplikacji przełącznik, który pozwala nam ustalić, czy aplikacja ma nam automatycznie ją obliczyć. Więc jeśli pracujemy na przykład nad jakąś pracą domową albo sprawdzianem i chcemy po prostu usłyszeć wykres, ale nie chcemy, żeby ta aplikacja działała nam jak kalkulator, no to możemy ją w ten sposób skonfigurować. No myślę, że to jest fajna sprawa, szkoda, że... Znaczy, nie wiem, czy ta aplikacja jeszcze się będzie rozwijać, mam nadzieję. Byłoby fajnie, gdyby obsługiwała jeszcze więcej krajów, więcej książek, bo myślę, że takiego typu aplikacje mogą nam być bardzo potrzebne, no bo jednak z wykresami zawsze nam, jako osobom niewidomym, było trudniej. No i to jest całkiem fajnie zrobione, można mieć nadzieję, że to jeszcze się będzie jakoś rozwijać. A na koniec taka informacja ze świata Google, no bo tutaj cały czas mówimy o Google i o sztucznej inteligencji. No i co ostatnio mogliśmy przeczytać? że ten zespół DeepMind, który już możecie kojarzyć na przykład zeszłego tygodnia, w którym wspominaliśmy o tym, że dodali właśnie takiego chatbota do aplikacji Google Lookout, który pozwala nam dopytywać się o zdjęcia, no ich modele też zostały zaprzężone do generowania opisów do YouTube Shorts. To są te krótkie filmiki, na pewno jeśli korzystacie z aplikacji YouTube, czy nawet ze strony, to na pewno widzieliście taki nagłówek właśnie Shorts. To są takie krótkie, bardzo TikTokowe filmy, które są tak wyświetlane w takiej liście, która się w poziomie przewija. No i one są właśnie bardzo krótkie i przez to trudniej je znaleźć, bo takich dłuższych filmów autorzy często dodają jakieś metadane, opisy i tak dalej. No takich krótkich filmów, które najczęściej są wkręcone na szybko telefonem, no to takich opisów nie ma, przez co trudniej je jest znaleźć. No i dlatego Google poprosił właśnie ten zespół DeepMind, tutaj dwa zespoły się porozumiały ze sobą, żeby sztuczna inteligencja pomogła im wygenerować krótkie opisy. Te opisy wyglądają bardzo podobnie do tego, co widzimy na przykład na Facebooku czy na innych stronach jako opisy do zdjęć. Po prostu, nie wiem, piesek żonglujący piłeczkami na przykład. To są takie krótkie opisy, ale generalnie takie, które nam mówią coś, co się dzieje w tym filmie. I one są tworzone po to właśnie, żeby takie filmy dało się wyszukać. Niestety na razie te metadane właśnie są tylko gdzieś wewnętrznie wykorzystywane. One nie są nigdzie wyświetlane, ale wydaje mi się, wcale by mnie to nie zdziwiło, jeśli za jakiś czas te dane nie będą wykorzystywane w celu opisywania tych filmów dla osób niewidomych, a tutaj też było pytanie autora tego artykułu, czy ta technologia nie będzie kiedyś użyta do generowania opisów dla dłuższych filmów, nie tylko tych właśnie shortów, które mogą mieć maksymalnie minutę bodajże, tylko takich całek. No i tutaj powiedział, że no na razie nie ma aż takiego zapotrzebowania na to, ale to nie jest wykluczone i no na pewno audiodeskrypcja gdzieś mogłaby być takim zastosowaniem, więc zobaczymy, czy w przyszłości, czy nawet tylko dla tych YouTube Shorts, czy dla dłuższych filmów, nie będziemy kiedyś na YouTubie mieli do czynienia z automatycznie generowaną audiodeskrypcją. Jeśli tak, to można mieć nadzieję, że to będzie działało lepiej niż automatyczne napisy, które no, nie cieszą się największą sławą, niestety.
3: No, zobaczymy. Znaczy, to też pewnie zależy od takich trendów, natomiast jest szansa, dlatego że jeżeli chcemy znaleźć jakiś film, powiedzmy, chcę znaleźć filmy z kotkami, a podejrzewam, że fajnie by było i Google pewnie chciałby, żeby użytkownik mógł wpisać podaj przykład filmiku, w którym kot spada z drzewa. Nie wiem, dobra, to może trochę makabryczny przykład, ale i spada na cztery łapy, tak? I nie zawsze to jest wszystko podane w tagach i oczywiście to się pewnie jakoś tam stara. Albo na przykład no jakieś właśnie jakieś filmy, w których coś się dzieje, żeby ta wyszukiwarka mimo wszystko działała w jakiś taki sposób efektywny. I oczywiście wiadomo, że tam są jeszcze jakieś tam inne różne kwestie, to musi się spinać finansowo i tak dalej, ale podejrzewam, że no prędzej czy później może coś takiego nastąpić, no tylko jak zwykle kwestia obliczeń, no bo z tego co wiem, jeżeli mamy opis zdjęcia, który musi sztuczna inteligencja jakiś tam czas przetworzyć, i mamy film, w którym jest seria zdjęć. Dobrze, pewnie to jest przetwarzane troszkę w inny sposób, ale mimo wszystko podejrzewam, że z tym jest więcej pracy. No to jak te setki tysięcy, miliony, czy setki milionów w zasadzie użytkowników takich wielkich platform jak YouTube zacznie dręczyć te inteligentnie różnymi zadaniami, tak jak ChatGPT. W dodatku ta sztuczna inteligencja będzie musiała przerobić te miliardy filmów, które są na YouTubie, no to podejrzewam, że to trochę potrwa. Zwłaszcza, że jednak mamy jakiś kryzys trochę na rynku półprzewodników. Zobaczymy, co będzie dalej. Także no, zobaczymy. Przechodzimy do technikaliów i zaczynamy jak żeby od sztucznej inteligencji. Aplikacja ChatGPT na iOS dostępna.
0: Tak, jest dostępna. Jest to bardzo prosta aplikacja, do której oczywiście trzeba się zalogować. I tu od razu powiem, że jeżeli chcecie uniknąć jakichś kłopotów związanych z koniecznością rozwiązywania jakichś zadań, jakichś kapcz, to najlepiej logować się za pomocą Google'a. Nie wszyscy, ale na przykład niektórzy próbujący zalogować się za pomocą Apple'a mieli kłopoty. Pojawiały się jakieś tam problemy, natomiast, że trzeba było rozwiązywać jakieś zadania, co no niby było dostępne, ale trzeba było rozwiązać tych zadań ileś i były z tym problemy. Natomiast z tego, co wiem i co ja zresztą przetestowałem na własnej skórze, logowanie za pomocą Google'a było najmniej problematyczne. Wystarczyło po prostu wejść, kliknąć, zautoryzować aplikację i już. Co ciekawe, ja mam wrażenie, że ta aplikacja ChatGPT na iOS-a bazuje na jakichś troszeczkę innych połączeniach albo innych serwerach względnie innej puli użytkowników albo innej puli danych niż strona internetowa. Dlatego, że na czacie GPT otwieranym przez przeglądarkę ja bardzo często mam problemy z zalogowaniem się. Teraz. Kiedyś tych kłopotów nie było, a teraz, kiedy próbuję się zalogować na stronę, to udaje mi się to raz na kilka podejść. Bo zazwyczaj jest, że coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.
3: Ja nie mam takich problemów. Dobra, może nie to, że loguję się tam codziennie, ale... No tam co jakiś czas się loguję, żeby tam coś sobie sprawdzić.
0: Ja robiłem kilka podejść i niestety mam takie wrażenie, że coś tam zostało popsute przynajmniej u mnie. Albo ja mam takiego pecha i loguję się w jakichś godzinach szczytu, no albo po prostu to może, jakiś jak mówię, problem po mojej stronie.
3: Ja się logowałem niedawno, jakoś w ostatnich dniach, chyba, i nie miałem problemów, także nie wiem, może... Nie wiem czemu. Jak rozumiem, ty się logujesz przez konto Google'owe.
0: Tak, przez konto Google'owe i zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.
3: To ja też się loguję przez konto Google'owe. To rzeczywiście ciekawe, z czego to wszystko wynika. No, coś tam
0: w końcu się udaje zalogować, natomiast no, w aplikacji ChatGPT na iOS-a działa to znacznie sprawniej. Aplikacja jest bardzo prosta, ale ma jedną fajną funkcję, właściwie w sumie dwie. Z jedną miałem do czynienia, z drugą zdaje się ty, Piotrze. Miałeś więcej testów, bawiłeś się. Ja nie testowałem dyktowania głosowego jeszcze, natomiast bawiłem się tak po prostu wpisywaniem różnych tam poleceń do czata GPT i tam jest coś, co już na samym początku, kiedy będziecie chcieli się zalogować do tej aplikacji, to prawdopodobnie zauważycie, że ta aplikacja wykorzystuje haptykę. Bardzo fajne wrażenie jest, kiedy się próbujemy zalogować i tam już ten telefon zaczyna tak lekko wibrować w bardzo taki specyficzny sposób, a później, kiedy wpisujemy odpowiedź i kiedy ChatGPT nam te, wpisujemy pytanie i kiedy ChatGPT zaczyna nam wypluwać tę odpowiedź, to też w trakcie tego, kiedy on tam myśli, kiedy on przetwarza i kiedy udziela odpowiedzi, szczególnie w tym ostatnim momencie, to zaczyna nam nasz telefon wibrować. To nie jest taka standardowa wibracja, tylko to jest taka właśnie haptyczna wibracja, którą myślę, że no, ci wszyscy, którzy mają to włączone w voiceoverze, będą doskonale kojarzyć. Ja akurat sobie to wyłączyłem, natomiast tutaj całkiem fajnie to działa. A co do dyktowania głosowego, to Piotrze, ty bawiłeś się jakoś tym bardziej?
2: Tak, no w dużym skrócie to dyktowanie jest o tyle fajne, że nie używa tego dyktowania wbudowanego w iOS-a, tylko Whispera, a o Whisperze to już mówiliśmy wiele razy, naprawdę fantastycznie działa. To wygląda po prostu tak, że naciskamy przycisk dyktowania, mówimy coś, naciskamy go jeszcze raz i po prostu to się nam automatycznie nie wysyła, ale po prostu to, co powiedzieliśmy, pojawi nam się w polu tekstowym i możemy sobie to po prostu wysłać dalej.
3: Ja się tak właśnie już miałem tak mówić, takie trochę marzenie, co by było, gdyby jeszcze to z Whisperem zintegrować. I jak widać...
0: Marzenia się spełniają.
2: Ma być niedługo też wersja na Androida swoją drogą, więc pewnie tam też to będzie.
3: Potestuję, to bardzo ciekaw jestem. Ciekaw, czy tam też będzie Whisper.
0: A ciekawe swoją drogą, ciekawe swoją drogą, jaki tam jest limit tego zapytania, bo jeżeli ktoś by na przykład chciał podyktować dłuższy tekst, czy by mu się to udało i czy na przykład nie można tego czata GPT wykorzystać jako takiego trochę inteligentniejszego dyktowania, jeżeli na przykład nie jesteśmy zadowoleni z tego, co nam działa na Apple'u. Pamiętacie, była taka aplikacja, to było chyba Dragon Dictate, czy jakoś podobnie. To się tak można by cofnąć trochę do tych czasów, bo przecież nie zawsze dyktowanie głosowe w iOS-ie było natywnie. Kiedyś trzeba było sobie coś tam jednak użyć jakiejś zewnętrznej aplikacji i się to kopiowało później, te teksty do jakiegoś tam maila.
2: Tak, się dało to wysyłać, tak, tam było kilka opcji, tam Twitter, wiadomości, coś tam jeszcze, a tak poza tym trzeba było kopiować.
0: Kopiować,
2: właśnie.
0: tak jest. Więc no, zawsze można i tak spróbować.
3: No z drugiej strony jest ta aplikacja Whisperowa na iOS, która nawet w czasie rzeczywistym, znaczy w czasie rzeczywistym działa. Nie,
0: tylko, że tam musisz podać plik audio, a tu...
2: W iKonie trzeba.
0: Nie?
2: Jest tam przycisk rekord. To chwilę trwa, wiadomo, bo zanim ten model się załaduje, ale ja już parę razy takich dłuższych wiadomości dyktowałem, bo ja akurat tam nie jestem jakoś bardzo za Braille'em, ze wpisywaniem Braille'em, a to całkiem fajnie działa, tylko robi dużo akapitów. To czasami trzeba sobie usunąć, ale generalnie jeśli chodzi o jakieś błędy, nie wiem, literówki, które często nam dyktowanie robi, no to z Whisperem nie ma tego problemu.
0: A, no to super. To też warto wiedzieć.
3: Tak, no i trzeba uważać, żeby nie było na przykład... Prosimy o subskrypcję i łapkę w górę.
0: Tak, bo Whisper
3: się zdarza.
0: Lubi halucynować.
3: Tak, lubi zdecydowanie. Firefox dostanie wbudowanego tłumacza stron.
2: Dokładnie, to już jest coś, co użytkownicy wersji beta i wersji nightly, czyli tych jeszcze mniej, najbardziej powiedzmy niestabilnych, czyli najbardziej rozwojowych, może tak to nazwijmy, bo akurat ja używam wersji nightly i mi to działa, już mogą to potestować. A o co chodzi? No, tak jak tutaj jest powiedziane w nagłówku, Firefox, tak jak przeglądarki Chrome, Edge, czy niedawno też Safari, już od jakiegoś czasu mają wbudowane funkcje tłumaczenia stron internetowych. Może pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Mozilla pracuje nad darmowym, otwartoźródłowym i to jeszcze działającym na urządzeniu modelu do tłumaczenia. To się bodajże LibreTranslate nazywało, ale nie chcę tutaj skłamać. Wiem, że to też było jako dodatek, ale to jest też jako API, które możemy sobie jakoś postawić na własnym urządzeniu. No i na tej podstawie bazuje ta funkcja w Firefoxie. No i ona działa bardzo podobnie do tego, jak to wygląda w innych przeglądarkach. Jeśli wejdziemy sobie na jakąś stronę, to po prostu na pasku, obok paska adresu, gdzie mamy różne przyciski, pojawi się przycisk przetłumacz stronę. Jeśli w niego naciśniemy, no to tak jak w innych przeglądarkach mamy tutaj opcję, które pozwalają nam ustawić język źródłowy i docelowy, które się oczywiście ustawiają automatycznie. Możemy też sobie ustawić, że przeglądarka ma zawsze ten język tłumaczyć, albo nigdy go nie tłumaczyć. No i jak już to wszystko ustawimy, to możemy tłumaczenie sobie włączyć. No, to działa różnie. Ja nie miałem jak tego przetłumaczyć, niestety przetestować na polski, bo mam angielski system i na angielskich stronach on mi po prostu nie oferował tego. Natomiast tłumaczyłem sobie Tyflo Podcast na angielski i z audycji zrobiły się aukcje na przykład. Do końca nie wiem dlaczego. No, ale generalnie to działa. Sens strony można jak najbardziej zrozumieć. No, widać, że to jest model, który tam nie ma jakiejś dużej chmury obliczeniowej za sobą. Natomiast fajnie, że coś takiego się pojawiło. W ustawieniach też możemy sobie to wszystko skonfigurować, ale
0: czy to
2: też...
0: w ogóle przypadkiem nie działa lokalnie?
2: Tak, no właśnie mówię, że to działa lokalnie, dokładnie. Tak. I to chciałem powiedzieć, że w ustawieniach też możemy sobie wszystkie języki, które to ta funkcja obsługuje, ściągnąć. On je ściąga na bieżąco, jeśli jakiś język jest potrzebny, ale też możemy sobie wejść w ustawienia i ręcznie pobrać. Nawet jest przycisk, żeby ściągnąć wszystkie naraz. Nie wiem, ile to zajmuje miejsca, bo tam akurat nigdzie nie pisze, ale też możemy poszczególne języki sobie w ten sposób ściągnąć. Pewnie niebawem to się też powinno...
3: Ciekawe, że taki jeden język, powiedzmy, to jest...
2: No właśnie nie jestem pewny, ale no pewnie niebawem to się też pojawi w wersji stabilnej.
3: No dobrze. To jeszcze nie koniec newsów na dzisiaj, bo Apple Music Classical dostępny na Androida.
0: Tak jest, dostępny na Androida i to bardzo krótka informacja, pojawiła się ta aplikacja w sklepie, można korzystać. Oczywiście trzeba mieć wykupiony abonament, który nam pozwala na korzystanie z Apple Music Classical. Jeżeli ktoś ma taki abonament, no to może korzystać, jeżeli na przykład mamy dwa telefony, że mamy jednego iOS-a, drugiego Androida, jesteśmy miłośnikami muzyki klasycznej, no to możemy sobie taką aplikację pobrać, zainstalować i używać. I co ciekawe, akurat nie mam specjalnie jak tego zweryfikować, ale czytałem dziś, że tej aplikacji na razie nie ma na iPadOS i na macOS, więc tu taka śmieszna historia, że Apple coś najpierw wypuściło na Androida, zanim na swoje systemy udostępniło taką aplikację, więc no interesująca sprawa. A tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Grzegorz, tylko Grzegorz jeszcze nie zezwolił na nagrywanie, więc ma mikrofon wyciszony. Także Grzegorzu, gdybyś mógł tę zgodę wyrazić, no to będziemy w stanie rozmawiać. Spróbujemy może, ale nie... O! Czyżby się udało? Jest. Grzegorzu, czy nas słyszysz? Halo?
5: Tak.
0: O, witaj.
5: No?
0: Słuchamy.
5: Słuchasz mnie?
0: Tak.
5: No, bo na starym telefonie miałem po prostu uprawnienia mi powyłączało wszystko, więc tego. No bo tam, Michał, mówiłeś, że miałeś problem z czatem GBT na przeglądarce, że ci się wyskakuje, że tam jakiś problem.
0: Tak, że wystąpił jakiś błąd i że prosimy spróbować ponownie.
5: Po polsku ci to pisało?
0: Nie, po angielsku.
5: Aha, bo no bo ja miałem taki problem na telefonie, i na telefonie miałem włączone automatyczne tłumaczenie, co nie, na Chromie.
0: Ja nie mam tego włączonego. To nie był ten problem, ale to było po tym, kiedy ja otwierałem stronę Google'a, bo tam miałem do wyboru konto, na którym chcę się zalogować i po wybraniu tego konta pojawiał się po prostu błąd. Ale to tak jak wspominałem, on się raz pojawiał, a raz nie. Za którymś podejściem udawało mi się to zrobić, natomiast to nie było zawsze pierwsze podejście, niestety od pewnego czasu, natomiast z aplikacją nie mam takich problemów.
5: No aha, no bo ja miałem z kolei taki problem, że wchodzę na czata GPT, czy coś się go tam pyta, on mi tam generuje odpowiedź i wyskakuje, wystąpił błąd, spróbuj ponownie. I tak po polsku, co nie? No i się tak zastanawiam, no co jest tego. I wziąłem i no tam wiedziałem, że tam ten pasek na dole, że mi się na polski przetłumaczył, no to przełączyłem na angielski i normalnie czat GPT działał.
0: Tu jest też w ogóle ciekawa rzecz, tak porównując sobie to, bo odpaliłem teraz aplikację czata GPT i zauważyłem, że na przykład w przeglądarce on nie pamięta tego mojego logowania. W innych serwisach pamięta, natomiast tu nie. A w aplikacji nie ma tego problemu. W aplikacji po prostu zalogowałem się bodajże w niedzielę i ta sesja jest aktywna. On ją sobie po prostu trzyma, odpalam aplikację, mam okienko, w które mogę wprowadzić tekst i od razu działa.
5: No to dobrze. A jak z dostępnością jest?
0: Bardzo fajnie.
5: O, i tam jest też dyktowanie głosowe za pomocą Whispera.
0: Tak jest, to mówiliśmy o tym przed momentem.
5: No. No, to więc bardzo spoko. No.
0: Dobrze, tam widać, że jakieś tło masz, Grzegorzu, to w takim razie, cóż, to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia.
3: I w takim razie news, jeszcze dwa newsy nam zostały. Pierwszy taki niezbyt optymistyczny, bo dotyczy Reddita, w zasadzie tego, że klienty do Reddita zaczynają mieć bardzo pod górkę, bardzo, bardzo pod górkę.
2: Tak, jeśli pamiętacie, jakiś czas temu wspominałem, że Reddit będzie szedł śladami Twittera i planował zmiany w dostępie do API. W dużym skrócie, boty mają cały czas mieć darmowy dostęp, osoby, tutaj zwłaszcza firmy trenujące sztuczną inteligencję, mają zapłacić więcej, dostęp do, przez uniwersytety też ma być darmowy, tutaj w przeciwieństwie do Twittera, który tak obiecywał, ostatecznie okazało się, że no, na obietnicach się skończyło, no ale wracamy do Reddita, tutaj pojawiły się tematy alternatywnych aplikacji, no i tutaj firma, przynajmniej

0: Jesteśmy tutaj dzisiaj, dosłownie, nie wiem, 10-15 minut przed audycją pojawiła się następna wiadomość od Christiana, który znów rozmawiał z Redditem. Jak będzie wyglądał dostęp do API? No, zaczyna się, przynajmniej tutaj tak mówi Christian, może tutaj jakieś mniejsze pakiety też są, bo to jest jednak chyba taka największa aplikacja, więc tutaj mogą też te liczby być jakoś zwiększone, mniej więcej. 50 milionów zapytań do API będzie kosztowało 12 tysięcy dolarów miesięcznie. W Twitterze to było 42 tysiące, więc to nie jest jakoś fajnie. Problem pojawia się jeszcze jeden. W przypadku Apollo przynajmniej aplikacja w miesięcznie wykonuje średnio takich zapytań 7 miliardów. Ile to wychodzi? No, za tym cennikiem 12 tysięcy dolarów miesięcznie musiałby płacić 1,7 miliona dolarów miesięcznie lub 20 milionów rocznie, więc ma bardzo pod górkę. Tanio nie jest. No tutaj firma mówi, że no raczej nie będą negocjować, no zobaczymy, ale no jeśli tutaj spekulowaliśmy też ze znajomymi, że to są ceny faktycznie bardziej przystosowane pod takie firmy, które faktycznie trenują inteligencję czy coś, zaraz co zapłacą, połkną sobie te dane, no ale potem już nie będą o nie prosić, ale tutaj ludzie się spodziewali, że właśnie takie aplikacje zewnętrzne by miały jakiś lepszy cennik. Mówię, że średni użytkownik Apollo używa około 344 zapytań dziennie. No, to jest takie przeglądanie, tak? Wchodzenie w jakieś posty, wychodzenie, jakieś dawanie kciuka w górę, w dół, odpowiadanie na komentarze, bo takie rzeczy na Redditie się robi. No, jednego użytkownika to wychodzi 2,50 dolary miesięcznie. Czyli dwa razy tyle, ile aktualnie kosztuje subskrypcja, więc no tutaj no nie ma jak tego wyrównać. No mówi, że będzie starał się jakoś to zrobić, ale no z tymi realiami za bardzo nie ma co zrobić, więc no jest duże rozczarowanie. Tutaj mówi, że no właśnie to miało być obiecane, że to miało być jakoś takie realistycznie ocenione, ale ale tutaj nawet biorąc pod uwagę koszty reklam i tak dalej, to wychodzi 20 razy tyle, ile taki średni użytkownik generuje ruchów na przykład w kosztach reklam czy coś, więc no, te ceny są takie no niestety bardzo mało realistyczne. Na razie do lipca przynajmniej to API w takim kształcie, jakim jest, jeszcze będzie działać, ale co będzie potem? Trudno powiedzieć. Tutaj słyszałem już takie głosy, że może aplikacje będą pozwalały nam wpisać własny klucz. Zobaczymy, jak wtedy będzie z tymi zapytaniami, czy wtedy też na przykład nasze posty nie będą oznakowane jako spam czy coś. Miejmy nadzieję, że nie. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało w przypadku tej aplikacji. No Apollo to jest taka najbardziej popularna aplikacja, ale przypuszczam, że taka dystopia to też trochę tego ruchu generuje. No i jeśli autor tej aplikacji nie jest zainteresowany jakoś jej rozwojem, dlatego też ludzie zaczęli pisać do twórcy Apollo zresztą, no to można się spodziewać, że to może być koniec dystopii, no i innych tego typu aplikacji, a szkoda, no bo stronę to jeszcze się da używać, ale na przykład aplikacja na iOS-a Reddita jest bardzo niedostępna. Nie zaetykietowała ten przyciski. No, generalnie są z nią niestety duże problemy.
1: A co ciekawe, to gdzieś tu mi mignął na Hacker Newsie właśnie wpis o tym, że stary kod Reddita został udostępniony na GitHubie.
0: Tak.
1: To więc prawda, ciekawe, czy ktoś będzie chciał na jego bazie coś stworzyć, jakąś alternatywę dla tego serwisu i
0: to jest tak. To jest jedno, a druga rzecz jest taka, że mamy już fediverse'ową alternatywę do Reddita, nazywa się Lemmy, no i działa bardzo podobnie, tylko no tutaj tak samo jak Mastodon czy innego tego typu usługi, to jest zdecentralizowane, więc są różne, każdy może postawić swój własny serwer i rozmawiać z innymi serwerami, więc może to rozwiązanie stanie się popularne. No i tam oczywiście można jak najbardziej aplikacje zewnętrzne pisać, no i raczej będzie się dało zrobić, bo to jest wszystko otwartość źródła.
1: No tak, kwestia tylko po prostu społeczności, która wokół Reddita przez te lata się nagromadziła jednak.
0: Dokładnie.
2: No i ostatni temat, już nieco bardziej, mam wrażenie, optymistycznie będzie. Emma wróci

0: Pamięta Emmę.
1: Tak, Emma to taki asystent dla iOS-a, zrobiony na skrótach. Ktoś by mógł zapytać, po co coś takiego robić? Ano po to, żeby po polsku mieć takiego asystenta. Na razie Emmy nie ma w ogóle, bo Apple jakiś czas temu tak namieszał w tych mechanizmach skrótów, że po prostu przestało mieć sens używanie tych skrótów, bo przestały działać. Natomiast dziś na grupie Apple Shortcuts Polska pojawił się taki wpis autorstwa Jaromira Koppa, który to zresztą był autorem czy współautorem spolszczenia do Emmy, który wspominał o tym, że Emma powróci. Powróci jako aplikacja, którą trzeba będzie sobie zainstalować, i skróty to będą tylko uzupełnieniem tej aplikacji, więc to będzie inna forma działania. Nie wszystko oparte na skrótach, ale to, co się da, zostanie upakowane w apce, a po prostu skróty będą rozszerzeniami, które pozwolą na zrobienie tego, czego natywnie aplikacja nie będzie w stanie wykonać. No i być
2: wywoływanie
1: może
2: jej no tak, nie, z każdego tak miejsca na przykład.
1: I być może to właśnie spowoduje, że Emma wróci. Po pierwsze, że jej instalacja będzie prostsza, bo pamiętacie być może, że gdzieś tam w naszych tyflopodcastowych archiwach jest podcast zatytułowany Instalacja Emmy, to zdaje się z Piotrem Malickim robiliśmy tę audycję i chyba przez 2 godziny o tym opowiadaliśmy. No to nie było najprostsze pod słońcem, żeby to wszystko sobie poinstalować, pokonfigurować i żeby to działało. Jak to się już raz zrobiło, no to to funkcjonowało do następnej aktualizacji iOS-a oczywiście. Natomiast być może teraz, kiedy to się pojawi, kiedy zostanie zmieniona forma tej asystentki głosowej, no to cóż, to Emma po prostu, miejmy nadzieję, że będzie z nami na dłużej. No chyba, że iOS 17 przyniesie nam polską Siri, ale w to już chyba nikt nie wierzy.
0: Tak jest. No i to tyle, jeżeli chodzi o newsy przygotowane przed audycją. Pytanie, czy pojawiły się jakieś newsy w trakcie audycji? Cisza. No, w związku z powyższym chyba kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd skromnie, ale newsów jak zwykle nie brakowało i telefonów nie brakowało, co nas jak zwykle niezmiernie cieszy. W związku z powyższym dzisiaj niecałe 3 godzinki. No i chyba się czas pożegnać. Jeszcze tylko przypomnę, że dzisiaj w audycji brali udział Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Dobrej nocy.
2: No dobra
0: do usłyszenia
2: noc
0: w kolejnym Tyflo Przeglądzie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Mikołaj Hauer z tej strony. Dziś, jak to już zwykle z mojej strony, będzie o komputerach firmy Apple, a konkretnie będzie dziś o korzystaniu z aplikacji Apple Mail. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, klient poczty elektronicznej. Możemy za jego pomocą pisać maile, możemy za jego pomocą czytać maile i postaram się w tej audycji tego klienta pokazać. Od razu powiem na wstępie, że Apple Mail umie bardzo dużo rzeczy. Ja wszystkiego nie jestem w stanie pokazać i nie miałoby to sensu, bo program jest bardzo rozbudowany i ma bardzo dużo różnych dziwnych i ciekawych funkcji. Polecam przejrzeć sobie dodatkowe gdzieś tam opcje w menu, przejrzeć sobie preferencje. W Macu wszystko bardzo dobrze jest opisane. Ja postaram się pokazać jak czegoś nie wiemy, w jaki sposób możemy się nawet dowiedzieć, uzyskać pomoc, co dana konkretna opcja robi, no bo wiadomo, że wszystkiego pokazać nie jestem w stanie. W każdym razie, przechodząc już do rzeczy, uruchommy sobie program Mail. Ja to zrobię może używając Spotlighta, nacisnę komand spacja.
4: Spotlight, Spotlight, wyszukiwanie, Spotlight, okno.
2: Uruchomiła mi się tutaj wyszukiwarka i sobie napiszę ma
4: i... L. Wylcomy to iCloud, mail, komórka, dwa rzeczy.
2: O, mam tutaj mail.
4: Audio here, mail. Przychodzące dwa wiadomości, okno, skrzynki pocztowe, tabela. Przychodzące. Zaznaczone odbiera polecenia z klawiatury.
2: I jesteśmy w programie Mail. To trzeba programowi Mail przyznać, przynajmniej na nowych Macach, na komputerach z procesorem M1. Ten program działa bardzo szybko. Ja mam na swoim głównym systemie podpięty do maila moją główną prywatną skrzynkę pocztową. Tam jest ileś dziesiąt, jeżeli nie ileś set tysięcy maili. Ja jeszcze nie wiedziałem, żeby mail na Macu miał z tym jakikolwiek problem. Tam się nic nie wiesza, tam to się wszystko uruchamia od razu. Po mailach się nawiguje natychmiastowo. Kliknięcie w maila otwiera maila. W przeciwieństwie do na przykład takiego Thunderbirda na systemy Windows, który to odpala się dobrych 10 sekund. Ta nawigacja po mailach też nie jest przyjemna i komputer po sesji kilkunasto, kilkudziesięciominutowej z Mozilla Thunderbird to niestety może służyć za grzejnik. Tutaj w Apple Mailu, w programie po prostu mail na Macu absolutnie takich problemów nie ma. To po prostu działa. Tego się po prostu fajnie, dobrze używa. No ale wracając, jesteśmy w programie Mail, pokażemy, co mamy w interfejsie programu Mail.
4: Pasek na rzecz, dwa wiadomości, przychod pełny ekran, przycisk, zamknij przycisk.
2: Na samym obiekt, początku, się... patrząc od lewej strony, nawigując oczywiście, czy to w lewo, w prawo, czy to strzałką lewo, strzałką w prawo w trybie szybkiej nawigacji, czy to gestami lewo, prawo na gładziku dotykowym, mamy następujące tutaj elementy.
4: Zamknij przycisk, minimalizuj pełny ekran, przycisk.
2: No, trzy standardowe przyciski. Każde okno na Macu te przyciski ma, znane wszystkim.
4: Przychodzące. Obiekt.
2: Który... Tutaj mamy podaną nazwę skrzynki, w której aktualnie się znajdujemy. O skrzynkach troszeczkę za chwilę.
4: Dwa wiadomości.
2: Mamy tutaj podaną ilość wiadomości, która się w tej skrzynce znajduje. Przez to, że to jest no, dziwiczy system postawiony tylko na potrzeby podcastów, to tu jest podpięty tylko mój mail z iCloud, a to zaraz zmienimy. No więc tych wiadomości to tutaj za dużo nie ma.
4: Pasek narzędzi.
2: Obiekt. Tutaj mamy pasek narzędzi. W tym pasku znajduje się kilka przydatnych przycisków. Żeby zobaczyć, co w tym pasku jest, musimy z nim wejść w interakcję.
4: Na pasek narzędzi. 8. Filtruj. Przycisk menu.
2: Tutaj sobie możemy włączyć filtr, żeby na przykład wyświetlał tylko wiadomości, które spełniają jakieś kryteria, jeżeli chcemy czegoś konkretnie wyszukać.
4: Pobierz pocztę. Przycisk.
2: Tutaj no, nie wszystkie serwisy pocztowe wspierają odpowiednie protokoły i odpowiednie standardy, żeby Mac na bieżąco monitorował, co się dzieje, czy przychodzą jakieś nowe maile. W niektórych serwisach mail sprawdza raz na jakiś czas, czy są nowe maile. Jeżeli wiemy, że ktoś nam właśnie przed chwilką coś wysłał, bo nam powiedział, no sprawdź tego maila, to tym przyciskiem tutaj możemy wymusić, żeby teraz, w tym momencie, nie czekając, Apple Mail się połączył do tych wszystkich serwisów, sprawdził, czy jakieś nowe maile są. No a jeżeli są, to oczywiście zostaną wyświetlone, zostaną pobrane.
4: Nowa wiadomość, przycisk.
2: No, w taki sposób możemy napisać nowego maila, możemy to zrobić z paska narzędzi.
4: Archiwizuj, przycisk.
2: I tutaj są przyciski dotyczące konkretnych wiadomości. Możemy wiadomość zarchiwizować, czyli wyrzucić z odebranych i przenieść do jakiegoś takiego folderu. Na Gmailu on się wszystkie nazywa. To zależy od konkretnej usługi pocztowej.
4: Usuń przycisk.
2: Możemy wiadomość usunąć.
4: Niechciane, przycisk.
2: Przenieść do niechcianych.
4: Więcej elementów paska narzędzi, przycisk. Szukaj, przycisk.
2: I możemy wyświetlić sobie więcej przycisków, bo wiadomo, pasek ileś przestrzeni na ekranie zajmuje, nie wszystko się na nim zmieści.
4: Szukaj, przycisk.
2: No i tu mamy też szukanie, możemy sobie wpisać, wyszukać czegoś w naszej skrzynce. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o pasek narzędzi. Żeby wrócić do głównego interfejsu maila, wychodzimy z paska narzędzi, wychodzimy z interakcji.
4: Poza pasek na skrzynki pocztowe, tabela.
2: Tutaj mamy tabelę, w której się znajduje lista skrzynek pocztowych. Na razie nie będę pokazywał, co tu jest. Pokażę to za chwilę, jak sobie podłączymy drugie konto. W każdym razie, żeby zobaczyć, żeby poruszać się między skrzynkami pocztowymi, musimy wejść w interakcję z tą tabelą i w tym momencie albo lewo-prawo, albo góra-dół, chyba najlepiej nawet góra-dół, możemy się poruszać po naszych skrzynkach.
4: Pionowo, element podziału.
2: To jest element bardzo wizualny, który mało nam się przydaje, ale za chwilę nam się taki element przyda, o czym za chwilkę powiem. Ten element pozwala nam regulować szerokość tej tabeli, która była po lewej stronie, i listy wiadomości, która była po prawej stronie. Czyli jeżeli tutaj wejdziemy w interakcję i będziemy ten element przesuwać w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, to tabelka po lewej stronie z listą skrzynek będzie się kurczyć, kurczyć, kurczyć, a tabelka po prawej stronie z listą wiadomości, no przez to, że podział zostanie przesunięty w lewo, będzie miała więcej miejsca i się zacznie rozszerzać. Dlaczego takie rzeczy nam się tutaj za chwilę przydadzą? No to o tym jeszcze powiem.
4: Wiadomości, tabela, apel.
2: Tutaj mamy, jak sama nazwa wskazuje, listę wiadomości, o której też za chwilkę.
4: Pionowo, element podziału.
2: Tutaj mamy drugi element podziału i ten element podziału analogicznie oddziela listę wiadomości i oddziela obszar, w którym znajduje się podświetlona na naszej liście wiadomość.
4: Zawartość wiadomości, grupa.
2: I tutaj mamy panel po prawej stronie, w którym będzie wyświetlana treść wiadomości, na jakiej ustawimy się za pomocą klawiszy strzałek, jeżeli przejdziemy sobie na listę wiadomości. No i właśnie, tutaj pojawia się problem, bo dla wygody osób widzących Apple Mail, jak i zresztą kilka innych programów pocztowych tego typu, działa w sposób następujący. Jak się poruszamy po liście wiadomości, poruszamy się kursorem, to nie musimy klikać na wiadomość, otwierać nowego okna. Wystarczy, że się te wiadomości ustawimy i ta wiadomość od razu nam się wyświetli tutaj w tym panelu po prawej stronie. Dla osób widzących to jest wygodne, bo one sobie klikną sobie tylko na te wiadomości, które im są potrzebne i tutaj w tym panelu im się ta wiadomość wyświetli, nie muszą się bawić w otwieranie, zamykanie, po prostu jak skończą czytać, klikają sobie następną wiadomość i tyle. Dlaczego dla nas to jest problem? No my jako użytkownicy VoiceOvera, żeby wiadomość znaleźć, to musimy przejechać strzałką przez całą listę wiadomości. No bo wiadomo, tak się poruszamy jako użytkownicy VoiceOvera, jadąc po prostu element po elemencie i słuchając, co nas interesuje. No i właśnie, na każdą wiadomość, na jaką tutaj najedziemy, to ta wiadomość zostanie otwarta w panelu po prawej stronie. Problem jest w tym taki, że jeżeli wiadomość zostanie otwarta w panelu, jeżeli wiadomość zostanie wyświetlona, to ta wiadomość zostanie uznana jako przeczytana. I w tym momencie tracimy wszystkie nasze statusy, która wiadomość jest przeczytana, która wiadomość nie. Jeżeli ktoś na tych statusach polega, a chcę po prostu dotrzeć do jakiejś wiadomości, nie czytając wiadomości po drodze, no to z voiceoverem w teorii nie ma takich możliwości, ponieważ jak się na jakieś wiadomości ustawi, to żeby oczywiście dojechać do tej, która go interesuje, to ta wiadomość, którą strzałką przejedzie, będzie uznana już za przeczytaną. No i teraz, co tutaj należy z tym fontem zrobić? Jak się uporać z tym problemem, żeby na voiceover nie oznaczał wszystkiego jako przeczytane? Sposób jest dość prosty.
4: Zawartość wiadomości.
2: Przechodzimy sobie od tej zawartości wiadomości na lewo.
4: Pionowo element podziału.
2: I tutaj właśnie interesuje nas ten element podziału. Bo jeżeli sobie wejdziemy w interakcję z tym elementem podziału i przesuniemy go maksymalnie w prawo, to lista wiadomości będzie nam się rozszerzać, a panel z wiadomością będzie nam się kurczyć. Aż w końcu dojdziemy do momentu, gdzie ten panel wiadomości będzie miał tak mało miejsca, że on po prostu zniknie. I w momencie, jak panel z naszą wiadomością zniknie, to wtedy możemy spokojnie sobie korzystać z tabelki, poruszać się po wiadomościach i jak na wiadomość najedziemy, no to ona już nie zostanie uznana jako przeczytana, bo przecież panel wiadomości po prawej stronie już zniknął. Ta wiadomość nam się nie wyświetli w tym panelu, bo no skoro go nie ma, to się nie wyświetli. A jak się nie wyświetli, no to wiadomo, nie zostanie uznana jako przeczytana. Więc przystępując od słów do czynów, wejdźmy sobie w interakcję z elementem podziału.
4: Na pionowo element podziału.
2: I przesuwamy się kursorem voiceover spokojnie, normalnie w prawo.
4: 55%, 55%, 100%.
2: O właśnie. Dojechaliśmy do 100%. Wychodzimy z elementu podziału.
4: Poza pionowo element podziału.
2: I próbujemy przesunąć się w prawo.
4: Pionowo element podziału. Pionowo element podziału.
2: I co? I nie możemy. Co oznacza ni mniej, ni więcej tyle, że element przesunęliśmy maksymalnie w prawo, panel nam się schował, panelu już nie ma, panel nam nie będzie przeszkadzać. Kolejną rzecz, i to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, jaką musimy wiedzieć o mailu. Kolejną rzeczą, którą no, powinniśmy wiedzieć o mailu, to jest dodawanie, dopięcie sobie konta. Wiadomo, że mail iCloud mailem iCloud, ale sporo z Was ma konto na jakimś innym zewnętrznym serwisie, czy to Gmail, czy to któryś z polskich serwisów mailowych. I ja pokażę, jak takie konto podpiąć. Będziemy w tym momencie podpinać Gmaila i to będziemy podpinać nie moje główne konto, nie moją główną skrzynkę, bo tam, wiadomo, może być jakaś korespondencja, o której niekoniecznie bym chciał gdzieś, którą niekoniecznie bym chciał gdzieś tam na antenie pokazywać, ale mam akurat mój drugi adres e-mail, który jest mało używany, na którym niewiele jest, który jest na tyle bezpieczny, że mogę go Państwu pokazać. A więc, aby dodać nowe konto, wchodzimy sobie do paska menu. Jak szukamy właśnie tego typu poleceń, nie za bardzo wiemy, gdzie one są. Pierwszym miejscem, gdzie powinniśmy szukać, to jest właśnie pasek menu. W pasek menu, wiadomo, WM albo dwukrotne stuknięcie dwoma palcami górnej krawędzi touchpada, gładzika, jak go zwał, tak go zwał.
4: Pasek menu, apel, mail.
2: Przechodzimy w prawo do nazwy aplikacji, do menu mail i strzałką w dół szukamy sobie odpowiedniej opcji.
4: Mail, menu, mail, wielopreferenc, konta, wielokropek, dodaj konto, wielokropek.
2: O, obiekt, mamy tutaj opcję dodaj konto, więc potwierdzimy sobie ją klawiszem Enter.
4: Dodaj konto. Na dialog, typ nowego konta, tabela, wybierz dostawcę konta mail. Wybierz typ no pomoc, anuluj, dalej, wysz dalej, anu pomoc, typ nowego konta, tabela.
2: Mamy tutaj takie okienko, jak słyszymy. Mamy tabelę z typami kont. Wchodzimy sobie do tej tabeli, jak do każdej innej tabeli, interakcją.
4: Na typ nowego konta, exchange, przycisk wyboru, iCloud, przycisk wyboru, iCloud, przycisk wyboru.
2: I mamy tutaj
4: Exchange, przycisk wyboru, Google, przycisk wyboru, Yahoo, przycisk wyboru, AOL, przycisk wyboru, Inne konto pocztowe, inne konto przycisk wyboru, inne konto...
2: Inne konto pocztowe, jeżeli znamy gdzieś tam serwery POP, serwery SMTP, serwery IMAP, lub podejrzewam, że nawet jeżeli ich nie znamy, jeżeli wpiszemy adres e-mail, to w większości przypadków mail powinien sobie próbować wszystkie te dane, całą tą konfigurację gdzieś tam automatycznie wyciągnąć. Jeżeli chcemy tu podpiąć jakieś konto z polskich serwisów typu O2, WP, Interia, to szukamy tutaj konta Google zarówno na Gmailu, jak i firmowe, uczelniane, szkolne podpinamy normalnie opcją Google. Jeżeli jesteśmy w jakiejś organizacji, w firmie, szkole, uczelni, która korzysta z Microsoftu, z Office'a i tam posiada maila, to wybieramy tutaj opcję Exchange. Taką samą opcję Exchange wybieramy, jeżeli mamy maila na Hotmailu lub Outlook.com. My będziemy podpinać maila w Gmailu, więc wybieramy opcję Google.
4: AOL przycisk Yahoo przy Google przycisk wyboru.
2: Yahoo, AOL, amerykańskie bardzo serwisy u nas się mało używa. Ale no, kliknijmy sobie tego Google'a.
4: Zaznaczone. Exchange przycisk wyboru. Google zaznaczony przycisk wyboru.
2: Wychodzimy z interakcji, klikamy dalej.
4: Poza POM, anul, dalej, domyślny. Zawartość www. Pionowo, ale zawartość www.
2: O, i tutaj możemy sobie wejść i ujrzymy ekran logowania.
4: Aby wypełnić.
2: Mik 1, 2,
4: aby wypełnić.
2: O właśnie, tutaj już mi proponuje.
4: Zamykanie menu, adres e-mail lub telefon, edycję tekstu, macOS, przycisk, aby wypełnić.
2: Tutaj już mi proponuje sugestie mojego własnego adresu e-mail, ponieważ mam zapisany w tak zwanym pęku kluczy iCloud moje hasło. O pęku kluczy powiem przy okazji przeglądania internetu, ale my wpiszemy sobie tutaj coś własnego.
4: Błędnie zapisane. Mikołaj. Błędnie zapisane. Gmail. Gmail.com. Nie pamiętasz, a mikolaj.holysz@gmail.com. Kursor tekstowy.
2: Taki adres sobie chcemy podpiąć. Enter.
4: Mikołaj, wpisz hasło. Bezpieczne edycje tekstu z...
2: No, hasło. To wpiszmy.
4: Potwierdź, że to ty, nie rozpoznaliśmy tego urządzenia. Ze względu na twoje bezpieczeństwo Google chce potwierdzić twoją...
2: Tak, hasło wpisane. Hasło zostało przyjęte, hasło jest poprawne. Teraz nas tylko prosi, żeby SMS-em potwierdzić, że to jesteśmy, aby na pewno my, bo się tu dawno nie logowałem.
4: Nie rozpoznaj poziom na Google, Mikołaj, poziom na Google, Google wyślek, obowiązują standardowe opłaty, Google wyślek od weryfikacyjny pod numer punktor 64.
2: No tutaj nam numer zagwiazdkowo podał nam tylko dwie ostatnie cyfry.
4: Wyślij przycisk.
2: Kliknijmy mu wyślij.
4: Potwierdź, wpisz kod, edycję tekstu. Wypełnij kodem jednorazowym G893108. 893108. Obiekt, na który... Dalej, przy 890... Dalej.
2: Co tu się stało? Mój Mac jest podpięty do tego samego Apple ID, co mój iPhone. Dostaliśmy wiadomość na iPhone'a SMS-em z kodem. Mac potrafi coś takiego wykryć i potrafi nam bezpośrednio w polu z kodem z SMS zasugerować: o, dostałeś na iPhone'ie SMS-em taki kod, przez to, że on wie, że ten Mac i ten iPhone to jest jedna i ta sama osoba, to on już nam od razu podrzuci, podsunie propozycję, połączy jedno z drugim, że aha, my tutaj chyba chcemy to zrobić. Naciśniemy tylko Enter, kod zostanie wpisany. Gdybyśmy nie mieli trybu nie przeszkadzać włączonego, który tutaj z oczywistych względów włączyłem, to byśmy nawet usłyszeli dźwięk przychodzącej na Maca wiadomości, ponieważ wiadomości przychodzące na iPhone'a widzimy również na Macu i tak samo z Maca możemy wysyłać wiadomości SMS naszym iPhone'em. Połączenia możemy również odbierać i wykonywać, ale o tym nie dziś, o tym będzie też osobny kiedyś podcast.
4: 800 dalej, przycisk.
2: Kliknijmy dalej.
4: Obiekt. Obiekt przekierowany, zawart mail, Przychodzące na alert, dialog, ok, domy. Jesteś już zalogowany na koncie Mikołaj, to konto już istnieje. Mail alert, obtokpi, ok, domyślny,
2: okay.
4: Zawartość wiadomości, grupa.
2: Jak widać, logując się przed chwilą na moim drugim systemie, zostało to w jakiś sposób przeniesione.
4: Dwa wiadomości, pasek narzędzi.
2: Więc w taki sposób dodajemy sobie konto Google. Więcej tu myślę, jakby nie trzeba tego dodawania pokazywać. No tutaj akurat się dodawanie nie udało, ale w normalnym przypadku, w waszym przypadku dostalibyście tylko listę, tabelkę z pytaniem, gdzie to konto należy dopiąć, które usługi chcecie do tego konta podpiąć, bo tam macie na przykład do dyspozycji maile, notatki, kalendarze, kontakty. Jeżeli ktoś na przykład z kalendarza Google korzysta albo z notatek Google, to też się wszystko może ładnie zintegrować z apkami macowymi i iOS-owymi, więc to wszystko można też w ten sposób sobie ładnie dopinać. Ale dobrze, to kolejną rzeczą, którą trzeba pokazać, to jest czytanie wiadomości.
4: Skrzynki pocztowe, piono, wiadomości, tabela.
2: Przejdźmy sobie na tabelę z wiadomościami i po wiadomościach poruszamy się góra, dół.
4: iCloud, wylcomy to iCloud Mail. 17 stycznia 2000 apel. You have enabled to factor authentication for iCloud. Wylcomy to iCloud.
2: No, jak widzimy, tutaj są tylko dwie wiadomości, bo to jest to moje nieużywane konto iCloud. Możemy również wejść w interakcję z tabelą.
4: Na wiadomości, tabela, iCloud, Apple, you have iCloud, Apple, you...
2: I albo w lewo, prawo, w ogrodu poruszać się po wierszach, ale wchodząc w interakcję z konkretną wiadomością,
4: na Apple,
2: możemy prawo, lewo poruszać się po kolumnach.
4: Apple. 5 października 2000. You have enabled to der Mikołaj Hołysz. You have enabled
2: to. I mamy tutaj puste. Tak.
4: Puste.
2: Tutaj byśmy mieli status typu nieprzeczytana.
4: Apple.
2: Tutaj mamy nadawcę. Jadąc oczywiście w prawo.
4: 5 października 2000.
2: Datę.
4: You have enabled to.
2: Temat.
4: Der Mikołaj Hołysz.
2: I der początek treści, zajawkę taką, jedno, dwa zdania. Czyli po prostu, jeżeli na przykład chcemy poruszać się po nadawcach, to wchodzimy sobie w interakcję z wierszem, z jedną z wiadomości. Dochodzimy sobie teraz w prawo, w lewo do nadawcy i w górę, w dół.
4: Apple, iCloud, Apple, iCloud, iCloud, Apple, iCloud, Apple, iCloud.
2: Czyta nam tylko nadawców.
4: 17 stycznia 2015 roku.
2: Przechodząc sobie do daty.
4: 5 października 2016 roku. 17 stycznia 2015 roku.
2: Prawo do daty, góra, dół, możemy się w ten sposób poruszać po samych datach. Czyli jeżeli na przykład chcemy znaleźć wiadomość od jednego konkretnego nadawcy, no to musimy wejść sobie w interakcję z tabelą, wejść sobie w interakcję z jedną z wiadomości, prawo, lewo, odszukać sobie jej nadawcę i jak się będziemy góra, dół, oczywiście zwo poruszać, to w tym momencie będziemy słyszeć samą kolumnę nadawców. Możemy wyjść z interakcji. I teraz poruszamy się już po całych wierszach tabeli. Nie słyszymy już jednej komórki, tylko całą zawartość. I oczywiście możemy ponownie wyjść z interakcji, żeby wyjść z interakcji z tabelą, zobaczyć sobie pozostałe elementy. Ale zwykłymi strzałkami w góra w dół można się tak podstawowo poruszać, jeżeli chcemy po prostu zobaczyć, co w tej skrzynce naszej jest.
4: No
2: mamy tutaj jakąś wiadomość, chcemy sobie ją powiedzmy przeczytać, no to aktywujemy ją enterem.
4: Teraz wylcomy to iCloud.
2: I teraz będąc w wiadomości, zwykłymi strzałkami góra-dół, albo kursorem voiceover.
4: Początek tekst, nowy wiersz, początek, nowy wiersz, wylcomy to iCloud mail obraz. Your email address is, łącze, mikolaj.holysz@iCloud.com. To usy iCloud mail, witan ofer de viceor computer, turno.
2: I tutaj słyszymy, łącze. Czyta nam po prostu wiadomość. Chcemy się poruszać po elementach typu łącza, po elementach typu obrazki. To najlepiej kursor voiceover, w lewo, w prawo.
4: Kropka. Łącze. Mikołaj.
2: I wszystkie takie elementy jesteśmy w stanie znaleźć. Możemy tutaj wykorzystywać wszystkie skróty, których byśmy używali do nawigacji po stronach internetowych, po linkach, po nagłówkach, po takich elementach. O tym, jakie to są skróty, jak tu dokładnie nawigować. Będzie podcast o Safari, o poruszaniu się w internecie. To ja do tamtego podcastu odsyłam, bo to będzie tam bardzo ładnie wyjaśnione. Ale no, najprościej mówiąc, jeżeli chcemy sobie wiadomość po prostu czytać, to wystarczą nam strzałki góra-dół bez klawiszy wo, za to z klawiszami wo, poruszając się normalnie kursorem voiceover, poruszając się w lewo i w prawo, poruszamy się no, po elementach, czyli trafimy na łącze, na nagłówek, na obrazek, na coś klikalnego, więc jeżeli chcemy na przykład aktywować sobie linka, to sobie w ten sposób kursorem voiceover do niego dotrzemy. No a jak chcemy sobie czytać po prostu tekst, linia po linii, no to strzałeczką góra-dół. Jeżeli chcemy coś z mailem zrobić, no najprostszą rzecz, którą byśmy chcieli z nim zrobić, to jest odpowiedzenie na maila, to naciskamy Command R. Jeżeli chcemy z maila wyjść, to po prostu z maila, oczywiście z tej konkretnej wiadomości, nie z całego programu mail, to po prostu zamykamy okno. Aby zamknąć okno, naciskamy skrót Command i W. Jak to w każdej innej aplikacji.
4: Zamknij teraz przychodzące dwa wiadomości.
2: I wróciliśmy do listy maili.
4: iCloud, Apple.
2: Również na liście maili możemy nacisnąć na przykład Command R, żeby na wiadomość odpowiedzieć. Możemy sobie nawet przejść, żeby zobaczyć, jakie my tu opcje mamy, do paska menu.
4: Pasek menu, mail, plik, edycja, widok, skrzynka, wiadomość, obiekt.
2: I w menu wiadomość, do którego dochodzimy strzałką w prawo i rozwijamy je strzałką w dół, mamy opcje następujące.
4: Wiadomość, wyślij, usuń załączniki, wyszarzone, wyślij ponownie Command Shift D.
2: Obiekt. Wyślij ponownie, to pozwala nam wczytać dokładną kopię tej wiadomości, to znaczy nie osoba taka i taka i taka wysłała wiadomość o godzinie, nic takiego tam nie będzie. Wiadomość będzie wyglądała dokładnie tak, jak ją tu mamy w skrzynce i możemy ją wysłać. Jeżeli na przykład ktoś nam wyśle wiadomość i chcemy dokładnie kropka, kropkę, w słowo przesłać to dalej, to możemy użyć tej opcji. Nawet adres będzie wpisany taki, jaki był, więc my sobie wtedy musimy usunąć adres i wpisać jakiś inny adres, pod którym to chcemy wysłać.
4: Odpowiedz Command R. Odpowiedz wszystkim Command Shift R.
2: No, różnica jest tutaj taka, że jeżeli wiadomość zostanie wysłana do kilku osób, to odpowiadając Command R odpowiadając, odpowiemy do nadawcy, a odpowiedź wszystkim wyślemy do wszystkich osób, do których ta wiadomość była kierowana. No czyli jeżeli ktoś napisze wiadomość do grupy o tym, do grupy osób o tym, że spotkanie odbędzie się w tym i w tym i w tym dniu i chcemy poinformować całą grupę, że przepraszamy, ale nas akurat dzisiaj nie będzie, to sobie spokojnie możemy Command Shift R i odpowiadamy wszystkim, do których była wiadomość o spotkaniu adresowana. Zwykłym Command R odpowiadamy tylko osobie, która nam tę wiadomość wysłała.
4: Prześlij dalej Command Shift F.
2: Prześlij dalej. Ta opcja pozwala nam przesłać tę wiadomość, ale w niej się będzie znajdować anotacja, że w tym i w tym dniu ta i ta osoba do tej i tej osoby o tej godzinie wysłała taką i taką wiadomość. No to już jest taka tradycja, że jeżeli my przesyłamy komuś wiadomość od kogoś, to żeby ktoś się nie pomylił, myśląc, że ta wiadomość jest od nas, to używa się raczej opcji prześlij dalej.
4: Prześlij dalej jako załącznik.
2: Możemy maila dołączyć do innego maila, jeżeli, nie wiem, wysyłamy informację, że taki mail do mnie przyszedł, coś tam, to tutaj ma pan w załączniku maila. Rzadko się tego używa, ale można.
4: Przekieruj Command Shift E. Oznacz jako nie czyta, przekieruj Command.
2: W sumie nie wiem, do czego jest ta wiadomość. Przepraszam, do czego jest ta opcja? To jest chyba do wysłania sobie tego na inne konto, ale pewnie nawet nie jestem.
4: Oznacz jako nieczytany Command Shift U.
2: No to wiadomo. Obiekt.
4: Przenieś do niechcianych Command Shift J.
2: Wiadomo.
4: Obiekt, wycisz Control Shift M.
2: Tu chodzi o konwersację, ponieważ jeżeli ktoś napisze wiadomość, ktoś na tę wiadomość odpowie, my na nią odpowiemy, ktoś nam odpowie, to te wszystkie wiadomości w programie Mail zgrupują się w jedną dużą grupę, którą sobie strzałką w prawo będziemy mogli rozwinąć. Czyli po prostu te wszystkie wiadomości na jeden temat zwiną nam się w jedną małą, ładną konwersację i będą jedna przy drugiej, żeby nam się to wszystko wygodnie czytało. Strzałką w prawo taką konwersację zwiniętą rozwijamy, strzałką w lewo taką konwersację rozwiniętą zwijamy. No i opcją wycisz możemy sprawić, że wszystkie kolejne wiadomości, jakie będą nam przychodzić w tej konwersacji, nie będziemy o nich otrzymywać powiadomień. Bo normalnie, jeżeli mamy otwarty program Mail, to my usłyszymy, że wiadomość przyjdzie, usłyszymy dźwięk i nam voiceover to powie. Jeżeli sobie jakąś konwersację wyciszymy, to po prostu odpowiedzi na te wiadomości będą sobie mogły przychodzić, a my nie będziemy tym irytowani. Jak jest wiele osób, to się najczęściej w jakichś firmach przydaje, wiele osób w konwersacji, a nas konwersacja średnio interesuje i przychodzi jeden mail co 5 minut i nam ciągle pracę przerywa, to sobie tak możemy wyciszyć.
4: Flaga pod menu. Flaga czerwony. Pomarańczowy. Przełącz flagę Command Shift. Wymasz flagę. Szary. Zielony. Żółty. Niebieski. Purpurowy. Czerwony.
2: No wiadomo. Tutaj sobie możemy, jak sama nazwa wskazuje, ustawić jakiś kolor na wiadomości. Raczej to widzącym przydatne, że sobie ustawiają, że to jest do ważnych, to jest do czegoś i potem im łatwiej po prostu znaleźć.
4: Ustaw priorytet pod menu. Archiwizuj Command Control A. Przenieś do proponowanej skrzynki wyszarzony Command Control M. Przenieś do podmenu. Kopiuj do podmenu. Przenieś ponownie wyszarzone. Zastosuj reguły Command Option L. Dodaj nadawcę do kontaktów. Usuń załączniki wyszarzone. Wyślij ponownie Command.
2: No i tutaj kilka tych Zamykam. Opcji mamy. Do niektórych z nich są skróty. To jest ponownie tutaj sugestia. Jeżeli chcemy się nauczyć skrótów jakiegoś programu, pierwszym miejscem, gdzie patrzymy, to jest menu, bo dużo poleceń, które możemy wykonać, właśnie się w tym menu znajduje i tamże właśnie ma swoje skróty, których z czasem się nauczymy. No czyli tak, po wiadomościach umiemy się poruszać, konto umiemy sobie do maila podpiąć i skonfigurować, czytać maile również umiemy, no więc wypadałoby teraz takiego maila napisać. Aby maila napisać, albo wchodzimy do menu, bodajże plik, albo robimy to z paska narzędzi, albo robimy to najszybciej skrótem Command N jak nowa wiadomość.
4: Nowa wiadomość. Teraz nowa wiadomość. Okno. Do edycji. Przycisk zamykania. Przełącz na duże okno. Przy tabela. Brak zaznaczenia. Często używane. Wyszarzone. Buźki i osoby. Zaznaczone.
2: O, mi się tutaj panel z emoji otwarł, jak się przez przypadek FN naciśnie, to tak się dzieje. Pokażę, jak to wyłączyć.
4: Pasek narzędzi.
2: Kiedyś.
4: Pełny ekran. Pasek narzędzi.
2: Ale co my tu mamy? Mamy pasek narzędzi, który nam się troszkę tutaj zmienił.
4: Wyślij wyszarzone. Przycisk.
2: Przycisk wyślij, no na razie jest wyszarzony, czyli nie da się go kliknąć, bo nie wypełniliśmy adresu nadawcy. No to trudno, żeby.
4: Pole nagłówka. Wyszarzone. Przycisk menu.
2: Tutaj sobie możemy ustalić jakieś dodatkowe nagłówki, wiadomości. Raczej zaawansowana opcja, raczej niewiele osobom się to przyda.
4: Odpowiedz, wyszarzone, przycisk. Dołącz, przycisk.
2: W ten sposób możemy załącznik dołączyć.
4: Dołącz załączniki, wyszarzone, przycisk. Format, przycisk. Emoji i symbole, przycisk. Przeglądarka zdjęć.
2: Możemy sobie ustawić, czy chcemy wysyłać tekst czysty, czy chcemy wysyłać HTML, czyli wiadomość z linkami, zdjęciami. Możemy sobie dołączyć z pliki, możemy sobie dołączyć zdjęcia.
4: Przeglądarka zdjęć.
2: Tutaj właśnie przeglądarka zdjęć. Raczej mało jest tu opcji, które nam się przydadzą, ale jest coś takiego.
4: Do edycji tekstu.
2: Do musimy tutaj wpisać adres.
4: Dodaj kontakty. Do edycji tekstu.
2: Mogę sobie tu wpisać mój prywatny Miki 123211.
4: Miki i Mikołaj do Miki 123211 @gmail.com. Mikołaj Hołysz. Mikołaj Hołysz jest zaznaczony do edycji.
2: Dokładnie, już mi podpowiedział, że ta osoba jest Mikołaj Hołysz. bo już mam gdzieś siebie w kontaktach. Zresztą pod ten adres też można pisać, jeżeli ktoś ma jakieś pytania.
4: Zaznaczenie zastąpione. Osadzone Mikołdo. Dodaj kontakty, przycisk.
2: No, możemy również sobie tutaj kontakty przejrzeć, bo nie zapominajmy, że w kontaktach w Apple, czy to w iPhone'ie, czy to w Macu, jak sobie ich używamy, możemy dodać do osoby adres e-mail.
4: DW, edycję tekst.
2: DW, tak zwane do wiadomości. Czyli te osoby dostaną po prostu informację, że no, ta wiadomość zostanie oczywiście do nich dostarczona, ale one będą widzieć, że ta wiadomość nie jest kierowana bezpośrednio do nich, tylko jest wysłana po prostu tak, żeby o tym wiedziały. Czyli nie wiem, jeżeli wysyłamy komuś informację o tym, że jest spotkanie i coś tam, a powiedzmy chcielibyśmy kogoś, kto może i tam nie będzie, ale poinformować, że coś takiego się odbędzie, żeby on o tym wiedział. No to możemy tego wpisać w DW i on wtedy wie, że to nie jest kierowane do niego, ale po prostu ma to dostać.
4: DW, dodaj kontakty, przy temat. Temat, edycję tekst.
2: Temat, nie wiem, gdzie tu jest ukryta kopia DO, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ona nie jest właśnie w polu DW.
4: Edycję tekstu.
2: Temat. Ale tak, ale jest tutaj pole temat, wiadomo. Wpiszemy tutaj test testowy.
4: Edycję tekstu. Edycję tekstu.
2: I w edycji tekstu, ostatnim elemencie, możemy zacząć pisać.
4: To jest
2: jakiś test na potrzeby tyflo.
4: Błędno. L.
2: Podcast.
4: Błędnie z przecinek. Krok. Nowy wiersz.
2: Pozdrawiam.
4: Pozdrawiam. Nowy wiersz. Mikołaj.
2: Hołysz.
4: Koniec. Hołysz. Pozdrawiam. Mikołaj Hołysz. Poznowy to jest jakiś test na potrzeby. Błędnie zapisane. Tyflo pod zasąd.
2: Obiekt. O,
4: błędnie zapisane. Krok. T. U. Błędnie. Nowy wiersz.
2: Ale i tak aby słowo tyflo podcast nie jest słowem znanym. Jak działa edycja tekstu? Edycja tekstu działa bardzo podobnie do tego, co pokazywałem w podcaście o programie Text Edit. To jest tak naprawdę bardzo podobne pole. Możemy na przykład sobie zaznaczyć.
4: Pozdrawiam. Nowy wiersz. Pozdrawiam.
2: Dwie ostatnie linijki.
4: Pozdrawiam. Mikołaj Hołysz.
2: Bo nam się tak chce. Chcemy pisać ładnego maila i wyrównać sobie naszą sygnaturkę do prawej strony, jak się to w listach kiedyś pisało. Command, prawy kwadrat.
4: Pozdrawiam, Mikołaj Hołysz. Zaznaczone. Obiekt, wyrównaj do prawej.
2: Command Shift, prawy kwadrat, przepraszam, wyrównało do prawej. Teraz sobie w OV ustawiamy.
4: Odtwórz dźwięk, powiedz.
2: Strzałką w górę, żeby nam czytał, jak jest to wyrównane.
4: 12 punkt Helvetica, Blask. To jest jakiś test na potrzeby. Błędnie zapisane. Tyflo pod zastą. Nowy wiersz. Poziom cytatu 1. Poziom cytatu blokowego. 1.12 punkt Helvetica, Blask. Pozdrawiam. Ob Mikołaj Hołysz.
2: On to jako cytat czyta, jeżeli coś jest wyrównane do prawej. A to ciekawe.
4: Menu atrybuty tekst. Nic nie rób.
2: Ale możemy sobie to z powrotem przełączyć na nic nie rób. No, w taki sposób sobie możemy pisać, możemy sobie tutaj z menu format najróżniejsze rzeczy wstawiać, linki wstawiać. Możemy napisać na przykład w mailu, że odsyłam Państwa do poniższej strony internetowej, przy czym strony internetowej to będzie piękny, klikalny link, który nas przekieruje do rzeczonej strony internetowej. Możemy bardzo ładne, profesjonalne maile pisać. Możemy obrazki wstawiać, wszystko możemy robić, możemy korzystać z wszystkich tych samych komend, poruszania się po tekście, kopiowania, wklejania, sprawdzania pisowni, autokorekty, z których korzystaliśmy podczas edycji tekstu. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Możemy umieszczać w mailu załączniki. No i właśnie jak? Możemy to zrobić z paska narzędzi, możemy to zrobić z menu, ale ja uważam, że jest dość fajny sposób.
4: Pozdrawiam.
2: Jeszcze
4: to jest jakiś nowy wiersz.
2: Fajniejszy.
4: Nowy wiersz.
2: Ustawimy się powiedzmy tu. I teraz. Utworzyliśmy sobie ostatnio w podcaście o edycji tekstu pewien plik i my byśmy chcieli ten plik przesłać. No to jak najprościej to zrobić? Przechodzimy sobie za pomocą klawiszy Command Tab na Finder.
4: Safari, audio hijack, Finder. Finder.
2: Tutaj program do nagrywania, na którym nagrywam te podcasty, nam się pojawił. To oczywiście nie jest aplikacja wbudowana w Maca, to jest aplikacja pozyskana z zewnątrz, od zewnętrznego twórcy, ale doszliśmy do Findera. Otwórzmy sobie dokumenty, Command-Shift-O.
4: Dokumenty. Widok listy, tabela, brak zaznaczenia. Obiekt, w którym się znajduje widok listy, na widok listy, tabela, brak zaznaczenia. Nazwa, kolumna.
2: Czyżby tutaj tego nie było? A to w pobranych zobaczymy. Nie pamiętam, przepraszam, gdzie ten plik ostatnio zapisałem.
4: Pobrane rzeczy. Widok pan Tadeusz TXT, dokument tekstowy.
2: No, dokładnie. Tutaj w pobranych akurat 483. mamy plik. Możemy sobie ten plik wysłać. Chcemy wysłać plik, no to go kopiujemy.
4: Kopiuj pan Tadeusz TXT.
2: Przechodzimy Command Tab z powrotem do programu Mail.
4: Mail. Mail. Test testowy, nowy wiersz, nowy wiersz.
2: Oczywiście, żeby nie było, poruszając się po programach, trzymamy command i naciskamy tab do momentu, aż pojedynczymi naciśnięciami, trzymając cały czas command, do momentu, aż dojdziemy do programu, który nas interesuje, bo programy pojawiają się tutaj w kolejności od najnowszego, ostatniego używanego. Czyli byłem w mailu, ostatnio był używany przeglądarka, ostatnio był używany program do nagrywania, więc one nam się pokazały, doszedłem do Findera, teraz ostatnio przed Finderem był używany mail, doszedłem do maila. Nie możemy tego robić pojedynczymi naciśnięciami command tab, musimy trzymać ten command, naciskać tab, tab, tab, tab, tab, dojedziemy do programu, który nas interesuje, puszczamy command i w tym momencie trafiamy tam, gdzie chcemy trafić. Ale wracając, jesteśmy w mailu, chcemy wkleić plik, chcemy wkleić załącznik, no to nie pozostaje nam nic innego, jak nacisnąć Command V.
4: Wklej. Nowy wiersz. Pan Tadeusz TXT, dołączony obrazek.
2: I
4: obiekt, w którym się...
2: No, nie jest to co prawda obrazek, ale w środku maila możemy sobie tak wkleić plik. Jeżeli ten mail będzie czytany przez użytkownika na systemie Windows, to oni będą normalnie widzieć naszego maila i osobno listę załączników. Jeżeli będziemy tego maila czytali przez osobę na systemie macOS, to taka osoba powinna widzieć ten załącznik dokładnie tu, gdzie on został wklejony. Czyli możemy na przykład wysłać maila i napisać, że przesyłam panu moje CV, wklejamy CV, zgodnie z prośbą przesyłam również list motywacyjny i wklejamy list motywacyjny. I te dokumenty będą się znajdować na swoich miejscach pomiędzy tymi dwoma zdaniami, także czytający maila będzie po prostu na bieżąco widział to, czego dana część maila dotyczy, nie musi się przełączać, a tu mail, a tu lista dokumentów i przy dużym mailu i przy dużej ilości dokumentów może być to niemały rozgardiasz. Oczywiście no Windows, jak to Windows, tego nie wspiera, więc mu to wyświetli wszystko na jednej wielkiej liście, ale jeżeli drugi użytkownik będzie też używał macOS-a, iOS-a chyba zresztą również, to będzie to widział ładnie w środku maila. Jeżeli ktoś nam wyśle maila z Windowsa, to my załączniki będziemy widzieć na końcu jego wiadomości, no bo on nie ma możliwości umieszczania załączników w środku maila. Ale dobrze, mamy załącznik, mamy napisany jakiś mail. Sprawdzimy Uza, sobie
4: to
2: może...
4: To jest jakieś 490, wielkość wiadomości. Test testowy, wielkość 490.
2: Tutaj nam się pokazała wielkość wiadomości.
4: Test temat. DW, dodaj kont, DW, DW, do, dodaj kont, osadzony Mikołaj Holsz, dołączony do tekstu.
2: Sprawdzimy sobie, czy na pewno nam się adresat dobrze wybrał, żeby nie było.
4: Do. Pasek narzędzi, do.
2: No i teraz, żeby wiadomość wysłać, możemy to zrobić na kilka sposobów, ale najprostszym z nich jest użycie skrótu Command-Shift-D. Skrót jest trudny do naciśnięcia przypadkowego, w przeciwieństwie do jakiegoś Control-Enter, który nam się czasami szybko potrafi nacisnąć i nam się wiadomość wyśle, a tego nie chcemy. Naciskamy Command-Shift-D.
4: Wyślij teraz przychodzące dwa...
2: No i
4: Apple, you have...
2: wiadomość została wysłana. Czy usłyszymy zaraz dźwięk?
4: Zaznaczone.
2: To się przekonamy. Chyba nie usłyszymy. A to dziwne, bo najczęściej słyszymy taki charakterystyczny dźwięk wysyłanej wiadomości e-mail. No ale dobrze, wiadomość jest wysłana. Spróbujemy teraz dojść do wysłanych. Aby tego dokonać, pokażę tabelę skrzynki.
4: Pionowo, a skrzynki pocztowe, tabela.
2: Skrzynki pocztowe.
4: Na skrzynki robocze przychodzące. Ulubione, rozwinięte, przychodzące, poziom 2.
2: I w taki sposób wo prawo możemy się poruszać po skrzynkach.
4: Robocze, wysłane.
2: Mamy obiekt, wysłane.
4: Którym się poza skrzynki.
2: Wychodzimy, wo shift góra.
4: Pionowo, element podział wiadomości, tabela. Mikołaj Hołysz, test testowy.
2: O, i tu właśnie mamy załącznik. Wiadomość. Jeszcze tutaj powiem, opszyn góra, opszyn dół, jak na każdej innej liście, przechodzimy do pierwszej lub do ostatniej wiadomości. Chcemy sobie wiadomość przeczytać? Enter.
4: Teraz w test, początek tekst, początek, nowy wiersz, pan Tadeusz TXT, załącznik. Poziom cytatu 1. Pozdrawiam, Mikołaj Hoł, pozycję ze słów zamykający. Pan Tadeusz TXT, załącznik.
2: No, jak widzimy, jako użytkownik macOS-a widzimy fajnie załącznik w środku maila, no ale teraz chcielibyśmy coś z tym załącznikiem zrobić. Najprostszą metodą jest naciśnięcie wo spacja.
4: Menu, 8 rzeczy.
2: Otworzy nam się takie piękne menu, po którym się poruszamy strzałkami góra-dół.
4: Otwórz załącznik.
2: Możemy załącznik otworzyć w programie, w którym normalnie otwieramy takie pliki, czyli w tym momencie w edytorze tekstu.
4: Otwórz w aplikacji wielokropek pod menu.
2: Możemy sobie wybrać, w czym chcemy to otworzyć. Jeżeli mamy na przykład kilka różnych programów do edycji tekstu, to sobie tutaj możemy wybrać jeden z nich.
4: Szybki przegląd załącznika.
2: Szybki przegląd.
4: W którym się
2: to jest to, o czym ja mówiłem przy okazji Findera, to co wybieraliśmy spacją. Takie otwarcie bez edycji, po prostu szybkie podejrzenie sobie, co jest w danym pliku, bez otwierania jakiegoś wielkiego programu, wielkiego kombajnu do edycji tychże.
4: Zachowaj załącznik wielokropek.
2: No, możemy sobie zapisać, zachować na dysku tenże załącznik. Jeżeli usłyszymy, że Magnum gdzieś mówi wielokropek, to oznacza, że otwarcie, użycie tej opcji spowoduje otwarcie okna jakiegoś dodatkowego, o jakieś następne informacje zostaniemy poproszeni. W tym momencie Mac nas zapyta, gdzie my chcemy ten załącznik zachować.
4: Zachowaj w folderze pobranych plików.
2: No, tutaj już wielokrotka nie mamy, bo o niewiele już Mac nas będzie musiał pytać.
4: Udostępnij pod menu.
2: Tutaj możemy wybrać
4: znaków, przycisk zamykania.
2: Nam się
4: obiekt FN. Zachowaj for udostępnij.
2: Znowu wcisnął. Udostępnij.
4: Udostępnij airdrop. Wiadomości. Airdrop.
2: Airdrop, czyli możemy to w prosty sposób wysłać sobie po sieci Wi-Fi na dowolne inne urządzenie Apple, które znajduje się w pobliżu, nawet nie po sieci Wi-Fi, nawet po Wi-Fi, bo my, jeżeli dobrze pamiętam, nie musimy być nawet połączeni do tej samej sieci, wystarczy, że Wi-Fi i bodajże Bluetooth mamy na obu urządzeniach włączone, urządzenia się widzą. I tam już w zależności od ustawień prywatności, komu takie airdropy możemy wysyłać.
4: Notatki.
2: Możemy wrzucić załącznik prosto do naszych notatek, jeżeli tam zechcemy go trzymać.
4: Przypomnienia.
2: No, przypomnienie z nim od razu otworzyć, jeżeli fajna rzecz, jeżeli na przykład jakąś fakturę dostaniemy, możemy sobie od razu udostępnić do przypomnień. Podejrzewam, że w ten sposób na przykład by to można wykorzystać.
4: Więcej wielokropek.
2: No i tutaj jakieś inne programy sobie możemy wybrać, jeżeli oczywiście zainstalujemy aplikację z zewnątrz, to one się tu również mogą pojawić.
4: Menu się kopiuj.
2: Możemy sobie ten załącznik skopiować. Nie wiem, do czego ta opcja służy, bo mi się go nie udało niestety po takim skopiowaniu nigdzie wkleić.
4: Mowa pod menu. Obiekt mowy, zakończ mów, rozpocznij mówienie.
2: Nie wiem, dlaczego się to tutaj pojawia. Co dokładnie to zrobić, czy on zacznie czytać ten załącznik, ale taka opcja tu jest.
4: Otwórz załącznik. Otwórz w aplikacji wielokropek. Otwórz
2: załącznik. To twórzmy sobie załącznik.
4: Otwórz załącznik. Tekst edit. Pan Tadeusz TXT. Początek tekstu. Adam Mickiewicz. Nowy wiersz. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.
2: No i nam się otworzył akurat treść załącznika. Jak słyszymy, wszystko nam się otwarło tak, jakbyśmy tego chcieli. No, jeżeli oczywiście chcemy załącznik sobie zapisać, to sobie go najlepiej na przykład do pobranych i sobie go potem stamtąd możemy gdzieś przenieść, gdzie nam wygodnie. Zamykamy oczywiście komand qtextedita.
4: Mail, test testowy.
2: No i myślę, że program mail również możemy zamknąć, bo tak naprawdę

0: To, co ma w temacie faktura, niezależnie na jaką skrzynkę to dostanę, przenieś mi, wrzuć mi tutaj. I możemy sobie zrobić folder faktury, w którym będziemy mieli ładnie wszystkie faktury. To myślę, że jeżeli ktoś takich rzeczy potrzebuje, to sobie jest w stanie przeczytać podręcznik użytkownika, w którym to jest wszystko ładnie opisane. Co zresztą mogę troszkę pokazać. Otworzę preferencje, komand przecinek.
1: Preferencje. Teraz w ogólne okno.
0: Komand przecinek zawsze otwiera ustawienia danego programu, preferencje danego programu. Warto sobie tutaj te opcje przejrzeć, zobaczyć. Zawsze w każdym programie, którego używamy, zobaczyć, czy jest tutaj coś, co nas by interesowało, co warto by zmienić. No i ewentualnie sobie zmienić. Ale powiedzmy, że jest tutaj jakaś opcja, której my nie rozumiemy. Nie wiemy, do czego ona służy. Co my możemy zrobić? Dochodzimy sobie do końca.
1: Pomoc, przycisk.
0: Mamy przycisk pomoc, VoEnd, czyli VFN strzałka w prawo. Możemy sobie go nacisnąć.
1: Aplikacja, okno, pasek narze, pionowo, ale zawartość www, nazew, aby zmieniać opcję, spraw poziom nagłówka. 1. Zmienianie preferencji i ogólnych w mail na Macu.
0: Obiekt, w tym momencie, naciskając przycisk pomoc w dowolnym oknie, otworzy nam się podręcznik użytkownika systemu macOS, który jest bardzo fajnie napisany, w którym jest bardzo dokładnie wyjaśnione, co która opcja robi, czasami nawet z łączami, z odnośnikami do innych materiałów, do innych artykułów w również podręczniku użytkownika. No w tym przypadku programu Mail, czasami w ogóle nawet Maca, które nam wszystko wyjaśnią. Więc jeżeli czegoś nie wiemy, to warto albo wchodząc w pomoc, w menu pomoc i tam otwierając pomoc dla danego programu, albo wchodząc właśnie w przycisk pomoc z jakiegoś okna, co nas przeniesie bezpośrednio dla pomocy dla tego okna, dla nawet tej zakładki w oknie, czyli nawet nie dla preferencji, ale dla preferencji ogólnych. I tutaj jesteśmy sobie w stanie wszystko ładnie zobaczyć. To jest bardzo fajny zasób, to jest bardzo fajny materiał. Jeżeli nie wiemy, co do czego służy, jak coś zrobić, to warto z czegoś takiego skorzystać. Bo ja w podcastach wiadomo, że się staram, wiadomo, że dużo chcę powiedzieć, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, ja nie jestem w stanie pokazać wszystkiego. W Macu programów mamy bardzo dużo, ale na szczęście, jeżeli nie każdy, to prawie każdy ma dość kompleksową, dość dobrą, ładnie napisaną dokumentację. I naprawdę, o ile na Windowsie to z tą dokumentacją różnie bywa, o tyle na Macu, w przypadku programów faktycznie firmy Apple, ona jest i ona jest zrobiona całkiem fajnie, całkiem dobrze. Wiadomo, podręcznik zamykamy jak każdy inny okno w Command W.
1: Mail, ogólne okno.
0: Preferencje również Command W.
1: Zamknij. Teraz w test testowy, wysłane.
0: No, maila też możemy zamknąć Command W.
1: Zamknij. Teraz wysłane jeden
0: wiadomość. I jesteśmy w naszych wysłanych. Żeby zamknąć 12. cały program mail, jak zwykle naciskamy
1: załącznik.
0: Command Q.
1: To jest zap Finder, pobrane rzeczy.
0: No i wróciliśmy do Findera.
1: Pan Tadeusz.
0: To byłoby dziś na tyle. Myślę, że pokazałem najważniejsze funkcje programu Mail. Z tej strony mówił do Was o Macu Mikołaj Hołysz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Piotr Żołądek. Z racji, że jest to mój pierwszy podcast, to proszę o wyrozumiałość i ewentualnie jakieś podpowiedzi w komentarzach, jeżeli byłoby coś nie tak. No, miłe słowa również mile widziane. Dzisiejszym bohaterem naszej audycji będzie program do pisania nut. Jakiś czas temu na łamach Tyflo Podcastu pojawiła się audycja.

0: edycja z programem do edycji nut, ale w Braille'u. Mówimy tu o Braille Music Editorze. Ja natomiast chciałem zaproponować muzykom i tym, którzy mają taką potrzebę, żeby pisać nuty, czy przepisywać jakieś utwory, czy komponować własne, czy także wykonywać ćwiczenia, bo ten program jest do pisania nut, czarnodrukowych, ale jest, można powiedzieć, że w miarę dostępny dla nas. No a dzięki temu, że on jest właśnie do pisania nut czarnodrukowych, możemy te nuty zaprezentować chociażby nauczycielom w szkole muzycznej. Mowa tu o programie MuseScore. Jest to program chyba na licencji open source, jeśli dobrze pamiętam. Wiem, że można go ponoć wszelako modyfikować i nawet jest taka inicjatywa. Wychodzi wersja programu Nightly, tak zwana. Ona praktycznie chyba codziennie wychodzi. Można ją znaleźć na internecie. Natomiast ja chciałem tutaj zaprezentować, myślę, że taką stabilną wersję 2.0.2 albo 3, już nie pamiętam, czy aktualizowałem do tej trójki. Chociaż to są takie kosmetyczne zmiany. Ja nawet nie śledzę tak do końca tych zmian. Może też dlatego, że podręcznik ogólnie do całego programu ma około 200-300 stron chyba. No jest dużo, dużo rozdziałów, podrozdziałów. To trzeba by prześledzić, myślę. Jest ten podręcznik dostępny również w języku polskim. No powiem szczerze, że ja jeżeli coś potrzebuję nowego dotyczącego tego programu, to po prostu sięgam po przyjaciela każdego, który coś chce znaleźć w internecie, czyli po Google, wpisuję kwestie i dodaję tylko MuseScore, MuseScore, bo tak się pisze nazwę tego programu. No i wyszukuję i często udaje się coś konkretnego znaleźć. Na przykład jak tam zapisać jakieś skomplikowane znaki, czy no kiedyś szukałem, powiedzmy, na przykład zamiany enharmonicznej znaków, bo czasami ćwiczenia szkoły muzycznej tego wymagają. Dobrze, jeżeli chodzi o sam program, to chyba z musescore.org.pl albo .pl, też nie jestem pewny, ale jak wpiszecie w wyszukiwarkę, to na pewno znajdziecie ten program do pobrania. Jest on na Windowsa, Maca na pewno. Na Macu troszeczkę pracowałem. No, działa to w miarę, ale tak tylko chyba dla zabawy po prostu. Chciałem zobaczyć, czy po prostu jest dostępny w miarę jakoś. Nie zgłębiałem tajników. Pewnie troszeczkę się różni, no bo wiadomo, że system jest innym, opiera się na innych komendach. Także program odpowiednio się też na tych innych komendach opiera, ale wiele rzeczy jest, myślę, podobnych. Chyba jeszcze jest na Linuxa i to by było na tyle. W ogóle z tego, co wiem, to na Linuxie ponoć jest dużo różnych edytorów muzycznych. To może przejdziemy do programu. Myślę, że będzie to odpowiedni moment, żeby go po prostu zaprezentować. Mam nadzieję, że mowa nie będzie zbyt szybka.
1: Pulpit lista.
0: No taka standardowa prędkość. Cóż, otwórzmy zatem.
1: MuseScore 2.9/10.
0: MuseScore 2. Jeszcze tutaj wspomnę, że od wersji drugiej, a w ogóle ten program...
1: Program Files MuseScore 2 bin MuseScore XE. Centrum startowe dialog.
0: To jest takie powitanie po prostu. I tutaj jesteśmy w takim centrum startowym, które zaraz przejdziemy. Ja je zaprezentuję. Jak wspominałem, MuseScore 2. Od wersji właśnie drugiej ta dostępność, przynajmniej z czytnikiem NVDA, bo takiego czytnika tutaj używam, jest ten program współpracujący, nie jest on dostępny w pełni, ponieważ już za chwilę przekonamy się o pewnych utrudnieniach, gdzie musimy zadziałać na okrętkę, na przykład chociażby przy wyborze tonacji utworu. Ale no może najpierw zobaczmy, co jest w tym centrum startowym. Na samym jakby początku, jeżeli przeczytamy, to jest...
1: Centrum startowe dialog. Otwórz partyturę.
0: Pod tabulatorem mamy otwórz tabulaturę, czyli możemy tutaj jakiś pliczek już gdzieś wcześniej zapisany sobie zaimportować.
1: Zamknij Enter przycisk.
0: No wiadomo. Ja cały czas przemieszczam się tabem.
1: Dokument.
0: Dokument. Myślę, że tu jest jakiś pewnie pusty dokument, aczkolwiek on nie ma prawa chyba za bardzo bytu i istnienia, ponieważ no nic nie jest wybrane. Ja szczerze powiedziawszy... O, już by nic nie było.
1: Przycisk dalej. Podziału. Lista. Lista. Utwórz nową partyturę.
0: O właśnie.
1: Niezaznaczone.
0: O właśnie.
1: Pusta. Otwórz partyturę.
0: No i wracamy.
1: Przycisk lista, lista. Utwórz nową partyturę. Niezaznaczone.
0: A tu jest jeszcze jakaś
1: wariacje
0: lista.
1: Niezaznaczone. Utwórz nową partyturę.
0: Aha, chyba ostatnie, tak.
1: Wawe, werum corpus niezaznaczone.
0: Tak, tu są ostatnie. Tu już strzałkami się poruszałem. Tu są ostatnie utwory. Szczerze powiedziawszy, to ja tak cal po calu nie zgłębiałem tego programu. Dlatego przy okazji czegoś nowego, przy okazji podcastu czegoś nowego i ja się dowiem, co gdzie tak naprawdę jest. No więc może po prostu najprościej będzie, jeżeli stworzymy tam tą partyturę, a później jeszcze zobaczymy menu, ponieważ program ma oczywiście też menu normalnie otwierane lewym altem. Także stwórzmy partyturę.
1: Musescore 2C, program files Musescore 2 bin Musescore X. Kreator nowej partytury, dialog, utwórz nową partyturę, wpisz informacje o partyturze. Tytuł, pole edycji,
0: no
1: tutaj wpisz tytuł.
0: Tytuł, powiedzmy, jakaś próba.
1: R-U-K-B-A. Po tytuł, pole edycji,
0: pod
1: tutaj
0: tytuł,
1: wpisz...
0: ja to zazwyczaj zostawiam.
1: Kompozytor, pole
0: kompozytor, no to powiedzmy,
1: duże P,
0: wpiszę
1: I,
0: siebie.
1: O, T, R, spacja, duży Z, też. O, E, U, O, D, E, K.
0: To raczej
1: autor
0: jest...
1: słów pole edycji.
0: Autor słów.
1: Prawa autorskie pole edycji tutaj.
0: Moje.
1: M-O-J-E. Anuluj Enter przycisk.
0: Nie, nie.
1: Dalej Enter przycisk.
0: Przechodzimy dalej. Ja między polami oczywiście przemieszczałem się tabulatorem, a kreator otworzyłem normalnie Enterem na tej liście, na której się znaleźliśmy poprzednio. Klikam teraz Enter, dalej.
1: Przycisk podziału. Pusta.
0: No właśnie. To jest ciekawostka tego programu i właśnie jego słabe strony. Czasami on coś powie, że już przeszedł gdzieś. Jest to jakiś właśnie przycisk podziału, nawet nie wiem czego podziału. Jest pusta i powiem szczerze, że czasami zdarza się, że zarówno w jakichś listach wyboru, na przykład szablonu, bo teraz z tego co pamiętam i co zazwyczaj jest, przechodzimy do wyboru szablonu. Możemy wybrać szablon, możemy też zostawić pusty dokument, przejść znowu dalej, gdzie będziemy wybierać konkretne instrumenty. Zaraz się przejdziemy po tych polach, które tutaj mamy, a później wybiorę pusty szablon, żebyśmy jeszcze mogli zobaczyć, jak wygląda ten wybór instrumentów. Natomiast, no właśnie, to co mówiłem, czasami jest taka... szara strefa tego programu, gdzie jeszcze nie do końca albo po prostu właśnie NVDA się jakoś gubi, albo po prostu no program nie jest dla niego jakoś tam jasny i klarowny. Ale nie będziemy się nad tym rozwodzić.
1: Lista, lista. Mamy tu... Wybierz instrument Y niezaznaczony.
0: Właśnie, wybierz instrument niezaznaczony. Bo możemy... jakby wcisnąć Enter i pewnie przejdziemy do wyboru instrumentów. Ja zazwyczaj tak robię. Natomiast jeżeli damy strzałkę w dół, nie akurat, ale w prawo.
1: Treble clef niezaznaczony.
0: Treble clef, czyli klucz no tak wiolinowy właściwie, chociaż nie wiem, czy ty... Nie, to jest wiolinowy, tak.
1: Bass clef niezaznaczony. Tak. Grand staff niezaznaczony.
0: Grand staff, czyli jakaś pewnie taka... większa linia, nie wiem.
1: Bass, treble, wybierz instrument.
0: To jest jedno pole. Jeżeli przejdziemy tabem...
1: Lista. Można... SATB niezaznaczony.
0: SATB, czyli...
1: SATB organ niezaznaczony. SATB niezaznaczony.
0: SATB. Sopran, alt, tenor, bas. No wiadomo.
1: SATB organ niezaznaczony.
0: SATB organ... Tutaj akurat przemieszczamy się strzałkami w bok w, tej, w tych listach.
1: No, voice piano nie, SATB organ nie zaznaczony.
0: Przepraszam.
1: SATB piano nie zaznaczony. SATB tloset score nie zaznaczone. SATB tloset score
0: organ. To są w prawo SATB i w lewo.
1: SATB piano nie zaznaczone.
0: A natomiast jeszcze w dół.
1: SATB tloset score piano. SATB organ nie zaznaczony. Voice piano nie zaznaczone.
0: No to jest taka widać.
1: Voice barber shop. SATB barber shop kwartet nie zaznaczone. Liturgica lunmetricel nie zaznaczone.
0: Ojoj, oj. To chyba jest do chorału gregoriańskiego, skoro niemetryczny.
1: Liturgica lunmetricel organ nie zaznaczone.
0: No proszę. Powiem szczerze, że to odkrywam razem z państwem. Ja tego nie używam. Na razie, powiedzmy jeszcze na poziomie mojego wykształcenia, tudzież na roku, którym właściwie skończyłem pierwszy rok studiów muzycznych i nie było na razie mi potrzebne, nie był mi potrzebny zapis w Neumach, ale miło wiedzieć, że najprawdopodobniej da się to zrobić właśnie w tym programie również. I to jest ułożone w taką kostkę. Liturgii,
1: barber,
0: wojsk, SATB,
1: SATB niezaznaczony, SATB organ SATB piano, SATB tloset, SATB tloset, score organ niezaznaczony, SATB tloset, score niezaznaczony.
0: Czyli takich 10 pozycji, taki 10-punkt, ale położony poziom. Co jest pod tablem
1: lista,
0: dalej?
1: Lista, string kwartet niezaznaczone.
0: No mamy jeszcze do wyboru inne sekcje.
1: Wind kwartet niezaznaczone.
0: Właśnie, strunowy kwartet, denty.
1: Wind kwintet niezaznaczone. Kwintet. Saksofon kwartet niezaznaczone.
0: No,
1: brass kwartet niezaznaczone.
0: A na dole?
1: Brass kwintet niezaznaczone.
0: A nie, jest tylko, że tutaj z kolei jest tylko jedna pozycja pod jakby pierwszą kolumienką, czyli to wszystko, co
1: wind,
0: było...
1: String kwartet nie... Wind, wind, sax, brass...
0: Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć pozycji brass. I szósta, która się nie zmieściła, bo pewnie jakiś tu jest, podejrzewam, szablon graficzny okienka, czy jakieś konkretne miejsce, że pewnie po pięć się mieści w wierszu, tak, bo to w wierszu by było, jeżeli byśmy się posługiwali nomenklaturą tabeli. A szósta pozycja była w wierszu drugim, w pierwszej kolumnie, bo się nie zmieściła. Dalej
1: lista,
0: mamy...
1: Lista, guitar niezaznaczone.
0: Na gitarę.
1: Guitar tablature niezaznaczone. Mm-hmm. Guitar tablature niezaznaczone. Piano niezaznaczone.
0: Nie wiem dlaczego dwie, ale... No i tu tylko te cztery rzeczy, czyli nawet nie trzeba drugiego wiersza.
1: Lista. Jazz Leatre et niezaznaczony.
0: O matko.
1: Big Band niezaznaczony.
0: Na wszystko widać.
1: Jazz Combo niezaznaczony.
0: O, można tutaj... Natomiast widzę, że z każdym polem tych pozycji jest coraz mniej. Może to przypomina jakąś odwróconą piramidę. Szczerze powiedziawszy, nie wiem.
1: Lista. Rock Band niezaznaczony.
0: Rock Band.
1: Bluegrass Band niezaznaczony.
0: No proszę. No tak, tu są
1: lista,
0: tylko dwie pozycje.
1: Lista. Concert band niezaznaczone.
0: I koncert.
1: Small concert band niezaznaczone. Brass band niezaznaczone. Marching band niezaznaczone. Small marching band niezaznaczone.
0: No to pewnie coś będzie niżej jeszcze.
1: Battery percussion niezaznaczone. Oczywiście. Large pit percussion niezaznaczone. Small pit percussion niezaznaczone.
0: Tak, czyli 8 mamy. 5 na górze i 8 pod spodem, tak jakby pod... pierwszymi trzema.
1: Lista. Classical orchestra niezaznaczone. Concert orchestra niezaznaczone.
0: Ja myślę, String że orchestra niezaznaczone. Jeszcze, to nie wiem ile tego jest.
1: Anuluj enter, przycisk.
0: A, właśnie, już wszystko, bo nie chciałem tak zamęczać, ale chociaż czasem może lepiej coś przepatrzeć.
1: Wstecz enter, przycisk podziału, pusta.
0: Mamy też wstecz.
1: Lista,
0: przycisk podziału to absolutnie nie wiem co to właśnie jest. W tym miejscu strzałki milczą. Więc jest sobie jakiś tam przycisk podziału, może do wyboru rozmiaru kartki,
1: lista,
0: nie wiem.
1: Lista, treblec,
0: wybierz instrument, dajemy enter.
1: Przycisk podziału, filtr rodzaju instrumentu, lista rozwijana, popularne instrumenty.
0: Dostajemy takie okienko.
1: Wszystkie instrumenty. To jest... Wszystkie instrumenty.
0: Tutaj poruszamy się strzałkami góra-dół.
1: Popularne instrumenty. Instrumenty jazzowe.
0: I mamy
1: instrumenty orkiestrowe.
0: Właśnie.
1: Muzyka dawna. Instrumenty etniczne.
0: Ja podejrzewam, że to jest drzewko, bo... Nie. To nie jest drzewko. Drzewko będzie za chwileczkę.
1: Lista instrumentów,
0: właśnie,
1: lista instrumentów, drzewo. Lista instrumentów, lista
0: drzewo.
1: Instrumentów, drzewo. Dęte drewniane.
0: I mamy dalszy podział.
1: Pozostałe dęte.
0: Dałem wszystkie instrumenty i tutaj można właściwie zobaczyć, jakie w ogóle są dostępne.
1: Dęte blaszane. Perkusja melodyczna. Perkusja. Perkusja marszowa. Wokale. Klawiszowe. Elektroniczne.
0: Podejrzewam, że jeżeli wokale rozwiniemy na przykład.
1: Voce.
0: Voce.
1: Voci bianche.
0: Voci bian.
1: Soprano.
0: No właśnie.
1: Mezzosoprano.
0: Mamy takie.
1: Alto. Contralto. Contraltista. Tenore. Baritono. Basso. Caso. Klawiszowe. Cas. Basso. Wokale.
0: Klawiszowe.
1: Klawiszowe
0: to pewnie
1: piano.
0: Też.
1: Piano. Pianoforte. No Brit piano. Honky tonk piano. Toy piano. Clavicordo. Clavicembalo.
0: Zastanawiam mnie, czy to od razu, szczerze powiedziawszy, ja się nigdy nie zagłębiałem w te wszystkie instrumenty, czy to od razu definiuje po prostu brzmienie, czy jest jakaś różnica w tych partyturach, czy na piano, czy pianoforte.
1: Clavicembalo, celesta,
0: klawiszowe
1: rozwinięcie.
0: Dobrze.
1: Elektroniczne.
0: Jakie tu jeszcze
1: strunowe,
0: mamy?
1: Szarpane, strunowe, smyczkowe.
0: I tyle. Pewnie oczywiście jak rozwiniemy, no to...
1: Strele klawiszowe, wokale, klawisz, piano.
0: My sobie wybierzmy może piano, tak dla przykładu.
1: Szukaj pole edycji.
0: No tu jeszcze możemy coś wpisać do wyszukiwania.
1: Wyczyść, enter, przycisk, wyczyść.
0: Wyczyść.
1: Dodaj, enter, przycisk.
0: Dodaj. I teraz jeżeli dodamy, to zobaczmy co się stało.
1: Lista partytur, lista partytur,
0: mamy
1: drzewo.
0: Listę partytur.
1: Lista partytur, lista partytur, drzewo. Piano rozwinięte.
0: Piano. I pod piano rozwinięte mamy.
1: Pięciolinia 1. Pięciolinia 2.
0: Dwie pięciolinie. I tak wygląda właśnie nasza obecnie karteczka pusta. Piano jest na dwie ręce, na klucz wiolinowy i klucz basowy. Z tego względu dostaliśmy dwie pięciolinie. Podejrzewam, że spięte tak zwaną akoladą. To jest taki jakiś tam graficzny znaczek. Nas to nie powinno interesować, ale to jest taka informacja po prostu. Na takiej partyturze pisze się zadania z harmonii w czterogłosie, ponieważ dwa wyższe głosy piszemy na tej pierwszej pięciolinii do klucza wiolinowego, czyli sopran i alt, i na niższej pięciolinii zapisujemy tenor i bas. I ja za chwilę spróbuję coś zapisać, ale zanim... To jeszcze musimy przejść.
1: Dodaj enter, wyczyść enter, szukaj pole, list, dodaj lista, dół lista rozwijana standardowa.
0: A właśnie, tu jeszcze jakiś wybór czego właściwie? Standardowa, no i nic więcej nie mogę wybrać.
1: Lista partytur drzewo, piano rozwinięte, dół list.
0: Nie, ja chciałem.
1: Lista partytur, dół lista rozwijana standardowa, dół lista rozwijana standardowa. Piano rozwinięte.
0: Coś
1: enter,
0: można chyba wybrać, ale ja nie mogę.
1: Enter,
0: i to są właśnie te momenty, których czasami czegoś nie mogę wybrać, tylko wracam do innego jakiegoś pola, manipulując strzałkami.
1: Przycisk podziału. Dodaj enter, wyczyście. Anuluj wstecz, enter, przycisk.
0: Przycisk podziału, anuluj.
1: Dalej enter, przycisk.
0: I dalej. I to nas...
1: Zakończę.
0: No, bo jeszcze
1: dalej
0: można zakończyć, ale idziemy dalej, ponieważ...
1: Utwórz nową partyturę, grupa. Oznaczenie tonacji.
0: No i tu jest nasz problem, ponieważ...
1: Utwórz nową partyturę.
0: Nie mamy tu zupełnie nic, niestety. Ale nie martwmy się, ja za chwilę po utworzeniu partytury pokażę tą, na tak zwaną okrętkę, jak tą tonację... możemy zmienić, bo jeżeli mielibyśmy oddać chociażby w jakiejś wieloznakowej tonacji zadanie nauczycielowi, stosując znaki przy nutach, a nie przy kluczu, to myślę, że bez sprawdzania moglibyśmy już wiedzieć, jaką mamy ocenę. Także na szczęście da się to zrobić. Zresztą no myślę, że ci, którzy czytają nuty w Braille'u, też wiedzą, że łatwiej jest jednak mieć świadomość tonacji i ewentualnie napotykać tylko znaki przygodne. W Braille'u jest to jeszcze kolejny aspekt, oszczędność papieru, prawda? Także, czy miejsca na linijce, zależy w jaki sposób czytamy te nuty. Dobrze, ale tempo
1: pole wyboru nieoznaczone.
0: Chyba możemy wybrać.
1: Spacja oznacza tempo pole wyboru oznaczone. BPM pokrętło 100.
0: BPM, no właśnie.
1: 90.
0: A dajmy sobie takie
1: 50, 60.
0: 60, takie tradycyjne, w miarę jakieś takie nie za szybkie.
1: Anuluję.
0: Już najczęściej się mówi 120, ale...
1: Wstecz Enter, przycisk Alt W.
0: Ale dajmy 60.
1: Dalej Enter, przycisk.
0: I dalej.
1: Niedostępne. Wpisz oznaczenie metryczne, grupa. Wpisz oznaczenie metryczne, przycisk opcji oznaczone.
0: I tutaj mamy dwa sposoby.
1: Uderzenia w trakcie... Wpisz oznaczenie uderzenia w trakcie pokrętło 4. Jednostka uderzenia, dualista rozwijana 4.
0: 4, czyli mielibyśmy 4 czwarte, ale możemy
1: zrobić... 5, 3, 2, 1, 4, 1, 8, 16, 30, 60, 3, 2, 4.
0: Ale jeszcze jest...
1: Wpisz oznaczenie 2-2, alla breve,
0: właśnie.
1: Przycisk opcji oznaczone 2-2, alla breve.
0: To gdzie mamy wpisz, 2-2, alla breve?
1: 4-4-C, przycisk opcji albo oznaczone 4-4-C.
0: W Braille'u też jest taka chyba możliwość. Alla breve to jest tak, że się o połowę jakby skraca, to wiem, że bardziej ma znaczenie przy dyrygowaniu. Na przykład dyryguje się alla breve, czyli o połowę dłuższe wartości. Jeżeli mamy na przykład 4 czwarte, to machamy nie na każdą ćwierćnutę, tylko co dwie ćwierćnuty, czyli jakby na półnutę, żeby się tyle nie namachać. To są informacje od nauczycieli, ja tego nie sprawdzałem, ale chyba, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie to oznacza. Natomiast to C, to jest określenie na 4 czwarte, że może być wpisane albo 4 czwarte, albo litera C, która automatycznie muzykowi mówi, że mamy 4 czwarte. Zostawmy może to 4 czwarte.
1: 4, 4, C.
0: Może takie jakieś nieskomplikowane rzeczy, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko próba.
1: Wpisz liczbę taktów, grupa, takty pokrętło 32, podpowiedź.
0: No, program na początku daruje nam aż 32 takty. No dużo, dwa wielkie okresy. Może dajmy na troszeczkę mniej. Możemy tu
1: 31,
0: oczywiście
1: 30,
0: pokrętło
1: 32.
0: Tych taktów zmieniać strzałkami góra-dół. Możemy też takty dodawać w trakcie pisania. Jeżeli nam zabraknie miejsca, to możemy wstawiać te takty, bądź dodawać. To jest różni się tym, że możemy na przykład wstawiać gdzieś pomiędzy takty albo dodawać właśnie do na końcu. Takie są możliwości. Dajmy 4.
1: 4.
0: Tak, no jakby 5, zbrakło, 4. 4.
1: Anuluj enter, wstecz enter, zakończ enter.
0: Zakończ.
1: Przycisk podziału. Przycisk podziału. Przycisk podziału. Przycisk podziału.
0: Przycisk podziału.
1: Partytura, próba, pauza, takt, głos, jeden takt, jeden uderzenie, jeden pięciolinia, jeden oznaczenie tempa, ćwierć nuta 60.
0: O właśnie. Usłyszeliśmy całą litanię informacji. Niestety muszę powiedzieć, że to jest ból. Ja postaram się zaraz po zaprezentowaniu tej przykładowej partytury pokazać jeszcze pisanie słów, bo szczerze powiedziawszy, wydawało mi się, że to jest jakoś strasznie mega trudne, ale dzisiaj sobie przepróbowałem i mam nadzieję, że podczas audycji też mi wyjdzie. To jest złe, że dostajemy tyle informacji jednocześnie. Właśnie wspomniałem o tych słowach, ponieważ jeżeli pojawią się w utworze słowa, to one również jeszcze na końcu będą do tych wszystkich informacji dodane. A ja powiem tylko tyle, że teksty, które tu można wpisywać, to nie tylko słowa. To jest też na przykład tekst pięciolinii. To są też teksty, które można wpisywać na nutkach, na przykład, że to ma być staccato czy sforzato, i takie rzeczy też da się wpisać. Myślę, że to podobnie jak tekst, chociaż nie wiem, szczerze powiedziawszy, nigdy nie stosowałem w pisaniu nut jakoś strasznie dużo określeń dynamicznych, a nie agogicznych. no, do takich prostych czynności, do których używam ten program, było mi to zbędne, ale wydaje mi się, że na to, żeby program nam odegrał staccato, czy właśnie legato, czy głośniej, ciszej, crescendo, decrescendo i tak dalej, jest jakiś na pewno skrót, bo program skrótów ma wiele. Ja wszystkich nie jestem w stanie nawet spamiętać i na pewno nie znam i nie pamiętam wszystkich. Natomiast te skróty możemy sobie ustawiać i to jest z kolei przydatne, jeżeli mamy problem z przyzwyczajeniem się do kwestii, jaką jest nutka B, ponieważ na zachodzie nie ma nuty H. Mamy tylko nutkę B zamiast H, w związku z czym B, nasze B, to na zachodzie jest już bez, bez bemol. W mojej opinii jest to logiczniejsze, jest to bardziej logiczne, przepraszam, niż nazywanie nutki H czystej, a z bemolem B. Ponieważ każdy kolejny znak w dół, czyli E, S, B, S, AS, prawda, właśnie mają tą końcówkę S bądź S-y. I jest to takie bardziej uporządkowane moim zdaniem. Ale no to już jeżeli ktoś by miał właśnie z tym problem, może sobie wejść do właściwości i zmienić, żeby pod literą H była nuta B. Może teraz, jak już mamy tą partyturę zapisaną, właściwie my mamy ją stworzoną, czy my ją zapisaną mamy? Nie. My dopiero ją zapiszemy wychodząc z programu, bądź wciskając Ctrl S, ale na razie tego nie zrobimy. Na razie zrobimy jeszcze jedną rzecz, ponieważ jesteśmy tutaj w tonacji bez znaków przykluczowych C-dur, a-mol, a chcielibyśmy ją zmienić i w tym celu musimy niestety wyeksportować plik music.xml tej naszej czystej kartki.
1: Plik.
0: Menu plik.
1: Nowy. Otwórz. Otwórz ostatnie. Zapisz CTRLS.
0: Przy okazji widzimy pierwszą zakładkę menu.
1: Zapisz jako. Zapisz kopię. Zapisz zaznaczenie. Zapisz online. Eksportuj. Importuj PDF.
0: Właśnie.
1: Eksportuj.
0: Jest opcja, która nas interesuje. Zaraz do niej wrócę, ale jeszcze przejrzę, co jest dalej.
1: Importuj PDF. Zamknij CTRLF4. Aha. Wyciągnij głosów.
0: A, jeszcze.
1: Album. Właściwości partytury. Drukuj. Zakończ CTRL-Q. Nowy. CTRLN. Zamknij CTRL.
0: Zamknij. Czyli możemy w sumie, tak jak w programach różnych, zamknąć tylko dokument.
1: Importuj PDF.
0: Importuj PDF. A to jest ciekawa funkcja, ale nie działa. Znaczy, chyba miała działać. Jakoś ponoć importuje PDF do strony internetowej i rozpoznaje nuty. Mi się to jeszcze nie udało. Ale jak mi się uda, to spróbuję gdzieś o tym powiedzieć, być może w komentarzach do audycji. Dobrze. Eksportujemy.
1: Eksportuj. Eksportuj dialog, nazwa pliku, nazwa pliku, zapisz jego typ, zapisz jego typ, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji alt n, zaznaczone próba PDF.
0: No, domyślnie mamy PDF.
1: Zapisz jako.
0: Bardzo dużo tych formatów pod tabem, przechodzę do tej listy, których możemy eksportować. To jest fajna rzecz akurat w tym programie, ponieważ mamy tutaj
1: zapisz plik PDF,
0: plik PDF.
1: Grafika bitmapowa, PNG, grafika wektorowa, SVG, WAV audio, WAV, FLAC audio, FLAC, OGG Vorbis audio, OGG, MP3 audio, MP3, standardowy plik MIDI, MID, plik music.xml, XML.
0: Tak, on nas interesuje.
1: Skompresowany plik music.xml, MXL, nieskompresowany plik musescore, MSCX.
0: I tyle. Czyli
1: standardowy plik music.xml, XML.
0: Ten nas interesuje.
1: Widok elementów i gamma chromatyczne. Format
0: zapisze?
1: Drzewa obszaru nazw drzewo. Poziom 0 ulubione rozwój. Widok elementów lista. Gamma chromatyczna XML nie zaznaczony 1 z 10.
0: W moich dokumentach MuseScore partytury. Domyślnie mi się tak zapisywało, więc podejrzewam, że tam to znajdę.
1: Zapasek nasz, zapisz przycisk alt. Zapisujemy. Musescore 2C, program files Musescore, klucz wiel. Pulpit lista.
0: Musimy przejść teraz do tego
1: pliku. Piotr 1, kopie. Piotr, widok OE, moje duk, widok element M, Muses, widok P, partytury 2 z 6, widok element P, R, próba XML 14 z 30.
0: I teraz musimy ten plik otworzyć w, tak jakby w trybie edycji, czyli tworzy nam się w notatniku. Tam w notatniku będzie mnóstwo różnych rubryczek, mnóstwo dziwnych tekstów. No wygląda to chyba jak język jakiś programowy do programowania. Natomiast nas będzie interesowała jedna rubryczka, którą sobie wyszukamy, bo myślę, że nie byłoby to przyjemne, żebyśmy wertowali te linijki po kolei i szukali jednego słówka, które nam jest bardzo potrzebne.
1: Kontekst dlatego... menu. Otwórz R. Edytuje.
0: Nie. Opcja edytuj.
1: Party próba XML notatnik. Pole edycji wielowierszowe. X.
0: No i tu mamy.
1: Left margin 50.
0: No właśnie, właśnie. Wszystkie pewnie te określenia. Dajemy wyszukaj.
1: Znajdowanie dialog.
0: I wpisujemy tutaj fif.
1: F-I-F-T-H.
0: Fifth. Tak jak kwinty, od koła kwintowego. Już mówię dlaczego.
1: Próba XML.
0: Ponieważ tutaj...
1: H, S, fifth, zero, fifth.
0: Właśnie, fifth, zero. Koło kwintowe, czyli układ tonacji. W jedną stronę krzyżykowe, w jedną stronę bemolowe. I tutaj w nawiasie mamy oznaczenie, jak usłyszeliśmy, zero.
1: Fifth, zero, fifths.
0: A obok jest jeszcze key, czyli klucz, bo to chodzi właśnie o znaki przykluczowe. I w miejsce tego zera wpisujemy liczbę krzyżyków, wtedy jest to liczba dodatnia, bądź liczbę bemoli, którą poprzedzamy minusem. A dzisiaj zróbmy sobie może jakieś trzy krzyżyki, tonację A-dur, fis-mol.
1: F, I, E, T, H, E, W, 0, mniejsze, 0,
0: 3.
1: 3.
0: Zapisujemy.
1: Notatnik. Anuluj. Nie zapisuj przycisk Alt. Zapisz przycisk partytury.
0: I teraz tak naprawdę możemy zamknąć naszą partyturę.
1: Partytury. Partytury. Partytury ikona 2 z 5. Dźwięk panel tak, sterowania.
0: Aha, oj. Tutaj pewnie
1: rozwija.
0: Na potrzeby podcastu jeszcze włączone inne rzeczy, ale mi chodzi o...
1: Partyt muses.
0: Skora. No i też nie dwa razy są włączone partytury. A, może się to przyda. W każdym razie możemy MuseScore'a wyłączyć i tej partytury nie zapisywać, ponieważ jak klikniemy Enter na tym XML-u, to MuseScore nam go wczyta już z tą nową tonacją. Dlatego tak robimy.
1: Partytury. O, widok nie. Elementów lista.
0: Szukamy naszej
1: próba XML.
0: Próby.
1: Musescore 2C, program files Musescore 2 bin Musescore X, Musescore 2, próba okno, przycisk podział, klucz wiolinowy,
0: tak pewności,
1: 1, uderzenie 1, 5, linia 1.
0: O właśnie. Przechodzimy na początek partytury, Control Home i słyszymy właśnie, że tu jest klucz wiolinowy, że jest pauza, no bo nie ma jeszcze nic napisanego, więc domyślnie jest pauza i głos pierwszy. I możemy teraz przekonać się, że mamy naszą tonację A-dur, ponieważ jeżeli napiszemy sobie dźwięk C, to powinniśmy od razu dostać krzyżyk automatycznie. Zaraz zobaczymy, czy tak się stanie.
1: C.
0: Nie stało się.
1: Pauza tak. C. Nuta C, krzyżyk 5, ćwierć nuta, głos 1, takt 1, uderzenie 1, 5, linia 1, oznaczenie tempa, ćwierć nuta 60.
0: Stało się tak. A to dlatego, że domyślnie mamy wprowadzone trzy znaki przy kluczu, więc jeżeli byśmy chcieli napisać C w tonacji A-dur, no to musimy go skasować. I teraz najważniejsza rzecz, wpisywanie nut. A, B, C, D, E, F, G i tyle, bo B to jest H. A, tu jest A. Tak piszemy nutki. To no, zwykłe literki. Natomiast przed napisaniem nutki wybieramy jej wartość. Teraz napisaliśmy ćwierćnutę i ćwierćnuta jest pod piątką. Więc idąc w prawo od piątki mamy pod szóstką półnutę, pod siódemką całą nutę, a pod ósemką dziewiątką to nawet ja sam nie wiem, chyba jakaś podwójna cała nuta, a może zobaczymy.
1: Osiem.
0: I co teraz będzie, jakbym na przykład A napisał?
1: A, nuta 4, ćwierć nuta, głos 1, takt 3.
0: Nie, to pod ósemką nie ma już nic. Pod 0 chyba, albo plus czy minus jest łuk.
1: Nuta C, krzyżyk 5, ćwierć nuta, głos 1.
0: O, a teraz usunąłem. Używając backspace'a.
1: Pauza, nuta C, krzyżyk.
0: Backspace'a, ale backspace cofa nam jakby operację chyba. Albo też są dwa sposoby, albo delete, bo delete też chyba działa na usunięcie nuty. Natomiast w drugą stronę od piątki mamy pod czwórką...
1: Pauza, ćwierć, 4.
0: A to trzeba coś napisać, żeby było.
1: Nuta 4, ósemka, głos 1,
0: no
1: takt 1, uderzenie 3.
0: 3.
1: B, nuta B, 4, 16, głos 1, takt 1, uderzenie 2, kropka 5, 5, o linię 1. 2. D. Nuta D5, 32, głos 1, takt 1.
0: Pewnie jakaś 60.
1: E. Nuta 5, 64, głos 1, takt 1, uderzenie 2875, 5, o linię 1.
0: No właśnie. To jest. To jest troszeczkę takie wyliczanie przez program, jaką mamy zajętość taktu. On często robi tak, że jak my się pomylimy i napiszemy niewymiarowy takt, to on sam sobie go dopełnia. To znaczy, jeżeli mamy tylko ćwierć nutę w takcie, a napiszemy pół nutę, no to program nam ją przeniesie poprzez łuk, prawda? Przez kreskę taktową połączy nam dwie ćwierć nuty łukiem. Więc wtedy musimy zobaczyć, że coś zrobiliśmy nie tak. Ale można do tego spokojnie dojść, poprawić. Naprawić. Jeżeli chcielibyśmy pisać w innym głosie, to ustawiamy się na początku i z prawym altem klikamy dwójkę. Później jak zejdziemy do innej pięciolinii, wklikamy altem trójkę i czwórkę. Albo właściwie możemy w sumie też w jedynce pisać, bo to jest nowa pięciolinia. Więc tu będą dwa głosy i tu dwa głosy. Tak możemy pisać. Chyba, że mielibyśmy jakoś te głosy rozróżnić, to wtedy... W każdym razie jest to komenda do pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej, kolejnego głosu. Z tym, że jest to taka ciekawa rzecz, nie wiem, na czym ona polega, że jeżeli napiszemy, jeżeli stoimy na pierwszej nucie w pierwszym głosie i damy komendę do pisania w drugim głosie, to on przenosi nam tą nutę do drugiego głosu, a tam zostawia pauzę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No z reguły po prostu trzeba zrobić tak, że cofnąć się i poprawić tą nutkę, która tam została zabrana i już dalej jest ok. To są takie zagadki, czy tak powiem bardziej właściwie tajemnice, których znaczenia, bądź rozwiązania ja nie znam. Możemy teraz... To jest, nie wiem, czy nie jest troszeczkę za cicho to ten instrumencik, który tam gra na tle tego syntezatora. Możemy wyregulować tą głośność. W tym celu klikamy F12 i mamy tu takie rzeczy jak...
1: Pozycja odtwarzania, suwak 900, przewiń przycisk, odtwarzaj pole wyboru nieoznaczone, rozpocznij, wybijaj takt pole wyboru nieoznaczone, włącz wybijanie tak metronom, pole wyboru właśnie nieoznaczone, włącz metronom, podczas pętla wewnątrz, pole wyboru nieoznaczone, ustaw pętlę w pozycji pętla, pole wyboru nieoznaczone, włącz odtwarzanie w pętli, pętla na zewnątrz, pole wyboru nieoznaczone, ustaw tempo relatywne do 120 uderzeń na minutę, pokrętło 100.
0: Tu możemy też to zwolnić jeszcze, gdybyśmy chcieli samo odtwarzanie. Ponieważ znacznik tempa i oznaczenie tempa mamy w górnym rogu już napisane, że jest to ćwierć nuta 60.
1: Tempo relatywne do 120 uderzeń na minutę, suwak 100.00, czyli strzałek w górę i w dół. Głośność ogólna, głośność. Suwak 49.90.
0: No, no, z reguły.
1: 57.28, 60.93,
0: 63. Strzałki, strzałki
1: 63.64.
0: Tak, strzałki poruszają się o mniejszą wartość. Pozwala nam to jakoś tam podgłośnić.
1: Pozycja odtwarzania, suwak 9.
0: No i wracamy do punktu wyjścia.
1: Musescore 2, próba okno. Przycisk podziału, przycisk podziału, przycisk podziału, przycisk podziału.
0: Zamknęliśmy ten panel tak samo, jak go otworzyliśmy. I teraz mamy... I tu, moi drodzy, też kolejna niespodzianka. Czasami NVDA przestaje czytać te nuty. Ja z reguły robię alt-tab, wracam,
1: nuta 4, nuta C krzyż
0: i działa. Nie wiem, to są psikusy, to może ktoś bardziej zaznający się na informatyce, na programowaniu mógłby to jakoś wytłumaczyć. Ja nie potrafię. Są takie przypadki, jak to mówią, że medycyna pewnych przypadków jeszcze nie odkryła, to ja powiem, że w muzyce czy w programie muzycznym też pewne przypadki jeszcze są niewyjaśnione. Dobrze, zobaczmy może, co jest w menu. Menu plik już znamy.
1: Plik, edytuj.
0: Edytuj.
1: Cofnij CTRL-Z, no, wytnij CTRL-X, kopiuj CTRL-C, wklej CTRL-5,
0: funkcje.
1: Zamień ze schowka CTRL-Shift-X, no, zaznacz wszystko CTRL-A, znajdź CTRL-F, instrumenty, duże I, takt, narzędzia, takt,
0: tutaj
1: menu.
0: Mamy...
1: narzędzia, tak, menu.
0: Myślałem, że można go stąd dodać, a nie.
1: Narzędzia.
0: Narzędzia.
1: Głosy.
0: Głosy.
1: Menu.
0: No rozwija menu, ale go nie czyta.
1: Obszary robocze.
0: Zaraz się z tym uporamy i nie wiem, dlaczego
1: właściwości.
0: Tak jest. Właściwości. Tutaj między innymi właśnie zmieniamy te skróty.
1: Cofnij CTRL-Z.
0: Ale zanim to jeszcze chciałem wam pokazać taką rzecz.
1: Przycisk podziału.
0: Że po tej partyturze jeszcze możemy tutaj chodzić tabem.
1: Operacje na plikach, pasek narzędzi.
0: I tu mamy...
1: Nowy, przycisk, utwórz nową
0: partyturę. No właśnie, takie te standardowe...
1: Otwórz, zapisz, drukuj,
0: ale jest
1: cofnij, powiększenie, dual lista rozwijana, stop powiększenie.
0: No tu mamy wybór powiększenia.
1: Tryb widoku, dual lista rozwijana, widok strony.
0: Widok, nie wytłumaczę, ponieważ...
1: Kontrola odtwarzania pasek narzędzi. Wejście MIDI. Pole wyboru oznaczone, włącz wejście MIDI.
0: Możemy też właśnie wprowadzać nuty z MIDI.
1: Przewiń, przycisk przewiń na początek.
0: Mhm. Czyli jest przycisk, którym możemy wrócić.
1: Odtwarzaj pole wyboru nieoznaczone, rozpocznij lub zatrzyj pętla pole wyboru.
0: No właśnie,
1: pan pole wyboru. Pan pole wyboru oznaczone, włącz rolkę podczas odtwarzania. Mhm. Metronom pole wyboru nieoznaczone, włącz metronom podczas odtwarzania.
0: Podstawowe te funkcje są również dostępne, niekoniecznie z poziomu tego panelu.
1: Bez transpozycji pasek narzędzi.
0: Jeszcze możemy to
1: bez transpozycji pole wyboru nieoznaczone. Wprowadzanie nut pasek narzędzi. Wprowadzanie nut, przycisk menu oznaczone, rozwijane, wprowadzanie nut.
0: To jest N. Oznaczone, nie wiem, czy to można coś zmienić.
1: 128 pole wprowadzanie nut, przycisk
0: możemy...
1: 128 pole wyboru nieoznaczone, 64 pole wyboru oznaczone,
0: 16
1: świerć nut. Półnuta, cała nuta, podwójna cała nuta, brewę, pole wyboru nieoznaczone, podwójna cała nuta, brewę, 8.
0: Jest pod ósemką jednak, a nie chciało podwójnej całej nuty.
1: Longa, pole wyboru nieoznaczone, longa, 9.
0: Nawet możemy tutaj sprawdzić sobie.
1: Kropka, pole wyboru nieoznaczone, kropka, ligatura, przycisk, ligatura.
0: Ligatura.
1: Pauza, pole wyboru nieoznaczone, pauza. Podwójny krzyżyk, przycisk, podwójny krzyżyk.
0: Z tego co wiem, tak.
1: Krzyżyk, przycisk, krzyżyk.
0: No właśnie.
1: Kasownik, przycisk, kasownik.
0: Kasowniki
1: bemol, przycisk,
0: są bemole.
1: Podwójny bemol, przycisk,
0: ale
1: podwójny
0: teraz,
1: bemol. Zmień kierunek, przycisk, zmień kierunek, X. Dół lista rozwijana,
0: kierunek
1: podstawowy, wybierz obszar roboczy.
0: Kierunek to chodzi o kierunek główki. Jeżeli mamy tam dwugłos, to bardziej graficznie. Nam to nie robi różnicy. Kierunek obrócenia nuty po prostu. Natomiast ja nie pokazałem ważnej rzeczy, mianowicie wpisywanie nut to nie tylko właśnie pisanie liter, ale...
1: Przycisk dodaj nowy obszar roboczy.
0: Ale także...
1: Operacje na plikach, pasek na przycisk, dół lista...
0: Gdzieś jeszcze można było, chciałem to znaleźć, ale nie mogę w tym, może to w tej nowej wersji gdzieś jest ukryte.
1: Podwójne B.
0: Zaznaczanie.
1: Przycisk podziału. Nutacja krzyżyk.
0: Zaznaczenie konkretnego głosu na przykład, bo żeby usunąć takt, możemy usunąć cały takt. On nam usunie wszystkie głosy, ale możemy też usunąć jeden głos na przykład, jeżeli go sobie znajdziemy. I wydaje mi się, że to gdzieś było tutaj pod tabulatorem.
1: Operacje na plikach, pasek na rzecz, przycisk nie, dodaj nowy, dół lista, dół list, wprowadzanie nut, dół, przycisk do operacji na, przycisk, zapisz, dół list, przycisk, operacje na plikach, przycisk dodaj nowy, otwórz, zapisz, cofnij, przycisk, powiększenie, 150, 100.
0: To jest powiększenie.
1: Tryb widoku, dół list, widok panoramy, nuta C5, nuta C krzyżyk 5, przycisk dodaj nowy, operacja, druku, cofnij, powiększenie, tryb widoku, dół list, widok strony.
0: Widok strony.
1: Nuta D5, ćwierć.
0: To działa tylko po strzałkach, to widok strony, a później wyskakuje na partyturę, nie wiem dlaczego. Natomiast strzałki nuta właśnie góra-dół.
1: Nuta C5, nuta B4, nuta Bb4, nuta...
0: Idą chromatycznie. Możemy zmieniać wysokość tej nuty strzałkami. Natomiast strzałki...
1: Nuta C, nuta C,
0: kontrol
1: nuta C krzyżyk 5,
0: zmienia nam oktawę. A shift...
1: Zakres zazna...
0: Shift zaznacza,
1: nuta, nuta C krzyżyk 5, z... nuta B4, ćwierć, nuta C krzyżyk, nuta F krzyżyk 5, ćwierć, nuta
0: podnosi
1: głos 1, takt 1,
0: jeżeli dodamy do tego nuta, strzałkę, nuta C krzyżyk. Ale diatonicznie, czyli tak jak wygląda nasze
1: A-dur. Nuta 4, nuta 4.
0: A bez Alt-Shifta?
1: Nuta C, nuta B4, nuta C krzyżyk.
0: Właśnie tak. A bez altu chromatycznie się poruszamy. I to jest bardzo przydatne przy no, szybkim takim wpisywaniu, prawda? Nie musimy gdzieś szukać tam po tabulatorach, po różnych takich rzeczach tego, tylko mamy pod ręką. Tak samo też bardzo przydatny, jak mówiłem o tej zamianie enharmonicznej, pod J mamy na przykład
1: J, nuta D bemol 5, ćwierć, nuta głos 1, takt 1, uderz, J, nuta C krzyżyk 5, ćwierć, nuta głos 1, takt 1, uderzenie 1, 5, oli.
0: No czasami tak trzeba po prostu zrobić. Ja postaram się jeszcze sprawdzić i zaraz może uda mi się pokazać, jak zrobić to zaznaczanie. I wracam. Sprawdziłem sobie to teraz w przerwie. Jest to dostępne w którymś z konfiguratorów. Teraz przy okazji jeszcze widzę, że podałem zły skrót panelu odtwarzania. To jest pod F11. Ale przejdziemy teraz przez menu i tam myślę, że więcej poznamy skrótów i odnośników i zrobimy to po prostu w ten sposób, co będzie działało, to zadziała. A co nie zadziała, no to już niestety nie będzie działać. Ja wiem na pewno, że ciężka jest zmiana na przykład metrum podczas utworu. Ja musiałem prosić o to osobę widzącą, ponieważ osoba widząca takie rzeczy może sobie przeciągnąć z jakiejś palety, która tutaj jest gdzieś graficznie. My mamy dostęp do tej palety, ale próbowałem coś tam w niej ustawiać i to jakby nie ma odzwierciedlenia na pliku. Nie wiem dlaczego. No, najwidoczniej jest to jeszcze kwestia do dopracowania przez twórców. Nie wiem, może... Chociaż i tak już myślę, że dość dużo się zmieniło od tej pierwszej wersji. Tam zupełnie w ogóle nie można było nic robić. No nic, tak naprawdę. Próbowałem na MuseScore 1, bodajże 3 chyba, czy jeszcze 0 coś tam było. To tam była tabula rasa, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o naszą obsługę. A my teraz przejrzyjmy kolejne menu.
1: Edyt, widok.
0: Widok. I to jest właśnie bardzo ważne menu.
1: Centrum startowe F4.
0: Tu mamy to nasze centrum startowe.
1: Paleta F9 oznaczone.
0: Paleta. Chyba ta paleta to są te nutki.
1: Konfigurator palety. Shift F9.
0: Ale jest jeszcze jakiś konfigurator palety. Spróbujmy go włączyć.
1: Konfigurator palety. Lista.
0: I co my
1: lista.
0: Tu mamy?
1: Przednutki niezaznaczone.
0: No właśnie, mamy tu...
1: Klucze. Oznaczenia donacji. Oznaczenia metryczne. Przycisk podziału. Utwórz oznaczenie metryczne grupa. Aha. Utwórz oznaczenie metryczne pokrętło 4.
0: Ja tu tworzyłem, tylko teraz właśnie to jest problem, bo to oznaczenie metryczne trzeba by potem ściągnąć z tej palety rzeczywistej. I tego nie potrafiłem zrobić. Czyli tutaj lista. Widać w miarę jest
1: kreski
0: to...
1: Kreski taktowe. Pusta. No ale... Lista. Kreski tak pust. List limie. Kreski limie. Pusta.
0: Pod tabem jest tylko
1: list
0: puste.
1: List pusta.
0: Arpeggio.
1: List oddechy i cezur.
0: Oddechy i cezur.
1: Lik klamry.
0: Pewnie po dodaniu...
1: Artykulacje i ozdobniki. Przednutki.
0: Podejrzewam, że po dodaniu enterem na przykład...
1: Klucze. Oznaczenia donacji.
0: No
1: klucze.
0: Takie...
1: Pusta.
0: Klucze list, na przykład.
1: Klucze.
0: Kliknąć. I teraz jak wyjdziemy z tego Shift F9...
1: Muses Core 2.
0: Nie mam, że
1: operacji.
0: To jest nasza zapis. Paleta.
1: Druku, cofnij, powiększenie, tryb widoku, dół lista rozwijana, widok strony. Kontrola odtwarzania, włącz od pan pole wyboru, myt, bez transpoz, przechwytywanie, wprowadzanie, 120, 6, 3, 16, 8, świerć, nuta, nuta, pole, cała nuta, podwójna,
0: tak,
1: cała nuta, longa, pole, kropka, pole, podwójna, krok, ligatura, przyć, pauza, pole wyboru, nieoz, podwójny, krzyżyk, przyć, kaso, memu, podwójny, zmień kierunek, przycisk, zmień, dół, przycisk, dodaj, dół, lista rozwijana, no, podstawowy, wybierz obszar, przycisk, dodaj, nowy obszar roboczy.
0: No więc właśnie. Niestety, takie rzeczy tylko w erze. Na pewno nie w MuseScore z obsługą przy pomocy NVDA. Zobaczmy, co jest dalej
1: Click
0: w tym
1: edit,
0: menu.
1: Widok, centrum, paleta, konfigurator, kontroler obiektów F8.
0: No dobra.
1: Przycisk dodaj jaki nowy obiekt? Obszar roboczy. Przycisk aha. Podziału. Widoczne pole wyboru oznaczone.
0: Widoczny...
1: Przycisk widoczne przesunięcie poziome.
0: Przesunięcie.
1: Pokrętło.
0: Czyli
1: włącz przyciąganie do siatki.
0: Aha.
1: Przesunięcie
0: czyli
1: pionowe.
0: Jakieś
1: włącz
0: wyrównania,
1: odstęp z lewej. Odstęp z prawej.
0: Przesunięcie. Podejrzewam, że to by się przydało przy drukowaniu nut.
1: Mały pole wyboru. Nie, bez laseczki. Pole, kierunek laseczki. Dół lista. Linia. Mała pole wyboru. Grupa główki. Typ główki. Odwróć główkę. Dół
0: ja
1: lista.
0: Tak, przepraszam, bardzo szybko to przeskakuje, ale to są takie...
1: Pozycja krop. Strój. Pokrętło 0. Odtwarzaj pole wyboru.
0: To akurat może nas zainteresować.
1: Strój. Pokrętło 0. Pozycja. Od ale... typ głośności. Dół lista rozwijana odstęp. Głośność. Pokrętło 0.
0: Niegraficzne.
1: 1. 0. Poprawka do 5 linii pole wyboru nieoznaczona. Laseczka przycisk. Operacja
0: ale
1: na plikach.
0: To już są graficzne rzeczy, czyli zamykamy F8 tą...
1: Klik.
0: Cen, obszar programu.
1: Edyt, widok, cen, paleta,
0: i
1: konfigurator, palet, kontroler, obiekt, panel odtwarzania, F11.
0: To już byliśmy.
1: Nawigator F12.
0: Nawigator. A co
1: przycisk
0: dalej?
1: Podziału, przycisk podziału, przycisk podziału, przycisk operacja na plik, otwórz, zapisz, druk, cofnij, powiększ, tryb, kontrola odtwarzania,
0: pętla,
1: włok, pan, metronom,
0: przynajmniej ja
1: wprowadzanie nut, pasek, 120.
0: Dlatego...
1: Odtwarz przycisk podziału.
0: Skoro nic to nam nie robi.
1: Klik. Kontroler panel odtwarza. Mixer F10.
0: Właśnie. To jest bardzo fajna rzecz. Tylko, że do niego wrócę za chwilkę, kiedy otworzę plik wielogłosowy. No mógłbym tutaj dopisać parę głosów, ale nie będziemy tracić czasu. Mam przygotowane jeszcze, zwłaszcza do pisania tego tekstu, mam przygotowaną pieśń. I ją odtworzę i wtedy pokażę, jak ten mikser działa. A za mikserem
1: syntezator.
0: Mamy syntezator.
1: Syntezator. Strój dialog z zakładkami.
0: O właśnie.
1: Strojenie ogólne. Jest... Pokrętło 440 Hz.
0: To jest fajne.
1: 439. 4...
0: Ponieważ możemy zmienić sobie strój. Znaczy, powiem szczerze, ponieważ tutaj jak słyszycie, nie jest to takie standardowe MIDI. I czasami niektóre instrumenty są fajne. Ja na przykład kiedyś właśnie przy pomocy MuseScore'a i pliku MIDI wycinałem konkretne rzeczy z pliku MIDI, żebym mógł być sam akompaniament, na przykład żebym mógł ktoś użyć. No i powiem szczerze, że to akurat chyba była wtedy harfa i całkiem przyzwoicie to brzmiało. No jeżeli do tej harfy miałoby to być na przykład w stroju historycznym, jakimś 415, czy znaczy w stroju obniżonym, bo stroje to jest jeszcze inna rzecz, bo tam się inaczej konkretne dźwięki stroi. Tutaj akurat mówię o tym wyznaczniku A, który się na przestrzeni epok muzyki zmieniał. Ta muzyka dawniejsza brzmiała troszeczkę niżej. Możemy to zaobserwować przy różnych utworach takich wykonywanych przez dawnych zespoły muzyki dawnej, albo nawet utwory barokowe. Corellego na przykład. Często się zastanawiam, czemu są takie niskie, a to po prostu jest obniżenie ze względu na to, że wtedy tak się grało niżej.
1: Zmień strój przycisk.
0: Ale strój...
1: Metronom pole

0: Zite 1 efekt B. Dwulista rozwijana na efekt. Zite 1 S. Efekt A. F. Metronom. F. Efekt za.
1: Szczerze powiedziawszy, zakładkami. Nigdy tu nie zaglądam za bardzo i nie wiem, co tutaj się odbywa. Pamiętam, że gdzieś znalazłem właśnie tylko ten strój. Aczkolwiek jest to mylne określenie, bo to jest tylko wysokość. Wysokość wyznacznika A raz kreślnego, a nie zmiana całkowita stroju. Także.
0: Strój efekt.
1: Nam, tylko jak z tego teraz wyjść?
0: Efekt za. Muses core 2, próba okno.
1: O.
0: Plik. Edmicen, paleko, kompan, nawimix, syntezator, pozycja. Filtr zaznaczenia F6.
1: Filtr zaznaczenia.
0: Przycisk
1: i myślę, że to jest to,
0: przycisk
1: co
0: podziału, przycisk operacji,
1: tak
0: filtr zaznaczenia,
1: czekałem.
0: Filtr zaznaczenia, lista użyta, piwack, space do poruszania się po polach wyboru. Filtr zaznaczenia, filtr zaznaczenia, lista użyta, głos 1 oznaczony, wszystko oznaczone.
1: Właśnie, i tutaj strzałkami
0: głos,
1: akurat.
0: Głos 2 oznaczony, głos 3 oznaczony, głos 4 oznaczone. Dynamika oznacza.
1: I tu możemy zaznaczyć te rzeczy, które będziemy usuwać po zaznaczeniu taktu, bo takt zaznaczamy w dowolnym miejscu, ale filtr zaznaczenia, czy my zaznaczymy wszystkie cztery głosy, czy tylko dwa, zależy od tego, co tu będzie pozaznaczane. No domyślnie jest pozaznaczane wszystko i wszystko byśmy usunęli, gdybyśmy mieli więcej napisanych tych nutek. Ale na razie nie będziemy nic usuwać. Usuwanie jest proste. Strzałkami w bok normalnie przesuwamy się między nutkami. Strzałkami z kontrolem między taktami. Natomiast z shiftem zaznaczamy. Czyli z shiftem w prawo, w lewo, no to po nutce zaznaczamy, czy tam po uderzeniu taktowym, dokładniej tak powiem. Natomiast z kontrolem po takcie. Jeszcze jest przemieszczanie się, ale to już zaprezentuję też na następnym pliku wielogłosowym, pomiędzy głosami i pomiędzy pięcioliniami. Nie jest to skomplikowane, bo to jest po prostu dodanie altu lewego do strzałek góra-dół. Co my tu jeszcze
0: plik,
1: mamy?
0: Ed, widok, centrum, spełny ekran, pokaż margin, dokumenty, dokumenty obok siebie. Pasek stanu, paskin, powiększ, klawiatura, filtr zaznaczenia F6, klawiatura fortepianu P.
1: Klawiatura, to jest chyba tylko graficzna sprawa.
0: Powiększ CTRL, pomniejsz paski narzędzi, pasek stanu, dokumenty w stosie.
1: To wszystko dotyczące głównie...
0: Przycisk podziału.
1: Głównie jakiegoś takiego widoku.
0: Plik, edit, widok.
1: Już stricte widoku.
0: Dodaj.
1: Dodaj właśnie.
0: Takty.
1: Tu jest, mamy...
0: Wstaw jeden takt.
1: Wstaw jeden takt.
0: Wstaw takty.
1: Wstaw takty.
0: Dodaj jeden takt.
1: Dodaj jeden takt.
0: Dodaj takty.
1: Dodaj takty.
0: Wstaw.
1: Wstawianie polega na tym, że takty zostają wstawione gdzieś w środku. Natomiast dodawanie dodaje te takty, jeżeli już nam się miejsce skończyło na zapisanie.
0: Ramki. Takty.
1: Takty, ramki.
0: Tekst.
1: Tekst,
0: linie,
1: takty,
0: tekst, tytuł,
1: tytuł,
0: podtytuł,
1: podtytuł,
0: kompozytor,
1: autor słów, autor słów,
0: nazwa wyciągu głosu.
1: No właśnie, jeszcze
0: tekst
1: takie,
0: systemu CTRL Shift T.
1: Cokolwiek to znaczy.
0: Tekst pięciolinii CTRL T.
1: Nie wiem, który jest czym, czy tekst systemu to jest, czy określenie właśnie te artykulacyjne, agogiczne, czy to należy do tekstu pięciolinii. Za mało obcuję z nutami chyba, powiem szczerze, głównie słuchowo.
0: Symbol akordu CTRLK.
1: No właśnie.
0: Znak rewizyjny CTRLM.
1: Znak rewizyjny.
0: Zmiana instrumentu.
1: Mm-hmm.
0: Palcowanie.
1: Palcowanie. No.
0: Słowa CTRL.
1: I słowa.
0: Basso continuo CTRLG.
1: A to też można.
0: Oznaczenie tempa alt T.
1: Fajne.
0: Tytuł.
1: No i tytuł. Więc tyle rzeczy możemy
0: ramki,
1: powstawiać sobie.
0: Dodaj nuty.
1: Podawać nut.
0: Wprowadzanie nut.
1: Wprowadzenie nut, czyli że możemy pisać.
0: Pisownia nie? Dźwięków.
1: Pisownia dźwięków. Nie wiem, co to jest. Może...
0: Dodaj nutę. Dodaj
1: może
0: interwał.
1: Działa MIDI. Nie mam tu akurat klawiatury MIDI. Dodaj nutę, dodaj interwał.
0: Grupy niemiarowe.
1: Właśnie, tu pewnie wszelkie jakieś
0: transponu.
1: Triole do wyboru. Chociaż... Powiem szczerze, że triole się jakoś tam robiło, ale teraz nie pamiętam. Ale to wszystko jest do sprawdzenia w tych manualach, w tym

0: polskim podręczniku. Jest na pewno na to jakiś skrót. Ja z tego co wiem, to się tam wpisuje po prostu więcej albo z shiftem któryś numerek, albo coś takiego, ale one mają, tam jest dużo, dużo tych skrótów. Naprawdę nie jestem w stanie wszystkiego pamiętać i powiem szczerze, że czasem jak właśnie potrzebuję jakiejś nowinkę zastosować, nową rzecz, to sam sięgam po te informacje.
1: Betransponuj. Bez transpozycji. No, wprowadzanie nuten.
0: Możliwości transponowania.
1: Przycisk plik edit. Dodaj nuty. Układ. Style. Układ. Ustawienia strony. Resetuj CTRL. Przegrupuj ryt. Resetuj tryb bylkowania. Resetuj. Przycisk.
0: To jest, są graficzne sprawy, więc układ. Style. Pomijam.
1: Wtyczki. Styl. Ogólne. Tekstowe. Wczytaj styl. Zapisz styl.
0: To jest
1: ogólne.
0: To raczej też graficzne.
1: Manager wtyczek. Kreator wtyczek. Manager wtyczek. Podręcznik online.
0: O, podręcznik
1: o programie.
0: Online,
1: OQT.
0: OQT.
1: O music XML.
0: O music XML.
1: Sprawdź aktualizację. No. Zapytaj o pomoc. Zgłoś błąd. Manager zasobów. Przywróć domyślne ustawienia. Podręcznik online. Przycisk podziału.
0: No i to wszystko, co mamy tutaj. Ja teraz pozwolę sobie wczytać ten plik przygotowany i pokażę jeszcze tą nawigację. Wpiszemy kilka słów. No i myślę, że to będzie koniec naszej audycji. Taki powiedzmy zarys tego, co można tutaj w tym programie zrobić, jak można na nim działać. Podejrzewam, że jest jeszcze jakaś większa możliwość pracy chociażby z wieloma instrumentami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to już zostawiam każdemu do zgłębienia, jeżeli będzie miał taką potrzebę, ponieważ nawet jeżeli by ten program był w pełni dostępny, to w przeciągu tej niedługiej audycji nie jestem w stanie pokazać jakby wszystkich jego możliwości. Prawda, musiałbym tu na wszystko mieć jakiś tam przykład. Ja też powiem szczerze, nie jestem zaawansowanym użytkownikiem tego programu. Po prostu jest dostępny w miarę, ułatwia mi życie, tak naprawdę ratuje mi życie, ponieważ pisanie zadań po kilka godzin w Lilipondzie, który jest bardzo dostępny dla nas, ale bardzo ciężko się na nim pisze, a zapewne ktoś o nim słyszał. W momencie, kiedy jest dostępny MuseScore, naprawdę cieszę się, że nie muszę do niego wracać, bo to była męka. Nie wdając się w szczegóły, uwierzcie mi na słowo. A ja za chwilę wracam z nowym plikiem. I mamy już wczytany nowy plik. Mamy sobie pierwszy...
1: O, nuta F krzyż, nuta D4, ćwierć nuta głos, jeden takt, jeden uderzenie, jeden pięciolinia, jeden oznaczenie tempa, ćwierć no nuta właśnie. 60.
0: Powiem szczerze, że ta szczegółowość najbardziej chyba doskwiera, zwłaszcza, że za chwilę napiszemy kilka słów do tej pieśni, którą tutaj mam zapisaną i to musiałoby chyba być tak, że w tym programie musiałby być jakiś odrębny obszar wydzielony na dostępność i wtedy moglibyśmy się kusić o jakieś tego to czytaj, tego nie czytaj. Z drugiej strony zaś czasami dobrze, jak nam program przeczyta, że to jest ten dźwięk, bo może się pomylić. Ja jeszcze tutaj w przypadku tego pokażę, że jeżeli stoimy na początku bądź w jakimś innym miejscu, po wciśnięciu spacji możemy odtworzyć to, co mamy tu zapisane.
1: Spacja. Spacja.
0: I jeżeli dam spację teraz, to on będzie grał dalej.
1: Spacja. Spacja.
0: Ale teraz będzie grał znowu od początku, ponieważ ruszyłem się kursorem, który został na pierwszej nucie.
1: Nuta F, nuta G4, ćwierć nuta głos, jeden takt, jeden uderzenie, jeden pięciolinia, jeden oznaczenie tempa, ćwierć nuta 60.
0: A teraz właśnie pokażę, jak przytrzymam Alt.
1: Nuta mamy... metrze, ćwierć nuta, głos 2, takt 1, uderzenie 1, 5, linia 1, oznaczenie tempa, ćwierć nuta 60.
0: Jeszcze raz alt strzałką w dół.
1: Nuta G3, ćwierć nuta, głos 1, takt 1, uderzenie 1, 5, linia 2. Nuta G2, ćwierć nuta, głos 2, takt 1, uderzenie 1, 5, linia 2.
0: Jakbyśmy chcieli się uczyć po głosach, to moglibyśmy... Potem tak. Tak zwanym łańcuszkiem.
1: Nuta.
0: Z tym, że, o właśnie, tutaj nam pominął jeden dźwięk, ponieważ niektóre nutki są dłuższe. Długo zastanawiałem się, jak to wytłumaczyć i wpadł mi do głowy taki pomysł, że pewnie każdy z nas miał kiedyś kalendarz adwentowy. To jest taki kalendarzyk 24 okienka. Ten 24 jest największy, ale one w ogóle nie są regularne. I są rozmieszczone tak w takim, no jakimś tam pewnie porządku, ale niektóre właśnie są większe, mniejsze i stąd nie są takie typowo okienka, okienko pod okienkiem. I tak myślę, że jest właśnie z tymi nutami. Jedna z racji tego, że jest ćwierć nutą czy pół nutą, rozpycha się bardziej, prawda? I dlatego musimy wrócić u góry, bo nam minęło jedną ósemeczkę, prawda? Bo te nutki w głosach poniżej tak mocno się nie przemieszczają. Z racji tego, że mamy tutaj cztery głosy, wchodzimy do obiecanego miksera pod
1: mikser
0: F10.
1: Nazwa wyciągu głosu, pole edycji piano, tylko do odczytu nazwa głosu. No, wycisz pole wyboru nieoznaczone.
0: Możemy go wyciszyć.
1: Spacja. I teraz, oznaczone.
0: Wychodząc z miksera.
1: Muses Core 2.
0: Możemy kłaniam. Poznać całą resztę w odtwarzaniu poza sopranem.
1: Spacja. Spacja.
0: A dlaczego?
1: Spacja.
0: Ja podejrzewam, że to właśnie jest z tego powodu, że te głosy są jakby napisane pod jednym instrumentem i w dwóch, ale to przynajmniej po dwa dałoby się je wyciszyć. Dobrze, to ja jeszcze spróbuję znaleźć za chwilkę coś, co jest rozpisane na więcej głosów. Znaczy na tyle samo, ale rozpisane na kilka głosów w każdej w osobnej pięciolinii, tak jak jest to w partyturze chóralnej, bądź właśnie w kwartecie. Chyba coś powinienem takiego mieć. Postaram się znaleźć i za chwilę zaprezentować. Ale tak z grubsza powiem, że chodzi tutaj po prostu o to, że możemy sobie te głosy rozkładać w panoramie. Możemy im zmieniać instrumenty, głośność, a także możemy na przykład solować bądź wyciszać. Bardzo przydatne, kiedy uczymy się czegoś na przykład z tego programu. Bardzo. Naprawdę ratuje życie. Jednokrotnie.
1: Solo, wycisz pole wyboru nieoznaczone. Spacja, oznaczone.
0: Dla pewności solo, sprawdzimy, czy jeżeli ten wyciszymy.
1: Solo, pole, wycisz pole wyboru oznaczone. No właśnie. Spacja.
0: To jest traktowane jako jeden głos. Dobrze, ale mając już ten plik zaimportowany.
1: Muses Core 2, kłania.
0: Napiszmy kilka tych słów.
1: Nuta F3, nuta G4.
0: Oczywiście pod warunkiem, że syntezator będzie z nami współpracował. W tym celu wciskamy Ctrl L, bo tam był właśnie taki skrót, był przy tym wstawianiu słów. Czy coś usłyszymy?
1: Partytura.
0: A nie, tak wszedł w ten tryb, ale nie powiedział nic. No to piszemy sobie.
1: Duże K, słowa K, tak EU. Słowak A, słowak ła, takt 1, uderzenie 1, 5, linia.
0: Na pierwszą nutkę i oddzielamy.
1: Spacja. Słowa takt 1, uderzenie 2, 5, linia 1.
0: Niam.
1: N, I, A, M. Słowa niam, takt 1, uderzenie 2, spacja. Słowa takt S, I, S, E. Słowa się, takt 1, uderzenie 2, 5, 5, linia, spacja. Słowa takt 1, uderzenie, duże T, O. Słowa to takt 1, uderzenie 3, spacja. Słowa
0: T, O.
1: Słowa o takt 1, uderzenie, spacja. Słowa takt 1, uderzenie 4, 5, linia 1. B, I, E. Słowa B, takt 1, uderzenie 4, 5, linia 1. Spacja. Słowa takt 1, U, P, R, Z, E, D. Słowa przed takt 1, spacja. W, I, E. Słowa W, takt 2, uderzenie 1, 5, linia 1. Spacja. C, Z, N, Y. Słowaczny tak do dwa uderzenie dwa spac. Duże B. Słowa B tak do dwa O. Słowa bo tak do dwa uderzenie 2.55 spacja. Słowa tak do dwa że E. Słowa że tak do dwa uderzenie 3.5
0: teraz...
1: 1. Brak zaznaczenia.
0: Wychodzimy z tego.
1: Klucz wiolino.
0: I mamy coś
1: nuta
0: takiego.
1: Nuta G4, ćwierć nuta, głos 1, takt 1, uderzenie 1, 5, linie 1, słowa, kła, oznaczenie tempa, ćwierć nuta 60. Nuta F, krzyżyk 4, ósemka, głos 1, takt 1, uderzenie 2, 5, linie 1, znak chromatyczny, krzyżyk, słowa, niam. Nuta E4, ósemka, głos 1, takt 1, uderzenie 2.5, 5, linie 1, słowa się. Nuta D4, ósemka, głos 1, takt 1, uderzenie 3, 5, linie 1, słowa to. Nuta C4, ósemka, głos 1, takt 1, uderzenie 3.5, 5, linie 1, słowo. Nuta B3, ósemka, głos 1, takt 1, uderzenie 4, 5, linie 1, słowa B.
0: I tak dalej. Dobrze, że przynajmniej to tempo jest przeczytane tylko przy pierwszej nutce. Natomiast patrząc na to, ja mógłbym jeszcze do końca dojechać, ale domyślacie się, co tam możemy usłyszeć. Tak... Patrząc na to, myślę, że osoba widząca zaśpiewałaby to właśnie w taki sposób, jak tu jest napisane, czyli kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże. Czyli specjalnie wybrałem tą pieśń z tego względu, że tutaj jest właśnie przeciągnięcie jakby słowa. Często mamy tak, jak jest jakieś alleluja albo coś takiego, że mamy kilka nutek. Najwięcej oczywiście takich momentów jest w melizmatycznej muzyce chorału gregoriańskiego. No wtedy trzeba po prostu tą literkę O, E czy inną sylabę przepisać przez te nutki, na których się powtarza. W Braille'u, z tego co wiem, w śpiewniku kościelnym na przykład jest to zrobione w ten sposób, że nutki tam, gdzie słowo ma być jeszcze przytrzymane, mają łuczki. Mają te łuczki i one wskazują nam, jak mamy to wykonać. No to taka ciekawostka. Aha, i ja jeszcze spróbuję na koniec znaleźć ten plik. Jak wspominałem, żebyśmy się pobawili troszeczkę tym mikserem. Jakoś fajnie. Także za moment wracam do Państwa. I wracam z kolejnym plikiem. Tym razem jesteśmy w tonacji c-moll i myślę, że to będzie taka niespodzianka na koniec. Mam tu już ten plik nawet porozkładany w panoramie. Znalazłem po prostu przepisane ćwiczenie z harmonii. Akurat to ćwiczenie miało na celu zharmonizowanie melodii, która jest wykonana w progresji. Występuje w tej melodii ładna progresja i należało ją zharmonizować. Tak mi się spodobało to moje zadanie. No, to jest może takie chwalenie się, ale po prostu mi się spodobało, bo melodia była fajna. Jeżeli jest dobra melodia, to naprawdę fajnie się robi zadanie, a jeżeli jest to tylko taki przykład jakiejś książki, który nic wspólnego za bardzo z taką muzyką miłą nie ma, no to się robi to żmudnie, długo i nudno. W każdym razie to zadanie się na tyle spodobało, że przepisałem na taki kwartecik, to jest chyba skrzypce, chyba dwie pary skrzypiec, altówka i wiolonczela, albo nie, chyba tak jakoś, albo dwie wiolonczele, nie wiem. Zaraz się dowiemy zresztą, ponieważ teraz tak brzmią te nutki pierwsze.
1: Nuta B4, nuta E bemol 5, ćwierć, nuta, nuta B4, nuta C4, nuta C3, ćwierć.
0: Chyba dwie wiolonczele są z tego, co słyszę. Jak słyszycie, jest to już przestrzennie rozłożone. Ha, ale ja nie puszczę teraz. No, puszczę ten piękny utwór na koniec audycji. Myślę, że to będzie takie ładne zakończyć taką muzyką. Kilka taktów, które mogłyby być zaczątkiem jakiegoś kwartetu. Natomiast my na chwilę obecną udajemy mikser. Się do miksera pod F10.
1: Nazwa wyciągu głosu, pole edycji wiolini tylko do odczytu nazwa. Wycisz pole wyboru nieoznaczone. Solo pole wyboru nieoznaczone.
0: I takie opcje właśnie.
1: Dźwięk dualista rozwijana wiolin, dźwięk midi.
0: I?
1: Viola. Violin. Synth bass violin.
0: Możemy mu zmienić brzmienie.
1: Głośność suwak 78.
0: Możemy pogłośnić ten instrument na tle innych jeszcze bardziej albo ściszyć.
1: Pozycja w panoramie suwak 33.
0: No
1: pogłos suwak 52.76 użyj
0: pogłosu tu dodawało.
1: Chorus suwak 0.00 użyj strzałek. Perkusje pole wyboru nieoznaczone.
0: Nie wiem co to jest, szczerze powiedziawszy, czy to coś dodaje.
1: Nazwa wyciągu głosu pole edycji violin drugi tylko do odczytu.
0: Violin drugi. Dobrze. No i wszystko to wygląda tak samo z każdym. Zobaczmy może właśnie.
1: Solo pole, wycisz pole, solo pole, spacja oznaczone.
0: Że to działa teraz. Albo nie.
1: Spacja nieoznaczone.
0: Nie solo.
1: Wycisz spacja oznaczone.
0: Wyciszymy melodię, którą podyktowała pani profesor. Usłyszycie teraz tylko fragmencik tego, co dokomponowałem własnoręcznie.
1: Muses Core 2 utwór.
0: Tutaj oczywiście będzie to słyszalne. No, nie zdradzajmy, co tam dalej jest. Natomiast, jeżeli damy play...
1: Spacja. Spacja.
0: To słyszycie tylko trzy instrumenty, a nie ma linii melodycznej. Dlatego musimy ją odsolować.
1: Mikser. Nazwa wycisz po lewe, solo po lewe boru nieoznaczone. Spacja.
0: Od miutować.
1: Nieoznaczone.
0: Czyli właśnie...
1: Muses Core 2.
0: Wyłączyć wyciszenie. No i cóż, oczywiście między głosami, no to tak jak w przypadku pieśni, poruszamy się strzałeczkami plus alt. Widzicie, jak na złość ten program czasami po prostu...
1: Nuta D5, nuta E.
0: Nie chce nam gadać, no nie chce, ale... Ale to się tak zdarza, jak się gdzieś tam może szybciej przejdzie, bo powiem szczerze, że czasami, jeżeli program ma wypowiedzieć taką długą listę informacji, to wcale się mu nie dziwię, że mu się nie chce gadać. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Zapraszam do komentowania. No i oczywiście jeszcze raz przypominam, że to moja pierwsza audycja, także przepraszam za wszelkie jakieś tam zacięcia, niedociągnięcia. Jeżeli macie jakieś propozycje, co by tu poprawić na przyszłość, albo o czym jeszcze powinienem powiedzieć, to piszcie, postaram się jakoś śledzić komentarze, ewentualnie może koledzy z Tyflo Radia, jeżeli będę w miarę na tyle zajęty, że nie zajrzę tam, to potrzebną mi, że ktoś się o coś dopytuje. A tymczasem zapraszam was do wysłuchania utworku i dziękuję za uwagę.
1: Spoko.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 201. audycja Tyflo Przeglądu, jeśli to dobrze odmieniam, tak mi się przynajmniej wydaje, że dobrze. W każdym razie Paulina Gajoch, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk.
2: Witajcie.
3: Witajcie.
1: I ja, czyli Tomek Bilecki. No i jak zwykle zaczynamy od przedstawienia tego, co się będzie działo, a przedstawi to, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Sztuczny Michał.
4: Rusza wypożyczalnia sprzętu. Zaproszenie na relaksacyjny spacer dźwiękowy. Spektakle z audiodeskrypcją w Teatrze Ateneum. Festiwal Kultury Wrażliwej zaprasza osoby z niepełnosprawnościami. Zaproszenie na spotkanie integracyjne Mazowsze pełne nadziei. Pracownia doboru oświetlenia zaprasza osoby słabowidzące. ZUS zaprasza na spotkania w całej Polsce. Poszukiwane osoby na badania. Apple zaprezentowało nowe iPhony i zegarki. Clubhouse zmienia kierunek, a przy okazji staje się mniej dostępny. Pierwsza beta NVDA 2023.3 wydana. Voice Meter zyskuje dodatek usprawniający jego dostępność. Problemy z nawigacją po wynikach w Google na Macu i jak je obejść. Liblui 3.27 wydany. Radia internetowe na iPhone'ie się zacinają? Może być winne przekazywanie prywatne iCloud. Be My AI najpierw opisywało twarze, teraz zasłania się wrażliwymi treściami. Advance Wars, Days of Ruin, nowa strategiczna gra audio. Hearthstone Access udostępnia kolekcję w ustawkach. Paczkomaty od Allegro również z dostępną obsługą za pomocą aplikacji. Media Player Pro staje się idealny do tworzenia dzwonków. Open Document Reader – dostępny czytnik dokumentów na Androida. Obi-Watcher – dodatek dla NVDA pozwalający na śledzenie zmian w obiektach. 3D YouTube Downloader – kolejny dostępny program do pobierania z YouTube. Nowości z Biuletynu Europejskiej Unii Niewidomych. Szwajcarscy studenci stworzyli aplikację do znajdowania wolnych siedzeń w transporcie zbiorowym. Szwajcarska kolej zainteresowana integracją. Niemcy mieli kiedyś program do obsługi telefonów kompatybilnych z ISDN. Jakie problemy mają osoby niewidome w Danii? OI Classic, niech żyje Outlook Express. Eleven Labs otrzymuje dwuetapowe uwierzytelnianie. Strona do pisania esejów dla uczniów. Apka do notatek naszpikowana sztuczną inteligencją. Otrzymywanie odpowiedzi na prompty od wielu chatbotów na raz. Strona do podsumowywania newsów. Whisper Turbo – webowy interfejs dla Whispera. Apka, która monitoruje wszystko, co robisz na komputerze, żeby potem nic nie umknęło. Strona do tłumaczenia wideo na inny język. Podsumowywanie i tworzenie treści naukowych w oparciu o AI i literaturę naukową. Stable Audio – rewolucja w generowaniu muzyki. Nadchodzą nowe klawiatury z serii Native Instruments Complete Control. X, dawniej Twitter, odpala Hearing. Smutna wiadomość dla fanów smartfonów od Nokii. WhatsApp przygotowuje się do wdrożenia zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej Międzyplatformowej Komunikacji. Strona do pobierania treści z Instagrama. Tap to Pay zbliża się do Polski.
1: I zaczynamy od nowości Polskiego Związku Niewidomych, które przygotował dla nas Paweł.
2: Zgadza się. I mnie troszeczkę nie było, jak zdążyliście pewnie odnotować. No i jako, że mnie nie było, no to nie było też nowości Polskiego Związku Niewidomych, więc trochę się tego nazbierało przez te, no, 3 tygodnie, 2 spotkania, kiedy się to nie słyszeliśmy. No i trochę tego jest. Na przykład przypomnienie o tym, że rusza wypożyczalnia sprzętu, o czym ja już wspominałem przy okazji gdzieś tam tych doradców, którzy zostali ustanowieni, czy punktów doradczych, ale tak jeszcze pro forma, żeby po prostu ci, do których ta informacja nie dotarła, wiedzieli, bo na pewno już temat jest tak obgadany na różnych listach, że no nie ma co tutaj się rozwlekać, ale dla tych, którzy no jakoś nie dotarli do tej informacji, myślę, że małe przypomnienie. Otwarto wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami. Wniosek będzie można złożyć na stronie internetowej PFRON. Wypożyczenie sprzętu będzie bezpłatne za kaucją. To szansa dla osób z niepełnosprawnością na bardziej samodzielne życie, powiedział wiceminister Paweł Wdówik. Dodał, że takie rozwiązanie jest znane w wielu państwach europejskich. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie dokonywać zakupów do tego programu, wysyłała sprzęt i go serwisowała. Natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie przyjmować i weryfikować zgłoszenia oraz koordynować działania. W wypożyczalni jest ponad 14 tysięcy jednostek sprzętu. Składają się na nie m.in. wózki i skutery dla osób niepełnosprawnych ruchowo, notatniki brajlowskie, powiększalniki czy wysoko zaawansowane technologicznie aparaty słuchowe, a także technologia AAC dla osób, które nie mogą się komunikować w standardowy sposób. W odpowiednim doborze sprzętu lub oprogramowania wypożyczającym pomogą specjaliści. Za wypożyczenie sprzętu osoby z niepełnosprawnością zapłacą kaucję w wysokości 2% wartości urządzenia. Kaucja będzie zwrotna, ma jedynie zachęcić użytkowników do dbałości o wypożyczone mienie. Osoba z niepełnosprawnością, a w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych ich opiekun, będą mogły złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagających do PFRON. Formularz aplikacyjny będzie dostępny w systemie obsługi wsparcia. No więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to warto się zainteresować, bo to bardzo fajna inicjatywa, która no myślę, że przybliży wielu osobom i w ogóle umożliwi dostęp do tych, no jakby nie było, drogich sprzętów, niesamowicie drogich sprzętów, na które no nikt z nas raczej z własnej kieszeni sobie pozwolić nie może, albo mogą to bardzo, bardzo nieliczni. Dofinansowania owszem są i z tego się należy cieszyć, natomiast no, umówmy się, trzeba na nie czekać, na te konkretne okienka, wtedy trzeba się już decydować na konkretny sprzęt. No a tak myślę, że przy takim wypożyczeniu jest możliwość, żeby się z różnymi gdzieś tam w różnym okresie czasu zapoznać. No i też zdarzają się sytuacje, gdzieś ostatnio na szczęście słyszę o nich coraz mniej, zwłaszcza odkąd to jest gdzieś rozłożone na gminy, ale no zdarza się, że ktoś, kto to dofinansowanie, na to dofinansowanie bardzo liczył, nie dostał go, wniosek nie przeszedł, nie ugięła się za tą osobą komisja oceniająca wnioski. No i znowu trzeba było czekać do następnego roku, do następnego składania wniosków. Więc super, że taka możliwość również jest. Też takich sprzętów nie zawsze potrzebujemy. Może się okazać, że jest taki okres w życiu, kiedy one nam się przydadzą bardziej niż kiedyśkolwiek indziej. No więc tutaj fantastyczna taka inicjatywa. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tego typu wypożyczalnią, no to dajcie znać też, jak tam sprzęt, czy dostaliście go w dobrej formie, czy jesteście w stanie z niego korzystać i jak cały proces wypożyczenia przebiegał. No teraz przeniesiemy się do bardziej rekreacyjnych już kwestii, bo jesteśmy zapraszani na relaksacyjny spacer dźwiękowy przez Fundację Wielozmysły. No i tutaj sytuacja przedstawia się w sposób następujący. Fundacja Wielozmysły zaprasza osoby niewidome i słabowidzące na relaksacyjny spacer dźwiękowy. Uczestnicy wśród szumów, szelestów i świergotania poszukają najprzyjemniejszych brzmień. Jest to kolejne wydarzenie z cyklu spotkania w zieleni. Organizatorzy zapraszają osoby z dysfunkcją narządu wzroku do wspólnego, a zarazem niezwykle intymnego słuchania i relaksu wśród dźwięków natury. Zapewniona będzie audiodeskrypcja. Wydarzenie zakończy się wspólną praktyką zainspirowaną głębokim słuchaniem. Jest to metoda stworzona przez amerykańską kompozytorkę Paulinę Oliveros. Pozwoli to uczestnikom otworzyć się na wiele otaczających ich brzmień. Projekt Spotkania w Zieleni to cykl warsztatów połączonych ze spacerami w miejskich terenach zieleni w dzielnicy Ochota. Każde spotkanie jest okazją do pogłębienia wiedzy i refleksji na temat wybranego zmysłu. Uczestnicy poznają ćwiczenia i praktyki, które wpłyną na ich dobrostan psychofizyczny. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Warszawy. Spotkania realizowane są w partnerstwie organizacji Sam Rozkwit i Fundacji Wielozmysły. Data 16 września 2023 roku, godzina 12 do 14. Miejsce Park Szczęśliwicki, zbiórka pod wierzbą przy pętli autobusowej Szczęśliwice. No i tutaj są dane kontaktowe. Ja widzę, że to wydarzenie jest już teraz w sobotę, a my nagrywamy to offline, więc prawdopodobnie na to konkretne spotkanie nie traficie. Ale mimo to myślę, że warto wspomnieć, bo jest to cykl. Ja już chyba o którymś spotkaniu z kolei mówię z tego cyklu. No więc jest szansa, że coś jeszcze się tutaj wydarzy, więc warto tutaj Fundację Wielozmysły śledzić, jeżeli temat Was interesuje. To, co na pewno się wydarzy i na co na pewno jeszcze zdążycie, to spektakle z audiodeskrypcją w Teatrze Ateneum. To również Warszawa, na Jaracza. I tutaj mamy kilka spektakli z audiodeskrypcją i możemy się dowiedzieć następujących informacji. Teatr Ateneum przygotował ofertę dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu. Od września do grudnia bieżącego roku odbędzie się 5 pokazów z audiodeskrypcją i napisami, między innymi Marilyn Monroe oraz Alicja w Krainie Snów, ze znakomitą obsadą aktorską. Teatr Ateneum podejmuje działania na rzecz dostosowania swojej oferty również dla osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku zrealizowano tu 17 pokazów z napisami i audiodeskrypcją. Do tego wprowadzono udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu. Zamontowano oznaczenia dla osób niewidomych oraz pętlę indukcyjną. Przygotowano ścieżki dotykowe prowadzące do kasy, szatni, toalet i widowni, a także plan tyflograficzny. Zmodernizowano stronę internetową teatru pod kątem dostępności cyfrowej. Co więcej, od września do grudnia bieżącego roku zaplanowano 5 spektakli z audiodeskrypcją i napisami ze znakomitą obsadą aktorską. Pokazy z audiodeskrypcją i napisami. 30 września Marilyn Monroe, Mikołaj Kolada, reżyseria Bogusław Linda. 14 października Ojciec Florian Zeller w reżyserii Iwony Kępy. 11 listopada Zesłanie, czyli antytragedia syberyjska Konstanty Wolicki, reżyserii Mikołaja Grabowskiego. 17 listopada Wzrusz moje serce Hanosz Lewin w reżyserii Artura Teszkiewicza i 10 grudnia Alicja w Krainie Snów na motywach powieści Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, reżyseria Wawrzyńca Kostrzewskiego. Więcej o spektaklach można przeczytać na stronie teatru teatrateneum.pl. Tutaj jest podany dokładny link. Bilety można kupić w kasach teatru lub online. No i mamy tu też dane kontaktowe biura obsługi klienta, więc warto, link będzie oczywiście podany w komentarzu, się zapoznać. Natomiast dla osób z Małopolski Festiwal Kultury Wrażliwej zaprasza osoby z niepełnosprawnościami. I tu informację mamy następującą. Festiwal Kultury Wrażliwej rozpocznie się 24 września. 23 małopolskie instytucje kultury przez 10 dni będą prezentować ofertę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie festiwalu będzie można obejrzeć w pełni dostępne wystawy i spektakle, a także wziąć udział w pokazach filmowych, koncertach i warsztatach. Rejestracja na warsztaty ruszyła już 11 września, czyli w poniedziałek miniony. Otwarcie festiwalu odbędzie się 24 września o 17 w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka w Krakowie. Zostanie wtedy pokazany spektakl Lekcja Anatomii, nawiązujący do obrazu Rembrandta. Spektakl będzie dostępny dla osób z różnorodnymi potrzebami, to jest tłumaczony na polski język migowy z audiodeskrypcją w prostym języku. Wydarzenie jest bezpłatne. Wiele atrakcji przewidziano również w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Tam będzie można skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na język migowy, zwiedzania dla osób niewidomych i słabowidzących, cichych godzin zwiedzania i warsztatów bez barier. Więcej o wydarzeniu na stronie. I tu jest link podany. Będzie można oczywiście przez link w komentarzu dokopać się do tego linku, o którym teraz mowa. Festiwal zakończy się 24 października w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. Muzeum zaprasza do udziału w zajęciach pokazowo-warsztatowych wykopki na Orawie. Organizatorzy chcą, aby na Orawie wszyscy czuli się jak w domu, zwłaszcza, że uczestników czeka wspólna praca. Najpierw przygotują wóz na wykopki, spakują potrzebne w polu kosze, worki, motyki oraz jedzenie i picie. Potem wszyscy wspólnie pojadą na pole, gdzie czeka ich kopanie i ładowanie ziemniaków. Ale bez obaw. Po pracy organizatorzy zapraszają na coś dla ciała i dla ducha. Wspólne zabawy, spotkania z kulturą i sztuką, zabawy, tańce i poczęstunek. Program wydarzeń i zapisy od 11 września na stronie kulturawrazliwa.pl. Tu jest oczywiście cały gdzieś link do tego wydarzenia. Następnie zaprasza nas pracownia doboru oświetlenia nowo otwarta. Konkretnie osoby słabowidzące są zapraszane, bo to one najbardziej mogą z porady tej i z usług tej pracowni skorzystać. Centrum Rehabilitacji PZN zaprasza do niedawno otwartej pracowni doboru oświetlenia w Instytucie Tyflologicznym w Warszawie. To jedno z pierwszych takich miejsc w Polsce. Tam osoby słabowidzące będą mogły sprawdzić różnego rodzaju oświetlenie i wybrać to najbardziej dla nich korzystne, a potem dane rozwiązanie zastosować w domu. Pomysł wziął się z zagranicy podczas wizyty w Danii w Instytucie dla Niewidomych i Słabowidzących. Elżbieta Aleksiak, kierowniczka Centrum Rehabilitacji PZN, zwiedziła miejsce, gdzie osoby z dysfunkcją narządu wzroku testowały oświetlenie. Kiedy udało się pozyskać środki z PFRON-u, podobna pracownia została utworzona w Instytucie Technologicznym PZN przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie. Nie ma jednego oświetlenia, które jest dobre dla wszystkich osób słabowidzących. Osoby mają różne schorzenia i wolą co innego. Zainteresowani mogą w naszej pracowni sprawdzić różnego rodzaju oświetlenia i urządzenia wspomagające, a następnie wybrać te dla nich najbardziej korzystne rozwiązania. Rozwiązania te mogą być dla nich inspiracją. Co więcej, staramy się stosować ekonomiczne pomysły dostępne dla wszystkich, mówi kierowniczka Centrum Rehabilitacji PZN. Pracownia podzielona jest na strefy i kąciki tematyczne, w których można testować różne ustawienia parametrów oświetlenia, na przykład natężenie, barwa. Pierwszy pokój to salon z kanapą, fotelem, telewizorem i biurkiem. W tym pokoju oświetlenie górne włącza się za pomocą pilota i można wybrać moc i barwę światła, ciepłą, zimną lub neutralną. W pokoju znajduje się biurko z lampką, a także lupy z oświetleniem. Zaaranżowano tu również kącik do czytania. Zamontowany w tym pokoju jest również telewizor z udogodnieniami dla osób z problemami wzroku. Drugi pokój to przestrzeń kuchenna ze stolikiem, szafkami oraz blatem z różnego rodzaju lampami. Mamy tu również szafę na ubrania z oświetlonym wnętrzem, aby móc dobrze widzieć, co znajduje się na półkach. Na kolejnym blacie umieszczone są różne rodzaje lampek stołowych oraz tych ułatwiających czytanie, na przykład zamontowanych na klipsie. Nasza pracownia będzie stale się rozwijać i z czasem znajdą się tu nowe rodzaje oświetlenia czy inne urządzenia wspomagające, mówi Nina Opejda, zajmująca się tym konceptem. Wszyscy zainteresowani odwiedzeniem pracowni powinni zapisywać się, wysyłając e-mail na adres nopejda@pzn.org.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 635 52 84. Organizatorzy zapraszają do pracowni osoby słabowidzące oraz przedstawicieli placówek działających na rzecz osób z problemami wzroku, czy też uczelni kształcących tyflopedagogów czy instruktorów orientacji w przestrzeni. Pracownia została zrealizowana w ramach projektu PFRON pod tytułem Zrób to sam, szkolenie instruktorów czynności życia codziennego oraz dzięki wsparciu firmy Alcon. No więc fajnie, że trwają takie wymiany doświadczeń. My do Danii jeszcze dziś wrócimy i do wymiany doświadczeń i tego, co z tego wynika, no również. ale zanim to, to jeszcze długa droga. Na razie na spotkania zaprasza nas również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo wrzesień to miesiąc osób z niepełnosprawnościami. No a wtedy właśnie ZUS chce uświadamiać na temat różnych możliwości, jakie nasze państwo takim osobom oferuje. ZUS organizuje przez cały wrzesień cykl bezpłatnych wydarzeń w całej Polsce w ramach obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W programie m.in. spotkania z ekspertami ZUS oraz instytucji partnerskich. ZUS zaprasza na wydarzenia, w trakcie których osoby z niepełnosprawnością oraz wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać wyczerpujące informacje o ubezpieczeniach społecznych, przysługujących świadczeniach i różnych formach wsparcia, a także skorzystać z porad specjalistów z instytucji partnerskich. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ czy Biura Rzecznika Praw Pacjenta BRPB. Eksperci z PFRON wyjaśnią, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Udzielą również informacji, jak ubiegać się o dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością, a pracownicy NFZ będą informować o zasadach wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe. Eksperci BRPB udzielą informacji o prawach pacjenta oraz pomocy psychologicznej. Swoim doświadczeniem podzielą się również przedstawiciele lokalnych instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń zrzeszających osoby z niepełnosprawnością. I jest link podany do harmonogramu całych wszystkich wydarzeń. I wiemy też, że tutaj PFRON, PRPB, BRPB oraz NFZ oraz Fundacja Integracja są partnerami wydarzenia. No i ostatnie na dziś. Poszukiwane są dzieci i osoby chętne do badań. I już o co tutaj chodzi? Specjalistka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadza badanie dzieci w wieku od 2 do 7 lat, których rodzice są niewidomi lub słabowidzących. Badanie jest w formie zagadek dla dzieci. Dla rodziców za udział w badaniu jest premia, dla dzieci jest drobny upominek. Badanie trwa około 45 minut. Psycholog może pojechać na rozmowę do różnych miejscowości w Polsce. Chętni do badania mogą się zgłosić. No tu jest podany numer telefonu oraz adres e-mail. Też można wysłać wiadomość w takiej formie. No więc gdybyście byli, jesteście w tej grupie docelowej i chcielibyście wziąć udział, no to zapraszamy. I to wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o nowości Polskiego Związku Niewidomych, które dla Was przygotowałem.
1: Ale to zdecydowanie nie wszystko, jeżeli chodzi o nowości na ten tydzień, no bo wczoraj odbyła się konferencja Apple'a i podejrzewam, że już nie jeden ze słuchaczy czeka na to, co tam się na tej konferencji działo. Zobaczymy, czy nie będzie osobnej audycji na temat tego właśnie, co się pojawiło na konferencji. Ale tak na szybko w Tyflo przeglądzie można, myślę, opowiedzieć, co w ogóle się pojawiło na tej konferencji. iPhony, zegarki, no właśnie, i co?
3: No i właściwie iPhony, zegarki, ewentualnie jeszcze słuchawki, ale o tym za chwilę, bo faktycznie odbyła się konferencja, która, jak to ostatnio firma Apple robi, była po prostu nagraną prezentacją, dzięki czemu też mieliśmy audiodeskrypcję, która jak zwykle była naprawdę fantastycznie zrobiona. No i co możemy powiedzieć? No, konferencja nazywała się Wanderlust, czyli żądza cudów dosłownie. No jakie tutaj cuda zostały przedstawione? No firma skupiła się na dwóch kategoriach sprzętu, na zegarkach i na telefonach, więc może zaczniemy sobie w takiej samej kolejności, jak to zrobiła firma Apple, która zaczęła od właśnie zegarków, no i pojawiła się już 9. seria zegarka Apple Watch. Co tutaj się zmieniło? No po pierwsze mamy nowy procesor i ten nowy procesor jest o 30% szybszy od poprzedniego, dzięki czemu cały interfejs będzie działał znacznie żwawiej, też ma szybszą kartę graficzną GPU, no ale właśnie samo to przyspieszenie, to myślę, że dla nas syntezą, no to możemy to jak najbardziej odczuć. Ma też znacznie szybszy silnik neuronowy, on chyba teraz ma 2 rdzenie, z tego co pamiętam. Dzięki czemu niektóre polecenia Siri już nie muszą być gdzieś wysyłane do chmury. I tutaj na przykład jest podawany podawana taka sytuacja, że możemy teraz poprosić Siri o uruchomienie jakiegoś minutnika, czy rozpoczęcie jakiegoś ćwiczenia, treningu, sterować muzyką i tak dalej. No i te polecenia, które kiedyś najpierw były wysyłane do naszego iPhone'a, który później gdzieś to wysyłał przez internet, no i czekaliśmy na odpowiedź, a wiadomo jak Siri czasami działa, no to teraz to wszystko będzie wykonywane w 100% na urządzeniu, na zegarku, więc no powinno być szybciej, no i przy okazji też pewnie troszkę bezpieczniej. Mamy też nowy chip Ultra Wideband 2, czyli to jest chip radiowy, który jest wykorzystywany do precyzyjnego lokalizowania sprzętów. Pierwsza generacja tego chipu pojawiła się na przykład w AirTagach, w nowszych iPhone'ach, dzięki czemu możemy precyzyjnie je sobie lokalizować, no i między innymi do tego będzie ten chip zastosowany. Funkcja, którą możecie znać z zegarków, gdzie możemy z centrum sterowania poprosić, żeby nasz iPhone dał dźwięk, żebyśmy go mogli znaleźć, teraz została zaktualizowana, no i oprócz tego, że ten dźwięk będziemy mogli sobie puścić, no to teraz zegarek nas z komunikatami, wibracjami i dźwiękami doprowadzi do telefonu, więc to też taka, myślę, całkiem fajna funkcja. Kolejna nowość, którą daje nam ten nowy procesor neuronowy, to jak to Apple dosłownie nazywało, dwukrotne stuknięcie. Konkretnie dwukrotne stuknięcie kciukiem o palcem wskazującym właściwie o kciuk. To jest coś, co ciekawe, społeczność osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnością zwróciła uwagę, że już wcześniej było poniekąd dostępne na zegarku, ale teraz to pewnie działa szybciej, no bo ten procesor jest lepszy, te czujniki są bardziej dokładne. No i teraz ten gest jest globalnie wykorzystywany tak naprawdę w całym systemie, bo on będzie nam odbierał i kończył połączenie. No a w różnych aplikacjach będzie wykonywał, jak to powiedziało Apple, domyślną funkcję, czyli na przykład, no, czyli pewnie tak jak Magic Tap w VoiceOverze, czyli zatrzymywanie muzyki, rozpoczynanie, zaczynanie stoperów.
2: No właśnie, takie, bo to jest, no, tak, to jest to, co już też na co zwrócił uwagę Jonathan Mosen i jego goście, kiedy podsumowywali wydarzenie, że to właśnie dla nas, dla osób niewidomych, to w ogóle nie jest nic nowego, bo my przecież takie dwukrotne stuknięcie mieliśmy już od dawien dawna w VoiceOverze jako gest. Pytanie, czy te gesty są tożsame?
3: Ja myślę, że one mogą mieć podobne zastosowanie, natomiast to jest jednak gest, który wydaje mi się każdy z nas też będzie mógł wykorzystać, no bo jednak do tego potrzebujemy jednej ręki, więc jeśli mamy sytuację, gdzie naprawdę nie możemy tego zegarka dotknąć, żeby ten Magic Tap wykonać, a to się może zdarzyć, tak? Mamy brudną rękę, coś, nie wiem, gotujemy na przykład, czy gdzieś idziemy i dzwoni nam telefon, VoiceOver nam mówi, kto dzwoni, no i chcielibyśmy odebrać, no to łatwiej nam sobie właśnie stuknąć dwukrotnie palcami i odebrać takie połączenie, niż gdzieś dotykać ekran, no i mieć nadzieję, że on nas posłucha, ale no przy okazji też ryzykując, że coś powrócimy sobie ten zegarek. Inna sprawa, że też takie gesty, no to są często wykorzystywane przez aplikacje. Ja tutaj na przykład widzę, nie wiem, Voice Vista, tak, której możemy sobie włączyć sterowanie z pilota słuchawek i to powoduje, że na ekranie się wyświetlają kontrolki odtwarzania, więc ten gest pewnie tutaj też by zaczął działać. Więc to jak najbardziej wydaje mi się może mieć zastosowanie. Co tu jeszcze się zmieniło? Jest ekran dwa razy jaśniejszy, więc będzie łatwiej go nam na przykład na słońcu zobaczyć. No i ten cały sprzęt ma być bardziej ekologiczny, teraz ma być neutralny, jeśli chodzi o produkcję węgla. Więcej materiałów z recyklingu będzie wykorzystywane. No i Apple zaczyna wycofywać się ze skóry. Paski skórzane już nie będą dostępne, tak samo jak etui do iPhone'ów, które też wcześniej były dostępne w wersji skórzanej. Zamiast tego firma wymyśliła całkiem nowy materiał, nazywa się Fine Woven. No i to jest materiał, który jest stworzony w 70% z tkanin, które zostały gdzieś zdobyte z odzysku. On ma być taki miękki, delikatny w dotyku, taki, więc powinien być bardzo przyjemny. No i tutaj właśnie takie paski z tego materiału będą teraz zamiast pasków skórzanych dostępne.
2: Chyba też jest kwestia kolorystyczna, że każdy pasek będzie miał trochę inny układ kolorów, że to będzie zawsze jakoś losowo dobierane, jakby w jakiś sposób unikalny taki, coś tak zrozumiałem, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co było wczoraj mówione na konferencji. No więc nie będzie chyba dwóch takich samych pasków kolorystycznie, także tak jakby ta siatka kolorów nie będzie się powtarzać.
3: No to jest też ciekawe, właśnie tak pokazywane jest, jak tutaj firma odzyskuje materiały, więc no tak to wygląda. Te zegarki będą dostępne od przyszłego tygodnia. Tutaj cenowo nic się nie zmienia. No i jeszcze został ogłoszony nowy zegarek Apple Watch Ultra, na której firma też poświęciła trochę czasu, natomiast ja myślę, że to można podsumować tak, że on generalnie się nie zmienił, głównie dostał ten sam nowy procesor, więc też mamy tutaj ten gest stuknięcia palcem wskazującym o kciuk, też będzie działał szybciej, jest jaśniejszy ekran i to właściwie tyle, tak poza tym no to nie różni się niczym od pierwszego Apple Watcha Ultra. Więc myślę, że możemy teraz przejść do iPhone'ów, chyba jeszcze coś chcesz, Paweł, dodać tutaj.
2: O zegarkach chyba nic. No potem matka natura wkroczyła
3: na scenę. Tak, to było ciekawe.
2: I Apple się spowiadało z tego, jakie podejmuje kroki, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie różnych surowców, których no raczej za bardzo odnowić się nie da, oraz jak tutaj najmniejszy ślad węglowy po sobie zostawić. Matka natura, która została porównana przez właśnie Jonathana i gości do Steve'a Jobsa, że tak bardzo się rządzi na tej scenie. Tak. Bardzo, bardzo pewnie się czuje w tych żądaniach, które stawia. No i chyba iPhone, nie? Od razu iPhone.
3: Chyba iPhone, tak. No i tutaj iPhone'y mamy dwie kategorie. Oczywiście mamy kategorię taką, powiedzmy, zwykłą iPhone'a 15, no i później iPhone'y Pro. Ale zacznijmy od 15. Co tutaj się zmieniło? No po pierwsze dynamiczna wyspa, która w zeszłym roku pojawiła się tylko na modelu iPhone 14 Pro i Pro Max, jest teraz dostępna właśnie na wszystkich 15. No i co nam to daje? No tam mogą się różne informacje wyświetlać zależnie od tego, co akurat robimy na telefonie, więc jeśli słuchamy muzyki, no to tam będą przyciski odtwarzacza i jaka piosenka akurat leci się wyświetlać. Jeśli zamówimy sobie taksówkę lub jedzenie, to tam się może gdzieś stan tej dostawy wyświetlać, czy gdzie jest to taksi. Jeśli mamy minutnik jakiś lub stoper uruchomiony, no to on nam się będzie wyświetlał. No, deweloperzy mogą z tego korzystać i różne rzeczy z tą dynamiczną wyspą robić. No i teraz już więcej osób będzie miało do niej dostęp, więc może jeszcze więcej aplikacji będzie ją wykorzystywać. Mamy jaśniejszy ekran, mamy lepszy aparat, który teraz ma 48 megapikseli, dzięki czemu możemy robić zdjęcia o wyższej rozdzielczości. No to właściwie tyle, co mogę powiedzieć o tym, no ale są lepsze te zdjęcia, tak? Było opowiadane właśnie, że głównie ma być wyższa rozdzielczość, tam oczywiście różna sztuczna inteligencja jest stosowana do tego, żeby te zdjęcia jeszcze poprawiać. I to zresztą nie jedyna rzecz, do której taka sztuczna inteligencja będzie stosowana, bo też jest lepsza redukcja szumu podczas rozmów, która już była naprawdę świetna, no ale ponoć w tych nowych iPhone'ach będzie działać jeszcze lepiej, więc jeśli będziemy do kogoś dzwonić, nawet bez włączenia tego trybu izolacji głosu, będzie nas ponoć jeszcze lepiej słychać. Jaki to będzie miało urządzenie procesor? Będzie miało procesor Apple A16 i co ciekawe, to nie jest najnowszy procesor, to jest procesor, który w zeszłym roku pojawił się właśnie w iPhone'ach 14 Pro, czyli tutaj znów mamy taką sytuację, że modele Pro mają szybszy procesor od modeli, które w podstawowej konfiguracji, tak? Więc tutaj iPhone 15 ma procesor z 14 w tej wersji podstawowej. Oczywiście też jest wersja iPhone 15 Plus, która ma większy ekran, no ale mają ten sam procesor. Co jeszcze mają wspólnego? No, o tym się też już mówiło jakiś czas. Jest nowe wejście, które zastąpiło port Lightning. Mamy w końcu USB typu C. W iPhone 15 i 15 Plus ono jest ograniczone do prędkości USB 2, natomiast może być wykorzystywane oczywiście do ładowania telefonu, możemy do niego różne akcesoria podłączać i możemy też władować niektóre z naszych akcesoriów, bo możemy sobie podłączyć ładowarkę do zegarka lub etui do AirPodsów, bo pojawiły się również AirPodsy z wejściem USB-C, o których trochę więcej powiem za chwilę, bo tam też trochę więcej się pozmieniało niż tylko zmiana portu ładowania. No i takie słuchawki, czy taki zegarek, taką ładowarkę do zegarka można sobie do iPhone'a podłączyć i w ten sposób je ładować. Będą też w sklepie dostępne takie tradycyjne Apple'owskie słuchawki na kablu, te EarPods'y tak zwane z wersji USB-C. Oczywiście też będzie przejściówka USB na Lightning, która będzie kosztować $30 bodajże, więc jeśli ktoś ma na przykład Ambiosy czy jakieś inne akcesorium na Lightning, z którego chcecie korzystać, no to będzie można je do tego nowego iPhone'a. Jeszcze został zaktualizowany, tak jak w zegarku pojawił się ten chip Ultra Wideband 2, no, który właśnie pozwala nam lokalizować różne rzeczy z dalszej odległości, ale także lokalizować znajomych. Ja tutaj widzę duży potencjał dla nas, No właśnie, bo będziemy mogli, jeśli umawiamy się z jakąś osobą i spotykamy się w jakimś publicznym, ruchliwym miejscu, no to możemy takiej osobie, czy ona nam, albo my jej wysłać link, żeby udostępnić nasze położenie w aplikacji Znajdź. I kiedy sobie otworzymy taki link i oboje mamy iPhone'a 15 czy nowszego, no to możemy się zlokalizować. I tak iPhone będzie nas prowadził do AirTagów, no to tak samo może nas precyzyjnie zaprowadzić do danej osoby, podając bardzo konkretne komunikaty, ile metrów jesteśmy od tej osoby, czy ta osoba jest, nie wiem, po prawej, po lewej stronie, i w ten sposób możemy w bardzo fajny, łatwy sposób się znaleźć. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o iPhone 15. Tutaj ceny też się nie zmieniły. One też od przyszłego tygodnia będą dostępne. Generalnie wyglądają tak samo jak poprzednie modele, no poza tym, że mamy inne wejście. Cały czas mają przełącznik do wyciszania. No i tutaj właśnie w sumie przechodzimy ładnie do iPhone 15 Pro.
2: To może zanim przejdziesz, to jeszcze zapytam. Dobrze rozumiem, że teraz również 15 tradycyjne otrzymują wyspę dynamiczną?
3: Tak, tak, tak. I to od tego zacząłem właśnie, to wspominałem, że już wszystkie iPhone'y mają tą wyspę teraz.
2: No to w takim razie może przycisk Action będzie w iPhone'ach 16, już nie Pro.
3: Kto wie, jeśli się przyjmie, a z tego co widzę, to raczej ludzie są zadowoleni. No właśnie.
2: Może będzie jak LiDAR.
3: Oby nie, no właśnie, bo LiDAR też mówiło się, że będzie.

0: temu może poprawić się trochę stereo w nagrywaniu dźwięków w telefonie. Mało kto w to wierzy, ale istnieje teoretycznie taka szansa. Co prawda istnieje również szansa taka, że ten dźwięk będzie wyłącznie w tych nagraniach wideo. To znaczy możliwe, że ten dźwięk ambisoniczny...
1: Na początku może tak być.
0: Nie będzie jakby możliwe do zarejestrowania tak bez wideo. Także tu dochodzimy znowu zresztą do... Znaczy możliwe, że dojdziemy do czegoś, co już było. To znaczy, chcesz mieć lepszy dźwięk, to nagrywaj też wideo.
1: No przez jakiś czas tak było, jak zostało stereo wprowadzone, tak dopiero w iOS 14 bodajże to zostało zmienione. No właśnie, z tego co wiem, to jest nowość, która jest wyłącznie na razie w modelach Pro, ale mogę się tu mylić, no ale zobaczymy, jak te iPhony się pojawią. No właśnie, ale ciągle mówimy o tym iPhone'ie Pro. Co tutaj się pozmieniało? No bardzo dużo. Zaczynając od ramki, która wcześniej była stworzona z aluminium, a teraz aluminium przynajmniej od zewnątrz zostało zastąpione tytanem. Tytan, czyli bardzo lekki metal używany do tworzenia na przykład pojazdów kosmicznych, na przykład tych sond, które sobie na Marsie jeżdżą w tym momencie. Dzięki czemu ten telefon jest lżejszy. Mamy delikatnie zakrzywione te ramki i ekran zakrzywiony, dzięki czemu telefon jest mniejszy, ale ma takiej samej wielkości ekran. I teraz tutaj się osoby niewidome zastanawiały, nie wiem czy gdzieś ten temat był poruszany w podcaście Jonathana, może ty coś wiesz Paweł, jak bardzo to jest zaokrąglone, bo tu ludzie się zastanawiali, czy to jest tak opływowy kształt jak na przykład iPhone 11 i te starsze.
2: Jest to podobne do tego, co jest teraz, bo to jest tytan, ale z tego co mówiła Heidi, czyli córka Jonathana, to wygląda to bardzo podobnie do tego zeszłorocznego Pro, tylko tyle, że inny materiał i tam.
1: Czyli to jest bardzo delikatnie chyba zakrzywione, tak, w takim razie. Tak. Może nie ma takiego ostrego brzegu, ale okej.
2: Okay. Nie, bardzo delikatnie zaokrąglone była mowa, że tak.
1: No ale będzie lżejszy, więc no myślę, że to każdemu się spodoba. No i to
2: ponoć da się wyczuć, że jest lżejszy do tego stopnia, że chyba 10%, czyli jeżeli dźwigniesz sobie iPhone'a 14 Pro i 15 Pro, to odczujesz, że to są dwa różne telefony.
1: No więc odczujemy to w kieszeni, więc fajnie. No właśnie, następnie pomówmy sobie o tym przycisku Action. No właśnie, przełącznika do wyciszania już nie ma, zamiast niego jest przycisk. Już wspominaliśmy poniekąd o nim, bo gdzieś w kodzie źródłowym już jakieś informacje się zaczęły o nim pojawiać. No i co możemy powiedzieć? Działa domyślnie tak jak kiedyś przełącznik i musimy go krótko przytrzymać, no i wtedy spowoduje, że telefon zostaje albo wyciszony, albo wyciszenie jest wyłączane. Na każdy z tych działań będziemy mieli haptykę osobną, ale jeśli mamy, ale jeśli nie chcemy do tego wykorzystywać ten przycisk, to możemy go sobie zmodyfikować. I możemy sobie na przykład ustawić otworzenie dyktafonu lub aparatu, przypisać skrót dostępności, czyli którąś z funkcji dostępnościowych. Możemy sobie dowolny skrót z aplikacji skróty przypisać. No tutaj aplikacje mogą jakieś akcje oferować, czy otwieranie jakiejkolwiek aplikacji. Z tego co też się doczytałem, bo się zastanawialiśmy, czy deweloperzy będą mieli do tego dostęp. Na początku chyba jeszcze nie, natomiast w tych wbudowanych skrótach to ten przycisk będzie jakoś kontekstowo się zachowywał. To znaczy, jeśli przypiszemy go sobie na przykład do uruchamiania dyktafonu i naciśniemy ten przycisk, to nagrywanie się rozpocznie, ale jeśli naciśniemy go drugi raz, no to telefon jest na tyle inteligentny, że to nagrywanie wtedy się zatrzyma. I tak samo jest z aparatem, więc możemy w ten sposób zdjęcia robić, no i tak dalej. Możemy mieć nadzieję, że w przyszłych wersjach iOS-a, pewnie, nie wiem, 17.1.2, może w 18, już będzie jakieś API do tego, no bo w zegarkach ten przycisk, w zegarkach Ultra jest konfigurowany, deweloperzy mogą coś z nim robić, jak jakaś aplikacja jest otwarta.
2: No
1: mamy tutaj... No.
2: Z tym przyciskiem miałem kilka pytań tak zasadniczo, bo tak, na konferencji pokazywano, że należy go przytrzymać, żeby wyciszyć i odciszyć. Czy to oznacza, tak, że przytrzymanie to jest jedyny stan, w którym on w ogóle zaczyna działać? Czy jest osobno przytrzymanie, osobno przyciśnięcie? I to są dwie różne rzeczy?
1: Na razie tylko słyszałem o przytrzymaniu. Może to jest też dlatego, że żeby zabezpieczyć ten przycisk od jakiejś aktywacji nieumyślnej, kiedy telefon jest gdzieś w kieszeni na przykład. Nie wiem. bo ten przycisk nie jest jakiś duży. On ponoć jest gdzieś tej samej wielkości, co ten przełącznik.
2: On nie jest w ogóle jakoś haptyczny, na zasadzie taki trochę jak Home?
1: Jeszcze nie.

0: Były takie plany, żeby też przyciski głośności tak zrobić, ale tam nie udało się firmie na tyle chyba części wyprodukować, a bo tam coś z kosztami było. Więc to zostało opóźnione, ale plan ostatecznie tak ma być kiedyś. Na razie jeszcze nie.
1: Okay, czyli te telefony Pro jeszcze to mają. No trochę szkoda, że to jest tylko jedna opcja, jakby, że tylko to jedno przytrzymanie, bo no ja właśnie bardzo miło wspominam Honora 7, mój jeden z moich dawnych telefonów, który jeszcze leży u mnie, natomiast no już ma Androida 6, więc umówmy się, w dzisiejszych czasach średnio można z nim coś ciekawego począć. Natomiast on właśnie miał taki przycisk, jeżeli posłuchacie sobie raz jeszcze podcastu mojego o tym telefonie, to fajnie będzie powspominać. On miał przycisk, który można było nacisnąć dwukrotnie lub przytrzymać i można było przypisać przeróżne akcje i, że tak powiem, no możliwe były przeróżne działania, włącznie z tym, że on działał kontekstowo do odbierania rozmów, do gdzieś tam od nagrywania rozmów w ich trakcie, jak się przytrzymało, jakieś tam odpalanie minutników, właśnie czegoś tam. Nie, przepraszam, odbieranie rozmów to był czytnik linii papilarnych, co potem też nam zabrano, ale różne, naprawdę różne można było robić rzeczy i szkoda, że ten guzik, ten przycisk tutaj jest tak mocno ograniczony do tylko jednego rodzaju naciśnięcia. No a po drugie, szkoda, że tak zrobili mało akcji, że no kilka tam jakichś akcji i skróty. I z jednej strony, no fajnie, bo skrótami można zrobić wszystko. Z drugiej strony, no teraz trzeba będzie sobie zawalać skróty, aplikacje skróty skrótami do otwierania aplikacji na przykład.
0: No, no tak.
1: No nie, moim zdaniem można było spokojnie dodać jeszcze otwieranie różnych aplikacji za pomocą tego, czy coś tam. Natomiast no szkoda, że to się tak rozegrało. No ale dobrze, że jest. I myślę, że to będzie wśród osób pewnie niewidomych dość popularna.
0: A to może być powód, żeby kupić tego iPhone'a Pro.
1: Na przykład.
0: Może nie dla wszystkich, ale no, gdzieś tam wiadomo, pewnie to będzie miało wpływ, przepuszczam.
1: Cenowo to jest taki zakup, że no tak jak się pytaliśmy na temat wyspy dynamicznej, czy to jest fajne, fajnie to mieć, ale czy z tego powodu warto kupować taki drogi telefon? No i tak samo z tym przyciskiem, nie? To jest jeden przycisk. Ale no, może ja tu liczę na to, że jeżeli to się rzeczywiście stanie popularne, no to z czasem i podstawowe modele iPhone'a dostaną ten przycisk.
0: Pewnie z czasem tak, no i też przepuszczam, że z czasem jakieś API do tego się pojawią.
1: No tak, oby.
0: Pożyjemy, zobaczymy.
1: I oby zweryfikowali jakby te sposoby naciskania, żeby dało się właśnie dwa razy, kilka razy, coś tam, może nawet jakieś własne wzorce, no to byłoby fajne.
0: No właśnie, tutaj można by dużo z tym robić, zresztą przecież telefony z Androidem, gdzieś te Samsungi tak mają cały czas ten przycisk Dixby, który można chyba zmieniać sobie, więc... Więc właśnie.
1: Nawet jak nieoficjalnie, to można jakąś aplikacją przemapować. No.
0: Chyba oficjalnie też już się da, tak? Czy już?
1: Możliwe.
0: No, mniej więcej taki przycisk się pojawił. No i to są różnice z zewnątrz, no ale też jest trochę różnic w środku. Mamy tutaj szybszy procesor. Tak jak wspominałem, no, iPhone 15 podstawowy ma procesor z zeszłego roku, no a iPhone 15 Pro ma procesor trochę nowszy. To jest procesor A17 czy A17 Pro, bo tutaj Apple czasami mi mówiło tak, czasami tak, więc mniej więcej to jest 17, generacja następna. Pierwszy chip na świecie, który jest stworzony w technologii 3 nanometrowej, więc to są bardzo tutaj upakowane te tranzystory, teraz nie pamiętam ile ich tam jest, ale jest ich coraz więcej. Ale co jest dla nas ważne, mamy o 10% szybsze rdzenie wydajnościowe. Tych rdzeni jest 2 i też mamy szybsze rdzenie energooszczędne, których są 4, więc generalnie ten procesor przyspieszył. Mamy też osobno silnik neuronowy, który, jak wiecie, odgrywa coraz większą rolę w różnych rzeczach, od syntezy mowy po jakieś przetwarzanie obrazów i tak dalej. No i ten silnik w tych nowych iPhone'ach jest 2 razy szybszy, więc to się pewnie gdzieś odbija na szybkości reakcji tych głosów neuronowych, ale też dyktowaniu pewnie i innych tego typu operacji. Mamy wbudowany sprzętowy dekoder kodeku wideo AV1 i to się może odbić na baterii, no bo różne serwisy streamingowe najczęściej z tego kodeka korzystają, więc no dzięki temu telefon będzie nam mniej energii zużywał na wyświetlanie tego typu filmów. Mamy dedykowany kontroler USB, dzięki czemu wejście USB-C, bo oczywiście tutaj też mamy do czynienia z takim wejściem, w tym modelu Pro będzie miało prędkości USB 3, bo w podstawowej 15 to jest cały czas USB 2, więc no To działa, ale nie jest tak szybkie. A tutaj mamy USB 3, które jest na tyle szybkie, że na przykład można sobie podłączyć dysk zewnętrzny i w aplikacji aparatu bezpośrednio na ten dysk nagrywać filmy w 4K w 60 klatkach na sekundę w jakimś formacie bezstratnym. Więc to już są bardzo, bardzo szybkie transfery danych. Mamy też w radio do protokołu Thread i szkoda, że tego nie ma też w podstawowym iPhone'ie. To pewnie też czasem będzie coraz bardziej przydatne, bo to jest taki system transmisji radiowej, który jest wykorzystywany w automatyzacji domów. Często zamki, różne jakieś czujniki, kontakty korzystają z tego protokołu, żeby się ze sobą komunikować. Więc to jest chyba pierwszy telefon, który coś takiego ma wbudowane, bo generalnie to jest coś, co jest, nie wiem, w routerach czy specjalnych mostkach do tego typu zadań. Więc to widzę tutaj duży potencjał. W ten sposób moglibyśmy lepiej sterować naszym domem. To chyba ma większy zasięg niż Bluetooth i może nawet Wi-Fi. To chyba nie ma takiej przepustowości danych, ale do właśnie sterowania domem to może się przydać. Mamy też szybszą kartę graficzną, która jest generalnie szybsza, ma też sprzętowe wsparcie tak zwanego ray tracingu. To chodzi o to, jak się światło odbija od różnych rzeczy. To jest coś, co jest teraz bardzo modne w świecie gier i może to nie jest dla nas tyle tak istotne, natomiast jest tak duży skok wydajnościowy, że kilka gier, które niedługo pojawią się na najnowszych konsolach, na przykład na PS5, tak jak najnowszy Assassin's Creed, mają też właśnie trafić na tego nowego iPhone'a w App Store i to nie mają tracić jakoś dużo tej jakości graficznej, więc to nam pokazuje, jak tutaj duży przeskok do przodu jest, jeśli chodzi o tą kartę graficzną. Oczywiście mamy tutaj nowe aparaty, iPhone 15 Pro Max, czyli ten jeszcze największy iPhone, ma 5-krotny zoom optyczny. Nawet można zdjęcia makro robić, no są bardzo duże przybliżenia. No tutaj właśnie nagrywanie filmów na dysk zewnętrzny, to o czym już wspominałem, no te filmy po prostu wyglądają coraz lepiej i no tutaj przeskok jakości w tych aparatach, zarówno w tym modelu Pro i Pro Max, jest bardzo duży i tutaj też wiem, że gdzieś media bardzo te nowe aparaty chwalą. I teraz jeśli chodzi o ceny, no to jeśli chodzi, model 15 Pro podstawowy zaczyna się od tej samej ceny, a mówiło się, że może podrożeć, na szczęście nie podrożał. Natomiast Pro Max poniekąd podrożał, ale podrożał w ten sposób, że Apple po prostu pozbyło się wersji ze 128 GB pamięci. Więc jeśli ktoś chce sobie kupić ten większy model Pro Max, no to teraz najtańsza opcja to jest model 256 GB, który faktycznie kosztuje tyle samo co wcześniej, no ale no jeśli ktoś aż tyle miejsca nie potrzebuje, no to już nie ma takiej opcji. Ponadto zostały wprowadzone większe paczki danych w iCloud, pewnie dlatego, że no to coraz lepsze zdjęcia wychodzą na tych iPhone'ach. Tutaj mamy opcje 6 i 12 terabajtów, które kosztują 30 i 60 dolarów miesięcznie, więc ktoś musi bardzo tą chmurę iCloud lubić, żeby na coś takiego się zdecydować. No ale jak ktoś potrzebuje, no to coś takiego się pojawiło. Czy jeszcze chcesz coś, Paweł, dodać z tymi iPhone'ami?
1: Chyba nie, bo wszystko mówiliśmy. Przycisk mówiliśmy, USB-C, ten chip rozszerzony do namierzania iPhone'ów i ten, no pewnie satelitarna obsługa dla tej pomocy drogowej to nie jest coś, co na razie w Polsce nas będzie interesować.
0: No właśnie.
1: Co to będzie działać tylko w Stanach. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o iPhone'y, także no.
0: No właśnie, więc no ciekawe rzeczy się dzieją z tymi iPhone'ami, nowe porty, nowe przyciski. I jeszcze na koniec chciałbym krótko wspomnieć o AirPodsach, bo już poniekąd coś o nich wspominałem, natomiast mówiło się, że Apple wprowadzi nowe etui ładujące, które ma ten port USB-C. No i poniekąd tak się stało, natomiast nie do końca, bo faktycznie pojawiły się AirPods Pro drugiej generacji w sprzedaży z etui ładującym na USB-C, ale tylko ta generacja, która cały czas na stronie jest po prostu nazywana jako właśnie AirPods Pro drugiej generacji, wspiera coś, czego pierwsza wersja drugiej generacji nie wspiera, mianowicie w połączeniu z tym headsetem Vision Pro, który w przyszłym roku ma się pojawić, będzie wspierać jakiś nowy kodek do bezstratnego dźwięku. To jest 20-bitowy kodek, który właśnie ma mieć niskie opóźnienia i ma przesyłać dźwięk bezstratny. Czemu tego nie ma w tej wersji słuchawek z wejściem Lightning? Nikt nie wie i też nie możemy sobie po prostu dokupić samego etui z tym portem USB-C. To też dziwi. Nie wiem, to jest takie trochę dziwne dla mnie. Szkoda, że tak się stało. Może w jakiejś aktualizacji się to pojawi. Jeśli... No pewnie, nie wiem, czy Apple tutaj uznało, że przez to, że ten kodek jest dostępny tylko na tym Vision Pro, czy może aż tak ludzie się nie interesują tym dźwiękiem bezstratnym, że po prostu tak to po cichu gdzieś wprowadzą. Nie wiem, ale to jest dla mnie trochę dziwne, jak to zostało zrobione. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał sobie ładować AirPodsy iPhone'em albo po prostu mieć wejście na USB-C, no to po prostu trzeba kupić sobie całe nowe słuchawki niestety. No i na koniec oprogramowanie, bo po konferencji zostały daty potwierdzone. iOS 17 pojawi się w przyszły poniedziałek, więc na pewno w przyszłym Tyflo Przeglądzie też będziemy opowiadali wam, jakie błędy tam się pojawiły, to co ludzie odkryli i co w tej finalnej wersji się pojawiło. A za dwa tygodnie pojawi się macOS 14 Sonoma, a więc nie jak w październiku, tak jak było w zeszłym roku, tym razem macOS pojawi się no mniej więcej w tym samym czasie jak iOS, tylko z tygodniowym wyprzedzeniem. Pojawiła się też po konferencji wersja iOS 17 Release Candidate, czyli ta wersja, która raczej w przyszłym tygodniu właśnie się pojawi. I tutaj taka niespodzianka, czego kompletnie nikt się nie spodziewał. Apple dodało nowe dzwonki. Nowe dzwonki zarówno na połączenia i budziki, jak i takie krótsze sygnały dźwiękowe na SMS-y, kalendarze, nową pocztę i tak dalej. I ludzie już sobie te dźwięki... udało się zgrać i każdy z tych dźwięków zresztą ma też haptykę. Ta haptyka jest bardzo fajnie zrobiona, jest taka bardzo ciekawa, dużo się też w tej wibracji dzieje. I nawet wszystkie starsze dzwonki, bo wszystkie klasyczne dzwonki tak zwane są cały czas dostępne, cały czas też dostały właśnie zsynchronizowaną haptykę tak zwaną, więc to też jeśli korzystacie z jakiegoś starszego dzwonka, no to on też haptykę ma. I ja stwierdziłem, że szybko mogę wam pokazać te wszystkie nowe dzwonki. No i myślę, że sobie po prostu...
1: Zróbmy reakcję na dzwonki.
0: Reakcję.
1: Video.
0: Pierwszy się nazywa Arpeggio. Takie coś. Później mam...
1: Ze Stranger Things taki ścieżka dźwiękowa trochę.
0: No dużo tu jest takich klimatów retro
1: oni
0: trochę.
1: Oni chyba lubią syntezatorki w ogóle, bo...
0: Lubią.
1: Na eventach Apple'owskich też trochę tego się pojawia.
0: No będzie dużo też takich dźwięków, dzwoneczków i tak dalej. Następny mamy dzwonek, który się nazywa Breaking.
1: Z ciekawości mamy polskie tłumaczenia tych dzwonków, bo ja słyszałem...
0: Pewnie mamy, natomiast ja miałem akurat system po angielsku, no tutaj mam nazwy plików, więc nie powiem ci, jak one się...
1: Ja słyszałem po niemiecku już te nazwy i tam niektóre... Ciekaw jestem, jak zostały przetłumaczone.
0: No nie powiem tutaj. Następny mamy Canopy. Później mamy Chalet. No właśnie, znów taki retro.
1: Mam wrażenie, że w ogóle dużo jest takich wariacji na temat, żeby dzwoni telefon. Jak dzwoni telefon, to jest tak rytmicznie.
0: No i jeszcze weź pod uwagę, że do tego wszystkiego jest haptyka czas, więc ona też ci dodaje rytmu. Więc
1: tak,
0: to wszystkie...
1: wzorować to dzwonienie telefonu w formie jakiejś skomplikowanej melodii.
0: I co ciekawe, ta haptyka jest o tyle fajnie zrobiona w tych nowych dzwonkach, że bardzo często te wibracje też są w tej samej częstotliwości, co melodia. Więc jak tego się, jak to się czuje na urządzeniu, to naprawdę daje świetny efekt. Później mamy takie coś. Ta haptyka też się robi coraz bardziej intensywna.
1: Jak stare Nokia.
0: No coś takiego, takie... Nie wiem, mi się te dzwonki podobają w sumie ogólnie, muszę powiedzieć. Znów taki klimat retro, znów takie słychać jakieś trzaski, jakby to była jakaś płyta gramofonowa w sumie. Później mamy takie coś. Troszeczkę przeskakuję szybciej, żeby...
1: Oczywiście. A tu znowu takie.
0: Tak.
1: Syntezatorczone. harfa jakaś taka.
0: Tak, taka syntetyczna.
2: Taka syntetyczna.
0: Co ciekawe, ten dzwonek nazywa się kettle, czyli czajnik, tak? Jeśli dobrze pamiętam, więc no nie wiem, taka nazwa.
1: A to jest trochę jak ten, Owl City, Fireflies.
0: Wiesz co, to jest o tyle ciekawe, że ponoć właśnie, jak ten pan się nazywał, Adam Young chyba, zrobił dzwonki te klasyczne do iOS 7. A. Tylko potem, jak ta informacja się pojawiła, co ludzie zaczęli o niej pisać, to nagle z niewiadomych przyczyn zniknęła. Jakby o. coś zaczął ukrywać.
1: Oj.
0: Więc
1: to tak parę fajnych rzeczy, takich trensowych, typu Jedwab zrobił, które można było fajnie na jakiś trens zremiksować.
0: Tak. Konieczne. Znów taki coś...
2: Też takie Nokiowe.
1: To reklama jakiejś cyfry plus albo czegoś.
0: Tak.
1: Starej.
0: To może być fajny budzik.
1: Prawda, prawda.
0: Właśnie sobie taka.
2: Ubolewam, że nie ma takich dzwonków z charakterem.
0: No tak, heavy metalu tutaj nie ma niestety.
2: Nie chodzi o heavy metal. No. Chodzi o to, żeby to jakieś takie melodyjne bardziej było.
1: Fajne takie syntezatorki, takie prosto.
3: Ale ja mam w ogóle wrażenie, że teraz, jak tak przeglądam różne telefony, to era takich dzwonków charakterystycznych też zniknęła.
0: I minęła, tak.
3: No pamiętam, jak w tych starych iPhone'ach to naprawdę były takie dzwonki bardzo charakterystyczne, one się bardzo między sobą różniły i tam nie było tylko muzyczka taka, ale to jakaś stara trąbka, coś. Tam ileś tego było i rzeczywiście one się tak różniły, natomiast to wszystko teraz to takie...
0: Podobne?
3: Trochę takie samo. Znaczy, okej, dobra, to trochę się różni, ale... No to trochę się różni jak ileś piosenek tego samego gatunku.
1: Znaczy mówię, Samsung coś... Proszę.
0: No, proszę mówić.
1: Mówię, że Samsung trochę próbuje i Pixel też coś próbował, bo oni mieli tą aplikację Google Ringtones i tam było trochę motywów nawet takich, że... Był motyw retro, był motyw jakiś tam festiwal, motyw coś tam. No i na przykład ten słynny w Samsungu akordeonowy dzwonek, tak? Więc coś próbują jeszcze, ale chyba się powoli kończy era o tyle, że to też o tym rozmawialiśmy przed audycją, że tak naprawdę to już powoli wchodzimy chyba w tą erę, gdzie tak naprawdę mamy powyciszane te dzwonki, że dzwonek to jest niestety już przeszkadzajka, która gdzieś tam w tramwaju, w autobusie się rozedrze na cały regulator i nikt tego nie chce. I tak te telefony mamy przy sobie, więc albo czujemy wibracje, albo mamy jakieś smartwatche czy inne akcesoria, które nam wyświetlają gdzieś tam wizualnie, że nie wiem, połączenie nadeszło, czy tam jakieś powiadomienie. Więc po co nam te dzwonki, jak one tylko jakby zaśmiecają już i tak hałaśliwe otoczenie. Personalizacja dzwonków, jakieś wyrażanie się przez dzwonki, ta kultura już w ogóle totalnie dawno umarła. No i teraz to już dzwonek to, jak jesteś gdzieś w domu, jak coś tam ten, a głównie to w ogóle budzik, więc prawdopodobnie idzie się w takie bardzo spokojniutkie te dzwonki. Też żałuję, że one nie są bardziej od siebie odstające. Też na to zwróciłem uwagę.
0: Ja
3: w ogóle...
0: Ja w ogóle widziałem post od byłego dewelopera aplikacji Apollo na przykład, który właśnie tak się cieszył, no w końcu mogę coś z tym przyciskiem zrobić, bo jak kupiłem nowego iPhone'a, to przełączyłem ten tryb na cichy i od tego czasu w ogóle nie ruszałem tego przełącznika i tam dużo osób właśnie podobnie się wypowiadało. Też kiedyś podobne wątki na Reddicie widziałem i tak z ciekawości puściłem ankietę na Mastodona. Głównie właśnie skierowano do osób widzących. Czy faktycznie tak robią, tak napisałem, czy są częścią pokolenia trybu cichego, jak to nazwałem. I prawie 60 osób odpowiedziało mi na tą ankietę, z czego większość to właśnie były osoby widzące. No i 40% ponad powiedziało, że tak, właśnie mają cały czas telefon w trybie cichym, 30% odpowiedziało, że nie, a pozostałe to były osoby niewidome. Więc... Faktycznie tak jest. Ja myślę, że w sumie możemy przejść jeszcze do dźwięków powiadomień. Tam jeszcze kilka dzwonków zostało, ale...
3: Taką ciekawostkę tylko przepowiem. Tylko gdzie ja o tym czytałem? Czy na jakimś artykule, czy ktoś mi to tutaj mówił? Że było jakieś badanie kiedyś tam przeprowadzone przez laboratorium, czy Bella, czy któreś, nie pamiętam, na temat tego, jaki dzwon, znaczy jakie warunki musi spełnić dzwonek telefonu, żeby był najbardziej efektywny. I się tam okazało, że on musi być na początku dość głośny i tak jakby gwałtownie się zaczynać, być dość krótki, tam 3 sekundy chyba, a potem, że była cisza. I ten dzwonek, ten, ta marimba chyba to się nazywało, to jest iPhone, to właśnie ona te kryteria spełnia. Tam jest krótko i cisza.
1: No bo tradycyjnie telefon tak dzwonił, nie?
3: Tak, ale właśnie oni to badali, czy to na pewno, bo to zdaje się właśnie się wzięło z tego, że to jest taki system, gdzie ma to sens. Jest 3 sekundy głośnego i chyba 5 sekund ciszy. I to jest, nie, czy jakoś, nie pamiętam. Tak. W każdym razie, no, jest dużo różnych, jakby jest najpierw głośno, a potem długo cicho. I wtedy ten dzwonek zwraca uwagę, a potem zwraca uwagę, że go nie ma. I podobno to jest takie coś, gdzie on jest najbardziej efektywny i ciekawe, że teraz nikt z tego nie korzysta, więc albo te badania się nie sprawdziły, albo
0: poniekąd dzwonki
3: albo w sumie to wszystko jedno, albo nie wiem, ale no, podobno były takie badania.
0: Mamy też takie coś na przykład.
1: No to już bardziej telefoniczne.
0: No właśnie, więc no tutaj już faktycznie, no coś w tym stylu, tak, bo to jest jakiś pogłos, ale to jest generalnie cisza, tak? Mamy więcej muzyczki. Ale tutaj też jest cisza, w sumie.
1: Tak.
0: No i to jest cały dzwonek, oczywiście się skończył. Ale jeszcze dźwięki powiadomienia, bo tutaj chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. No to są dźwięki właśnie na SMS-y i na różne rzeczy. I teraz ten dźwięk. To zastąpiło nam trójdźwięk w tym momencie, więc jeśli jakaś aplikacja nie ma swojego dźwięku powiadomień, tak jak wcześniej po prostu słyszeliśmy ten charakterystyczny trójdźwięk, to poniekąd to, co Paweł wcześniej mówił, zauważcie, no, w porównaniu tego trójdźwięku, o ile ten nowy dźwięk jest krótszy i ta haptyka, która do niego towarzyszy, też jest tak samo krótka jak ten dźwięk, tak? Mamy tak jakby dwie nuty, tak? Bo tutaj mamy dwa stuknięcia.
1: Nie wiem, jak się czuję z tym dźwiękiem, szczerze mówiąc.
0: Ja nie wiem, czy dla niektórych osób to może być za krótkie.
1: Właśnie tak się obawiam. Znaczy, on jest przyjemny, on jest ładny, tak. On jest taki estetycznie na nowe czasy skrojony. Ale trójdźwięk to był trójdźwięk. W sensie nie chodzi o to, że jestem przywiązany do tradycji, ale on był taki już popkulturowo powiązany z iPhone'em. To jest jedno, ale też tak się wyróżniał, że było słychać, że powiadomienie pa-pa-pam przyszło. Okej, jeżeli tych powiadomień przyszło 10 jedno po drugim, mogło być denerwujące, ale...
3: Ale to chyba też będzie, bo to jest tylko trochę krótsze.
1: Tak, ale jest też cichsze, sprawę, jest takie miększe, takie bardziej spokojne.
3: To fakt.
1: Tak się wybijał, on był taki agresywny dość w porównaniu.
0: Co ciekawe, mamy też tutaj następny dźwięk, który już jest...
3: Ale mam wrażenie, że ten dźwięk w jakimś ruchu, w jakichś dźwiękach dookoła będzie mniej słyszalny. Dlatego, że on właśnie jest taki... To są dwa sinusy, czyli takie fale, które nie mają żadnych innych składowych. Więc w jakimś pociągu, który ma i tak tego dużo, to jakieś dwa dźwięki to naprawdę mogą zniknąć. Mm-hmm. Ja się obawiam, że osoby z problemami ze słuchem mogą mieć z tymi dźwiękami problem.
0: No i jeszcze tutaj dodatek właśnie, że mamy ta haptyka jest naprawdę delikatna, więc jeśli ten pociąg faktycznie się rusza dużo, to też kto wie, czy na przykład haptyki też możemy nie poczuć. Jak ten telefon gdzieś jest bardzo głęboko schowany, więc no nie wiem. Co ciekawe, tutaj obok mamy dźwięk, który w ogóle przypomina trójdźwięk.
3: I tak, ciekawe, on też jest taki.
0: Czemu nie wykorzystali tego na przykład? No właśnie. Bo już to jest bardziej podobne do tego, co było.
3: Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na przykład, jadąc pociągiem, że dość często, przynajmniej w tych starych pociągach, no bo w nowych to się okna nie otwierają, ale będąc otwarte okna w starym pociągu, co często następowało latem, było słychać świerszcze przecież i co tam no jakieś cykady. Tam, nie wiem, ja się nie znam na tym, ktoś kiedyś mówi, że to nie są świersze, to co tak bzyczy. W każdym razie takie rzeczy słychać z jadącego pociągu, bo właśnie one mają bardzo dużo tych bardzo wysokich tonów i to jakkolwiek by nie było ciche, głośne, to nawet z pociągu będzie to przecież nawet jak się jechało tymi starymi właśnie pociągami dość szybko, to te świersze naprawdę było słychać.
0: No właśnie.
3: Że no te wysokie częstotliwości to się często przebijają właśnie przez różne, i one wcale nie muszą być bardzo głośne. No a tutaj tego nie ma i ciekaw jestem, jaka będzie reakcja.
0: No więc tak, mamy nowe dzwonki. Jeszcze kończąc temat właśnie tych dzwonków, jest jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła właśnie w tej wersji. Nie wiem, czy to pewnie nie zostanie niestety poprawione do przyszłego tygodnia. A mianowicie jest taki problem, który ludzie odkryli. Jeśli mamy wgrane własne dzwonki i mamy je poustawiane na, zwłaszcza na SMS-y, no to lepiej nie grzebać w tych ustawieniach dźwięków, bo jeśli wejdziemy sobie do dzwonka, takiego dzwonka na połączenia, no to wszystkie nasze dzwonki niestandardowe jak najbardziej widzimy. One tam są dostępne, możemy je sobie wybierać. Natomiast jeśli mamy ustawiony jakiś własny dzwonek na SMS-a albo na e-maila, albo jakiś indywidualny dźwięk dla jakiegoś kontaktu własny, no to po aktualizacji on cały czas będzie aktywny. Natomiast jeśli wejdziemy na listę tych dzwonków, to mimo to, że tam ta opcja pobierz dźwięki cały czas jest dostępna, to wszystkie nasze dzwonki z jakiegoś dziwnego powodu na tej liście nie są wyświetlane. I co za tym idzie, jeśli wybierzemy jakiś, któryś z tych nowych dzwonków na przykład, żeby go odsłuchać, no to automatycznie na ten moment stracimy możliwość przypisania właśnie jakiegoś własnego dźwięku na dzwonek SMS czy mail, czy właśnie te pozostałe powiadomienia, to jedno. A druga rzecz, jak tutaj ktoś, jako Prozin bodajże, zwrócił uwagę, też zniknęła opcja ustawienia sobie własnego dźwięku na przychodzące pliki AirDrop. Więc jak ktoś chciał sobie to zmienić, no to teraz też z jakiegoś powodu się po prostu nie da.
3: No to rzeczywiście ciekawe. I co? I tyle chyba, jeżeli chodzi o...
0: Chyba tak.
3: No to w takim razie... Tak, to teraz może troszkę odpocznijmy od Apple'a, przynajmniej w pewnym sensie, chociaż nadal będzie to aplikacja mobilna, to znaczy Clubhouse, bo Clubhouse się coś zmienia i niestety troszkę tutaj na dostępności traci.
1: Tak, Clubhouse się zmienia. No Clubhouse, ktokolwiek jeszcze pamięta, to tak, może tak to zróbmy wstęp. Oczywiście podcast o aplikacji jest i ona w czasie gdzieś tam początku roku 2021 święciła triumfy, czyli słynna aplikacja na zaproszenia, w której były pokoje i dało się tam rozmawiać z różnymi ludźmi. I najpierw był na to straszny popęd, wszyscy chcieli to mieć. Potem wszyscy chcieli to klonować, powstały Twitter pokoje, które do dziś są używane. Nawet wczoraj chyba w czasie konferencji Apple'owej Mikołaj Rotnicki używał ich do relacjonowania tego, co się dzieje. Natomiast no, teraz aplikacja podupada. Ja jeszcze do niedawna, od czasu do czasu przynajmniej z niej korzystałem, bo tam czeska i słowacka społeczność osób niewidomych dość już tak tradycyjnie się zbierała, bo w sumie Clubhouse chyba ich tak troszkę zmobilizował, żeby robić jakieś cykliczne spotkania. Teraz i to się już gdzieś tam kończy. Jakieś jeszcze grupy moich tam powiedzmy znajomych, niewidomych tam wiszą, ale no jest już tego coraz mniej. No i coś trzeba robić. No firma zwolniła ostatnio 50% pracowników. No i postanowili się przerodzić w aplikację raczej do dyskusji w mniejszych właśnie gronach, czyli to, co ja ostatnio zaobserwowałem. Najpierw zaczęli zmieniać te kluby w domy, czyli clubs stały się houses. No, efektem tego było na przykład to już, że nie było podziału na scenę i publiczność i wszyscy mieli podciszane mikrofony, jak w typowym czacie. No więc już takich jakichś zorganizowanych spotkań moderowanych organizować się tam nie dało. Teraz oni idą w stronę bardziej tego, żebyśmy czatowali w formie wiadomości głosowych, czyli no nie, że dźwięk leci od nas cały czas, tylko takie trochę, nie wiem, walkie-talkie, że my tam się nagrywamy i wysyłamy tą wiadomość i druga strona ją odsłuchuje, czy wszyscy pozostali ją odsłuchują i odnoszą się również w formie wiadomości.
3: Takie Zello.
2: Takie Zello. Tak.
1: Tylko że Zello chyba transmituje to, co my mówimy w czasie rzeczywistym, a tam nie wiem, czy to jest, czy tam o to chodzi. No i też gdzieś tam oczywiście te wiadomości byłyby tłumaczone na inne języki, w formie tekstowej gdzieś transkrybowane i tłumaczone, więc nie trzeba koniecznie mieć dostępu w tym momencie do odsłuchu, żeby wiedzieć, co się dzieje. No i też rozmowy między językami są możliwe. W jakiś sposób te transmisje na żywo nadal mają być możliwe, ale nie są już punktem jakby centralnym. Dokąd to zmierza, no zobaczymy. Prawdopodobnie niestety to już będzie gdzieś powoli koniec Clubhouse'a niestety. Szkoda, bo jakiś swój moment chwały to miało i to naprawdę bardzo ciekawe wtedy się dało znajomości nawiązać i dużo ciekawych dyskusji zostało przeprowadzone wtedy, kiedy ta aplikacja miała swój moment. Natomiast niestety też w tym wszystkim cierpi dostępność, bo im bardziej aplikacja się przeobraża i rozrasta w jakieś inne strony, tym bardziej na tym cierpi dostępność, która jak na początku, no gdzieś tam ze społecznością użytkowników z dysfunkcją wzroku się liczono i jakieś udoskonalenia całkiem fajne pod naszym kątem powstawały. Tak, teraz niestety już co nowa wersja to gdzieś problemy z fokusem, problemy z przewijaniem, problemy z etykietami. Już po tej aplikacji tak komfortowo się nawigować nie da, a ostatnio chyba nawet jakieś grubsze problemy weszły, że jakieś kluczowe elementy nie są.
0: Tak, no tak kluczowe jak na przykład przycisk nowy czat.
1: O, no i
0: więc tutaj widziałem właśnie post, gdzie ktoś napisał, że otworzyłem tą nową aplikację i coś mi było mało kontrolek, po czym zapytał się osoby widzącej i właśnie taką dostał informację, że one tam są, ale to połowy rzeczy po prostu, dosłownie połowy rzeczy nie widać.
1: A no właśnie. No i szkoda, bo no tak upada aplikacja, która co by nie było w naszej społeczności jakąś rolę odegrała. I szkoda, że taki, że skoro koniec, to taki, bo tak można by przynajmniej tą aplikację jakoś pożegnać. Można by przeprowadzić jakąś ostatnią rozmowę, zanim wszystko się definitywnie zamknie, jeśli się zamknie, no bo tego nie wiemy. No a tak, to już nas wypchnięto jeszcze zanim się drzwi definitywnie zamknęły, co tak jak mówię, obawiam się, że to aplikacja czeka, natomiast no nic. Widocznie mieliśmy swoje przeżyć i iść dalej. Tak też bywa.
3: A teraz coś, no co zawsze poniekąd będzie musiało mieć dostępność, jako że jest grinderem, to znaczy wydano betę NVDA 2023.3.
0: Tak jest. Dopiero co mieliśmy wersję 0.2, która przyniosła całkiem sporo rzeczy, no to już mamy kolejną betę i tutaj znów mamy kolejne dosyć ciekawe nowości, no i oczywiście poprawki błędów. Co mamy? Na przykład wysyłanie dźwięków po WhatsAppi tak zwanym, czyli no to nowe API to dźwięku na Windowsie, które jest bardziej responsywne i stabilne, już jest domyślnie włączone, bo w poprzedniej wersji ono zostało zaimplementowane, ale tam jakieś były problemy ze stabilnością, więc trzeba było je sobie ręcznie w ustawieniach zaawansowanych włączyć, no a teraz to już dla wszystkich będzie domyślnie włączone, tam można sobie to
3: jeszcze...
0: Ja to
3: w ogóle włączyłem i tak szczerze mówiąc nie widzę jakichś wielkich różnic w działaniu.
0: Wiesz co, to też zależy od syntezatoru. Wiem, że ludzie też na słabszych komputerach bardziej odczuwali, że ten dźwięk mniej trzeszczał. Ja zauważyłem to, że na przykład ten stary vocalizer przy tym trybie działa lepiej. Już tam nie zacina się tak jak wcześniej, bo coś tam kiedyś się zepsuło, no i teraz działa już znów fajnie. Więc to jest jedno. Mamy też automatyczne aktualizowanie zawartości bufora OCR. Już o tym wspominałem jakiś czas temu, jak to było właśnie w tych wersjach, tych snapshotach, tych wersjach alfa. No a teraz to już się pojawiło w pierwszej wersji beta. Możemy sobie to w ustawieniach OCR włączyć, no i wtedy NVDA nam będzie automatycznie ten bufor OCR aktualizował i też czytał, co się zmieniło. To czytanie można sobie wyłączyć skrótem NVDA i 5. No i wtedy po prostu będziemy tylko widzieć, jak ten bufor nam się aktualizuje. To się może przydać na przykład do czytania napisów w jakimś filmie, do różnych gier. Już tutaj ludzie to zaczęli w różnych miejscach testować. Ponoć ten algorytm, który tam jest stosowany, działa lepiej niż na przykład to, co oferuje nam dodatek Lion, który wcześniej właśnie był używany do takiego automatycznie czytającego OCR-a, a teraz już można to po prostu robić w samym NVDA, no z tym, że musimy mieć ten bufor otwarty, więc tam nie wszystkie klawisze niestety mamy wtedy dostępne. Kiedy mamy włączone automatyczne wykrywanie monitorów brajlowskich, możemy sobie monitory, których nie używamy, wykluczyć, dzięki czemu po prostu to będzie działało szybciej, no bo NVDA nie będzie musiał sprawdzać wszystkich, nie wiem, 15-20 sterowników, a możemy na przykład zaznaczyć tylko te dwa monitory, powiedzmy, z których faktycznie korzystamy, no i dzięki temu nasz monitor powinien być wykrywany dużo szybciej. dodano nową opcję w ustawieniach formatowania dokumentów. Ignoruj puste linie na raportowania o wcięciach, więc tutaj jak mamy włączone dźwięki lub mowę na wcięcia i nie chcemy, żeby to nam działało na pustych liniach, no to możemy sobie to wyłączyć. Dodano domyślnie nieprzypisany skrót do nawigacji po grupach kart w trybie przeglądania. To się może przydać, bo coraz więcej stron internetowych faktycznie ma zakładki gdzieś na stronach, na przykład sklepy często mają różne sekcje, nie wiem, specyfikacja produktu i recenzje na przykład tak często są wyświetlane, to teraz możemy sobie skrót do przeskakiwania od poprzedniej do następnej zakładki przypisać, więc no myślę, że sobie to ustawię, bo to się faktycznie może przydać. Swoją drogą niedawno odkryłem, że na Macu do tego można użyć skrótu przeskakiwania po przyciskach opcji. Okazało się, że to ktoś w Apple właśnie stwierdził, że w sumie to działa podobnie jak przyciski takie radiowe, no to czemu by nie wykorzystać tego samego skrótu do tego? Nie wiem, czemu to nigdzie nie jest udokumentowane, natomiast jak ktoś ma Maca i też chciałby tak skakać po kartach, no to można w ten sposób.
2: Chociaż szczerze mówiąc, no? Jeżeli mogę się wtrącić, jasne. Nie wiem, dlaczego ten skrót nie jest przypisany, bo nie wiem, jakieś Y czy inne tam...
0: No nie wiem.
2: X...
0: No nie wiem,
2: nie, ale... Jest, ale Y właśnie.
0: No Y byłby się
2: slash,
0: dało.
2: Na przykład kropka slash o, do poprzedniego.
0: Tak, no ale nawet właśnie samych literach tutaj, jak mówisz, no Y myślę można było spokojnie przepisać. No ale nie jest, no ale można sobie to po prostu zrobić ręcznie. Mamy poprawki teraz, czy zmiany właściwie. Braille będzie prawidłowo się monitor braille'owski aktualizować, jeśli jesteśmy w wierszu poleceń i tekst się na linii, na której jesteśmy, zmienia, ale nie jest kursor przesuwany. Więcej skrótów BRL, TTY jest przepisywanych do skrótów NVDA, więc jeśli mamy jakiś monitor, który jest tylko w ten sposób wspierany, to teraz więcej skrótów powinno nam automatycznie działać. Nie ma już zaawansowanego ustawienia, żeby wyłączyć lub włączyć wsparcie monitorów HID, bo teraz możemy to ustawić właśnie w tej nowej liście, które monitory mają być automatycznie wykrywane. Zainstalowane dodatki będą teraz wyświetlane w sekcji dostępne za dodatki w sklepie NVDA, jeśli są też dostępne w sklepie. I niektóre skróty klawiszowe w menu NVDA zostały zaktualizowane. Mamy poprawki w Wordzie. Word się jakoś wysypywał, jeśli mieliśmy włączone raportowanie nagłówków czasami. W ustawienie tekstu będzie w Wordzie i Excelu prawidłowo teraz raportowane, jeśli mamy to włączone. Jeśli otworzymy menu kontekstowe w Microsoft Edge i je zamkniemy, no to już nam nie będzie tryb przeglądania gdzieś uciekał na górę strony. I też menu kontekstowe na liście pobranych plików będzie prawidłowo czytane. Mamy tutaj poprawki w wyświetlaniu kursora w Braille'u i wsparcie dla monitorów Albatros, tam też coś było, po prostu tutaj zostało poprawione. Poprawiono w sklepie z dodatkami, jeśli odznaczyliśmy pole pokazuj niekompatybilne dodatki, one mimo wszystko gdzieś były wyświetlane, teraz już nie powinny być. Tutaj mamy też kolejne poprawki z tym filtrowaniem. I poprawiono problem, który nie pozwalał sklepowi na aktualizowanie dodatków, które były gdzieś oznaczone jako niekompatybilne, ale jeśli pojawiły się jakieś aktualizacje, no to teraz już powinny się prawidłowo aktualizować. Mamy wsparcie dla widoków listy w aplikacjach WinForms. W klasycznym kalkulatorze NVDA znów czyta wyniki obliczeń. No i tutaj mamy zmiany dla deweloperów, tego już nie będę czytał, natomiast ta wersja może nam trochę dodatków popsuć, mianowicie tutaj się zmieniła jedna rzecz w tym, jak NVDA oczekuje, żeby wersje dodatków były podawane. Już na to został otwarty błąd, natomiast efekt tego jest taki, że mi na przykład RH Voice przestał działać. Właściwie sam dodatek jest dostępny, ale wszystkie pakiety głosów są, nie ładują się, no i przez to RH Voice nie widzi żadnych głosów. Więc jeśli korzystacie z różnych dodatków, no to tutaj warto sobie tą wersję zainstalować jako wersję przenośną i przetestować wszystkie dodatki, czy wam będą działać, bo tutaj już faktycznie parę rzeczy mi się posypało. Więc...
2: Natomiast jeśli też mogę się podpiąć, to ja mam zainstalowaną Alfę i w Alfie 2024.1, bo właśnie ona jest budowana, Znowuż rozwali nam się dostępność dodatków, ale NVDA Add-on Store wprowadził funkcję nadpisywania zgodności dodatków na własną odpowiedzialność. Więc też wszystkie dodatki na ten moment działają. Na nową alfę są już przygotowane dodatki takie jak Windows App Essentials, Remote Accessibility Desktop i jeszcze jeden któryś. Tak, jeszcze jeden któryś, ale no do 2024.1 jest jeszcze dużo czasu. Podobno znowu duże zmiany pod maską się szykują, więc dlatego też czuło. Ta zgodność musiała tak. Znowu już zostać rozwalona.
0: No generalnie to było też wszystko w tej wersji, więc jeśli coś was tutaj zaciekawiło, możecie śmiało ściągać. Zresztą NV Access prosi ludzi o to, no ale jeśli będziecie sobie to instalować, to najpierw zweryfikujcie, czy wszystkie dodatki, których potrzebujecie do pracy z tą wersją, będą wam działać.
3: I następny news dotyczy czegoś, co nazywa się Voice Meter i ten Voice Meter zyskuje dodatek, który mu usprawnia dostępność. Czym jest Voice Meter i o co w ogóle chodzi? No tutaj Paweł tak, tutaj tego nie sobie przygotował.
1: Więc Voice Meter jest to aplikacja tego samego twórcy, który stworzył VB Audio Cable. Nie mylić z Virtual Audio Cable, bo VAC, VAC jest programem płatnym, który ma wersję Lite ograniczoną, ale zasadniczo jest programem płatnym. A VB Audio Cable jest donationware, czyli no, zalecana jest dobrowolna wpłata, ale nie jest ona wymagana, żeby z programu korzystać. Więc są to dwa różne programy. No i Voice Meter jest to swego rodzaju taki mikser audio. Mikser audio, bo jest to program, w którym my możemy zadeklarować, on jakby instaluje swoje wirtualne urządzenie audio, ono się tam nazywa Voice Meter Output, coś tam. Natomiast my możemy w ramach tego jednego urządzenia miksować, próbować i tak dalej. Czyli możemy sobie podłączyć różne wejścia i to nie jedno wejście, tylko więcej tych wejść, dlatego liczba mnoga. I możemy je wysłać na wyjścia, czyli tam, gdzie my chcemy słuchać jakby wyniku tego, co tam wrzuciliśmy. I te wejścia, program występuje w trzech wersjach. Jest wersja Basic, jest wersja Banana i jest wersja Potato. I w zależności od tego, jaką wersję wybierzemy, one są wszystkie, podobnie jak VB Audio Cable na licencji a la Donationware, więc no wypadałoby coś wpłacić autorowi, zwłaszcza jak program nam dobrze służy. Natomiast nie jest to wymagane, żeby z programu korzystać. Im wyższa edycja, im wyższa wersja, tym bardziej, tym więcej mamy tych wejść i wyjść dostępnych. Mamy wejścia oczywiście fizyczne, czyli mówimy tu o sprzętach, o urządzeniach konkretnych, które będziemy w taki miks wrzucać, oraz wejścia wirtualne, czyli no, miejsca do podpięcia aplikacji, różnych programów naszych na komputerze, których dźwięk chcemy przekazać do tego miksu. No, dużo takich terminów, powiedzmy, które dla osoby mniej obeznanej z dźwiękiem mogą się wydawać mylące i kłopotliwe i w zasadzie po co ja o tym wszystkim gadam. No, ja może się odniosę do takiego przykładu, który mam tu od siebie z życia, czyli no, chciałbym czasem na TeamTalku rozmawiając puścić jakąś muzykę, jakąś transmisję z czegoś, jakiś dźwięk, jakiś film, cokolwiek, coś byśmy chcieli obejrzeć i tak dalej. No do tej pory problem był taki, no jak tutaj to zrobić? No można użyć wirtualnego kabla jakiegośkolwiek, no tylko co z tego, skoro w TeamTalku mogę wybrać jedno urządzenie dźwiękowe naraz. Więc albo mam siebie na mikrofonie, albo mam wirtualny kabel. No jest pewne obejście i tym obejściem jest przekierowanie mikrofonu za pomocą ustawień Windowsa i opcji nasłuchiwanie na wirtualny kabel. No tylko wtedy sytuacja wygląda tak, że no owszem, okej, rozwiązałem problem, mnie słychać na TeamTalku i muzykę moją, czy tam film, czy coś też słychać, tylko ja nie słyszę tej muzyki, którą puszczam, no bo też mogę tą muzykę wysłać raczej tylko na jedno wyjście, no czyli na wirtualny kabel albo na moje głośniki. No mogę sobie oczywiście włączyć w TeamTalku, żeby słyszeć samego siebie, no tylko wtedy słyszę i muzykę, i jak ja gadam samego siebie. No mogę się do tego przyzwyczaić. A mogę zrobić właśnie tak, że w takim voice meterze wypuszczę jako hardware swój mikrofon i jako software, no jakiegoś fubara, czy przeglądarkę, czy cokolwiek. I w tym momencie, przez to, że to jest mikser i on ma różne opcje, no to ja mogę wyciszyć odsłuch samego tylko mikrofonu u siebie, ale nie wyciszam go w tym, co idzie dla świata, na TeamTalka na przykład. No i tam takie zaawansowane różne ustawienia można uskuteczniać. Oczywiście każde z takich wyjść, wejść można osobno regulować jego głośność, regulować jego jakieś tam umiejscowienie w przestrzeni, panning tak zwany. Jakieś equalizery są dostępne, żeby to jakoś tam podbić. To wszystko gdzieś tam się potem miksuje. No i wszystko fajnie, tylko to oprogramowanie no zbyt dostępne samo z siebie to nie jest. I tam dało się coś przez rozpoznawanie ekranu, przez jakieś tam OCR-y, przez nawigację obiektową. Do pewnych rzeczy dało się dotrzeć, no ale o ile jeszcze jakiś wybór urządzeń to od biedy dałoby się zrobić, no to już operowanie suwakami w ten sposób, to nie jest zbyt fajna zabawa. W związku z czym chyba tak samo też pomyślał Mario Loretti. Jest to niewidomy radiowiec prowadzący audycje w różnych rozgłośniach radiowych we Włoszech. On jest też lektorem, nagrywa swoje jakieś tam klipy reklamowe i tak dalej. No i widocznie to oprogramowanie uznał, że mu się przyda. Dogadał się z Onyxem, z deweloperem z Wielkiej Brytanii, który jest też streamerem, takim gamerem trochę. No i Onyx postanowił, wykorzystując SDK VoiceMeetera, które jest dostępne, stworzyć oprogramowanie w Pythonie, zwłaszcza, że Onyx już wcześniej jakieś robił swoje tam narzędzia do VoiceMeetera, no to postanowił zrobić też oprogramowanie dla niewidomych. No i co mamy na ten moment? Mamy ustawianie tych urządzeń, tych fizycznych, inputów dwóch, outputów dwóch, czy tam więcej, bo chyba w tych wersjach Potato to do jakichś 8 dochodzimy. Właśnie wyciszanie, odciszanie tych fizycznych i tych wirtualnych. Możemy to robić z takiego dostępnego interfejsu, gdzie po prostu klikamy sobie tab, przechodzimy między zakładkami, strzałkami. Dzisiaj doszła też opcja ustawień zaawansowanych, gdzie możemy manipulować buforowaniem, buforem jakby jaki ma, no bo oczywiście przez to, że to jest wszystko przepuszczane przez zewnętrzne oprogramowanie, no to nabija nam to troszeczkę opóźnień w tym dźwięku. Jest też wsparcie dla Azio, jeżeli mamy urządzenie z Azio i możemy sobie taki output też podłączyć, natomiast no jeżeli używamy zwykłego Windows Audio, no to te opóźnienia troszeczkę będą. Można je zredukować, można zredukować bufor do pewnego stopnia właśnie przez te ustawienia. Możemy restartować silnik audio. Możemy też zapisywać, jeżeli już sobie raz a porządnie ustawimy te urządzenia tak, jak lubimy, to możemy sobie eksportować tą konfigurację urządzeń do pliku XML i takie konfiguracje ładować. Możemy też ustawić sobie konfigurację, która ma być aplikowana na starcie. No i to w zasadzie wszystko, co na ten moment możemy. Autor jest otwarty na różne sugestie. Ja próbuję tu z nim ustalić, jakby tu najlepiej zrobić jakieś suwaki, żeby tą głośność, to umiejscowienie w przestrzeni i tak dalej dało się ustawiać. Mam nadzieję, że to się jakoś uda zrobić, bo no byłoby na pewno to ciekawe rozwiązanie.
0: Czy tutaj jest problem konceptu, jak to zrobić z klawiatury, czy...
1: Tak, właśnie, że to on wiesz nie bardzo co? Wie, jak zrobić suwak poziomy i pionowy, bo to zwłaszcza panning.
0: Wiesz co?
1: W cztery strony.
0: Jak w cztery strony?
1: No, że można pionowo i poziomo. Jest oś X i oś Y.
0: Aha, to jest binauralny dźwięk wtedy?
1: No, rozumiem, że można go jakoś tak przemieszczać.
3: Nie, to chyba chodzi o to, że masz jeden suwak, który jest jednocześnie głośnością i balansem.
0: No, no mniej więcej co chciałem zasugerować, to no, w Reaperze to jest po prostu rozwiązane tak, że strzałkami chodzimy po ścieżkach, a alt strzałka góra, dół, no to jest głośność, a alt strzałka lewo, prawo to jest ten pan.
1: Aha, okej.
0: Więc może w ten sposób.
1: No też można. Ja rozważałem też, proponowałem oczywiście, nie wiem, czy to przejdzie i czy w ogóle tak ludzie chcą, bo to nie ma co tego pchać wszędzie, ale myślałem o interfejsie niewidzialnym, no bo jeżeli możemy zrobić z takim interfejsem wszystko, no to możemy też zrobić sobie tak, żeby przecież globalnie tym sterować, na przykład w czasie, jak nadajemy w radiu i chcemy szybko coś, tak? Tu jakiś suwak podnieść, tu jakiś suwak obniżyć. Pomyślałem, że taki interfejs niewidzialny, gdzie na przykład takie zakładki to są jakieś bufory, tak jak w klientach twitterowych, czy tam mastodonowych aktualnie, no można by coś tu podziałać, bo rzeczywiście wtedy można by szybciej reagować i z każdego miejsca globalnie jakieś tam parametry modyfikować. No ale nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy to ma coś, bo ja też tak za mało pracuję z radiem na przykład, żeby stwierdzić, że to jest dobry pomysł. No ale zobaczymy, bo autor jest otwarty, coś cały czas przy tym kodzie dłubie, dodaje jakieś rzeczy, coś poprawia. Ja na razie na przykład mam taki błąd, który nie wiadomo z czego wynika, że kiedy próbuję wybierać wejścia, czyli jakie urządzenia wejściowe chcę mieć w miksie, no to jest w miarę ok, bo on mi je czyta w menu kontekstowym bardzo ładnie, a kiedy próbuję ustalić wyjścia, czyli na co, na czym chcę mieć odsłuch z tego miksu, to już tych urządzeń w menu nie czyta i mam jakieś element menu, ewentualnie kilka jakichś urządzeń przeczyta, tych WDM, nie wiem, Windows Direct, tak, jakiś sound, a MME urządzenia i KS już nie są czytane. I nie umiemy dojść do tego, na czym polega problem. Czy problem polega na tym, że właśnie różne typy urządzeń, czy voice meter ma błąd, czy problem polega na tym, że niektóre z tych urządzeń mają nazwy w języku z polskimi znaczkami. Czy tam jeszcze coś innego jest problemem? No nie umiemy do tego dojść, więc może jeszcze jakieś inne błędy się pojawią. Natomiast na ten moment ten voice meter rzeczywiście, no fajnie, ja sobie go raz ustawiłem tak dobrze, że mi działa na TeamTalku, mogę rzeczywiście mówić, jak mam ochotę coś puścić, to mogę przekierować na tego voice metera dowolny program i rzeczywiście ten dźwięk też gra, ja ten dźwięk słyszę, niekoniecznie muszę słyszeć siebie, no i działa to całkiem fajnie, więc zwłaszcza, że aplikacja jest, no powiedzmy, darmowa, tak, no, ta wpłata, rzeczywiście polecam tą wpłatę robić, bo w świecie, w którym coraz więcej rzeczy jest na subskrypcje albo te licencje są koszmarnie drogie, warto wspierać tych, którzy dają nam możliwość pokorzystać za darmo, bez jakichś ograniczeń. Natomiast, no więc, no przypuśćmy, że jest to za darmo po prostu, więc warto, to jest troszeczkę na początku ustawiania i te ustawienia nie są może najbardziej intuicyjne i zrozumienie jakby co najlepiej, jak włączyć, żeby działało, też mi zajęło wyjaśnienie mi tego przez inną osobę. Natomiast warto się pobawić, bo aplikacja rzeczywiście pozwala nam w dość fajny sposób spersonalizować co, kiedy, jak ma grać. Podobną aplikacją była, / jest nadal aplikacja Synchronous Audio Router, która rzeczywiście już pozwala na tworzenie całych takich endpointów, które się potrafią u nas w systemie ponoć zameldować jako osobne karty dźwiękowe i tam możemy rzeczywiście przypisywać, że na to chcemy przekierować konkretną aplikację i konkretne jakieś urządzenia. Tak to rozumiem, natomiast tu już wchodzi w grę zabawa z Asia for All, jakieś emulowanie tego software'owo, odpalenie Reapera, żeby skonfigurować to, żeby to się otwarło. No to już nie jest zabawa dla osób, które po prostu chyba chcą sobie coś puścić na TeamTalku, więc no, ale jest taka opcja również.
3: No i chyba to wszystko, tak? Podejrzewam, jeżeli chodzi o NVDA, no to w takim razie teraz kolejny taki pakiecik newsów, różnych newsów od Piotrka.
0: I nie tylko, tutaj pewnie NVDA też się lada chwila znów pojawi, natomiast najpierw będziemy znów rozmawiać o Macach. Czyli znów wracamy do Apple, a konkretnie tutaj pojawił się problem z stroną Google, więc no, myślę, że to jest strona, której wielu z nas często korzysta. I tutaj Mikołaj już napisał właśnie na Mastodonie, że ostatnio pojawił się problem na Google, jeśli szukamy czegoś i próbujemy skakać po nagłówkach, to VoiceOver nam coś nie chce przechodzić do następnego nagłówka. Jak to obejść? No jeśli chcemy przejść do następnego nagłówka, no to po prostu musimy wyjść z interakcji z elementem, w jakim VoiceOver gdzieś nam utknął. To pewnie jakaś grupa, jakiś nagłówek. Mikołaj tutaj napisał, że u niego to się dzieje we wszystkich przeglądarkach, więc próbował w Safari, w Chromie i w Firefoxie. Jeszcze jedna osoba to mi potwierdziła, że też u niej to występuje, u mnie nie. Ja teraz nie wiem, czy to jest dlatego, że ja akurat mam wersję beta, mam Sonomę. Czy to jest jakiś test AB, bo Google często lubi testować jakieś zmiany w interfejsie na różnych osobach, więc może tutaj coś się znów testują. No, czy to jest coś, co zostało poprawione w wersji beta, no natomiast jeśli będziecie próbować szukać czegoś w Google i kursor wam utknie, no to w ten sposób możecie z tego się wydostać. Następnie biblioteka Libluwi, czyli to jest ten komponent, odpowiedzialny za tłumaczenie Braille'a na różne języki. Jest używany właściwie we wszystkich czytnikach ekranu dzisiaj, od NVDA po JOS'a, Orkę, VoiceOvera, narratora, Talkbacka chyba też, więc no generalnie wszystkie praktycznie czytniki ekranu
2: z tej biblioteki. Edytory brajlowskie.
0: O właśnie, jeszcze edytory brajlowskie, więc no tutaj biblioteka bardzo szeroko wykorzystywana. No i w wersji 3.27 dostała wsparcie dla języka tajskiego oraz dla rumuńskiego Braille'a sześciopunktowego. To, co ciekawe, jest, mamy podziękowania dla firmy Baum Engineering, więc to ciekawe, że więc jednak coś tutaj z tej firmy Baum zostało. Fajnie. Mamy też aktualizację dla języków Urdu, Bengali, węgierskiego, w angielskim Braille'u, jakieś nowe znaki do Braille'a matematycznego Nemat zostały dodane, w duńskim coś było poprawione, więc no tutaj kilka języków też holenderski i w szwedzkim Braille'u zostało poprawione, więc no fajnie, że tutaj cały czas się to rozwija, więc przypuszczam, że lata, chwila, kiedy NVDA i inne czytniki ekranu będą aktualizowane, no to gdzieś te nowe języki w nich się też zaczną pojawiać. Następnie znów Apple i tym razem będziemy rozmawiać o radiach internetowych.

0: mogą zidentyfikować naszego prawdziwego adresu IP. Natomiast w najnowszej wersji iOS 16 i 17 jakiś wkradł się błąd, który powoduje właśnie, że aplikacje korzystające z systemowego odtwarzacza multimediów, no właśnie tutaj się coś zacina. Jak to możemy obejść? No po prostu możemy sobie na tą chwilę po prostu to wyłączyć. Następnie Be My Eyes, czy właściwie Be My AI. Jak tydzień się zaczynał, to miałem plan opowiedzieć wam, jak pojawiła się aktualizacja, która wiele osób ucieszyła, bo oto, tak jak mówiliśmy wcześniej, Be My AI nie mówi nam informacji o twarzach osób, tak? To było zakrywane, dostawaliśmy komunikaty, że twarze zostały zakryte, żeby chronić prywatność tych osób. Natomiast właśnie na początku tygodnia to zostało zmienione i mogliśmy się pytać, o co chcemy, były te twarze opisywane, mogliśmy jakieś szczegóły, jakie ktoś okulary nosi na przykład, czy jakie ma włosy, różne rzeczy takie dopytywać. Natomiast niestety nie będziemy o tym mówić, bo kilka dni później sytuacja się zmieniła o 180 stopni i teraz nie dość, że informacje o tym, że jeśli na zdjęciu są jakieś twarze widoczne, są nieczytane, to jeśli wyślemy do tego Be My AI jakiekolwiek zdjęcie, na którym widać jakąś twarz, no to zdjęcie zostanie nam w ogóle nierozpoznane. Dostaniemy komunikat, że...
1: A że dość często myślę, że możemy wysyłać zdjęcia z jakimiś twarzami, chcąc, nie chcąc, no to jak to tak będzie nadal, no to znaczy funkcja będzie raczej mało użyteczna po prostu.
0: Tak, no dlatego tutaj społeczność jest bardzo niezadowolona. Dyskusja w mediach społecznościowych i na różnych forach i stronach wrze. No dostajemy komunikat, że zdjęcie zawiera komunikat, który mówi, że zdjęcie zostało zablokowane, bo zawiera wrażliwe treści, jak to ładnie zostało powiedziane. Więc no, jeśli system wykryje jakiekolwiek twarze, no to nie dość, że te twarze tak wcześniej były tylko zakrywane, no teraz właściwie zakrywane jest całe zdjęcie. Więc no, tutaj czekamy, czy coś się zmieni, czy któraś z film da nam jakąś odpowiedź. Nie wiem, czy to może być spowodowane. Tak przypuszczam, że może to są jakieś kwestie, nie wiem, RODO czy GDPR-u właściwie, no bo gdzieś te dane są wysyłane na serwery amerykańskie, a jednak Unia, tutaj Europa ma bardziej zaostrzone prawo, jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy. Nie wiem, o co tutaj może chodzić. Natomiast to jedno i ja to też mogę potwierdzić, zresztą wysyłałem do niego różne zdjęcia, nawet takie, gdzie po prostu gdzieś sobie kucałem koło swojego pieska gdzieś na trawie i też mi niestety już tego nie rozpoznał, mimo to, że no wcześniej nie było z tym problemu. Też widziałem informację, że Bing się popsuł. Binga jeszcze nie testowałem, natomiast też widziałem posty od ludzi, którzy też próbowali różne rzeczy rozpoznawać Bingiem, który no, korzysta z podobnej technologii. I tutaj podobno zaczęli dostawać komunikaty, że Bing już nie jest w stanie rozpoznawać zdjęć, które mu wyślemy. Dostają ludzie komunikaty, że jest w stanie teraz rozpoznawać tylko obrazy publicznie dostępne w internecie i prosi o wklejenie linku. Więc nie wiem, czy to też występuje u wszystkich, czy nie, czy tam też się coś zmieniło, no coś OpenAI zmienia w czacie GPT. Zobaczymy, jak to się będzie dalej tutaj sytuacja rozwijać, natomiast dajcie znać, jak to działa, bądź też nie działa u was. I na koniec może jakieś bardziej rozrywkowe tematy. Teraz porozmawiamy o dwóch tematach związanych z grami. Po pierwsze pojawiła się nowa gra audio. Gra nazywa się Advanced Wars Days of Ruin. I co ciekawe, to jest przerobiona, stworzona właściwie taki remake dla niewidomych gry, którą stworzyła firma Nintendo. Seria Advanced Wars już jakiś czas istnieje, to jest któraś z nowszych części tej serii. No i to są gry, w których generalnie dowodzimy jakąś jednostką i musimy po prostu pokonywać przeciwników, jakieś cele wykonywać. To jest gra no coś w stylu Tactical Battle czy Sound RTS, jeśli ktoś grał, no chociaż nie, bo to nie jest w czasie rzeczywistym. Tam generalnie mamy fabuła zaczyna się od tego, że gdzieś na Ziemię spadła jakaś asteroida i oczywiście tutaj mamy praktycznie koniec świata, walczymy o jakieś zasoby, które pozostały. No i gdzieś tutaj tworzą się jakieś fakcje i armie i tutaj dowodzimy różnymi jednostkami, czy to są żołnierze, czy to są jakieś pojazdy jeżdżące, pływające czy latające, no i po prostu musimy

0: mówić tym pojazdom, gdzie się mają przenieść, w kogo atakować i tak dalej. Natomiast gra zaczyna się od tego, że dziś gramy grupą osób, które znalazły jakiś plecak z różnymi zapteczkami i tak dalej, no i są atakowani przez jakiś gang motocyklistów, więc to zaczyna się taką małą, powiedzmy, skalę. Tutaj skupiamy się na kilku osobach, natomiast później, z tego co wiem, ta fabuła się robi coraz bardziej taka globalna. Więc jeśli ktoś lubi takie klimaty poniekąd wojenne, no to jest, myślę, warto polecenia. To jest na razie wersja wczesna beta, ale autor ją cały czas rozwija. Tam nie działa dla wszystkich. U mnie na przykład na jednym komputerze, na Macu, na wirtualnej maszynie nie chciała działać, a na stacjonarnym już zadziałała. Też autor do końca nie wie, dlaczego u niektórych to nie działa, natomiast no, cały czas jest aktualizowana i z tego co wiem, no to bardzo wiernie odwzorowuje oryginalną grę Advanced Wars, więc no, myślę, że warto się zainteresować. I jeszcze Hearthstone, który też się często pojawia. Sam Hearthstone może akurat nie był ostatnio aktualizowany, natomiast Hearthstone Access, czyli mod, który nam tą grę udostępnia, już tak. Na razie w takiej wersji wczesnej pojawiła się rzecz, na którą wiele osób czekało, mianowicie zaczyna być pomału udostępniana menadżer kolekcji w ustawkach. No bo w ustawkach też możemy sobie różne rzeczy odblokowywać, dokupowywać, które nam tą grę personalizują. Możemy sobie karczmarza zmienić, więc może nam inna osoba różne te komunikaty podawać. Niektórzy bohaterowie mają skórki premium, to tak nazwijmy, które mają też jakiś dialog, linie głosowe, które są gdzieś nam odtwarzane. No i mamy też animacje, które widzimy, kiedy pokonamy jakiegoś przeciwnika, zadajemy mu obrażenia. Też tych animacji jest dużo i w końcu możemy sami sobie je odsłuchać, przejrzeć i aktywować, bo one domyślnie nie są aktywowane, też mamy tutaj karty, w kartach mamy kolekcje i musimy sami zdecydować, które chcemy sobie uaktywnić. Będzie link do takiej wersji wczesnej, bo to jeszcze na tą oficjalną gałąź rozwojową nie zostało dodane. Natomiast możecie sobie to ściągnąć. Na razie sama ta kolekcja jest obsługiwana, nie jest jeszcze obsługiwane odbieranie nagród, no bo tutaj też zdobywamy poziomy i dzięki temu właśnie zdobywamy te różne skórki i tak dalej. Jeszcze do tego będziemy potrzebować OCR-a, żeby sobie to gdzieś po prostu zdobywać. Natomiast zarówno to, jak i sekcja ustawek w sklepie mają być udostępnione finalnie, jak już to zostanie dodane do Hearthstone Accessa już finalnie. Ale jak ktoś chce się tym już teraz pobawić, pozmieniać sobie różne rzeczy w ustawkach, no to możecie sobie to już ściągnąć. To wszystko ode mnie, jeśli chodzi o drobne newsy, ale to jeszcze nie koniec drobnych newsów.
1: Tak jest. Bo teraz jeszcze newsy z Europy od Pawła. Co słychać w Europie?
2: To znaczy, zanim jeszcze zaczniemy z europejskimi newsami, to jeszcze ja mam kilka drobnych newsów. Swoich, nie swoich. No, trochę moich, trochę też nadesłanych przez was tutaj. I na przykład Roberto, nasz słuchacz, przysłał informację mi dzisiaj, że paczkomaty, czyli odpowiedniki paczkomatów Allegro One, to się nazywa, da się otworzyć za pomocą aplikacji w sposób dostępny i też mamy informację, który rząd, która skrytka, w której linii i tak dalej, czyli tak jak paczkomaty InPostu, gdzie... No, ja wczoraj miałem przyjemność odbierać paczkę i rzeczywiście informacja się pokazała, no to tak jak InPost pokazuje, to Allegro również. No więc to jest dobra wiadomość. Jeśli chodzi o aktualizację programów, ja tu kilka razy wspominałem o takim programie jak Media Player Pro, no taki odtwarzacz multimediów stworzony przez osobę niewidomą, który różne rzeczy potrafi. Ostatnio się dorobił jakiegoś tam wsparcia dla YouTube'a. No i ostatnio w tym wsparciu dla YouTube'a doszła możliwość pobierania wybranych fragmentów wideo, czyli no można sobie tak naprawdę zrobić na przykład dzwonek. To a propos iPhone'a, który coraz mniej na te dzwonki stawia. No ale mimo wszystko można sobie jakiś cytat pobrać, jeżeli nie wiem, filmik ma jakiś ikoniczny cytat, który chcielibyśmy gdzieś tam potem odtwarzać jako sampelek, to możemy pobrać. Jest też opcja odtwarzania plików z wideo, nie tylko samego dźwięku. Mamy możliwość pobierania materiałów w sposób no, pocięty na równe fragmenty, że możemy sobie na przykład wybrać, aby no, pociąć wideo na przykład na fragmenty trwające tam minutę i 30 sekund. No i on nam pobierze i rozkroi w ten sposób, więc taka możliwość również doszła. No tam jeszcze parę innych poprawek, ale to takie najciekawsze zmiany, więc coraz więcej mamy tych programów do pobierania z YouTube'a z różną ilością ciekawych funkcji. To jest z drugą bardzo ciekawe. Jeżeli byście chcieli poczytać dokumenty, to Open Document Reader na Androida się poleca. To jest czytanie takie no, po prostu za pomocą screen readera. Mamy podzielony ten tekst na takie paragrafy w formie takiego wyświetlania HTML-owego, trochę jak strony internetowej, więc no, jest to dość wygodne do przeglądania dokumentów, a wspierane są różne formaty, PDF-y, dokumenty Wordowskie, dokumenty OpenOffice. No więc warto się takim czytnikiem też zainteresować. Dodatek dla NVDA OBJ Watcher, OBJ Watcher, również stworzony przez chińską społeczność, przy asyście tam chyba dewelopera, który z tej społeczności nie pochodzi. Natomiast no widać, że kolejna funkcja ZDSR dociera do NVDA, czyli można sobie ustawić monitor na dowolny obiekt nawigatora. No jako, że obiekt nawigatora to jest wszystko, co możemy znaleźć nawigacją obiektową, no to nie ma znaczenia, czy my w tym oknie aktualnie jesteśmy, w którym chcemy coś obserwować, czy nie. Możemy po prostu sobie przez nawigację obiektową znaleźć dowolną rzecz aktualnie na naszym ekranie. Znaczy nie na ekranie, ale w całym, no cokolwiek mamy tylko otwarte i sobie ją zaznaczyć skrótem NVDA Ctrl-W do obserwacji. To może być wszystko. To może być na przykład lista wiadomości na jakimś komunikatorze i wtedy jak jakaś nowa wiadomość wpadnie, to otrzymamy informację, zostanie to nam automatycznie odczytane. Jeżeli mamy jakiś kontener, gdzie są napisy na przykład do jakiegoś filmu albo tekst piosenki, no to możemy oznaczyć i będzie to czytane. Jeżeli mamy, nie wiem, przykładowo ja sobie ustawiłem na Radio Shure obiekt całego jakby okna Radio Shure'a, no więc jeżeli tam Radio Shure ma tak zrobione, że w tytule okna się pojawia tytuł aktualnie granego utworu w danym radiu, no i jeżeli to się zmieni, to my taką informację również będziemy mieli automatycznie odczytaną. No więc tak naprawdę tylko od nas zależy, jaki obszar sobie do obserwacji zaznaczymy, no i wtedy te różne zmiany w tym obszarze będą nam raportowane. No fajna wtyczka, bo zastępuje nam wiele różnych wtyczek, które mogą być, mogą działać lepiej, mogą działać gorzej, czyli jakieś autoodczytywanie napisów, czyli jakieś informowanie o nadchodzących nowych wiadomościach, jakieś tam odczytywanie właśnie jakichś zmian w tytułach okna i tak dalej. No wiele różnych ciekawych rzeczy można poustawiać w ten sposób za pomocą takich monitorów. Może być to bardzo jakieś suwaki, które się zmieniają, jakieś tam procentowe na przykład, jakieś tam inne procesy, które postępują, jakieś terminale. No, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, to możemy sobie oznaczyć, potem możemy być w zupełnie innym oknie jakiegoś powiedzmy programu i niech tam się to wszystko dzieje, a my będziemy informowani na bieżąco o wszystkich zmianach. No, fajny dodatek, może się w wielu sytuacjach przydać. No
3: ja
2: i na koniec...
3: Nie testowałam tego, ale ciekawe, czy działa z wirtualnymi pulpitami.
2: A wirtualne pulpity, możesz mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca za pomocą tych? Wirtualnych, za pomocą nawigacji obiektowej?
3: Chyba nie.
2: Chyba niestety nie? Bo to jest jakby jedna struktura obiektu, która zaczyna się od pulpitu aktualnego. No trochę szkoda, ale okej, no cóż poradzimy. Takie ograniczenie technologiczne. No i na koniec drobnych newsów. 3D YouTube Downloader. Ja się ostatnio tak zainteresowałem, a co tam robi pan twórca wtyczki YouTube'owej do Fubara? No okazuje się, że on miał od dawna już, jeszcze wcześniej niż wtyczkę fubarową, różne poboczne projekty. Jednym z nich jest 3D YouTube Downloader, czyli jego no, program do pobierania z YouTube'a i różnych innych serwisów. Jest on kompatybilny z czytnikami ekranu, ma wyszukiwanie z YouTube'a, ma pobieranie wielowątkowe, czyli może dzielić sobie taki filmik, który chcemy pobrać na części i pobierać te części równolegle, przez co teoretycznie filmik się powinien szybciej pobrać. Mamy niesamowitą ilość różnych jakości do wyboru, napisy lub bez napisów, no przeróżne opcje. No więc jeżeli żadna z do tej pory dostępnych aplikacji do pobierania z YouTube'a czy innych serwisów wam nie odpowiadała, no to jest jeszcze jedna. Przy okazji pan robi różne ciekawe rzeczy, bo są na przykład tam kodeki Direct Show do dowolnego odtwarzacza, który takie kodeki obsługuje. które przynajmniej w teorii pozwalają na odtwarzanie rzeczy z YouTube'a i chyba też innych serwisów wspieranych przez YouTube.dl. Natomiast no, w praktyce ja nie dotarłem do tego, jak z tego korzystać. Próbowałem pod playerem odtwarzać materiały z SoundClouda, MixClouda. No niestety nie chce to działać. No więc nie wiem, nie wiem. Może jest na to jakiś inny trik, którego ja nie znam. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: No to teraz te newsy z Europy, bo to w zasadzie został ostatni taki pakiet newsów. Jeżeli chodzi o tyflowieści, to w sumie też, Paweł, z ciebie.
2: Tak. No i tu zaczynamy od Biuletynu Europejskiej Unii Niewidomych, który w lipcu się nie ukazał, za to w sierpniu jak najbardziej i trzeba było 2 miesiące nowości nadgonić. No i działo się dość dużo, bo z jednej strony już wspominałem o otwarciu Europejskiego Centrum Dostępności, czyli takiego organu, na razie takiej grupy chyba, no a z czasem może to będzie jakiś organ, może instytucja taka unijna, który doradza właśnie w Unii w kwestiach dostępności. To się wydarzyło 4 lipca i Europejska Unia Niewidomych była tam obecna. No, natomiast drugim takim wydarzeniem jest oczywiście to, o czym ty, Piotrze, mówiłeś tydzień temu, czyli pierwsza propozycja Komisji Europejskiej odnośnie Europejskiej Karty Osób z Niepełnosprawnościami. No i tutaj Unia Europejska Niewidomych jak najbardziej konsultowała, no i napotkała też na pewne trudności i tu się niestety okazuje, że ze strony naszego rządu, bo przez Europejską Platformę Osób z Niepełnosprawnościami dotarła jak taka publikacja bardziej chyba obszerna, gdzie nasze władze się odniosły do tych propozycji i postulatów, czym ta karta ma być i ma nie być. Rozumiem, że tą kością niezgody tutaj była kwestia tego, czy Karta Europejska Osoby z Niepełnosprawnością powinna funkcjonować jako, powinna być honorowana jako środek zastępczy wszędzie tam, gdzie honorowana byłaby legitymacja lokalna osoby z niepełnosprawnością w danym kraju, w momencie, kiedy osoba, która się taką kartą europejską posługuje, stara się o wyrobienie legitymacji osoby z niepełnosprawnością. Czyli powiedzmy, ja wyjeżdżam do innego kraju, staram się o legitymację, o uznanie mojej niepełnosprawności tam. No i w międzyczasie, tak, dopóki nie dostanę tej lokalnej karty, czy tam legitymacji, to przysługują mi wszystkie prawa, które by mi przysługiwały, gdybym ją miał, tylko na bazie tej europejskiej. Powtarzam, w momencie, w którym ja się staram o uznanie. No nie wiem, jakie to były przyczyny, że tak się jako no, że polski rząd chyba, rozumiem, że tam się wypowiadał, czy ktoś odpowiedzialny, nie wiem, czy z naszego tutaj Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czy kto tutaj był władny. No ciekaw jestem, jakie były argumenty przeciwko. Domyślam się, że pewnie tutaj byłaby kwestia taka podniesiona, że założenie samo karty było takie, żeby nie harmonizować prawa odnośnie niepełnosprawności. No czyli, że to nie jest nagle tak, że jeżeli mam uznaną niepełnosprawność w Polsce, to mam ją uznaną w całej Europie, tylko no, pewne prawa mi przysługują na bazie tej karty. Natomiast no tutaj mogłyby być kwestie dyskusyjne, jakby komu w danym kraju, w danej legislacji ten status osoby z niepełnosprawnością się należy. No ja, jako że spędziłem dość dużo czasu za granicą w ubiegłej dekadzie i w kilku krajach się starałem o to, ten status osoby z niepełnosprawnością, no to mogę tutaj powiedzieć, że nie miałem problemu, żeby dostać taką legitymację. Natomiast no to było, za każdym razem musiałem iść do lekarza. Za każdym razem, jakby to nie jest tak, że jakby diagnoza, nie wiem, okulisty z Polski jakoś wiele wnosi za granicą, bo to muszę iść raz jeszcze na badania, to musi przebadać lekarz na miejscu. Potem jest procedura, która trwa różnie. No w Luksemburgu trwało to trochę szybciej, w Austrii trwało to na przykład rok i to za każdym razem z jakiegoś innego powodu. Najpierw ktoś zgubił dokumentację, którą nadesłałem, potem przyczepili się do diagnozy, którą wystawiła okulistka. Potem już naprawdę się przyczepili do, o to chyba, że ja zaznaczyłem, że mam tytuł magistra. No to jak chce pan mieć tytuł magistra w tej dokumentacji, to musi pan przysłać kopię dyplomu. No więc musiałem się wycofać z tego, że nie, to aż tak to mi nie zależy. I w końcu wydali mi to jakoś tam okresowo, więc no, ewentualnie z możliwością przedłużenia tam po 3 latach. Więc jest to naprawdę ciężki proces, no a w międzyczasie no nie mogłem korzystać na przykład z transportu na takich zniżkach, na jakich mogę korzystać osoby, chociaż no mam tą niepełnosprawność i koniec końców oni mi ją przyznali. Natomiast trwało to długo i zwłaszcza jak się wyjeżdża na jakieś Erasmusy, na takie krótkoterminowe kwestie, no to tutaj, czy jakieś staże, czy wolontariaty europejskie, no to tutaj wszystko zależy od dobrej woli urzędników lokalnych. I rzeczywiście taka karta, okej, ta karta w podstawowej formie, nawet na potrzeby turystyczne, rozwiązuje kwestie na przykład transportu czy dostępu do kultury i to jest super. Natomiast może się okazać, że zwłaszcza jeżeli no, jest to taki pobyt, gdzie jest on na tyle krótki, że możemy się wyłożyć na całej biurokracji związanej z uznaniem naszej niepełnosprawności, ale na tyle długi, że możemy potrzebować różnych form wsparcia, które no, już nie jest objęte kartą europejską. Na przykład teraz ja się staram w innym kraju o dofinansowanie miejsca pracy, sprzętu i tak dalej na miejsce pracy. No i się okazuje, że tutaj by się przydała gdzieś tam lokalna już uznana ta niepełnosprawność. Na całe szczęście ja tą niepełnosprawność już w tym kraju uznaną mam. Natomiast, no, gdybym nie miał, nie wiem, co by było. Nie wiem, czy to znaczy, że staranie się o takie dofinansowanie byłoby niemożliwe, czy byłoby utrudnione, czy byłoby na jakichś innych, bardziej skomplikowanych zasadach. Natomiast, no, jak widać, są różne przykłady, gdzie, zwłaszcza mówię, jak ja aplikuję o to i to ten okres aplikowania, no, może trochę potrwać, no, to tutaj w przypadku takiej niepełnosprawności jak moja, która, no, jest łatwa do udowodnienia, bo po prostu, no, nie widzę. No to mogłoby to sporo ułatwić, więc tutaj ciekawe byłyby te obiekcje. Również Polska, ale nie tylko Polska, to już jest większe grono tych państw, które tam podobną reprymendę uzyskały, bo to jest na przykład Irlandia, Cypr, Holandia. Nie przekazały te państwa, nie poinformowały odpowiednich organów, jakie zamierzają zastosować środki, żeby przetransponować, żeby przeobrazić europejską ustawę o dostępności na prawo narodowe. I mają te państwa 2 miesiące, żeby odpowiedzieć. Jeżeli się to nie wydarzy, no to mogą zostać postawione przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tu jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, bo przecież rok temu mówiliśmy w tym przeglądzie, nawet może do półtora roku, o tym, że ustawa, która, no te rzeczy, które Europejska Ustawa o Dostępności ma zapewnić, jakiś tam jej zarys, szkic się już pojawił, więc i nawet gdzieś to już było chyba nawet procedowane, głosowane, dyskutowane, nie pamiętam na jakim etapie legislacyjnie to było. No więc tu byłem zdziwiony, że takie upomnienie do nas też trafiło. Natomiast no, widocznie jakieś formalności zostały niedopilnowane, no oby zostały teraz już dopilnowane. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze pewne ciekawe rzeczy, które się dzieją, no to przykładowo już Europejska Unia Niewidomych spotkała się z Europejskim Bankiem Centralnym i przedstawione zostały pierwsze takie prototypy, jak mogłyby wyglądać banknoty euro w Braille'u. Tak, wygląda na to, że są takie plany, są o tym dyskusje i jak widać są już pierwsze prototypy, żeby nowo drukowane banknoty euro w przyszłości miały też nadrukowany nominał w Braille'u. No, bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda. Nigdy nie widziałem właśnie brajlowskich pieniędzy jeszcze, a wiem, że kilka walut świata takie pieniądze ma. No, byłoby ciekawie zobaczyć euro w Braille'u w przyszłości, a może i nawet byłaby to inspiracja dla innych krajów w Unii, czy w ogóle w Europie, żeby o brajlowskie pieniądze również się postarać. Wszak euro jest taką walutą, z którą się jakoś stykamy prędzej czy później, czy jeżdżąc za granicę, czy jakieś różne transakcje prowadząc. No więc euro w Braille'u, ja jestem ciekaw. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o to, co ciekawego dowiedzieliśmy się dzięki biuletynowi Europejskiej Unii Niewidomych, no bo, tak jak już wspomniałem, my mówiliśmy o wizycie przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych w Danii, no a tymczasem Czesi postanowili odwiedzić Chorwatów i napisali o tym po angielsku bardzo ciekawy taki, no nie reportaż, ale taką opowieść, taki artykuł do tego biuletynu. No, czego w tej Chorwacji się dowiedzieli i co w ogóle, jak w Chorwacji wygląda działalność Związku Niewidomych, trochę życie osób w Chorwacji niewidomych i słabowidzących. Myślę, że to nasz słuchacz i też kolega poniekąd redakcyjny, Zwonimir, gdy może usłyszy ten najnowszy Tyflo Przegląd, to się jakoś tu odniesie. Natomiast, no co, no Związek Niewidomych Chorwacki może się poszczycić na przykład takim budynkiem chyba nowo wybudowanym, chociaż może nie, w Zagrzebiu, w centrum, który nazywa się Tyflo Blok. No i to jest, jest to dość nowoczesny budynek, który został niedawno odrestaurowany i odremontowany. No jest tam oczywiście siedziba Związku Niewidomych, jest tam biblioteka niewidomych i słabowidzących. Teatr osób niewidomych i słabowidzących Nowy Żywot oraz sklep należący do Związku Niewidomych z pomocami dla osób niewidomych Tiflo Technia. I no, chorwacki Związek Niewidomych jest mniejszy niż czeski. No to nie wiem, jak to porównać do Polski. Natomiast jednoczy on pod swoimi skrzydłami 26 regionalnych mniejszych organizacji z różnych regionów Chorwacji. No i każda z tych organizacji ma jakąś swoją autonomię, oferuje różne zajęcia w czasie wolnym, ale to no, w różnych regionach jest to różnie. Sam Związek Niewidomych Chorwacki, ten centralny, zatrudnia 15 osób, więc bardzo malutko. Są to osoby, które są odpowiedzialne za lobbowanie na rzecz interesów osób z dysfunkcją wzroku na poziomie narodowym, no i za kontakty międzynarodowe. Niestety nie we wszystkich regionach Chorwacji dostępne są takie usługi, takie możliwości jak no, poradnictwo w sprawach społecznych czy wsparcie w kwestii używania technologii wspomagających. Więc związek próbuje z Zagrzebia gdzieś tam zdalnie pewne usługi zaoferować. No i w tym momencie też próbują uformować taki punkt mobilny, zespół mobilny, który będzie podróżował po kraju i będzie tam klientom pomagał. Jeśli chodzi o zabezpieczenie społeczne, no to na pewno bardzo ważną rzeczą dla osób niewidomych w Chorwacji jest uzyskanie tak zwanego certyfikatu niepełnosprawności, no czyli coś jak nasza legitymacja, to o czym mówiłem przed chwilą. I tutaj kategorie są różne, w zależności od tego, jak poważny ubytek wzroku występuje. No i na bazie takiego uprawnienia, takiej legitymacji czy takiego orzeczenia o niepełnosprawności mogą oni otrzymać miesięczną rentę w wysokości 230 euro, no czyli nie aż tak dużo. Także można otrzymać darmowy dostęp do usług asystencji osobistej oraz usług czytania materiałów drukowanych w wysokości między 10 do 60 godzin w miesiącu. No to nieźle, całkiem nieźle. Ciekawe, od czego zależy właśnie, pewnie od tego, jak poważny jest ten ubytek wzroku, od tego stopnia niepełnosprawności zależy ten dostęp. Te osoby, które posiadają również to orzeczenie, mogą otrzymać także z no, budżetu na Funduszu Zdrowia, z ubezpieczenia zdrowotnego, dofinansowanie na pomoce takie jak laska biała raz na rok, czy screen reader lub program powiększający raz na 8 lat. No to jest dużo. To jest długi okres. To jest długi okres, jak my pomyślimy o naszych tam 5 czy 6 latach na dofinansowanie różnych rzeczy. No to 8 lat to jest naprawdę, w międzyczasie się te programy tak zdążą zdeaktualizować, zwłaszcza jak to jest jakiś JOS, że naprawdę no pewnie NVDA jest tam mocno popularny, za chwilkę o tym poczytamy. No właśnie, z uwagi na dość długi okres czasu między tym okresami, kiedy można się o takie dofinansowanie starać, Chorwaci bardzo często używają darmowych rozwiązań takich jak NVDA lub zintegrowane powiększenie w lupa w systemie Windows. Czechów bardzo też zaskoczyło to, że wszędzie słyszeli swój syntezator mowy, czeską Zuzanę. Bo wszyscy użytkownicy iPhone'a używali.
0: Bo dopiero w zeszłym roku chorwacki się pojawił na iPhone'ie chyba.
2: Tak, ale mimo to on jest tak złym głosem, on jest tak źle zrobiony i to też słyszałem rzeczywiście od osób z Chorwacji, że oni nadal używają tej Zuzany, bo ona wspiera wszystkie diakrytyki i mniej więcej da się zrozumieć, jak czyta chorwacki. Tak, i tutaj jest to wyjaśnione. Właśnie długo nie było chorwackiego głosu, a mimo, że teraz jest, jest tak, ma tak dużo problemów, dużo błędów wymowy, że wolą dalej tą Zuzanę. Oczywiście tak, firma Tiflotechnia zapewnia różnego rodzaju pomoce i sprzęty asystujące, którego właścicielem tego sklepu jest Związek Niewidomych Chorwacki. Tak, i Czesi zauważyli, że urządzenia, które są oferowane przez tę firmę, no jest ich dużo mniej niż to, co jest oferowane w Czechach. Ale oprócz takich drobnych pomocy mają bardziej takie zaawansowane technologie, jak na przykład monitory brajlowskie czy screenreader JAWS. Tiflotechnia także tworzy etykiety brajlowskie i tyflografiki dla organizacji, które no, chciałyby stać się bardziej dostępne. I używana jest tu technologia druku ultrafioletowego, która nie jest zbytnio znana w Czechach. Ja nie wiem, nie spotkaliście się kiedyś z brajlowskim drukiem ultrafioletowym? Bardzo jestem ciekaw, jak to działa.
3: Nie, jeszcze nie.
0: Nie słyszałem o tym.
2: Właśnie, na ile to jest wyczuwalne, bo tu UV jest napisane, to rozumiem, że ultrafioletowy, chyba że to coś innego oznacza. To mnie możecie poprawić w komentarzach. Jedna z chorwackich instytucji, która była bardzo, odniosła duży sukces w wdrażaniu dostępności dla osób niewidomych, jest Muzeum Miasta Zagrzeb. Wizytatorzy z Czech mieli możliwość odwiedzenia tego muzeum i obsługa pokazała wiele eksponatów, których można było dotknąć. Niektóre były dotykowymi modelami lub replikami, a inne to były rzeczywiście zabytki, takie oryginały, których można było dotknąć. Było też wiele opisów w Braille'u i tak, ale no znowu widzący, którzy też tam wizytowali wtedy Zagrzeb z ramienia Czeskiego Związku Niewidomych, no niezbyt pozytywnie ocenili właśnie, że było dużo historycznych miejsc i pomników zasłoniętych przez prace jakieś remontowe. W muzeum niewidomi mogli sobie dotknąć za pomocą modeli zrobionych dość wysokiej jakości dotykowych. No i dzięki temu Muzeum Miasta Zagrzeb jest przykładem dobrych praktyk, jeśli chodzi o dostępność zabytków dla osób niewidomych i warto, jeżeli chcecie kiedyś odwiedzić Chorwację i będziecie w Zagrzebiu, to warto to muzeum zwiedzić. Jeśli chodzi o kulturę, no to nie można pominąć chorwackiej biblioteki dla niewidomych. W nowoczesnym, bardzo fajnym, ładnym takim budynku pokazano gościom właśnie, jak wygląda tam w środku i jakie tam są podejmowane aktywności. Głównie biblioteka tworzy audiobooki. Takie formaty, jak na przykład jakieś EPUB-y brajlowskie, BRF-y, czy tam TXT, Wordy, nie są niestety zbyt łatwe do dostania, ale kolekcja audiobooków ma dziesiątki tysięcy pozycji i są w formacie DAISY, więc tutaj też fajnie, bo właśnie chyba nie wiem, czy my w DZDE nie bardzo idziemy w DAISY, chyba nie bardzo. To są zwykłe MP3 z tego, co kojarzę, prawda? No, a tutaj są DAISY, więc można sobie nawigować po różnych rozdziałach i tam tak dalej, po spisie treści, po całej tej takiej strukturze. No i Chorwacka Biblioteka Niewidomych organizuje też różne wydarzenia, takie jak na przykład dyskusje literackie, quizy z wiedzy, konkursy z wiedzy i konkursy w używaniu Braille'a. I też spotkali się goście z Czech z aktorami Teatru Osób Niewidomych Nowy Żywot. Ponoć właśnie tak, podczas gdy w Czechach te aktywności kultury dla osób niewidomych bardzo często gdzieś się skupiają na Czechach i na muzyce, na tych narodowych różnych tych tematach, to tutaj teatr jest, ma bardzo dużo większą tradycję, w Chorwacji ma teatr. I ta grupa teatralna i już od dekad istnieje w Zagrzebiu. Związek Niewidomych Chorwackich ma, ma swoją własną salę teatralną, w której można pomieścić ponad 300 widzów i ta grupa teatralna właśnie Nowy Żywot wystawia 30 do 50 sztuk rocznie. No więc bardzo płodna trupa, także bardzo fajnie. I Chorwaci bardzo często też organizują międzynarodowe festiwale teatralne, które się nazywają Blind in Theatre, więc no, możliwe, że też inne teatry niewidomych zjeżdżają do Chorwacji, żeby tam występować. I też odwiedzono Srebrne Centrum, Silver Center, które jest niezależne od Związku Niewidomych, jest niedaleko Zagrzebia. Ponoć na początku mówiono, że jest to szkoła psów przewodników, ale tam też ogólnie można nauczyć się orientacji i można tam mieszkać podczas kursów właśnie rehabilitacyjnych. Tak, tam zarówno dorośli, jak i dzieci oraz ich opiekunowie mogą uzyskać pomoc. Tak, jest to ośrodek znajduje się w nowoczesnym jednopiętrowym budynku, który oferuje podwójne pokoje, dwuosobowe pokoje dla klientów, którzy tam przyjeżdżają. Są tam wspólne pomieszczenia dedykowane pracy z dziećmi. Tam też również dla weterynarzy, dla całej obsługi właśnie, która przy pieskach pracuje. I jest kuchnia dla piesków również. No i wszystkie potrzebne pomieszczenia. Wszystko otacza ogród, który no oprócz oczywiście relaksu pozwala na ćwiczenie orientacji. No i jest tam ustalona już metodologia treningu psów, szkolenia psów przewodników. Aha, i w jednym miejscu można przećwiczyć sobie kwestie związane z psami przewodnikami, jak i z orientacją w przestrzeni w sensie tradycyjnym, no gdzie w Czechach tym zajmują się dwie osobne instytucje. Trzy dni trwała ta wycieczka, na trzeci dzień goście z Czech wybrali się do ośrodka Premantura w Istrii, na istryjskim wybrzeżu. Tam powstało centrum rekreacyjne dla osób niewidomych. Podczas sezonu letniego są tam zorganizowane wydarzenia, ale również osoby samodzielne, osoby niewidome, pojedyncze, indywidualnie mogą tam pojechać. No i ich rodziny. Jeżeli chcą po prostu pojechać na wakacje, więc bardzo możliwe, że jeżeli byście chcieli pojechać właśnie na Istrię, na Chorwację i chcielibyście trafić do takiego dostępnego miejsca, to możecie się Premanturą zainteresować. Osoby niewidome i słabowidzące mogą tam spędzić wakacje w środowisku dostępnym i bardzo przyjaznym, unikając typowych problemów powiązanych z pobytem w takich miejscach ogólnych, na przykład takich jak szwedzki stół, nie ma tam szwedzkiego stołu, jakaś nawigacja po hotelu czy po plaży. Cały ośrodek, który tam jest, łącznie z ogrodem, ma tam elementy nawigacyjne dla osób niewidomych. Jest także tam pomieszczenie dla osób na wózkach inwalidzkich, które tam przyjeżdżają. I niedaleko jest dostępna plaża. I plaża posiada właśnie wejście dla osób na wózkach specjalne. I po plaży jest wytyczona ścieżka, na której są linie prowadzące, które prowadzą do stopni do morza. I z perspektywy osoby niewidomej, może nawet ważniejszą cechą tej plaży jest to, że od wejścia do morza poprowadzone są, jest linia w formie liny z przywiązanymi do tej liny bojami, która jest wsadzona w wodzie i można wzdłuż tej linii się przemieszczać kilkaset metrów dalej, przepłynąć sobie do linii po drugiej stronie. I dzięki temu niewidoma osoba, jeżeli chce sobie popływać, to może sobie wygodnie popływać, a potem wrócić bez problemu na plażę, podążając za tą rozciągniętą przez kilkaset metrów liną z bojami. No i zapraszają oczywiście Czechów, czeskich turystów w przyszłości. I to jest bardzo też ważne, bo dla Czechów Chorwacja to jest jeden z topowych kierunków wakacyjnych tak w ogóle. No teraz może troszkę mniej ponoć w to lato, bo weszło euro, ale więc Polska stała się takim bardziej popularnym znowu miejscem, ale Chorwacja bardzo przez Czechów jest lubiana. No więc znowu ponawiam, jeżeli chcielibyście spędzić w sposób dostępny wakacje na Chorwacji, no to możecie próbować tam się zadekować. No i też tutaj są planowane jakieś dalej kontakty. No i to tyle, jeśli chodzi o kwestie czesko-chorwackie. Natomiast to nie wszystko, bo też okazuje się, że bardzo aktywni są Ormianie. W Armenii są porozwijane różne dyscypliny sportu, w które osoby niewidome mogą grać. Już od lat 30., kiedy tylko powstało Stowarzyszenie Osób Niewidomych w Armenii, bardzo przywiązywano dużą wagę do sportu i organizowane były miejskie i narodowe zawody w szachy, w 100-polowego i 64-polowego Chińczyka oraz coś, co się nazywa track and field. Ktoś ma pomysł, co to jest za sport? To jest jakieś takie...
0: To jest pięciobój.
2: A pięciobój? A no widzisz, no to... I są rzeczywiście atleci, którzy wygrywali w europejskich i światowych zawodach w pięcioboju. Więc no... I w czasach jeszcze Związku Radzieckiego, kiedy Armenia była częścią ZSRR. No a ostatnio właśnie Związek Niewidomych Armenii zaczął organizować zawody kobiet i mężczyzn w tenisa stołowego. Ciekawe, czy to chodzi o showdowna? Tego nie wiem.
3: Dźwiękowego, o tego ping-ponga.
2: Być może. No i gry takie intelektualne, quizowe. No więc bardzo ciekawa perspektywa, jak chodzi o Armenię. I też wracamy jeszcze na chwilę do Ukrainy, bo wojna nie przestaje się niestety dziać, a osoby niewidome również są jej ofiarami, ale Europejska Unia Niewidomych pomaga. No i tu się dowiedzieliśmy na przykład, że dzięki tej pomocy tych organizacji członkowskich EBU, czyli też pewnie w tym i Polskiego Związku Niewidomych, Narodowe Zgromadzenie Osób z Niepełnosprawnością przy współpracy z Związkiem Niewidomych Ukrainy były w stanie wypłacić troszeczkę pieniędzy w gotówce osobom niewidomym, które tego potrzebowały najbardziej. Nadal są bombardowane takie miasta jak Cherson i cały ten region chersoński, więc tak, więc tam ludzie chyba najbardziej są poszkodowani. Też stacja przepompowni wody w Kachowce została zbombardowana i tam skontaktowano się z organizacjami właśnie osób z niepełnosprawnościami na miejscu i przekazano pomoc finansową 55 osobom właśnie z Chersonia, bo tam te zniszczenia były największe. Jeśli chodzi o tereny, gdzie rząd ukraiński, wojsko ukraińskie ma kontrolę, to przekazano pomoc finansową w rejonach Kijowa, Charkowa, Sum, Torczyna, Kramatorska, Czernichowa, Połtawy, Mikołajewa, Odesy, Zaporoża, Winnicy i Lwowa. Także dostarczono pomoc w każdym prawie regionie Ukrainy. Z drugiej części funduszy, które zostały przekazane na ten cel, łącznie 150 osób otrzymało pomoc finansową. Oczywiście jest dziennik tych wszystkich wypłat i to jest czas na dziś. Głównie ta pomoc finansowa została wydana na leki, leczenie, koszty leczenia, jedzenie i produkty higieniczne. Dalej, oczywiście wszyscy są wdzięczni za tę pomoc. Najstarszy pan, któremu udzielono pomocy, to 93-letni pan, który mieszka na wsi. Rozumie, że teraz jest wojna i że wszyscy mają ciężko. No i ta osoba z tej organizacji osób z niepełnosprawnościami mówi, że bardzo dotknęły ją słowa tego pana, że on idzie sobie każdego dnia rano na pole, żeby popracować. Robi sobie hoduje tam ziemniaczki, marchewki, cebulę. Jest w stanie się wyżywić i jeszcze nawet komuś pomóc. Pamięta poprzednią jeszcze wojnę i wiedział, że też było ciężko i teraz też jest ciężko, ale na pewno przetrwają, jeżeli będą się trzymać i będą sobie pomagać. I to jest cytat z Żytomierza. Kolejny cytat. Mam grupę pierwszą niepełnosprawności wzroku i chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za okazaną pomoc. W tych ciężkich czasach ciężko jest żyć z samej renty państwowej. Mieszkam w Chersoniu, gdzie jesteśmy cały czas bombardowani i zostały zniszczone okna w moim domu. Produkty żywnościowe i leki są bardzo drogie i teraz czujemy też efekty wybuchu tej zapory wodnej w Kachowce. Raz jeszcze dziękujemy za pomoc finansową i moralną. To Walentyn z Chersonia. Od dzieciństwa mam niepełnosprawność wzroku, grupa pierwsza. Mieszkam w mieście Sumy, które cały czas jest bombardowane. Jestem szczerze wdzięczna za okazaną pomoc, Nadia. No i dziękujemy za pomoc. Życzymy wszystkim spokojnego nieba. Jesteście pierwszymi, którzy udzielili nam pomocy zaraz od początku wojny. Mieszkam w wiosce. I informacje i organizacje pomocowe bardzo rzadko do nas docierają. To świetnie, że znaleźliście nas, Petro. I tutaj Związek Niewidomych Ukraiński kontynuuje, że w imieniu Międzynarodowego Zgromadzenia Osób z Niepełnosprawnościami oraz jesteśmy wdzięczni Europejskiej Unii Niewidomych i wszystkich organizacjom i wszystkim organizacjom i ludziom, którzy zorganizowali nam tą pomoc finansową. I co jeszcze? Dzięki zaleceniom Europejskiej Unii Niewidomych odezwała się do nas Światowa Unia Niewidomych. Chcieliby wiedzieć, jak mogą pomóc osobom niewidomym z Ukrainy. Prowadzimy drugi obóz dla cywilów oraz oraz wojskowych, którzy w wyniku wojny stracili wzrok. Przemawialiśmy przed agencjami ONZ-u i ministerstwami a propos braku rehabilitacji dla osób niewidomych i udało nam się zwrócić uwagę na ten problem, więc otwarcie się o nim teraz mówi, ale nadal trzeba lobbować na tyle, żeby te agencje zaczęły coś rzeczywiście robić. Pewnie wiecie z mediów masowego przekazu, że bombardowanie miast i wiosek nadal trwa. Dorośli i dzieci są zabijani. Rujnowane są szkoły, okupanci rujnują szkoły, szpitale i budynki mieszkalne. Wojsko rosyjskie nadal zabija pokojową populację i ludzi żyjących w pokoju, ale wierzymy w zwycięstwo i robienie wszystkiego, co możemy, aby to zwycięstwo było coraz bliżej. Razem z wami pomagamy tym, którzy czekają na nasze wsparcie. No i to jest wszystko, co tutaj wiemy. Jest też historia pary z Ukrainy, Roberta i Tani, którzy przeprowadzili się na Litwę i tam też teraz się odnajdują. Robert jest masażystą i próbuje w tym momencie, już przed wybuchem wojny miał taki plan, żeby na Litwę się przeprowadzić, bo tam któryś ośrodek, o którym słyszał, rehabilitacyjny, poszukiwał masażysty. Okazało się, że właśnie wojna zmotywowała tylko jego, żeby raz z żoną wyjechać. No niestety w tym ośrodku się nie udało, natomiast udało się mu znaleźć zatrudnienie w Wilnie, uczy się litewskiego, otrzymuje wsparcie, no i powoli próbują sobie tam też to życie organizować. To jeśli chodzi o biuletyn europejski, natomiast to nie wszystko, bo jeszcze z takich wiadomości pozytywnych, to na Politechnice w Lozannie, w Szwajcarii, studenci stworzyli aplikację Find My Seat, która ma pomagać w namierzaniu wolnych miejsc osobom niewidomym w transporcie publicznym. No mega ciekawa sprawa, zwłaszcza, że zainteresowała się tą aplikacją Kolej Szwajcarska i rozważają oni wdrożenie tej funkcji w ogóle w ich aplikacji właśnie kolejowej, która tam jest dedykowana osobom z niepełnosprawnościami. To byłoby bardzo ciekawe wdrożenie, bo szwajcarska kolej ma już na swoim koncie na przykład nadajniki Bluetooth. Ja nie wiem, czy one jeszcze działają, ale kilka lat temu mówiliśmy o tym, że zostały one wdrożone i że one tak naprawdę pomagają osobom niewidomym w docieraniu do konkretnych wagonów. No więc widać, że tutaj Szwajcaria bardzo mocno w tą dostępność kolei idzie. Jak to działa w praktyce, no trzeba by zobaczyć, ale no coś takiego tutaj się dzieje. Teraz kawałeczek historii, bo ostatnio pozapisywałem się na trochę list mailingowych dla niewidomych właśnie, na niemieckie, na czeskie. I to jest w ogóle dla mnie przeciekawa sytuacja, bo te listy mają archiwa i ja bardzo chętnie, kurczę, gdybym miał jakąś wymarzoną pracę sobie wymyślić, to bym chciał dostać pracę, w której moim zadaniem jest przegrzebywać te archiwa i robić jakieś takie raporty z tego, co to kiedyś było, jakieś opisywanie tych różnych historycznych okoliczności. Zwłaszcza, że też ostatnio dokopałem się do belgijskiego takiego magazynu technologicznego dla osób niewidomych, który ma również swoje archiwa od 1986. Więc no, spodziewajcie się tego, że na którymś etapie, nie wiem kiedy, jak znajdę trochę czasu, a nie wiem kiedy to będzie, może będą jakieś audycje, jak to kiedyś było właśnie w Belgii, w Holandii, w Niemczech, w Czechach, na Słowacji i tak dalej. No bo materiału źródłowego trochę jest. No i tak grzebiąc po tych listach niemieckich, okazało się, że pod koniec lat 90., wczesnych 2000, był sobie taki programista jak właśnie pan Hanke, który stworzył, Jürgen chyba zresztą, jeżeli się nie mylę, stworzył program Tapir. Tapir był programem do obsługi telefonów stacjonarnych bazujących na tym protokole ISDN, za pomocą komputera. Z tym programem w pełni działało kilka modeli, kilka Siemensów, kilka, jakiś jeden Alcatel, jakiś jeden Ericsson. I takie telefony można było przez port szeregowy podłączyć do komputera. No i Tapir pozwalał nam na odczyt ekranu takiego telefonu, czyli dało się chodzić po menu tego telefonu, z tego co rozumiem, konfigurować ustawienia i tam screen reader by nam tam to wszystko czytał. No ponadto można było wybierać numer telefonu, dzwonić, można było czytać, kto do nas dzwoni. Można było w wersji płatnej programu prowadzić listę kontaktów. Program kosztował 50 euro, a w pierwszych wersjach to w ogóle 90 marek niemieckich jeszcze, bo to no, euro to dopiero początek lat 2000. No i tam można było te kontakty również integrować z Outlookiem, z Clicktelem, czyli z takim niemieckim systemem książki telefonicznej i wywoływać, jeżeli ktoś do nas dzwonił, nie mieliśmy tej osoby w kontaktach, to przeszukiwany był Clicktel. No i można było też odczytywać stan diodek, które się świeciły na telefonie, jeżeli tam było do 6 diod, to można było dźwiękowo się dowiadywać o tym, że te diody się zaświecały lub gasły, lub że zaczynały mrugać. No więc obsługa telefonu stacjonarnego za pomocą komputera była kiedyś jak najbardziej możliwa. No ciekawe, ile jeszcze takich rozwiązań istnieje. Wiem, z tego co wiem o Niemczech, no to tam na przykład kiedyś bardzo popularne było, jak się zaczynała gdzieś bankowość internetowa, że osoby niewidome dostawały dostęp do takiego oprogramowania, które normalnie było stosowane przez firmy do wykonywania przelewów na masową skalę. No to niewidomi sobie po prostu w takim programie kolejkowali przelewy, ustalali, że chcą zrobić jakiś przelew, po czym wysyłali takie polecenie, powiedzmy, taki zestaw poleceń do banku i bank to potem już gdzieś tam przetwarzał. I to był taki przywilej osób niewidomych, że mogli sobie korzystać z takiego oprogramowania bankowego, żeby ogarniać bankowość internetową. Zanim to się stało gdzieś tam ogólnie w kraju modne, więc to bardzo ciekawy system. Ciekaw jestem, ile jeszcze takich systemów było gdzieś tam zorganizowanych, więc trzeba by kiedyś rzeczywiście w te archiwa tych list dyskusyjnych się wczytać. No i wracamy znowu do naszych tutaj PZN-owskich klimatów, bo na stronie PZN-u ukazała się również informacja o najnowszym odcinku Views of Life, czyli takie filmiki, w których osoby z różnych organizacji osób niewidomych w Europie wypowiadają się o tym, z jakimi problemami się borykają w swoim kraju. No i dowiadujemy się, co tam w Danii tym razem. Ask Lofbjerg Abildgaard to prezes duńskiej Federacji Niewidomych. No i tak mówi przedstawiciel duńskiej organizacji. Zajmujemy się wsparciem osób z dysfunkcją wzroku narządu wzroku. Prowadzimy centrum szkoleniowe, gdzie osoba niewidoma lub słabowidząca może zapoznać się z różnymi technikami ułatwiającymi codzienne funkcjonowanie. Udzielamy również pomocy w psychospołecznym procesie związanym z utratą wzroku, oferując indywidualne wsparcie dla takich osób. Ask Lofbjerg Abildgaard opowiada też o problemach osób z niepełnosprawnością w Danii. Paradoksalnie zauważamy, że poziom wykształcenia młodych osób niewidomych i słabowidzących spada, mimo ogólnego rozwoju naszego społeczeństwa. To jest jedno z głównych zadań, z którym się mierzymy. Niestety, rozwój technologii nie przekłada się na lepszy poziom wykształcenia osób z dysfunkcją narządu wzroku. Prezes Dansk Blinde Samfund zwraca również uwagę na inną kwestię. Dotyczy ona starszych osób, które tracą wzrok. W Danii nie ma klarownego prawa dotyczącego rehabilitacji takich pacjentów. Jednym z ważniejszych zadań stowarzyszenia jest wskazanie władzom, że rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku jest zadaniem specjalistycznym i nie powinna być realizowana na poziomie gminy, ale centralnie. Co więcej, władze centralne powinny wprowadzić te same standardy rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w całym kraju. No i jest link na Vimeo do całego wywiadu, gdzie można posłuchać, jak właśnie wygląda ta sytuacja osób niewidomych w Danii. No i to wszystko z moich europejskich wieści na ten tydzień.
1: I to wszystko, jeżeli chodzi o Tyflo wieści. W tym Tyflo przeglądzie to nie znaczy, że to wszystko, jeżeli chodzi o w ogóle informacje w Tyflo przeglądzie. Bo teraz technikalia, natomiast pierwszy news może znowu od Pawła, ale żeby Pawłowi troszeczkę dać odsapnąć, to może Paulina teraz swój kącik newsów, tym razem newsy sztucznie inteligentne, to chyba już zostanie u nas w Tyflo przeglądzie to określenie.
3: No, tak jakoś je polubiłam sobie i wstawiam. No więc słuchajcie, pewnie się dziwiliście, gdzież w końcu te moje newsy i tutaj dopchałam dosłownie całe 10 dorodnych newsów AI na ten tydzień. Jedne drobniejsze, drugie troszkę większe. Przy okazji poproszę o współprowadzącego, bo zaraz będę pokazywać, tutaj prezentować pewne odkrycia i wynalazki tego tygodnia. Pierwszy news jest naprawdę bardzo drobniutki, ponieważ Eleven Labs otrzymuje dwuetapowe uwierzytelnienie. Ja tego nie testowałam, ale podejrzewam, że działa to na jakimś SMS-ie czy innym takim, więc nikt nam tych znaków nie podbierze. Możemy sobie właśnie to dwuskładnikowe uwierzytelnienie zrobić, chociaż bardziej podejrzewam, że chodzi o to, że nikt nie użyje głosów, które my sobie tam sklonowaliśmy, w tym na przykład naszych czy naszych bliskich. Także to jest ważne. Przy okazji mówienia o Eleven Labsie wspomnę, że jutro jest to spotkanko, takie, które oni sobie wymyślili w tamtym tygodniu, community meeting na Discordzie. Z tego co pamiętam jest o 20, ale na Discordzie jest więcej informacji. Są już pierwsze pytania na kanale Community Questions, które tam padną. Te pytania, które uzyskały najwięcej lajków, powinny tam znaleźć odpowiedź. Między innymi jest tam moje pytanie, które co prawda dawno patrzyłam, ale miało jakieś tam śladowe ilości lajków. Moje pytanie było, czy kiedykolwiek zostanie wprowadzona funkcja, która pozwoli na oznaczanie języków w treści, tak żeby móc tworzyć wielojęzyczne treści i tak, żeby te języki się nie przełączały omyłkowo, tworząc nam treść, która jest do wyrzucenia. Także myślę, że to też gdzieś tam padnie jutro. Z takich jeszcze mniejszych update'ów a propos Eleven Labsa, Jest update'ik mały co do projektów, bo tam były jakieś problemy z modelami. Teraz już ich nie ma, zostały rozwiązane, ale projekty dalej w alfach. Zapytałam się w sumie też, kiedy możemy oczekiwać stabilnej wersji projektów, ale chyba tam zbytnio lajków nie otrzymałam, więc możemy się nie dowiedzieć. A jest to w pewien sposób ważne, bo projekty w wersji alfa zawierają 4 razy mniej znaków z naszego konta, czyli gdybyśmy teoretycznie wszystko, co generujemy, generowali poprzez projekty, no to zamiast tam załóżmy 30 tysięcy znaków przy kreatorze, chociaż nie, bo to jest od kreatora, czyli przy 100 tysięcy znaków możemy z tego zrobić 400 łatwym sposobem. Więc tak, przechodzimy dalej. Druga rzecz to jest strona, taka sobie śmieszna stronka do pisania esejów dla uczniów czy tam studentów. Się to nazywa essaybuilder.ai.

styl, jakieś tam liczbę słów i tak dalej. No więc jakiś taki bardziej interfejsowa wersja tego, co moglibyśmy po prostu napisać w komendzie. No, niechaj będzie i tak. Trzecia rzecz to jest apka do notatek naszpikowana sztuczną inteligencją. Nazywa się to Reflect, czyli reflect.app. I to jest coś, czego w zasadzie nie testowałam, bo nie ma apki na Windowsa, ma tylko rozszerzenie do Chroma i apkę na Maca, iPada i iPhone'a. Jeżeli nic nie zgubiłam, jeszcze jest chyba rozszerzenie do Safari. I to jest aplikacja, która pomaga nam się integrować z kalendarzami, z platformami do wideo spotkań, żeby tam transkrybować spotkania i robić z nich notatki. Pomaga nam się integrować z innymi aplikacjami do notatek, dzięki czemu możemy sobie zaimportować. Pomaga nam czatować z naszymi notatkami przy użyciu GPT-4, tylko że nie wiem właśnie, czy czatować z całą biblioteką notatek, czy tylko z jakąś konkretną notatką. No ale jakieś tam wyszukiwanie chyba jest, więc podejrzewam, że to tak działa. Właśnie możemy tam jakieś podsumowania tworzyć, jakieś w oparciu o ten kalendarz, w oparciu o strony w Chromie, które tam odwiedzamy, które sobie zapisujemy do tego. Tam jest strasznie dużo jakichś tych integracji, tych AI-ów. Ma to 2 tygodnie wersji próbnej, więc możemy sobie potestować, gdybyśmy chcieli. No ale tak jak mówię, no jest to takie naszpikowane strasznie. Wydaje mi się, że to jest tak przeładowane tymi integracjami i tymi funkcjami, że z tego się nie będzie komfortowo korzystało, szczególnie, że nie ma tam chociażby tak prostej opcji jak zaimportowanie sobie pliku zip, załóżmy z notatkami w folderach. No to cóż mi po takiej aplikacji, jak ja sobie wszystkie notatki tworzyłam w notatniku w folderach. Więc nie mam jak sobie tego flow przenieść, nawet gdyby ta apka na Windowsa była. No i niby jest strona, no niby jakoś tam można, no ale bez przesady. No wrzucam po prostu, gdyby ktoś był zainteresowany. Czwarta rzecz to jest ChatAll, repozytorium na GitHubie. Bardzo śmieszny projekcik, który pozwala nam na to, żeby otrzymywać odpowiedzi na zadany prompt od wielu chatbotów naraz. Tam jest Cloud, tam jest GPT-4, tam jest Google Bard, tam jest Llama, tam jest... No tych chatbotów to chyba z 23 było w tej tabelce. Oczywiście do wszystkiego musimy mieć swoje konta, API, tam wszystko to musimy poustawiać, zainstalować. No to jest po prostu zwyczajne repo githubowe, które gdzieś tam możemy sobie w naszej pracy zaprząc, ale nie jest to w żaden sposób gotowe narzędzie. Piąta rzecz to jest Web Brevity. Brevity? Nie wiem, jak to się czyta w sumie. Ale to jest strona do podsumowywania newsów. Wrzucamy po prostu artykuł i dostajemy podsumowanie przygotowane przez, jak żeby inaczej, sztuczną inteligencję. Nie sądzę, że to jest chat GPT w sumie, tak samo jak nie sądzę, że to narzędzie potrafi obejść paywalla, co było problemem tam przy samym czacie GPT, przy Bingu. Tak, ale generalnie dlaczego nie sądzę, że to jest chat GPT? Dlatego, że jak wrzucimy sobie artykuł polski, to podsumowywanie mamy też po angielsku, chociaż może to wynikać z prompta w sumie. No i z jednej strony to jest fajne, bo w sumie jakikolwiek język to nie będzie, no to podsumowywanie mamy po angielsku, więc możemy tam sobie wrzucić jakiś, nie wiem, hiszpański, chiński, cokolwiek i nam ładnie przetłumaczy, przerobi, podsumuje. No ale z drugiej strony w sumie trochę słabo, no bo jak chcę przeczytać coś szybko po polsku, podsumowane bez żadnych tam reklam, jakichś nagłówków,

0: jakichś tam innych zbędnych elementów, no to nie możemy, bo dostaniemy po angielsku. Szósta rzecz to jest Whisper Turbo, webowy interfejs dla Whispera, też githubowe repozytorium bez gotowego narzędzia, tam po RPM-ie się instaluje. Chyba to jest zwykły Whisper, nie żaden faster ani inny taki, ale wrzucam dla chętnych, którzy by sobie chcieli potestować. Po localhoście się łączymy i tam sobie bawimy się. Siódma rzecz to jest apka, która monitoruje wszystko to, co się robi na komputerze i może tworzyć jakieś czy to podsumowania, czy to na przykład, nie wiem, otwórz mi kartę w Chromie, w której nie wiem, zamawiałam sobie bilet na pociąg, czy tam zamawiałam sobie pizzę, bo w sumie sobie zamknęłam omyłkowo, a potem zrobiłam parę innych rzeczy i nie chcę mi się w historii szukać. A takie jakieś rzeczy, niestety tylko na Maca, więc nie potestowałam, ale też wrzucam dla chętnych. Ósma rzecz i tu będą próbeczki, więc się muszę przygotować, ale w międzyczasie opowiem, o co chodzi. To jest strona heygen.com i to jest coś, jak mówiłam kiedyś o Skype'ie, to się chyba nazywało True Voice, czyli taka technologia, która jest w stanie przetłumaczyć naszą mowę na naszą mowę w innym języku, z tym, że to nie jest tak jak w Skype'ie audio, tylko wideo. Nie wiem, czym się ta warstwa wizualna różni i jak ona bardzo AI-owo wygląda, ale zaraz wam pokażę. Ja szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem. Człowiek się mówi po angielsku.
1: I'm speaking in English, but it will translate this into any of several languages. One of them is French. I wish it did Dutch. Maybe it will soon. I'm sure it will eventually do Klingon too. That will be fun. I don't have anything else to say other than I'm not sure I'll ever believe anything I see on the internet again.
0: No i teraz będzie francuska wersja. Już bez tego. No w sumie bez wszystkich dźwięków otoczenia. Sam głos, ale to osyńcie sobie sami.
1: Et cela traduira cela dans plusieurs langues différentes. Un d'entre eux est français. J'espère qu'il le fera en néerlandais. Peut-être bientôt. Je suis sûr qu'il le fera en klingon aussi. Ce sera amusant. Je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que je ne suis pas sûr de croire quoi que ce soit que je vois sur Internet une fois de plus.
2: Ciekawe jest to, czy polski jest.
0: Jest polski. Jest polski, tylko że mi się nie udało niestety tego przetestować. Ojej. No dobra, w sumie zostawię to, bo jest później. Albo dobra. Później zrobię nowe. Co ja mówię? Aha, że jest polski, tylko że mi się nie udało tego przetestować, bo jeszcze przed audycją, jak patrzyłam, w sumie teraz nie patrzyłam, ale dosłownie, nie wiem, o 14 puściłam jakiś tam, jakiś shorts 15-sekundowy, w którym jakiś losowy gość mówi o iPhone'ach po hiszpańsku i chciałam to zrobić na polski. I dalej mam zakolejkowane, tam mi odebrało jakiś jeden kredyt z dwóch, który miałam. Został mi w sumie wcześniej pół, bo jeszcze wcześniej pół zużyłam na jakąś dziwną funkcję, która nie wiem do czego służy, ale no ale odebrałam ten kredyt i mimo to nie mam żadnego wyniku, nie miałam żadnego wyniku, więc może coś zrobiłam źle, też ta strona jest strasznie słabo dostępna. Jest tam dużo jakichś klikalnych, niezetykietowanych przycisków, więc no mogłam coś zrobić źle. Ale podrzucam, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. No, brzmi to tak troszkę AI-owo, ale myślę, że ktoś, kto ma niewyczulony słuch, w sumie mógłby pomyśleć, że to jest zwykły człowiek. No, że mu tam troszkę coś mikrofon trzeszczy, że tak w sumie troszkę mówi dziwnie, ale byłabym w stanie uwierzyć, że dużo ludzi pomyśli, że to jest zwykły człowiek. Lecąc dalej, podsumowywanie i tworzenie treści naukowych w oparciu o sztuczną inteligencję i literaturę naukową jest już osiągalne dzięki usłudze Epsilon. Epsilon-AI.com. To jest strona, którą w sumie można nawet bez rejestracji przetestować. I w sumie bardzo fajnie to działa. Wrzuciłam jakiś prompt, który przy okazji został przetłumaczony na język angielski, bo wrzuciłam go po polsku. I najpierw w sumie jakby zrobiłam 3 próby tego. W pierwszej próbie wrzuciłam polski prompt i nie znalazło nic, żadnych źródeł, ale zaczęło mi w sumie pisać jakiś taki koncept badań czy przeglądania źródeł zebranych, jakichś tam a propos deepfake'ów. Coś tam mi zaczęło robić o zaufaniu, o jakimś tam reprezentatywnej próbie z 2021 roku, coś sobie zaczęło pisać. Druga rzecz, wrzuciłam po polsku prompt współczesne wyzwania w kształceniu osób niewidomych, czy w edukacji osób niewidomych, i zaczęło mi naparzać o gospodarce wodnej. A trzeci prompt, który wrzuciłam, to właśnie współczesne wyzwania w kształceniu osób niewidomych po angielsku. I znalazło mi 22 źródła naukowe o właśnie bardzo nowe, 2021, 22, 20 chyba jakieś tam się znalazło, o właśnie edukacji osób niewidomych w różnych krajach. Tam był jakiś Uzbekistan, jakaś chyba Malezja, jakieś coś. No i zaczęło mi tam, w sumie nawet nie zaczęło mi naparzać tekstem. Po prostu zrobiło mi takie podsumowanie, 4 punkty, które mi wypisało, że w sumie są nauczyciele, którzy nie znają Braille'a w jakichś tam krajach, i zaczęło mi tam odnosić się do poszczególnych tych różnych źródeł, więc myślę, że bardzo fajny pomysł. Pewnie się to łączy z jakimś Sci-Hubem czy innym Google Scholarem, czy innym akademia.edu, ale no myślę, że to jest faktycznie zagrożenie dla pisania esejów, nie to co poprzednia strona, bo naprawdę tutaj już te źródła się trzymają faktów i nie halucynują. No może poza tym właśnie tą gospodarką wodną, no ale co, no wrzucamy sobie prompt po angielsku, tłumaczymy sobie ładniutko na polski, no i tak naprawdę, no jejku, przecież to, że mamy źródła po angielsku, no to tym nawet lepiej. Bardziej to jest szanowane. I 10. Ostatni news dla wytrwałych, którzy zdecydowali się tego mojego ględzenia słuchać do końca. To jest coś, co wyszło chyba nawet dzisiaj albo i wczoraj. Nazywa się Stable Audio. I to jest według mnie rewolucja w tworzeniu muzyki, w generowaniu muzyki przez AI. To jest produkt od Stability.ai. To jest twórca m.in. Stable Diffusion, czyli jednego z popularniejszych generatorów grafiki. No i co? Mamy sobie generator, który obsługuje stereo, obsługuje żądaną długość muzyczki, z tym, że to nie jest to, że mamy, nie wiem, zaznaczymy sobie 8 sekund i mamy w sumie urwany początek i urwany koniec, tylko to jest naprawdę jedna całość, jedna jakaś tam muzyczka, czy jeden dźwięk. Także naprawdę to jest niesamowite.
2: Tam jest jeszcze więcej rzeczy. Możesz tam, nie wiem czy widziałaś, ustawić tempo odpowiednie.
0: Tak, ale to się wpisuje w prompt. Po prostu tak. Tam z 25 bpm na przykład, czy ileś. I to też działa.
2: A wszystko chyba dlatego, bo ich partnerem jest, zdaje się, któryś bardziej popularny serwis. Tak, i to jest, zdaje się, serwis do tworzenia, znaczy do muzyki na zamówienie. czyli właśnie takich różnych krótkich utworów, po 10, 20, często tam są w ogóle wersje, jeżeli to jest to, o czym myślę, wersja typu to samo, 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, minuta. Na przykład. Jeżeli to są, mówię, o czym myślę. Jeżeli tak, to tam będą tworzone, prawdopodobnie tam będzie tworzona muzyka właśnie głównie taka pod jakieś...
0: Pod coś.
2: Pod coś. To znaczy, to nie będą piosenki, tylko
0: bo to są instrumentale.
2: Tak. I to prawdopodobnie tam jest, tam była wzięta właśnie baza takiej muzyki generowanej właśnie, znaczy tworzonej pod jakąś konkretną rzecz.
0: No i są tam też i tam bardzo często pojedyncze instrumenty, to też jest podkreślone w tym szczegółach.
2: Tak, tam w ogóle można jakieś emocje, coś, jakieś różne takie rzeczy, do czego to ma konkretnie być, że to ma być smutne, że to ma być, nie wiem, dużo przestrzeni, coś tam jeszcze, dlatego że często gdy się wrzuca takie, może inaczej, na takich, na tego typu serwisach, bardzo często te
0: bardzo mocno
2: utwory,
0: się taguje.
2: Tak, one się tagują. I właśnie w taki sposób, że ten utwór jest właśnie smutny, albo wesoły, żywy, jakiś tam...
0: Nie
2: tak
0: wiem,
2: jest.
0: Na duchu,
2: w związku z powyższym, ten algorytm się nauczył na jakichś tysiącach godzin właśnie takiego typu muzyki, trochę filmowej, trochę no takiej do tła, do jakichś jingli, intro, outro. I on ma w związku z tym prawdopodobnie, przynajmniej będzie tworzył coś tego typu. To znaczy nie, to nie będzie prawdopodobnie, nie będzie tam można stworzyć, nie wiem, piosenkę w stylu konkretnego zespołu, bo ten zespół nie tworzył no, muzyki typu
0: serwisu.
2: Intro. Tylko właśnie to ma być coś dla, nie wiem, chcesz podcast, proszę bardzo, zrób sobie tutaj intro do podcastu albo do jakiegoś kanału na YouTube, czy coś tego typu. Także no...
0: A też kontynuując, co jest śmieszne, można tam też próbować tworzyć efekty, nie tylko muzykę. I w sumie tutaj mamy trochę déjà vu z tego, jak, nie wiem, czytaliśmy sobie artykuły o tym, że generatory grafiki robią w tłumach ludzi osoby z, nie wiem, trzema palcami, z jakimiś powykrzywionymi zębami i tak dalej. Ja wam też zaraz pokażę, będzie po muzyczkach część efektowa. Ja wam pokażę, jak się wygenerowało. To jest też tam na ich stronie, bo będę pokazywać z ich strony, dlatego że jest straszne przeładowanie na stronie. Pokażę, jak się pięknie wygenerowało ambient tłumu w restauracji. Po prostu to, co ci ludzie tam robią, jakie dźwięki z siebie wydają, to po prostu w takiej restauracji to jeszcze nie było.
2: No bo to też jest no, kwestia tego, że te wszystkie programy no, nie wiedzą tak naprawdę, co jest czym w pewnym sensie. One żyją w rzeczywistości.
0: O, no i tutaj mamy Epic, Trailer Music, Intense Trimble Percussion and Bass. No i sobie leci taka muzyczka, jakaś filmowa. No tak najczęściej się to taguje w tych wszystkich serwisach. Tak to mniej więcej wygląda. Tak sobie dalej to leci.
2: U nas to leci mono, ale prawdopodobnie to
0: jest
2: domyślnie w stereo.
0: Tak.
2: Także to jest kwestia zooma tego, że nie słychać tego w stereo.
0: W stereo jest też link w komentarzu i tam do tego artykułu, w którym jest nagłówek audio samples, także można sobie samemu sprawdzić. Tutaj jest jakiś lo-fi, hip-hop.

Instruments. No tutaj mamy jakieś drumsy właśnie rockowe. W sumie też fajne, jak sobie na przykład, nie wiem, byśmy chcieli pograć na jakimś instrumencie, no to, nie wiem, zadajemy sobie, dobra, zrób mi, nie wiem, drumsy i bas, a ja sobie fortepian dogram. I wtedy już mamy konieczność tworzenia tego, co gdzieś tam nie jest w naszym zakresie umiejętności i przyjemności z głowy. Co to jest dalej? Jakieś pianinko chyba? Tak. O, BPM-y tutaj są, jak już wcześniej wspomnieliśmy.

0: Pewnie słyszycie, że jest takie wrażenie, przynajmniej ja takie mam, tak jakby każdy dźwięk był grany na innym instrumencie.
1: Nie wiem, mniej. Może to przez to, że to
2: ja
1: jest
2: tak nie
1: mono.
2: Słyszę, no właśnie.
1: Natomiast ja mam inne trochę wrażenie, jak słuchałem tego właśnie w wersji stereo, że tak jakby ten program symulował takie programowe oddzielenie tych instrumentów. To znaczy, że to nie są takie ścieżki surowe ze studia, tylko jakimś algorytmem odseparowane, na przykład jest to pianino, czy tam bębny często, czy coś tego typu, że to słychać, że to jest jakieś takie że coś tam było, jakby to było jakieś odszumiane, czy jakieś
0: no,
1: takie.
0: No,
2: artefakty tak. Słychać, co swoją drogą. Czasem mniej, czasem bardziej. No, a to wiadomo, to jednak...
0: I teraz mamy sound effect. To jakiś tam pilot rozmawiający przez interkom w samolocie. I drugi efekt, taki trochę psychodeliczny, właśnie to co mówiłam, czyli ci ludzie rozmawiający w restauracji, patrzcie na to. Widzicie?
1: No tak, to widać tutaj,
0: tak,
1: że to
0: jakiś tam
1: nie bardzo wie, o co
0: był.
1: Ma chodzić. To znaczy, to widać, że te sztuczne inteligencje to bardzo działają w oderwaniu od rzeczywistości. Próbują po prostu naśladować kolejny dźwięk i to podejrzewam, że dla komputera jakby widać, co tu dla komputera jest podobne, dla nas nie, no bo pewnych rzeczy być nie może po prostu, więc no... Mm-hmm. Podejrzewam, że to przynajmniej póki co może być w ogóle taka największa zmora wszelkiego rodzaju generatorów i muzyki, i nie muzyki, bo nie do końca często wiadomo, co w takiej muzyce może być, czego w takiej muzyce być nie może. No ale zobaczymy, no podejrzewam, że... Wiele osób może z czegoś takiego skorzystać mimo wszystko. Także zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Podobno w planach jest udostępnienie jakiegoś modelu takiego dla wszystkich, żeby można to było sobie używać na własnym sprzęcie. Tylko że oni też tutaj zaznaczyli, że będzie to trenowane na innych danych. Podejrzewam, że tu chodzi o to, że te dane, z których korzystają na stronie, to są objęte prawem autorskim. Podejrzewam, że ten model dla wszystkich będzie trenowany na muzyce no, darmowej. W związku z powyższym, no, jaka darmowa muzyka jest, każdy mniej więcej wie, więc ten algorytm prawdopodobnie będzie generował muzykę jakości tych darmowych rzeczy, które można gdzieś tam znaleźć. Tak, podejrzewam, ale może jednak nie.
0: No, dokładnie. No i to był ten przegląd AI z tego tygodnia.
1: To w takim razie teraz właśnie news od Pawła, Outlook Classic, tylko że mam wrażenie, że gdzieś tam było o tym Outlook Classic, który został, że tak powiem, ożywiony w poprzednim albo jeszcze wcześniejszym Tyflo przeglądzie, tylko zdaje się, że wtedy była informacja, że to powstało, natomiast nie pamiętam, czy tam coś więcej mówiliśmy. Ktoś
3: nie
1: pamięta?
3: To nie wiem, bo projekt jest już dość stary, to jest OE Classic. To już chyba z 13 lat się ta aplikacja rozwija, bo oni jakoś w 2010 zaczęli. I no to jest taka ekipa niezależnych programistów, którzy sobie tworzą jakby nowoczesnego klienta maila na bazie Outlooka Expressa i rzeczywiście chyba na bazie, no bo jak się przyglądałem temu interfejsowi, to no, momentami jak żywcem wyjęty z Outlooka, łącznie z tym, że mimo, że żyjemy już w czasach, gdzie tam iMapy, popy i tak dalej i OAuth, to tam na przykład dalej jest to okienko outlookowe, ukryj, pokaż szczegóły i tak dalej, kiedy my próbujemy gdzieś tam pobrać pocztę, tak? Pobierz, wyślij, odbierz. Więc to wszystko tak bardzo po staremu wygląda. Tam do niedawna zarenderowanie tych maili w HTML-u w tym podglądzie odpowiedzialny był silnik z Internet Explorera 11. Dopiero niedawno stwierdzili łaskawie, że przejdą na Edge. No i dużo takich opcji, które jeszcze powiewają trochę tym Windowsem XP. Natomiast sam program jest nowoczesny, wspiera OAuth, można zalogować się na Gmail. Cały czas otrzymuje aktualizacje, więc tam próbuje się go i pod kątem bezpieczeństwa, i pod kątem jakichś nowych funkcji dopieszczać. On ma zasadniczo, jest za darmo, aczkolwiek jak chcemy tożsamości i priorytetowe wsparcie techniczne, to trzeba wykupić licencję, która z tego co kojarzę jest tam jednorazowa chyba i mamy wtedy aktualizację przez, zdaje się, 3 lata zapewnione. No i mamy zawsze wtedy też jedną wersję do przodu, czyli jeżeli wychodzi jakaś wersja beta, to my mamy do niej dostęp tylko jeżeli wykupiliśmy licencję. Jeżeli nie, to musimy poczekać aż wyjdzie dalej. No wszystko jest dostępne, tam nawet świadomie ktoś nad dostępnością pracował, bo w liście zmian napisane jest, że poprawiono dostępność kiedyś tam 3 lata temu, listy wiadomości, drzewa. No z tym drzewem to bywają czasem problemy, bo mi się już zdarzyło tak, że chodziłem po drzewie i musiałem insert tabem dopytywać, co to tam teraz mam podświetlone. Na liście wiadomości też mi się już udało wyjść z podglądu, kiedy tabem na wiadomości nacisnąłem i chciałem tam przeglądać treść i shift tabem wróciłem na skrzynkę odbiorczą, no to również tam trochę trzeba było strzałkami ponaciskać góra, dół, góra, dół, góra, dół, żeby w końcu przemówił i przeczytał, co tam jest podświetlone za e-mail, więc jakieś takie problemy z fokusem się jeszcze zdarzają. Natomiast poza tym wszystko działa. No jedyne co, to nie ma wątków ten klient i rzeczywiście szukałem po opcjach, po menu widok. No nie mogę znaleźć, ewidentnie program chyba wątków nie ma. Czy to jest bug, czy to jest feature? Nie wiem, obawiam się, że raczej to drugie, że to jest tak stary Outlook Express, że no tam nikt nie pomyślał o tym, żeby albo uznał, że wątki byłyby zbyt nowoczesne. No natomiast poza tym program szczyci się tym, że zapisuje wszystkie swoje dane, czyli właśnie kontakty, no, wiadomości mailowe, konta, konfiguracje w plikach jakichś takich na bazie SQL-a, do których dość łatwo jest się dostać jakimiś narzędziami zewnętrznymi, więc teoretycznie migracja jest dość prosta, ale gdzieś tam nastawione jest program na te Microsoftowskie. Porównuje się cały czas z Outlook, z Windows, z Live Mailem, dawnym, z pocztą systemu Windows, z Outlookiem Office'owym i tak dalej. No i widać, że gdzieś to jest główny target, bo importowanie ustawień jest raczej z Outlooka, Expressa, z poczty Windows i z Debat. Z jakiegoś powodu nie Thunderbird, nie wiem w sumie czemu. No ale tak próbują po staremu coś tam działać. No i jest sobie taki program. Możliwe, że za jakiś czas zrobimy o nim podcast. No gdyby w przypadku tego, że Thunderbird w tym momencie dzieje się z nim to, co się dzieje w wersji 115, szukalibyście jakichś alternatyw, no to OE Classic jest całkiem niezłą, zwłaszcza jeżeli tak naprawdę w głębi serca cały czas tęskniliście za Outlook Expressem.
1: I teraz jedyny chyba mój news, bo nadchodzą nowe klawiatury Complete Control od Native Instruments i w sumie to nie byłoby jakieś wydarzenie dla tego przeglądu, no bo między jedynką a dwójką to tam różnice były, jeżeli chodzi o jakieś tam ułożenie przycisków, jakieś tego typu rzeczy. Natomiast tutaj jest kilka takich rzeczy, które mogą coś zmienić, jeżeli chodzi o dostępność. Ponieważ Complete Control, przypomnę, to jest zbiór, to jest seria takich kontrolerów, które integrują się z oprogramowaniem, no właśnie Complete Control, czy Complete, i dzięki temu można przynajmniej część funkcji tego programu obsługiwać, znaczy programu w zasadzie tej wtyczki, tego zbioru instrumentów, obsługiwać z tej klawiatury. To znaczy działa to w ten sposób, że do jakiegoś programu typu Reaper ładuje sobie wtyczkę, która nazywa się Complete Control, i wybieranie instrumentów, ustawianie przynajmniej niektórych parametrów już odbywa się z klawiatury tej sterującej. Ja mam taką klawiaturę, zresztą tutaj też o niej podcast kiedyś zrobiłem, nawet kilka. No i no w związku z tym jakby dostępność poszczególnych produktów nie jest może aż tak kluczowa, ponieważ przynajmniej właśnie wybór brzmień i sterowanie niektórymi przynajmniej parametrami odbywa się właśnie z tej klawiatury. No i klawiatury Complete Control z serii S w wersji trzeciej mają mieć coś, co nazywa się NKS. NKS to jest właśnie ten system, powiedzmy, sterowania tymi instrumentami. Next Generation, czyli no, następnej generacji. Nie udało mi się do tej pory dotrzeć do tego, czym ta następna generacja miałaby być. W jakimś filmie od Native Instruments, który wczoraj się pojawił na YouTube, ktoś to opisywał, znaczy nie wiem, czy to opisywał, w każdym razie opisywał to w taki sposób, że do tej pory było tak, że ładowałem sobie instrument, no i tam jest na tej klawiaturze 8 pokręteł i przyciski 2 do wyboru stron. I dotykam sobie pokręta numer 1 i słyszę, no to jest, nie wiem, ustawienie filtra, czy tam ataku filtra. Pokrętło 4 to jest ustawienie czegoś tam jeszcze. Przerzucam na stronę drugą i tam jest dalsza część tych parametrów, potem na stronę trzecią, no i w zależności od instrumentu ilość tych stron może być różna. Zazwyczaj to jest od jednej do kilkunastu, rzadko kilkudziesięciu stron. No i to tak sobie idzie coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Teraz było to w ten sposób pokazane, że jest przycisk Edit. To znaczy inaczej, że po załadowaniu mamy jakichś pierwszych takich najważniejszych 8 parametrów na tych pokrętłach, natomiast jak chcemy coś więcej, to wchodzimy przyciskiem Edit w no właśnie jakieś tam w jakąś sekcję, no w edycję brzmienia, no i pod mamy rzeczywiście różne kategorie tych parametrów i w poszczególnych kategoriach mogę sobie jakby edytować poszczególne rzeczy. Natomiast czy to będzie wyglądało w ten sposób, że te same parametry, które już są w tej chwili, będą po prostu lepiej pokategoryzowane? Czy w związku z tym, że ta obsługa będzie bardziej wygodna, dodadzą tam jakieś nowe parametry, których wcześniej nie było, nie wiem jakie, no to się okaże. Natomiast no, mam taką cichą nadzieję, że rzeczywiście tych parametrów może być wtedy więcej do zmiany, natomiast tego nie wiem. Tam jest jeszcze kilka innych zmian w tych klawiaturach. Pojawiło się MIDI 2.0, to jest taka dość mocno rozszerzona wersja MIDI, w której można więcej. Czy nam to się do czegokolwiek przyda, to zobaczymy. Zasilane są, będą w zasadzie, bo te klawiatury będą dostępne, zdaje się, od końca października. To będzie zasilone przez USB-C. Też pytają się ludzie na liście dyskusyjnej Complete Control, jak tam w ogóle będzie z dostępnością, bo na przykład czasami bywało tak, że jak wchodziła jakaś nowa klawiatura, to dostępność w tej klawiaturze pojawiała się nieco później. Więc zobaczymy, jak to z tą dostępnością tych nowych klawiatur będzie od początku. Tam ktoś, kto jest na ktoś, kto gdzieś tam ściśle współpracuje z Native Instruments, jakieś osoby niewidome, mówi, że no na razie nie chce nic mówić, bo nie chce wprowadzać zamieszania, no ma nadzieję, że będzie fajnie, ale na razie nic nie wiadomo. Zobaczymy, co w ogóle będzie z tym. Pojawiły się chyba 4 dodatkowe pokrętła, tak zwane enkodery, czyli takie pokrętła, które podczas przekręcania tak czuć poszczególne takie cyknięcia, jak się tymi pokrętłami kręci. 4 takie się pojawią. Będzie, zdaje się, więcej wejść na pedały, możliwość podłączenia większej ilości pedałów, no i tak zwany polifoniczny aftertouch. Aftertouch to jest coś takiego, co pozwala na dociśnięcie klawisza już po niego wciśnięciu. To znaczy, że wciskam jakiś klawisz z jakąś tam siłą, odzywa się dźwięk. I teraz oczywiście, jeżeli syntezator to obsługuje, mogę docisnąć ten klawisz już po naciśnięciu i go potem docisnąć mniej, bardziej i sterować jakimś tam parametrem. W zależności od syntezatora to mogą być różne te parametry. No i do tej pory klawiatury Complete z tej serii S miały ten aftertouch tak zwany kanałowy, tudzież monofoniczny, to znaczy taki, w którym jakby naciśnięcie dowolnego klawisza powodowało, że ten parametr zmieniał się dla wszystkich naciśniętych klawiszy. Natomiast polifoniczny aftertouch, z tego co wiem, on jest dużo trudniejszy do zrobienia, te klawiatury też będą droższe, no to właśnie jest taki, że na przykład mogę nacisnąć akord, ale potem dociskam tylko jeden klawisz i ten jeden dźwięk będzie mi się jakoś tam zmieniał, więc to też może dość sporo tutaj uatrakcyjnić grę na różnego rodzaju instrumentach, może tutaj więcej, można będzie więcej różnych ciekawych rzeczy robić. Natomiast ceny tych klawiatur też wzrosną. W tej chwili klawiatury Complete Contour, te z serii drugiej, kosztują mniej więcej 2,5 tysiąca za wersję, czy nie, trochę ponad 2,5 tysiąca, chyba 2800. Przynajmniej w jakimś tam sklepie z takimi cenami w miarę niskimi za wersję pięciooktawową. Natomiast trochę ponad 1000 zł więcej będzie chyba kosztowała ta wersja nowa, wersja trzecia takiej samej klawiatury. Jest też wersja czterooktawowa, czyli 49 klawiszy i pełnowymiarowa, czyli 88 klawiszy. I to jest pełnoważona klawiatura fortepianowa i te wszystkie trzy wersje pojawią się w tym samym czasie chyba. I tyle znalazłem informacji. Aha, jeszcze jedna rzecz. Te klawiatury będą miały bezpośrednią integrację z samplerem Kontakt. Czyli tu też nie do końca jest wyjaśnione, o co dokładnie chodzi. Z tego, co zrozumiałem, to będzie tak, że mogę załadować sampler Kontakt, ale nie jako część Complete, tego oprogramowania Complete, tylko po prostu ładuję na ścieżkę sampler Kontakt i klawiaturą Complete Control steruję tym samplerem Kontakt, czyli mogę ładować do niego różne, właśnie nie wiem, czy mogę ładować do niego różne instrumenty z poziomu tej klawiatury, ale prawdopodobnie będę mógł też sterować parametrami tych instrumentów. Jak to będzie wyglądało, na razie nie mam pojęcia. Jak to będzie dostępnościowo zrobione i czy w ogóle tam będzie jakaś dostępność, tego też nie wiadomo. Na liście są, może nie to, że spekulacje, ale na razie jest 100 pytań do. Na te pytania jeszcze nikt z ludzi, którzy gdzieś tam współpracują z firmą Native Instruments, a z tego co wiem są tacy ludzie, to też nie bardzo chcą odpowiadać. Natomiast fakt, że są ludzie niewidomi, którzy współpracują z Native Instruments przy produkcji tych klawiatur, no to daje nadzieję na to, że no jakaś ta dostępność będzie. Czy ona będzie lepsza, taka sama, czy gorsza, no to się przekonamy za jakiś czas. No, ale na razie tylko wiadomo, że nadchodzi nowe. No i trzeba poczekać. A teraz drobne newsy od Pauliny.
0: Tak. Co my tu mamy? Między innymi X, dawniej Twitter, ogłasza swój program hiring, czyli zatrudniania osób obecnie we wczesnym dostępie. Konta z weryfikowanych organizacji i instytucji mogą już się zgłaszać do tego, żeby na ich kontach zostały włączone funkcje, które pozwolą im szukać swoich nowych pracowników. Kolejna rzecz, smutna wiadomość, chociaż w sumie to tak szumnie nazwałam, dla fanów smartfonów firmy Nokia, ponieważ HND Global chce się od tego loga usamodzielnić i wydawać smartfony pod własnym logo, chociaż w sumie nie wiem, czy cokolwiek się zmieni w samej jakości smartfonów i w szczegółach technicznych. I w sumie nie wiem, co stanie się z samą Nokią. Czy znowuż przetrwa swój rebranding, czy już faktycznie będzie to koniec tej marki. Trzecia rzecz, WhatsApp przygotowuje się do wprowadzenia międzyplatformowej, międzykomunikatorowej komunikacji, tak jak tam Unia Europejska przeprocedowała. Na razie jest to w betach, jest jakieś okienko, które nie jest ani funkcjonalne, ani widoczne nawet dla użytkowników, no ale coś tam już się dzieje pod tym kątem, coś jest przygotowywane. I w sumie ostatnia rzecz, do której jest link, to jest strona do pobierania rzeczy z Instagrama, tam jakieś stories można pobierać, jakieś wideo, highlighty. No ja Instagrama nie mam, nie testowałam tego, ale podrzucam dla chętnych. W sumie piąta taka wrzutka na szybko jest update, który się ukazał dzisiaj dla Windowsa Insider wersji Kanary. I tam są w zasadzie bardzo drobniutkie zmiany, tylko myślę, że to, co możemy zauważyć, to jest zmiany na ekranie blokady. Tam jakaś została przeprojektowana część interfejsu odpowiadająca za połączenie z siecią, żeby tam była bardziej spójna z obecnym UI, ale to chyba nic na tyle ważnego, żeby tam cokolwiek się dla nas zmieniło.
3: A propos jeszcze Windowsów, to Microsoft chce uśmiercić WordPada, którego ma od Windowsa, staje się nawet już XP?
2: 3.1 nawet. Tylko to się
0: chyba.
2: Wow.
0: Ja
2: tylko nie wiem, czy to się wtedy WordPad nazywało, ale.
0: A używałem go ledwo wczoraj.
3: No to chcą z WordPada się pozbyć. To tak gdzieś krążyło po internecie.
2: Tak, rekomendują instalację Office'a.
3: Mhm. No tak. No to co, mój ostatni news został?
1: Chyba tak.
3: No, Tap to Pay zmierza do Europy i to jest dla nas dobra wiadomość, bo już pokazywaliśmy kiedyś, ja opisywałem, że dzięki Tap to Pay iPhone staje się prawdopodobnie jedynym tak dostępnym dla niewidomych terminalem płatniczym. To rozwiązanie tam ze wystukiwaniem na ekranie tych cyfr kodu PIN no ma swoje wady, natomiast no, na razie nic lepszego chyba nie zostało zastosowane. No więc cieszymy się, bo jak do tej pory to było dostępne gdzieś tam w Stanach, w Australii, gdzieś tam jeszcze, no to nagle w lipcu pojawiło się w Wielkiej Brytanii. Teraz się mówi o Holandii, bo zaczyna to wprowadzać Adyen, czyli tamtejszy operator różnych płatności, który w Polsce też sobie działa na rynku. Okazuje się, że przewidywania są takie, że to wdroży niedługo Viva Wallet, czyli też taki dość grecki chyba działacz na rynku płatności różnych takich mobilnych, Revolut, Stripe, no i też Worldline, czyli i SoftPost, czyli właśnie operatorzy terminali płatniczych tak naprawdę dość znanych. No więc zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Na razie ponoć już można, czy będzie można w Holandii płacić w Apple Store'ach za pomocą Tap to Pay. No zobaczymy, jak to się rozprzestrzeni, ile punktów usługowych, firm, sklepów zdecyduje się na terminale w formie iPhone'a, ale jeżeli ktoś się zdecyduje, no to będzie taka opcja i prawdopodobnie dla nas to będzie opcja również dostępna, więc tutaj ja upatruję tego, że no, warto się cieszyć z tego, że ten Tap to Pay gdzieś tam do nas powoli zmierza.
1: No i na tym kończymy Tyflo Przegląd, 201. audycję Tyflo Przeglądu, dzisiaj niestety nie na żywo. No. Chyba, że ktoś coś jeszcze znalazł i zdaje się, że Piotr...
2: Tak, ale to dosłownie 10 sekund, bo jeszcze w międzyczasie trwania audycji, jeszcze nawiązując do konferencji Apple'a, dowiedzieliśmy się jednej rzeczy i jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się warto powiedzieć. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą funkcję stukania na zegarkach tych nowych, stukania palcami, niestety okazuje się, że mimo to, że to jest taka największa nowość tych nowych zegarków, no to ona na starcie nie będzie dostępna. Ona będzie włączona aktualizacją oprogramowania, która ma pojawić się za miesiąc lub dwa, więc no niestety okazuje się, że to nie zostało przygotowane na start tych zegarków w WatchOS 10, więc no będziemy musieli na to jeszcze poczekać. A druga rzecz, jak rozmawialiśmy o tym, jakie iPhone się pojawiły, co tam się pozmieniało, no niestety Apple zakończyło z jedną serią iPhone'ów, a mianowicie iPhone'ami mini. No bo w sklepie był dostępny iPhone 13 mini oficjalnym, no i w zeszłym roku jak pojawiły się 14, no to on nie został odświeżony, natomiast przez to, że on się bardzo słabo niestety sprzedawał, no to Apple w tym roku postanowiło zarzucić jego produkcję, więc oficjalnie w sprzedaży, jeśli chodzi o małe telefony, to teraz jest tylko iPhone SE, jeśli ktoś, który, przypomnę jeszcze, to jest telefon, który ma jeszcze Touch ID i ma bodajże podzespoły z iPhone'a 11, ale jakby ktoś chciał coś podobnych rozmiarów, bo generalnie te iPhone 13, 12 mini no gdzieś też takie rozmiary miały zbliżone, ale no były jedne, miały większe ekran, miały Face ID, nowszy procesor. No to niestety już takich opcji nie ma, więc jeśli chcemy jakiś nowszy procesor, no to już tutaj musimy skusić się na coś, co ma ekran 6 cali. Mówi się, że może ta właśnie seria SE zostanie odświeżona, ale jeśli zostanie odświeżona, to też już nie będzie ekran 4,7 cala, tak jak to jest dotychczas, czego będzie coś większego. Ale to się nie stało.
0: Jeszcze ode mnie taka szybka wrzutka, bo zapomniałam w sumie dopowiedzieć tam przy tym Stable Audio, że o wycenie. No jest dwa najmniejsze plany, to pierwszy to jest plan jakby darmowy i tam możemy do 45 sekund generować i 20 chyba muzyczek na miesiąc, a plan płatny tam chyba $11 na miesiąc.
1: $11 plus podatki.
0: To jest 500 muzyczek na miesiąc i 90 sekund, z tego co pamiętam, tej muzyczki. No są tam jeszcze większe te plany, ale to są te dwa.
1: Znaczy jest Enterprise, to jest, no, dogadujmy się tak, po prostu.
0: No ale podejrzewam, że nie udałoby się zrobić czegoś w stylu, no nie wiem, w sumie zróbmy sobie minutę 20, ale tak 300 muzyczek. Raczej oni by nie poszli w
1: to. Nie, to raczej są większe.
0: No właśnie.
1: Dla tych, którzy potrzebują tych muzyk, nie wiem, 7 tysięcy miesięcznie i tak do 4 minut. Także myślę, że to raczej w tę stronę.
0: No i cóż, zauważyłam, że lubi się to crashować, bo teraz w sumie trochę ten ruch ustał, więc tak na szybko sobie wrzuciłam parę promptów. Zauważyłam, że na słowie podcast w sumie on lubi się crashować, w sensie robić generating do nieskończoności. No poza tym testuję takie bardziej egzotyczne rzeczy. W sumie wcześniej widziałam też jakiś taki mały, bardziej taki researchowy pomysł na generowanie dźwięków i wpisałam tam blind person i zaczęło mi generować jakąś duszącą się małpę czy inny jakiś taki dziwny dźwięk. I w sumie teraz też muszę sprawdzić, co mi wygeneruje na osobę niewidomą. I muszę sprawdzić, co mi wygeneruje na prompt w języku polskim, bo to też może być ciekawe. Także myślę, że jeszcze trochę update'ów będzie w przyszłym tygodniu.
1: No i to już dzisiaj chyba wszystko. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przypomnieć, że dzisiaj w audycji brali udział Paulina Gajoch, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia już, miejmy nadzieję, na żywo. No powiedzmy za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Tak, nie dość, że zaczęliśmy z opóźnieniem, to jeszcze jakieś chochliki techniczne nas prześladują i przed momentem wyskoczył mi na ekranie taki fajny komunikat z napisem error, ale wystarczyło kliknąć w OK i już wszystko działa i działamy też i my. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem w czwartek 23 stycznia 2020 roku, a rozmawiać będziemy o roku minionym, w świecie gier audio i z kim by można było na ten temat porozmawiać, jeżeli nie z naszym redakcyjnym specjalistą od gier, czyli z Tomaszem Tworkiem. Witaj, Tomku.
6: Witam. Witam, witam serdecznie. Błędy to rzecz ludzka, ale jak się okazuje, nie tylko ludzka, więc tak, więc się zdarza.
5: Tak, komputerom też się zdarza, że czasem zrobią nie to, czego byśmy od nich oczekiwali. Tomku, no zanim tak w ogóle przejdziemy do omawiania poszczególnych tytułów, to dwie sprawy. Pierwsza taka, że możecie do nas dzwonić na żywo, bo ta audycja właśnie na żywo się odbywa. 123 834 835, więc jeżeli macie jakieś swoje typy gier, o których chcielibyście porozmawiać, my oczywiście zaraz będziemy na ten temat mówić i będziemy sobie tu podrzucać różne tytuły, bo mam taką listę, którą mi Tomek podrzucił, a ja też co nieco do tej listy okazało się, że mogłem dodać. No i będziemy o tym rozmawiać, ale jeżeli o czymś zapomnieliśmy albo czegoś nie doceniliśmy, to zapraszamy was do kontaktu 123 834 835, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Zapraszam serdecznie, to sprawa pierwsza, a druga to jest moje pytanie do ciebie takie bardzo ogólne, bo zawsze się zastanawiam i zawsze zadaję ci to pytanie, czy to był dobry rok, więc zapytam też i teraz, czy to był dobry rok, czy 2019 był dobrym rokiem dla rynku gier audio?
6: W pewnych kwestiach był, w innych tak sobie, to znaczy nie był może najlepszy, chociaż pojawiło się kilka perełek, które są warte zaznaczenia i wymienienia, ale żeby był jakoś bardzo przełomowy, to chyba bym nie powiedział. Nie było w tym roku jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, które odwróciłyby ten rynek do góry nogami. Było nieźle, ale mogło być lepiej.
5: Ale czy przypadkiem takim, no powiedzmy, jakimś sukcesem nie okazuje się jednak to, że coraz więcej deweloperów z tego tak zwanego mainstreamu odczuwa jednak potrzebę, żeby tę dostępność do gier audio wplatać, żeby implementować tę dostępność, że to już powoli zaczyna nam się zacieśniać ta granica, że nie mamy gier dla niewidomych i dla widzących, że nie mamy tylko gier audio, które bazują tylko i wyłącznie na dźwięku, ale że ta dostępność to jednak już jest taki, przynajmniej u niektórych, element planowania całej strategii i ona jest niejako włączana w te gry, które są dostępne dla wszystkich. Czy
6: tak,
5: to się
6: to
5: w tym
6: się
5: roku
6: zgadza.
5: Jakoś tak nie wyeksponowało przypadkiem? Nieco bardziej?
6: To znaczy tak, ale to dlatego, że jednak jest to za sprawą zmiany prawa gdzieś tam w Stanach i w ogóle, jeśli chodzi o w ogóle gry wideo tak naprawdę, w których no, teraz takim wymaganiem jest to, żeby stosować pewne rzeczy, pewne elementy accessibility, takie ogólnikowe. I w nich się znajduje chociażby odczyt wiadomości czatowych wysyłanych tudzież otrzymywanych przez text-to-speech czy nawet screenreadery. A już nawet jest to rozszerzane do tego, że te rzeczy pojawiają się na tą skalę, że odczytywane są menu i różne inne informacje wyskakujące w grze właśnie za pomocą tego TTS. Co wcale nie oznacza, że ta gra jest bardziej dostępna dla niewidomych.
5: No tak, bo potem mamy jeszcze całą fabułę, która wcale dostępna być nie musi. I na przykład, jeżeli jest to jakaś gra, w której, no tak przykładowo, mamy sobie jakąś tam, nie wiem, przepaść albo jakichś przeciwników, którzy na nas idą z której strony, to my wcale o tym nie musimy być informowani, bo tak normalnie, no to w grach audio mamy jakieś mechanizmy, które nas informują o tym, a w grach zwykłych, tradycyjnych, no tu już niestety trzeba polegać na jakiejś takiej intuicji poniekąd, tak?
6: Dobrymi przykładami możemy się posłużyć chociażby, jeśli chodzi o gry typu Halo czy Gears of War najnowszy, który się ukazał. To są gry, które mają pełne wsparcie, jeśli chodzi o odczyt menu, odczyt ustawień, w ogóle różnych rzeczy, które się pojawiają na ekranie w formie tekstu, natomiast grywalnymi grami to one nie są. Z wyjątkiem tam jakiegoś trybu hordy w Gearsach 5, który podobno jest grywalny, chociaż ja sam nie testowałem. Po prostu jakoś szkoda mi było wydać 240 czy 250 zł na jeden tryb. Mhm. Bo cała gra jest no, oczywiście niedostępna z uwagi na to, jak jest zrealizowana, na to, że cała kampania w tej grze jest jednak... No, toczy się w jakimś tam bardziej otwartym świecie i tutaj już no, niestety nie jest to możliwe. Można to też zauważyć w grach typu Eagle Island, czyli taka gra indie, która się pojawiła w 2019 roku i ta gra akurat ma dużo opcji accessibility. To są opcje tak naprawdę zaczynające się od ustawień poziomów trudności, od zupełnie łatwych rzeczy po naprawdę takich już, że tak się wyrażę, weterańskich dla tych, którzy są wymagający, poprzez różne inne usprawnienia mechaniczne i oczywiście jeśli chodzi o TTS, też jest to możliwe i też czyta wszystkie menu. Mało tego, nawet podczas rozgrywki odczytuje nam przedmioty, które zbieramy z jakichś skrzyń i różne inne rzeczy, natomiast cały gameplay no, nie jest dostępny. Także to jeszcze trzeba czasu. Oczywiście ta, jakby jedna firma, co jest bardzo dziwne, czyli EA Games, EA w ogóle no, w ostatnich latach zbiera coraz mniej pozytywnych recenzji od graczy w ogóle za jakby ich za ich model marketingowy, który jakby uznają za jedyny i słuszny, czyli mikropłatności. A więc wszystkie tego typu gry, takie jak FIFA na przykład, to są gry, które zawierają tych elementów bardzo dużo i sporo graczy się odwraca od EA. Tylko dlatego, że to się robi uciążliwe, a jednak EA zaczyna walczyć o accessibility w ich grach i pierwszą taką ich, że tak powiem, no, flagową produkcją z takim dość dużym, nie wiem czy niepełnym nawet accessibility, to jest NFL, czyli futbol amerykański, w którym ta dostępność jest. Znam ludzi, którzy grają i to działa. Ja próbowałem zagrać na PC, natomiast ta dostępność chyba jest popsuta i chyba nie do końca chce to działać jak należy, bo oczywiście menu i wszystkie różne rzeczy są odczytywane. Słuchaj, nawet tam są nagrywane komunikaty typu to enable accessibility, zrób coś tam.
5: Press to i to i to. Mhm.
6: Tak, są tam różne audio cues tak zwane, czyli podpowiedzi dźwiękowe, jest force feedback zaimplementowany w menu, czyli wibracje jak gramy na padzie, bo oczywiście trzeba zaznaczyć, że ta dostępność jest póki gramy na padzie. Tam jest dużo elementów wibracyjnych dodanych, które podpowiadają bardzo wiele rzeczy, co się dzieje na boisku i w ogóle, natomiast ja nie mogłem tego doświadczyć, bo to nie działało u mnie tak jak trzeba. Wiem, że konsolowcy nie narzekają i grają w tę grę na PS4 i Xbox One, więc to już działa całkiem nieźle, a z tego co wiem, oni chcą iść dalej za ciosem i robić ich kolejne gry typu FIFA właśnie dostępne dla nas bardziej. Natomiast jeszcze myślę, że jakaś droga dłuższa przed nami, żeby ta granica się zatarła bardziej, ale faktycznie to jest pewna innowacja. Jeśli ktoś nie wie, słuchaczy, to w 2019 ukazał się nowy Mortal Kombat 11 i mimo, że nie należy on do najbardziej dostępnych gier, zresztą jak w ogóle większość bijatyk poza omawianym przeze mnie Skullgirl chyba w Tyflo podcaście, który jest chyba jedyną w pełni dostępną bijatyką na PC, Mortal Kombat 11 może się pochwalić tym, że zostały nagrane menu przez aktora, który udziela tam głosu jako narrator, który tam te mówi wszystkie round one fight i tam fatality i różne tego typu rzeczy. Nagrał menu główne, czyli tam single player, fight, multiplayer, options i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nagrał te menu bardzo pobieżnie, czyli jak wejdziemy w opcję, oczywiście tutaj już nie mamy odczytu bardziej dogłębnie, że się tak wyrażę. Natomiast jakiś krok ze strony NetherRealm został poczyniony, mimo że no, cała gra nie jest kompletnie dostępna, bo chociażby jak to bijatyki mają w zwyczaju, dostępnymi są z natury, ale w tej grze na przykład jest krypta, po której poruszamy się w pełnym trójwymiarze, bo musimy eksplorować kryptę i otwierać tam urny różne, żeby znajdować różne rzeczy. No, niestety to już dostępne nie jest w ogóle, więc no, walczą o to i pojawiają się różne elementy, ale myślę, że jeszcze trochę czasu to potrwa, zanim to będzie w pełni taka nieodczuwalna granica. Natomiast jest to faktycznie dużo.

0: żeby nawet popróbować tak na czuja sobie pograć, to niekiedy graniczy nieomal z cudem, bo sobie tam trzeba w jakiś element kliknąć myszką, te menu nawigacyjne w grach nie jest często dostępne przy użyciu klawiatury, więc tu nam się to wyrównuje, ale jeszcze do tego, żebyśmy grali na równi z innymi graczami w gry z tego mainstreamu, to pozostało jeszcze jednak do tego trochę
1: jeszcze
0: czasu.
1: Jeszcze tak, poza tym, no pamiętaj Michale, że jeszcze w tych grach teraz, co możemy obserwować na co dzień, tych wiele menu jest jakichś rozwijanych, tam jest dużo pop-upów, które wyskakują. Nawet jeśli możemy obsługiwać za pomocą kontrolera czy klawiatury, co w zasadzie jest większością, ale to też zależy od gry. Opcji ustawień jest w ogóle bardzo dużo. Tam są czasami naprawdę menu, podmenu i podmenu jeszcze
0: no tak,
1: czegoś tam.
0: Żeby sobie to dostosować wszystko.
1: I to się tyczy wszystkich menu. Kiedyś na konsolach to było start...
0: Wybierz grę i wciśnij start,
1: ewentualnie.
0: Tak?
1: Albo mówię, no start i options, z czego options to były naprawdę takie jakieś prymitywne rzeczy, typu w bijatyce to był poziom trudności, ilość rund i time limit ewentualnie. I to było wszystko, tak? A w menu głównym to tam był gra dla pojedynczego gracza versus i w zasadzie...
0: Multiplayer jakiś, na dwa pady, powiedzmy.
1: No tak, no to taki versus właśnie, no i jakby tutaj się ograniczało i tego nie było dużo. Wybijały się ewentualnie gry typu RPG, typu Final Fantasy, gdzie dochodziło, że pierwsza opcja zazwyczaj, nie wiem dlaczego tak było, ale pierwsza opcja to był continue. Ja pamiętam, że jak byłem dużo, dużo młodszy, to ja zawsze miałem tak, że no pierwsza opcja, na której się znajduję, to pewnie zaczęcie gry. Okazywało się, że w tych grach to był continue i się otwierało takie nowe menu ze slotami, tam gdzie były save'y. Gdzieś zapisywało grę. Ja sobie klikałem po tych slotach, ale nic się nie działo, no bo jeszcze nawet gry nie zacząłem.
0: Bo pusty slot wszędzie był.
1: Tak, więc trzeba było dać strzałkę w dół na new game i tyle. Były takie wyjątki, jasne, ale to i tak było dużo bardziej prymitywne niż teraz.
0: Dokładnie, a teraz po prostu teraz... już jednak potrzebujemy tej dostępności także i w tym zakresie nawigacji.
1: Tak, teraz zresztą mam wrażenie, że ci twórcy w większości jeszcze tak błądzą we mgle trochę i oni tak, no są świadomi problemu, ale jeszcze troszkę nie bardzo wiedzą, jak implementować różne rzeczy, albo w ogóle nie implementują tych rzeczy, bo dajmy na to, no nie wiem, prawnie są zmuszeni, no dobra, już prawnie teraz się od nas wymaga, żeby to miało ten text to speech, żeby nam tu odczytywało to menu. No i w sumie zróbmy tylko tyle, nikt nas nie wymaga, żeby to grał niewidomy, nie?
0: No tak.
1: Prawo nas wymaga, żeby dodać te jakieś accessibility, a w zasadzie no nic nie musimy więcej, więc po co mamy się bawić w
0: dokładnie. I jeżeli ktoś,
1: rozwalenie wszystkiego.
0: Tak, jeżeli ktoś do tego tak podchodzi, to raczej marne szanse są, żeby gry wypuszczane przez tego typu producentów były w pełni dla nas dostępne kiedykolwiek, bo oni zawsze będą robić to tylko i wyłącznie, do czego zmusza ich przepis prawa. Ale są też no inni tak. Producenci, zwłaszcza producenci jacyś tacy nieco mniejsi, niezależni, którzy tak naprawdę mogłoby się wydawać, że oni, że im szybciej zależy na tym, żeby jakiś produkt wypuścić na rynek i żeby na tym jak najszybciej zarobić, a oni czasem są gotowi poświęcić nawet więcej czasu na dostosowanie takiej gry, na pomyślunek nad dostępnością, bo oni sobie zdają sprawę z tego, że każdy klient jest dla nich ważny, czy to pełnosprawny, czy to z jakąkolwiek inną niepełnosprawnością.
1: Tak, oczywiście. I kojarzę rzeczywiście wspomniany już dzisiaj Skullgirls.
0: No tak.
1: Od Mike'a Z, który jest założycielem i szefem Lab Zero Games. Skullgirls, mówiąc pokrótce, tylko żeby nakreślić sytuację, co się dzieje właśnie w studiach indie często i co bardzo mi się podoba. Skullgirls wystartował na Kickstarterze chyba w 2011, o ile dobrze pamiętam, gdzie oni potrzebowali na grę około 100, chyba 50 tysięcy dolarów. Finalnie zdobyli ponad milion dolarów, więc widzisz rozrzut. Gra ukazała się chyba 2 lata później, w 2013 na konsolę. Potem pod koniec chyba na komputery osobiste PC i w 2014, na początku 2014, gdzie już miałem kontakt z Mike'em Z, albo jeszcze w 2013 wcześniej na PC, no nie pamiętam. W każdym razie na początku gra już była dostępna.

0: dostępna dla niewidomych. I co lepsze, gra rozwijała się przez następne, no, 4 lata. I to pokazuje, że jednak ci ludzie są pasjonatami i im zależy na dobrym produkcie. I nawet jeśli sama nazwa indie może wskazywać, że to jest kierowane dla jakiejś tam niszy, no to w to jednak bardzo dużo ludzi grało. I pewnie gra
1: do dzisiaj. I to wcale tak nie jest, że te gry indie to są rzeczywiście tak kierowane do niszy, bo tak samo i muzyka indie wydawana przez niezależnych wykonawców też jest naprawdę całkiem, całkiem fajna. Oczywiście w tym wszystkim, no, czy w muzyce, czy w grach, czy podejrzewam w filmach, na tym się akurat kompletnie nie znam, ale podejrzewam, że ze względu na to, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą się tym zajmować, możemy mieć także sporo chłamu najzwyczajniej w świecie i trzeba nie po prostu więcej czasu zdecydowanie na to, żeby odsiać ziarna od plew. I
0: jasne,
1: to jest ten problem.
0: Oczywiście. Wystarczy spojrzeć na sklep Google Play. iOS pewnie też trochę, chociaż oni chyba bardziej przesiewają.
1: Tam jest większa weryfikacja, tak. Tam jest większa weryfikacja.
0: Ale jest większa weryfikacja. Moja żona gra sobie w różne rzeczy z Google Play'a i tam to widać strasznie. Na Steamie też widać, chociaż Steam już teraz zaczyna wyrzucać bardzo dużo tego syfu, że tak się wyrażę, no nieładnie, ale taka prawda. Ale widzisz, ale dobrym przykładem może być każdemu znany Minecraft, tak? Mhm. Gra, która była grą indie, totalnie indie.
1: A kupił ją, czekaj, Microsoft chyba, tak?
0: Oczywiście, Mojang został kupiony przez Microsoft i ta gra jest znana każdemu, dosłownie. To jest gra, która podbiła rynek gier absolutnie. Liczby mówią same za siebie i jakby widzisz, bo to jest trochę tak, w grach się bardzo liczy coś, czego się nie spodziewamy. Indie właśnie często potrafią to zrobić. Indie nie są studiem tworzącym gry AAA, a te duże studia często, no może nie zawsze oczywiście, no bo też dużo dobrych gier jest z tych takich poważnych, wielkich gigantów.
1: Co to są gry AAA z ciekawości?
0: No to tak jak, wiesz, filmy klasy A, klasy B i tak dalej, to samo mamy podobnie w grach, nie? Czyli AAA to jest taki...
1: No, nie, bo to, wiesz, AAA, to, taka, to AAA to mi się z formatem radiowym kojarzy, co najwyżej.
0: Więc myślę, że to
1: zapytałem.
0: Nie mówimy o tym samym. No, to raczej chodzi o jakość
1: okay,
0: produktów.
1: Okay.
0: I to jaka półka i tak dalej. No wiesz, że te gry takie od gigantów, no to są, no wiadomo, robione przez tysięcy ludzi, jak nie więcej.
1: No i wielkie pieniądze na to też idą.
0: I wielkie pieniądze, to są miliony, także to budżet hollywoodzkich filmów, tak?
1: Zgadza się.
0: A często twórcy indie, no, poświęcają dużo czasu, ale nie tak dużo pieniędzy. I to jest dosłownie tak samo, jak wiele dyskusji, chociaż dyskusji wiele na to nie ma, bo tutaj prawda jest logiczna. To tak samo jak porównywanie, dajmy na to, rynku gier. Rynek gier w Polsce, rynek gier w Stanach. My Polacy do jakiegoś czasu w ogóle byliśmy nieznani, a robiliśmy gry. Tylko te gry były, no, jakie były.
1: Ale teraz zaczyna się to zmieniać.
0: Właśnie. Jednak Polacy potrafią udowodnić, że są świetni. Na przykład Chińczycy, o których też dzisiaj będziemy mówić akurat. Chińczycy nigdy w życiu nie wpisali się w serca graczy niczym, niestety. No niestety Chiny jako naród, jeśli chodzi o same gry wideo, nie zasłyną niczym specjalnym i jakby, co jest w ogóle dość ciekawe, bo Japonia, czyli też Azja, dzięki Japończykom tak naprawdę te gry wideo są takie, jakie są dzisiaj, bo jak dobrze ci wiadomo, tak naprawdę to wszystko przez nich się zaczęło, czyli lata 80., czyli Mario, czyli Zelda, czyli konsole Nintendo. Dlatego Japończycy dzisiaj uważani są za pionierów w ogóle techniki i gier audio i w ogóle techniki stosowanej w grach audio, jeśli chodzi o programowanie, o podejście w ogóle do tematu. I tutaj widzisz, wszystko zależy od tego, jak to podchodzi do tematu. To samo tyczy się właśnie tego wspomnianego AAA kontra indie. Wielu ludzi słysząc indie ucieka, to jakieś tam popierdółki,
1: jakieś
0: takie
1: słabe
0: małe, tworzone
1: będzie.
0: Tam. A AAA to często niesamowite gry. Mogę na przykład podać przykład, że jedną z takich gier, która jest fascynującą grą i bardzo żałuję, że nie mogę w to zagrać, jest to gra stworzona przez małżeństwo, dwójkę ludzi. opowiadająca o walce ich dziecka z rakiem, które umarło. To był ich hołd dla ich dziecka, tak?
1: Chyba gra to nie była ta gra, która w ogóle na samym początku pokazywała, jak ona się skończy?
0: Chyba tak.
1: Czyli, że to nie dziecko pamiętam. Nie przeżyje? Jakoś to chyba tak było.
0: Nie pamiętam, bo ja wiem, że oni już je otworzyli, jak jeszcze ono walczyło o życie.
1: Aha, ale być może finalnie to się jakoś tak zakończyło.
0: Tak.
1: Bo coś mi tak świta, że po prostu jakaś taka gra rzeczywiście była. Natomiast mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali ten telefon.
0: Jasne.
1: Kogo witamy? Halo?
2: Dzień dobry, witam, Arkadiusz z tej strony.
1: Cześć, Arku.
2: Ja chciałem się udzielić... Dzień dobry, witam oczywiście, jak zwykle tutaj...
1: Będziesz bronił
2: moja
1: Chin.
2: Nisa, jeżeli pozwolicie. Tak.
0: Zaj, każdy broni swego.
1: No pewnie.
2: Chciałbym wytłumaczyć, dlaczego Chińczycy nie zasłynęli może w świecie gier wideo. Jak wam wiadomo, Chiny są państwem, jeżeli chodzi o ustrój, takim jakim są. I do roku 2015 w ogóle w Chinach był jakikolwiek zakaz posiadania przez Chińczyków konsol do gier. Czyli oni nie mieli żadnych wzorców do tego. Dopiero w listopadzie roku pańskiego 2015 roku rząd najpierw ograniczył ten zakaz, zaczęli go powoli zdejmować, a dopiero w kwietniu 2016 roku w Chinach został kompletnie zniesiony ten zakaz na posiadanie konsol i oni dopiero wtedy mogli taki poważniejszy rynek, bo jednak gry, no to wiadomo, mimo że wiele gier jest na komputery, gry też kojarzymy w dużej części z konsolami, dopiero wtedy ten rynek mogli Chińczycy zobaczyć. Dlatego tam jest taki zastój, ale uważam, że jeżeli chodzi o gry audio, co pokazuje chociażby 1942, o którym mam nadzieję Tomek powie,
0: najlepszy
2: robić
0: przykład
2: dobre,
0: chiński że... chyba z tego roku, fakt. Najlepszy, to się muszę zgodzić, tak. To się
2: no
0: zgadza.
2: Tak. No... Gra jest grą epizodyczną.
1: I zresztą jej prezentacja jest w Tyflo Podcaście.
0: Jest.
2: Jest, zrobiona przeze mnie właśnie.
1: Tak, zgadza się.
0: Szczerze mówiąc, grałem. Tak, dlatego... Nie aż tak dużo, jakbym chciał, ale ostatnio tyle, ile mam czasu na gry, to prawie nic, a chciałbym więcej. Aczkolwiek, widzisz, Michale, no więc jednak z audycji o grach jeszcze do tego mamy ciekawą audycję edukacyjną, więc dowiemy się pewnych rzeczy przy okazji.
1: Dokładnie, ale to właśnie ja bym przy okazji, Jarku, cię chciał zapytać, czy ty coś wiesz, dlaczego była taka i skąd była taka niechęć władz chińskich do tego, żeby mieszkańcy posiadali konsole do gier? Skąd był ten zakaz?
2: Stąd, że Japonia.
1: Stąd, że Japonia, w ten sposób. Czyli to nie no tak, że nie powinni zajmować się głupotami, a pracować, tylko po prostu bardziej taki konflikt...
0: Konflikt, tak, no wiadomo.
1: Konflikt
0: tam,
1: państw.
0: No tak, no.
2: Tak, nawet w sumie jak nawet chociażby wspomniane przeze mnie 1942 jednak pewnie pokazuje ten konflikt właśnie, o tym głównie ta gra jest, już tak pomijając wszystko. Jeszcze co do gier z Chin mamy od tego samego człowieka, który zrobił 1942, mamy też dość prostą grę, ale moim zdaniem ciekawą. Jest to gra, której założeniem jest to, że mamy sobie sklepik szkolny i musimy się nim opiekować. Mamy w grze sporo zdarzeń losowych. Mamy w grze dość ciekawy system handlu, dlatego że w niektórych częściach roku jedne przedmioty są bardziej warte, inne mniej. Musimy sobie handlować i wytrzymać przez cały rok szkolny. Potem wynik możemy puścić na scoreboard i patrzeć, jak dobrze jesteśmy.
0: No to ciekawe.
2: Słabi jesteśmy w porównaniu do innych.
0: Nie testowałem, ale widziałem. Mam to już nawet chyba, ale jeszcze nie miałem kiedy przetestować. Ale pomysł ciekawy, fakt.
1: To się zgadza.
0: Jeszcze była ta gra rytmiczna chińska, tak? Która tam po drodze się przewinęła. To też jest całkiem ciekawe i to w ogóle było dość ciekawe, bo Chińczycy zdecydowali się na użycie japońskich assetów w ogóle.
1: Czyli czego?
2: To była gra na podstawie jakiegoś anime, czegoś tam.
1: Czego, Tomku?
0: Tak, to taka...
1: Co to są assety?
0: Bo... Chodzi no, w sensie, wiesz, o zastosowanie...
1: Aha, okay.
0: Tak, o zastosowanie audio japońskiego w tej grze, co w ogóle było ciekawe i gra w ogóle została całkiem... ciekawie zrobiona. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać, bo to mnie akurat zainteresowało.
2: Gra była robiona jako projekt studencki.
0: O, czyli pewnie nie mamy co
2: odliczyć. Jeszcze co do gier mainstreamowych, to też jedną rzecz, o jeszcze jednej, ale już obiecuję, że ostatniej rzeczy powiem z Chin. chiński gigant Tencent postanowił poeksperymentować z dostępnością. Wynikiem tego jest mobilna gra Sky Shadow, która to gra mechanicznie jest bardzo prosta, powiedziałbym wręcz, że prymitywna. Natomiast no, mamy krok, że wielki chiński gigant postanowił zrobić grę dla niewidomych i co więcej, fabularnie i dźwiękowo ta gra jest zrobiona bardzo dobrze. Nie powiedziałbym,
0: słuchaj,
2: że
0: a czy to nie jest, to nie jest karcianka taka? Czy mi się coś pomyliło?
2: Nie, nie, nie, to jest jeszcze coś innego, to jest jeszcze co innego.
0: Ale to jest takie nie, globalnie to... dostępne i w ludzkim języku, czy znaczy w, no...
2: To jest po chińsku, o ile w Google Playu tego nie ma, o tyle w App Store to znajdziesz.
1: Ale
0: wpisując to po chińsku, czy...
2: Jak wpiszesz po angielsku Kimi Sky Shadow chyba, to powinno ci wyjść, ale nie obiecuję i nie wiem.
1: Arku, ale tam się na język angielski można jakoś przełączyć, bo wiesz, to...
2: No właśnie o tym mówię, że nie, ale mówię o tej grze jako o ciekawostce, a propos tego, co mówiliście, ciekawe, że twórcy są coraz bardziej świadomi. Gra polega na tym, że jesteśmy pilotem, który oślepł podczas jednej swojej misji, czyli stał się niewidomy. No i mamy, prawda, setnego klona gry Blind Legend, z tym, że unikamy pocisków, a w momencie, jeżeli bombardujemy cele, to mamy taki piszczek i przesuwając palcem po ekranie to przyspiesza lub zwolnia, potem trzyma nawet niedługo palec na ekranie, żeby wymierzyć i strzelamy. I to wszystko jest okraszone taką filmową, bym powiedział, taką, co ciekawe, nawet nie wschodnio brzmiącą, a bardziej hollywoodzko brzmiącą oprawą dźwiękową muzyczną. Mamy cutscenki, które są ładnie zrobione. Czyli
0: no, bardzo chętnie sprawdzę nawet na... z ciekawości. Tak po prostu.
2: Mechanicznie jest ona prymitywna, natomiast...
0: Słuchaj, jakbyś dorwał linka jakiegoś czy cokolwiek, to prześlij mi tam gdzieś, tweetnij mnie czy cokolwiek, to ja bardzo chętnie to sprawdzę nawet.
2: Oczywiście. No i teraz wracamy na zachód, czyli Age of Empires Definitive Edition, gra, której wydawcą jest Xbox Studios. Tam ktoś na oriogames.net się chwalił, że gra jest dostępna. Testowałem, kupiłem. No
0: nie,
2: i
0: nie
2: jak
0: jest,
2: to wygląda?
0: To wynika... nie wiadomo.
2: Znaczy, wiesz co, właśnie ludzie tak mówią, a jak chcesz się pomęczyć, to pograsz, dlatego że wszystko jest odczytywane. Budynki możesz budować z klawiatury, a nawet jeżeli nie wszystko się da zrobić z klawiatury, to przeciągając pod czymś myszką, masz taki specjalny dźwięk. I w momencie, kiedy jeździsz myszką po panelu gry, poza panel nie wyjdziesz, bo jak jesteś blisko krawędzi panelu, to jest dźwięk. I w momencie, kiedy na przykład przytrzymasz myszkę na chłopie, to ciągniesz tego chłopa i na przykład słyszysz tartak. Jeżeli puścisz myszkę, to wtedy chłop idzie do tartaku i zaczyna rąbać z niego. Czyli
0: pewnie gorzej jest,
2: ale nie jest to
0: Z rozmieszczaniem różnych jakichś strategicznych budowli czy tak dalej, już gdzieś tam przy budowaniu jakichś tam konkretnych...
2: Wiesz, to też możesz...
0: Jakieś defensywy.
2: Na przytrzymujesz na jednostce i idziesz sobie na jakieś pole, które jest wolne, czyli po prostu jak ci nikt nie czyta, chłop tam idzie, czy jakaś inna jednostka i wtedy enterem wybierasz mu, jaką akcję ma wykonać i co ma budować.
0: No, będę czy musiał potestować,
2: nie
0: bo...
2: Jest to może przyjemne.
0: No właśnie, tak słyszałem, że to... że to trochę tak... No, ale będę musiał sprawdzić, to na pewno. Bo też się trochę o tym gdzieś także... mówiło, natomiast
2: mówiło się dużo.
0: Coś
1: to
2: ale
1: czy coś jeszcze,
2: dobrze,
1: Arku?
2: Jakieś jeszcze
1: gry?
2: Coś jeszcze pomyślmy. No w ramach ciekawostki można powiedzieć, że trwają prace nad drugą częścią gry Return of the King, czyli Legend of the King, to też będzie MMORPG. Ale obawiam się bardzo o nie, dlatego że twórcy znowu chcą zrobić tak, że to będzie gra, która będzie zarówno na telefony, jak i na komputery. Czyli może z tym być tak, jak może z tym być, czyli automatyka wszędzie i zawsze. I tego się obawiam lekko,
0: właśnie...
2: natomiast
0: no
2: może
0: tak.
2: Nie będzie tak źle.
0: No nic, czas pokaże.
1: Czas pokaże,
2: no
1: dokładnie. No dobrze, Arku, to w takim razie dzięki za telefon.
0: Dzięki
1: wielkie.
0: A jak
1: wielkim. Coś ci się jeszcze przypomni, to pamiętaj o nas i daj znać.
2: Również dziękuję bardzo.
0: Jasne.
1: Dzięki i do usłyszenia. Dobra, 123 834 835, 123 834 835. Prawie 40 minut naszej audycji, a my dopiero na wstępie jesteśmy. Dobrze, to już powolutku myślę, że możemy przechodzić do tej listy, którą ja tu mam. I na dobry początek mam taką grę, która się nazywa Audio Wizards. Cóż to takiego?
0: Powiem o niej, bo jednak właśnie jest to gra, która gdzieś tam stara się zacierać ślady, chociaż to jest jedna z tych gier prymitywnych. No bo nie jest ona jakoś super przełomowa, natomiast jakby wzbudziła moje zainteresowanie i powiem też, że domyślnie ukazała się na urządzenia mobilne, a ostatnio, czyli wczoraj, ukazała się na Steamie. Testowałem jedną i drugą wersję, to znaczy jest jeszcze na Androida chyba, o ile wiem, ale nie testowałem, natomiast na iOS i Steamie testowałem, a gra, cóż, jest bardzo prosta, bo chodzi w niej tylko o rzucanie zaklęć i eliminowanie przeciwników. Ta gra powstała od fińskiego studia My True Sound i w zasadzie tu można byłoby zakończyć, natomiast to studio o tyle ciekawie jeszcze to robi, że gra posiada jakąś tam grafikę, która chyba nie jest aż tak tragiczna. Oczywiście pełne wsparcie, gra jest zrobiona w Unity, czyli używa tego Unity Accessibility Plugin. Więc na komputerach...
1: Co ma, przypuszczam, swoje dobre i złe strony, bo to Unity działa tak niby dobrze, ale tak czasem mam wrażenie, takie trochę ociężałe jest to Unity.
0: Znaczy Unity jest niezłe, tylko ja już zauważyłem, że w Unity to trzeba umieć, naprawdę umieć, żeby to zrobić, no naprawdę dobrą rzecz. Unreal Engine to nie jest, prawda, może dlatego Unity jest płatny, darmowy, może być darmowy, bo tam oczywiście są jakieś licencje też, kiedy Unreal Engine jest no jednak olicencjonowany i płatny i tak dalej. Natomiast da się w Unity generalnie zrobić dobre rzeczy, no natomiast właśnie w Unity z reguły na to, że może tam każdy wszystko, no to tak jak już rozmawialiśmy o grach indie, to różne rzeczy tam można znaleźć. Audio Wizards nie jest taki zły. Wyobraź sobie coś takiego. Masz cztery zaklęcia. Na telefonie wygląda to, że swajpujesz góra, dół, lewo, prawo. Pod każdym swajpem masz inne zaklęcie.
1: Aha.
0: Czyli masz Water, Earth, tam lightning i fire. I masz cztery elementy różne, które tam lecą na ciebie, żeby ci krzywdę zrobić. No i wiesz, i musisz kontrować, czyli tam fire musisz czymś tam potraktować i tak dalej, i tak dalej. Każde twoje zaklęcie działa na inny element. I wybierając zaklęcie, czyli water, dajmy na to, masz swipe down, swipujesz w dół, żeby wybrać water, a potem wybierasz kierunek, w którym chcesz rzucić. Góra, lewo, prawo.
1: Mm-hmm.
0: Czyli to jest trochę rozbudowana gra typu usłyszysz dźwięk po lewej, kliknij w lewo, usłyszysz po prawej,
1: kliknij
0: w prawo.
1: Czyli taki bopit troszkę tak, jakby.
0: Tak, ale trochę bardziej rozbudowany. Przeszedłem, muszę przyznać, że jest dość wymagająca.
1: No jak rozumiem, to coraz szybciej później idzie, tak?
0: Coraz szybciej i jest tego coraz więcej, w jednym momencie nawet, więc musimy wybierać zaklęcia dość szybko i używać ich konkretnie. Są nawet walki z bossami.
1: No proszę.
0: Voice acting, bo tam jest jakaś historyjka, ona w zasadzie jest takim jednym wielkim pretekstem, jak pewnie się domyślasz, ale jakaś historyjka jest, bardziej stawiająca na humor niż na coś poważnego. Ale voice acting w grze nie jest zły, ma swoje słabe momenty, ale mocne również. Dźwiękowo stoi na dobrym, przyzwoitym poziomie. Muzycznie, co ciekawe, jest bardzo dobrze, a dla zainteresowanych w ramach ciekawostek muzykę, czyli cały soundtrack do gry, tam ileś utworów, nie wiem, kilkanaście może, robi niewidomi. Był konkurs organizowany przez My True Sound i do gry zrobili różni muzycy niewidomi ze świata.
1: No proszę, to fajnie.
0: Tak, gra nie jest droga, kosztuje tam chyba 17 zł, czy coś takiego, przynajmniej na Steamie. Przejście trybu fabularnego zajęło mi około godziny z małym haczkiem, czyli jest krótka. Odblokowujemy sobie oczywiście Endless Mode, czyli tak zwane fale, które musimy pokonywać. No i w zasadzie gra nam nic więcej nie ma do zaoferowania, natomiast jest całkiem ciekawie zrobiona. Muszę przyznać, że tutaj nie mam jej nic do zarzucenia i uważam, że to jest całkiem fajny tytuł wydany w tym roku. Taki
1: dla zabicia czasu, czemu by
0: dla
1: nie?
0: Dla zabicia czasu można sobie pograć i tak, definitywnie. To warto to sprawdzić. Zwłaszcza, że coś tam jeszcze się ma dziać z tym w przyszłości i oni jeszcze coś tam będą chyba kombinować. Nie wiem co dokładnie, ale coś się ma dziać.
1: No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś się będzie dziać. Może jakieś nowe plansze, nowych bossów tam
0: dokoptują. Nowe właśnie doszły ostatnio, tak wiesz. No. Pięć nowych doszło do trybu fabularnego gdzieś tam niedawno, więc no zobaczymy.
1: Okej. Okay. No to przechodzimy do kolejnej gry. Komando mam na swojej liście. Komando się pisze. Komando. Tak, jakoś tak się pewnie wymawia.
0: To jest tegoroczny release, wydanie w tym roku, bo na samym początku. Mała gierka, ale wspominam o tym dlatego, że została bardzo ciekawie zrobiona, mimo że nie należy do bardzo trudnych gier. Ale lubię Japończyków za to, że mają kreatywne podejście i potrafią zrobić coś nowego. Chociaż to nie jest nowe, w Japonii przynajmniej, bo to jest wzorowane na tak zwanym, na serii anime, mang, to już było, czyli Beyblade, o ile słyszałeś kiedykolwiek o tym.
1: Nic mi to nie mówi, nie mam być szczery.
0: Generalnie to coś, wiesz, jak wiele tych serii, coś w stylu Pokemonów i różnych innych takich, gdzie tam się tłuką i w ogóle, tylko że tutaj jest... Tu jest ta kwestia, że przeciwnicy w oryginale wystawiają do walki dyski i te dyski kontrolują za pomocą umysłów. I tak wyglądają walki w Beyblade. W tej grze chcieli zrobić coś w tym stylu, więc mamy takiego swojego robocika, takiego spinnera, że tak powiem, który się obraca i w ogóle. I my tym właśnie, tym, że on się tak szybko kręci i w ogóle musimy pokonać przeciwnika, ewentualnie zginąć też sami możemy, wiadomo. Jest to całkiem ciekawe, bo mechanika jest taka, że w tej grze się tylko poruszamy. W tej grze nie atakujemy bezpośrednio, jakoś nie wiem, nie mamy przycisków od ataków czy czegokolwiek. W tej grze się tylko i wyłącznie poruszamy. Gra jest rozgrywana na planie 2D, czyli poruszamy się lewo-prawo i tylko tak musimy zabić przeciwnika. Domyślasz się pewnie, jak to następuje. Generalnie, kiedy podchodzimy do przeciwnika, zadajemy mu ciosy, bo ta postać już się obraca i w ogóle wykonuje ruch szybki.
1: No tak.
0: Więc mamy dwa sposoby. Albo pozbawić go energii uderzeniami naszej postaci, albo odpowiednio go uderzyć, tak żeby wyrzucić go poza arenę. My możemy zginąć dokładnie w ten sam sposób.
1: Bo te postaci dodając... też się, jak rozumiem, jakoś tam obracają ci nasi przeciwnicy, czy nie?
0: Tak, bo to jest takie jeden na jeden, wiesz, aha, taka walka, wiesz, jeden versus jeden.
1: Rozumiem.
0: Ale możemy się też, że tak powiem, przekręcić, kiedy, bo nasza postać się kręci, ale ona może stracić balans i się wywrócić po prostu. I my ten balans kontrolujemy strzałkami góra-dół. Musimy ją utrzymać przy odpowiednim balansie, żeby się, że tak powiem, nie wykoleiła. Więc musimy poruszać się do przeciwnika i odpowiednio odsuwać się i tak dalej, przy tym uważając na balans, żeby nie stracić równowagi. Całkiem ciekawe, muszę stwierdzić, są tam elementy RPG, czyli jakieś tam... ulepszanie postaci przez tego robocika, przez kupowanie nowego ekwipunku. No i cóż, to gra jest małą gierką. Możliwe, że będzie się rozwijać. Widać, że to jest dość rozwojowa gra. Na pewno dużym minusem, przynajmniej osobiście dla mnie, jest brak multiplayera, bo to byłoby jednak całkiem ciekawe. Ale sam pomysł i to, co pokazują, to jest naprawdę ciekawe. To tak w ogóle, bo jeszcze nie zaznaczyłem, twórcami tej gry to jest oczywiście Galaxy Laboratory, czyli twórcy takich gier jak Shadowrun, czy nadchodzące, nie wiadomo kiedy jeszcze, Planet Saga.
1: No tak.
0: Zrobili sobie taki projekt poboczny.
1: O tak Planet powiem. Saga to już się słyszy od jakiegoś czasu i jakoś tak chyba nadal...
0: Tak, wiesz miał, to jest ten projekt wśród gier, o którym się mówi już od dawna, tak. Jeszcze się pewnie długo będzie mówić.
1: Tak.
0: Zwłaszcza, że Japończycy są znani z tego, że oni niewiele mówią o czymkolwiek, a nagle jest wielkie boom i wow, skąd się to wzięło.
1: No właśnie.
0: Oni jakoś tak nie lubią chyba za dużo gdzieś tam...
1: Wolą robić niż mówić.
0: Tak, i akurat sobie podoba mi się to podejście.
1: No tak.
0: Przynajmniej Planet Saga będziemy czekać.
1: Przynajmniej mniej możliwości, żeby się rozczarować w razie czego.
0: Tak, dokładnie. No. Dokładnie tak. I dowiemy się w swoim czasie, słuchaj. Ja wierzę, że się uda i będzie dobrze. Ufam im przez to, że wiem, na co ich stać. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość z oficjalnie nieoficjalnych źródeł. Wiem, że możliwe, że jeszcze w tym roku się nie doczekamy. Ale mówię, to jeszcze nie jest...
1: Ale może w 2021.
0: To już tak. To już myślę, że następny rok jest realny. Jak najbardziej. No chyba, że nas zaskoczą jeszcze w tym, ale no mówię, należy się nie spodziewać, bo lepiej jak coś zaskakuje, przynajmniej ja tak lubię.
1: Jasne.
0: Co ma być, to będzie. Także to komando od twórców Shadowrunna, czy właśnie nadchodzącego Planet Saga.
1: I kolejny Inkwizytor, bo Inkwizytorów to już było kilku, no a tym razem się z demonem spotykamy, tak? Inkwizytor
0: tak,
1: the Demon.
0: Znaczy, wiesz, nie, założyłem przed tą audycją, jak sobie myślałem o całym materiale, ja tak sobie założyłem, że po co ja mam chwalić wszystko i mówić tak pozytywnie o tych grach i że wszystko mi się tak bardzo podoba, to byłoby za nudne.
1: Są też i rzeczy, które nie do końca wyszły, jak rozumiem. I ta gra do tych należy.
0: Tak, i chcę też poruszyć słabe punkty tego roku, chociaż gdybym miał ich poruszyć więcej, to myślę, że potrzebowalibyśmy jeszcze robić tę audycję do 12. Prawdopodobnie. Ale po prostu nie ma sensu mówić o tym wszystkim, co spowodowało frustrację we mnie, tylko dlatego, że większość to właśnie są projekty, które w ogóle o dziwo ktoś uważa za gry. Więc pewne rzeczy są niewarte w ogóle jakby tego, żeby o nich wspominać. Natomiast kolejny Inkwizytor, jak wszystkie poprzednie, byłby całkiem niezły, gdyby nie to, że dał ciała w każdym możliwym aspekcie. No może prawie w każdym, ale w znaczących to w każdym znaczącym się ważnym sensie dla rozgrywki dał ciała po prostu niesamowicie, ale od początku. Czym jest Inkwizytor? To jest seria gier tworzona przez włoskie studio Ticon Blue. I na początku były to gry przygodowe i one były jeszcze najbardziej sensowne. Miały udawać trochę tak zwany rodzaj gier przygodowych typu point and click. Czyli bardzo popularne gry wideo tego typu były w latach 90., ale i do teraz się zdarzają, tylko oczywiście one już są dla konkretnego rodzaju ludzi, że tak się wyrażę, szukających tego typu gier. Jak sama nazwa mówi, kursorkiem najeżdżasz na różne elementy otoczenia, klikasz, wchodzisz w interakcje, rozmawiasz z postaciami, zbierasz przedmioty, używasz, rozwiązujesz zagadki i tak dalej. Oczywiście w tym najważniejsza jest fabuła. I te gry przygodowe nie były takie straszne. Znaczy miały bardzo dużo bugów, powodowały, że miałem wrażenie rzucać telefonem tudzież klawiaturą, ale generalnie całkiem to było nawet jakoś tam do przełknięcia. I okej. Okay. Wyszła też gra poboczna Inkwizytor Heartbeat, która miała udawać pseudoskradankę, a nią wcale nie była. Była grą eksploracyjną, przynajmniej też w założeniach. A tak naprawdę okazała się grą, pewnie grałeś w coś takiego wiele razy, czyli grą typu... jak się te gry nazywają? Znajdź wyjście z pokoju. No te... chodzisz sobie po pokoju i musisz znaleźć sobie z niego wyjście, żeby przejść do następnego.
1: W świecie realnym to się to exit roomy nazywa, tak? Te wszystkie takie pokoje.
0: Nie, to nie te, to nie escape roomy. No
1: właśnie, escape roomy. Nie exit roomy.
0: Nie. To są Znaczy, jak zignować, mogłoby pasować. Nie?
1: No tak, to jest ciekawe. Też.
0: Tu mi bardziej chodziło o ten taki przykład gier określanych... Nieważne, nie będziemy się zastanawiać przez...
1: Jak to się nazywa, tak.
0: Jak to się nazywa, w każdym razie tym była ta gra i niestety nic więcej ciekawego nie oferowała i nużyła strasznie. Nowy Inkwizytor to w zasadzie podobna rzecz, tylko zrobiona jeszcze gorzej. Chodzisz sobie po pomieszczeniach, w zasadzie niewiele tam się dzieje, co chwila odtwarzana jest jakaś cutscenka.
1: Aha.
0: O poziomie tych cutscenek lepiej w ogóle się nie zastanawiać zbyt długo. Mój podcast jest, albo jeszcze nie ma, a będzie, bo zrobiłem, aż sam się dziwię, że udało mi się go zrobić. Jeśli będziecie na nim spać, wybaczę wam to. To zostanie wam wybaczone, bo ja prawie spałem, więc musicie mi uwierzyć. Ja na moich podcastach staram się oddawać, drodzy słuchacze, całego
1: realizm
0: siebie. I przeżywać to, co się obecnie dzieje razem z wami na tych właśnie podcastach. Więc oddałem cały realizm właśnie sytuacji.
1: Więc jakby gdzieś tam Tomek chrapał, to tak właśnie...
0: Chyba się nie zdarzyło, ale gdyby jednak, to przepraszam. W każdym razie gra jest nudna. Aha, zapomniałbym o najważniejszym. To określana przez twórców jako gra RPG. Nie bardzo wiem dlaczego w zasadzie. Nie widziałem tam w zasadzie chyba nic, co by mogło pozwalać na rozwijanie postaci. Fakt, co jest ciekawostką, są tam walki turowe, jak z takich RPGów. Ale wyglądają one i brzmią tak tragedialnie źle, że aż brakuje mi słowa, żeby to określić.
1: Rozumiem.
0: Powiem może tak. W teorii i w praktyce w zasadzie ma być to coś w stylu kamień, papier, nożyczki, nie? Kojarzysz.
1: Aha.
0: Ale wiesz co, jak miałbym grać w tą grę i walczyć z przeciwnikami, to chyba wolałbym sobie zagrać z moją żoną w kamień, papier, nożyczki normalnie. Byłoby bardziej emocjonujące. Bo jest to po prostu fatalnie zrealizowane. Nie umiem, wybaczcie, opisać tego tak, jak chyba powinienem teraz to zrobić. Ale brakuje mi słów. Zachęciłbym was do tego, żebyście to sprawdzili, ale nie będę tego robił, bo ta gra jest droga. Chyba, że chcecie wydać około 100 zł. To są wasze pieniądze. W razie czego ostrzegałem, chyba, że dostaniecie tą grę za darmo od kogoś.
1: To wtedy czemu nie?
0: To wtedy spróbujcie. Sami się przekonacie. To znaczy jest chyba jakieś demo. W tym demie już wszystko widać. Też możecie sprawdzić. Nawigacja, jeśli graliście w A Hero's Call, chyba miała być podobna. Znaczy, oni chyba, im się obiło, że była taka gra jak A Hero's Call i że taką nawigację chyba można zrobić. Może opiszę ją na szybko. Wyobraźcie sobie, że idziecie postacią na mapie przed siebie do przodu. I w normalnych warunkach biegniecie przed siebie i po waszej lewej, po prawej stronie w zasadzie nic nie ma, nic się nie dzieje, więc sobie normalnie biegniecie. I nagle po lewej pojawiają się drzwi. I wtedy słyszycie po lewej, że te drzwi się pojawiły. Okej, stop, skręcamy w lewo, bo to jest oczywiście 3D, żeby nie było, tam się obracamy.
1: No tak.
0: Skręcamy w lewo 90 stopni i biegniemy w drzwi. W tej grze jest inaczej, bo twórcy chyba stwierdzili, że no musi być bardziej intrygująco i atmosfera musi być jednak bardziej budowana. Więc co każdy krok, który robicie na mapie, Boże, dobrze, że one są wystarczająco małe, co i tak mimo wszystko jest frustrujące, co każdy krok słyszycie. Krok, cyknięcie z lewej, cyknięcie z prawej. Krok, cyknięcie z lewej, cyknięcie z prawej.
1: Po
0: te
1: co
0: cyknięcia
1: to
0: oznaczają, że po lewej i po prawej stronie nie ma, że tak powiem, jest... Dajmy na to, są ściany
1: że
0: i nie
1: są
0: ma
1: ściany.
0: I tak gdzie skręcić.
1: Aha.
0: Więc on tak sobie cyka i cyka i tak sobie cyka. A jak się coś nagle pojawi, to, no wiesz, to może to było wprowadzone, żeby się nie zagapić, nie zagalopować, wiesz.
1: Może.
0: Mamy jeszcze radar. To już w ogóle te dwie rzeczy się wykluczają, bo słuchaj, jest radar pod altem bodajże, więc robisz krok, wciskasz alt i on jest na środku, to znaczy idziemy na prost. Klikam i krok w przód, klikam radar. O, słyszę w lewej sławce. Dobra, trzeba się obrócić w lewo. Klikam radar, żeby sprawdzić, tak, już jest na środku, to mam iść prosto. Idę prosto. I to są zupełnie dwie wykluczające się mechaniki, bo jakby po co te całe tyknięcia, skoro i tak mam radar, który mnie prowadzi za rączkę, chociaż niekoniecznie, bo pamiętam, że frustracja trafiła mnie w momencie, kiedy szedłem sobie ciągle za radarem i miałem gdzieś w ogóle uczenie się mapy na pamięć, bo stwierdziłem, że to totalnie bez sensu. I jednak okazało się, że w pewnym miejscu radar już mnie nigdzie nie prowadzi, a gra mi każe się wracać nie wiadomo ile i nie wiadomo do jakiego momentu. Więc stwierdziłem, że jak ja mam wracać przez to cykanie, przez ileś różnych pokoi, to trafi mnie szlak, więc najlepiej będzie jak cyknę escape. No niestety, to taki mój opis najbardziej chyba zgodny z tym, jak się czuję grając w tego typu rzeczy. I nikomu nie polecam tego.
1: No mało to rzeczywiście przyjemne.
0: Zdecydowanie. Broni się to całkiem dobrą muzyką, chociaż powtarzającą się, ale nie najgorszą. Dźwiękowo niewiele tam jest dźwięku, żeby w ogóle coś tu o nim mówić, bo nawet walka, co ciekawe, nie ma dźwięków jakoś. Mhm. Znaczy ma takie, ale to...
1: Takie sobie.
0: Bardziej wolałem już grać na Game Boyu w jakiejś RPG, to tam lepiej, to ciekawiej to wyglądało. Voice acting jest taki sobie, mimo że główna postać ma astmę, co bardzo wyraźnie słychać. Oczywiście nie czepiam się aktora, czepiam się raczej wyboru i tak dalej, wyboru tego aktora do tej roli i użycie albo w ogóle dziwne potraktowanie tych dźwięków, znaczy tych plików audio, gdzie wiesz co się z on mówi i nagle słychać takie jeszcze z takim popem, nie? Mm-hmm. On mówi i nagle coś takie, jak on to powietrze wciąga z tym takim astmicznym czymś i to jeszcze tak z takim popem lekkim w tym mikrofonie i to jest takie... Oh.
1: No to rzeczywiście. No, może po prostu ci, którzy jakby tworzyli scenariusz tej gry, założyli, że tak ma być, chociaż nie wiem po
0: co. Może, chociaż nigdzie nie ma wzmianki, może trzeba przejść przez to piekło, żeby się dowiedzieć.
1: Może.
0: Ale myślę, że chyba nie, bo trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że tam sample są straszliwie źle zrobione. Tam na przykład postać mówi coś tego typu, a za chwilę w ogóle mamy głośniej sample dwa razy. Na granicy przesteru.
1: Czyli albo po prostu realizacyjnie, masteringowo ktoś dał ciała.
0: Tak, no tutaj w ogóle nie ma nic. Tutaj jest zrobione to strasznie, no niestety. Więc może po prostu opuśćmy na to już kurtynę wszystkiego.
1: Zasłonę milczenia, tak.
0: Milczenia to na pewno. I przejdźmy dalej. Bo...
1: Przejdźmy dalej, a dalej produkcja, która chyba jest jednak lepsza. Takie mam wrażenie, bo tu co niektórzy to się zagrywali, jeżeli chodzi o tę grę. Manamony i ich druga wersja, bo już kiedyś były Manamony.
0: Już kiedyś była ta gra.
1: Czyli taka audiowersja, tak. Pokemonów. Można by tak powiedzieć, a teraz
0: nawet
1: mamy wersję...
0: bardzo dobrze, trafnie.
1: A teraz mamy wersję drugą, w której... Co nam doszło? Co się w ogóle zmieniło?
0: Manamon 2 The Final Requiem, bo tak się nazywa. No w zasadzie od pierwszej wersji nie różni się mechanicznie niczym. Ci, którzy grali w pierwszą część, nie znajdą tam nic w zasadzie nowego, jeśli chodzi o mechanikę. Bo to dalej RPG z turowym systemem walki, z podobnym albo nawet takim samym rozwijaniem manamonów. Natomiast no oczywiście jest zupełnie nowa historia w zupełnie nowym świecie. Nowe postaci, które spotykamy na swojej drodze. I muszę powiedzieć, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze nawet, muszę powiedzieć. Pierwsza część była dobra. Oczywiście znajdziecie podcast pierwszej części w Tyflopodcaście. Drugiej niebawem też znajdziecie, zrobię na pewno. Natomiast jest bardzo dobrze, jest lepiej niż w pierwszej części, dlatego że i świat jest większy, zauważalnie większy. Historia jest chyba lepiej poprowadzona. Ma swoje minusy, ale jest lepiej poprowadzona. Znacznie większa ilość manamonów. przypomnijmy, że w pierwszej części, o ile dobrze pamiętam, było ich 158, 7 albo 8. Najwyżej się pomylę o jednego. W drugiej części jest coś około 300 z hakiem, 300 chyba, 3-4 czy tam coś w tym stylu, więc to jest dwa razy więcej. Jest troszkę nowych przedmiotów, jest troszkę nowych atrakcji w grze. Minigierki, przeszkody na drodze, zagadki do rozwiązywania. Jest dobrze. Muszę powiedzieć, że przy tej grze spędziłem bardzo dużo czasu, bo to, ojeju, to nawet już nie pamiętam, ale mogę wam w sumie powiedzieć, bo mam chyba tutaj, żeby nie być gołosłownym, dokładnie przy tej grze spędziłem 3 dni i 15 godzin.
1: O, no to już całkiem to sporo.
0: To jest wynik z mojego save'a, którego aż na szybko wczytałem, żeby tylko sprawdzić. Czyli całkiem ładnie. Oczywiście jestem typem, który musi eksplorować wszystko, wszędzie, dokładnie, więc mi się nie spieszyło. Na pewno to się da przejść dużo szybciej. Myślę, że w dzień, dwa można byłoby to... W sensie, no licząc po tym czasie, tak? Można byłoby to przejść. Ale no mówię, to mój pierwszy kontakt z grą zajął mi tyle. Jestem zadowolony. Nie żałuję. Mimo, że tak naprawdę historia skończyła się... Znaczy nie wiem, jak to traktować, bo tak jak w pierwszej części mamy zdobyć 7 kluczy, żeby dostać się na ostatni stadion i zostać tym takim masterem, czyli mistrzem, wygrać w ogóle na świecie, jeśli chodzi o te pojedynki między manamonami. I w zasadzie historia kończy się już po czwartym kluczu. Po zdobyciu czwartego klucza w zasadzie już cała historia się kończy. Zostaje nam zdobycie 3 pozostałych. No i pokonanie mistrza. W zasadzie, no tak, to już po tym czwartym czy piątym, no może... Nie, czwartym z tego co pamiętam. To jednak tak naprawdę już tam nie ma zbyt dużo historii. Jak się przejdzie grę, jeszcze zostaje kilka atrakcji. Można nawet zaimportować manmony z save'a, jeśli mamy z pierwszej części, chociaż nie wiem jak. Jakoś mi się nie udało tego zrobić. Ale jest dobrze. Naprawdę...
1: Więc jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to można spokojnie polecić, bo czasu na pewno można spędzić nad tą grą trochę.
0: Ja się bawiłem świetnie, naprawdę, to mogę rekomendację dać.
1: Przypomnijmy może tak pokrótce, o co w ogóle w tym chodzi, że mamy takie stworki, tak, które sobie zbieramy, bo być może nie wszyscy są w ogóle zaznajomieni z tymi Pokemonami, bo to powiedzmy nasze czasy młodości, tak, kiedy się na Polsacie oglądało Pokemon, czy już wszystkie masz, ale...
0: Chociaż do dzisiaj są popularne.
1: No, do dziś oczywiście, no przede wszystkim dzięki tej grze mobilnej, w której to chodzimy po takich fizycznych lokalizacjach i zbieramy te stworki do naszego telefonu, do naszego smartfona. Natomiast tu chodzi właśnie o to, żeby chodzić po tym świecie, łapać różne stworki, które mają różne umiejętności, różne są typy i powiedzmy potem wypuszczamy jedne na drugie z naszych przeciwników, one walczą ze sobą, no i chodzi o to, żebyśmy mieli jak najlepsze te stworki, tak? Najbardziej różnorodne, żeby wygrywać te pojedynki.
0: Dokładnie.
1: I to tak naprawdę o to chodzi w tej grze. To jest cała filozofia. Mm-hmm. Tymczasem mamy telefon.
0: Jest oczywiście cała fabuła i tak dalej.
1: No tak, to wiadomo, ale wiadomo. Główna zasada tej gry właśnie jest taka, a nie inna. Tymczasem właśnie mamy telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: Dzień dobry, to znowu ja.
1: Witaj, Jarku.
2: Arkadiusz z tej strony. Witam. Chciałbym wam powiedzieć, jakby ktoś się zastanawiał, jak zaimportować save'y z jedynki do Manamona dwójki. Uwaga, uwaga. Czerwona flaga, spoilery. Udajemy się Lilinie do miasta Mehamoch. W mieście Mehamoch mamy ambasadę, do której wchodzimy. I następnie kopiujemy nasz save jako plik rec, podkreślenie ASCII.dat do folderu %data%\vgstorm\manamon2\. I wtedy możesz zaimportować
0: zapis. Czy ja to wiem, bo ty mi to teraz powiedziałeś, to wiem, ale jakbyś mi tego nie powiedział, to ja bym się mógł tego dowiedzieć z gry?
2: Powiem tak. przeszedłem tą grę, zrobiłem chyba wszystko, co się dało zrobić. Nie znalazłem nigdzie tej wzmianki. Ja to wiem od samego pana Bakera.
0: Znaczy, bo tak, bo jakby ja znalazłem tam miejsce, gdzie to się robi. To jest tam...
2: Tam ambasada no tam, jest, mam, tam gdzie tam stoi ten typ.
0: No tam mam do wyboru, także tam mogę sobie import i tam mi każe wskazać ścieżkę, tak?
2: No, no ale właśnie nie. Ja na przykład musiałem skopiować ten plik, kto miał z tej dokładnie o takiej nazwie, to i tak miałeś lepiej, że ci ścieżkę kazał podać do save'u.
0: Znaczy, no tam przynajmniej tak było i jakby teraz mam mały konflikt w głowie.
2: No to ja nie wiem, bo ty, o co ty pytałeś? Czego się możesz dowiedzieć z gry, że można save'y zaimportować?
0: To znaczy właśnie... Właśnie to jest ciekawe, że ja pytałem się, jak mogę zaimportować i nawet... No i tu jest takie miejsce jak Tangerian Embassy, czyli o czym mówisz, tak?
2: No właśnie, a pierwszy... No tak, o tym mówię, dokładnie tak.
0: I tak, i tutaj mogę importować manamony, tak?
2: Tak.
1: Tylko kwestia jest tego, ale Tomku, to jedno pytanie, bo ty wspomniałeś o tym, że ci się ta sztuka nie udała, czyli jak wskazałeś tę ścieżkę, no to właśnie. Co? To ci to nie zadziałało, jak rozumiem. Tak?
0: Właśnie o to chodzi, że jak próbowałem to zrobić, no. To nie wiedziałem, gdzie tego save'a z jedynki mam wkleić, w jakiej postaci, bo jak próbuję kliknąć to właśnie, to dostaje jedynie unable to locate manamon one save data.
1: Czyli widzisz, czyli no, po prostu...
2: Czy... tym red podkreślenie assist.dat z taką nazwą.
0: Czyli red podkreślenie...
2: Assist.
1: Red podkreślenie assist.dat. Tak to
0: ma być zmieniony z manamona jedynki ta nazwa.
2: Jedynki,
0: tak.
2: Tak.
0: No to dziękuję bardzo, bo szczerze mówiąc...
2: Tylko uważaj, jak masz za dużo manamonów. Jeżeli masz wszystkie manamony z jedynki, wszystkie manamony z dwójki, to może zakończyć się to wielkim krachem i bachem, bo przepełni ci się transportant.
0: Kurczę.
2: Także uważaj, co robisz. Ojej. Kopie zapasowe zawsze.
1: Bo może znaczy... być niebezpiecznie.
0: Znaczy... I to myślę, że jest niedopatrzenie, bo no cóż, chyba tak nie powinno być, tak?
2: Ale tam Aaron mówił, że on to... Ja to robiłem, wiesz, jakiś czas temu już, więc on może to poprawił. Weźcie poprawkę na to, co ja mówię, bo ja to robiłem tam, no, jeszcze w tamtym roku.
1: A wychodzą jakieś aktualizacje tej manamonów dwójki?
2: Wychodzą.
0: Znaczy wychodziły, bo już od dłuższego czasu nie widzę żadnych, więc...
2: O! Ciekawe. No to pewnie się stało coś jak zresztą gier od VG Stormu.
0: Tak, czyli, tak mi się wydaje, czas... że...
2: Swoją drogą, jak ktoś chce kupić taniej manamony, to czerwona flaga, bo teraz jest wyprzedaż jeszcze przez jakiś czas.
0: Można je chyba za... ale to nie tyczy manamona dwójki akurat.
2: Aha, to ciekawe w sumie, ciekawe. Aha, bo to się tyczy tylko manamona 1 chyba, tak.
0: Tak, Manamon 2 kosztuje tyle, ile kosztował, czyli 39,95, w sensie dolarów.
2: Warto moim zdaniem, jedne z lepiej wydanych pieniędzy w tym roku, jeśli chodzi o gry, u mnie przynajmniej.
0: Moim zdaniem też, mimo że cena jest jednak trochę za wysoka, jednak mimo wszystko, ale warto.
2: Wiesz, no on dobra, jednak, każdy te twory, każdy z nich ma swój zestaw dźwięków, swój opis, który to nie jest taki... jakiś krótki, te opisy są dość jednak takie potężne.
0: To się zgadza.
2: Także tutaj gościu się niesamowicie przyłożył.
1: No, poświęcił na to czas.
2: Jeszcze taka jedna rzecz, bardzo stara, ale dopiero w tym roku udało mi się ją uruchomić na zachodnich komputerach, oczywiście z Chin mi się przypomniała. Mowa tu o grze Yanning Love, czyli o grze, która jest robiona na silniku do robienia ustawień do gier typu Mood. Także jest bardzo ciekawie.
0: No tak.
2: Bardzo ciekawie bym powiedział.
0: Czyli jakaś tekstówka pewnie w tym życiu.
2: To jest tekstówka, ale jest tam audio. Muzyka jest bardzo dobra, bym powiedział. Dźwięki są takie sobie, ale to jest 2008 rok. w sumie wydanie.
0: A no to.
2: Gra jest dość potężnie zbugowana. Nie powiem, że nie. Ale fabularnie jest bardzo dobrze, bym rzekł. Mamy kilka ścieżek wyboru. Mamy sporo zadań pobocznych. Jest co robić. Mamy nawet jakiś element, nie wiem dlaczego on jest i po co on jest, ale możemy rozwijać swój własny dom w grze CRPG. Nie rozumiem tego do końca. System walki jest surowy, mamy umiejętności. Mamy pewnego rodzaju taką jakby Wikipedię wrogów, gdzie taką encyklopedię jakby, gdzie możemy sobie przeglądać tych wrogów z ich opisu fizycznego, statystyk i tak dalej. No, jest sporo do roboty. Wadą gry na pewno są enkantery, random enkantery, czyli że jakby walczymy z przeciwnikami w dziczy, to dwa kroki. To jest na pewno wada, ale to wynika z tego, że gra jest robiona na silniku do robienia nawet nie gier. Ta gra jest robiona na silniku do robienia ustawień do gier. Podkreślam.
0: No, to poza tym wszystkim jeszcze trzeba byłoby nauczyć się chińskiego i wtedy można w pełni się cieszyć.
2: Nie. W tym miejscu chciałbym powiedzieć o dodatku, który do NVDA, który no nie jest może też bardzo znany. Mamy oczywiście JGT do japońskich gier. Ale jest też dodatek od Francuza Jean-Ka Plasiarda, czy jakkolwiek się go wymawia. Dodatek nazywa się po prostu Translate i umożliwia on nam na tłumaczenie dowolnego tekstu z dowolnego języka na nasz tekst NVDA. Czyli właśnie...
0: Chyba go mam, ale niestety on się troszkę buguje, przynajmniej u mnie. Znaczy... Znaczy
1: on ma takie, ale to nic dziwnego, Tomku, bo on na żywo korzysta z Google Translatora, czy tam z jakichś innych narzędzi
0: tego
1: typu.
0: Tak samo jak JGT, nie?
2: Jeżeli ci laguje, to wejdź sobie w procent data procent backslash NVDA backslash addons backslash translate backslash global plugins backslash translate.py. I tam zmień google.com na google.fr na google.pl i lagi będą mniejsze. Po prostu tą linijkę podmień i zrestartuj NVDA.
0: No możliwe, działało. Możliwe, że tam...
1: A tak,
0: możliwe,
1: bo on się
0: to
1: pewnie
0: taki,
1: odwołuje...
0: Taki JGT,
1: tak, bo on się odwołuje zapewne
0: bardzo
1: do,
0: dobrze, tak.
1: Bo on się odwołuje do serwerów Google'a i pewnie do francuskich i
0: pewnie
1: dlatego.
0: Tak, mówię, no. Na samym JGT jak gram z czymkolwiek, to nie mam w ogóle problemów, nie mam lagów i on
2: bo
0: działa
2: w tej ładniej. Bo JGT działa w taki sposób, JGT działa w lepszy sposób, muszę przyznać, bo JGT cache'uje, czyli jakby zachowuje na dysku wszystko to, co zostało w jakiejś grze powiedziane. I dlatego w sumie JGT w nowej wersji można grać w sumie bez internetu, umówmy się praktycznie.
0: No tak, to się zgadza. Tak.
2: No, dlatego
0: ale dzięki za informację w takim razie, bo tak. Tego nie wiedziałem i właśnie.
2: Nie ma za co.
0: No widzicie, nic nie jest bez wad, nawet najnowsze manamony
1: tak,
0: troszkę mają.
1: Wszyscy się uczymy cały czas.
0: Jedna rzecz w manamonach dwójce, która przyprawiała mnie czasami o naprawdę mocne słowa, to było to, że no niestety z historii nie wynikały pewne rzeczy i musiałem, że tak powiem, kombinować.
2: Oj, bo... tak, no i to znaczy...
0: No tam są
2: przykład,
0: takie momenty,
2: wiem,
0: w których historia nie mówi, co trzeba robić, gdzie iść, z kim rozmawiać, w zasadzie nawet nie masz punktu zaczepienia.
2: Ja nie rozumiem, dlaczego w bardzo starej grze pana Arona, w Paladin of the Sky, był przycisk, który nam mówił, to był Objective Key i to nam mówiło, co mamy dalej robić. A w żadnej późniejszej grze właśnie Digistorm, Nie było takiego przycisku.
0: Co najgorsze, najgorszy jego RPG, jeśli chodzi o dźwiękowy RPG, bo Paladin of the Sky dźwiękowo to w ogóle była katastrofa, bo dźwięk tam prawie nie istniał, więc...
2: No, była katastrofa.
0: Umówmy się, wiesz, to była taka tekstówka, nie?
2: No tak, ale przyjemnie, nawet skończyłem niedawno znowu. I w Mana Monach dwójce mamy bardzo dużo nawiązań do Paladina.
0: No nie wiem, bo nie grałem. No, może kiedyś wrócę i z ciekawości nawet...
2: Wróć się do Rexi przez maszynę czasu w pewnym mieście i wszystko zobaczysz. Tyle ci mogę powiedzieć.
0: Dobra, nie spoilujmy, albo przynajmniej nie bądźmy na granicy spoilów dla innych. Myślę, że możemy na spokojnie przejść dalej.
1: Dalej. Tymczasem, Marku, dziękujemy ci bardzo za telefon.
0: Bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: Zrobiliśmy sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Płyny uzupełnione, możemy grać dalej. a właściwie nie grać, tylko opowiadać o grach, bo trochę ciężko by było. Chociaż tak w sumie niektórzy na przykład youtuberzy to tak mają, ale to jest podzielność uwagi dopiero. Oni sobie tam o czymś opowiadają?
0: Da się.
1: No oczywiście, że tak, ale wiesz.
0: W naszym... mi też się to zdarzało.
1: W naszym przypadku mam wrażenie, że trochę ciężej by było, co nie mówię, że jest niemożliwe, ale niektórzy youtuberzy to tak mają, że sobie grają i jednocześnie o czymś tam mówią na jakiś zupełnie inny temat.
0: Tak. Jest to cięższe, to się zgadza, bo jednak słuchanie i mówienie to takie rzeczy, które... Ale da się. Ja uskuteczniałem

0: przykład.
1: Słuchaj, no ja nie wiem.
0: Prędzej południowej, co prawda, niż północnej, ale zawsze.
1: No zdziwiłbyś się, kto wie, chociaż z północnej pewnie nic by tam nie wyszło, nawet jak się coś dzieje. Ale...
0: Tam, nie no, w północnej to tam ostatnio, chyba kilka lat temu, była jakaś sensacja podana przez telewizję koreańską, że tam jeden niewidomy żyje.
1: Jeden.
0: I że ma... No wiesz, no bo nie wiadomo, co z pozostałymi się stało. Natomiast był jakiś materiał o niewidomym, który żyje, ma się dobrze i jest zadowolony z tego, że Kim otacza go swoją opieką i majestatem. Ale przechodząc już do tematu gier, no to mamy kolejną na liście, Sequence Storm tym razem. Cóż to takiego?
1: Czyli równie majestatyczną, a może nawet bardziej majestatyczną grę od różnych innych rzeczy majestatycznych. A jest to tak naprawdę kolejny świetny projekt, który w zasadzie mnie nawet zaskoczył, bo nie słyszałem o tej grze, a jest już na platformie Steam od jakiegoś czasu. Jest to w zasadzie gra, której bym nie podejrzewał o to, że może być kiedykolwiek dostępna. Nie wiem, czy kojarzysz wszelkie gry typu Guitar Hero, Rock Band i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, chcę być gitarzystą i gram sobie na gitarze wirtualnej, tak?
1: Dokładnie, czyli wstukujesz przyciski, które cię pokazują na ekranie, spadają ci z góry na dół i musisz klikać do rytmu odpowiednie przyciski. No i tak jesteś super znaną gwiazdą. W Sequence Storm nie jesteś gwiazdą super znaną, ani żadną inną. Jesteś rajdowcem, kierowcą.
0: O proszę.
1: Czyli schemat ten sam, a jakby troszkę inna otoczka i troszkę...
0: Czyli jeżeli ktoś ma aspirację do zostania na przykład Robertem Kubicą, no to może chociaż w marzeniach
1: takim
0: popróbować.
1: Takim nawet bym się wyraził, bo to... Ta gra jest bardzo przyszłościowa, dzieje się w takich troszkę już, nawet bym to opisał, no jest futurystyczna po prostu, co widać podobno, słychać i czuć na pewno.
0: A czym to się objawia?
1: Znaczy tak, styl graficzny jest dość taki futurystyczny, same pojazdy, którymi się jeździ, no nie są to jakieś takie normalne, takie samochody, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, są to raczej samochody, które wyciągają tam pewnie kilkaset na godzinę, albo i jeszcze więcej. Czyli bardzo szybko, bardzo energicznie i do rytmu muzyki raczej w klimatach... Jakby to ocenić? Ja powiem tak, ja się nie znam na tego typu muzyce aż tak, więc mogę walnąć gafę, ale to jest mieszanka takiego chaosu, w ogóle takie techniczne brzmienie bardzo, gatunkowo, raczej podgatunkowo wymieszane, bo tam różne rzeczy się zdarzają. Jedne są mniej, inne bardziej psychodeliczne, a jeszcze inne naprawdę fajne utwory, takie nawet mi się podobały, podobają, wpadające w ucho. No ale jest to w tej takiej, wiesz, takiej techno, około techno stylistyce.
0: Czyli
1: wiesz,
0: takie EDM, tak? Powiedzmy.
1: No, coś tak. Coś
0: bo to jest bardzo pojemny termin ostatnimi czasy.
1: Tak, ale jak nie słucham na co dzień tego typu muzyki, to uważam, że do gry to pasuje idealnie i no muszę stwierdzić, że tak, że to jest dobre. Na czym w takim razie polega rozgrywka? Właśnie na tym, na czym polega Guitar Hero czy Rock Band. Klikanie klawiszy do rytmu muzyki i trafianie w odpowiednie nutki, które nam się pojawiają. Twórca generalnie zrobił rzecz niesamowitą, bo stwierdził, że no czemu nie, chociaż nie znam dokładnie tej historii, ale chyba po prostu jakoś stwierdził, że skoro to jest gra rytmiczna, można byłoby coś zrobić. I gra pod względem accessibility pokazuje, jak jest to otwarty człowiek i co zrobił. Zrobił on w ogóle całe menu accessibility, w którym mamy high contrast, w którym mamy kolory, które możemy sobie zmieniać jak tylko chcemy i przypisywać pod nutki różne rzeczy. I co najważniejsze, mamy

0: tryby rozgrywki. I to są tryby, które... Są to trzy tryby obecnie, nie wiem, czy się coś zmieni. Jest to tryb normalny, wizualny. Jest to tryb Audio Cues i Audio Cues 2. Ten trzeci jest bardzo eksperymentalny, natomiast ten, który jest już w pełni wdrożony i działa, czyli Audio Cues 1, jest to... Najprościej mówiąc, coś jak Simon, jeśli kojarzysz. Znaczy nie do końca
1: zapamiętywanie,
0: Simon, ale...
1: Zapamiętywanie dźwięków określonej kolejności, tak? Coś tego
0: tak,
1: typu?
0: Tak, czyli masz takt i masz na przykład cztery dźwięki, tak? Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery i musisz... W kolejnym takcie te dźwięki powtarzasz. Odpowiednie te same nutki musisz powtórzyć.
1: Aha, aha.
0: To się oczywiście zmienia w zależności od tego, jak trudna jest dana trasa. I od poziomu trudności, jaki wybierzesz. A poziomów jest chyba 3, 4 albo 5, już jest nie... Ale chyba 3, nie, 3 chyba. Więc można się domyślać, że na poziomie ultra to wcale nie są 4 dźwięki na jeden takt, tylko
1: troszkę więcej.
0: Dużo. No... Ich może być 8, 9 i tak dalej. Nawet jeszcze więcej. Bo są tam rzeczy typu, że musisz wciskać na przykład, nie wiem, 2 naraz. Więc jest trudno. Oczywiście w Accessibility możemy sobie modyfikować rozgrywkę, możemy nawet zmieniać tempo rozgrywki, możemy sobie zwolnić, możemy przyspieszyć, możemy wyłączyć na przykład to, żeby nie było w ogóle dwóch dźwięków jednocześnie, możemy w ogóle ograniczyć sobie schemat do 4 przycisków tylko. Domyślnie jest to przycisków 4, żebym nie skłamał, 8, 12. Musimy zapamiętać 12 akcji, czyli 12 różnych dźwięków, na które musimy reagować.
1: Czyli sporo. 12 to 12.
0: Czyli sporo.
1: A kiedy musisz to zapamiętać i użyć tego naprawdę w krótkim czasie, bo to trzeba przecież jeszcze rytmicznie wyrobić z tym powtarzaniem, no to już naprawdę nie jest takie łatwe.
0: Nie jest. Dlatego ja polecam wszystkim, bo sam gram na padzie, na kontrolerze. Jest to dużo wygodniejsze, bo jak pewnie wiesz, no wszystko masz pod ręką. Na klawiaturze jest to rozsypane, czyli masz, wiesz, rzeczy typu, no nie wiem, lewa ręka i prawa ułożona jak na maszynie do pisania, czyli wiesz, masz rzeczy typu JD, K, tam S i jeszcze jakieś A, L, spacja, Q, E i w ogóle to wiesz, to jest, oczywiście da się, nie mówię, że nie, znam ludzi, którzy grają na klawiaturze i to jest do zrobienia, natomiast jest to mniej wygodne. Na padzie masz wszystko pod ręką, a raczej dwoma rękami, masz wszystko, palce ułożone na wszystkich przyciskach i jest po prostu lepiej. W grze mamy oczywiście TTS, czyli o ile dobrze pamiętam, to jest po prostu SAPI. Możemy również włączyć sobie tekst to clipboard i używać wtyczek, żeby czytywało tekst ze schowka. Możliwe i mam nadzieję, że w końcu w tą grę wrzuci tą bibliotekę TOC, czyli do screen readerów, wtedy byłoby jeszcze lepiej. Ale mimo wszystko, wszystko działa, jest ok. I cóż, gra ma całkiem rozbudowany tryb fabularny, tak zwaną kampanię. I to stamtąd się wszystkiego dowiadujemy. Kim jesteśmy, co robimy, po co to robimy i w ogóle, i w ogóle. Gra posiada system upgrade'ów, czyli rozwijanie naszego samochodu, którym tak zwanego riga. Którym to przemieszczamy się po tych planszach, po trasach. Jest equipment, czyli przedmioty, które możemy tam mocować do tego pojazdu, które nam zwiększają to czy tamto, które nam dają różne boosty i jakieś tam tego typu rzeczy. A co ciekawe, w grze faktycznie na przykład się ścigamy z innymi. Podczas gry możemy sterować samochodem przy odpowiednich wytycznych możemy skręcać w lewo lub w prawo. W razie problemów nawet jest zaimplementowana opcja steering assist i to jest asysta, która pomaga w sterowaniu. Więc to jest taka hybryda właśnie gry rytmicznej z wyścigami. Co jest naprawdę całkiem, całkiem fajnie zrobione. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Gra oferuje oczywiście free play klasyczny, czyli taki poziom, znaczy to jest taki tryb, że wybieramy sobie trasę. Coś jak, wiesz, z Guitar Hero, że wybierasz piosenkę i sobie aha, tam grasz. I tutaj mamy podobnie. Trasy się nazywają. Oczywiście jak sobie przyglądasz trasy, to masz do każdej taki urywek muzyczny, żebyś wiedział, jaka tam muzyka mniej więcej jest i tak dalej, i tak dalej. No, gra jest warta swojej ceny. O ile mi dobrze wiadomo, kosztuje coś około 14 euro.
1: I Steam pewnie jest platformą.
0: I właśnie Steam nie tylko, bo również na tak zwanej platformie itch.io, to jest platforma, na której publikują swoje prace twórcy indie. Na tej platformie też to możemy kupić, jeśli ktoś bardzo nie lubi Steama, jeśli dla kogoś Steam jest wielkim problemem i nie chce się w to bawić, mimo że dla mnie Steam jest w porządku i jest wystarczająco dostępny, ale chyba zdaję sobie sprawę, że są...
1: I chyba tam coraz większa dostępność jest tego Steama, tak? Czy na razie to się zatrzymało?
0: Nie, oni zmieniają i faktycznie jest trochę lepiej. I teraz to idzie do przodu.
1: Rozumiem.
0: Nie jest perfekcyjnie. Brakuje jeszcze trochę rzeczy, ale coś się dzieje.
1: Ale coś się dzieje. Tymczasem u nas też się dzieje, mamy telefon. Kogo witamy tym razem?
2: Dzień dobry, znowu ja. I znowu przychodzę do was z pewnymi informacjami odnośnie Tico Storma.
0: A już myślałem, że coś z Korei, no.
1: Nie.
2: Jedna informacja to jest taka, że w sumie to nawet to są jakieś latające pojazdy, to czym my tam się poruszamy, podobno. A druga rzecz jest taka, że to do układu klawiatury, do grania na klawiaturze, ja muszę powiedzieć, że sterowanie klawiaturą jest bardzo intuicyjne i ja spokojnie dałem sobie z nim radę. I mówię, jest bardzo intuicyjne, to się zgadza jakby z kanałami. Mamy perkusję pod DF, i wtedy tą perkusję słychać jakby w lewej słuchawce. Mamy te scratche, nie wiem jak to się nazywa, pod ER. I analogicznie kolejne bębenki pod JK i UI dla prawej słuchawki. Czyli jest to bardzo logicznie rozwiązane. Przeszedłem grę na 100%, mam wszystkie osiągnięcia na Steamie, czyli dać się da. Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz.
0: Dobry przykład.
1: Pewnie.
2: Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz w Chin, czyli druga część gry Lin Yun Chanlu, czyli tak zwanego Lyxla, który był dość popularny chyba nawet u nas w Polsce kiedyś.
0: No nawet się grało, no coś pamiętam, tak.
2: Jest dwójeczka, która to nie powinna być nazwana sequelem, ale na pewno...
0: No zwłaszcza, że tam nic nowego nie widziałem, ale pewnie tego, że nie grałem w to zbyt długo. Dla mnie to wyglądało i brzmiało tak jak wszystko, co wcześniej. No.
2: Tak, ale jest zaraz bardziej free to play, oczywiście mikropłatności pozostały, ale są mniej denerwujące. No i dobra zmiana, naszło wsparcie NVDA.
1: O, to rzeczywiście bardzo dobra informacja.
0: To... A w jedynce nie było czasami?
2: Nie.
0: A nie, chyba nie było. Chyba nie było, faktycznie, chyba nie było. No to jest dobra zmiana, ale jakoś nie zauważyłem większych zmian. No.
2: Jeszcze do Steama. Steam będzie się stawał coraz to bardziej dostępny, dlatego że powoli cała platforma przechodzi na tak zwany Elektron. I na Elektrona można używać bardzo mocnych słów i nie będę się dziwił, jeżeli ktoś ich użyje. Natomiast w przypadku Steama oznacza to pełną dostępność. Jeżeli ktoś widzący pomoże nam się zapisać do programu beta, to będziemy mieli wersję Steama z w pełni dostępną biblioteką, co już jest dużym krokiem, jak ktoś ma dużo gier.
0: Aczkolwiek to już jest w normalnym release, oficjalnym.
1: Tylko, że tam chyba nie ma jeszcze tego Elektrona, co? Ta biblioteka jest jakoś tam dostępna, ale to jeszcze nie jest w formie
2: tej...
1: Ale
2: jak masz więcej niż 20 gier, to sobie nie przewiniesz. Widzisz tylko pierwszą stronę.
0: Mhm.
2: Znaczy jest przełącznik do tego, że można tam zmienić rozdzielczość na jakieś 9000 pikseli, ale to wtedy widzący nic nie widzą.
0: Mi się jakoś udało dojechać do końca listy gier, a gier mam sporo, mam około 200, ponad 100
2: na pewno. Ciekawe.
0: Jakoś mi się to udało i da się, to mówię, to nie jest idealne rozwiązanie,
1: niemniej
0: ale
1: jednak no nie ulega wątpliwości, że mogłoby być to bardziej dostępne i rzeczywiście no z Elektronem jest szansa, że będzie.
0: Tak, chociaż na przykład, co jest w ogóle bardzo ciekawe, Mówię teraz tak typowo by the way i nie tyczy się to gier. Testowałem dzisiaj z zupełnej ciekawości nową aplikację Messengera, która została wydana na Windowsa. Jeśli ktoś nie testował albo jest ciekawy, to już nie testuje, bo nie ma czego testować, dosłownie.
1: Aha, ale za to bardzo dobrze, że wtyczka do Facebooka w Mirandzie działa zdecydowanie lepiej niż działała. No,
0: oczywiście,
1: teraz w końcu da się tego używać. To tak przy okazji.
2: Nie odejść od tematu gier. To na Facebooku jest też jakaś gra tekstowa. Możemy sobie na Facebooku pograć w szachy. Małpa FB Chess Pacia Play. I jest też jakaś gra, jakieś Space Quest chyba. Coś takiego na Messengerze się gra komendami.
0: Tak, było coś takiego, to pamiętam. No, o Messengerze powiedziałem tylko dlatego, że właśnie ten Messenger zrobiony jest właśnie w elektronie.
2: Więc tak, byłem ale ciekaw. Ten Steam to ma ten taki zwykły elektron, ten taki typowy.
0: No bo to się na to mówiło, że jest chromium, tak?
1: No tak, no bo w elektronie to masz tam chromium, które idzie sobie za każdą aplikacją. Z tego powodu te aplikacje są takie dość duże.
2: Takie napakowane. Już był napakowany, a teraz będzie jeszcze bardziej napakowany.
1: No ale przynajmniej będzie dostępny. No,
0: ale przynajmniej bardziej dostępny. Chociaż i tak jest to samo, co wcześniej, zostawiam się do innych sekcji, no niestety trzeba przełączać się myszką, to znaczy tam obiektową czy coś tam, no bo wiadomo. Między sekcjami typu sklep, biblioteka, typu znajomi.
1: Ale w elektronie może będzie szansa, żeby i to poprawili, bo technicznie podejrzewam, że są warunki na to, żeby to poprawić.
0: Technicznie tak, ale niestety problem z Valve jest taki, że no bardzo kiepsko się z nimi w ogóle porozumieć i gdzieś tam ich, wiesz...
1: Zmobilizować do czegoś.
0: Trudno, trudno zostawić gdziekolwiek
2: feedback. Chciałbym powiedzieć, że to jest eufemizm.
0: No...
2: Także no właśnie.
1: No dobra, to ponarzekaliśmy sobie trochę na Steama. Arku, dzięki za kolejny telefon. Jak ci się coś jeszcze przypomni, dzwoń, jeszcze chwilę tu będziemy.
0: Pozdrawiam. Dzwoni, dzwoni, ty możesz.
1: Dokładnie. I Tomek się domaga jakichś nowości gier audio z Korei, także jakbyś coś tam wygrzebał, to wiesz.
0: Może być na Arabii Saudyjskiej.
1: Jeszcze raz? Jakbyś mógł powtórzyć?
2: Z Korei Południowej była jakaś gra, która nie działała, jakaś gra rytmiczna, a żebyście wiedzieli...
0: No, to na iOS-a, wiem, pamiętam.
2: Grałem w Muda po persku.
1: O!
2: Z tłumaczem.
1: No proszę. I ciekawy chociaż był?
2: Gra robiona na jakimś diku, pingi po 450 milisekund, questy całkiem w porządku, no tak powiedzmy.
1: No proszę.
2: Tak, o, można było dla beki.
1: Można było sobie pograć, żeby poćwiczyć tłumaczenie maszynowe z perskiego na nasz. Dzięki Arku za telefon.
0: Zawsze to jakieś doświadczenie.
1: Pozdrawiamy. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Cały czas jest on do waszej dyspozycji. Jak na razie tylko Arek korzysta z tego, ale za to jak intensywnie i za każdym razem nam to jakieś ciekawostki podrzuca. Bardzo fajnie.
0: Tak, rozwija tematy, więc...
1: W sumie tak na dobrą sprawę to Arek mógł z nami zostać. Może znowu Arek dzwoni.
0: Może już znalazł coś z Korei, wiesz.
1: Tak, tylko gdzieś tu mi aplikacja od telefonu uciekła, ale już mam. Kogo witamy tym razem? Halo?
3: Dobry wieczór, Marcel z tej strony.
1: Dobry wieczór, Marcelu. Witamy.
0: Dobry.
3: Ja dzwonię, prawda, w temacie tych gier ogólnie, to było przed momentem mowa, znaczy, ja się trochę pogubiłem, bo jeszcze mi to radio w tle grało i musiałem wyciszyć, ale już wiem, o co chciałem pytać. Czy tego, tej gry rytmicznej, o której była mowa tutaj teraz, nie ma może jakoś do testowania w wersji demonstracyjnej lub coś takiego?
0: Nie ma takiej możliwości, niestety. To jest gra, która nie ma wersji demonstracyjnej i ją możemy kupić. Natomiast to, czego nie skończyłem, bo przerwał nam poprzedni telefon. Jeśli zdecydujesz się i w ogóle się zdecydujecie na zakup tej gry poprzez właśnie platformę itch.io, to ta gra jest, że tak się wyrażę, DRM free, czyli nie ma żadnych tam zabezpieczeń, więc pobierasz ją na dysk i nie wymaga to żadnego posiadania, nie wiem, jakichś tam Steamów i różnych innych platform.
1: Jak się to adres tej strony jakiś... pisze, Tomku?
0: itch.io.
1: Okej.
0: Znaczy itch przez ch, wiadomo.
1: itch, tak? .io. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak.
1: No bo to nie każdy może wiedzieć.
0: I z tamtej strony można tą grę zakupić, to i potem można normalnie to pobrać, odpalić to z jakiegoś tam egzeka i z tego co wiem, to tak działa. Bo ludzie bardzo narzekali na Steama i w ogóle stwierdzili, że nie chcą na Steamie. No więc twórca poszedł im na rękę i w ogóle też stwierdził, że tam to można wydać na tej platformie. Ale to wersji demonstracyjnej nie posiada. Także gdybyś był zainteresowany, jak to wygląda, jak to brzmi, to jest, nie, chyba jeszcze nie ma na Tyflo podcaście. Ja zrobiłem na pewno podcast o tym. Nie wiem, czy jest, czy nie. Będziesz musiał sprawdzić. Nie wiem, jak tam są wrzucane rzeczy.
1: Ale jeszcze, kilka twoich audycji, Tomku, czeka, ale one spokojnie się pojawią niebawem.
0: Aha, czyli na pewno będzie podcast.
1: Na pewno
0: na YouTubie znajdziesz. Na YouTubie na pewno znajdziesz już rozgrywki z accessibility, czyli z dostępnością, bo niewidomi na pewno wrzucali, więc jeśli nie wiesz, jak to wygląda, możesz sobie sprawdzić na YouTubie i zobaczyć, jak to wszystko brzmi. Ale polecam.
3: No właśnie, teraz...
0: rzeczy, to...
3: Teraz? Teraz właśnie wspomnieliście na początku audycji, w sumie jak się tam gdzieś w połowie, już teraz nie pamiętam, właśnie o YouTubie, o tych YouTuberach, którzy tam czasami coś nagrywają. I takie pytanie z ciekawości, co sądzisz ogólnie o rynku gamerskim, w sensie o gamerach ogólnie niewidomych nagrywających na YouTuba? Czy kojarzysz w ogóle, że takie coś jakoś się ostatnio dość znacznie ruszyło?
0: Jasne, to się dzieje i jest kilku takich już, którzy gdzieś tam się wybili jakoś, to może za dużo powiedziane, ale są rozpoznawalni, chociażby Brandon Cole.
3: Najbardziej to chyba ten Liam, nie? Tak mi się wydaje.
0: To znaczy nie wiem, czy Liam. Liam trochę, na pewno Brandon Cole, który zresztą bardziej nadaje na Twitchu i myślę, że ma więcej jednak i followersów i w ogóle jest tak bardziej rozpoznawalny. I ewentualnie jeszcze Sightless Combat też coś robi. Natomiast Brandon jest najbardziej chyba rozpoznawalny obecnie. W ogóle Brandon działa w Accessibility i jest, że tak powiem, aktywny w tym temacie. Liam, tak, coś nagrywa, ale aż tak chyba nie.
3: On bardziej live streamy chyba, z tego co kojarzę.
0: Tak, Brandon też live streamy robi, tylko że Liam jest taki, nie wiem jak to nazwać, ale no, nie wiem, możliwe, że jest bardzo popularny, ale chyba nie aż tak. Myślę, że Brandon na pewno bardziej, bo on jednak, no... Liama śledzi bardzo dużo niewidomych osób i oglądają go niewidomi w dużym stopniu, na pewno. Brandon właśnie chyba sobie jakby udało mu się, że tam ma więcej widzów, są jednak widzący ludzie i tak mi się wydaje, przynajmniej. Ale fakt, dzieje
3: tak
0: się.
3: Tak szczerze, to nawet w Polsce coś się próbuje ruszać, chociaż u nas to na naszym gruncie coś kiepsko idzie.
0: Nie, u nas to jeszcze za wcześnie.
3: Parę bardzo małych kanałów, gdzie ktoś właśnie coś próbował robić.
0: U nas jakoś jeszcze to się nie sprawdziło. Ja miałem próbować to jakoś, że tak powiem, no starać się, żeby coś z tego było, ale po prostu nie mam czasu na to w życiu obecnie i nie wiem, kiedy będę miał ten czas. Nie wiem, czy to się uda. Natomiast no u nas jest przede wszystkim w ogóle w Polsce za mało graczy. Za mało takich, którzy są i chcą być zainteresowani tematem. I to może też być ta sytuacja. Zresztą dlatego też jest ta audycja, dlatego też jestem w Tyflo Podcaście i dlatego też staram się wszędzie mówić o grach i wszędzie...
1: Dokładnie.
0: I
1: być może kiedy gdzieś tam, powiedzmy, zainteresujemy odpowiednią ilość osób i ten rynek polski audiograczy będzie nieco większy, chociaż no...
0: Znaczy w ogóle nawet graczy.
1: Tak, myślę, ale wiesz, w ogóle wziąwszy pod uwagę ilość osób niewidomych w Polsce, których aż tak bardzo wielu to też nie jest z drugiej strony i to może tu...
0: No trochę
1: jest...
0: chyba mamy, nie?
1: No trochę tak, ale wiesz, w porównaniu do rynku amerykańskiego na przykład, czy w ogóle
0: nie, no, na pewno, no,
1: anglojęzycznego, bo to nie tylko przecież Ameryka, ale też Ameryka, Wielka Brytania, całą Australię jeszcze sobie dodaj do tego, bo to w końcu też tam przecież...
0: Jasne.
1: I jeszcze ileś innych państw, gdzie ten angielski jest językiem bardzo dobrze znanym, u nas różnie z tym bywa, niestety, no to jest rynek zbytu, a w Polsce jest tego niezbyt wiele. Marcelu, czy jeszcze jakieś pytanie miałbyś?
3: Znaczy, ja chciałem dodać tylko jeszcze do tego, co teraz zostało powiedziane, a propos jeszcze polskich tych tam graczy, że u nas nawet jak są jakieś kanały z grami, to brakuje po prostu im tej regularności. Tam jak się film pojawi, to jest święto. Ja kiedyś też próbowałem coś nagrywać, aczkolwiek jakoś mi się nie chce siedzieć nad tym obrabianiem, później kombinowaniem z tym, żeby to było sensowne. I mówię po prostu, tak jak kojarzę parę kanałów takich malutkich z polskiego tam rynku, to one są malutkie głównie właśnie dlatego, że po prostu nie ma tam regularności i ludzie jak wracają, to widzą, że film na przykład był przesłany 5 miesięcy temu, pół roku, rok i tak dalej.
1: No, tak. Regularność i konsekwencja działalności to jest problem, który mam wrażenie, że dotyczy wielu, wielu osób i z tym rzeczywiście trzeba się niejednokrotnie borykać. Zwłaszcza jeżeli
0: jasne,
1: ktoś robi
0: ale
1: coś
0: też
1: pro bono.
0: Myślę, że to też tyczy się tego, że wielu ludzi tak reaguje, bo nie widzi reakcji aż takiej, tak? Typu jest wielu ludzi, którzy robią coś i w zasadzie nie widzą, że to coś, co robią, ma jakiś... Dokładnie, nie ma żadnego feedbacku i nic się nie dzieje wokół tego.
1: No ale wiesz, to jest takie, Tomek, błędne koło, bo nie ma feedbacku, bo zrobisz dwa materiały, potem,
0: nie, no jasne,
1: potem ci się nie chce, no i to wracamy do punktu wyjścia, tak? Bo nie ma feedbacku, bo ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby się jakieś materiały pojawiały, a ludziom się nudzi, bo nie ma żadnej informacji zwrotnej, no i ta, nie wiadomo
0: tak,
1: do końca,
0: na pewno,
1: w którą stronę
0: to
1: tu
0: nie
1: iść.
0: No tak, to się zgadza.
1: No dobrze, no to tak, Marcelu.
3: Mam pytanie dotyczące...
1: No, słuchamy.
3: Jeszcze mam pytanie dotyczące gier mobilnych. Czy coś w tym temacie ostatnio jest jakoś ciekawego, czy też nie? Bo ja nie śledzę, a szczerze mówiąc chciałbym sobie nawet spróbować coś tam na telefonie porobić, bo ostatnio tego Audio Game Huba zainstalowałem nawet, ale coś mi to średnio idzie. Stąd pytanie, czy są jakieś gry telefoniczne
0: pojawił się
3: z ubiegłego roku,
0: Audio Wizards, o którym mówiłem. Pojawił się Audio Wizards, o którym mówiliśmy już na początku, prawie na początku audycji, który ukazał się na telefony, ukazał się wczoraj też na Steamie, także polecam. I jeszcze będziemy mówić o czymś na iOS i Androida w tej audycji na pewno.
3: Rozumiem.
0: Natomiast
3: tak
0: Audio Wizards,
3: dziękuję.
0: Warto
1: dzięki.
0: Się zapoznać. I słuchaj uważnie, a jeszcze coś pojawi.
1: Dzięki za telefon. W międzyczasie widziałem, że jeszcze ktoś do nas się próbował dodzwonić, no ale to jak będzie ktoś do nas jeszcze dzwonił, to na pewno ten telefon odbierzemy. 123 834 835. Zapraszamy, a teraz tak jak mówiłem, w sumie szkoda, że się z Arkiem rozłączyliśmy wcześniej, bo teraz mam na liście grę, co do której myślę, że
0: tak.
1: Arek wypowiadałby się bardzo entuzjastycznie, tym mniej.
0: To znaczy nie, chyba on też nie bardzo entuzjastycznie, o ile dobrze wiem.
1: Znaczy, ale mamy telefon.
0: To może się dowiemy.
1: To może akurat. No, być może właśnie Arek do nas dzwoni, albo kto inny, zobaczymy. Kto jest z nami tym razem? Halo?
4: Dzień dobry, znowu ja, nie poznacie się mnie tak łatwo.
1: Cześć.
4: Chciałbym wam powiedzieć dwie rzeczy znowu. Pierwsza rzecz ma związek z tym, co mówiliście Marcelowi. Istnieje Lirinie demo na Steamie, Sequence Storma.
0: O!
4: Demo
0: o, istnieje. To chyba coś nowego. O, to jak słuchasz Marcelu,
4: nie,
0: to istnieje demo.
4: Zawsze ja jak w lipcu pobierałem grę, to demo istniało już. A druga rzecz, a propos gier mobilnych, chciałbym powiedzieć o nowości ze świata indie, która jest dostępna na Androida, tylko niestety. Mowa o grze Duels RPG. Jest to strategiczny RPG, w którym mamy dość dobrą fabułę. Ta fabuła w skrócie polega na tym, że bardzo zła sekta przejmuje jakieś miasto i my musimy tam o tej sekcie się wywiedzieć. Gra posiada bardzo rozbudowany system umiejętności, drzewka umiejętności, rozwijamy się, nie mamy jakby typowego podziału na klasy tradycyjnego, czyli tam, nie wiem, wojownik, mag, barbarzyńca, tylko tworzymy własne, niepowtarzalne buildy postaci, co jest absolutnie moim zdaniem niesamowite. Gra jest w większości tekstowa, co nie przeszkadza jej emocjonującą, dlatego że w sumie musimy bardzo dobrze wybadać naszego przeciwnika, żeby go pokonać. Walka jest turowa, mamy do wyboru bardzo dużo ekwipunku, mamy crafting, mamy dość rozbudowane, jak już mówiłem, questy, mamy bardzo sporo w sumie tych rzeczy do robienia i gra się cały czas rozwija. Duel RPG Crimson Cult to jest pierwszy rozdział, mają być podobno nowe rozdziały, nowe historie, nowi bohaterowie. Także
0: no, szkoda właśnie, że tylko na Androida. I szkoda, że tylko, że tekstowe, ale no to dobrze, że się dzieje, no.
1: Mm-hmm. To w takim razie, to teraz, Arku, skoro jesteś, to z nami.
0: To zostań jeszcze chwilę, jak masz trochę baterii w telefonie.
1: Dokładnie, bo teraz będziemy mówić na temat gry, która to jest grą z Chin, tak? Czyli gra Dreamland. I o której też zresztą, Tomku, zrobiłeś podcast i tam, jak dobrze pamiętam, to w komentarzach pod tą audycją to w taką dyskusję się małą wdaliście na temat tej gry i na temat waszych odczuć.
4: Ale z miejsca mówię, nie chciałem Irina hejtować, żeby było jasne.
0: A nie, to nie działało, to działało w dwie strony również, to nie było a propos hejtu, raczej fakty, więc...
1: Więc tak, to Tomku, no tak. Na dobry początek bym cię poprosił, żeś króciutko powiedział, co właściwie chodzi w tej grze, jeżeli ktoś nie słuchał podcastu.
0: To może Arek opowie. Bo
1: no
0: wiesz,
1: to dobrze.
0: Chińsko, to tak, okay. On z tym chińskim lepiej się ma, tak wiesz.
1: Okej, okay, no to Arku, to proszę bardzo. O co chodzi w Dreamlandzie?
4: Dreamland to jest gra MMORPG stworzona przez chińskie studio Shouhuang. Gra jest dostępna na komputery PC, Android i iOS, czyli jest to gra, która jest właśnie na wszystkie te trzy platformy.
0: Dalej iOS, słyszałem, że jakieś problemy mieli, ale no.
4: Ale mieli problemy, dlatego że wywalili im konto deweloperskie i teraz musisz sobie sam podpisywać certyfikat. Ale to trudne podobno nie jest, nie wiem, bo nie mam iPhone'a.
0: O Jezu. No dobra, no.
4: Przez to, że gra jest na wszystkie trzy platformy, to ma ona pewne swoje wady, które wynikają właśnie z jej mobilności, to nazywamy, te gry takie jak Dreamland nazywamy, to jest taki podgatunek gier RPG, nazywamy je grami biurowymi. Czyli to jest taka gra, gdzie sobie klikamy, postać coś automatycznie robi, coś się dzieje, reagujemy i tak dalej. Co wyróżnia grę na tle innych MMORPG-ów, których swoją drogą w świecie audio nie mamy zbyt wiele, to fakt, że mamy dość dobrą fabułę, niestety po chińsku, mamy bardzo dobry voice acting, niestety po chińsku, ale możemy fabułę tłumaczyć, przyciskając w odpowiednim
0: momencie jak...
4: 11.
0: No,
1: tak? Jak coś.
0: Jak
4: ale
0: coś.
4: Ale co ciekawe, o tym Lili nie wspomniałeś w podcaście, istnieje możliwość przejścia do dziennika zadań i tam w ostatniej zakładce dziennika zadań masz coś takiego jak memory. I tam możesz każdy ten filmik po kolei odtworzyć i na spokojnie go przetłumaczyć sobie.
0: A podobno właśnie słyszałem, że nie wszystko tam się da, nie każdy element, znaczy, ale no cóż. To jest
4: większość. W Dreamlandzie mamy w sumie cztery typy zadań. Mamy zadania główne, czyli zadania fabularne, o czym opowiada fabuła, to nie wiem, czy jest sens opowiadać, ale jak to opowiem. Mamy zadanie poboczne, mamy zadania typu Nirvana. Nirvana to jest coś, co pozwala nam stawać się silniejszymi w sensie duchowymi, czyli że potwory będą się nas bały i nie będziemy mieli tak wielu starć z przeciwnikami takimi zwykłymi, które to swoją drogą starcia praktycznie nic nam nie dają. I czwarty typ zadań to są zadania dzienne, które możemy wykonać określoną ilość razy dziennie, jak to w grach biurowych bywa. I mamy oprócz jeszcze tych wszystkich typów zadań, mamy aktywności, czyli tak zwane rajdy, gdzie chodzimy albo solo, albo w kilka osób i klepiemy jakiegoś potężnego przeciwnika. Potem mamy aktywności drużynowe, które te aktywności drużynowe są dla więcej niż czterech osób, tam jakiś bardzo silny boss i tak dalej, i tak dalej. Mamy aktywności gangów, gangi to są takie zbieraniny graczy, niestety do założenia gangów potrzebujemy uiścić opłatę w wysokości $20.
2: halo?
1: Jesteśmy cały czas.
0: Jesteśmy, spokojnie. I ty również jesteś.
2: Musimy uiścić opłatę w wysokości $20, jeżeli chcemy założyć gang, ale jak mamy ten gang, to mamy dostęp do naprawdę wielu ciekawych aktywności. O zaletach już porozmawialiśmy, a jako że mówię publicznie, pasowałoby mi być obiektywnym, gra ma też swoje wady. Największą z tych wad są mikropłatności. Które to mikropłatności niestety ułatwiają grę, ale ułatwiają ją troszkę za bardzo, bym rzekł.
0: No, dosłownie.
2: I niestety bez mikropłatności jest ciężko być dobrym. Ciężko. Da się? Znam takich ludzi. Nawet nasze towarzystwo polskie bardzo dobrze sobie radzi. Radzi w Dreamlandzie, bym powiedział. Mhm. Ale no jednak jest duży, duży problem.
0: Mówiąc wprost, jeśli mamy dwóch graczy, jeden ma dużo pieniędzy i kupuje wszystko, co może, drugi taki, który w ogóle nie używa mikropłatności, to ten drugi będzie zawsze dużo bardziej za tym pierwszym, mimo wszystko.
2: Niestety.
0: Więc
2: no, ale
0: to jest
2: charakterystyka gry biurowej. Wiemy, co się pakujemy. Tak z drugiej
0: strony.
2: No
0: więc no tutaj, co kto lubi, no ja grałem w tą grę trochę, nie mówię, że nie. Trochę czasu na to straciłem, ale chyba tylko dlatego, że chciałem ją zbadać i sprawdzić, co, gdzie i jak i w ogóle. Natomiast wiem już teraz, że to nie jest dla mnie.
2: Podobają mi się odniesienia do kultury chińskiej, podoba mi się, jak ogólnie jest fabuła zrobiona, podoba mi się wojna, podoba mi się to, że jak mówią coś po starochińsku, to mówią z akcentem starochińskim, co się nie zdarza nawet w filmach mainstreamowych chińskich. Co się nie zdarza nawet w adaptacji Trzech Królestw po chińsku, filmowej bym powiedział, także tutaj mnie twórcy Dreamlanda bardzo pozytywnie zaskoczyli. Co jeszcze mamy w Dreamlandzie, co może się jednym podobać? Dreamland jest bardzo dobrą grą dla początkujących graczy. Może
0: to
2: takim zjadaczom jak my, tak, może się to lekko nie podobać.
0: Tak,
2: ale w Dreamlandzie mamy sporą automatykę. Nie musimy pamiętać map, możemy chodzić przy pomocy automatyki, jednak chciałbym ci powiedzieć, Lirinie, że wbrew temu, co mówiłeś na audycji, warto jest opanować manualną nawigację, dlatego że później gra jest w pełnym trójwymiarze, czego niestety przez to, jak działa automatyka, nie widzimy. Ale w grze mamy trzy współrzędne, zarówno X, jak i Y, jak i również Z.
0: Nie, no tak,
2: czyli
0: jasne,
2: w grze poruszamy
0: to
2: się
0: wiemy.
2: W wymiarach. Mhm. Tak, wiem, że nie chodzi o to, mówię o czym innym. W niektórych aktywnościach drużynowych, na przykład kiedy bronimy tam siedziby naszego gangu, gracze często robią tak, że jedni stakują się na murach, stakują, czyli sobie stają po prostu i jakby stają w grupie, a inna grupa wspiera ich z dołu. I tutaj warto jest opanować manualną nawigację, dlatego że nawigacja automatyczna na tych malutkich mapach do rajdu, na tych mapach do PvP, czyli do player versus player, to za bardzo nie nadaje. I tutaj jednak warto jest tą manualną nawigację opanować.
0: No tak, z pewnością, to masz rację. Zresztą, że miałem podobne przykłady, przypadki, więc wiem, o czym mówisz. To tak. No ale to wiesz,
2: warto
0: to powiem tak.
2: Warto też po angielsku. Jest
0: tak,
2: przetłumaczona
0: tak
2: jak
0: tak
2: jest. Ale to było mnie ciekawe, bo ja z pewnym człowiekiem dość znanym w środowisku, z tak zwanym Afolkiem, tłumaczyliśmy grę na język angielski, ale nasze tłumaczenie chyba przepadło, takie inne.
0: O.
2: Na pewno nie jest to nasza robota, ani moja, ani tym bardziej jego.
0: O kurczę, to tego nie wiedziałem, to ciekawe.
1: Ale dlaczego? Jakąś masz informację od autorów, co się z tym stało, czy po prostu im się nie spodobało i oni stwierdzili, że sami zrobią to lepiej? O co tu chodzi?
2: Oni to, nie wiem, my z Clementem, z Assaultem, żeśmy tłumaczyli, przetłumaczyliśmy, to był taki wielki dokument, w ogóle to tłumaczenie tej gry, powiem jako ciekawostkę, robiło się na komórkach excelowskich.
1: Aha.
2: No i my tam żeśmy to zrobili, no ale nie wiem, co się stało z tym tłumaczeniem. Wysłaliśmy je do tamtego gościa, który się w tej firmie zajmuje właśnie dostępnością, bo te gry też są robione pod osoby widzące. W sensie, że ciekawe, Dreamland nie posiada grafiki, Dreamland Shenlue ją posiada, Swoją drogą muszę powiedzieć od mojego widzącego kolegi, który w to grał, że grafika jest ładna, ręcznie rysowana w Lixu, ale to taka dygresja. I właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą grę, mamy tłumaczenie takie, jakie mamy. Podobno trwają w nim jakieś prace poprawkowe, poprawiają coś. No nie wiem, ja może odezwę się jeszcze kiedyś do twórców, znając ich model wydawniczy, w tym roku nam coś nowego pokażą. No, muszę niestety powiedzieć, że Lix, czyli ich poprzednia gra, jest lepszy od Dreamlanda, nawet jeżeli chodzi o muzykę. Ale w gra od Shou Huang muzyka mi się naprawdę bardzo podoba. Muzyka jest bardzo chińska.
0: Tak, to muszę przyznać, jest niesamowita.
2: Tych kultywatorów, tego martial arts całego, no muzyka, muzyka jest robiona specjalnie na potrzeby gry.
0: To się zgadza, jest świetna, tak, to muszę przyznać, że...
2: Zrobiono na Unity, tak. Ja myślałem właśnie z nim tak, żeby nie było. Zarówno Lix, jak i Dreamland są gry robione.
0: Ale faktycznie chyba w tej grze, chyba w Lix się bawiłem lepiej, szczerze mówiąc, jak pamiętam.
2: No, ja też pamiętam, oj, bawiliśmy się. Tam
0: jednak... I to było fajne. Wiesz co, bardziej nie bardziej, ale walka przynajmniej była taka, że ty decydujesz i w zasadzie ty jakoś uczestniczysz bardziej w tym, co się tam dzieje, bo sam wiesz, jak to wygląda w Dreamlandzie, tak?
1: Bo w Dreamlandzie to chyba tak jest bardziej, że po prostu wybiera się opcję walka i wszystko dzieje się już samo,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, tam on sam atakuje. W sensie możesz, na przykład w tych, wiesz, Lirin, bo Chińczycy mają dla siebie to, oni mają rozwinięty w Chinach rynek e-sportowy, jeżeli chodzi o gry audio.
0: O kurde.
2: I ci e-sportowcy chińscy, oni w Chinach, w Dreamlandzie nie używają automatycznie, oni grają na manualu.
0: No, to nie
2: jest
0: źle.
2: To jest sumie ciekawe. No, ale no. Oni potrafią, oni jednak są przyzwyczajeni do takiego modelu, tak?
0: No tak, to się zgadza, no. No, w każdym razie ta gra ma swoje plusy, swoje minusy, więc, że tak powiem, każdy sam zdecyduje, co mu pasuje, a co nie. Mi Dreamland nie podpasował, tak, to już dzisiaj wiem na pewno, więc...
2: Jeżeli ma się dobrą paczkę znajomych, z którymi się gra, to gra się super. Jeżeli znajomych nie ma, to gra też nie ma sensu, moim zdaniem.
1: No tak, no, bo to jest gra, w której... No, tak, bo to jest gra, w której się gra drużynowo jednak jakoś bardziej, tak?
0: Ale już w paczce znajomych zdecydowanie wolę wgrać w Lixiu i jakby to już bardziej mnie przekonywało.
2: Tak,
0: tak naprawdę.
2: Ale fabuła mi się bardziej podoba w Dreamlandzie. Jednak w Yin Shanlu jesteśmy, nasza postać jest kreowana na takiego typowego chłopca na posyłki. Jednak w Dreamlandzie bohater / bohaterka, swoją drogą za to też twórców szanuję, że dla mężczyzny i dla kobiety są nagrane osobne linie dialogowe.
0: No tak. To się zgadza. No, ale wiesz, to jakby... Tak szczerze ci powiem, że jak gram w MMO, to nie zależy mi na jakiejś nie wiadomo jakiej historii. Jednak MMO... Od MMO wymagam dobrego gameplayu, bo tutaj jednak jest ważne... Ważny jest aspekt społeczny, tak. I granie z innymi, więc jakby... Ja to zawsze będę stawiał w tych grach na pierwszym miejscu, nie?
2: Tak, rozumiem.
0: Więc rozumiem, szkoda, że tak, tak to wygląda, bo spodziewałem się czegoś lepszego od tego Dreamlanda.
2: Jeszcze jedna rzecz, tak krótko powiem, jeżeli pozwolicie, jeżeli mogę, o World of Chaos. To jest też jedno kolejne chińskie MMO, które jest w sumie ciekawe. Mamy walkę, nie wiem jak tą walkę określić, może Lili mi pomoże, bo to nie jest walka turowa, w sensie ona chyba jest turowa. No bo w sumie...
0: Ona jest turowa, tylko to jest taki system, taki... To jest taki trochę, ja bym to nazwał, taki aktywny system turowy, czyli on jest taki...
2: Taki jak w Baldurze. W sensie, przepraszam.
0: On nie jest takim systemem turowym do końca, tylko raczej to coś tak jakby... Przeciwnik cię atakuje
2: tak jak w zasadzie...
0: No tak, tylko bez opcji pauzy, nie?
2: No tak, bo to jest MMO. I wbrew temu, jak się ludzie śmieją z tej gry, da się tam unikać.
0: No ja nie zauważyłem jak, więc... Znaczy nie,
2: udało mi się może trzy razy w mojej karierze tą grą.
1: A, czyli jednak jakoś znaczy, można, ale nie, może nie jest to proste. Ta
0: gra byłaby całkiem niezła, gdyby nie ta straszliwie nudna, straszliwie katastrofalna walka, bo powiem ci... Co mi się w tej grze bardzo spodobało i czym byłem naprawdę tak, no może nie zachwycony, ale to było dla mnie naprawdę fajne, czyli eksploracja. Eksploracja została naprawdę fajnie zrobiona, może nie najlepiej na świecie, ale przypomina mi się taka gra, nie wiem czy widziałeś grę czy pierwowzór był na Game Boy Advance, a remake był na PSP, czyli Riviera. RPG, który zastosowano, właśnie ten sam schemat, czyli strzałka w prawo to kolejna lokacja, strzałka w lewo powrót do lokacji wcześniej. I to jest bardzo fajny system. Nie jest automat ani nic, a przynajmniej fajnie eksplorujemy, a z drugiej strony nie jest to też tak idiotyczna nawigacja jak w takim Battle of Armageddon, tak? Czy w tego typu innych grach.
4: Moja ukochana gra.
0: Ona nie byłaby właśnie zła. Właśnie widzisz, Battle of Armageddon, jak już mówimy o grach chińskich, nie byłaby tak straszną grą, gdyby nie to, że ma tak straszną nawigację i eksplorację. I jakby to ją niestety dyskwalifikuje w moich oczach tylko dlatego, że ja nie lubię na ślepo szukać w grach. Wystarczy mi, że w życiu osobistym trochę mniej lub bardziej na ślepo jednak szukam.
4: Trwają prace nad DLC-kiem do Battle of Armageddon. Battle of Armageddon, the Hero of Space, to tak mogę z zakulisów powiedzieć. Ale Yulong pracuje też nad chińskim, Yulong wiadomo, że nad chińskim, ale Yulong pracuje nad MMORPG-iem, który to MMORPG będzie, uwaga, side-scrollerem.
1: No to też dość ciekawe.
4: Widziałem.
0: Jestem ciekaw, grałem, powiem tak.
4: Nie powiem zbyt wiele, bo nie wolno mi na ten temat mówić, ale tyle, co mogę powiedzieć, to to, że postarał się człowiek, mamy pewien system takich kombosów, jakby możemy ludźmi rzucać tak w starym, dobrym szanku.
0: Jestem ciekaw.
4: Klas do wyboru.
1: Pozostaje powiem zatem po prostu czekać na efekt, tak myślę.
0: Coś będzie, ja to na pewno spróbuję, ale jednak wolę zostać sceptycznie nastawionym. I liczę na miłe zaskoczenie.
1: Dobrze, Arku, to w takim razie
0: dziękujemy ci wielkie.
1: Dzięki za telefon.
4: Dobrze, jeszcze jedno tylko zapytam.
1: Okej.
4: Czy macie zamiar mówić o 1942 jeszcze?
1: Tak? Akurat tego na liście nie mamy, ale to nie wiem, czy ty, Tomek, grałeś w ogóle w to. Ale Arek może coś powiedzieć.
0: Ja nie dorzuciłem tego do listy, bo właśnie nie mam za wielkiej styczności.
1: Arku, to jakbyś mógł jeszcze króciutko, bo jest podcast, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, ale rzeczywiście tu myślę, że warto też o tym słów kilka powiedzieć. Także słuchamy.
4: 1942 jest chińską grą strategiczną, w temacie, jak sama nazwa mówi, II wojny światowej. Gra rozegrywa się w Birmie, gdzie trwała wielka wojna chińsko-japońska, ale to nie o fabule, chodzi bardziej o mechanikę. Gra mechanicznie przypomina te takie RTS-y, Standard TS, powiedzmy, że tak. Mamy do wyboru, nie do wyboru, tylko do naszej drużyny dołączają coraz to nowi bohaterowie. My tymi bohaterami sterujemy. Walka w grze jest surowa, mamy zaimplementowany system widoczności, czyli na przykład jak jesteśmy w lesie, to widzimy mniej. No i generalnie chodzi o to, aby wykonywać zadania. W niektórych miejscach chodzi o to, aby zabić wszystkich wrogów, w innych chodzi o to, aby przetrwać ileś tam tur dolina, w innych jeszcze chodzi o to, aby nie pozwolić jakiemuś tam członkowi naszej drużyny oberwać za mocno. Gra jest grą epizodyczną, rozwija się cały czas, wychodząca jakieś te aktualizacje. Ja te aktualizacje publikuję u siebie nunosoft.pl/dl/1942.rar i tak by się ta gra prezentowała. Jest to, mówię, gra opowiada o prawdziwych wydarzeniach, klimatu nadaje fakt, że osoby, którymi gramy, istniały naprawdę, co też moim zdaniem mi to daje takiego jednak klimatu i poczucia odpowiedzialności za te postacie, jeżeli mogę to tak ująć. Dlatego uważam, że gra jest bardzo dobrą grą, jedną z lepszych gier tego roku, byłbym w stanie powiedzieć. No i tyle. Jak ktoś lubi strategię, to naprawdę serdecznie polecam. Już pomijam fakt, że to jest gra chińska, ale naprawdę uważam, że mechanicznie...
0: Właśnie nie przepadam za typowymi strategiami, może dlatego to mnie też gdzieś powstrzymywało, ale na pewno spróbuję, bo jednak...
1: No bo rzeczywiście... Może warto po prostu dać szansę, tak?
0: Może...
1: Czemu
4: by nie? Jak ktoś nie lubi strategii, to może zajrzeć po prostu do mojego angielskiego poradnika, który jest tam work in progress, ale jest już go dużo zrobionego na AudioGames w Articles Room, można sobie zobaczyć. Jak ktoś nie lubi strategii, a chce zobaczyć, jak gra wygląda, mniej więcej.
1: No i też może posłuchać sobie podcastu, bo jest, więc...
4: Oczywiście, też jest.
1: Tak, więc,
4: jest,
1: więc jak najbardziej. Dobrze, Arku, dziękujemy ci bardzo za telefon.
4: Bardzo.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie.
1: No i co, jeszcze mamy 3 gry na liście, jak tu dobrze patrzę. Teraz mamy... grę, która już jest w formie podcastu na naszej stronie na www.tyflopodcast.net, czyli Breed Memorial. Cóż to takiego jest?
0: Tak jest. To jest kolejny projekt japoński, tym razem od niejakiego Morohumy. On słynie głównie z... Znaczy słynie. On zrobił wiele tekstowych RPGów. Całkiem dobrych zresztą. Ojej. Po czym przeszedł do gier audio tak bardziej bazujących na dźwięku i jego tego podcastu chyba jeszcze nie ma, ale jego grą taką dość fajnie zrobioną to był Audio Strike. Sam chyba nawet grałeś, pamiętam, kiedyś nawet chyba próbowałeś.
1: Wiesz co, nie pamiętam już nawet. O. A w międzyczasie, tak, w międzyczasie mamy kolejny telefon. No, zobaczymy, kogo tym razem mamy po drugiej stronie. Halo? Halo?
5: Witam bardzo serdecznie, tu Patryk Moziewicz.
1: A witaj, Patryku, no jeszcze tu ciebie brakowało, bo tak zastanawiałem się właśnie, kiedy jeszcze od ciebie, jako od kolejnego gracza dostaniemy telefon. Słuchamy.
5: To właśnie dzwonię. Ja chciałem już powiedzieć sytuacji, o grze, która jakby już była mówiona tutaj przed chwilką w audycji, czyli o Audio Wizards. No mnie niestety ta produkcja nie przypadła do gustu. Ja zagrałem sobie oczywiście na iOS-ie w to, no natomiast powiem szczerze, że jakoś nie wiem, jaki to jest gatunek, to chyba jest tak jakby coś jak hack and slash, nie? Czy coś takiego, że tam po prostu, no mi to troszeczkę przypomina, mimo że tam jednak czarami walczymy gdzieś tam, to mi troszeczkę jednak gdzieś to przypomina z rozgrywki jednak Blind Legend, czy tam, ja nie mówię, że to są złe rzeczy, natomiast ja już trochę mam dosyć jakby tego gatunku i gdzieś tam, no jest jednak gdzieś tam jakby sama ta gra jakoś muzycznie jedynie mi się bardzo spodobało, natomiast mówię, no ja pograłem, przeszedłem tą fabułę i wiem, że wyszła wersja na Steama, ale no mnie jakoś ta produkcja nie zachwyciła.
0: Słuchaj, każdy lubi co innego, to wiadomo. Ja sądzę, że nie ma w niej nic złego. I cóż, no jeju. Całkiem fajnie pomyślane. To nie jest jakiś klon tak naprawdę niczego, bo jest to dość oryginalne.
5: Znaczy
0: mimo
5: fajnie jest
0: wybieranie,
5: to, że
0: zaznaczanie
5: tam atakujemy
0: czarów
5: różnymi.
0: No właśnie, to, więc to jest całkiem ciekawe, zwłaszcza kiedy mamy większą ilość przeciwników, kiedy to już się dzieje szybciej, to...
5: Ale powiem tak, no... mnie osobiście wkurzała jedna rzecz i bardzo... Może to wynika, że ja jeszcze mam iPhone'a SE, czyli po prostu mały ekranik, z czym ja miałem problem. Problem był taki, że jeżeli ja na przykład próbowałem jakiś, bo tam się gra gestami, jeżeli ja już chciałem bardzo szybko atakować i szybko wykonywać te gesty, to voiceover nagle przejmował kontrolę nad tym, co ja robię i albo się wcinał i po prostu było takie ty dźwięk.
0: A to nie, to ja nie miałem tego problemu absolutnie.
5: No to
0: natomiast
5: myślę,
0: na PC gra się wygodniej. Tyle ci powiem. Na PC gra się wygodniej.
5: A to muszę kupić. I jeżeli ona jest
0: na PC mam
5: w samej
0: i przeszedłem
5: to...
0: sobie i... 17 zł tam chyba. Czy jakoś tak.
5: To kupić.
0: Także grałem na PC i jest naprawdę wygodniej. Jest lepiej. Przynajmniej mi się gra przyjemniej.
5: Podobnie jak z Blind Legend. Mi na przykład Blind Legend się nie podobała się nawigacja na iPhone'a, a na PC-cie z padem jak najbardziej.
0: Tak, tak, to się zgadza.
5: Wsparcie dla pada to ma, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam.
0: Audio Wizards nie. Audio Wizards nie ma wsparcia dla pada, ale nie wiem, czy pad by się sprawdził, szczerze mówiąc. Czy może by się sprawdził, ale... No nie wiem. Jakby się pomyślało, to może, ale W sumie nie narzekam. Używasz jak tylko samych strzałek, nic więcej prawie.
5: Natomiast ja chciałem przejść do czegoś, co, o czym już też było mówione, co mnie bardzo osobiście zachwyciło w Mana Monach 2, o których już było wspomniane, to coś, co ja kocham najbardziej jako gracz, czyli ukryte rzeczy. Ja zaczynając grę po prostu byłem naprawdę mile zaskoczony, widząc jakieś skały, z którymi no na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, co tu zrobić? A potem jak się znajdowało te wszystkie przedmioty i się okazywało, że można tę skałę tak rozwalić i sobie odblokować przejście, no to po prostu i takich tam rzeczy jest mnóstwo w Mana Monach 2, tak, no, że powiem tak, nie
0: to,
5: żałuję.
0: I to mi pokazuje, że gdzieś tam te rzeczy z gier wideo trochę przechodzą na ten rynek gier audio i
5: ja
0: jednak
5: nie
0: coraz
5: żałuję
0: więcej tych elementów.
5: Tu 60 zł. Ani trochę, ani złotówki nie żałuję, naprawdę. Jestem zachwycony
0: muzyką. No ja w
5: sumie muzyką.
0: Również nie, to były dobrze wydane pieniądze.
5: Natomiast
0: muzyką jestem zachwycony, mimo że muzyka wcale nie jest oryginalna, bo jest brana z prawdopodobnie Audio Network. Nawet jeden z utworów kiedyś słyszałem w telewizji. Jakiś czas temu w jakimś tam programie chyba, czy gdzieś, więc...
5: Jeden nawet jest zrobiony z tego dobrze. Kevina Reeves, on nawet, Liam Erwin nawet, jak robił stream, to rozpoznał jeden z kawałków jego piosenki, takie tego Kevina niewidomego, co robi muzykę.
0: No to nawet nie wiem, które, no, ale nie mam pojęcia, który to mógł być, no ale...
5: Natomiast ja jeszcze się chciałem odnieść tutaj do chińskiej produkcji, o której mówił Arek i o której zresztą my z Arkiem zrobiliśmy podcast, właśnie o Liu Xianiu 2. Jest podcast, w Tyflo Podcastie,
1: jest,
5: polecam posłuchać, jeżeli...
0: To ja z Arkiem, ciekawość. Tego... Nawet.
5: No ja chciałem powiedzieć tylko to, że co mnie akurat bardzo zadowoliło, jeżeli chodzi o tą produkcję, naprawdę stonowali, jeżeli chodzi o mikropłatności. Kiedyś w jedynce była sytuacja, że jeżeli chcieliśmy sobie kupić zwierzaka, typu tam na przykład jakąś dodatkową bestię, czy bo tam generalnie walczy z nami zwierzak, i na przykład jeżeli chcieliśmy sobie kupić wilczka, no to musieliśmy to robić za mikropłatności, a teraz możemy to wszystko kupić za darmo. Trochę trzeba na to wszystko pozbierać, ale się mimo wszystko
0: no
5: da.
0: No to przynajmniej wrażenie, tyle, no tak.
5: No i mam wrażenie, że troszeczkę jednak się expi lepiej niż w Dreamlandzie, bo
0: to kto wie, może nawet wrócę, bo ta gra nie była taka zła, więc może dam temu szansę. Kto
5: bo
0: wie?
5: Tutaj, powiem tak, bo tutaj generalnie za expienie, expi się medytując przy ognisku, jak się połknie takie tabletki, to można expić przy ognisku.
0: No to może nie zdradzaj zbyt wiele na razie.
5: Ale powiem tylko tyle, że jest to nawiązanie do kultury chińskiej, gdzie w Chinach wierzono, że taka medytacja to daje siły i sprawia, że jesteśmy lepsi.
0: No tak, to tak, to wiadomo, to jakby sam Bruce Lee nawet stosował. Dobrze mi wiadomo. I w ogóle.
5: Ale ja byłoby naprawdę klasztor. Bardzo fajnie, gdybyś wrócił w Irinie, bo no, trzeba nam gangu.
0: Ja słuchaj, kto wie, może wrócę, bo my graliśmy w jedynkę i to nawet nie było takie złe. A już
5: wiem,
0: wolę
5: ja
0: to od tego Dreamlanda, więc to było całkiem niezłe. Kto wie, może wrócę.
5: Natomiast
0: brzmi to.
5: Natomiast jeszcze co do kanałów na YouTuberów, tutaj chciałem trochę powiedzieć o sobie, ponieważ ja jestem graczem, który nie tylko gra w audio, ale również tak jak ty próbuję grać w gry wideo. I już trochę jakiś czas temu, teraz akurat nie nagrywam, bo nie bardzo jest w zasadzie o czym, mam sobie w zamiar Xboxa może kupić, to może będzie trochę więcej tytułów do grania. Natomiast ja na swoim kanale, jako Patryk Mojsiewicz, nagrałem całą serię z gry Shank, z gry wideo, o której już, nie wiem, podcastu chyba nie było, ale gdzieś tam na którejś audycji wspominałeś na ten temat. No to ja zrobiłem całą serię,
0: tak.
5: Nagrałem również Karateka, znaczy, Rhythm Heaven.
0: Podcastów nie było, bo jednak te gry, może z wyjątkiem Karateki, bo jednak tutaj zrobiłem, no i Rhythm Heaven. Ale Shank czy tego typu produkcje, no nie są... Nie są grami dostępnymi, one są grywalnymi, ale no I to też nie do końca grywalne. No trzeba mieć jakieś doświadczenie, więc...
5: Ale polecam. Jeszcze chciałem polecić dwa kanały. Ostatnio jeden obiecujący taki let's play również, znaczy taki kanał 44K Let's Play. To robią takie dwie dziewczyny bardzo fajne, które właśnie nagrywają między innymi z Manamonów. Kolejnym takim kanałem to jest iLegally Sighted. To jest człowiek, który gra w gry audio, ale również gry dla widzących. Bo to jest człowiek,
0: który nie jest niewidomy, więc to też jest inna sprawa. Bo on nie jest osobą niewidomą, on jest osobą słabowidzącą.
1: Ale to też i z innej perspektywy, na przykład...

0: że może coś tam zajrzymy i dowiemy się o czymś, co będzie dla nas grywalne bardziej. No bo on jednak sobie może grać w różne rzeczy, włącznie z VR-em, tak?
1: No tak.
0: Więc
1: to się zgadza.
2: Jeszcze jest jeden, góra dwa kanały, ale w zasadzie one są podobne. Jest również kanał dziewczyny Sara Alawami, czyli K7 Zoom. Bo generalnie, czemu o tym mówię? Bo ona również nagrywała tam z różnych gier dla widzących i audio również, ale ostatnio się szerzy. Jest dwóch niewidomych, ona i taki gość Orin. Szerzy się pilotowanie. Niewidomi piloci szerzą. Microsoft Flight Simulator.
1: Flight Simulator, tak?
2: Tak. Okazuje się, że jednak da się całkiem sporo latać w tym.
0: No da się, to już od dawna wiadomo.
1: No tak, tylko wtedy, tylko kiedyś to dużo rzeczy musiał ogarniać za nas autopilot. Pytanie, czy to się zmieniło?
0: No pewnie nie. O ile dobrze wiem.
2: Znaczy z tego, co widziałem, no to jest to takie sterowanie, że można sterować samolotem za pomocą głosu. Jest taki dodatek.
1: Komendy głosowe, tak?
2: Można tam...
0: No tak, to jak kiedyś.
2: Komendy głosowe.
0: Nie wiem, czy pamiętasz. Ale to jakby w żadnym wypadku nie pozwalało na manualne sterowanie. Nigdy w życiu to właśnie było wszystko jakby taki automat totalny, autopilot. I to zostało
2: tak,
0: do dzisiaj.
2: Ja się interesuję z tym za bardzo, więc nie orientuję się, jak to działa tak do końca. No to myślę, że trzeba było się z tymi ludźmi jakoś skontaktować, czy rzeczywiście dałoby się...
0: Znaczy ja mniej więcej wiem, jak to wygląda, no bo chociażby znam się z Orinem, który lata, nie? Przecież... Więc no to tak wygląda, no jak wyglądało, tam się nic takiego innowacyjnego w tym nie dzieje, tylko po prostu ludzie sobie zaczynają na YouTubie wrzucać i tak dalej, więc tutaj nic.
1: No, dla osób widzących, które też grają w tego Flight Simulatora, no to też może być takie, o, niewidomi w to grają, no bo to jest jednak gra, gra, program.
0: No gra, no to program, no.
1: Tak, to piloci się na tym niektórzy nawet szkolą.
0: No tak, no.
1: Ponoć, więc to już nie taka gierka sobie.
0: A teraz jak wyjdzie nowy Flight Simulator, to tylko teraz należy uważać, żeby nam nikt nie przeleciał nad głowami, bo podobno ma być tak realistyczny, że podobno będziemy mogli lecieć nawet nad własnym domem.
1: Tak, ale wiecie, ale do tego Flight Simulatora to są nawet całe też kokpity sobie ludzie robią. Gdzieś tam czytałem, że facet sobie zrobił na przykład kabinę wymontowaną z jakiegoś chyba Boeinga i wszystkie urządzenia sterujące tym zamontował. Także można w to naprawdę, to sterowanie i w ogóle ta zabawa nawet i tymi wirtualnymi samolotami to jest coś, w co można całkiem niezłe pieniądze wtopić. Tak już zupełnie nawiasem mówiąc.
0: Dokładnie. No nic, to coś jeszcze, czy lecimy
1: właśnie,
0: dalej?
1: Właśnie, Patryku, bo jeszcze chwila nam została, a my już w trzecią godzinę tu uderzamy.
0: No właśnie.
2: Krótko bardzo.
1: No to słuchamy krótko.
2: Że warto odnotować, że emulator konsol RetroArch staje się dostępny, czyli jeżeli ktoś lubi grać w gry retro z dozą dostępności, coś tam już może ugrać. Bo sam ten emulator ma dodane SAPI.
0: Tak, jest taki emulator, który ma wsparcie i SAPI. To się zgadza. To warto w sumie odnotować. To się zgadza, więc jeśli jesteście fanami, a ja jestem fanem różnych starych konsol, nowszych trochę też, bo tam są różne jednak wsparcie dla różnych systemów, to można śmiało tego emulatora używać. To się zgadza. I wbudowanego OCR-a, który w grach potrafi odczytywać menu i różne rzeczy. Co też jest
1: ważne.
0: Dość ciekawe.
2: Tak.
1: Dobrze, Patryku.
0: Lecimy
1: to
0: dalej.
1: Dzięki,
0: w takim razie.
1: Dzięki za telefon.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiamy i pozdrawiamy. Do usłyszenia. Trzymaj się. Usłyszenia. To co, Tomku? Czy jeszcze coś o Brit Memorial? Bo tak w sumie.
0: Znaczy, to nawet bym powiedział, że w sumie nie będę już kończył tematu, bo jeszcze go nawet nie zdążyłem zacząć.
1: No właśnie, bo nie zaczęliśmy jeszcze dobrze.
0: Tak, Breed Memorial to jest gra właśnie od twórcy Audio Strike'a chociażby, którego może tutaj będą kojarzyć, czyli takiego shootera, coś jak Space Invader, latamy stateczkiem lewo-prawo i zestrzeliwujemy stateczki.

0: taka sobie gra była, chociaż zrobiona w stylu japońskim, więc nie była łatwa absolutnie i była bardzo rozbudowana. Teraz zaskoczył nas w tamtym roku Breed Memorial, czyli do czego by ją tutaj przyrównać? Ona trochę bazuje na innej grze, której to właśnie tytułu zapomniałem, jak na złość. Ale była to gra, która wyszła na stare konsole typu pierwszy PlayStation, gdzie miało się swoje potworki jakieś tam i różne inne takie śmieszne, dziwne kreatury, nie wiem nawet co to było. I tym trzeba się opiekować, to trzeba wychowywać.
1: Takie Tamagotchi trochę.
0: No, tylko takie trochę bardziej rozwinięte, mhm. Że tutaj mamy... Tutaj sobie tworzymy takie coś, takie stworzonko. To jest w ogóle dość ciekawe, albo nie wiem, czy ciekawe, czy po prostu miał być to bajer, który w sumie niewiele zmienia, ale tworzymy to... w samej grze tworzymy to z plików. Czyli wyobraź sobie, że żeby stworzyć takie to stworzonko, ty mu musisz załadować jakiś plik i może być plik może to być plik TXT, może to być plik audio, może to być chyba zdjęcie, mhm. O ile nie pamiętam, czy może być. I na bazie jakiegoś pliku on robi jakieś tam inne stworzonko. Czyli atrybuty, rodzaj, jakieś tam, nie wiem dokładnie, jak bardzo jest to zaawansowane, ale tak to mniej więcej działa. Po czym tym czymś, co już stworzymy, się opiekujemy, musimy karmić, dawać tam jedzenie, wodę, można się z tym bawić, tak, a nawet trzeba to, nie wiem, trenować, tak, czyli trenować bieganie, trenować jakieś różne inne rzeczy. I głównym celem w sumie jest branie udziału w dyscyplinach różnych, w zawodach. Czyli na przykład maratony są, że biegamy. Albo na przykład są konkursy w tym, kto wygląda lepiej, czyli tam kto ma lepsze atrybuty. I tego typu rzeczy. I w zasadzie to jest takim chyba głównym celem, bo na tym zarabiamy, czyli mamy więcej pieniędzy na ulepszenia, na kupowanie różnych rzeczy ze sklepu. Generalnie taki sim, taka symulacja, opiekowanie się i zajmowanie naszym pupilem albo pupilami, bo można mieć więcej. I powiem tak, to nie jest mój typ gry, to nie jest to, co ja lubię i jakby... No, jakoś nie jest to coś, co mnie bardzo pociąga, ale jest zrobione to poprawnie. I jest zrobione to nie dość, że poprawnie, to po japońsku. W ogóle bardzo się cieszę, że Japończycy ostatnio coraz częściej zaczynają jednak wydawać te gry po angielsku, nie tylko po japońsku, co jest naprawdę świetne.
1: No tak, zwłaszcza dla nas tu w Polsce, tak, czy w ogóle w Europie.
0: I nieważne, że Breed Memorial startował z takim tłumaczeniem, że to był trochę taki Google Translate, ale było, tak? Później to zaczęło się ulepszać, bo twórca też zaczął poprawiać, społeczność zaczęła to poprawiać i teraz chyba już jest w ogóle całkiem nieźle. I to mi się podoba. Bardzo się cieszę, że tak się dzieje, że Planet Saga, który nadchodzi, będzie również w pełni zlokalizowany po angielsku. A jeszcze z takiej nowości a propos gier japońskich, Shadow Rain, wszystkim wam chyba znany, właśnie się tłumaczy na angielski. Jest już taka ekipa jedna tam, którzy to ludzie tłumaczą. Jest oficjalne pozwolenie od MM, czyli od twórcy Shadow Raina, który już udostępnił cały tekst i wszystko i który będzie potem implementować to tłumaczenie do oficjalnej gry, czyli możemy się spodziewać Shadow Raina po angielsku również. I życzę tego samego Chińczykom i ich produktom, bo może nie jestem jakimś wielkim fanem tych produkcji, aż takim, ale no mimo wszystko przydałoby się, żeby tak to wyglądało. Breed Memorial, darmowa gra, myślę, że warto sprawdzić. Jeśli lubicie tego typu klimaty, to się wam spodoba na pewno.
1: No dobrze, to przechodzimy dalej do kolejnego tytułu. Alt Frequencies. Radio.
0: O, radio.
1: Zapamiętałem, tę grę zapamiętałem. Chociaż to
0: dzisiaj
1: nie grałem,
0: Michał przed audycją
1: tak,
0: mi tak.
1: Tak, tak.
0: To patrzy na tą listę i mówi, coś tam było takiego tam z radiem.
1: Radio takie, tak.
0: Coś
1: tak.
0: Frequency tam było. Tam,
1: dokładnie,
0: no,
1: tak. Dokładnie. Ja cały czas czekam na jakiś symulator stacji radiowej, ale nie ma. Jak na razie mamy cały czas nie jakieś ma. Symulatory menedżerów piłkarskich i tak dalej, ale czy jakiegoś tam kierowcy ciężarówki. Chociaż dla widzących to są różne symulatory. Wyobraź sobie, jest taki człowiek, taki youtuber, on się chyba Bonkol nazywa i on, co chwilę pokazuje jakieś dziwne symulatory, łącznie z jakimś, nie wiem, symulatorem leżenia na łóżku. Albo inne rzeczy tego typu na YouTubie są. Także jest coraz więcej tych różnych dziwnych symulatorów.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Polska firma w ogóle chyba, z tego co ja wiem, pracuje nad grą, która się ma chyba jeszcze w tym roku ukazać, symulator Jezusa.
1: A tak, ma być. To słyszałem o tym, owszem.
0: I co najciekawsze, to ma być poważne podejście do tematu. Nie to, że tam jakieś tam...
1: Jakieś heheszki, tylko tak rzeczywiście.
0: Tak, tylko poważne pokazanie to od strony biblijnej i przebrnięcie przez jakieś tam różne ważne eventy w jego życiu, więc...
1: No, to będzie.
0: Nawet takie rzeczy się dzieją. Podobno to tak bardzo edukacyjne ma być i w ogóle. Więc no...
1: No ciekawe. No. Ale skupmy się na razie na alt frequency.
0: Ale skupmy się... Tak, to za symulator radia nie jest, chociaż tak naprawdę...
1: Symulator prędzej kręcenia gałą.
0: No, bo my tu jesteśmy tym radyjem, albo gałą właśnie bardziej. W świecie jakimś pełnym... Znaczy, w sumie to... Jak zresztą tym, w którym żyjemy, ale pełnym różnych konspiracji, teorii spiskowych i pełnym polityki i różnych ciemnych interesów. I nie mogę zdradzić w zasadzie wiele więcej, bo fabuła jest taka, że jakbym powiedział jeszcze więcej, mógłbym zepsuć zabawę.
1: To powiedz chociaż, o co chodzi w tej grze.
0: Chodzi o to, że w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zmieniać myślenie innych. W skrócie, w wersji rozszerzonej poruszamy się po stacjach radiowych i możemy sobie je przesłuchiwać. Oczywiście, no wiadomo, to nie są jakieś stacje radiowe, które trwają pół godziny, godzinę czy więcej.
1: Tylko jakieś takie urywki.
0: Urywki typu... Każda stacja trwa chyba 3 minuty czy coś takiego. I ona potem jest loopowana, tam jest taki loopback dźwiękowo zrobiony, taki time, który się cofa czas, tam takie i leci od nowa ten taki motyw. I mamy tych stacji w zależności od rozdziału ileś. I możemy na nich nagrywać dowolny fragment. Po czym ten fragment, znaczy dowolny, no nie wiem, mamy jakieś zdanie, które chcemy nagrać. I musimy jeszcze w tym zdaniu szybko nacisnąć przycisk record i to całe zdanie nam się nagra od początku do końca. Jakby cofnie się to do początku tego zdania, usłyszymy to z perspektywy głośnika jakby tam w radiu, że to zdanie leci, potem pstryng, wyłączenie nagrywania i już mamy nagrany sample z tym zdaniem. I teraz te zdanie możemy nie dość, że próbować przesyłać na wszystkie różne stacje dookoła, ale też jest ważne, w jakim momencie trwania programu wyślemy to nagranie, tak? Oni mają tam po prostu coś takiego jak broadcasting, czyli żeby różni użytkownicy podrzucali im różne materiały i różne rzeczy i oni to po prostu u siebie odtworzą.
1: No tak, do danego radia można coś wysłać, tak? Jakąś tam wiadomość.
0: Dokładnie. No i to jest naszym zadaniem. I to jest w zasadzie wszystko, co mogę powiedzieć, bo gra jest krótka, podobno, da się ją przejść chyba w godzinę. Jeszcze nie przedem, mówiąc szczerze, muszę wrócić.
1: Ale fakt faktem, te stacje radiowe, tam dość fajnie został i dość duży nacisk został położony na oprawę muzyczną, bo te stacje rzeczywiście mają tam, jak są jakieś wiadomości, jak są jakieś rzeczy tego typu, ta oprawa jest no taka dość realistyczna. Tam rzeczywiście ktoś się do tego przyłożył.
0: Tak, i nawet voice acting, czyli ci ludzie, którzy grają tych prezenterów, są bardzo przekonujące, przynajmniej dla mnie. Ja nie jestem jakimś radiowcem jak ty takim bardzo, ale dla mnie brzmi to przekonująco bardzo. A podobno ileś z tych osób, nie wiem czy nie większość, z tych, którzy tam wystąpili, to są youtuberzy, jacyś znani.
1: No proszę. A może i też mieli jakieś, wiesz, doświadczenia ze stacjami radiowymi, tak?
0: Możliwe.
1: Wbrew pozorom, to na przykład, jeżeli to jest jakaś amerykańska produkcja, to tam to jest tak, mnóstwo opcji na to, żeby mieć doświadczenie z radiem, bo uczelni jest sporo i one mają swoje radiostacje. Tam jeszcze gdzieś jakieś małe, te tak zwane community radios, czyli nie, w Stanach to są te, LPFM, low power, radiostacje o małej mocy. Tego tam jest troszkę i jak ktoś chce i ma jakieś pomysły, to naprawdę tam wielu ludzi się przewija przez te stacje radiowe. Chociaż rynek stacji komercyjnych, to no, ludzie coraz bardziej psioczą na to i ostatnio na przykład w tym chyba iHeart Media, taka jedna z tych amerykańskich sieci, tam chyba kilkaset osób zostało zwolnionych i zastąpiono ich sztuczną inteligencją, przynajmniej taki komunikat prasowy się pojawił, ale to tak na marginesie tylko. Przechodzimy.
0: Jako, że w radio jesteśmy,
1: tak,
0: to jest,
1: tak,
0: takie tam newsy przy okazji. Tam.
1: Przy okazji. A teraz przechodzimy do ostatniej gry.
0: A co
1: gry
0: do jeszcze
1: chyba,
0: Alt
1: tak?
0: Frequency, to jeszcze tylko wspomnę tak dosłownie na końcu, że
1: jasne.
0: Bardzo mnie nawet uradowało to, że nagrane to jest ta kompresja i wszystko, jaka tam jest użyta. Mikrofony, wiesz, i tak dalej, to faktycznie słychać, jakby mówili
1: jak
0: do
1: radio.
0: Mnie prezenterzy. To jest po prostu zmasterowane w bardzo dobry sposób.
1: No
0: to naprawdę jest dobrze zrobione.
1: Zgadza się.
0: Także sprawdźcie sobie. Jest to na urządzenia mobilne, czyli iOS i Android, a tak samo na Steamie możecie to znaleźć.
1: Pamiętasz cenę?
0: Zachęcam. Ojej, to nie jest dużo. To też jest coś z rzędu 20 kilka złotych chyba. 30 no to max, ale myślę, że nie. To coś będzie około 20 coś złotych. Myślę.
1: No to jest rzeczywiście można sobie kupić i można się pobawić w jakieś tam, zamiast jakiegoś...
0: Wkręcenie gałą.
1: Tak, zamiast kebaba to sobie można grę kupić, tak? Na przykład.
0: Tak.
1: Albo czegoś tam innego, jak ktoś lubi. Natomiast teraz przechodzimy do ostatniej gry, którą mam na liście. Chyba, że coś ci się jeszcze przypomniało, no to będziemy uzupełniać za moment. Panie. Planet Life. Nie, to jest
0: Planet
1: ostatnia
0: Life.
1: Gra.
0: To jest moje ostatnie znalezisko. Mojej żony, bo ja znalazłem, z żoną próbowaliśmy. Ona na Androidzie, ja na iOSie. Planet Life jest to gra, którą najłatwiej opisać jako grę typu incremental albo clicker tak zwany. Jest tych gier ostatnio wysyp taki, że ja nie wiem. Czyli to jest coś w stylu klikamy, żeby nazbierać drewno, żeby nazbierać czegoś tam, potem zbudować z tego coś tam. A potem jak coś tam z tego zbudujemy, to może nam się otworzy kilka różnych opcji, żeby z tego zbudować jeszcze coś tam. Ale już, żeby zbudować jeszcze kolejną rzecz, to musimy się wrócić i zbudować tą pierwszą czy drugą na liście. No i tak sobie tutaj można klikać, budować, rozwijać. To jest clicker. Dla wielu fajne, dla wielu nuda. Dla mnie nuda, od razu powiem. Zwłaszcza, że większość z tych clickerów to już jest tak, że na początku się dużo klika, a potem to jest automat. I nam sobie leci produkcja, a my odkładamy telefon, bo zazwyczaj to na telefony właśnie. Po czym dostajemy push notification, ileś tam, hej, że tam jest full coś tam i masz już tyle i tyle drewna, wróć i zrób coś tam. I dlaczego mówię o Planet Life? Jest to troszkę podobne, jest to mniej więcej w tym stylu, ale jest to dużo ciekawiej zrealizowane i przede wszystkim jest opowiadana jest, bo gra się ciągle rozwija, fajna historia, która...
1: Zniknąłeś tam, Tomku, na moment, ale już
0: nadzieję,
1: jesteś.
0: Że...
1: Jesteś.
0: No ty już mi tutaj czasami też troszkę mrugasz, że tak się wyrażę.
1: Ale
0: tak,
1: już jesteś.
0: Nie wiem. No, to się cieszę. W każdym razie gra jest taka... nie w poważnym tonie. Raczej humorystyczna. Historia napisana jest w bardzo dobry sposób. Co ciekawe, myślę, że twórca nie miał na myśli zrobienia tego dla niewidomych. Nigdzie przynajmniej tego nie znalazłem, ani w opisie gry oficjalnym, ani no nigdzie. I gra jest w pełni grywalna. Tam nie ma nic, co jest niedostępne. Przyciski są opisane, znaczy przyciski tam w ogóle śmiesznie, bo tam się klika w nagłówki.
1: Aha.
0: Ale wiesz, powiem ci, że to jest takie logiczne. To nawet nie musiałoby być czytane, że to jest przycisk czy nagłówek. Tam na przykład masz typu open gift. Nie?
1: Nagłówek. Mhm.
0: Nagłówek, ale nawet nie musiałoby być nagłówek, przycisk, link, cokolwiek. Po prostu byłoby open gift, więc logicznym jest, że w to klikniesz i tak się stanie, nie?
1: No tak.
0: Jakby te rzeczy, które tam są, przez które swajpujesz, czy nawet już eksploracją, jak już potem się nauczysz, gdzie to jest, to wcale nie przeszkadza. Co ciekawe, tam jest dużo gifów. I te gify są opisane. Czyli na przykład jest gif, nie wiem, Sad Planet. Czyli jest faktycznie, bo żona mi opisywała i to jest taka planeta i widać, że ta planeta jest smutna. I masz gifa, który mówi Sad Planet. Mm-hmm. I to jest obrazeczek, o, po prostu, tak? I chyba wszystkie, albo większość gifów, a raczej wszystkie są opisane. Bo czym jest w ogóle właśnie Planet Life? To jest symulator planety trochę.
1: Czyli rozwijamy planetę.
0: Tak, my jesteśmy planetą i rozwijamy. Budujemy różne rzeczy, otwieramy nowe miejsca, jakieś tam, do których możemy się dostać. Towarzyszy nam nasz przyjaciel, robot o imieniu Burger.
1: Fajnie.
0: Ale to początek, że tak powiem, albo nawet wierzchołek Góry Lodowej, bo tam bardzo dziwne rzeczy się dzieją. Spotykamy Dereka, który jest człowiekiem. Na tej właśnie naszej planecie się pojawia, ale najpierw musimy znaleźć latającą lodówkę w kosmosie. I w środku w tej lodówce jest już prawie zamarznięty człowiek. I my go przygarniamy i teraz dla nas
1: odmrażamy walczy, tak. I jest nasz.
0: Tak, jest nasz i on jest od czarnej roboty dla nas, czyli polski czarny murzyn. Czyli, mówiąc na poważnie...
1: Albo po Robinsonowemu piętaszek.
0: O, tak. Też tak można. Ale on jest od dungeonów, tak. W tej grze są dungeony, czyli miejsca, w które trzeba się udać i je przejść, bo pojawia się element walki z przeciwnikami.
1: Aha.
0: Czyli ten nasz Derek to jest taki Bruce Lee, na przykład on pokonuje za jednym razem 50 na przykład przeciwników. On jest lepszy niż Chuck Norris, bo on u mnie ostatnio pokonał jednorazowo 480 przeciwników, nie?
1: No to nieźle.
0: Widzisz, no i takie tam się dzieją rzeczy. Generalnie gra jest naprawdę wciągająca. Nie spodziewałem się. Przeszliśmy ją z żoną w jeden dzień. W zasadzie w jeden wieczór i w jedno południe. Tylko dlatego, że gra jest ciągle rozwijana. I tam gra jest darmowa. I na razie możemy kupić dodatkowy rozdział, czyli świat brokułów, brokułowy świat, tam w ogóle tam na czele z administratorem brokułów.
1: Niesamowite.
0: Tak, oczywiście tam. No w ogóle w naszej ferajnie przyjaciół, których zbieramy, są ogórki i różne inne.
1: Ale czekaj, bo mówisz, że tę grę można przejść, a to nie jest tak, że tę planetę rozwijasz jakoś tam w nieskończoność? Czyli ta gra
0: możesz.
1: Czyli ta gra ma koniec?
0: Znaczy możesz, ma koniec, ale możesz sobie, nawet jak już wszystko zrobisz, to sobie tam możesz dalej klikać i dalej sobie coś tam...
1: Budować, rozwijać.
0: Znaczy no nic nowego, to już nic tam nie zrobisz, no bo wiadomo. Ale może to tylko dlatego też, że ta gra jeszcze ciągle się rozwija. Ona wyszła stosunkowo niedawno i po prostu ciągle dochodzi nowy content. I z update'ami pojawiają się nowe rzeczy, co jest bardzo ciekawe, naprawdę. I ja jakby no, trzymam kciuki za to, żeby tutaj pojawiało się jak najwięcej. Bo właśnie to nie jest denerwująca gra. To nie jest gra z cyklu, no zbudowałeś albo zrobiłeś coś tam, czy zbudowałeś tam, no coś się buduje, chociaż tam więcej jest takiego zbieractwa, nie? Mhm. Czyli zbierasz, wydobywasz tam złoto, drewno zbierasz, jakieś tam różne rzeczy i z tego później coś tam robisz i tak dalej.
1: No tak.
0: Ale to nie jest tak denerwujące. Chociaż ma to jedną zaletę albo wadę, zależy jak dla kogo. Gra nie ma żadnych push notifications ani nic.
1: Czyli trzeba tam jak zaglądać. Zamkniesz grę,
0: jak zamkniesz grę, to nic się nie zbiera, nic się nie dzieje. O to chodzi, rozumiesz? Tam się dzieje jak grasz. Jak nie grasz, to się nic nie dzieje. Dla eksperymentu zostawiłem iPhone'a pod ładowarką całą północy.
1: I się nic nie działo.
0: To potem materiały miałem takie, że sześciocyfrowe były.
1: Aha,
0: bo zostawiłem
1: zostawiłeś grę,
0: pod grę
1: otwartą, okay.
0: Odpaloną, otwartą, okay. Po prostu pod tym. Więc tak, to jest pewnie jakiś sposób na oszukiwanie, znaczy na ułatwianie sobie pewnie trochę. Ale przynajmniej jest o tyle fajnie, że my gramy, nie? Gra mi nie każe czekać jakoś tam, nie wiem, zamknę grę i o. Ja sobie pogram trochę tutaj tego. Zwłaszcza, że tam te materiały bardzo szybko się zdobywa. Znaczy szybko. To się wszystko zdobywa gdzieś tam w tle, a my sobie idziemy zrobić dungeona na przykład. Pobić sobie przeciwników, z dungeonów jeszcze pozdobywać różne inne rzeczy, a tutaj jeszcze w te
1: tam się nabijają. A tu się coś wydobywa, inne. Tak?
0: Więc tak, więc gra jest na tyle zajmująca, że ja nie odczułem jakby jakiejś nudy takiej w tej grze. Mimo, że motyw tam, taka muzyka, którą da się wyłączyć, ale akurat jeszcze nie wyłączyłem, tam jeden utwór dosłownie taki bardzo banalny się przewija w kółko i w kółko i w kółko i on jest tylko jeden, może będzie więcej. I strasznie taki prosty ten utwór, jakoś tak nie bardzo mi się spodobał, a potem go nuciłem, nie wiem dlaczego, znaczy jakoś mi się wkręcił.
1: Wpadł w ucho.
0: To jest właśnie najgorsze przekleństwo takich rzeczy, no niestety.
1: Tak.
0: Ale cała oprawa graficzna, jak i dźwiękowa, to jest takie właśnie pixel art, czyli 8 bit i w ogóle, co bardzo tu pasuje. Pracuje nad tym jeden człowiek, nie pamiętam jak to tam się nazywa dokładnie, ale jak wpiszcie Planet Life, to na pewno znajdziecie bez problemu. Gra jest darmowa, a ten właśnie świat brokułów, jak już przejdziecie główne, no to pierwsze, co mamy na początku,
1: to sobie można
0: kosztuje
1: to
0: 23 złote, więc nie jest to jakaś...
1: I to jest jakby kolejna planeta, którą możemy rozwijać.
0: To jest dziwne trochę, bo to jest kolejny... Nie do końca wiem, jak to logicznie wyjaśnić, bo to jest kolejny fragment kosmosu. Może tak. My jesteśmy planetą, która jest sobie, a my jakby to jest kolejny fragment kosmosu. Ja myślę, że z każdym tym dodatkiem będą nowe planety, nowe miejsca w tym kosmosie. Rozumiesz?
1: Rozumiem.
0: Tak mi się jakoś wydaje, że to tak ma być.
1: No to całkiem możliwe i po prostu...
0: Ale całkiem ciekawe.
1: No, jeżeli ktoś się wciągnie i będzie chciał rozbudowywać swoje imperium planetarne o brokuły i coś tam może jeszcze w przyszłości, to czemu by
0: tak,
1: nie Planet Life?
0: I przy okazji pośmiać się z całkiem idiotycznej, w pozytywnym tego słowa znaczeniu fabuły, to...
1: To
0: ja się
1: nie?
0: uśmiałem momentami, naprawdę.
1: No tak.
0: To jest świetnie napisane. Także... I przy okazji może jeszcze porozwiązywać quizy, ale już nic nie mówię, bo chyba zaspoiluję za bardzo.
1: No właśnie,
0: nic nie mówię.
1: Też chodzi o to, żeby sobie ludzie mieli szansę w to pograć. Planet Life, ostatnia gra na naszej liście. Czy coś jeszcze, Tomku, przyszło ci do głowy?
0: Dzisiaj, bo wszystko, co mi przychodzi do głowy, to są gry, nad którymi dopiero są prace, więc...
1: I o których być może porozmawiamy za rok.
0: Za rok o nich porozmawiamy. Dokładnie.
1: No to cóż,
0: myślę,
1: to będziemy kończyć
0: tyle.
1: Naszą dzisiejszą audycję, w której przez ponad dwie godziny, prawie trzy, no za 3:22, no to praktycznie trzy godziny.
0: Ładnie.
1: Tak, przez 3 godziny rozmawialiśmy o grach audio w roku 2019, no ale po prostu okazuje się, że
0: i
1: tyle było
0: również.
1: Do omówienia. Dokładnie, i wideo również. A o tym wszystkim
0: rozmawialiśmy przy okazji chiński rynek.
1: Tak. I jesteś niepocieszony, że nic o Korei, no, albo prawie
0: no, ale z Persji coś tam wiemy.
1: Ale z Persji, tak, są perskie mudy, w które grał Arek, nasz słuchacz, a przy okazji także
0: dokładnie.
1: Twórca już nie jednej audycji w Tyflo podcaście. Na dziś to tyle. Tomek Tworek dziś wspólnie ze mną podsumowywał ten rok, jeżeli chodzi o gry przystosowane, zdatne, grywalne przez niewidomych. Dziękuję ci, Tomku, bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję wzajemnie i zapraszamy do komentowania, bo myślę, że...
1: Że coś jeszcze zawsze może się znaleźć na tej liście.
0: Możemy się wzajemnie czegoś dowiedzieć, więc jak coś, to sugerujcie i piszcie.
1: Oczywiście.
0: Czasem pozdrawiamy.
1: I do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę.
0: Do usłyszenia.
1: Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: I taka to radiowa piosenka przywitała nas w kolejnym wydaniu programu RTV. To już jest nasze 147 z wami spotkanie. To był niejaki Rolf Zukowski z piosenką Duda im Radio.
4: No nie, właśnie niektórzy mogli pomyśleć, że to piosenka polityczna.
1: Nie,
4: ale
1: nie.
4: No to byłoby trochę podejrzane, gdyby o Dudzie była piosenka Für Deutschland. Duda, no, to jest po niemiecku, zdaje się, coś takiego...
1: Coś dzieciaku.
4: W takim kontekście... Co? Nie, niekoniecznie, nie? Bo Halo, bo my kiedyś też wam graliśmy w naszej wielkanocnej audycji piosenkę Halo Duda,
1: tak.
4: I rodzina Michała, która podesłała ten wspaniały utwór, tłumaczyła nam, że to jest coś takiego na zasadzie hej wy tam, coś
1: a,
4: takiego.
1: A właśnie, hej wy tam, bo dude to jest dzieciak, ale po angielsku.
4: No właśnie.
1: No tak, to jak to się człowiekowi języki pomylą, to potem tak jest, ale my będziemy, nie
4: no
1: będziemy...
4: Właśnie, a Duda z Bidenem, dzisiaj do tego dzisiaj
1: tak,
4: pomyliło.
1: Tak, dlatego, ale my nie będziemy tu wam mówić nic w obcych językach, tylko będziemy po polsku, tak, będziemy po polsku dla was opowiadać o tym, co w radiu i telewizji, chociaż zwykle to jest także w telewizji i w radiu, bo tych telewizyjnych informacji mamy dla was więcej, ale radio też dziś będzie, o radio też dziś zahaczymy, prawda?
4: Tak jest, no i dokładnie w tej kolejności, jaką wymieniłeś, będzie na początek szereg wieści telewizyjnych, a na koniec też o radiu. Coś się znajdzie w 147 wydaniu programu RTV, które jak zwykle poprowadzą dla was Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. No to zaczynamy od tej telewizji, a tu się dzieje.
4: Zaczynamy od tego, co zapowiadaliśmy już w zeszłym tygodniu, bo już wspominałam wtedy, że będzie wątek różnych plebiscytów i to plebiscytów z imionami w tytułach. I w tym pierwszym przypadku to jest taka właśnie dosyć szczególna sytuacja, bo mamy powrót po latach i tak naprawdę już zdążyliśmy chyba zapomnieć, że to było kiedykolwiek organizowane i nie wydawało się, że będzie jakikolwiek powrót. Mam na myśli Wiktory. Tak, bo pamiętamy, myślę, że ty też pamiętasz z lat wcześniejszych, że co roku takie nagrody były przyznawane, ale
1: oczywiście.
4: Od kilku lat jakoś słuch zaginął w tej sprawie, no i się wydawało, no okej, umarło śmiercią naturalną, coś się wydarzyło. Tymczasem jest powrót, po 7 latach konkretnie, odbędzie się rozdanie Wiktorów, Telewizja Polska wznawia plebiscyt i nada galę rozdania na antenie telewizyjnej Jedynki. Zaprezentowano nominacje w 12 kategoriach oraz zdobywców Super Wiktorów. I my wam to wszystko zaraz przedstawimy również. Jakiś czas temu ogłoszono, że 28 lutego odbyło się spotkanie kapituły Wiktorów. W obradach uczestniczyło no, kilka osób związanych ze światem mediów. Ja może je wymienię, żebyście wiedzieli, kto za to odpowiada, kto ma na to wpływ. A więc Ilona Łebkowska, Dorota Idzi, Krzysztof Mroziewicz, Waldemar Dąbrowski, Krzysztof Ibisz, Józef Węgrzyn, Wojciech Iwański, Dariusz Szpakowski, Paweł Golec. Z tych Golców, a czemu nie Łukasz? Myślę, że należy to zbadać, dlaczego akurat Paweł jest w kapitule. Jest tam też ksiądz Arkadiusz Nowak. I na podstawie zgłoszeń Akademii Wiktorów kapituła zatwierdziła wybór nominowanych w kategoriach Wiktorów i Super Wiktorów. Wiktory zostaną rozdane za rok 2021, a gala ma się odbyć już w najbliższy czwartek, 31 marca o godzinie 20:10 i transmisję ma przeprowadzić, tak jak wspomniałam, TVP1. jeden. Natomiast już na antenie tej stacji od jakiegoś czasu mają miejsce swego rodzaju przygotowania widzów na to, co się stanie, bo od środy 16 marca stacja nadaje felietony pod hasłem Wiktor Publiczności. Więc być może już je widzieliście, one tam są w różnych godzinach pokazywane i jak sądzę, tam są przedstawiane sylwetki kandydatów, na których widzowie mogą głosować właśnie w tej kategorii przeznaczonej specjalnie dla nich. My również przedstawimy nominacje w tejże kategorii i damy Wam w związku z tym znać, jak można głosować. Także nawet jeżeli nie widzieliście tych felietonów, no to nie zostaniecie bez informacji. No i właśnie zaczynamy od kategorii, najpierw od tych głównych, tam gdzie będzie decydowała, jak rozumiem, ta kapituła czy ten jakiś inny organ rządzący Wiktorami. I pierwsza kategoria to dziennikarz roku.
1: I tu mamy następujące osoby. Przemysław Babiarz, Elżbieta Jaworowicz, no proszę.
4: Piotr... Ona jest dziennikarką każdego roku.
1: Tak, dokładnie. Andrzej Poczobut, Bogdan Rymanowski.
4: Piotr Kraśko jeszcze tu po drodze.
1: Tak. A myślałem, że go wymieniłem.
4: Powiedziałeś Piotr, ale nie dokończyłeś, który.
1: Okay.
4: No i jak myślisz, kto tutaj powinien zostać nagrodzony?
1: No, powiem szczerze, ja bym, przynajmniej jak ja bym głosował, to na pana Piotra.
4: No to jest wybór trudny, bo z jednej strony Piotr Kraśko, którego rzeczywiście doceniamy, o czym już mówiliśmy przy okazji telekamer, z drugiej Elżbieta Jaworowicz, którą doceniamy za wszystko.
1: Tak, za wszystko.
4: I powinna być jak najbardziej nagrodzona za całokształt twórczości, ale z trzeciej nie zdziwiłabym się, gdyby nagrodzonym był właśnie Andrzej Poczobut, który już od roku jest uwięziony przez białoruski reżim. Wczoraj została zwolniona z więzienia Angelika Borys. Ona chyba została zwolniona do aresztu domowego i się tam nie może kontaktować z mediami. I poszła plotka, że Andrzej Poczobut też, ale niestety nie. On jest w więzieniu nadal, więc myślę, że to środowisko medialne będzie chciało jakoś go docenić i wysłać taki gest wsparcia.
1: Tak, gest wsparcia, to masz rację, to jest całkiem możliwe.
4: Tak jest. Druga kategoria, no dziedzina, na której się świetnie znamy, będzie filmowo, dzisiaj będziemy w ogóle dawać Wam znać, że się na tym znamy. Aktor roku. Tutaj nominowani są Marcin Dorociński, Maciej Sztur, wrócimy do tego wątku, mogę zdradzić, Tomasz Włosok, Tomasz Ziętek, nawet nie wiem, w czym gra ten Tomasz Ziętek. Wiem, że on ostatnio śpiewał na tym koncercie razem z Ukrainą w TVN-ie, ale aktorsko to akurat nie kojarzę. I Artur Żmijewski. Czy masz tu jakichś faworytów?
1: Szczerze powiedziawszy nie, to jakoś...
4: Mnie też jest akurat obojętnie, bo to nie jest moja dziedzina. Zobaczymy, czy podobnie będzie w kategorii aktorka roku.
1: A tu mamy następujące panie: Magdalenę Cielecką, Marię Dębską, Agatę Kuleszę, Teresę Lipowską i Kingę Price.
4: No, ja wiem, że to jest za zeszły rok, a rola w Stuleciu Winnych Kingi Price to może była nawet jeszcze wcześniej, ale no albo ona, albo Joanna Chyłka chyba dla mnie, bo te rzeczy najbardziej oglądam, w których te panie występują, czyli albo pani Cielecka, albo pani Price, chociaż też Agata Kulesza rolą chociażby Wskazanej, mówiąc o takich świeżych rzeczach, też sobie jakoś zasłużyła, chociaż nie, no nie tak, Wskazana to był 2021 rok jeszcze, więc no tutaj wybór myślę, że jest trudny i mogą się te sympatie jakoś rozłożyć porówno. Ty masz sympatię w którymś z kierunków?
1: Nie, ale w następnej kategorii, którą będę czytał, no mam swój typ i chyba domyślasz się, który. Ale no to zaraz, bo najpierw twoja kolej.
4: A tak, artysta sceny, a więc kategoria wydawałoby się, że muzyczna, ale za chwilę przekonacie, ten katalog nominacji jest zróżnicowany bardzo, bo tutaj mamy Cleo, ale mamy też Roberta Górskiego, poza tym mamy dalej muzyków, Dawida Kwiatkowskiego, Dawida Podsiadłę i Sanach. No to wiecie, że ten świat i polska rzeczywistość muzyczna należy do Sanach od
1: Sanach, tak, więc tu się z tobą zgodzę. Tak, tu się
4: Dawid Podsiadło, to już jednak, wydaje mi się, że kilka lat temu było o nim trochę głośniej.
1: Dokładnie.
4: Teraz dalej jest na topie, ale to już nie jest taki szczyt szczytów. Na nim, to na tym szczycie myślę, że Sanach zasiada
1: tak,
4: dumnie.
1: Zdecydowanie. No i kolejna kategoria, twórca roku, Jan Holubek, Ilona Łebkowska, Remi.
4: Ale czy możemy to obgadać? Przecież ona była wymieniona w tamtej kapitule i ona jest nominowana.
1: No właśnie.
4: Tutaj. Czy to jest etyczne?
1: No nie, chyba nie.
4: No właśnie.
1: Chyba, że ona nie będzie głosowała, ale no nie, no co, to w tej jednej,
4: no,
1: kategorii
4: tak
1: będzie głosowała. Nie, no to takie dziwne to jest. Remigiusz Brus, Rinker Ojens, Adam Sztaba. No mój
4: co
1: typ...
4: Co robił Adam Sztaba?
1: Nie wiem właśnie. Przy tym rok temu, tak, podczas pandemii, no to ten koncert, tak, to
4: no
1: nagranie
4: tak,
1: takie zdalne, no to za to, ale teraz to jakoś tak kojarzę, no Jana Remigiusza Mroza, który co chwilę nową książkę pisze, no jak najbardziej.
4: A ja wam powiem, że nie wiem na kogo. Adama Sztabę bardzo cenię, ale właśnie się zastanawiam, co takiego konkretnego się wydarzyło w zeszłym roku z jego udziałem, więc pozwolę sobie nie podejmować tutaj decyzji, bo na szczęście nie muszę. Kolejna kategoria, zobaczymy, czy tutaj podejmiemy jakieś decyzje, będziemy mieć preferencje. Osobowość roku. Tutaj nominowani są dr Paweł Grzesiowski, czyli ten lekarz, który nas informuje od jakiegoś dłuższego czasu w sprawach związanych z koronawirusem i rozwiewa wątpliwości i demaskuje mity. Przemysław Kossakowski, no nie zdziwiłby mnie ten wybór i pewnie byłby jakoś uzasadniony, bo za wiele rzeczy można pana Przemysława cenić. Są też takie rzeczy i wypowiedzi, za którego można krytykować. To tylko kilka dni jego komentarze w sprawie się kłaniają.
1: Chociażby,
4: ale Down the Road jest dobrą robotą.
1: Pewnie.
4: Maryla Rodowicz, no ona jest osobowością każdego roku, więc tak powinna
1: od wielu, wielu lat
4: wygrać. Tadeusz Sznuk, jak wyżej, ale chyba jednak pani Marylka przebija. I Iga Świątek, no to myślę, że też nie jest bez szans, nawet jakoś tam coraz jej się w tym tenisie lepiej wiedzie, coś tam znowu zdobyła, dzisiaj czytałam, także to nie jest wykluczone, że wygra, ale nie, Maryla wygra, to nie ma chyba o czym mówić, prawda?
1: No dokładnie, też tak myślę.
4: A tak serio, kto byłby twoim faworytem?
1: Wiesz co, chyba jednak dajmy szansę młodym Iga Świątek.
4: Okej. Okay. Odkrycie roku, a propos... Chociaż czy odkrycia muszą być młode, zobaczymy.
1: No właśnie, Sandra Drzymalska, Hubert Hurkacz, Sarah James, Ralf Kamiński i Krystian Ochman. No to
4: jest dobra kategoria.
1: To jest dobra, tak.
4: Trudna wam powiem. Sandra Drzymalska jest utalentowaną aktorką, występowała w Stuleciu Winnych i w Sexify na przykład. Hubert Hurkacz znowu sportowo, Sarah James jest super zdolna i mogłaby to wygrać. Ralf Kamiński no też ma parę fajnych rzeczy muzycznie na koncie, chociażby ten ostatni album, na którym skowerował piosenki Kory. Nie jestem fanką takich cover albumów, ale muszę przyznać, że on do tego podszedł całkiem kreatywnie. No i Krystian Ochman, nasza nadzieja eurowizyjna. No to trudno
1: tak
4: tutaj wybrać, powiem szczerze, kto najbardziej zasłużył. No a teraz znowu dziedzina, na której się świetnie znamy. Sportowiec roku. Tutaj nominowani są Róża Kozakowska, Dawid Kubacki, Robert Lewandowski, Iga Świątek i Anita Włodarczyk. I powiem szczerze, że no o ile oczywiście pan Kubacki, czy pani Włodarczyk, czy wspominana Iga Świątek, no są super utalentowanymi i utytułowanymi sportowcami, na pewno zasługują na nagrodę. Tak pamiętajmy, że mamy w tym gronie paraolimpijkę, czyli Różę Kozakowską i byłoby fajnie, gdyby ona została doceniona, bo też ma taką no ciężką historię ze sobą, dużo przeżyła i udało jej się mimo tego dużo osiągnąć, więc no wiem, że jest największe prawdopodobieństwo, że wybór padnie na te najsłynniejsze nazwiska, ale jednak skoro jest w gronie nominowanych, to jest nadzieja, że właśnie zostanie statuetką nagrodzona.
1: No i teraz kolejna kategoria, program telewizyjny roku, a tu mamy Czarno na Białym, Down the Road, Rolnik Szuka Żony, The Voice Senior, czy Twoja Twarz Brzmi Znajomo?
4: No Down the Road chyba,
1: oczywiście,
4: nie?
1: Down the Road, tak.
4: No i ten plebiscyt nadąża za rzeczywistością, dlatego wprowadzono kategorię Projekt Internetowy Roku, a tutaj nominacje mają kanał Roberta Makłowicza, Nauka to Lubię, Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, Rezerwacje Katarzyny Janowskiej i Sekset.pl, czyli projekt Katarzyny Koczułap. Masz tutaj faworyta? Bo ja przyznam, że nie wszystko stąd oglądam, więc
1: ja też nie wszystko, ale jakbym miał na coś głosować, co znam, kojarzę, lubię, to Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. Moim zdaniem on bo ja pamiętam jeszcze ten program z Trójki przecież, od tego się to tam wszystko zaczęło i moim zdaniem przejście do internetu mu bardzo dobrze zrobiło. Zdecydowanie fajniej się tego słucha niż w Trójce. A już pamiętam, że za czasów Trójki ten program miał swoich wielu, wielu fanów, co zresztą potwierdzają wpływy na Patronite.
4: Oczywiście, że tak, ale oni wszyscy robią dobrą robotę w swoich
1: dokładnie
4: dziedzinach, jak sądzę. I kategoria serial roku?
1: Tak, a tu mamy Chyłkę, Klangor, Osiecką, Skazaną i Stulecie Winnych.
4: Te Już mi trudno jest podjąć decyzję. Odrzucę Klangor, bo próbowałam to oglądać, jakoś mi nie przypadło do gustu. Odrzucę Osiecką, bo też pomysł super, ale nie podobała mi się realizacja. Skazana myślę, że jest dobrym serialem, tylko trudno mi się go oglądało bez wsparcia osoby widzącej, więc tak nie umiem jednoznacznie ocenić. Chyłkę lubię dosyć, ale Stulecie Winnych lubię chyba bardziej, więc z tych wszystkich najbardziej lubię Stulecie Winnych, ale być może Skazana bardziej zasługuje, czego nie umiem w pełni ocenić z powodów, o których wspomniałam.
1: Ja chyba się z tobą zgodzę i też bym oddał głos na Stulecie Winnych, mimo że Chyłkę też lubię, ale jednak no to Stulecie Winnych się naprawdę fajnie czytało, bardzo, bardzo przyjemnie. A serialu, szczerze powiem, no właśnie, nie oglądałem.
4: Mamy na uwadze wersję serialową.
1: Tak, wiem, ale jakoś przez książki przebrnąłem i to, tak jak mówię, bardzo przyjemna lektura, ale jakoś serial, już stwierdziłem, że chyba wystarczy lektura po prostu.
4: No i mamy kategorię, o której wspominałam, w której możecie decydować wy, czyli Wiktor Publiczności, no bo wcześniej to my tak sobie tutaj, wiecie, typowaliśmy, kto byłby naszym faworytem, a tutaj rzeczywiście już możemy podjąć decyzję i dać jej wyraz. W kategorii Wiktor Publiczności nominacje otrzymały, bo zdaje się, że to są same panie, Katarzyna Kasia, Marta Manowska, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha i Martyna Wojciechowska. Kogo byś tutaj wybrał? Zaraz ci powiem, jak możesz właśnie oddać swój głos.
1: No właśnie, to jest trudny wybór. Nie mam tu jakiejś swojej faworytki, szczerze powiedziawszy, ale może tak po radiowemu Katarzyna Kasia.
4: No ja po radiowemu może też, ale po drugiej może nawet to powinno być pierwsze, bo najpierw ją poznaliśmy wszyscy w TVN24, kiedy tam zaczęła się pojawiać jako komentatorka i robi to z takim inteligentnym dowcipem, że naprawdę te wydania z jej udziałem ogląda się fajnie. No później ten jej duet z Grzegorzem Markowskim został przeniesiony do Radia Nowy Świat, czego nie słucham, bo to jest od 6 rano, to wiecie, ja wtedy się na drugi bok przewracam. Niemniej myślę, że rzeczywiście fajnie by było, gdyby tę nagrodę dostała. Czy ma szansę? No trudno powiedzieć, jaka widownia będzie tutaj głosowała, prawda? No bo jednak to jest plebiscyt robiony przez TVP. Oni zachęcają, nie ma w tym nic dziwnego, do głosowania chociażby na Idę Nowakowską. Pytanie, czy pani Katarzyna Kasia, czy pani Martyna Wojciechowska zachęcają też swoich sympatyków do głosowania na siebie, co by mogło też właśnie sprawić, że te rezultaty by się jakoś wyrównały i szanse. Ciekawe też, jak wyglądały te felietony o Wiktorze Publiczności emitowane przez TVP, w którym właśnie musieli prezentować.
1: No właśnie zastanawiam się w ogóle, jak dla osób niezwiązanych obecnie z TVP, a zwłaszcza związanych z mediami po innej stronie, bo też zaraz o tym powiemy, bo jednej kategorii nie będzie, która kiedyś była, tak. I to wcale mnie nie dziwi, ale zastanawiam się, jak dla tych osób w ogóle ważna jest ta nagroda i jak poważnie do niej podchodzą w związku z tym, że teraz, no, mówiąc o TVP, no, nie da się nie wspominać i nie kojarzyć tego z jednak dość dużą dawką medialnej propagandy.
4: No ten wątek u nas się za chwilę pojawi, to będzie obszernie omówiony. Jedno to jest podejście samych nominowanych, drugie podejście też tych, którzy nominują, więc przeanalizujemy, czy to jest wszystko takie poważne, ale wróćmy do Wiktora Publiczności. Możecie w ogóle pisać swoje typy we wszystkich kategoriach, ale w tej kategorii Wiktor Publiczności myślę, że szczególnie, bo jesteśmy dzisiaj na żywo. Tak więc nasz Facebook, facebook.com/radio-dht, jak i nasza strona internetowa są do waszej dyspozycji. Będziemy to w miarę możliwości czytać. No i jeżeli już macie ten swój typ w kategorii Wiktor Publiczności, to możecie wysyłać SMS-y z numerami od 1 do 5 pod numer 7350 i można je wysyłać do 30 marca, więc dzień przed galą to głosowanie będzie zamknięte, także macie jeszcze sporo czasu. Jeżeli chodzi o te numery od 1 do 5, to jeżeli dobrze zrozumiałam, no to one są przyporządkowane alfabetycznie, więc wychodzi mi z tego, że Katarzyna Kasia będzie miała numer 1, Marta Manowska 2, Ida Nowakowska 3, Małgorzata Socha 4 i Martyna Wojciechowska 5. Pod numer, jeszcze raz przypomnę, 7350. Także myślę, że jest to dosyć intuicyjne. No i wspomniałeś o tym, że zrezygnowano z jednej kategorii po to, żeby nie zaogniać sporów, bo w poprzednich edycjach jedną z kategorii na liście był polityk roku. No to w tym roku tego nie będzie. Co wcale nie uchroniło gali od uwikłania się w jakieś około polityczne spory, do czego wrócimy zaraz, bo jeszcze mamy 13 kategorię, czyli Super Wiktora. I kto otrzyma właśnie Super Wiktory, bo to już wiemy, to nie ma nominacji, tylko to już zostało ogłoszone, konkretne nazwiska są podane.
1: Są to Alicja Majewska, Cezary Pazura, Andrzej Seweryn i Karol Strasburger.
4: Więc gratulujemy, myślę, że jak najbardziej wszyscy oczywiście zasłużyli. No i właśnie wracamy teraz do, właściwie przechodzimy do odbioru samej gali, jej nominacji i chyba jedną z pierwszych osób, które się wypowiedziały, był pan Robert Makłowicz, który rozmawiał o tym z serwisem Press i powiedział: nie miałem pojęcia o nominacji. Jeśli to impreza w TVP, to nagrody na pewno nie dostanę. No i właśnie on nie miał pojęcia o nominacji, czyli oni go nie zawiadomili, dowiaduje się w ogóle gdzieś tam z mediów, od medialnych portali, od kogoś innego. Czyżby to miało sugerować, że nagrody właśnie nie dostanie, bo nawet nie będzie zaproszony, no to jej przecież nie odbierze? Czy też oni go chcieli poinformować dwa dni przed?
1: Albo po prostu na zasadzie takiej, że no nie będzie przynajmniej utrudniał, zachęcając do głosowania na siebie, tak? A w TVP będzie można promować tych, czyli tych, którzy są z TVP związani, no czyli to tak jak przed momentem wspominaliśmy gdzieś tutaj, że tak
4: no
1: może
4: tak,
1: się
4: no tak, no to jest
1: wydarzyć.
4: Gdzieś tam prawdopodobne, nawet no nie to, że nie jest związany z TVP, no bo to jest jedno, ale drugie to właśnie, że był i że odszedł, więc gdzieś tam może nie być tą osobą najbardziej lubianą i mogliby nie chcieć mu tej nagrody przekazać. No chociaż też no, nie chcę popadać w takie myślenie, bo nie chcę im sugerować jakiejś tam nieuczciwości w tych wyborach, jeżeli nie mam na nią dowodów, oczywiście. Też gdzieś tam po prostu cytujemy te opinie, te wypowiedzi, które się pojawiły i mamy kolejną, bo w gali nie będzie również uczestniczyć Maciej Sztur, który odniósł się do tego na swoim Facebooku i zanim powiem, jak się odniósł, no to muszę zahaczyć o jeszcze jeden wątek, bo gala, jak poinformowano, zapowiadając ją, miała mieć oprawę muzyczną, powiadomiono bowiem, że gościem specjalnym uroczystości będzie Sting. Musiałam o tym powiedzieć teraz, abyście mogli zrozumieć tutaj w pełni i się nie zdziwić wypowiedzią, raczej wpisem Macieja Sztura, który napisał tak: fajnie byłoby posłuchać Stinga na żywo. Ponoć ma pojawić się na gali Wiktorów. Ponoć jestem nominowany w kategorii aktor roku. Piszę ponoć, gdyż o sprawie wiem tylko z internetu. Nikt mnie o fakcie nie poinformował, nikt mnie na galę nie zaprosił. No czyli znowu mamy to samo. Ponadto Sztur dodaje: nie dziwi mnie to, bo galę ma transmitować TVP, dla której jestem persona non grata. Piszę to wszystko z pewnym rozbawieniem i nawet bez żalu, bo jak łatwo się domyślić, nawet gdybym zaproszenie dostał i nawet gdyby mój ukochany Sting śpiewałby mi przez godzinę prosto do ucha, to nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezie stacji, która sieje nienawiść, dzieli społeczeństwo, okłamuje każdego dnia miliony ludzi, stwarza i piętnuje rzekomych wrogów publicznych, niszczy pluralizm i wolność słowa. Sztur kończy swój wpis słowami: zatem kochany Stingu, jestem twoim wielkim fanem. Jestem nominowany do jednej z nagród w gali, którą masz uświetnić. Niestety z wielu powodów nie zobaczymy się tego wieczoru. Szkoda. Na galę nie wybiera się także pani Katarzyna Janowska, nominowana za program Wideo Rezerwacje w Onecie. Ona się wypowiedziała w komentarzu do posta Sztura i napisała: ja też nominowana, mimo to się nie zobaczymy, ale no nie rozwinęła tego wątku, więc nie wiemy, czy ona nie wybiera się gdzieś tam z własnej woli wyłącznie, bo też nie chce przychodzić do TVP, czy tam też jest ten element, że w ogóle nikt nawet jej nie poinformował o nominacji.
1: Czyli jak widać, do czynienia mamy z bojkotem przynajmniej części osób nominowanych.
4: Tak. No i pan Maciej Szturek, już słyszeliście, zwrócił się poniekąd osobiście do Stinga, ale się okazuje, że nie był jedyny, ponieważ kilka dni temu również w mediach społecznościowych odezwał się reportażysta Mariusz Szczygieł i on skierował apel do Stinga, sobie wyobraźcie, aby zrezygnował z występu na gali Wiktorów. W jaki sposób to uzasadnił? No już się możecie domyślić, jaka to jest linia, ale dla porządku to przeczytam. Prawdopodobnie nie wie pan, że występując na gali Wiktorów TVP autoryzuje i uwiarygadnia pan telewizję, która nie ma nic wspólnego z demokratycznymi, wolnymi mediami. Tak napisał dziennikarz do Stinga i żeby nie było, bo już mogło być jakieś te śmieszki, ha, ha, ha, przecież Sting nie rozumie po polsku, o spokojnie, on to napisał w dwóch wersjach i po polsku, po angielsku. Tak. I napisał to właśnie na swoim Facebooku i na Instagramie też. Przedstawione wyżej poglądy podzielają tysiące polskich dziennikarzy i ludzi kultury. Szczygieł podkreślił, że TVP jest tubą propagandową rządu, która w wiadomościach codziennie podaje informacje mające niszczyć ludzi, a także uderzające w opozycję. To właśnie ta telewizja popiera odebranie praw polskim kobietom i osobom LGBT. Wielu prawników śledzi ten język nienawiści, ponieważ po upadku aktualnej władzy ludzie tworzący tę telewizję zostaną pozwani przez sądy. On już to wie, widzicie. Zaznacza właśnie tak dziennikarz, dodając przy tym, że PiS wchodzi w alianse z proputinowskimi skrajnie prawicowymi ruchami w Europie. Występując na TVP stawia się pan w bardzo niezręcznej sytuacji, stwierdził Mariusz Szczygieł. Jego apel poparło wiele osób związanych z mediami, m.in. Krzysztof Zyzik, Maciej Orłoś, Dorota Zawadzka, Kinga Ruzi,